0: strona.
1: Tak.
0: Potem była biała strona, czyli projekt graficzny mój, ty oczywiście tam programowałeś. A ta nowa to jest jakiś darmowy template ze strony darmowe templejciki .com, coś tam. No,
1: no. To ja brzegam, bo może ja... O kurde, ty masz rację, ja tam nie byłem tak długo, że nie zauważyłem. O jasny piorun, co to się stało? Co to takie? Ale przynajmniej jest czytelniej, ale jakże biało? Co to tak biało? Nie, nie podoba mi się, za biało jest. Kontestacja zawsze była czarna i ma być czarna i trudno. Już za późno.
0: No, nie zawsze teraz była czarna, biało. Potem była długo biała właśnie. No,
1: a tu ale czarna. Ogólnie miało nastrój czarny.
0: Ty nic nie wiesz o swoim własnym dziecku. Zostawiłeś to dziecko, nie płacisz alimentów, nic i nie wiesz w ogóle. Zobaczyłeś to dziecko, o, ale wyrosło. O, ostatni raz widziałem, jak miało roczek. Chyba było czarne, a nie, białe, może żółte było, nie wiem.
1: Miałem to inaczej porównać, ale to jest dobre porównanie. Nie, to dziecko się wypięło i poszło w cholerę, w ogóle nikogo nie słuchało i zrobi sobie, nie chce, żyje tam to dziecko. Bo to jest bardziej takie dziecko, co dostało jakiegoś raka i zaczęło mu wykręcać ręce we wszystkie strony. Ja popatrzę na to dziecko i mówię, idź pan z tym, nie mogę się patrzeć na ciebie, won z domu i poszło.
0: Won bękarcie.
1: Tak naprawdę ja poszedłem, żeby na dziecko nie patrzeć, bo mi przykro patrzeć, jak rak je konsumuje, to dziecko i się ten... I tak przykro.
0: Za dużo było o pieniążkach, a ty chciałeś o życiu, o ludziach, tak?
1: No, ale żeś to tak, teraz to mnie pomiziałeś po żołędziu, naprawdę. Ale no tak, jak chcesz to tak uprościć, to było za dużo o pieniądzach, no.
0: No bo to się przekształciło trochę w radio biznesowe w sumie. I wiesz, to nie jest takie złe wyprofilowanie się. Bo takie radio, gdzie się spotykamy, wariujemy sobie, śmichy, chichy, to wiesz, to tak samo nocne radio. I to nigdy nie będzie coś nastawionego na zarabianie, na komercję, wiesz, na reklamowanie się. Bo tu to jest ta pułapka. Przyjdzie ktoś i zobaczy, że jedziemy tutaj na papieża i pójdzie, no.
1: Ja nie widzę w tym akurat problemu, że kontestacja jest radiem biznesowym, bo jakby ona była jakaś zła tak naprawdę, to ja bym jej, nie poszedłbym sobie stamtąd, tylko bym zrobił wojnę z Hugo, wygryzł go i przejął i wymusił tę naszą oryginalną misję radia. Ale radio biznesowe jest okej, to jest dobry pomysł, tylko po prostu nie dla mnie, bo mi się to nudne to jest i to jest takie... Nawet nie, że nudne, bo niektórych fascynuje to zarabianie pieniędzy i tam interesy, marketing i inne rzeczy. Proszę bardzo, ale to nie jest po pierwsze ta pierwotna misja i mnie to nie kręci, mnie to nie wciąga już, bo to nie, to ja nie będę rewolucji robił pod hasłem zarabiajmy więcej pieniędzy. W ogóle mnie to nie kręci aż tak, żeby porywało ludzi, nie? Więc to jest pierwszy problem, a drugi problem jest to, że pieniądze ludzi psują i nie podoba mi się to, że to środowisko kontestacji tak bardzo wciągnęło się w zarabianie pieniędzy, co jest fajne ogólnie i pożyteczne dla ludzi bywa i tak dalej, ale tak bardzo się wciągnęło, że przestało zauważać, jakie negatywne skutki są tego. I ja wiem, to zalatuje teraz lewactwem, ale wali mnie to. Ważne, czy to prawda, czy nie. Jak dla mnie to jest prawda i to nie też nie dlatego, że gdzieś tam Biblia powiedziała, albo Kościół, albo filozof, albo coś. Widzę po prostu, jak działa to, jak ludzie się wkręcą niezdrowo w zarabiania i jak to działa jak rak. No znowu ten rak się pojawił. No, ale tak działa, wyżera coś w człowieku, nie? I człowiek się robi gorszą wersją siebie. A moja gdzieś tam zawsze... We wszystkich projektach, które ja robię, ja mam taką filozofię, że ja chcę, żeby ludzie byli jak najlepszą wersją siebie. Cokolwiek to znaczy. Dla każdego to znaczy co innego. Ale pieniądze są niebezpieczne. Poza tym, że są ważne, że są pożyteczne, że są przydatne, to są też niebezpieczne. I gdzieś jak się promuje zarabianie tych pieniędzy, to uważam, że trzeba absolutnie koniecznie mówić o niebezpieczeństwach, jakie za tym lecą, bo są. No i tyle o tym.
0: No. No ciekawe, ciekawe. To chyba mamy podobne myślenie. Też przeszedłem w ogóle w pewnym momencie życia na taką drogę właśnie minimalizm i absolutnie nie pogoń za pieniędzmi. To jest takie błędne koło trochę się robi z tego. Potem, wiesz, zarabiasz, żyłujesz się, masz coraz większe wydatki, potrzebujesz coraz więcej pieniędzy i coraz większe masz oczekiwania, coraz większe potrzeby. A tak się właśnie zastanawiałem dzisiaj też, jakbyś ty się zachował, gdybyś był bogaczem,
1: To nie musi być problem i nie o to chodzi nawet, bo problem jest w tym, że człowiek musi się umieć bardzo samoopanować. Jak ktoś ma dużo jakiejś kontroli, to mu bogactwo nie zaszkodzi. Ja znam też ludzi, którzy mają od kija pieniędzy i wory pieniędzy i są zdrowi, nic się nie dzieje, nie tracą relacji z ludźmi, nie wpadają w jakieś tam dziwne alkoholizmy, cholera wie co. Ale oni mają przeważnie solidny fundament, który mieli już wcześniej w życiu. Albo w coś tam wierzą, albo są wychowani jakoś fajnie, albo coś tam jeszcze. No i wtedy spoko, dają sobie dobrze radę i nawet im dobrze służą te pieniądze. A ja mam gdzieś tam po środku, bo ja już nie mam minimalizmu. Ja już mam, patrz, porządny, wypasiony motocykl, się pochwalę, już nie 50, całe życie miałem 50, mam 125 wypasione. Yamaha, proszę ja ciebie. No, na moje standardy bardzo drogie to jest. Znaczy, to nie jest takie bardzo drogie, ale jest na moje standardy. Minimalista by nigdy czymś takim nie jeździł. No i spoko, no ale to nie wpadam w to zaklęte tam, co ty mówisz, koło, że coraz więcej kupuję, to muszę coraz więcej pracować, coraz więcej zarabiać i znowu coraz więcej kupuję, tak w kółko. Nie, bo wiesz, mam swoje tutaj levele, limity i koniec. Dalej mam więcej wpływów niż wydatków i nigdy w życiu nie miałem długów, a gdzieś tam mówię, nie jestem aż biedny całkiem, ale bogaty też nie. No tak, no, tak jest teraz.
0: Zdrowy balans. Ale trochę straciłeś teraz w moich oczach. Zawsze lubiłem cię na tym skuterku, na tym odpowiedniku osiołka, jakim jeździł Pan Jezus. A teraz co? Na konia się przesiadł? W dupach się poprzewracało. A gdzie osiołek?
1: Nie, tak nie przesadzajmy, bo wiesz, to jest pojemność 125, a nie pojemność 1000. No wiesz, najmniejszy samochód chyba to ma ile pojemności silnika teraz? 1000 ileś, nie? Poniżej 1000 to już nawet maluch nie schodzi, a ja mam 125, to wiesz, to jest malutkie dalej.
0: A udało ci się zdać na prawko, bo tak uchylę rąbka tajemnicy, że zdawałeś?
1: Tak. Mam już prawo jazdy. Mam prawo jazdy. Całe życie jeździłem bez prawa jazdy. Serio. 30 lat? No nie, ile mniej? 20 coś. Lat jeździłem na motorkach po całej Polsce i tylko takich małych bez prawa jazdy. I teraz mam. Mogę jeździć wszędzie, ale to jest w ogóle... Wiesz, jaki to jest wypas? Ja się tym tak podniecam niezdrowo, jakbym normalnie... Nie wiem, na okładkę Playboya jakbym trafił, to bym się tak nie podniecał.
0: Tutaj Marcin pisze, no już właśnie krążą legendy. Jak Krawca wywalili, to powstało Radio na Fali i to było chyba najlepsze. Nie wywalili, tylko sam poszedł, bo słuchajcie, no te radia, one się mnożą przez pączkowanie. Zauważcie, zawsze tak jest. Ktoś odchodzi, zakłada nowe radio. Martin też poszedł, założył Enklawa.net. Możecie sobie zobaczyć, no. Fajne całkiem. No Odwyk to zawsze miałeś chyba, nie? Gdzieś tam z boku. I to cię nie wyzywam cię, tylko mówię, że z boku.
1: Ten projekt podcastowy Odwyk, to on był zaraz po Masie Krytycznej. I wziął się z tego, że już mi się trochę znudziło ciągle jaja sobie robić i chciałem coś poważniejszego, a nie wymyśliłem nic, na czym się znam. To stwierdziłem, o dobra, Biblię znam, to może o tym pogadam. I to trochę wyszło, bo ja się spodziewałem, że nikt nie będzie tych głupot słuchał. Znaczy głupot, no nie głupot, ale kogo to obchodzi jakaś Biblia? No ale jak słuchają, to tak do dzisiaj zostało i no tyle. Taka historia.
0: Kiedyś jak cię nazwałem takim no pastorem, że pastorem trochę jesteś, to się tak obruszyłeś. No właśnie. No,
1: obruszam to... się, to jest przecież okropne. Wiesz jak ja się zgryzę z pastorami? Co ty?
0: Ale w sensie, że jesteś...
1: Z każdego kościoła mnie chyba wyrzucili. No z jednego sam poszedłem.
0: Tak, mam też tu informację, że 16 lat się błąkałeś po kościołach i to po różnych. U baptystów, no. u zielonoświątkowców, u jakichś, u protestantów. Chociaż protestanci, mamy tutaj Adama, protestanta też, który czasem dzwoni. On się bardzo też tak obruszył, jak powiedziałem, o kościele protestanckim, bo oni po prostu, niektórzy nie chcą, żeby takich nazywać, że to jest taka, wiesz, takie nazewnictwo z katolicyzmu wzięte, że jak my, katole, mamy kościółek, to będziemy innych też nazywali kościołem, nie? I ty trochę też chyba na tych zasadach nie lubisz, jak ktoś cię nazwie kościołem odwykowym imienia świętego Martina Lechowicza, nie?
1: Nie, możesz nazywać. Ale to jest nietrafne, po prostu nie zrozumie, o co chodzi, więc jak... Wiesz, no, jak chcę uprosić świat. No, Natalia też przyszła i mówi, że się miziamy, albo że ja mam ambicje pisarskie, sugerując, że nic nie napisałem, a ty masz ambicje biedronkowe, sugerując, no to może dobrze, nie
0: tak,
1: wiem.
0: Tak, tak. Ja się ten z żulami koleguję. To też.
1: O, ja też lubię niektórych. Ale tak mieszkać to bym z nimi nie chciał.
0: No, raczej nie.
1: A pogadać lubię.
0: Pisze tutaj Maciej, słuchaj, mi odwyk niemalże życie uratował. Dzięki słuchaniu tam Martina moje życie stało się lepsze przez RZ.
1: Ale tu nie nasłałem, ja nie wiem, czemu on tak mówi. Może to prawda być nawet.
0: Ale nie pisać wiem. Poprawnie się nie nauczył od słuchania odwyku.
1: No to odwyk nie uczy pisania. No sorry.
0: No widzisz, jak to jest na tym świecie.
1: A na przykład znasz słuchacza Ventrotomy, nie wiem co to jest. Mówi, zapraszam do kościoła katolickiego. Mówi, nie wie, nie powiedział kogo zaprasza, ale mnie chyba nie trzeba, bo ja już byłem przecież. A ty byłeś?
0: W kościele katolickim?
1: No.
0: No chyba jak każdy od czasu do czasu na jakieś tam... Albo za dzieciaka zupełnie, nie? Albo z okazji uroczystości, msza przed ślubem kościelnym, te sprawy.
1: Taki? No to nie
0: straszne,
1: wiem.
0: Straszne
1: no to przeżycie. Czemu on nas zaprasza?
0: Nie wiem. I grzecznie odmawiam. I nie dziękuję. I proszę nie dzwonić, to my zadzwonimy do pana. Dobra, odbieramy następny telefon. Grzesiek dzwoni. Grzesiu, nasz. To z kolei mój człowiek, nasz człowiek, nocnik.
1: Dzień dobry.
0: Nocnik nasz. Witamy Grzegorza.
2: Dobry wieczór.
1: Nocnikowie. O, nocnikowie.
2: Cześć.
1: Dzień dobry.
2: Cześć Krawiec, cześć Martin. Taka dziwna sytuacja, Martin, bo ja cię słuchałem od starej kontestacji początków.
1: O, fajnie. No.
2: Ale nigdy jakoś nie dzwoniłem do ciebie, bo potem przestałem cię słuchać. Ale do tego dojdziemy. Dlaczego?
1: Dlaczego?
2: Przestałem cię słuchać, a to za chwilę. Dobra. Bo jakoś odnoszę wrażenie, że nie zostałeś dobrze przedstawiony. Nie to, że w pozytywnym czy negatywnym świetle, tylko tak jakby, półzabawnie. No, a jednak jesteś człowiekiem, który robi gadane rzeczy, podcasty i tam później na żywo, tak? Różne rzeczy, ale gadane.
1: Pewnie.
2: No, spotykam się w takich radyjkach, tak właśnie, żeby widocznie nawet ci ludzie, którzy tutaj łapki w dół dali, już tutaj patrzę, ile jest, 14 osób.
1: Mnożą się.
2: Tak. Też muszą słuchać, lubić słuchać po prostu gadania, tak? Więc to Martin, nie wiem, jakoś tak nie wybrzmiało, że to najstarszy w Polsce gadacz do komputerów gadał.
0: Było przecież o tym, musiałeś Grzesiu słuchać od połowy.
2: Słucham od początku, nie bo wymieniliście nazwę, bo ja akurat znam te nazwy i kojarzę radia i tak dalej, ale tak jak na czacie patrzyłem, ci, którzy nie znają Martina, to może mogli to tak... Nie wiem, czy jakbym nie znał, to czy bym po tym opisie zrozumiał, czym się zajmuję, ale dobra.
0: No tak, to, że ten temat zahaczyłem i o tym rozmawialiśmy i to, że Martin sam potwierdził, że jest jednym z najstarszych podcasterów, to za mało. No dobra, skoro tak mówisz.
2: Czepiasz się.
1: Ale dalej nie wiem dlaczego. Dlaczego nie słuchasz? Nie słuchałeś, przestałeś.
2: A, no tak. Wiesz co? Pamiętam, jak był rozłam w kontestacji i właśnie wtedy przestałem słuchać kontestacji, bo naprawdę za dużo było wolnego rynku, a w ogóle o kontestacji się dowiedziałem od Huga, którego spotkałem na żywo, gdzieś tam koło Zbiro się kręcił, też tam byłem i Janka i tych Kamilów poznałem, a milionerem nie zostałem.
1: Ja też nie.
2: Wręcz przeciwnie, mi dobrze na etacie i na takim małym, zwykłym, malutkim etaciku. I jest tam mi gdzieś jak na razie dobrze.
1: A w mniejszej firmie, czy takiej ogromnej?
2: Nie, wiesz co, w pizzerii pracuję i to w mieście koło ciebie, bo koło Southampton w Portmouth.
1: O, jak fajnie, o jesteś, ja tam w ogóle wylądowałem, się dopiero przeprowadziliśmy do Southampton, ale fajnie.
2: Okej. No to widzisz, to jaki ten świat mały. A właśnie, no i wtedy po tym rozłamie, no to bardziej na enklawie siedziałem częściej, a potem jak zrobiłeś audycję o tym, że depresja nie istnieje, że to jest wymysł, wymówka i kopa w dupę i do pracy.
1: Ale uprościłeś to, no dobra.
2: No trochę tak, ale mniej więcej przekaz był niedużo bardziej wysublimowany. I właśnie wtedy po tej audycji już przestałem cię słuchać. A chociaż też powiem, że mam twoją książkę na półce, inne książki tam też czytałem. O. Także teorię portali mam w papierze nawet.
1: No, ale była ona. Jest, czuć, że ona jest taka najstarsza jednak, że jeszcze tak nie pisałem, jak teraz piszę? Czy nie?
2: Ironizator czytałem, co tam jeszcze, chyba właśnie tą drogę wojewódzką. I przegląd Jezusów polskich.
1: A tak.
2: Widać było, gdybym miał oceniać, no to widać było, że dużo się napracowałeś na teorii portali. Widać było, że wracałeś tam coś. No, że, nie siadłeś i napisałeś od początku do końca, tylko że tam kombinowałeś dłużej przy niej. No ale no, to tak, jest kawałek książki to też.
1: No 7 lat to trwało. No, tak.
2: No właśnie. Nikt nie jest Stephenem Kingiem, że siada i pisze książkę 1200 stron na kiblu, tak? Przez miesiąc.
0: Albo Stephen King, Ghostwriterów.
1: I Lem był podobno, że przez 2 tygodnie pisał w Zakopanem, brał maszynę, siedział w pokoju i pisał i nie wychodził. Ale to ja nie potrafię. Ja tego właśnie nie rozumiem, jak ci ludzie byli w stanie pisać książki, bo to jest potwornie demotywująca rzecz, żeby codziennie pisać przez kilka miesięcy. Masakra to jest. Nie wiem, jak ci ludzie to robią. Musieli po prostu nie mieć Facebooków i internetu.
2: No, myślę, że to jest dobry trop, tak? Na pewno.
0: Trzeba być zdyscyplinowanym, sobie czas układać, no, zawód pisarz. No, my wolimy gadać, no, gadanie jest trochę łatwiejsze, więcej fanu, nie? Zabawy w tym wszystkim.
2: No, tak. No, to wrócę do tego pytania, Martin. Czy nadal uważasz, że depresja nie istnieje z wymysłem?
1: Takim, no, nie mogę to odpowiedzieć na pytanie z presupozycją, bo ja nigdy tak nie mówiłem, że nie istnieje, ani że jest wymysłem.
0: Wyśmiewałeś, tak? I ironizowałeś sobie, ironizatorzy.
1: Tak, ale nie mówiłem, że nie istnieje. Ja mówię, że to jest problem, ja mówiłem, że to nie jest choroba, ja mówię, że to jest konsekwencja na przykład, a nie choroba. Nie mówiłem, że to nie jest poważna sprawa, przeciwnie, mówię, to jest bardzo poważna sprawa, jedna z w ogóle z najgorszych rzeczy, jakie się teraz z ludźmi dzieją. Ja tylko mówię, że nie można tego porównywać do choroby wirusowej, która może każdego spotkać, bo to z tej narracji tak wynika, że każdy może dostać depresji w każdej chwili, jak jakiegoś COVID-a. No nie zgadzam się z tym. Z tym się nie zgadzam.
0: To jest choroba, którą się zajmuje no, psycholog, a jak są ostrzejsze przypadki, no to już psychiatra i leczenie farmaceutyczne. Wiesz, są zmiany w mózgu od silnej depresji, to jest poważna sprawa.
1: Ja nie mówię, że niepoważna, ja dalej mówię, że to nie jest choroba, bo choroba sugeruje jakąś losowość w tym wszystkim. A ja nie widzę tu losowości, ja widzę, że to jest konsekwencja, dlatego mi to trudno nazywać chorobą.
0: Losowość?
1: Ja nie mówię, że to jest lekkie wcale.
0: Nie wszystkie choroby są losowe, a jak masz jakieś choroby stawów, bo przeciążyłeś te stawy czy coś, to jaka w tym jest losowość?
1: Też trochę, tak, konsekwencja bardziej niż choroba. No dobra, no to już kwestia już na granicy, nie? To już można nazwać tak albo inaczej.
0: Wiesz, to faktycznie, przepraszam, bo powiem, Martin, że mnie czasami drażniło to twoje taki sceptycyzm połączony z ironią i ośmieszanie wszystkiego. To, że ewolucję, że jesteś ewolucjosceptykiem, spiskosceptykiem, polakosceptykiem, kościołosceptykiem i covidosceptykiem, to jest w stanie przełknąć, ale że jeszcze depresjosceptykiem i w ogóle taki jesteś, wiesz, śmieszek trochę ze wszystkiego się śmiejesz.
1: No, mogę poważnie, ale wtedy nikt nie chce słuchać, to wolę się trochę podenerwować, bo przynajmniej ktoś usłyszy.
0: No tak.
1: Nie, ale ja mam powód, żeby to do tego podchodzić. To nie jest jakiejś złośliwości, że denerwuje mnie, że ludzie, nie wiem, chorzy są. Nie o to w ogóle chodzi. Ja uważam, że podejście, jeżeli ktoś widzi losową rzecz w depresji, to ma mniejsze szanse z niej wyjść, niż kiedy widzi, że to jest konsekwencja pewnych rzeczy, bo wtedy łatwiej zwróci uwagę na to, że ma coś do zmiany w życiu, kiedy nie będzie tego traktował jak wirus mnie dopadł i pójdę się leczyć. No to o to mi tutaj chodzi. Dlatego
2: to jest takie kapitalistyczne podejście. Jesteś biedny, bo sobie wcześniej już na to długo pracowałeś, nie chodziłeś na szkolenia, nie odkładałeś pieniędzy na czarną godzinę i tak dalej, a i cię dopadło w końcu, bo musiało cię dopaść, bo to jest konsekwencja. No ja się nie zgodzę. To
1: widzisz losowość w tym bardziej większą?
2: Tak, wiesz co, nawet do 30 roku życia można żyć, mieć predyspozycję, czy jak się to mówi, do depresji i żyć i nagle nas jednego dnia walnie, niezależnie od tego, co byśmy zrobili i jak nasze życie by się układało. I...
1: No to właśnie z tym się nie zgadzam na przykład. No.
0: A zgodzisz się z tym, że rodzimy się bardzo różni i predyspozycje mamy różne, stąd jeden już za dzieciaka jest bardzo wrażliwy, nieśmiały, drugi jest taki, wiesz, że wszystko po nim spływa i to wynika trochę z naszych predyspozycji, nie wiem, genetycznych, z tego niekoniecznie z wychowania, tylko wiesz, po prostu jesteśmy predysponowani troszkę.
1: O, tak się zgadzam w pełni z tym, co mówisz. Trochę wynika z tego, tak jak powiedziałeś. Trochę wynika. Mhm. To dalej nie znaczy, że to jest losowość, to, ale tak, no dużo, chodzi o to, że wszystko w życiu jest do jakiegoś stopnia losowe, ale dalej nie na tej zasadzie jak wirusowa choroba, która w ogóle też nie wiadomo, od czego to zależy.
0: No dobra, to ten temat mamy jakby, czy chciałbyś jeszcze, Grzesiu, o coś tu podpytać?
2: No tak, częściowo odpowiedzieliście na to pytanie, bo sobie nawet sobie zapisałem, ile w Martinie zostało wolnego rynku.
1: A jaki... ile? A to ja mam ile... odpowiedzieć? Czy ty odpowiesz?
2: No dawaj, dajesz.
1: Mnóstwo.
2: Ile korwina w sercu zostało?
1: Korwina nic, bo w korwinie nie wiem, ile zostało korwina. W korwinie ledwo co zostało z korwina. Teraz to już jest jakiś narodowiec antyunijny, nie wiem, kto to w ogóle już jest. Ale no, wolny rynek gdzieś tam ma. No. Mi zostało dużo, ale mi zostało, doszły mi nowe rzeczy. Na przykład za tydzień planuję zrobić audycję pod tytułem co nas wnerwia w wolnym rynku, bo są rzeczy negatywne. Akurat twórcy to dużo czują. Jak twórca na przykład jakiejś takiej wyższej sztuki, czy czegoś takiego, on bardzo dobrze czuje, że wolny rynek nie jest idealny dla niego. Albo na przykład taki łebek jak ja, co próbuje coś tam robić dla dobra ogólnie ludzi, ale oni nawet nie wiedzą, że to jest dla ich dobra, bo nie wiedzą, że coś potrzebują, zanim to dostaną. To w takich warunkach wolny rynek nie będzie działał, bo ludzie kupują to, co chcą, a to, co chcą, nie zawsze jest dla nich dobre. Więc ogólnie na wolnym rynku będzie zawsze wpierony narkotyków i mało nauczycieli. No. Jakbym tak miał uprościć.
2: No to Fajnie to brzmi, mówisz, że będziesz robił audycję, to się zjawię może i...
1: A zapraszam, lewatywa mózgu.
2: Tak, i mówisz, że będziesz o wolnym rynku prawił, co w nim widzisz dobrego, złego. Okej, spoko, no to przyłączam się na odsłuch, słucham was dalej. No i Marcin, no jak, skoro pierwszy raz gadamy na żywo, no to podziękuję za te audycje kontestacyjne i te stare, różne, nowe.
1: No fajnie, no, dzięki.
2: Co się słuchało godzinami, panie.
1: No. A przydały się w ogóle?
2: No na pewnym etapie, tak jak ci mówiłem, że kontestacja już, jednak ten, no byli ludzie jak Burzyński, który właśnie wcześniej na czacie pisałem, z Biblią tłumaczył, dlaczego warto robić szkolenia dla korporacji, tak, że pamiętasz? Taki pastor z Biblią,
1: ten gość,
2: Andrzej
1: Burzyński. Tak. No trochę, no tak. To trochę.
2: To już chyba
1: tak.
2: Przesada i ty nie bałeś się o tym powiedzieć wprost. Nie, ta konstytucja tu już idzie w złą stronę. No już.
1: Tak, no. No
2: także tak. Coś mi dało właśnie w tamtym momencie. No.
1: Mam nadzieję, że wcześniej też coś pozytywnego, a nie tylko to, że coś, co powiedziałem, sprawiło, że coś wyszedłeś z czegoś, albo się okazało coś do dupy. Ja nie chcę być tylko niszczycielem, tylko właśnie bardziej budowniczym.
2: Ale pozytywnie jak najbardziej, bo pokazałeś, że można się skupić wokół czegoś innego, zbudować tam społeczność, nie tylko wokół pieniędzy właśnie, tak? I cały czas w rozmawianiu o pieniądzach. No to jak najbardziej.
0: Może właśnie w kontestacji było super to, że było tyle żartowania, tyle różnych tematów i że właściwie te pieniądze, wolny rynek były fajnym dodatkiem, który bardzo ważnym dodatkiem, ale to tworzyło fajną całość, a jak nagle się robią rozmowy w stylu dziś pan Zbigniew, producent mrożonek, przedsiębiorca, o, tu donajcik Glenn. No nie, no to się robi nudne. Dobra, Grzesiu, to co?
2: Zgadzam się, panie, to już dobra, przyłączam się na odsłuch i słucham was dalej. Dobra. Trzymajcie się.
1: Cześć.
0: Trzymaj się, cześć. Dzięki wielkie dla Glena. Czy to jest ten Glen, dzięki któremu znowu na stronie nocneradio.pl są aktualne audycje, bezpośrednio przenoszone z YouTube'a automatycznymi skryptami, których nie powstydziłby się nawet Martin Lechowicz, tak? To ten Glen. Ty potrafiłbyś zrobić takie coś, że ci się automatycznie z YouTube'a na stronkę pyk? Potrafiłbyś chyba też, nie?
1: Już to zrobiłem.
0: No właśnie.
1: Nie odpalam tego.
0: No właśnie.
1: I odpaliłem dlatego, że i tak to najpierw ręcznie to je zrobić. No.
0: Dzięki, Glen. No właśnie, bo ty jesteś całkiem zdolnym programistą, jak tak się zastanowię. Robisz takie zaawansowane dosyć rzeczy webowe.
1: No wiem.
0: Nie? I robisz od zera CMS-a, czyli system do zarządzania treścią. To już nie w kij dmuchał takie rzeczy pisać.
1: Jedź pan, to nie są trudne rzeczy.
0: A co jest trudne?
1: Trudne przykład? To jest to, co ja w pracy robiłem, za którą mi płacili. To było. Tam było chyba, ile pamiętam, ponad 1 000 000 linii kodu i to było tych. Kurde, ile oni tam narąbali tych aplikacji. To był taki system do DTP, na Linuxie chodził i działał w kilku krajach naraz. W ogóle masakra straszna. Ja tam robiłem bibliotekę do obsługi tego wszystkiego. Wszystkie aplikacje stały na tym moim kodzie i to było wyzwanie. A resztę to tam, to jest małe wyzwania, ale miłe. No ja lubię wyzwania w ogóle.
0: No przypuszczam, że w jakimś dużym korpo mógłbyś liczyć naprawdę na wynagrodzenie, wiesz, no w Polsce kilkanaście koła, spokojnie, tak na dzień dobry nawet, bo tyle się płaci bardzo zdolnemu programiście, który potrafi i tamto, no.
1: Ja nie wiem, wiesz, tak po co mi te pieniądze? Ja już ze wszystko kupiłem, co chciałem. To mi tam wali mnie to. Ale to bardziej dla wyzwań, albo dlatego, żeby mieć taką święty spokój, nie, stabilność, bo życie z donations to jest takie dla nerwów mało komfortowe, a jak masz co miesięczną stałą sumkę, to masz to kompletnie święty spokój. Życie na etacie to w porównaniu z tym, co ja robię, to jest emerytura dla mnie. Więc ja kiedyś tam przejdę na emeryturę, czyli pójdę do pracy. Tak sobie to widzę.
0: Czy ja wiem, stary, właściwie to jedziemy trochę na jednym wózku i ja wiem, że mogę liczyć na swoich słuchaczy, których często traktuję, wiesz, jak przyjaciół, znamy się po prostu, nie?
1: No, ja też mogę,
0: i ty też masz takich. Też masz takich.
1: No pewnie.
0: Od lat, słuchaj, ludzie cię, tak brzydko mówiąc, utrzymują w zamian za to, że zapewniasz im fajne audycje, że gadasz z nimi i biorą to na serio, wydaje mi się, chyba też twoi fani, twoi przyjaciele, bo właściwie z niektórymi się spotykasz, wiesz, w tym tak zwanym kościele domowym. Miałeś takie epizody, nie? Że się spotykaliście.
1: Nie.
0: No jak to? Nie?
1: Skąd ty wziąłeś? Że nie było nigdy żadnego kościoła.
0: Kościół, no sorry, jak zwał, tak zwał. No to nie, spotkania.
1: Nie, to
0: no.
1: W ogóle nie był kościół. My się normalnie jak ludzie spotykamy i gadamy o duperelach. Czasem o czymś ważnym, no tak jak w tej audycji. To równie dobrze byś mógł powiedzieć, że nocne radio to jest kościół.
0: No tak, w sumie tak. Ale już sytuacja, w której ty się spotykasz z ludźmi i napijecie się winka, pośmiejecie, pogadacie, ale też czytacie Biblię wspólnie, czy się modlicie wspólnie, no to nazwanie tego kościołem, tak w cudzysłowie, to już nie jest jakieś wielkie przegięcie.
1: Nie, tylko myśmy się nie spotykali, żeby się modlić ani czytać Biblię. Nie pamiętam, żebyśmy ani razu, nie, dobra, może tam parę razy to było, ale prawie nigdy. Przynajmniej u mnie, nie? Bo ludzie się spotykają, to tak naprawdę to jest tak rozproszone, że ja nie wiem, co ci ludzie robią, co tam z tego odwyku są. Niech se robią, co se chcą, ale u mnie na spotkaniach to było dla wszystkich i robiliśmy, głównie gadaliśmy sobie. A takie poważne rozmowy może też, ale chyba nigdy się w ogóle nie modlimy ani żadnych takich rzeczy, bo może nie doszliśmy do tego etapu, bo u mnie to działa tak, że najpierw to trzeba zostać przyjaciółmi, żeby z kimś, nie wiem, razem do jakiejś wyższej istoty gadać. Najpierw to trzeba załatwić takie najprostsze sprawy, nie? A potem to można się zajmować jakimś Bogiem i resztą. No, więc jakoś nie doszedłem do tego etapu. Może po prostu dlatego. No, więc no, nie było kościoła domowego u mnie.
0: No to, a jakbym to nazwał wspólnotą?
1: No to nie wiem. No, nie, to tak jak
0: ty nie lubisz takich słów, ty nie lubisz takich... A ja bym się nie obraził, gdybyś nas nazwał wspólnotą.
1: Wspólnotę lubię akurat, tylko nie za bardzo pasuje. No, na tej zasadzie jak nocne radio jest wspólnotą, to tak, to taką wspólnotę to żeśmy mieli.
0: Bo wiesz, bo wspólnota to jest trochę bardziej takie, że już jest jakieś pokrewieństwo dusz, wiesz, jakaś przyjaźń, a społeczność...
1: To nocne radio, tak.
0: A społeczność, ja czasami też nazywam społecznością. Społeczność to jest już takie bardziej, okay. Wiesz, na chłodno, nie? Trochę, ale chyba częściej mówię społeczność, faktycznie. Dobra, dołączymy Gambola. Chyba się domyślam, skąd może ciebie kojarzyć Gambol, bo mi pisał. Popatrz, ile osób cię pamięta, ile osób cię zna, ile osób cię kojarzy. Chyba jest ci miło całkiem, nie?
1: A, ja wiem. Ja wiem, że mnie kojarzy. Dziś mnie nie jest miło, bo ja już jestem zmęczony ostro i tak trochę mogę przynudzać, sorry, ludzie za takie, jak za poważnie coś albo ten, bo już troszkę tak mało kontaktuję. Piję sobie piwo, trochę mnie brzuch boli, ale dam sobie radę. Cześć, Gambor.
3: Dobry wieczór, panie Krawiec, panie Martin. Dzwonię, bo chciałem powiedzieć, że bardzo fajna piosenka o CS-ie kiedyś tam była stworzona. A tak poza tym, to ja nic więcej nie wiem o dzisiejszym gościu, także chciałem podziękować i dobrej nocy. I ja już nic nie wiem, także dziękuję, dobranoc.
1: Dzięki.
0: To pięknie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy, przed nam tutaj. Jak to mawiał ojciec Rydzyk. No chyba coś było, chyba coś sobie dźwięknął nasz kolega Gambol, znany też z anteny. No ale cóż, czy do ciebie ktoś zadzwonił kiedyś pod wpływem alkoholu?
1: Ciągle, no rany, ile razy.
0: Tak?
1: A co do ciebie, nie?
0: Do mnie też, a ja sam piję w chleje, już ci mówiłem, nie?
1: Ej, to jest w końcu polskojęzyczne radio, to czego się tu spodziewać?
0: No. A jak się odnosisz do takich telefonów? Czy cię nie irytują na przykład czasami? Czy jak ktoś pijany?
1: Nie, a dlaczego? To śmieszne jest. Bo ja w ogóle lubię ludzi, lubię gadać, lubię, no nie wiem, bo patrz, to samo doświadczenie robi już coś, nie? Ja już tyle razy prowadziłem radio na żywo i gadałem z ludźmi, że sobie poradzę ze wszystkim generalnie, tak jak i ty, nie? Bo to kwestia czasu tylko. Każdy, kto by gadał już 3 lata co tydzień i na żywo, no to już mu wszystko jedno, ktoś pije, nie pije, bluzga, no nie boisz się telefonu odbierać, nie musisz ci ktoś sprawdzić wcześniej, tylko się upewnij, że on nie pił, bo nie będę sobie mógł poradzić, ja nie wiem, co zrobić, jak ktoś pije. Nie? Nie ma takiego problemu. No, luźno jest, fajnie jest.
0: No, ale to może to miałem właśnie na myśli, mówiąc, że trochę w nas przygasł ogień, bo już sami się nie stresujemy, już nie ma w nas żadnego stresu, tremy, traktujemy to jak rutynę zupełną i to miałem na myśli, że ta rutyna nas, znaczy to, wiesz o co chodzi, nie?
1: A, to może to źle nazywasz, ale ja to mówię, to jest jakaś dojrzałość, to jest bycie już zaawansowanym w czymś, że już się nie... Jak w tym kawale o młodym byczku i starym. Znasz ten kawał?
0: Chyba go kojarzę, ale dawaj, dajesz.
1: Ja nie umiem podać kawałów, ale było tak, bo to tylko jako ilustrację mówię, a nie żeby się śmiać, także się nie śmiejcie. To jest, że idzie młody byk i stary byk, idą se i patrzą, a tam się krowy pasą. I młody mówi tak, chodź pobiegniemy szybko i złapimy sobie jedną, przelecimy i pójdziemy. A stary mówi tak, nie pobiegniemy, tylko pójdziemy i nie szybko, tylko wolno i nie jedną, tylko wszystkie. I to jestem ja.
0: No tak, twoją cechą to zawsze...
1: Nie mam ognia, tylko po prostu jestem starym bykiem i nie jedną, tylko wszystkie, no.
0: Ale zawsze właśnie jakoś tam lubiłeś ludzi, pomijając ten okres, jak sam mówisz, że byłeś nerdem, psychopatą, który był piwniczakiem. I...
1: Ale nikt mnie nie znał wtedy, więc to nie wiecie, że taki byłem. I tak by nikt nie uwierzył,
0: teraz już
1: jak
0: wiedzą.
1: Mnie nie znał.
0: Teraz już wią wszyscy.
1: No, ale i tak nie wierzą, bo to trzeba było zobaczyć.
0: Co cię tak zmieniło, nie wiem, nagle?
1: Mieliśmy o tym nie gadać, co mnie zmieniło, to nie zadawaj tego pytania.
0: Poznałeś dziewczynę jakąś i ci pryszcze pozbiegały i się przestałeś wstydzić pryszczy. Dobra, tak by...
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: A nadal nie, tak. Boisz się pływać?
1: Nie, też się wyleczyłem ostatecznie z tego. Tylko, że ja się dalej trochę wody boję i tak dalej, ale już mogę pływać i to już nie rozwala mnie psychicznie, bo to była psychiczna ostro sprawa, ale muszę mieć takie nadmuchiwane motylki na ręce, wiesz, takie, czy tam inne biedronki i wtedy mogę pływać sobie. Ale jaki przeskurczybyk jestem, bo ja się nigdy nie nauczyłem pływać normalnie i na przykład ludzie mówią, ja się boję iść na głęboką wodę, a mi w ogóle wszystko jedno, ja mogę być na środku oceanu, ja nie potrzebuję dna, w ogóle mnie to nijak nie przeszkadza, że nie ma dna, bo ja tylko pływałem z tymi motylkami, dlatego może, albo może dlatego, że wszystko robię źle i już, i odwrotnie, i mam super moce takie, że nie boję się, że nie ma dna.
0: A wiesz, że zawsze możesz się bez tych pływaków tak położyć po prostu na wodzie i będziesz się unosił, nie, jak nie, będziesz nie. Po prostu dobrze oddychał i to kontrolował? Po prostu i tak sobie pływasz.
1: Nie,
0: i się
1: nie dam rady. To jest za trudne i po pierwsze, a po drugie, po co się mam męczyć, jak mogę sobie to założyć i wtedy w ogóle nie ma problemu i jest fajnie. To po co ma być mniej fajnie?
0: Czyli słuchajcie, mamy pisarza, mamy podcastera, mamy radiowca, twórcę aplikacji też. Zrobiłeś na przykład aplikację Revolution.
1: Jaką aplikację?
0: No, taką informację znalazłem na twojej stronie. Aplikacja, która ma zachęcać do buntu. Revolution.
1: What?
0: No serio.
1: Ja nic nie mam aplikacji.
0: Ty robisz jakieś rzeczy i zapominasz w ogóle, jakie radio, ta kontestacja, tak? Coś było. Jesteś niesamowity po prostu.
1: Ja robiłem kiedyś program Polcaster i on był do odbierania, do słuchania podcastów. Ktoś w ogóle, nie, już tego, nie, bo już chyba nie mam domeny. Ja już miałem sprawdzić, czy w ogóle to się tam jeszcze kupuje. I nawet ktoś kupił. Bo wtedy to było w czasach, jak nie było jeszcze iTunesów i innych rzeczy. I to był taki programik i bardzo wygodny był. Zasysał podcasty i kopiował na iPody. Były jeszcze wtedy.
0: O, a jak ty zrobiłeś na iPoda? Miałeś iPoda sam, tak? Jesteś fanem marki Apple?
1: Nie, na wszystkim działał, bo ludzie w Polsce se kupowali takie, wiesz, podróby tanie, takie MP3, nie? Że niosłeś to w kieszeni, przyczepiałeś słuchawki, na baterię było i ten, na paluszka mini. Nie pamiętasz tego, jak ludzie posłuchali podcastów wtedy?
0: A coś było, tak.
1: Takie jakby fasolki, no. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie umiem tego narysować. Ja nie umiem rysować, wiesz o co chodzi.
0: Potwierdzam, nie umiem. Nawet, no wszystko takie właśnie kompletnie nieprofesjonalne. Znaczy, wiesz co, to ma swój urok. Jakbyś się nauczył bazgrolić, ale w fajny sposób, trochę bardziej taki, wiesz, fajny, to można wtedy bazgrolić. Mogę ci kiedyś dać parę wskazówek, jak bazgrolić trochę w fajniejszy sposób.
1: Bo masz, to ja ci może z pielgrzymki do Polski cudowne obrazki, które robiłem, pokażę i powiedz mi szybciutko, to na czacie dam wszystkim, czy to już jest śmieszne, czy spoko, czy złe. Moje cudowne obrazki, które rysowałem ludziom w trasie, są
0: dawaj,
1: to.
0: Dawaj.
1: No już są. Pielgrzymka, gdzie ci to dać?
0: Tutaj, na czacie naszym skype'owym, prywatnym.
1: Już nie? Jest, na czacie, a skype'owym to
0: no,
1: teraz...
0: No, bo ty możesz nie móc wkleić, wiesz, linka na czata.
1: Właśnie nie mogę go wkleić, ale jest na czacie YouTube'owym.
0: Czyli się wkleił jednak, tak?
1: Na YouTube'owym się wkleił, a ja nie mogę skype'owego znaleźć z jakiegoś powodu. Dlaczego go nie ma? Zniknął mi.
0: Ja tu nie widzę, żeby...
1: Zaginął. Nie ma.
0: Tu powinieneś móc ikonkę czat po prostu kliknąć.
1: Dobra, wiem go. No to masz go. I zobacz widzicie, na moje jaki, cudowne obrazki.
0: Widzicie, jaki informatyk wielki nie umie ikonki czat wcisnąć.
1: Nie, bo chodzi o to, że mam 3 ekrany i wyłączyłem z nich 2 i niektóre rzeczy pouciekały na ekrany, które są już niewidoczne i jest problem.
0: Okej, to żeby tu już przyspieszyć, to wam po prostu sami sobie zobaczcie, wkleiłem wam linka na czacie naszym YouTube'owym. Sam też tu patrzę, oceniam. No ciężko powiedzieć, bo to wiesz, no raczej nie, raczej to właśnie jest takie jeszcze bazgrolenie jak małe dziecko trochę.
1: Ale one małe mają dziecko. wymowę, niektóre przynajmniej. Mają sens taki metafizyczny nawet, zobacz, niektóre. Przynajmniej.
0: Fajne bazgrolenie to jest Blok Ekipa, to jest Dem, którego też znasz.
1: No oczywiście, ale to jest, to ja nie umiem aż tak zrobić jedną kreską jak on, to nie.
0: Trochę bym to dopracował jeszcze. To jeszcze nie jest takie bazgrolenie, jakie lubię, ale ćwicz. Bazgrol, a w końcu się nauczysz bazgrolić.
1: Nie, ja nie mam już czasu, ja już tak za dużo robię oczywiście rzeczy. To nie będę.
0: W tej chwili nie wiem, czy zdradzę jakąś wielką tajemnicę, ale to chyba nie jest wielka tajemnica, że pracujesz na Unity na przykład.
1: No nie, no mówiłem, że robię grę.
0: No, ale że na Unity, bo to jest dosyć popularny silnik. Też
1: a na czym innym grę można w tych czasach robić? No dobra, jest parę opcji, ale jedna osoba to dużo takich nie ma do wyboru rzeczy, nie?
0: No przeróżnych narzędzi używałeś. Używałeś na przykład Visioner, taki silnik do przygodówek.
1: Tak, moim zdaniem ale kiepski. I tak się okazało, że Unity ma lepsze narzędzie o wiele.
0: No, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. 100 razy lepsze, to nie ma co porównywać. Visioner strasznie mnie rozczarował. Się zdziwiłem, że takie coś wybrałeś. Ale już Construct 2, którego też używałeś, na przykład do robienia gry o Smoleńsku, to jest już moim zdaniem całkiem niezłe narzędzie. No tam język skryptowy całkiem fajny też. No właśnie, grę zrobiłeś w tydzień, a zagrało w nią jakoś pół miliona zagrań, że tak powiem.

0: Nikogo to nie obchodzi, albo nie wiem, może się mnie boją. Nikt się mnie tak naprawdę, to tyle rzeczy robiłem, jakichś takich, co ludziom na nerwy wpływają i to nawet raz chyba Tuskowi, bo Hugo tak opierdzielił na konferencji prasowej, a ja go jeszcze zirytowałem piosenką wcześniej. Się dowiedziałem po cichu od jednego gościa, dlaczego mnie nie zaprosili, jak ja całą akcję rozpętałem. To było wtedy w tych czasach, jak chcieli cenzurować internet. No i pierdyknął jakąś taką piosenkę i ona się gdzieś rozeszła i potem ludzie inni dołączali do tego i w końcu Tusk zwołał konferencję, bo chciał pokazać, że jest ludzkim panem, nie? I mnie jednego nie zaprosili. Było dwóch ludzi, co to tak rozpierdzielili i to byłem ja i jeszcze jakiś koleś. Koleś się zaprosili, mnie już nie chcieli. No i się pytam, o co chodzi? Nawet TVP mnie zapytało w wywiadzie wtedy. Gdzieś mam nawet nagranie. Czemu mnie nie zaprosili? No i mówię, no nie wiem. Ich się zapytajcie. No, więc, ale to tylko tyle było, nie? I nikt mnie nie ścigał, nie szantażował, nie wyrzucał, nic więcej. Poza tym, żeby nie zaprosili na konferencję. To poszedł Hugo i opieprzył Tuska zamiast mnie. Szkoda, ja bym to lepiej zrobił. Ale on zrobił bardzo dobrze, więc to jest wielkie punkty ma Hugo dla mnie, że opierdzielił Tuska za to, że kłamie na prawo i lewo. No, koniec.
1: Dobrze, dobrze zrobił. Pamiętam to. Wytknął mu wszystkie jego kłamstwa przeróżne i na końcu się spytał,
0: czy... Czemu mamy mu wierzyć?
1: No. jak osoba, która... No, i Hugo jeszcze tak, wiesz, w charakterystyczny swój sposób szybko mówi, jak osoba, która tak często mija się z prawdą, to możemy jej w takim wypadku zaufać. Dziękuję, skończyłem. A Tusk tam... No, otóż pan tu przychodzi z gotowym jakby... No, bla, bla, bla, bla, bla. Dobra, tu Etam dzwoni. Etamie, ale to proponowałbym może zrobić teraz przerwę muzyczną, bo chciałem też piosenkę wam, Martina, jakąś puścić. Wybrałem na tą okazję piosenkę Smoleńsk, żeby pokazać wam trochę takie charakterystyczne martinowe poczucie humoru, które jest w tym zawarte. A Martin, no, mam nadzieję, że znajdziesz jeszcze trochę sił. My tu jesteśmy, wiesz, długodystansowcy. Słuchajcie, to ja go tak połechtam. Czy deszcz, czy wiatr, czy ból brzucha, czy sraczka, która też no, jakoś tam się pojawia. Pojawiła, mam też informację, sraczka w rodzinie się pojawiła.
0: Jest sraczka w rodzinie.
1: Sraczka w rodzinie, tak. Widzisz, to coś.
0: Choroba w domu, tak jest.
1: To ty mimo tego, no, to ty mimo tego zdołałeś przyjść. To co, posiedzimy jeszcze chwilkę, co?
0: Posiedzimy, ale mi nikt nie dał ani złotówki na Enklawanet. Jestem smutny trochę.
1: Kurczę, no to...
0: Ale zagram se w Trotyl. Macie na czacie grę teraz, czy tam wkleim, no, przy piosence.
1: Zawsze możecie wysłać donata z intencją, że dla Martina to ja przekażę. No to słuchajcie, żeby mu
0: ja
1: nie było tak...
0: Ja chcę naprawdę złotówkę, bo ja chcę tylko mieć poczucie, że... Właśnie to ja nie wiem, co ja chcę.
1: To jest
0: ja
1: człowiek...
0: chcę tą złotówkę, koniec.
1: No i bardzo dobre podejście, słuchajcie, to jest człowiek, który o pieniądzach też trochę mówił już, więc pieniądz
0: tak,
1: musi się
0: złotówkę.
1: Pojawić, musi się pojawić pieniądz, żeby nie było, że taki bezwartościowy, taki...
0: Ma być złotówka za tą audycję, chcę złotówkę, to jest moje honorarium dziś.
1: To ja myślę, że mnie stać nawet, żeby... To się dogadamy.
0: Dobra,
1: a tymczasem wyciszamy się na chwilę. Ja nie mam takiego wyciszania jak ty, że mogę z kimś gadać, wiesz, i nie słychać na antenie. Ja mam tak, że jak będziesz coś gadał, to będzie słychać. Więc się wyciszamy, no, i puszczamy piosenkę, nie? To do za chwilę.

spać u Niemca, bo grunwa. Nie będę smażyć frytków, bo duma narodowa, a ty nie szanujesz Polski, boś biurwa.

0: No i widzicie, jak to jest. Właśnie szydzi sobie, atakuje Polaków, jaja sobie robi z orła białego. Jeszcze się głupio patrzy na koniec takim wzrokiem. Tępym się na końcu. Takie, patrzyłeś do kamery i takie spojrzenie takie jakieś, jakbyś dopiero co wstał z łóżka. Jak, czy tobie nie jest głupio? O, czy coś się tutaj... Kurczę, coś się chyba rozłączyło. Co tu się dzieje? O kurde. Coś Dobry? Się popsuło, strasznie się coś popsuło. Ojejku, ojejku. Ja to,
1: z tej radości i entuzjazmu zły guzik nacisnąłem, przepraszam. Głupio mnie.
2: Tak, ktoś do mnie zadzwonił właśnie tutaj.
0: No, sorry skała, ale to tak wiesz, awaria techniczna.
2: Tak, tak.
0: To co, no to do widzenia.
2: Tak, tak.
0: No to śpi dalej, cześć.
2: Ja ci sobie spokojnie wysłucham te pieniądze.
0: No, trzymaj się. A dołączyła Agnesa, której też długo nie gościliśmy w nocnym radio. Agnesa, okay. Czyli osoba związana bardziej właśnie z uniwersum, że tak powiem, Martinowym. Witaj, cześć Agnesa.
3: Tak, witam. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać.
0: Doskonale.
1: Ja poznaję, jak dawno nie słyszałem Agnesy w ogóle, latami całymi.
3: No wiem, właśnie. Dobrze, że zauważyłam, że jest audycja. W końcu pomyślałam, może zadzwonię.
0: Super. I co Agnesa, tam u ciebie?
1: No. Ja tak głupio zapytam, czy u was jest w ogóle już pierwsza w nocy?
0: Za chwilę, tak. A u ciebie? A u ciebie która?
1: Przed północą dopiero.
0: A to jeszcze możesz parę godzin siedzieć spokojnie.
1: Może jedną. Okej.
3: No tak, długo byłam związana i z kontestacją, i z odwykiem. Nocne radio też z początku dużo słuchałam. Ojej, kurczę, stare lata...
0: No. U ciebie, Agnesa, też się w życiu pozmieniało, gdzieś tam się natknąłem na twojego Facebooka, no to kawał czasu, jak to się wszystko tu zmienia, wszyscy latka lecą, życie płynie i pleciemy życia wieniec, no i tak dalej.
3: No u mnie sytuacja w życiu bez zmian, tylko że gorzej ze zdrowiem i z pamięcią niestety.
0: A czyli jednak bez zmian, to myślałem, no, myślałem, że jednak, ach to sorry.
3: A, no tak to bywa. Ojej, a tak to o czym gadacie na audycji? Wspominacie?
0: No może jakieś pytanko do Martina, bo dzisiaj jest wywiad z Martinem, wiesz, i to tak przychodzisz i co tam, jak tam, jak co, i w ogóle, tak, o czym gadacie?
3: Ojejku, ja nie wiem, o co bym miała pytać Martina, bo w sumie jakiś czas nie sprawdzałam, co tam porabia, czy jakieś... nowe projekty, czy coś, nie wiem.
0: Martin,
1: jakie jest pytanie?
0: Jakie nowe projekty masz teraz?
1: A różnorakie na przykład gra. O.
0: O czym? Zdradź.
1: Książka. Gra to jest Churchcraft. Będziemy się tłukli o nawracanie ludzi. No. Coś takiego. Dajcie mi zrobić, to zobaczycie, no. Nie powiem.
0: I w kogo się tam wcielasz? W takiego grubego księdza? Może?
1: Nie, będziesz po prostu na mapce duchem kościoła jakiejś religii i będziesz tym jako ten duch wszechwidzący nawracał ludziki przeciwnych religii, które będą dziwne.
0: A będzie można tam wybrać sobie jakiś odjechany nurt chrześcijaństwa, na przykład, że ty wierzysz, że Jezus był biorobotem wysłanym przez obcą cywilizację.
1: Nie, to nie takie kościoły, nie. Takie są nudne. Wziąłem przed kościół herbaty i kawy, kościół będzie Amigi na przykład i takie różne kościoły. To są kościoły, bo kościół świętego wirusa, o, takie tam. No.
0: No to się zapowiada, ciekawa gierka. W czym to robione?
1: No, głównie to w tym pokoju chyba, co siedzę. No, może gdzieś pójdzie, ale nie będę. O co się pytasz mnie, bo ja nie wiem, o co chodzi.
0: Czy Unity, czy Construct, czy tak.
1: A, nie, no Unity, no już no. Unity. To już, no. Już ustaliliśmy Unity.
0: No, Agnesa, jeszcze coś chciałaś ten tutaj. Wiesz, to z chlebkiem, dynamiczne radio, nocne radio, szaleństwo. Amerykańskie radio, yeah! Dajesz. Dziewczyna.
3: No nie wiem, był Odwyk Camp w tym roku?
1: O! A myślicie, wiecie, że miał być, tylko że go nie było, bo Smoleńsk.
0: Bo zapomniałem.
1: Nie, a ja go nigdy nie robię, to inni ludzie zawsze robią. Ja nie robię.
3: Ale było w tym roku?
1: Nie. Miał być w Anglii, więc jak ktoś by chciał wpaść. Bo rok temu, jak robiłem pielgrzymkę jeszcze do Polski, to wymyśliliśmy, że znajdziemy najgorsze miejsce w Polsce, jakie się da, żeby było najtrudniej dojechać. Najpierw, żeby tam nie było dojazdu i było przy samej granicy i coś takiego. I sobie wyobraźcie, że i tak ludzie przyjechali. To mnie po prostu zszokowało już.
3: Nawet w Bieszczady dałoby się dojechać.
1: Nie w Bieszczady, w Gołdapi to było. Bieszczady są łatwe.
0: Gdyby ktoś nie wiedział, Odwyk Camp to jest po prostu zlot społeczności odwykowej, czyli tej właśnie, która się gromadzi wokół Martina i którzy lubią słuchać, rozmawiać, dyskutować sobie o sprawach wiary. No i się spotykają, było już kilka takich...
1: Po ludzku,
0: tak. A po ludzku? A czemu nie po Zdzisławie, tylko po ludzku?
1: Zdzisław też człowiek. Co masz do Zdzisława?
0: Jak Agnesa wspominasz Odwyk Camp? Byłaś chyba, nie?
3: Byłam. Chyba na dwóch, o ile dobrze pamiętam. Dobrze wspominam.
0: Jaki jest Martin na żywo?
3: Martin na żywo jeszcze lepszy niż w internecie.
1: O. No właśnie, no to się ludzie dziwią przeważnie, że ja się na żywo okazuję taki sam, jaki byłem w internecie, bo zwykle nie jest. Pamiętam jakby właśnie, no dobra, to nie będę opowiadał wszystkich historii, bo zalatuję dziadersem. No, pamiętam, w którymś tam roku coś tam, ktoś tam. No.
0: A Gniew wysłał, słuchaj, ktoś tak się podpisał, Gniew wysłał symboliczny grosz dla Martina, ale to jest taki duży, solidny grosz, bo 20, a jest 20, widzisz. To musisz mi swojego PayPola dać.
1: Okej, to po pół.
0: Nie, nie, jak dla Martina, to dla Martina, no co ty.
1: Ale koszty masz radia, musi być po pół.
0: To ja już,
1: po obliczeniu kosztów.
0: Ja już dostałem swoje. Co ty? Nie, jak dla Martina, to dla Martina. To słuchajcie, jak ktoś jeszcze chciałby dla Martina docenić tutaj gościa, to prąć się bardzo. Można, tak w kontestacji.
1: Ja uważam, że to jest nie fair i że słaby model biznesowy. Pamiętam w kontestacji myśmy robili taki deal, że połowa idzie na koszty, a druga połowa jest dla tych, co mają audycję, bo po prostu chcemy, żeby radio trwało lata długie i się rozwijało. I dlatego koszty są i były, i dlatego dobrze działało, i dlatego ja chcę pół.
0: Tak, no tak. I wprowadziliście to jakoś tak dwa dni po tym, jak my w Radiu na Fali tak zrobiliśmy 50-50. To pamiętam.
1: Nie, myśmy od początku robili 50-50. Co ty mówisz?
0: Nie było od początku właśnie.
1: Zaczynaliście od nas. Od początku
0: nie
1: było.
0: Nie było. Co ty?
1: Od początku. Sam to wymyśliłem.
0: Czy to, no dobra, może mi się pomyliło i to chodziło o to, że można audycję sponsorować konkretną i to wtedy na innych zasadach jeszcze. Wtedy chyba całość ktoś dostaje, tak? Jak na konkretną.
1: Nie, właśnie wtedy pół.
0: Aha, a tak normalnie, jak nie sponsorujesz konkretnej audycji, tylko wpłacasz. A nie, no to wtedy faktycznie, no to się rozumie samo przez się, że na kontestację idzie wszystko. Dobra, coś mi się może pochrzaniło. Coś mi się pochrzaniło może.
1: Dobrze, ja w każdym razie pół.
0: A nie, bo możesz się... Widzicie, jak się zapiera rękami i nogami?
1: Koszty, bo to jest nie fair. To nie ma być... To ma być uczciwie, a nie to ma być jałmużnowato. Poza tym ja robiłem te same zasady, stosowałem do ciebie kiedyś i teraz zastosuj te same zasady do mnie, a nie, wiesz, lepsze czy tam jakieś. Bo ja ci dam więcej, będę lepszy. Nie możesz być lepszy. Musisz być tak samo zły jak ja. Jesteś kapitalistą teraz.
0: Ale ja muszę być trochę lepszy od ciebie w końcu w czymś, i bo to zawsze chciałem być lepszy. I...
1: Nie, ty masz mnie kapitalistycznie wykorzystywać. Jak się to mówi? Jest takie słowo, co ja go nigdy nie znam, ale mówi się, że jak pracujesz u kogoś, to ktoś cię coś robi ci. Wykorzystuje? Nie, jest inne słowo jakieś.
0: Pasożyt społeczny.
1: Nie, ale to kapitalista, jak robisz, jak szef, to co ci robi? Wysługujesz się tobą? Nie, inne jeszcze. Nie. Coś jest, no to tak musisz robić w każdym razie.
0: Wykorzystuję, nie wiem, jakoś tam.
1: No coś takiego.
0: Dobra, to co? To Agnes...
1: Wyzysk.
3: Ja mam jeszcze jedno pytanie do Marcina.
0: Dobra, to no, proszę bardzo.
3: Dawaj, a to takie bardziej... Chociaż dawaj, nie wiem, no, mam nadzieję, że o to mogę zapytać. Możesz, czy Marcin ma teraz dziewczynę?
1: Mam tak, i nawet żonę, że tak powiem brzydko.
3: O.
1: Można zapytać, o ile lat młodsza tradycyjnie, albo różne takie. Czy już się z nią coś... Wszystko jedziemy, co chcecie.
0: No, no zdradziłeś mi dzisiaj, że 10 lat ma, nie?
1: Już... Nie, ja mówię, że następna jakby była, to już musi mieć 10 lat, bo ja idę w dół.
0: Nie, no dobra.
1: To... Chcę pobić Korwina.
0: Nie wymiguj się, powiedziałeś, że ma 10 lat i wyrwałeś ją na Pokemony.
1: Nie, ja bym nie był z dziewczyną, co idzie na Pokemony i co słucha Disco Polo też nie. Bo raz słyszałem w jednej piosence, że to i pomyślałem, to dobry pomysł. Ale ona chyba słuchała wtedy, cholera, nawet nie wiem.
0: No, a miałem kiedyś taki pomysł, żeby zrobić takie watykamony, takie, że zbierasz świętych sobie. Tam święta Agnieszka, co się nigdy nie myła, atakuje smrodem. Jan Paweł II to byłby taki Pikachu, taki najsilniejszy.
1: Ja cię z tego pamiętam. To są żarty krawcowe. To jest esencja najlepsza krawcizmu. Ten skorwinizm to co? To jest krawiectwo? Nie, krawczyństwo.
0: No, jest martinizm, jest krawczyzm. No, może to połączymy jeszcze kiedyś, coś fajnego zrobimy. A tymczasem dołączył Etam do nas. Witam Etama.
4: No
1: Agnes,
4: hej,
1: to coś jeszcze.
4: No ja ją słyszałem przed chwilą, także chyba jest.
0: Jest jeszcze z nami Agnesa, ale tak już...
3: Tak, Etam... jestem, ale już nie mam więcej pytań do Martina.
1: A, no to pa. To
0: no
1: cześć.
0: To pa. To trzymaj się, Agnesa, hej.
4: Ciekawe. Ja tak chcę tylko Martina uświadomić. Słuchaj, tutaj tak się nie zapieraj z tymi pieniędzmi. Pieniądze, ale to jest takie radio, w którym nadający, czyli krawiec, potrafi przelać pieniądze słuchaczowi. A nawet się zdarzyło ostatnio, że słuchacz przelał, no mi konkretnie, dzwoniącemu, i to sumę trzycyfrową, więc tutaj są różne cuda.
1: Co robicie? Co tu się dzieje w ogóle? To ja nie rozumiem tego. Jak to się nazywa? To już nie jest kapitalizm, ani nawet komunizm, to jest... Co to jest?
0: Taca.
4: Umówmy się, że to jest taka strefa radiowa, która jest kompletnie niekompatybilna z tym, co ty rozumiesz jako radio.
1: To mi się podoba, powiem. Podoba mi się. Nowa rzecz.
4: No także to jest dosyć specyficznie, także fajnie by było, żebyś się częściej odzywał na tym kanale. Znaczy ja w ogóle nie uznaję tego, co ty robisz, co robi krawiec jako radio. Ja to uznaję jako po prostu podcast czy wideoblog na żywo. No. Radio to jest takie duże słowo. Ja kiedyś naprawdę tak myślałem, że to są radia. Nawet tutaj krawiec wie, bo przyznałem się, że dzwoniłem do Krajowej Radiofonii i Telewizji i pytałem się, ile by kosztowała koncesja na coś takiego, no ale pani mi powiedziała taką kwotę i takie warunki, że w zasadzie to...
1: Ja też sprawdzałem kiedyś i tak.
4: Tak, ale miałbym takie możliwości, żeby na przykład w telewizji kablowej takie radio zaistniało, gdyby tylko nadawało w formie jakiegoś streama stałego. I tutaj koszty są takie w miarę i koncesja oczywiście też jest potrzebna na kablówkę. Natomiast jedno, co trzeba mieć, to trzeba mieć takie pisemko od właściciela telewizji kablowej, że obiecuje, że na danym obszarze będzie emitował to radio w kablu. I dopiero z takim pisemkiem udajemy się do administracji tej Krajowej Rady i tam za 700, bodaj 50 zł, wtedy to było się, jak się 2 lata temu dowiadywałem, to 7,5 stówy i można było prowadzić. Tylko jeden był warunek, to znaczy taki warunek, który jest już dla mnie jako byłego przedsiębiorcy jednoosobowego nie do spełnienia. Trzeba mieć firmę. Już nie jestem takim wariatem w tym wieku, żeby firmę w Polsce zakładać. Nie?
1: No to ja też nie. Ja chociaż ja mam całą spółkę w Anglii, ale to jest Anglia, a w Polsce to bym nie chciał mieć najmniejszej nawet działalności teraz.
4: Nie no, mówię, no ja tutaj ostatnio wyszedłem z taką propozycją. Nie wiem, czy przypadkiem u ciebie to nie było, bo ja to cię ostatnio zadzwoniłem.
1: Ja cię pamiętam, było.
4: Tak, no właśnie
1: mam
4: to chciałem ogłosić.
1: Cały czas to.
4: ogłosić konkurs, bo przecież ty ogłosiłeś konkurs na image. Tutaj macie zdjęcie na YouTubie, że ty sobie chcesz zmienić image zarost z wąsem, tak? Jak dobrze pamiętam.
1: Chcę jakieś więcej włosów i najlepiej siwych bardziej. Ale nie wiem jak, bo nie wiem, co mi pasuje.
4: No musisz sprawdzić przede wszystkim, znaczy ty to już tak po obrazie widzę na żywo, bo ciebie widać w przeciwieństwie do Krawca, no to ty jesteś takim już człowiekiem, który tych włosów siwych trochę ma.
1: Tak, to nawet... jest dopiero, mogę zaczynać. Całe życie czekałem, aż będę miał na tyle siwych włosów, żeby mieć je ich więcej i dopiero mogę spróbować teraz.
4: No także to jest wyzwanie pewnego rodzaju, bo musisz odkryć, czy czasami nie masz miejsc na twarzy, czego ja jestem przykładem, bo ta broda w ikonce to jest taka troszeczkę lajtowa wersja tego, co mam obecnie, że może być tak, że na przykład wąsy będziesz miał sumiaste i czarne, a broda i to stacjami będzie siwa, nie?
1: No właśnie, to muszę wypróbować dlatego jeszcze z tydzień muszę zarastać przynajmniej.
0: Tak więc trochę szacunku dla siwej głowy. Tak więc trochę szacunku dla siwej głowy, ludzie, dla siwej głowy Martina. Ten człowiek już swoje przeżył. No, ale takie siwe skronie, będziesz wyglądał jak Mr. Fantastic z Fantastycznej Czwórki. I to wtedy.
1: Nie wiesz, jak ja będę wyglądał? No. Ja mam w tym miejscu gdzieś tu taki pasek, jak ten gość z rodziny Soprano. Był taki jeden, pamiętasz? Jak on się nazywał? Paul? Polly? Był taki. Pamiętacie Sopranos?
0: Ja chyba mnie to ominęło właśnie, ale patrzę, tak, o, właśnie takie siwe skronie, no, jak Nick Fury też w wersji białej, bo potem się na Murzyna go przerobili, no, to, ale będziesz mądrze wyglądał.
4: Dostrzegłem, słuchajcie, że bardzo dużo, znaczy ja mam prawie już 50, nie, ale leci mi 50 wiosna, ale w ogóle dookoła ci wszyscy moi znajomi to już dawno posiwieli, to ja jeszcze się w miarę trzymam, mi tylko broda siwieje, nie? Jest coś w tym, bo dużo ludzi, których ja mogę uznać za młodych, bardzo szybko siwieje w obecnych czasach. Nie wiem, czy jest to specyfika naszych zmartwień tutaj w Polsce, no bo tak jak Martin zauważyłeś, my żyjemy w takim świecie, no trzeba powiedzieć świecie, nie w Polsce, takim troszeczkę dziwnym. I to na każdym, to tak jak Korwin kiedyś ładnie to ujął, że to nie jest to, czy tam to jest złe, ale wszystko jest odwrotnie. Ja mam nawet to takie powiedzenie, jeżeli w Polsce są trzy opcje do wyboru, jedna jest absurdalna, druga jest taka sobie, a trzecia jest normalna, to z pewnością będzie ta absurdalna przyjęta jako pewnik, nie? I teraz właśnie zbliża się taki moment, nie wiem, czy słyszeliście, ja tutaj to już mówiłem kiedyś na radiu, że zbliża się debata na temat zmiany czasu. Czas, który jest dla Polski naturalny, to jest GMT plus 1, czyli to, co jest w tej chwili u ciebie w Wielkiej Brytanii.
1: No tak.
4: Czas zimowy, natomiast oni chcą zostawić czas letni, co oznacza, że o 9 będzie ciemno, nie? O 9 rano będzie ciemno.
1: Przeciwną stronę, no tak. Może także... stawiam na rolnictwo? Jakoś tak wszyscy do pola?
4: Ja myślę, że ja znalazłem rozwiązanie tego problemu, tylko mnie nikt nie chce słuchać, bo ja często dzwonię do jakichś ministerstw. Kiedyś tak, nagrywałem to nawet, tutaj Krawiec trochę miał do mnie żalu, że nie robię z tego audycji, że tak przypomnę czasy zmiany kart SIM na zarejestrowane, kiedy się pofatygowałem do paru instytucji z telefonami. I ponagrywałem i zrobiłem z tego jakiś tam podcast. Natomiast powiem tak, ja mam po prostu rozwiązanie, przesunąć zegar o pół godziny, czyli uśrednić czas i będzie wszystko w porządku, nie?
0: Tak cię zapoznam cię, Martin, tak tylko z naszym uniwersum, że Etam to jest taki człowiek, że wiesz, na przykład zadzwoni do wywiadu z tobą i będzie o sobie opowiadał dużo, że ja tu właśnie dzwonię, jak to ja mówię, to właśnie ja mam tak, że no ze mną to jest tak właśnie, no to Etam jest znany, ale jest wielkim fanem Amigi, więc to może...
1: No właśnie, to jest plus dla niego i poza tym ciekawie mówi. Bo ja nie znam tej historii jeszcze o półgodzinnym przesunięciu czasu.
4: Dlatego zacząłem do ciebie dzwonić od ostatniej audycji, bo chciałem cię napocząć, zanim się pojawisz u Krawca.
0: Napocząć.
1: No dobra. No, nawet a działa.
4: Zawsze jakaś inna grupa, bo jak tutaj ostatnio stwierdziliśmy z Krawcem, wspólnie się zgodziliśmy, że ja już tutaj powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. Już właściwie się skończyłem. A to trwało.
1: Ale no, jeszcze nie wszyscy cię słyszeli. Ja cię na przykład nie słyszałem, więc możesz wszystko od początku teraz.
4: No, a to 5 lat gdzieś trwało, nie?
1: I no tak, co, ja mam czas.
4: No, dokładnie.
0: Chcesz go, Martin? Oddam ci za darmo Etama.
1: Oddajesz swoich sponsorów, największych sponsorów oddajesz, byłych przedsiębiorców, w ogóle najcenniejszych, biorę.
0: To nie jest
4: sponsor. To nie są żarty, bo ja tutaj kiedyś, powiem ci taką historię, mam nadzieję, że Krawiec mi wybaczy, ale kiedyś opowiedziałem o projekcie jeszcze przed tą całą histerią związaną z najbardziej popularną chorobą obecnie, kiedy miałem regularnych klientów, bo od dwóch lat ja już nic nie zarabiam, to była taka sytuacja, że 3 moich klientów zaoferowało się, że daje mi 3000 do łapy i że przez pół roku się wyświetlał ich baner pod playerem na stronie. I wyobraź sobie, że ten kurczę fajtu łapa się nie zgodził.
1: Pamiętasz? Dlaczego?
4: Nie wiem.
1: Niech powie.
4: A potem ja się zacząłem, jak już była taka sytuacja, że tam może bym przekonał, to ja się zacząłem zastanawiać nad tym tematem i mówię, cholera jasna, 3000 zł za rok, bo to było za rok, czy z góry, to ja biorę straszną odpowiedzialność, bo jak się radio zamknie, to co, jak ja potem będę wyglądał, nie? Ale to jest autentyk, bo oni nawet przychodzili, słuchali i mówią, no fajna audycja, fajna. Jeszcze Klot wtedy był, także były te teorie spiskowe i tego typu rzeczy, nie? No. I dobrze zrobiłem, bo dosłownie 2 tygodnie później, czy 3 tygodnie później się chłopaki pokłóciły, nie? Znane dramy radiowe, nie?
1: Ja właśnie tak trochę przegapiłem to zjawisko, tylko dochodziły plotki. Może ja wypytam Krawca, bo coś się mu nie idzie, żeby mnie wypytywać, to ja jego chcę teraz. Mogę?
0: Do it.
1: Dobra. No to czekaj, to najpierw kończmy jeden wątek, bo tak to Etam będzie opowiadał ciągle, nie?
0: No właśnie, tak zastanawiam się, bo lepiej zostawić niedosyt właśnie niż przesyt, to może Etam, dzięki za telefonik fajny, tu jeszcze pogadamy chwilę, bo wiesz, Martina też brzuch boli, on tu już walczy ze sobą, ostatkiem sił, już ma halucynacje z tego zmęczenia, ale siedzi z nami.
4: Ale chciałem się jeszcze coś zapytać.
0: No to szybciutko,
4: No właśnie, bo te pytania, ale ja po prostu zapomniałem o tym pytaniu, jak wreszcie zaczęli gadać z Agnesą. Chodzi mi o to, bo Krawiec, jak cię anonsował jeszcze z tydzień temu, mówił o tym, że ty napisałeś 5 książek i pytanie moje jest takie, czy ty je wydałeś, czy tylko napisałeś?
1: Wszystkie 5 wydałem. Mówię tylko o tych, co są wydane, sprzedały się i nawet na siebie zarobiły.
4: O, to bardzo, bardzo ciekawa rzecz.
1: To jest rzadka
4: sprawa. Będę miał do ciebie na pewno parę pytań, może nawet prywatnie zadzwonię, bo moja córa jest pisarką niespełnioną, bo wysłaliśmy jej powieść do kilku wydawnictw i czekam już od chyba 1,5 roku na odpowiedź, a ja też planuję napisać trylogię, ponieważ ja kiedyś byłem, ja to nazywam tysiącerem, a właściwie multitysiącerem. Nawet mam oryginalne tytuły, pierwszego tysiąca nie musisz ukraść, jak zostać tysiącerem i jak pozostać tysiącerem, czego mi się nie udało, ale to wiadomo przez kobietę. Dobra, trzymajcie się.
1: Na razie. No, cześć.
0: No, trzymaj się. No właśnie.
1: Zapomniałem właściwie, co miałem. Aha, miałem cię zapytać. Ale już mi się nie chce, powiem ci. I faktycznie mnie brzuch boli. Nie wiem czemu tak. Może muszę mówić krótsze monologi teraz.
0: Wiesz co, to wytrzymaj chwilkę przynajmniej, jeszcze chwilkę. Bo dzwoni Paweł właśnie, Paweł, o którym wspominaliśmy, który sprawił, że przebiliśmy sobie znowu 5 żółwika. Witaj, Pawle.
5: Cześć i jak fajnie was słyszeć znowu razem, jak ja was lubię słuchać. Normalnie, Martinie, chciałem ci gorąco podziękować za tę całą twórczość, z którą całą dekadę właściwie jestem, bo usłyszałem cię w TVN24 z balladą o Podolskim, no i później poszedłem posłuchać, co to za śmieszny typek, no i tak już zostałem. Wciągnąłeś mnie w koczowisko dekadencji na samą końcówkę, to dzięki temu pani z WOS-u mnie znienawidziła nawet, bo jak zacząłem cytować argumenty z tej audycji, na przykład o konstytucji, robiliście taką audycję, która sama sobie sprzeczna w milionie tych punktów, jak zacząłem cytować, przekręcać Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na Krajową Radę Cenzury, to doprowadziłem tę nauczycielkę do takiej wściekłości, że już potem mnie nienawidziła do końca szkoły. No ale to było przynajmniej zabawnie.
1: No a tak, jeszcze... ale słaba taktyka mogła być trochę.
5: Ale była na koniec piątka, bo nie mogłam je zagiąć na niczym, bo wiedzę odpowiednią miałem, więc...
1: To wtedy bardzo dobra taktyka.
5: Tak, to właśnie trochę twoim z tym sposobem, jak mówiłeś, że nie chodziłeś na połowę lekcji matematyki, bo i tak potrafiłeś wszystko zdać.
1: No tak, to co się będę, no co mi zrobią. Ale tylko na to, co się, w czym jestem dobry, bo tak to bym miał do dupy trochę.
5: Aha. A jeszcze dla takich prehistoryków, to przed Koczowiskiem jeszcze coś było. Kwadrans z Wolnym Rynkiem. Czy ktoś w ogóle to jeszcze pamięta?
1: Był, ale to nie było... moje, ja w ogóle w tym nie brałem udziału.
5: A to tylko Hugo, to już się trochę nawet ja nie pamiętam.
1: Tak, to nawet dobrze, bo patrzył, że ja tam nagrywam, mówi, kurde, też coś nagram, no i nagrał, dobre, było, tylko za dużo pracy przy tym było.
5: To ja mam takie pytanie, kiedy ty nagrasz teledysk do piosenki Wielki Zderzacz Hadronów, którego jeszcze nikt nigdy nie widział i dotrzymasz słowa nikomu nigdy nie danego?
1: No nigdy, bo to jest tak stara piosenka, że ja jej nie grałem na żadnym koncercie od chyba nigdy w ogóle, może raz. Gdzieś tam w Warszawie i ja jej w ogóle nie pamiętam już. Musiałbym się jej nauczyć grać od początku, a teledysk robić... Teledysk to ja mogę nawet komuś zapłacić, że zrobi, ale nie ma po co chyba. Po co wydawać pieniądze na takie głupoty.
5: A nawiązuję do tej ukrytej ścieżki na pierwszej płycie i też takie pytanie techniczne mam, może jako twórca odpowiesz. No. Jaki masz pomysł na zabezpieczanie własności intelektualnej, ponieważ wolnościowcy...
1: Nie da się.
5: Aha, nie da się.
1: Nie da się, nie ma sensu tracić na to pieniędzy i wysiłku i wszystkiego. Chodzi o to, że jedyny sposób, jaki jest na to, to to, że musisz mieć fanów, którzy cię lubią i oni chcą kupić, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że chcą. I wtedy możesz im dać za darmo, oni i tak zapłacą. No. I ja na tym jadę ogólnie, więc to, że dużo ludzi tam gdzieś po chomikach mi kopiuje rzeczy, no to na to i tak nic nie poradzę, ale chcę, żeby wiedzieli, że ja jestem żywy człowiek i jeżeli lubią słuchać moich piosenek, to znaczy, że lubią też mnie i weźcie mi, zapłaćcie, nie? Jak już coś słuchacie, chociaż parę złotych. Miałem trochę taktykę, żeby na przykład było bardzo, bardzo tanio. A ja się tak słabo sprawdza, właśnie nic to nie zmienia, nie? Że piosenki za złotówkę czy coś tam, niespecjalnie. Działa tylko to, że po prostu cię ludzie bardzo lubią. Jak jesteś niszowym takim gościem, to wtedy to tak chyba tylko to działa. No.
5: Ja zauważyłem, że elementy pewnej fizycznej, czegoś fizycznego, co można kolekcjonować, to jeszcze działały. Na przykład razem z tą płytą to przesyłaliście taki kod, który można było się na specjalną podstronę dla sponsorów zarejestrować, to było fajne. To był
1: było
5: jakiś
1: fajne,
5: pomysł, ale chyba już teraz by się tak nie sprawdziło.
1: No właśnie, bo to dużo nie dało, może coś dało, ale i tak nie dlatego ludzie kupowali płyty przecież, bo tam mieli kodzik. Ale miłe było, pewnie.
0: Kiedyś, Martin, wymieniłeś takie trzy czynniki, które muszą być spełnione. Nie pamiętam właśnie dokładnie, co to było, że jeśli coś ma się sprzedawać, masz na tym zarobić, to musi być ważne dla ludzi też. Dobre, ważne, coś takiego było. To były trzy jakieś rzeczy. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: Nie mam bladego pojęcia. Poza tym wierzę, że ja jestem marnym ekspertem od zarabiania, albo przynajmniej tak nie mówię, że jestem Czyli nie jestem, bo jakbym trąbił, że jestem, to bym pewnie był, ale nie jestem. No nie wiem, no nie miałem też nigdy długów i zarabiam w sumie jako w ogóle jeden z nielicznych, ja się w ogóle utrzymuję, nie, z tego, co tworzę. Ale dalej, to nie pytajcie się mnie o rady za bardzo. Poza tym i tak to dużo jest w tym jakiegoś takiego fuksa, zbiegów okoliczności, których się nie da wygenerować, no. Powiedzmy, że element nadprzyrodzony jest w tym wszystkim. O, jakiś ja to tak widzę, a jak ktoś chce inny, to musi mieć strasznie dużo szczęścia i dużo przypadku, żeby w ogóle się to udało. No nie wiem, żeby krawiec się udaje, że utrzymujesz się z samego nocnego radia?
0: Skromnie, ale w zasadzie Tak.
1: No, ale nie mieszkasz w Southampton pewnie.
0: No nie.
1: No tak, no właśnie. Nie? A więc, no ale wiesz, że to jest trudne do zrobienia i trochę trzeba tak... Nie, znaczy nie wiem, może ty byś potrafił podać na przykład jakiś przepis, zasady? Czy to nie ma zasad? Hmm.
0: Trzeba... No, różne się rzeczy składają. Tak właściwie no to, no to, to, o czym wszystko wiemy. Na pewno dobrze robi determinacja duża i konsekwencja, a tego tak, mi brakuje dokładnie. Bardzo.
1: Stałość, konsekwencja. No.
0: Tak to jest. No. Dzisiaj no tak. W ogóle tak jest nawet na YouTubie, że musisz często nadawać irregularnie. I też na pewno się spotkałeś z takim czymś, sam ostatnio wspominałeś o tym, że jak zaniedbałeś swój kanał, to ci nagle poznikały suby i tak dalej. No kiedyś ty byłeś właściwie taką bardzo popularną personą na YouTubie. Dzisiaj mamy mniej więcej taką samą oglądalność tam, coś koło tysiaka zwykle, nie? Będzie. No.
1: To, no. No.
5: Ale Martinowi chyba nie zależy na liczbach, jak mówi, że woli takich ludzi, którzy go, no, lubią, woli mieć znajomych niż subskrypcje i statystyki.
1: No, ja się dalej tego trzymam, ale no, mam realistycznie patrząc, ktoś musi w ogóle o mnie słyszeć, żeby mógł się zaprzyjaźnić i mnie poznać, więc gdzieś tam co jakiś czas trzeba jakieś takie, no fajnie jest, jak jakieś wybuchowe rzeczy się zrobią, że zrobi jakieś, raz zrobiłem, walnąłem na Facebooku jakiś głupi filmik i milion ludzi nagle zobaczyło. Bardzo miły kop, no to takie są kopy. Nic kompletnie z niego nie wynika, bo to ani to nie, że milion osób da po złotówce, ani w ogóle nie zostają nawet na dłużej, ale trochę pamiętają, nie? Gdzieś potem skojarzą, że był taki Martin Chojcz, o to ja widziałem jego głupi filmik i takie tam. No, więc co jakiś czas takie rzeczy fajnie jak się uda zrobić, takie co dużo ludzi zna, ale do tego nie można przywiązywać wagi, że to nie jest żaden sukces, to jest jedna z takich narzędzi może do czegoś ważniejszego.
5: Martynia, jeszcze mam takie pytanka techniczne.
1: No.
5: Tutaj w nocnym radiu to zdarzają się posiadówy do samego bladego świtu. No, jak wygląda twój tryb pracy? W jakich godzinach jesteś najbardziej efektywny? Bo tutaj na przykład ja jestem nocnym Markiem, więc zgrywam się powiedzmy z tym radiem. Ty chyba też tak bardziej wieczorami przesiadujesz.
1: No ale ja odpoczywam wieczorami, bo ja tak. Mam... No ja wstaję dosyć późno, bo mogę. To fajnie. Potem się rozkręcam chwilę i potem sobie pracuję, robię coś tam, zależy co jest do roboty, ale koło 5 czy 6, a czasem 8 kończę i odpoczywam. To jest tak, jakbym wychodził z pracy i już, nie ma mnie. I wtedy już tylko oglądam filmy, no bo sobie jem, albo gadam, albo cokolwiek, ale już nie myślę o tym, co robię, bo to... Ja jeden dzień w tygodniu nie robię absolutnie, kompletnie nic ważnego, istotnego, nic, bo to bez takiego trybu życia ja bym sfiksował wcześniej, dostał jakiś wrzodów, czy pieron wie co. No wiem, bo inni ludzie tak żyli, bez tego odpoczynku i takiej higieny praca i odpoczynek i widziałem, że zawsze mieli problemy ze zdrowiem. Zawsze, w 100% tak. Tylko po jakimś czasie, nie, bo to nie, że za miesiąc, tylko rok, dwa, może 5, ale jebut i potem całe zdrowie się sypie. Także po co mi to? No.
5: Czyli jednak praca w dzień, niekoniecznie nocami, okej. Okay. A jak
1: no,
5: się...
1: No, to fajnie brzmi, ale to mi jakoś nie idzie, bo kiedy mam odpoczywać wtedy, jak będę pracować nocami?
5: A jak się zabierasz do uczenia nowych rzeczy, na przykład języków, bo to jest trudne, żeby taką motywację znaleźć i zaprzeć się i jakoś skutecznie i szybko się tego uczyć, a ty się chwalisz, że jednak dobrze ci to idzie.
1: No ja mam jedną z inicjatyw, co ja w ogóle zrobiłem, ale nie starcza mi już czasu, to był Uniwersytet.net i ja tam chciałem właśnie zrobić, no pogadać właśnie o tym, jak się uczyć efektywnie i szybko, bo się można uczyć dużo szybciej niż przez te systemy szkolne zasrane. To jest beznadziejnie nieefektywne, to jest wszystko stare, to jest wszystko nakierowane na robienie robotów z ludzi, a nie na uczenie się efektywne. Zda się to robić dużo szybciej. Ale to ja ci nie odpowiem teraz tak w skrócie. No. W ogóle chyba jeszcze zacząłem podcast Samouczek się nazywa. Można go gdzieś tam znaleźć. Mam znowu przerwę, bo nie nadążam ze wszystkim, ale go będę dalej mówił. I tam trochę o tym było, jak robić. Generalnie no najlepiej jest i tak musisz mieć sam ty motywację. Musisz sam to prowadzić swoją naukę. A nauczyciela traktować jak twojego pomocnika do tej nauki. I to działa bardzo fajnie, efektywnie i szybko. I nauczyciel może być ktokolwiek. Najpierw są podobno dzieci, ale nie wiem, czy to prawda, w książkach wyczytałem różnych, że ktoś się nauczył języka, bo gadał z jakimś tam dziewczynką czy coś w jakimś kraju i po roku gadał płynnie, bo dzieci właśnie w tej formie uczenia się są bardzo dobrymi nauczycielami. Bo uczysz się sam, ale dziecko ci jest potrzebne, żeby ci mówić, gadać do ciebie, nawet nie tyle poprawiać, co mówić do ciebie prawidłowo, a ty masz naśladować i nie przejmować się błędami i robić swoje. Ale dyscyplina jest potrzebna w ogóle, żeby utrzymać to, bo się odechciewa szybko. W Anglii tu jestem i to każdy, kto tu mieszkał i z Polakami miał kontakt, to wie, że większość Polaków nie mówi po angielsku w ogóle. Albo mówi tak kanciasto, że prawie nic. Teraz mieszkam w budynku, wszędzie dookoła są Polacy i oni przychodzą do nas tłumaczyć rzeczy. Myśmy tu przyjechali pół roku temu, a oni tutaj są 10 lat. I nie mówią. No. Więc to nie chodzi o długość w ogóle, tylko podejście. Myśmy w Hiszpanii po roku gadali po hiszpańsku, a oni nie mogą po angielsku, chociaż tu mieszkają, pracują czy coś. Ja nie wychodziłem z domu prawie przez ten rok i tak się nauczyłem. Więc to w ogóle nie jest takie trudne. Tylko no, kwestia podejścia. Ja sam myślę, że dobrze jest znaleźć kogoś, kto jakby trochę umie już się efektywnie uczyć albo się uczył, i tam spędzić z nim tam parę godzin, pogadać, że takie się ma zwyczaje, żeby on dobrał metody dla ciebie. To ja tak czasem robiłem. Jak ktoś chciał, żebym się nauczyć, żeby mu pomóc, to tak jakby startowałem i gadaliśmy o tym, co on może wymyślić, żeby w swoim życiu wymyślić coś efektywnego. No i to jest różnie, bo czasem kursy się przydadzą, a czasem jakieś aplikacje. Duolingo jest na przykład fajnym treningiem, uczy dyscypliny też przy okazji. I przede wszystkim jedna z takich ważniejszych rzeczy jest, że język jest mówiony przede wszystkim. Przynajmniej tak dla mózgu, z perspektywy, jak my gadamy w języku, to my gadamy, nie piszemy. Pisanie jest wtórne. W szkołach się uczy pisania i to ma nas w jakiś sposób nauczyć mówienia, ale to nas nie uczy mówienia, to nas uczy pisania. To jest co innego, to nie jest mówienie w języku. Nie opanowuje się języka przez pisanie. To jest, mówię, później powinno być. Więc najpierw jest gadać bez w ogóle pisania. Też odkryłem, że im mniej pisania w pierwszych etapach nauki języka, tym szybciej to idzie, chociaż trudniej. To jest nie do przejścia dla ludzi, bo muszą się zmierzyć z taką perspektywą, że bardzo niewygodnie i trudno jest na samym początku, bo nic ci nie pomaga. Masz jakby same takie przeszkody i masz bardzo przykre uczucie, że nie możesz nic zapamiętać, nauczyć się i tak dalej. A w rzeczywistości uczysz się szybko i efektywnie. No, tak jak najpierw naśladować dzieci. Widziałem, jak dzieci się uczą bardzo szybko, a dzieci są głupie. To nie jest prawda, że one mają lepsze mózgi. One mają gorsze mózgi. Ja się uczę szybciej niż dzieci. Szybciej się nauczyłem języków niż dzieci się uczą. Widzę, że dzieci się uczą, wcale to nie jest takie szybkie. Oni się tak bełkotają długo, coś tam mielą, nieprawidłowo mówią. Ja to robiłem szybciej. No tylko ja mam to samo podejście do nauki, co dzieci mają, ale mam już wyćwiczony bardziej mózg, nie? I mózg ma też więcej możliwości, bo ja już tam znam inne języki i wiem, co to są te wszystkie gramatyki, że to się przydaje. No dobra, tyle w skrócie, ja pierdzielę za długo.
0: Dobrze, dzięki za odpowiedź. Ciekawe rady, no. No i przede wszystkim nie bać się, nie? To często się pojawia u ludzi, tak. Taki lęk, że powiesz niepoprawnie, no i nie mówisz, no. Tak jak Martin zauważył, to chyba to wszyscy potwierdzają, że dobrze po prostu się rzucić tak na głęboką wodę, gadać z innymi, a nie tam gdzieś w domu przy książeczce sobie.
1: Powiedz, jeszcze to jedną rzecz powiem, bo może się to komu przyda. Uczenie się języka jest w praktyce, takich no, realiach, jak miałem kontakt z ludźmi, prawie zawsze problemem psychicznym, a nie edukacyjnym. Czyli najpierw trzeba sobie poradzić z rzeczami psychicznymi, a później dopiero brać się za uczenie, czyli pozbyć się strachu, przestać się bać błędów, nastawić się na to, że coś trwa długo, nie bać się porażki, nie zniechęcać się. To wszystko są psychiczne sprawy. Więc tak naprawdę jako taki mentor, czy nauczyciel, czy jak to nazwać, to na początek to ja jestem jakimś psychoterapeutą tylko, który tam likwiduje te bariery w nauce. A dopiero później dochodzi już tam techniczne sprawy, nie? Nauki. Więc tak jak mówisz, trzeba się nie bać i tak dalej, ale to są rzeczy psychiczne, nie? A nie jakiś talent do języków. W ogóle kto to takie pierdoły wymyślił? To jest najmniej ważne, czy kto ma talent, nie talent do języków. Ja nie sądzę, żebym miał żaden talent. do języków specjalnie.
0: Troszkę może jakieś predyspozycje, jak ze wszystkim, no ktoś ma...
1: Może, ale one są nieważne, no.
0: Tak, no, ale też troszkę są, bo wiesz, też na przykład nie jestem fanem tej teorii, że talent do malowania to wrodzony jest. Nie, trzeba ćwiczyć, trzeba się uczyć perspektywy, no. Światłocienia i tak dalej, a nie, że się urodził artysta od razu, nie?
1: No.
0: No.
5: Ale
0: no,
5: dużo w tym jest, żeby się nie bać i próbować jak dzieci, bo na przykład niemiecki nigdy mi nie szedł i to był straszny język, ale jak jakąś piosenkę Katzen, Tatzen, Tanz, chyba coś takiego było, jak to usłyszałem, piosenka dla przedszkolaków, jak mi to wpadło w ucho, z pierwszego wysłuchania zrozumiałem mniej więcej o czym jest, byłem w szoku, że rozumiem język niemiecki, którego nigdy nie rozumiałem, więc może no, i materiały dziecięce też mogą być fajne. Pomocne.
0: Tak,
1: no, fajne. Znajdź swoją motywację. U mnie jest bardzo dobrą motywacją ta wyobraźnia trochę, satysfakcja z tego, że mówię i wyobraźnia, że ja sobie wyobrażam, jak ja już gadam z kimś tam i jak to się bardzo przydaje. No, ale to każdy ma inne, może mieć motywację. A psycho, ile ty psycho znasz? Mówi na czacie, to nie Duch Święty daje talenty. Nie wiem, psycho to jest najmniej ważne, czy co ci daje Duch Święty. Ważniejsze, co będziesz zrobił z tym, co już masz. Nieważne. Każdy ma jakieś coś tam. Nie wiem, masz mózg, masz ręce, masz uszy i oczy, wystarczy, po co ci więcej?
5: Martin, a ile ty znasz języków, tak żeby sensownie złożyć jakieś zdanie, choćby najprostsze?
1: Jesteś, tyle to no. Nie wiem, ale ja tak nie liczę. Ja liczę to, co ja mówię, no tak normalnie, flow leci.
5: Mhm, tak, no to mniej więcej 4, to kojarzę.
1: To. Ale wiesz, no, bo nawet jak mówisz po polsku, tylko to i tak rozumiesz dużo więcej niż myślisz, bo po czesku zrozumiesz z połowę tego, co ci mówią. Po rusku, jak miałeś trochę kontaktu, zrozumiesz. Jugosłowiańskie języki są bardzo podobne. No, jak znasz angielski i polski, to hiszpański jest dużo łatwiej się nauczyć, niż się wydaje, bo ma podobieństwa i z jednym, i z drugim językiem hiszpańskim. No, więc no, mówię, jak już jest tam, przeważnie znasz już podobne języki, chociaż nawet nie wiesz. Na przykład,
5: a łaciny też się
1: Arabelle,
5: uczyłeś?
1: Arabelle film, bajkę taką starą. Nikt nie zna?
5: Ja nie widziałem.
0: Znam. No to my jesteśmy taki rocznik, że pamiętamy.
1: Ale widziałeś ją kiedyś po czesku?
0: Chyba tak.
1: A i co, rozumiesz, nie? Jest dziwne, że się zaczyna rozumieć po którymś odcinku, nagle rozumiesz, co oni mówią.
0: No bo czeski ogólnie jest taki, że da się coś zrozumieć.
1: No da się, bardzo dużo właśnie. No.
0: Polakom.
1: Jest, no i fajnie. To tak mi się przypomniało, bo się zdziwiłem, że słucham Arabeli i nagle się dziwię, że w sumie to nie potrzebuje tłumaczenia nawet.
0: A próbowałeś pisać piosenkę po angielsku, bo o to też chciałem ciebie zapytać. Polski język, nie wiem, czy zgodzisz się, jest w ogóle mniej praktyczny, jakby taki ciężej w nim pisać teksty, wydaje mi się, niż po angielsku. Angielski jest bardzo taki rytmiczny, dynamiczny. Większość słów to, wiesz, jedna, dwie, góra, trzy sylaby, a po polsku nagle to słowo, które po angielsku ma dwie sylaby, po polsku ma pięć, nie?
1: Ja po angielsku pisałem na samym początku, jak się nauczyłem grać na gitarze, to napisałem parę piosenek po angielsku, no.
0: Ale odkryłem chyba twój jeden, bo też cię o to chciałem podpytać, żebyś jakieś rady dał tym, którzy chcieliby pisać teksty piosenek. Mi to nie wychodzi, jakiś, próbowałem.
1: Jaka jest rada?
0: Jaka rada?
1: No po co? No, żeby nie pisać piosenek.
0: Jakieś tipsy jakieś, wiesz. Sposoby.
1: Mój jest tips taki, że weź i nie pisz, bo po co ci to? Po co ci tyle roboty? To jest. Nie, to jest. Dobra, samo pisanie czegoś, co ma sens, i tak już jest trudne, nie? I jakieś powieści, opowiadania czy coś, to nie jest tak, że siądziesz, napiszesz, to będzie fajne do czytania. To trzeba poćwiczyć. Ale piosenka to jest ten sam tekst, tylko skondensowany kilkanaście razy bardziej. Po prostu jedno zdanie musi mieć tyle treści, ile cały tam akapit, żeby to było fajne. I to nawet nie jest jeszcze najtrudniejsze. Najgorsze jest, że to musi pasować do melodii i musi się zgadzać rytm i rymy, to już w ogóle najmniejszy problem w tym wszystkim. Ale po prostu jest trudność techniczna, żeby zrobić to z sensem, jest tak duża, że mało kto w ogóle to dobrze robi. No. Poza tym druga rzecz jest taka. Oprócz tego, że to jest pierońsko trudne i wymaga czasu, doświadczenia, ćwiczeń i tak dalej, to po drugie, to jest, nikt tego nie docenia. No patrzcie, jakie piosenki ludzie mi tu szczytują. O, to ten, co o Counter-Strike'u śpiewa. No ja pierdzielę, to jest tekst, To taki głupkowaty tekst. Ja to napisałem w pół godziny z nudów i nie wiem po co. Nagrałem to też z przypadkiem i jebu 3 miliony ludzi, czy ile tam tego słucha. Ale to nie jest wcale najlepsza piosenka i to nie jest piosenka z najlepszym tekstem. Dużo lepsze teksty, które napisałem, które ludzi tak jakoś mało rajcują. Właściwie to jest im trudniejszy tekst, tym gorzej, albo im lepszy tekst, tym gorzej, bo większość ludzi no nie jest na takim poziomie, żeby doceniać jakieś piosenki Jacka Kaczmarskiego, bo są za trudne po prostu dla nich i do słuchania, i do zrozumienia. No nie ma szans. No to sobie myślę, to po co to robić? Najwięcej ludzi i tak słucha Disco Polo, a zobaczcie sobie, jakie tam są teksty.
0: No przykro mi trochę, że taki zrezygnowany jesteś właściwie,
1: nie,
0: bo
1: ale
0: wiesz, kto ma...
1: Mówię.
0: Docenić.
1: Dobra, ale patrz, ja się pytam realnie, po co chcesz pisać te teksty do piosenek? Żeby co, być sławnym, znanym, bogatym, po co?
0: Żeby z potrzeby serca, żeby coś fajnego zrobić, wartościowego.
1: No to jak masz potrzebę serca, to nieważne, czy to jest dobra jakość, czy nie, to siadaj i pisz i już, potrzeba jest zaspokojona przecież wtedy, nie? Nie musi być dobry tekst.
0: No, no wiesz, kto ma docenić, to doceni. Dla mnie na przykład twoja piosenka Sieć to genialny ma tekst. W świecie stabilnych, twardych praw czasem się żyje.
1: To znasz, to jest prawie że najstarsza piosenka, jaką napisałem w ogóle? No. Jak jeszcze nic nie umiałem prawie pisać?
0: Ale to jest genialny tam jest tekst, wiesz, taki bardzo bardzo dopracowany i poetycki, taki no jakby to powiedzieć, no czuję się, że to nie jest właśnie to Disco Polo zdecydowanie i no znam na pamięć chyba, wiesz.
1: Wykopałeś takie stare piosenki skądś.
0: Zawsze lubiłem
1: tę
0: piosenkę.
1: Jest faktycznie.
0: Zawsze dużo lubię twoich starych piosenek, nawet bardziej te stare troszkę niż nowe. Znaczy w nowych też perełki się zdarzają, ale no jak te stare, to tam wiesz, co druga mi się podobała, nie? Albo... Nie wiem, czemu Skała do nas dołączył.
1: Czemu tu są cztery osoby nagle?
6: Ja się wam niespodziewanie włamałem, bo poruszyliście temat, który uznałem za dosyć interesujący, o tym pisaniu w języku polskim i angielskim. I tak chciałem się zapytać, Martin, czy też tak masz, że jak piszesz na przykład artykuł w języku polskim, a artykuł w języku angielskim, to w języku angielskim po prostu napiszesz jedno zdanie i ono pasuje, i ono jest okej, i tam już nic się nie da ani za bardzo ulepszyć, ani też spartolić. Natomiast w języku polskim to czasami można napisać jedno zdanie i masz wrażenie, że można by je jeszcze na 7 sposobów jakoś przerobić, przepoczwarzyć i cały czas masz wrażenie, że to jeszcze nie będzie to. Mam wrażenie, że w języku angielskim, żeby napisać tak poprawnie, nie mówię ładnie, ale poprawnie, jest dużo, dużo łatwiej niż po polsku.
1: Nie jest dużo, dużo łatwiej, ale jest łatwiej, ale to wynika... Znaczy to tak nie całkiem jest, ale może jesteśmy w trochę innej sytuacji, bo ja pół życia w ogóle gadałem po angielsku. Dla mnie to jest ten sam język jak i po polsku i w sumie no tak jak mówisz powinno być łatwiej i jest, bo angielski jest dużo bardziej zwięzły, bardziej logiczny i ma przede wszystkim dużo więcej słów. Chociaż to może dziwić ludzi, ale ma więcej słów, które możesz dobrać trafne bardzo słowo i ta zwięzłość jego daje taki fajny efekt zwięzłości właśnie, krócej można to samo napisać, mocniej. Ale.
6: Może też to trochę miałem na myśli, wiesz, że jest bardziej, łatwiej jest być precyzyjniej się wyrazić w języku angielskim.
1: Tak, to jest prawda, dużo łatwiej. Ale tak, łatwiej. Ale polski nie jest aż taki niemożliwe, żeby z niego coś tam wyrzeźbić, tylko na polskim trzeba się napracować mocniej, bo jest trudniej w polsku napisać coś zwięźle, powiedzieć coś zwięźle i właśnie tak, żeby to nie było takie rozlemłane, rozwlekłe i tak dalej. No ale ja się w tym głównie ćwiczę, żeby pisać jak najzwięźlej. To strasznie trudne jest do zrobienia po polsku.
6: Czyli rozumiem, że... A Juliusz Cezar, jak to szło? Nie ćwiczył lapidarność stylu.
1: Lapidarność stylu ćwiczył i miał rację, że to ćwiczył, bo tak, to jest tak, ważne. Tak. A on miał jeszcze gorzej, bo pisał po łacinie. To prawie tak jak po polsku w sumie.
6: Tak, bo to tak nawiązując właśnie do wspomnianego przed chwilą Kaczmarskiego. Swoją drogą z tego Kaczmarskiego to były różne głosy, ale mi się na przykład twoja obława bardzo podobała. Pamiętam, że gdzieś taka poruszająca w jakimś sensie była.
0: I dobra była.
6: I trafiająca jednak.
1: No, że trochę szkoda, że ludzie nie znają tego oryginału, znaczy tej pełnej wersji, co jest na płycie, bo to, co jest nagrane w internecie, to była pierwsza wersja niedokończona, którą ja tam szybko puściłem, bo przeważnie nie zawracam sobie głowy, jakoś tak nie cenię YouTube'a za bardzo. No, więc ta na płycie jest lepsza, bo jest dokończona, ale ja nie wiem, czemu się ludzie czepiają mojej obławy, bo no, sorry, ja nie umiem się dobrze ocenić, jak żaden twórca siebie nie da rady ocenić, ale czego wy się tam czepiacie w ogóle? Ja nie wiem, nie, czy tam no, źle. Styl jest dobry, treść ma sens. Wszystko pasuje.
0: Ja się niczego nie czepiam, mi się bardzo podobała. Też taka właśnie z werwą, zaśpiewana, trochę jak u Kaszmarskiego. Fajna, super i dobry tekst.
1: Niczego nie zerżnąłem, to jest ciąg dalszy i już. To, co ja miałem do powiedzenia, tam jest. Ani melodia też jest zupełnie oryginalna i moja własna, więc nie wiem, o co chodzi.
6: Znaczy może rozumiem jakiś zarzut, że próbujesz... jakby wiesz, w jakiś sposób tak ekstrapolować, co Jacek Kaczmarski dalej by powiedział i pewnym osobom może się to wydawać w jakiś sposób nie fair wobec niego.
1: No tak, ja rozumiem.
6: Miał inne poglądy na świat od ciebie, nie?
1: No rozumiem, że no bo tak większość ludzi ma to podejście, że są tylko autorytety i nie wolno nic mówić od siebie. Ja nie mam w ogóle tego podejścia, dlatego może stąd jest ta różnica, że ludzie myślą, że narzucają mi własny sposób myślenia i uważają, że ja próbuję mówić głosem Jacka Kaczmarskiego, a w mojej perspektywie ja chcę powiedzieć po prostu swoim głosem, korzystając z tego, co on zaczął. Po prostu mówię dalej swój kawałek następnej obławy. I już, to nie jest, ja nie udaję Jacka Kaczmarskiego, ja mówię swoje i tyle. Więc mam w ogóle inne podejście do tego. No ale jak ktoś tak widzi świat, że każdy głos ma być tylko kopiowaniem kogoś znanego, no to tak samo zobaczy to, że jak ja napisam obławę, no to podczepiam się pod autorytet czyjś. Ale to w ogóle nie o to mi chodziło. No, ale faktycznie no, styl lubię, bo skojarzyłem, że ciąg dalszy napisany w tym samym stylu będzie miał znaczenie, o które mi chodzi. Bo jednocześnie odniosę się do poprzednich obław, które były no jakby miały więcej tego, nie wiem. W tamtych czasach było o co walczyć i miał kto walczyć, a dzisiaj ja widzę, że w tym świecie ani nie ma kto, ani nie ma o co. I tak mniej więcej ta moja obława mówi. No, trochę jakby ludzie nie mają o co, bo ja mam o co może, ale nie ma z kim. No nie wiem, w każdym razie no jest inaczej.
6: No wiesz, no, załóżmy, że żyjesz teraz, nie wiem, w Chinach, to masz o co walczyć, nie?
0: W Polsce też masz o co.
6: Więc to nie jest kwestia czasów, tylko czasu przestrzeni.
1: No może w sensie takim jak żeby walczyć z wiatrakami dla idealizmu, to może, ale mi chodzi o jakieś realne działania, to tak.
6: No więc mówię, gdybyś mieszkał w Chinach, to miałbyś konkretnie o co, no bo tam narażasz swoje życie, powiedzmy, również, tak? Są przypadki przecież nawet miliarderów, którzy znikali w Chinach.
1: Nie, może i racja. Znaczy jeszcze ja piszę z perspektywy, pisałem tego, co tam dookoła mnie bardziej, więc może faktycznie jest...
6: Jasne. Ja sobie bardzo cenię, jak ludzie piszą o tym, co ich otacza, a nie o jakichś też bardzo odległych problemach, bo pamiętam, jak byłem kiedyś na takim koncercie i nagle 17-letni chłopak zaczął po angielsku śpiewać o cierpieniu czarnoskórych niewolników w XIX-wiecznej Ameryce i to mi się wydawało być strasznie mało autentyczne, nie? To jest
1: no właśnie.
6: Takie jasne, oczywiście wszyscy współczujemy tym osobom, ale co ten chłopak może na ten temat wiedzieć, nie? Faktycznie te problemy, które cię tu dotykają, są fajne. A czy ty piszesz, bo cię nie orientuję, czy ty piszesz lub próbujesz dalej pisać piosenki w takim, nie powiem, że w stylu Jacka Kaczmarskiego, bo to nie o to chodzi, ale może bardziej w takim nurcie myślenia o tworzeniu piosenek. Wiesz, co mam na myśli? Tak jak obławę stworzyłeś, to czy

0: piosenki niż wtedy, bo to w ogóle jakieś nielogiczne. Ani nie chodzi o to, że nie chce mi się, albo że mi nie wyjdzie, albo że wszystko już napisałem. Ja po prostu nie wierzę w takie rzeczy. Bardziej mi się nie ma motywacji. No, straciłem jakby przekonanie, że ludzie chcą coś poza disco polo i może bardziej czekam na odpowiedni czas. Czekam, aż coś rozpierdzieli się ten świat, bo ja już nie mogę znieść tego, w czym żyję. Ja czuję ten smród prawie fizycznie. Smród tego tchórzostwa, głupoty wszechobecnej, tych wszystkich covidziarskich, jakichś panicznych działań ludzi, tego bezkrytycyzmu, wszystkiego, co robią, nieodpowiedzialności, czekania, aż ktoś za ciebie wszystko załatwi. No wiesz, to wszystko naraz tak tworzy taką atmosferę jakiejś apatii, że nie za bardzo czuję, że jest po co teraz pisać takie piosenki akurat.
1: No dobrze, Marcin,
0: czekam
1: na
0: jakieś coś, aż coś się zmieni.
1: W związku z tym, co powiedziałeś.
0: Co?
1: Mam jeszcze pytanie w związku z tym, co powiedziałeś. Okay. No. Pozwolisz, żeby nie umknęło. No wiesz, znaczy... To mnie zastanawia często u osób, które tak mocno zwracają uwagę akurat na koronawirus w tym kontekście, że przeszkadza im polityka państwa tak w tak dużym stopniu po prostu. Nie mówię, że w ogóle przeszkadza, ale tak po prostu stawiają jako taki swój priorytet, że to im tak super przeszkadza. Szczególnie, że żyjemy w rzeczywistości jednak w Europie, w sumie w większości krajów demokratycznych, to są kraje takiej... neofeudalne, tak? Gdzie mamy systemy partyjne, w których są ludzie, którzy po spółkach Skarbu Państwa swoich poddanych uwłaszczają i tak dalej. To jest jakby taka dominanta naszej rzeczywistości. Moim zdaniem, jak obserwuję rzeczywistość,
0: no to jest ciekawe główny, spostrzeżenie.
1: To jest główny problem.
0: Tak, nie wiem, o co ci chodzi, ale ciekawie to nazwałeś jakoś tak.
1: Wiesz, jak spojrzysz na przykład na Polskę, no to mamy przykładowo króla Jarosława Kaczyńskiego, no tak. feudalnego pana, który swoim wasalom rozdaje ziemię. Tak jak wcześniej.
0: No nie, no to jest.
1: To są spółki Skarbu Państwa. No to jest feudalizm, jasne. Tak?
0: Tak.
1: To jest feudalizm. I wydaje mi się, że my w takim neofeudalizmie, w którym są procesy demokratyczne, żyjemy i wydaje mi się, że to jest jakby historia o świecie, w którym żyjemy. To jest główny problem, z którym się zmagamy i to, że ludzie tego kompletnie nie dostrzegają. I nawet nie chcę z tym nic robić.
0: Może ty byś pisał piosenki, jak widzisz takie rzeczy. No właśnie to jest to. To pewnie sobie zobaczył Jacek Kaczmarski, bo on tego typu porównania właśnie zauważał i potem zmieniał w piosenki. To
1: ty mam do ciebie pytanie, dlaczego na przykład ten masz problem z tym, że na przykład dla ludzi jest problemem to, że założą sobie maseczkę lub nie, albo że się zaszczepią lub nie, co w sumie cię nijak nie dotyka, a to cię bardzo dotyka, bo w Wielkiej Brytanii to samo zjawisko istnieje, tylko w trochę innej skali. I dlaczego jakby zwracasz uwagę na coś, co w sumie marginalnie cię dotyka mimo wszystko i nie jest tak bardzo uciążliwe, jak coś, co przydusza całe społeczeństwa. Taką, wiesz, wielką pięść po prostu trzyma na płucach nas wszystkich.
0: No nie, no tak naprawdę to ja się zrzymałem, póki mnie dotykało, bo teraz się już jest łatwiej, aczkolwiek dotyka mnie to, że dalej nie mogę polecieć do Polski. Bez bycia poniżonym i bez odebranej zupełnie godności, bo dla mnie to, sorry, ale to są dla mnie ważne rzeczy, że konieczność wsadzania mi jakichś kijów przez ludzi, którzy uważają się za bogów na granicach, to dla mnie to jest, ja nie mogę tego, no może jak muszę, no nie wiem, na razie to jest coś, co mnie dotyka, bo mam takie dziwne podejście. No dobra. A poza tym, jak mnie zamknęli w Hiszpanii na parę miesięcy, to był areszt domowy. Ja nie wiem, co się w Polsce wtedy działo, ale w Hiszpanii to było dosłownie więzienie. W każdym sensie. I to mnie dotyka. No. Nie mówiąc już o tym, jakie są konsekwencje. To, że teraz nie ma paliwa, że ceny rosną, że co się z ludźmi stało, iż się zdemoralizowali, apatia jest wszędzie. Mało co funkcjonuje w ogóle. To, że teraz muszę czekać na takie rzeczy jak prawo jazdy, było strasznie trudno zrobić, muszę czekać na jakieś papiery, bo są zatory półroczne w instytucjach, no to jak mnie nie dotyka? No przecież cały czas mnie dotyka, ale po prostu trochę może antycypowałem to, co się będzie działo. Konsekwencje tych wszystkich lockdownów dopiero się zaczynają właściwie, no ale to ja już byłem pewny, że będą. Wiadomo, że będą jakieś, nie wiem dokładnie jakie, wiem, że będą i będą nieprzyjemne.
1: Nie no, to tak to jeszcze oprócz samych lockdownów, to uważam, trochę się mało na to zwraca uwagę, ale tam jest wielkim problemem to, ile my jako ludzkość, bo to nie jest kwestia pojedynczych państw, tak? My jako ludzkość, ile wpakowaliśmy po prostu pustego pieniądza w gospodarkę.
0: No właśnie.
1: To i jest dziwimy się teraz, że produktów brakuje. Kurwa, no. Ciekawe czemu.
0: No ciekawe czemu, nie?

0: Ej, Skała, no Skała, weź se zrób swoją własną audycję z Martinem Lechowiczem, co?
1: Dobra, przepraszam cię.
0: Zawłaszczył mi zupełnie gościa tutaj.
2: Ale brakuje mi takich audycji właśnie, bym chciał z kimś pogadać. Teraz ja w którymś momencie jakoś niedawno stwierdziłem, że już nie będę robił żadnych projektów sam. To jest bez sensu. Muszę robić dwie przynajmniej osoby. I słychać teraz dlaczego. Jak jest rozmowa, to dużo lepiej wszystko, nie? Działa.
0: No to wpadaj do nas częściej. U nas są cały czas takie rozmowy, a okazało się, że zdałeś egzamin na nocnika. Całkiem jesteś wytrzymały, już zaraz będą 3 godziny, a ty mimo, że chory na wory, to wytrzymał, widzicie. Patrzcie go, twardziel jest.
1: Krawczulku, ja tak sobie pozwoliłem więcej zagadać, bo już audycja już trochę trwała, godzina już późniejsza, więc uznałem, że formuła może się trochę tak rozluźniła po prostu. Nie gniewaj się na mnie.
0: Wybaczam ci po znajomości. No.
2: Ja chcę zapytać słuchaczy, co wy na to, co ja gadam, bo nikt nic nie komentuje, tylko mówią coś o wodzu i o feudalizmie Skały i że nie wyglądam na covidianina. No dziękuję bardzo.
0: No, Martin jest covidosceptykiem zdecydowanie. No. To tam wymyślili. Nie ma tam tego w ogóle jakiegoś.
2: Ja miałem dwa covidy już. Ile miałeś covidów?
0: O, miałeś dwa, tak?
2: No, raz w Hiszpanii nawet.
0: I co, kichałeś?
2: Nie, po tym się nie kicha zwykle.
0: A co ci było?
2: No to co po covidzie, no. W gardle jest ten problem taki gardłowy, gorączka jest. I jest dziwne, to jest taka grypa, tylko taka nowa, inna. Trochę się boisz przez to. Zwłaszcza cię wszyscy nastraszali, to chodziłem taki zestresowany trochę. Ale to była krótka grypa. No. Krótka, ale trochę mocniejsza niż zwykła grypa, co mam.
0: No. Cały czas jest też z nami Paweł jeszcze, czy Paweł może jeszcze chciałby coś powiedzieć? Jak nie, to was obu zaraz tutaj przegonię.
3: Jestem, jeszcze takie krótkie wrzutki mam, bo już też się dłuży wszystko. Natomiast tak, Martinie, nagrywaj te piosenki. Od piosenek cię poznaliśmy chyba w większości.
2: Na piosenki. Jaki? Śmieszne czy
3: śmieszne? Śmieszne, natomiast powiedzmy tak... 75% śmieszne, a ostatnia ćwierć poważne. Może w takiej proporcji. Śmiesznych brakuje, bo są czasy takie różne. W różnych nastrojach jesteśmy, ale śmiesznych brakuje. To zawsze było promykiem słonecznego. Nie wiem,
0: ja. A ja właśnie, a ja poważne chcę. Właśnie ja jestem tym wilkiem, a nie psem. Właśnie nie ma już wilków, zostały tylko psy. I te psy chcą, żeby im rzucać to kolorowe frisbee właśnie jak Paweł, a ja właśnie tych wilków trzeba nam. No.
1: To ja Martin... tak tylko na zdanie pożegnania, zanim krawiec mi już w ogóle mnie rozstrzela i każe sobie iść. Ja tylko powiem, że w dupie mam te śmieszne piosenki, ja chcę poważne.
2: No właśnie, jakby więcej było takich ludzi jak ty, Skała, to bym, myślę, nie miał nawet przerwy w pisaniu piosenek, bo by było... Czułbym, że jest dla kogo, a tak to trochę mało. Mało czuję.
3: Jest, nagrywaj, naprawdę. Będziemy bardzo szczęśliwi, jak pojawią się jakieś nowe efekty tej twórczości, choć tam Wena nigdy nie jest na zawołanie, no ale... Warto.
2: Jest bardziej niż byś myślał. Tak naprawdę. To nie czekasz na objawienie, tylko na przykład masz termin. Jedne z ten w sumie te dobre piosenki, one często u mnie były takie, że ja miałem coś napisać, albo ktoś mi coś, może nie zawsze na zamówienie, bo to w sumie tylko dwie były, czy trzy, ale na przykład raz się z kimś chyba założyłem, że, wiem, Płas Syfilisem na przykład tak zrobiła, bo chciałem, żeby mi ktoś rzucił wyzwanie piosenki, której nie będę w stanie napisać. I ktoś powiedział, zrób o pchle, co jeździ na psie i ma syfa. Tak. Napisałem pchłę syfilisem przez to. Więc to tak, tam jest mniej tej weny takiej, co niż ludzie myślą. To nie wiem, jak to powiedzieć. Ale czasem musi ci coś faktycznie tak wypierniczyć w głowie, że nagle masz jakąś iskrę i kawałeczek, nutka jakaś taka czy coś. Na przykład ta piosenka, co niektórzy lubią, ten ZSRE, jak ona się tam nazywa? Zapomniałem tytuł.
3: Związek Socjalistycznych Republik Europejskich.
2: Ona się tak nazywa?
3: Tak,
2: słaby tytuł. No dobra. Ona mi tak wyskoczyła, że ten kawałek refrenu mi nagle się tak zagrał i dopasował się kawałek refrenu właśnie tekstu do tego i od tego zbudowała się cała piosenka i to tak niby jest taka iskra. To nie wiem, jak inni piszą, ale najlepsze piosenki mi tak wychodzą, że właśnie jakaś iskra się zrobi, jakiś zaczątek czegoś i on jest strasznie fajny i potem dobudowuje już resztę, to reszta już praca.
3: No. To pewnie też z praktyki dużo wynika. Próbowałem pisać coś swojego, zupełnie nie wychodziło, przynajmniej w warstwie tekstowej, ale przynajmniej zmotywowałeś mnie do wzięcia gitary w dłoń.
2: A no to... wiesz jeszcze, wiesz co ci powiem? No. To piszę tak, bo w sumie najważniejsze jest, trochę z tekstami jest podobnie, że robię tak, piszę jakieś 50 piosenek, zaczątków, melodii, tekstów czy coś i natychmiast to niszczę, jak nie idzie. Po prostu jadę na ilość i któraś w końcu nagle mi wykiełkuje i jest dobra. Tylko, że ja to robię przeważnie ten odsiew w głowie najpierw. Jak piszę, to ja piszę od razu tam 20 różnych wersji tego, co chcę napisać. I robię dopiero selekcję z tego i wybieram najlepsze. Czasem tak samo robię, powinienem tak naprawdę, jakbym nie był taki leniwy, to powinienem napisać 10 piosenek i 9 wyrzucić do śmieci i jedną dopiero puścić w internet. A tak to ja więcej wrzucam w internet, więc więcej jest takich, co tak naprawdę powinny iść do śmieci. No, więc to lepiej te pomyśl sobie, że dużo rzeczy, nie przejmuj się, że ci coś wyszło nieudanego. Rób następne. Olej to, rób następne. Nie próbuj dopracowywać tego pierwszego pomysłu. O, może na tym polega problem ludzi, bo widziałem, jak pracują nad czymś twórczym, że biorą coś jednego i coś im nie wychodzi i oni próbują to cały czas, siedzą, trzymają się tego i próbują to poprawiać. Bez sensu, strata czasu, niepotrzebnie. Zostaw to, rób nowe, od początku. I następne. Aż zobaczysz, której z nich po jakimś czasie, co ci z tej kupy wyjdzie. No, i to jest lepszy system.
3: Kupa eksperymentów i zabawy.
2: Kupa eksperymentów, większość nieudanych. Tak to ma wyglądać.
3: A propos eksperymentu, takie szybkie pytanie. Czy ty po łacinie też umiesz? Bo był taki eksperyment. Ale Cogito Ergo Rideo próbowałeś stworzyć, tak? Udało ci się refren, to byłem ciekawy, czy
2: Cogito
3: też znasz.
2: Ergo Rideo, no to co to jest za łacina? To
3: ale parę tam wersów, tak, powiedzmy. I byłem ciekawy, czy umiesz coś więcej, ale okej, okay, to już wiem.
2: Nie.
3: Tych projektów miałeś mnóstwo. Jeśli mógłbyś, to który projekt byś reaktywował, wrócił do którego? Radio Radocha? Radio Zrzęta? Radio Zrzęta od Bladego Świtu? Albo Czarna Rozpacz?
2: Do kontestacji pierwszej. Chyba. Ale to musiałoby być... Nie da się tego zrobić, bo by trzeba zebrać tych wszystkich ludzi, a ci, co to robią, musieliby przestać mieć obsesję na punkcie tych rzeczy, co mają obsesję i wrócić do pierwotnej idei kontestacji, bo enklawa może zajęła jej miejsce, ale ja sam nie uciągnę tego. Po prostu musi być dużo ludzi do tego. I kontestacja miała tych ludzi, ale oni jakoś tak... No widzicie, my tu siedzimy i gadamy w nocnym radiu, a kiedyś wszyscy gadaliśmy w kontestacji, nie? Nawet Krawiec.
3: Prawda.
4: Tak było.
3: Problem z kontestacją jest taki, że już teraz się wszyscy stamtąd porozchodzili. W sumie został sam Hugo z Markiem Zemstą i nadają tylko jedną audycję w tygodniu i to już, już nie jest radio, tylko podcast. To
2: ja nawet nie wiem, że tak jest, ale...
3: No niestety, już wszyscy odeszli, już nie ma tam żadnego sznytu biznesowego, bo prawie już nic nie ma z tego projektu.
2: To może i dobrze, może to jest ten moment, że to się rozleci, zaczniemy i wrócimy do początku, od początku i... Kto wie, ja wiem. My tu gadamy z Krawcem, może teraz tworzymy historię od początku. Nawet jest skała, jak za dawnych czasów z nami i no, tu jest jakiś potencjał.
0: Dużo
2: chyba
0: więcej ludzi.
2: Radio jakieś już wolnościowe jest?
0: Mało tego. W ogóle mało radiów jest.
3: Wapniak nagrywa i nadaje nawet to media. Coś takiego próbuje tworzyć, taką kontestację YouTube'ową i nawet dość dobrze mu wychodzi. Dobre zasięgi ma, więc on powiedzmy przejął tę pałeczkę pokoleniową, powiedzmy, i ciągnie tę tematykę wolnościową.
2: Może, ale pytanie, Wapniak. Czy on ma poczucie humoru, bo to...
3: Ma, raczej luźny człowiek, fajny jest, przyjemnie się go słucha.
2: No to tak. Może lepiej dołączyć do niego, ja wiem.
3: Agent Tomasz przez chwilę nadawał właśnie tam, póki jeszcze nadawał swoje...
2: Co, już nie nadaje on też? No co wszyscy ciekawi? Czemu nikogo nie ma? Krawiec został, w ogóle...
3: Weterani.
2: No, ja się nie spodziewałem, że Krawiec wytrzyma tak długo i jeszcze zostanie filarem w ogóle luźnych audycji nocnych, ale jest.
3: Rozmowy niedokończone.
2: Szok. Może to wokół Krawca się zbuduje nowy wolnościowy zalążek czegoś. Nowa starta.
1: Czy my już jesteśmy blisko momentu, kiedy ludzie przy wódce mówią, że a wiecie, bo oni to albo się zestarzeli, albo się skurwili.
2: Nie, bo ja zawsze, ja jestem praktyk. Ja nie gadam tylko o tym, że trzeba by było dawniej, tylko ja myślę o tym, co można zrobić i robię przeważnie. I przeważnie zostawiam i robię nowe, ale niektóre rzeczy wyjdą.
0: No dobra, panowie, to dziękujemy za telefonik.
3: No to na koniec jeszcze parę słów. Chciałem powiedzieć, to już ostatnia wrzutka, że...
1: Piękny krawiec.
3: Fajnie byłoby posłuchać właśnie audycji Martina i Krawca razem, więcej tego typu, albo nie tego typu, bardziej takich przygotowanych, scenariuszowych, jakichś słuchowisk może, jak przyjdzie jakaś wena, powiedzmy, jakieś pojebajki, poezja z Bereźna, trzecim okiem przez galaktykę, coś w tym stylu, albo przynajmniej wrzutki dżinglowe, tak jak Krawiec właściwie siłą lorem ipsum Krawcowego, to były różne dżingle, które tworzył. Modulował głosy, wcielał się w różne postacie, wujek, chujek i inne tego typu rzeczy. To było super.
2: Więc gdzie to jest? Ja to chcę.
3: Ja mam całe archiwum, bo jestem, powiedzmy, psychofanem, więc na tym się wychowałem. To za tym w cudzysłowie tęsknię i całą taką motywacją do pogodzenia was razem, albo zeswatania, albo coś było właśnie, żebyście wrócili. Może nowe pomysły się pojawią w tej odnowionej znajomości i coś z tego wypłynie twórczego. To fajnie, że wróciliście i fajnie, że się to udało. Jestem w szoku, że tak szybko, bo was pospamowałem jedną, drugą stronę i no i super.
0: No, dzięki jeszcze raz wielkie.
3: To był pierwszy mój telefon. Jakoś to poszło.
0: No, całkiem dobrze poszło.
3: No, to, no to na razie.
0: Trzymaj się, pozdrówka, hej.
2: Krawiec, się rozpłakałeś ze wzruszenia może?
0: Ale to nie wstyd. Mężczyzna też czasem płacze.
2: To w tym czasie, jak ty szukasz chusteczki, to ja chciałbym skomentować komentarze. RB Belog mówi, czy pan Martin używa jakichś substancji psychoaktywnych, by napisać piosenkę? Nie wiem, o kim mowa, ale ja na przykład, dla odróżnienia od pana Martina, ja zwykły Martin, ewentualnie Baron, nigdy nie używał substancji psychoaktywnych do napisania piosenki, czym udowodniłem, że jestem dziwny. Byłem raz na jednym koncercie i dali mi piwo, a ja nie piłem. Tylko mówię, wypiję jak zaśpiewam po koncercie. I prawie że zemdlał ze zdziwienia szef knajpy, powiedział, że byłem pierwszym, co tu śpiewał w całej historii, co nie wypił przed śpiewaniem. No i nie wiem, co to znaczy, chyba że jestem marnym grajkiem.
0: Faktycznie to jest w tobie dziwne, że mając taki dystans, luz i często takie, wiesz, abstrakcyjne trochę spojrzenie, nigdy się nie bawiłeś w takie rzeczy. No tutaj jest trochę inaczej, nawet już były komentarze, ktoś napisał, że nieźle mu kwas wszedł, bo się twarz Martina zaczyna ruszać tutaj na tym ekranie YouTube'owym. Tak, wiesz, tutaj to tak bardziej właśnie więcej jest różnych użytkowników. No a ty czysty, ale ja rozumiem, twoim narkotykiem jest Pan Jezus.
2: Ja właśnie walczę z takimi, co ich narkotykiem jest Pan Jezus, bo działają mi na nerwy po prostu. I jak kiedyś przyjdzie ten prawdziwy, to powie im to samo, to się zdziwią, ćpuny.
0: No ale wiesz, to w sumie na marihuanę mówią ziele Salomona i są ci Rastafarianie, którzy wierzą, że na grobie Salomona wyrósł pierwszy krzak marihuanen.
2: Bardzo piękne. Prawie jak z jakiejś ballady średniowiecznej czy coś tam. Nie, ale to nie, marihuana to jest inna sprawa. Ja tam zależy, ile się tego człowieka rąbie w łeb. Bo no. Bardzo ciekawie było, jak pierwszy raz spotkałem gościa, co tak jechał z tym Trawskiem, ale tak, że trochę bez jaj. Nie, że pół dnia siedział i tak przez parę lat w dymach. No i potem było dziwnie, jak się z nim gada. Było tak dziwne, bo gość nie pamięta, co mówi w ogóle. No taki jakby mu rozum gdzieś się rozpraszał na boki. Straszne. A najciekawsze, że ja wtedy cały czas miałem to przekonanie, że marihuana absolutnie żadnych negatywnych skutków mieć nie może, bo się potem nie da uzależnić. No nie da się uzależnić. No a tu gość patrzy i wygląda jak marchewka. Znaczy nie, wyglądał jak ziemniak, zachowywał się jak marchewka. Wszystko. Dobra, nie wiem, jak się zachowuje. Marchewka, no wiecie, o co mi chodzi. Późno jest.
0: No właśnie, późno jest, a ja sobie nawet nie mogę jeszcze na koniec jakoś tam pogawędzić chwilę, bo się z Martinem, bo się telefony urywają, strasznie rozchwytywany jesteś, nie spodziewałem się, że tak, wiesz, telefon za telefonem, to już powoli
2: kończymy. A komentarze z czata nie możemy?
0: No też możemy, tylko wiesz, ja tu mam taką zasadę, że odbieram zawsze, bez względu na wszystko, chyba że w ogóle dam status nie przeszkadzać, no ale Ewa to jest taka osoba, którą trzeba odebrać, tym bardziej, że też dzisiaj rozmawiałeś już nawet z
2: Ewą. Dziewczyna, to jest Ewa, tak, myśmy już dziś gadali.
0: Dziewczyna, prawdziwa.
4: Tak, no. Ja się wstydzę.
2: Ona mówiła to samo, jak do mnie dzwoniła.
0: Tak, tak.
4: A to właśnie Martina się wstydzę, bo z Krawcem już się trochę zapoznałam.
0: No dobra, już tam coś już tak szybciutko, co się chciałaś zapytać, coś Martina, czy coś, Ewa?
4: Chciałam troszkę powiedzieć, że nie podobało mi się, jak zaczęli się wtrącać, co niektórzy, że kontynuacja jakiegoś tam tego, jak on się nazywa, no mówiliście, no. O wiersze.
0: No, Kaczmarskiego.
4: Kaczmarskiego, właśnie. No, przecież w szkole się uczyliśmy, przynajmniej ja się uczyłam. I pani nawet na lekcji zadała takie zadanie, żeby dokończyć wiersz. Znaczy dokończyć, jakieś inne zwrotki ułożyć.
2: O, to jakaś fajna szkoła.
4: Tylko, że to było jakieś patriotyczne wiersze.
2: Myślałem, że Kaczmarskiego.
4: Nie, jakieś, ja jestem 7-5 rocznik. No, także...
2: Tak jak ja podobnie.
4: No i miałam taką lekcję. Także mnie to dziwi, że ludzie tak chcą czegoś nowego. Nie wiem, to takie dziwne. Zresztą ja też gdzieś tam ułożyłam na zasadzie teraz niedawno, rota na przykład. Ja mówię, dlaczego jest ta rota taka, że nie będzie Niemiec pluna w twarz? Więc ja ułożyłam. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nigdzie w kosmos nie polecimy. I tak dalej.
2: A, nowocześniej, żeby tak było. A to dobry pomysł jest, ciekawe to, wychodzą rzeczy z takich pomysłów.
4: Ja w ogóle uważam, że ta rota to powinna też być zlikwidowana, co Niemiec będzie nam, że nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. To jest w ogóle niepotrzebne, jeszcze większe te. Także rób tak dalej, mi się podoba. Zresztą nie wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć.
2: Nie, dzięki, to jest głos zachęty dla mnie i fajnie.
4: No. Ja też coś tam piszę, bazgram, ale też podobnie tak jak ty widzę, że nie ma, wolą ludzie bekę jakąś niż coś poważniejszego. Dobra, bo już się ten, no, zawstydzenia się rozstęno.
2: Dobra, to dzięki.
4: Także przepraszam, tak krótko, chociaż troszeczkę.
0: Dobra. No to co, to dobra. Dzięki Ewa, trzymaj się.
4: Narka.
2: Cześć.
0: Wyłączyłem na razie już, bo tak będziecie do rana dzwonić, a Martin też ma swoją tu wytrzymałość. Nie chciałbym nadużywać jakby
2: wytrzymałości. Nie wiem, przestał boleć z jakiegoś powodu. O. Może przestałem pić piwo na chwilę, to dlatego. Może to znak, żebym nie pił.
0: A no to tak czasami bywa z tym piwkiem, to prawda. Mówiłeś coś o czacie, czy coś z czata cię zainteresowało? Tak.
2: No tak, czy krawiec poszedł srać na przykład, to było bardzo ciekawe pytanie, ale to nie do mnie, jak ty myślisz?
0: Ty masz z tym sraniem normalnie.
2: To, ale to ciebie pytają, to nie ja, to ludzie tak pytali na czacie.
0: Ja tu ciekawsze rzeczy jakieś widziałem. Też było, wiesz...
2: Czy krawiec pójdzie do piekła na przykład też jest. No, ja nie właśnie, wiem, kogo ty pójdzie? Się pytasz mnie. Bo zatem ja nie wiem, czy tu można się modlić na czacie, bo to chyba pytanie do Boga raczej było.
0: No teoretycznie takie... tak, do piekła, do bitwy, no bo to. Wiesz, trzeba się ukorzyć i uznać ofiarę Pana Jezusa, bo ty chyba nie wierzysz, że przez dobre uczynki, że przeprowadziłem babcię przez jezdnię i pójdę do nieba. To chyba
2: ależ
0: to...
2: ja wierzę właśnie, jak najbardziej, tylko że wszystkie uczynki musisz mieć dobre, tak?
0: Wszystkie. No to nikt nie ma wszystkich, właśnie. I
2: no dokładnie, w tym właśnie, jest cały problem. To zrozumiałeś właśnie Biblię, czyli jesteś lepszy niż 98% katolików w tym kraju, bo tego nie wiedzą na przykład.
0: No, wiesz, Martin, tutaj mamy bardzo różnych chrześcijan. Jak mówiłem, znajdą się tacy, dla których Jezus to biorobot wysłany z kosmosu, ale znajdą się też tacy, na przykład Jamci, to nasz też taki dyżurny rozmówca na takie tematy, który przez lata zgłębiał tłumaczenia oryginalne, znaczy nie, właśnie nie tłumaczenia, tylko bardziej oryginały Biblii. I wiesz, i on wychodzi z takiego założenia, że to tłumaczenie na grekę bardzo odwróciło sens co po niektórych fragmentów, że to trochę o co innego chodzi. Wiesz, że Biblię trzeba bardziej symbolicznie nieraz traktować, że zagubiony został trochę sens. Ostatnio o tym rozmawialiśmy też, nie? Jak ty się byś do tego odnosił? Bo obiecałem, że cię też o to zapytam.
2: Przecież ja nie wiem, do jakich on doszedł wniosków. No. To ja nie wiem.
0: No na przykład...
2: Znaczy, ja też czytam w oryginale, jak mam jakieś wątpliwości, ale nie zauważyłem, żeby tam były aż takie zniekształcenia, żeby się tego czytać nie dało. No przeciwnie, właśnie większość tekstów Biblii jest strasznie prosta, tam nie ma co zepsuć. No. Poza tym i tam, gdzie poezja, jakieś tam proroctwa, no to tak, tam można, ale to jest mniejsza część. No dobra, ale to nudne może być, albo to na inną audycję pewnie.
0: No, możesz sobie w wolnej chwili wpisać na YouTubie inna wizja chrześcijaństwa i trafisz na audycję 3 odcinki nocno-radiowe, gdzie właśnie z Jamci to rozmawiamy na takie tematy i on tłumaczy swoje stanowisko. I ja to podchodzę do tego tak, że chrześcijaństwo samo w sobie jest takie, że można je różnie interpretować. Dla niektórego coś będzie przenośnią, symboliczne, ktoś inny może to traktować dosłownie. Różnie można podchodzić do historyczności Biblii. Niektóre rzeczy w Biblii jakby zdają się, zdarza się, że jakby przeczą trochę same sobie wzajemnie. Można też odnieść takie wrażenie, nie?
2: Można odnieść wrażenie, pewnie.
0: Więc to jest skomplikowane. Nie bez powodu jest tyle nurtów chrześcijaństwa. To się nie wzięło znikąd, nie?
2: Przecież. No, jakby to było takie banalne, to bym nie nagrywał przez 15 lat 500 odcinków na temat Biblii na odwyk.com. No, jak ktoś tam chce, to też se niech zerknie. No, ale tam się ludzie przekombinowują często proste sprawy. No, jak lubią, to czemu nie? Ale ja mam takie podejście praktyczne, czyli jak ktoś mi coś opowiada, że on tam wie lepiej o Bogu, to oczywiście, ale ja chcę, żeby pokazał, aby żeby było widać jakoś po nim i po jego mądrze życiu, czy ryju, czy kobiecie, czy czymkolwiek, że ten Bóg faktycznie gdzieś w tym jego życiu robi coś fajnego i miłego, żeby mnie zachęcić w tym, bo przychodzi do mnie gość, który ma rozpieprzone życie, jest biedny, chory i cały nerwowy i opowiada, że on wie lepiej, jak trzeba czytać Biblię, to ja mówię, no nie dziękuję, bo będę taki jak ty, to ja nie chcę. No, a jak przyjdzie do mnie bogaty, uśmiechnięty, wypasiony gość, co tam co 15 dni robi cud i dwie osoby już zmartwychwstał, to no to ja go posłucham wtedy. To jest coś, co gdzieś tam widzę, że ten Bóg to tam może u niego być. Albo jak jakiś chociaż, nie wiem, cokolwiek ciekawego, zbiegi okoliczności mu się dzieją, że coś. No bo tak jak mówię, praktyczny jestem. Mnie interesuje albo Bóg realny, albo żaden. A teorie to tam są ciekawe, ale to jest tylko zabawa w science fiction czy coś. Taka zabawa. Też jest fajna zabawa, ja lubię. Ale no.
0: Tak. Realnie czyli to. Bardziej praktyka. Tak zawsze no. Trochę to widziałem u ciebie. Praktyka. No ale właśnie połączył się z nami Jamcito. Jamcito, be nice, okej? Okay? Be nice. I proszę, tam wiesz, bez...
5: Na to pierdolenie. Dobra, że żartuję sobie, ale tak...
2: Już ma plusa na dzień dobry, bo żartuję, lubię jak żartuję.
5: To fajnie. No dobra, powiedzmy, że raz rozmawialiśmy, drugi raz jako wolnościowe wypieprzyłeś mnie z czatu, ale to pominijmy.
2: Nie, ja bym chętnie wrócił, bo jestem ciekawy za co.
5: Za co? No za negowanie pewnych twoich.
2: A tak myślę, że ty tak myślisz, a ja myślę za to, że byłeś agresywny na przykład, albo...
5: A ja myślę właśnie, że jest jedna rzecz, która ciebie odróżnia od wszystkich kapitanów, czy to z Nocnego Radia, że u nich żadnego pana za bycie agresywnym, czy coś takiego. Nie dostałem, no ale dobra. No,
0: Różnie to bywa, wiesz, Jamci, to też nie przepadam, jak ktoś jest na przykład agresywny. No wiesz, już tak trochę zaczepiasz, tu wypominasz coś, tutaj żart pod tytułem, ale pierdolisz.
5: Ja tylko się odniosłem tylko do tego, kiedy się spotkaliśmy i dlaczego.
0: Ja bym proponował, żebyś...
2: Nie wniosło do tej rozmowy na razie.
5: Ja wiem.
0: No właśnie. O to chodzi właśnie.
5: Pośmiejmy się. Pośmiejmy się. No więc tak, no dobrze, no science fiction i tak dalej, to porozmawiajmy z science fiction w takim razie. Jeśli uważasz, Martin, że wszystko to, co mówiłeś, nie wiem, 15 lat temu jest nadal aktualne, a czuję, że jest, nie? No bo wiadomo, że jak ktoś się zajmuje Biblią praktycznie, a nie zrobił w tym temacie żadnych specjalnych studiów, ani uniwersyteckich, ani nie poznał kreki czy hebrajskiego, to jest problem, nie? Oczywiście są tacy, którzy to zrobili i chętnie mogę cię do nich przyprowadzić, tylko nie wiem, czy ty będziesz chciał to czytać, bo się okaże, że twój świat legnie w gruzach, a ja nie jestem człowiekiem, który rozwala wszystko tylko dla rozwalania.
0: A oprócz takiego ad persona to coś będzie jeszcze? Oprócz tam zarzutów, wypominania? Czekaj,
2: może będzie jakieś pytanie, albo nie wiem, cokolwiek.
5: Będzie pytanie, nie? No będzie. Powiedz mi, jak możesz sobie wytłumaczyć jedną rzecz? Skoro jeden, no bo jest taka zasada, nie? Biblijna, nie? Nowo i stara, starotestamentowa, która mówi, że dwoje świadków i na dwóch świadkach będzie oparta każda sprawa, tak?
2: No.
5: No i Rzymianie tam stwierdzali, że jeden świadek to żaden świadek, nie?
2: No.
5: No, a jeśli masz w Biblii dwa świadectwa, które sobie przeczą totalnie? Prosta sprawa. Mówią o tym teolodzy najlepsi i tacy ludzie, którzy są po prostu biblijnie wykształceni na uniwersytetach. Ja przez dłuższy czas miałem to gdzieś, wiesz, bo uważałem, że ludzie, którzy idą do seminarium, przestają wierzyć w Biblię. A wiesz dlaczego?
2: Będzie jakiś problem albo pytanie, czy tak będziesz gadał przez pół godziny, bo ja bym skoczył do kumpla, nie? Albo
5: no to
2: coś
5: dobrze, fajnie, jadł, to, i, to dobrze, to dobrze, dobrze, to dobrze.
0: Wiedziałem, no, że dobra, to się tak skończy.
2: Ja lubię,
5: dalej możesz mówić o kupie, a ja jednak zadam ci to pytanie wobec... Skoro jeden mówi... No to dobra. Skoro jeden, tak zwany Mateusz, nie nazwę go Mateuszem, bo to nie Mateusz pisał, ale tak zwany Mateusz pisze, że... 2 lata przed narodzeniem się gwiazdy był sobie taki ktoś jak Herod i on potem umarł, tak? To jest rok 4 naszej ery, przed naszą erą. 4 przed naszą erą. I wtedy się narodził Jezus, czyli mniej więcej doliczając ten czas pojawienia się gwiazdy, prawda, i tych wszystkich magów, którzy tam sobie przyszli, mędrców, tak? To jest mniej więcej 6 rok przed naszą erą. To jest jedna wersja. Druga wersja to jest wersja Łukasza. I ta wersja mówi, że narodził się za spisu Kwiryniusza. A wiesz, który to jest rok? 6 rok naszej ery. A więc różnica mniej więcej 12 lat. Kto no. ma tutaj rację?
2: Nie wiem, i w dupie to mam, bo mnie zaskakuje wszystko.
5: Tyle na ten temat chciałbym wiedzieć. Masz to w dupie, mów dalej o Kale. I luźnij, że masz Boga cudzołożnika, który komuś przeleciał jak Zeus dziewczynę. Tak, luźnij sobie, że masz po prostu nic nie masz wspólnego z szatanem, chociaż gadasz bzdury, które ci ktoś cisnął, dlatego że masz dogmat o tym, że Biblia jest każdym jak najbardziej wspaniałym i każdym calu Słowem Bożym. Otóż tak nie jest.
0: Jam ci to, dobra, słuchaj, wiesz, tak jak ci mówiłem, wiedziałem, że nic z tego za bardzo nie będzie z waszej dysputy. Jesteście niekompatybilni, a ty trochę za bardzo jesteś natarczywy. Nawet mi nie dajesz teraz dojść do słowa.
5: To jest gówniarz dalej dla mnie i tyle.
0: No dobrze, to obraziłeś gościa. Dzięki, stary. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Nie
2: ale
0: jest
2: krawiec,
0: to miłe.
2: Jak ty, czekaj, no, nie możesz nas porównywać, jak ja zdążyłem powiedzieć 2 słowa w odpowiedzi, po którym on zaczął dalej nawijać. Jak my mamy podobieństwa, jak jeden gość mówi 1500 słów, a drugi mówi 2 i mówisz, ale jesteście podobni.
0: Znaczy nie, ja nie powiedziałem. Powiedziałem, że wiedziałem, że nic z tego nie wyjdzie. Jamci to jest za bardzo natarczywy, nie daje dość do słowa, zakrzyczał, obraził, jakieś wyrzuty na dzień dobry. Ad persona, po prostu wiedziałem z góry, że nic z tego nie będzie i to mówiłem mu i się potwierdziło. Szkoda Jamci to, że nie znalazłeś sobie na tyle siły, żeby się zdobyć na kulturę jakąś, żeby wysłuchać tego Martina. No nie będzie nic z tego, sorry.
2: No, ale a propos właśnie podejścia do takich spraw, to ja mam naprawdę tą filozofię, że wolność słowa nie dotyczy prawa do tego, żeby wszystkich gnoić, mieszać z błotem i takie rzeczy. Więc ja banuję naprawdę gościa i ja w ogóle nie pamiętam, za co go zbanowałem, ale teraz widzę, że nie żałowałbym chyba, jeżeli się nie zmienił od tamtego czasu. Jasny piorun. To mnie zaskoczyłeś, że po prostu tolerujesz coś takiego, nie? Bo ej, każdy sobie może gadać co chce i uroczo mieć różne zdania, ale no, trochę bez jaj. Dobra, nic nie mówię.
0: Nie, no jak widzisz, nie do końca toleruję, bo podziękowałem za dalszą rozmowę. I wiesz, czasem się fajnie gada z Jamci to, bo wiele przegadaliśmy też, tylko on się uruchamia, jest za bardzo nerwowy jest i to się nie da tak pogadać za bardzo, bo ty coś zaczynasz mówić, a tu, wiesz, jest jakaś tam agresja, krzyki, zagłuszanie, wiesz, i ty tak... Ja to rozumiem twoje podejście. Ty podchodzisz raz, że trochę luźniej, a może nie do końca tak całkiem luźno, bo analizujesz też tą Biblię przecież, ale musi być jakaś atmosfera, wiesz, w miarę do rozmowy, żeby się czuło, że ktoś chce też ciebie wysłuchać na przykład.
2: No oprócz atmosfery fajnie by było mieć możliwość odpowiedzieć, a jak ktoś zadaje pytanie, to może chce posłuchać odpowiedzi, bo jak zadaję pytanie, a nie chcę słyszeć odpowiedzi, to o co mu chodzi? W każdym razie, wiesz, co on będzie teraz mówił, za co go wyrzuciłeś? Za poglądy, że nie zgadzasz się z jego poglądami oczywiście.
0: I że,
2: tak mi się wydaje.
0: I że stchórzyliśmy, że nie podjęliśmy rękawicy. Nie podjęliśmy.
2: Jesteśmy gówniarzami strasznymi. Napijmy się, bo nie wiem jak teraz jestem w depresji, bo nic ze mnie już nie będzie. Okazało się, że całe życie służyłem szatanowi. No nie...
0: Słuchajcie, Martin na początku powiedział, że ma to w dupie, te różne jakieś tam nieścisłości, ale może chciał dokończyć, że ma to w dupie, bo bardziej go interesuje ten Jezus i to, co z nim związane i stara się go jakoś naśladować i na tym się koncentruje i to by była już taka pełniejsza wypowiedź. Czy jakoś
2: no coś tego typu, no. Ale już mi się nawet nie chce dokończać tej myśli. Mniejsza z tym, no.
0: Tak czasem jest, że się odechciewa po prostu trochę.
2: Uroczo macie tutaj, no dobra.
0: Nie no, ale
2: to nie wiesz, jest, że tak co drugi słuchacz to taki przychodzi naładowany nie. Od razu?
0: Nie, ale czasem się zdarzy taka sytuacja, bo to nie jest takie miejsce, wiesz, do końca spokojne. To jest taka speluna trochę. Słuchaj, przychodzisz do knajpy, to wiesz, to różnie bywa.
2: Speluna, nie? Zapomniałem.
0: Różnie bywa w spelunie.
2: No, speluna to speluna, ma swoje prawa. No dobra, czy co kontynuujemy, czy co teraz będzie? Bo masz tam na przykład jakieś pytania?
0: Pytania? Wiesz co, tak sobie szybko tu przeglądam swoje notatki. Tu mam jakieś, chciałem ci takie teologiczne jeszcze pytanie zadać wcześniej, bo to dużo uciekło. Czy Bóg może wszystko?
2: Nie. To jest nielogiczne, nie może wszystko. Czyli nie. Nikt nie może wszystko. W sensie takim matematycznym nie można móc wszystko, nie? Nie da się rzeczy nielogicznych.
0: No właśnie, nie dał się złapać. Chciałem o tą logikę, czy Bóg jest ponad logiką. A, cwaniaczek się nie dał.
2: Nie jest ponad logiką, nie da się, nie. No. Realny nie, no jak sobie wymyślisz go, wymyślić co można, co się chce, ale jeżeli istnieje w realnym świecie, to oczywiście musi być logiczny i wtedy oczywiście nie może wszystkiego.
0: No właśnie, no to też mi się to nie kleiło, że Bóg nie może być ponad logiką, bo nie może jednocześnie istnieć i nie istnieć, nie?
2: No, tak. No, znaczy, fakt istnienia w naszym realnej rzeczywistości wymusza pewne rzeczy na każdej istocie, choćby nie wiem jaka tam była. Reptylianin, Bóg czy ktokolwiek. Jak ma istnieć realnie, to musi się do niego stosować logika i tak dalej, no.
0: Czyli, no ale to nas prowadzi do jakichś takich teologicznych, strasznie zawiłych dróg, że logika była przed Bogiem, jest nadrzędna jakby.
2: Co? No, no. A, no tak, znaczy, no to jest abstrakcyjna rzecz, to nie, ona nie istnieje w takim sensie jak piwo, nie? Tylko to jest coś, co my nazwaliśmy, po prostu koncepcję, że prawda nie jest fałszem i wszystko, co z tego wynika. Już, to nie jest coś, co się stwarza, po prostu jest logika i tyle, no. O, to Misiu ma dobre pytanie na czacie.
0: No, no,
2: no. O, a Jacek jeszcze lepsze. Ja przeczytam. Dlaczego Bóg stworzył starość i czy to jest jakaś forma kary dla człowieka? O kurde, i to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Nie zastanawiałem się w ten sposób. No,
0: no z Biblii wynikałoby, że starość została jakby wzmocniona, znaczy przyspieszona, no bo Adam i Ewa się bardzo wolno starzeli, byli długowieczni cholernie.
2: Oni mieli chyba w ogóle nie umrzeć w pierwotnym planie. Tak coś wynika mi.
0: Tak, no. Chyba tak, bo mieli to, były dwa drzewa, nie? Drzewo życia, z którego się karmili.
2: Coś tam żarli, tak.
0: I to im mogło zapewniać wręcz nieśmiertelność i drzewo poznania dobra i zła. I
2: dziwnie, ale to nie wydaje mi się takie niemożliwe całkiem. To czegoś tam możemy nie wiedzieć, no. Więc może i było tam coś. To, tak jak to piszą.
0: A ty nie masz problemów z traktowaniem Edenu dosłownie? Znaczy nie wiem, czy traktujesz go dosłownie, ale pewnie tak i nie ma
2: coś
0: tu problemu.
2: Pomiędzy.
0: Bo ja mam.
2: Ja mam taki średni. No rozumiem, nie? Bo to ciężko w ogóle sobie to wyobrażać dzisiaj, wyobrażać, no ale ja mam pojemną wyobraźnię, a nie umiem znaleźć powodu, żeby wykluczyć taką możliwość, że mógł być realnie. W jakiejś tam formie. Tylko pewnie on był, jak to zwykle bywa, inaczej niż my sobie to wyobrażamy, nie jakoś takie cukierkowe głupoty, tylko pewnie jakoś bardziej realnie. Nie? Ale nie wiem. Nie jest to dla mnie takie ważne w tej całej historii, czy to było, na ile to była dokładna historia. No, czy tam, co było symboliczne, co niesymboliczne. To nie wiem dokładnie. No,
0: można by to lepiej jakoś przyjąć, gdyby założyć, że Eden był jakimś takim miejscem, wiesz, matrixowym, wirtualnym bardziej, z którego nastąpiło wyjście. No to się bardziej wszystko jakoś... Jam ci to oczywiście się, no, tu, ja się tu wkurza. No jam ci to, byłaby fajna rozmowa i pewnie byś mógł swoje bardzo ciekawe zresztą racje, bo ja je znam, ale no nie wyszło, bo nie mamy komunikacji po prostu. Komunikacja całkowicie szwankuje i
2: jaki
0: o to
2: ty jesteś miły, ale ja to podziwiam.
0: Jestem miły, tak. Staram się
2: ja
0: być
2: tak
0: miły.
2: Ja nie jestem miły, ja jestem potworem radiowym w takich wypadkach.
0: No, czasem dobrze właśnie trochę być bardziej srogim, bo wtedy ludzie bardziej cię szanują. Jam ci to też trochę okazał brak szacunku, bo go wielokrotnie prosiłem. Bądź miły, postaraj się jakoś tutaj, wiesz, nie wykolejać audycji i tak dalej. No, zlał mnie trochę i to jest cena, którą trzeba zapłacić za to, że
2: starasz
0: się być miły.
2: Ty masz u mnie ogromne punkty, bo w takim wypadku... No, masz i panujesz nad sobą pięknie i masz takie duże empatii do słuchacza, nawet jak to jest no, buc, to bardzo jest piękne. Nawet nie wiem, czy nie zastanowię się, czy może ja jestem po złej stronie, że tak wyrzucam zamiast pokazać serce i takie tam.
0: Nie, tu nie ma dobrej i złej strony, są różne strategie jakby i podejście, też masz, wiesz, mamy różne charaktery i jakby definicje, wiesz, radia i tak dalej, ale to nie ma, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, każdy ma swój styl jakby, nie, i tyle. Poza tym się to zmienia nam pewnie też przez lata trochę, a kiedyś, wiesz, no pamiętasz, że byłem trochę furiat, nie?
2: No właśnie, a tutaj widzę, że zmiana... To ta dobra zmiana. To jest dobra zmiana.
0: Czy ja wiem, to też PiS? Różnie bywa. To różnie też bywa, wiesz, bo trochę zmęczony jestem też awanturami różnymi, nie? I różnie to bywa.
2: To dobra, czyli jak się o coś pokłócimy, to jest szansa, że nie będziesz się od razu rzucał na mnie i tak dalej.
0: Musiałbyś naprawdę mi jakoś za skórę zaleźć, nie wiem, obrażać mnie na przykład przez 2 lata, nie?
2: No jak ten gość tutaj nie zalazł za skórę, to ja mam bezpiecznie. Dobra, a Jacek pyta tak, mam pytanie, czy Bóg może sprawić, że będzie powrót koczowiska razem z Hugo?
0: O.
2: Kurde, stary, to ja bym chyba prędzej się zmartwychwstania jakiegoś na ulicy spodziewał Southampton, ale jedną i drugą rzecz uważam za możliwą. I to zmartwychwstanie na ulicach Southampton i koczowisko z Hugo. Bo w sumie czemu nie? Gadamy z Krawcem, też się wydawało niemożliwe, nie?
0: No, to takie, widzisz, cuda, to cud, może to Bóg. Bóg. Ty miałeś taki okres.
2: Ty miałeś taki okres,
0: że wszędzie się dopatrywałeś tych słynnych zbiegów okoliczności i interwencji Bożej. Nawet jak w spodniach starych znalazłeś 10 zł, co do prania szły. To Bóg.
2: To nie pamiętam 10 zł, ale no ja widzę różne zbiegi, widzę. Bo u mnie są skurczybyki, zbiegi.
0: No z tymi 10 złotymi.
2: Ja bym nie przeżył przez te wszystkie podróże, jakby nie było tych zbiegów. Także muszę mieć.
0: No powiadałeś, że tam ten motorower już się powinien zepsuć dawno, a się nie zepsuł.
2: Zepsuł się. A w dwóch podróżach, co byłem w Polsce, w obu przypadkach mi się rozsypał motorower przy samym dojeździe do domu po 4000 kilometrów, co było bardzo uroczym zbiegiem okoliczności i bardzo się ucieszyłem, bo 100 kilometrów wcześniej i byłem w ciemnej dupie. Także dziwne rzeczy to są. A pytanie dostałem, co myślisz o Kunradzie 44, naszym zbawicielu. Co to jest? Był taki jeden. Ty co, Krawiec, on dalej żyje tu?
0: Dawno go u nas nie było, ale to też jest osoba chyba, która właśnie w uniwersum Nocnego Radia też no, często się pojawiała. Wiesz, jest dużo tutaj postaci znanych, czy Jacek Blacha, którego na pewno kojarzysz, czy Kunrad, wiesz, dużo jest osób takich rozpoznawalnych.
2: Oni tutaj wszyscy do ciebie doszli. To ty byłeś tym, który uratował tą ludność najcenniejszych. Byłeś Noe i ty jesteś Arką. To nie jest Nocne Radio, to jest Nocna Arka.
0: No można, skoro tak mówisz, to i pochlebiasz. Tym bardziej fajnie by było, gdybyś nas odwiedził. Mam.
2: Jestem wdzięczny jestem ja tu, że to zachowałeś cenność.
0: Nie, ale Jacek Blacha zawsze chyba wolał jednak do kontestacji dzwonić, bo tam, wiesz, poważniejsze rozmowy na poziomie, a tutaj śmieszkowanie trochę i tak dalej. No, ale też zdecydowanie bardzo charakterystyczna postać. No, dużo się osób przewinęło. Był też Obława przez jakiś czas, na pewno też go kojarzysz ze Skałą. Skała i Obława kiedyś razem nadawali. No, jest całe takie uniwersum i te uniwersa się bardzo zazębiają czasami. Wiele osób byś tutaj jeszcze mógł rozpoznać. Albo one pamiętają ciebie doskonale. Wiesz, no zresztą mieliśmy dzisiaj przykład tego.
2: Trochę mnie to przeraża, czy ciebie to... Jak ty się masz do tego stosunek, że wychodzi na to, że większość tych wszystkich ludzi, co gdzieś tu krążą między środowiskami, one gdzieś zaczynało ode mnie, zdaje się, albo któregoś z moich projektów. Zahaczyło gdzieś u mnie najpierw, że od jakieś koczowiska, kontestacje czy coś i później tam rozleźli, nie? Czy jestem tu jakimś pradziadem protoplastą?
0: Jesteś.
2: Starym dziadem dziadersem?
0: Jesteś. Może dlatego mam szacunek do ciebie właśnie, bo no, czemu miałbym nie mieć, skoro sam się zabrałem za nadawanie trochę z twojej inspiracji, no więc...
2: A widzisz? Czy mi się należą procenty od wszystkich radiów i audycji i słuchaczy? I wszystkich co łasek i donate'ów?
0: Coś zakłócenia jakieś...
2: A tak myślałem.
0: Słabo słyszę.
2: Dobrze. Dobrze. Więc coś o Kunradzie podobno nie chcesz mówić, że wypierasz się go.
0: Nie, w życiu się nie wyprę Zbawiciela 44, Kunrada Antychrystosa. On przyszedł, słuchaj, zamiast Jezusa. On przyszedł zamiast Jezusa, bo Jezus no, coś nie przychodzi. Kunrad to tłumaczył, no miał przyjść. Kunrad zawsze bardzo spokojnym głosem, wiesz, tłumaczy, no miał przyjść. Czekaliśmy i nie ma go. No to ja przychodzę.
2: O ja.
0: No, ale ty, ale czy Jezus nie powinien spełnić swoich przepowiedni za życia jednak, żeby być uznany za Mesjasza? No Żydzi tak uważają, że się właśnie nie kwalifikuje nam Mesjasza, namaszczonego proroka i w ogóle, bo nie spełnił tego, co miał spełnić. Nie zaprowadził pokoju.
2: No wiesz, taki jest problem z tym Bogiem, że on ma absolutnie gdzieś to, co ludzie od niego oczekują i robi to, co chce. Wiesz, taki burok trochę, bo powinien się dostosować do demokratycznie przegłosowanej wersji przez ludzkość, jaki ma być i powinien robić to, co chcą, wiesz, tak wolnorynkowo i dostosowywać. A on w ogóle ma to w nosie, że sobie wyobrazili, że Mesjasz przyjdzie, zostanie i to, a no i nie. bali mnie to, co wy chcecie. Ja bym robił po swojemu. Ja to cenię, powiem, bo to jest śmieszne.
0: Mało tego, że przeszedłem na... zacząłem nadawać się radiowo, udzielać tak z inspiracji Martinem trochę, to jeszcze swego czasu na chrześcijaństwo z inspiracji Martinem. Tak, na chwilę, tak. Na chwilę.
2: Tak. To mi nie przeszkadza.
0: Weekendowy chrześcijanin.
2: A nie, mi to w ogóle. Co, ja mam na przykład, ja mam takie podejście, że ja w życiu sam narobiłem debilizmów, różnych głupot, albo nawet rzeczy, co wydawały się mądre, ale się okazały do bani. Ale to jest historia i to powinno być niezmienione. Bo wiesz, to tak jak na zasadzie, że co było w historii, to powinno zostać. Nie powinno się zmieniać, nie powinno się burzyć pomników, nie powinno się zmieniać nazw ulic co tam parę lat. Tylko jak już było, to już było. Uczmy się z tego, niech to zostanie jako archiwum, bo było, nie? Ja byłem głupi, ktoś był głupi, ty zrobiłeś coś, ktoś zrobił coś. Dobra, ale nie udawajmy, że tego nie było. Wiedzmy, że to było i dobra, było, koniec. Teraz jest dzisiaj i dzisiaj możemy się napić piwa i spoko. Dlatego gadamy, bo ani nie chcemy zniekształcać w przeszłości, że mieliśmy tam spiny, ani nie co... Ani nie wiem co, ale generalnie ja się interesuje mnie to, co jest. Ale ja, to mi chodzi, że jedną rzeczą jest udawać, że coś było albo czegoś nie było, a inną rzeczą jest rozpamiętywać coś. Więc można nie rozpamiętywać, ale nie udawać. O to mi chodzi. I ja lubię tak. Więc dlatego ja się przyznaję do swoich błędów. Znaczy, mogę gadać o swoich byłych tam żonach i dziewczynach i że głupio to było i głupio to no było. Rozpamiętywać nie lubię tego, ale wiesz, nie, to jest tak, że na przykład nie palę jakichś zdjęć dawnych, tylko gdzieś tam siedzą w archiwum. A wiesz, jak głupio? Patrzysz na swoje zdjęcia z byłą jakąś dziewczyną sprzed 20 lat i widzisz, jak to wszystko się zesrało i przypomina ci się to, jak cię to bolało, ale zostaje to zdjęcie i chowam je, nie palę go, nie udaję, że tego nie było. I to jest jakieś zdrowsze, mi się wydaje. Taka dygresja, sorry.
0: No... No, ja rozpamiętuję sporo, tam jakieś wspomnienia zostają i ciężko to wyrzucić z głowy, no ale można sobie wtedy powiedzieć w duchu, że ciężko, żeby w ogóle nie było żadnych wpadek, problemów, no jaki człowiek nie popełnia błędów, nie potyka się, ten co stoi w miejscu, nic nie robi, no a jak tyle lat... Wiesz, już kawał czasu, nie? To wszystko, te historie różne tam i radiowe, i inne, no to ciężko się nie potknąć nigdy.
2: No, a ty mówisz, Krawiec, że to mówiłeś na początku, że tam ogień gaśnie czy coś. Mi się wydaje, że to nie o to chodzi właśnie, tylko właśnie te doświadczenia nasze zmieniają nas w lepszych jakichś ludzi, w te lepsze wersje siebie. I to nie jest, że ogień zgasł, tylko że doszło coś takiego wypróbowanego lepiej, że teraz to... Zostało w nas to, co jest najważniejsze, najlepsze, a ten ogień dawny z błędy wypaliły te gorsze rzeczy, nie? Bo mnie te błędy moje zmieniły w lepszą wersję siebie na pewno, nie? Bo jak zrobiłeś coś syfnego, to pamiętasz to i drugi raz już tego nie robisz przeważnie. I to jakoś poprawia człowieka. No i że się robi spokojniejszy czy coś, to nie jest, że ogień mu zgasł, tylko że jest mądrzejszy, no. Tak to widzę. Nie widzisz tak?
0: Może dlatego się z wiekiem nabiera większego dystansu do wszystkiego. I z tego też powodu w tych naszych różnych radiach, których słuchają u ciebie też pewnie ludzie w dużym przedziale wiekowym, nie? Że są i całkiem młodzi, wręcz dzieciaki, i osoby starsze, bardzo już dojrzałe, no to często może być różnica w ogóle widzenia rzeczywistości, podejścia do człowieka, bo ktoś jest uboższy jednak o te... wszystkie historie właśnie, że komuś tam naurągał, coś się zesrało, jakieś awantury, a z wiekiem jesteśmy już, mamy ten balast, tak to trochę ciąży, nie? I już zmęczeni jesteśmy trochę jakimiś awanturami. Znaczy, bardziej ja, wiesz, ty się tam za bardzo nie awanturujesz, nie? Od kiedy cię pamiętam, jak już
2: nie,
0: musisz,
2: ja wyrzucam i już, nie?
0: To zdrowe podejście, nie awanturować się. Ja nie wiem, co ludzie mają, także chcą komuś ciągle coś udowadniać, oceniać i innych. To ego, nie? To szatan, no, szatan.
2: Szatan. Nie, to byśmy chcieli. Nie, to zwykłe ego, człowiek i tyle. Wszyscy wszystko na szatana zwalają, aż mi głupio normalnie, aż bym go przeprosił. W imieniu ludzkości chciałem szanownego pana szatana przeprosić, niniejszym, że niesłusznie osądziliśmy go, bo tak naprawdę to myśmy wszyscy byli do dupy, a nie szatan i szatan. Może kiedyś tak wyślę delegację z kwiatami, że sorry.
0: Właśnie, bo szatan może mieć już depresję od tego, bo on może nie być wcale odpowiedzialny za różne rzeczy, a wszystko na niego i on taki biedny w tym piekle siedzi, taki depresja już level hard.
2: No, z drugiej strony też mi tak go nie żał, bo to jednak kawał gnoja.
0: Czemu?
2: Bo robi gówno naprawdę ludziom.
0: No to jednak robi, tak?
2: Podobno. Ale nie wszystko, no i tylko niektóre rzeczy. Ludzie sami z siebie robią, kto wie czy nie więcej. Też gnoje trochę.
0: A co może zrobić taki szatan twoim zdaniem, na przykład złego?
2: No, ja wiem, opętać może kogoś, no, a to nie chyba osobiście, tylko wysyła kogoś tam, pracownika. Albo tak bardziej to ja myślę, że na przykład wyobraź sobie taki scenariusz świata, że to są takie jakby, wiesz, takie głosy w głowach jakichś tam Hitlerów, albo Tusków, albo innych Kaczyńskich i tam siedzą im na ramieniu, takie małe krasnoludki jakby, nie? I siedzą i im podpowiadają, a weź podnieś podatki, a weź tutaj tak, a COVID jest niebezpieczny, weź wszystkich zamknij na pół roku. I to o. Jakby tak było, to nie powiedziałbyś, że to kawał gnoja jest jednak ten, co siedzi i podpowiada tym wszystkim?
0: No, szatana się nazywa, on w Biblii na początku był oskarżycielem, jest przedstawiany jako oskarżyciel, czyli ten, który sądzi gdzieś tam obok Boga ludzi, przed Bogiem, a on jest takim, wiesz, takim, jak to się mówi, no, oskarżyciel w sądzie, tak?
2: To tak jak ten, co dzwonił bardziej. Ja sobie go tak wyobrażam. Przychodzi i napierdziela na ciebie, nie da ci powiedzieć dwóch słów, tylko co ci się gnoi, aż się rozpłaczesz i powiesz, że on jest najważniejszy i ma rację i że przepraszasz.
0: Nie, no, ja ci to miewał, wiesz, o wiele lepsze wystąpienia tu na antenie. No dzisiaj, ty mu coś chyba, słuchaj, działasz mu na nerwy chyba też tak czasem.
2: Ja wielu osobom działam na nerwy. Widzisz, że zanim się jeszcze audycja zaczęła, to już 14 osób mnie nie lubiło w Spelunie.
0: To mogło się mnie tyczyć też równie dobrze. Też, wiesz, wiadomo, że ma się wrogów, no. Ale tak, z tym szatanem, no pierw oskarżyciel, raz oskarżyciel tylko, no przecież Bóg się z szatanem nawet zakłada, czyli oni się spotykają, zakładali się o to, czy jak temu Hiobowi, tak? To Hiob był? No. Czy jak mu Bóg wszystko zabierze, to on będzie nadal wierny Bogu, no to się założył z szatanem wtedy Bóg.
2: A, było. No, oni się tam gadają ze sobą widocznie. O, Paweł pisze Skała, że mówi, szatan to taki prokurator generalny, taki Ziobro. No to jak mówiłem, kawał gnoja, nie?
0: No nazywa się go panem kłamstwa też, czyli...
2: Ziobre?
0: Ziobro, pan kłamstwa.
2: Pan kłamstwa, Ziobro. To się tak teraz ministerstwo nazywa? No tak... Ministerstwo kłamstwa. Minister Ziobro ma głos.
0: Myślę, że populizm to jest w pewien sposób kłamstwo i populistyczny rząd to jest taki rząd kłamczyński, nam czasami mówią zamiast Kaczyński, kłamczyński, to by się zgadzało.
2: A żeśmy zmienili audycję. Patrz, ktoś mnie znowu nie lubi, teraz już 15 z głosów mnie nie lubi. Że o co chodzi tutaj, że mamy kończyć, że co? Nie. Za późno na takie?
0: Jako doświadczony tutaj też youtuber powinieneś wiedzieć, że jak wspomnisz o łapkach w dół, to zaraz to poleci 10 następnych. Co ty nie wiesz?
2: Nie wiem, wiesz co, bo ja w ogóle nie patrzę. Właśnie sobie uświadomiłem, że ja nie mam bladego pojęcia, jakie łapki mają moje audycje, to przez dzisiaj na przykład, czy w ogóle przez ostatnie miesiące. W ogóle nie widzę tego, nie patrzę w tą stronę, nie wiem o co chodzi. Ja tego nie słucham. Bo...
0: Też, dziękujemy za łapki w dół, one też podnoszą zasięgi.
2: Dzięki. O, 16, no nie, no teraz to będą już lecieć, bo ja mówię o nich, nie? To czekajcie, 59 jest w górę. 60 podskoczyło na moich oczach, widziałem, że się rusza. 61, niewiarygodne to jest. To się wszystko dzieje na żywo. To jest najlepsze, że to się teraz dzieje, teraz. No. Ale się rozbudziłem. O, 60 spadło, ktoś zabrał. Zabrał i dał minusa 17.
0: Odkliknął łapkę.
2: To jest ekscytujące w ogóle. Będę teraz robił audycję i tylko będę patrzył na łapki i tak przez godzinę. To chyba tak działa internet teraz, nie?
0: Tak, tak, dokładnie. Elo, elo, mordy, dawajcie łapki w górę, a możecie też kliknąć na dzwoneczek. A teraz pięć ciekawostek, pierwsza ciekawostka, druga, trzecia, piąta, dziesiąta, ciema, to by było na tyle. I tam masz nagranie 60 sekund, nie? I ma milion odsłon. Albo nie wiem, czy widziałeś, jakie filmy mają najwięcej odsłon. Na przykład ostatnio jakieś miliony, 5 milionów miał film pod tytułem Jesz jednocześnie pierdnął i kichnął. A wcześniej było zesrała się w jacuzzi, też było bardzo popularne, miliony. Takie rzeczy musisz robić.
2: Ja muszę coś takiego zrobić. Raz na rok, chociaż dla podniesienia zasięgów i urozmaicenia widowni, ale już nie rób tej improwizacji, bo już jest minus 22.
0: Musisz koniecznie. Popatrzyłem też na profil kolegi jednego youtubera i różne takie filmy, gdzie opowiadał, jak działają serwisy społecznościowe, wiesz, takie, owakie, omawiał. To miał malutko, ale nagrał jeden taki, wszedłem pod prysznic i tam miał dużo, wszyscy się zainteresowali. Wszedł pod prysznic.

0: taka ekipa bardzo popularna i oni tam podpalili samochód, kąpali się w basenie, napoje swoje wypuścili i wyobraź sobie, że jakieś puszki źle wydrukowali z błędem jakimś i te puszki są teraz po tym napoju, po tej orężadzie warte tyle hajsu, że ty całe życie tyle nie zarobisz. Jedna taka puszka.
1: Jak
0: ty nic nie wiesz o... Ale no może
1: nie
0: chcę
1: wiedzieć,
0: wiesz,
1: za dużo.
0: Może właśnie wiesz też.
1: Może nie chciałem wiedzieć, już za późno. Psycho, mówisz, że pytanie było, czy lubię anime. No, bo to nie miało być pytania. Nie wiem, czy lubię, bo nie znam anime. To co będę mówił, że nie lubię, jak nie znam. Ale nie znam, bo nie lubię. A nie lubię, bo nie znam. Także jestem w pułapce nieznania i nielubienia. Masz tak często czasem, że nie lubisz, bo nie znasz, a nie znasz, bo nie lubisz?
0: Raczej nie. Właśnie jak nie znam, to nie mówię, czy lubię, czy nie lubię.
1: No, że na przykład seksu z koniem na przykład. Czy lubisz?
0: Lubię.
1: No dobra, to na przykład z reptilianinem. Seks analny z reptilianinem. Lubisz, czy nie? No nie wiesz, bo nie znasz, nie?
0: Skąd wiesz, że nie byłem? Mówiłem ci, że byłem
1: bo
0: na Orionie.
1: Mówimy, że w tym radiu już nie ma reptilian i seksu z nimi analogicznie też nie może być, jak ich nie ma, no bo jak?
0: Ale mówiłem ci, że byłem w gościach i jajeczniczkę zrobiłem z jajek i mnie ścigali potem, bo nic nie wyłożyli na stół, no to myślę, się poczęstuje takie jajka, ale to nieważne. Dziwne.
1: Ale to była ciekawa historia i powiem, że ciekawsza od wielu historii słuchaczy. Że powinieneś nie odbierać, tylko mówić.
0: A to anime, to ci wytłumaczę. To wyobraź sobie takiego Pana Jezusa, który nie wybacza, tylko rzuca jakimiś fireballami, skacze, krzyczy i ładuje się tak. I z tego krzyża tak rozwala ten krzyż, chcieli go, a on tak i do Rzymian tak no i tak fruwają, jak to się na 50 metrów w ogóle ich roztrąca, taka góra cała tych Rzymian na tego Jezusa tak wpada, chcą go tak stłamsić, a on tak ich rozrzuca, że oni tak fruwają.
1: Widzę to wszystko.
0: To jest właśnie...
1: No to teraz już wiem, to już znam, to teraz mogę powiedzieć, czy lubię. Nie. Dalej nie lubię. Bo za mało seksu w ogóle. To co to jest za...
0: No, seks też by był. To widzisz, Maria Magdalena to nie jest taka jakaś tam w szacie tego, w długiej sukni, tylko taka, że ma taką miniówę i taką, wiesz, burkę w wersji mini jakąś taką starożytną. Wielkie oczy ma.
1: O, to tak, to jest w anime, już wiem.
0: I robi
1: cycki takie na pół ekranu zawsze, nie?
0: Tak, duże cycki i pokazuje tak palcami, wiesz, Wiktory i jata! I pląsa.
1: To mnie rozwaliło. To już teraz bardziej lubię. Może polubię jeszcze. Muszę częściej wpadać i słyszeć, posłuchać nowych odcinków. A pytanie jest, to Misiu przypomina... Tobie, Krawiec, żebyś wspomniał, że w tym radiu jest słuchacz, który był porwany i zgwałcony przez Plejadiankę.
0: A jest, Dariusz, tak, mamy też. Słuchaj, gdzie on nie był w ogóle. Tak, gdzie on nie był, słuchaj, cały pół kosmosu oblatał. Tak jak ty lubisz sobie podróżować po świecie, to on po kosmosie.
1: No ty. Bo wiesz co, jak mi się przypomniałeś, że ja tu robiłem taką serię, miniserię, by fajnie było dokończyć, Trzecim okiem przez galaktykę, co jest gdzieś na YouTube dalej. I przyznam się, tylko nie mówcie, że to byłem ja, bo to wyglądam, jakby to nie był ja, bo ja nie mam takich wąsów, ale to byłem ja. No. I widziałeś serię tą? Nie widziałeś pewnie.
0: Widziałem. Tam, nagrywał z tobą jakiś taki bardzo ładny chłopiec. Który...
1: To był...
0: No właśnie.
1: Tak, był taki. Tak, to chłopiec. Był ten. Zenon.
0: Zenon?
1: Zenon. Był w kontestacji kiedyś.
0: Był w kontestacji z Zenon? Aha.
1: No bo skąd bym go znał? Przecież ja znam tylko z kontestacji. No i nieważne,

0: Trzecim okiem jest przez galaktykę, ale pewnie nikt nie zna, bo to było za dziwne trochę, żeby gdziekolwiek było w ogóle. Tak. To co, jakieś jeszcze pytania? Bo piwo wybąbelkowało się.
1: Tak, tak. Już tu patrzę. Pytania. Kurczę, no wiesz co, ja myślę, że może będzie jeszcze okazja pogadać.
0: A czyli żebym poszedł w cholerę, bo spać ci się chce. Przecież no to... nigdy nie możesz powiedzieć wprost jakoś tak, że wąs mojego radia. Nie, brzmi, precz z tej audycji, posłucham od razu. Precz z mego radia i Martin posłucha. Precz z tego Skype'a, nie tego rozkazu, mój i raz twój mikrofon nie posłucha.
1: Martin był zaletni, ani ciepły, ani gorący, więc go wypluje. Nie, no tak nie,
0: to
1: właśnie.
0: Bym, przepraszam, to była sraczka. To nie, to jest, wypluć to jeszcze bym chciał, ale... No i obraził mnie na koniec. Ukradł, okradł, zbluzgał i obraził.
1: Macie na zakończenie kolejny komiks, bo Martin też komiksy robi. Komiksy...
0: Jakie ja robię?
1: Robiłeś fotokomiksy. Tutaj, wiesz, w ogóle...
0: A, no tak, też, przez rok. No, dobre nawet niezłe były dobre niektóre.
1: Dobre były.
0: Co trzeci.
1: Zaskakująco dobre były. To znaczy, to jest takie fotostory, nie? Ale... To było dobre. W ogóle dużo zależy od narzędzi i jednak. Ty miałeś fajne sobie, kupiłeś sobie jakiś programik, który pozwalał ci robić to szybko, łatwo, fajnie to wygląda.
0: Tam.
1: Czasem warto wydać te 10 zł, tak trochę nie po polsku, nie? A co ja będę 10 zł wydawał? Sam na Photoshopie zrobię. No.
0: Wydaję to. Jak mnie dają co łaskę, to ja potem przewydaję to na jakieś programy i potem komiksy nimi robię. A Gosia się mnie pyta... Dwa mam może pytania, bo mówi w liczbie mnogiej. Co sądzę tej audycji dzisiejszej? Powiedzieć?
1: No nie wiem, że się boję. No, wiem, że do dupy, wiem, że nudna, wiem, że zawiedziony jesteś.
0: Nie, po trzeciej godzinie mi się spodobała.
1: A nadajemy właśnie 3 godziny i 30 minut. To...
0: No to właśnie mówię. Po trzeciej godzinie mi się spodobała. No, ale gdzie są ludzie? Ty, ludzie siedzą dalej, widzisz, bo u mnie jakoś, a masz, wiesz co, ja nie nadawałem nigdy tak długo, to nie wiem, czy by poszli, czy przyszli. Nie wiem, jak to działa.
1: O, donejcik od...
0: O, skurczywy, kto to dał?
1: Matt jak zwykle jest niedopieszczony, bo on lubi takie, wiesz, 10-godzinne audycje i się pyta, dokąd? To.
0: Ja to muszę zrobić to co ty, bo to jest fajne, żeby donate były w trakcie audycji. Nawet pierdyknę, żeby jakieś wideo wyskakiwała goła baba, czy co, jak ktoś da, może.
1: Nie radzę ci robić, bo YouTube ci zbanuje film, jak będzie goła baba. Ale widzisz, teraz słuchacze twoi będą mieli, z twojego uniwersum będą mieli do mnie żal, że zepsuły się audycje, bo co chwilę kicing, dam 10 zł, elo mordo, weź tam coś więcej o Jezusie. I się wkurzą, wcześniej taka była atmosfera fajna, wiesz, rozmowy, a teraz będzie kicing, 10 zł.
0: A ty co, Jezusa, czy że jak przeciwko?
1: No wiesz, to się zepsuje klimat trochę u ciebie, jak będą te donaty.
0: A u mnie?
1: Nie, ty nie możesz, ja w ogóle wam mówię, wy mu nic nie wpłacajcie. Martin, nie słuchaj, nic mu nie wpłacajcie. Słuchajcie, artysta płodny to artysta głodny. Jak mu nic nie będziecie dawać, to on będzie znowu takie ambitne...
0: Nie będzie.
1: Takie ambitne nie, piosenki.
0: A wiesz czemu ja wyluzowałem? Ja ci powiem teraz poważnie trochę. No. Wyluzowałem się ostatnio, bo życie na donatach w Anglii to jest jedna nerwica, bo tu jest drogo wszystko. Wyluzowałem się, bo stwierdziłem, poszedłem sobie ofert pracy i patrzę się, ja pierdzielę, tu jest do obsrania pracy, mogę jaką chcę w ogóle, bo tu wszyscy, połowę ludzi, co mogli pracować, to w ogóle ich nie ma, bo zamknęli granice, a druga połowa siedzi w domu, bo się boi COVID-a i nie ma pracowników, możesz sobie wybierać jaką chcesz pracę i myślę sobie, pójdę pracować do byle gówna i spokój. A najlepsze, że jeszcze płaca minimalna jest tak wysoko ustawiona, że w ogóle mogę pracować cokolwiek, ja nie muszę być programistą, mogę se... Wiesz, co znaczy, na przykład mogę w game roomie siedzieć i pracować. O. I tak se siedzisz 10 godzin, patrzysz, jak ludzie se grają.
1: Ale jako kto jesteś wtedy tam? Co robisz w takim game roomie?
0: No, wpuszczasz ludzi, mówisz hi, hello, robisz klimat. No, tak to co lubimy,
1: cieć,
0: nie?
1: Cieć, to wpuszczasz ludzi, cieć. To... Tak, ja to już wszystko zamkłem,
0: wynocham. Ale nie, to już więcej, ty musisz im wymyślać historię, nie? To opowiedzieć, wciągnąć w klimat i podpowiadać czasem. No i tak gadasz przez mikrofon czasem do nich nawet. No takie. No fajne.
1: A grałeś kiedyś na przykład w prawdziwe RPG, takie z kostkami, z mistrzem gry?
0: No ale to wyszedłem po 2 minutach, bo już mnie znudziło. Bo ja byłem, robiłem koncerty często na takich tych festiwalach fantastyki, nie? One były strasznie fajne. I tam ludzie siedzieli, grali przez, jak wiesz, zaczęli pierwszego dnia, to potem trzeciego dnia dopiero kończyli. Nikt nie spał nawet, siedzą i grają. To tak się podłączałem zobaczyć, co oni grają, ale to nie na moją cierpliwość. To już wolę chyba szachy ze ślimakiem grać niż w te RPG, bo to...
1: Musiałeś źle trafić, bo to bardzo różnie potrafią takie sesje wyglądać RPG-owe. Niektóre są, wiesz, dużo się dzieje, a raz się trafią jakieś na przykład nerdy, co będą pół godziny tam na karcie postaci. Ja tu mam siły 12, to przeliczyć na procenty, czyli mam szansę, że przeskoczę dziurę 2%, ale mam też specjalne odporności, które zapewniają mi buty lewitacji. No i tak pierdolą, no to się faktycznie odechciewa, nie?
0: Bo ja bym wolał już, żeby w tych czasach te wszystkie obliczenia to robił komputer, a nie siedzieli ludzie z kalkulatorem i obliczali jakieś siły. Na cholerę to, no niech wszyscy zagrają przez komputer, jest ta sama gra i ten sam pomysł, tylko nie trzeba siedzieć i liczyć. Tak się ludzie grają w Monopol po to, żeby pieniędzmi liczyć, nie? I tu wydaj resztę, coś tam tego. Po cholerę te papiery wszystkie, to nie jest... O to chodzi w grze, żeby se papierami pobawić się, że rozdaje i resztę wydaję i weź 400 z banku i wydaj mi 5 reszty, ale nie mam, to weź rozmień. I takie, po cholerę czas na to zdradzić. To jest część gry?
1: No, muszą być jakieś reguły, zasady. No, ty byś chciał co, bez zasad grać? Tak
0: na uznanie.
1: No, tak wiesz, no.
0: Ja chcę tylko bez obliczeń.
1: No, każdy by chciał. Są takie systemy, na przykład to byś musiał grać w systemy narratorskie. One się bardziej koncentrują właśnie na odgrywaniu postaci, a jakiś tam statystyk, wszystkiego to jest bardzo mało, tak wiesz, zminimalizowane, nie? No, na przykład wampir...
0: One mogą być, tylko że to robi komputer. Jak se gram w Dragon's Age, to ja nie każę mi komputeru i policz teraz, czy uderzyłeś go mieczem w dupę, czy nie. I licz, ja ci tu daję wszystkie liczby, masz, licz na kartce. No po co mi to? Niech se liczy sam komputer, a ja tylko widzę, że coś na czerwono fajnie błyska, bo mówi, że bum, walnąć go mieczem, o.
1: Jest pytanie, ile trzeba Martinowi, żeby się nawalił? No miał serwis nawalony.com, już nie ma, sprawdzałem.
0: To też było.
1: Też był nawalony, tak.
0: A w rzeczywistości to ja nie wiem, bo mi się nigdy nie udało, ale najbliżej byłem, jak dawno temu pojechałem na Sylwestra i obaliłem jedną butelkę szampana ruskiego. To w cudzysłowie wszystko powinno być, zwłaszcza szampana. I no i było mi tak wesoło, ale to chyba ludzie mówią, że to jeszcze niekoniecznie to. Dla mnie to już było to. Super wesoło, tak super wesoło, że to jest niewiarygodne, jak coś śmieszy taki szampan ruski. To może było najbliżej. A drugi raz to było, jak miałem najtrudniejsze w życiu przejścia sercowo-dziewczyńskie i potem z Hugo poszliśmy do knajpy, coś Hugo niezwykle przydał mi w życiu, żeby se wygadać i pogadać i wypiłem piw w liczbie 4. To koniec. To są największe moje osiągnięcia w życiu. Więcej nie było. To nie wiem, czy to już się liczy? No to krawiec nie mówił z zaskoczenia, że aż tyle piłem?
1: No bo tak zaskoczony jestem, że taki amator jesteś, jeśli chodzi o picie. To do Hugo ty się nie umywasz zupełnie, ja myślę.
0: Ja codziennie piję, chleję piwo. Już prawie wypiłem całą puszkę przez te 3 godziny. Czyli jeszcze nie zostało połowa.
1: Ja to łykam 2-3 litrowe kustosze albo pół litra i dalej się prowadzi audycję. To nie ma to tam, to panie. To...
0: Ja nie, w ogóle nie mogę, nie da się. Ja mam jakiś taki czujnik i blokadę. Jak wypiję za dużo, to ja nie mogę więcej. I koniec, nic nie zrobię, nie poradzę. Nie wiem czemu. Tak mam. I czy daję coś w nos? Nie, to psztyczki. Mogę dać komuś tylko.
1: Nie masz biało-czerwonego
0: nosa. Ja nie mam potrzeby. No nie, po co to? Po co komu? Jest tyle fajnych rzeczy w życiu. No to po co się tak się tego...
1: No, prawda, prawda. Narkotyki są trochę czasem substytutem tych fajnych rzeczy. Jak ktoś nie ma fajnych rzeczy dookoła siebie, to sobie tworzy wirtualne fajne rzeczy. A właśnie, miałem siebie też zapytać. Ty masz w sobie jakiegoś ukrytego faszystę i Hitlera normalnie.
0: No ja wcale nie ukrywam, bo to moi przodkowie byli Tatarami i oni nadziewali na pal niejednego. A zwłaszcza nie jedną, myślę. Tylko na inny pal wtedy już nadziewali.
1: A wiem to stąd, bo wiem, jak grałeś w Stellarisa, bo słuchałem tej audycji, gdzie opowiadałeś.
0: Ja grałem wtedy w Stellarisa. Ale ja byłem Hitlerem w tej w grze. Ja aż pamiętam do dzisiaj tą rozgrywkę, bo chyba z tydzień grałem ciągle. Ale ja bo dlatego mnie to wnerwiło, bo w poprzedniej rozgrywce chciałem być takim, wiecie, krawcem, co dzwoni do niego, a ten, a on jest miły i on tego mówi, tutaj spokojnie, tutaj spróbuj być dobry, tutaj tego... I rozpieprzyli całą galaktykę, bo przyszedł jakiś na końcu takie super wypasione stwory i jebut, rozpieprzałem galaktykę. Ja mówię, no idźcie, ruszcie dupę, weźcie te statki, po cholerę macie tyle statków, zbierzcie się do kupy i róbcie coś. A nie, nic, cofają się, nic nie robią, nikt nic nie robi. I wszyscy czekają na mnie, aż coś zrobię. No to robię, ale ileż mogę sam. I taka była sprawa. I tak mnie to wnerwiło, że stwierdziłem, w dupie mam, poddaję się, bawcie się sami, niech zabiją nam całą galaktykę i sens życia w galaktyce zostanie utracony. Zacznę od początku i teraz ja będę Hitlerem. Po prostu ksenofobia na 100%. Nie toleruję żadnej rasy, wszystkich, czystki w ogóle, po każdej podbiciu planety wypieprzałem każdy gatunek, co nie jest ludźmi. Nawet jak podobny do ludzi, nawet jak ma zły kolor, won. Zmasakrować. No i tak było. Trochę w jednym momencie miałem problem, bo skończyli mi się ludzie do pracy. To samo było, co teraz w Anglii się dzieje. Także wiem, co będzie dalej. Otóż będzie problem, ale wyjdę z niego. I Anglia też wyjdzie z niego. Zostaną sami biali, Anglicy i ja. I będziemy bogaci i piękni i będzie paliwo za darmo na końcu.
1: No, mam nadzieję...
0: Za 500 lat około.
1: Mam nadzieję, że nie będziesz kandydował na prezydenta nigdy, bo no...
0: Bardzo skuteczny byłem.
1: Powiedz mi, jak grasz w Stellarisa, a powiem ci, kim jesteś, wiesz, trochę tak to działa. I wiesz, trochę bym się bał.
0: Opłaca się być Hitlerem, mówię ci.
1: No pewnie. Tak. No to widzicie, jakby Martin został prezydentem, to by się zamienił zaraz w dyktatora a la Franco, czy drugi Józef Stalin, taki, no grał takim Józefem Stalinem kosmicznym. Bosak, panie Bosak, zadzwoń pan jeszcze raz, bo żem nie zauważył, żeś pan dzwonił i żem nie odebrał, a dodać ciebie nijak się nie da, albowiem masz jakiegoś Skype'a starego czy coś i musisz sam zadzwonić, żebym mógł cię dołączyć. No... I
0: Etama pogadanki mówi, ja zasnąłem na kobiecie w trakcie. No to nie, ja tego nigdy nie zrobiłem, usnąłem po. No to tak, ale w trakcie? Tak, jak ona musiała wyglądać? W ogóle co wyście robi, jak można w trakcie? Chociaż w sumie... Ja już tak, wiesz, trzy razy pod rząd, to pod za trzecim razem to się już robi tak nudno, no bo to nie są jakieś, powiedzmy, wybitnie ciekawe ruchy, nie? I on się robi takie, jakby, no dobra, no, zmieńmy coś, albo idę spać, no i czasem może się uśnie.
1: No, to są te słynne opowieści Etama różne. Mamy taką telenowelę tutaj, S jak sraczka i Etam ciągle nam nowe odcinki telenoweli właśnie zapewnia. A tymczasem dodzwonił się Bosak, witamy Bosaka.
2: Tak przedstawiasz, to Martin może nie kojarzyć, jak przedstawiasz.
0: Pamiętam,
2: jako
0: bo ja kiedyś z tym posłem byłem na koncercie, albo chyba może nawet nie na koncercie, ale pamiętam, kojarzę, taki narodowiec.
1: No to poznajesz głos.
2: No to ja mam tutaj taki pseudonim, no. Ale normalnie możesz mnie kojarzyć jako Ciąg Bolunga.
0: A, Ciąg Bolunga! Ciąg Bolunga, pamiętam, z kontestacji jeszcze, a to było...
2: No, skoczewiska, kontestacji.
0: Zachnijmy się w czasie, było. Wtedy było fajnie.
2: Ale co do tych RPGów w ogóle. No. A tak krawiec mówi, nie, to że chciał być bez zasad, to mogą być takie narracyjne bardziej. Nie, zupełnie nie. Można w normalne RPG z pełnymi zasadami, liczeniem grać tak, że ci komputer to wszystko liczy. Są do tego programy, jest do tego cała platforma.
0: Tak trzeba.
2: Roll20, która centralnie tylko klikasz przycisk. Klikasz przycisk na danej umiejętności, ci to liczy, jest rzut automatycznie.
0: Tak ma sens. Także. Teraz to ma także. Sens. Jak ktoś tak będzie gdzieś grał, to ja mogę chcieć.
2: No ja za niedługo na przykład prowadzę Aliena właśnie na platformie Roll. No i nie chce mi się tego po prostu robić zazwyczaj. Kiedy faktycznie jest prosty system, prosta mechanika, to mogę się bawić w jakieś kostki, tam się nic nie liczy, jest tylko ilość sukcesów. Zresztą w Alienie trochę tak też jest. I proste mechaniki są super, bo ci upraszczają sprawę, tylko patrzysz, już wiesz, że ci się udało lub ci się nie udało, nic nie musisz liczyć. Ale ja wiem, że są tacy fetyszyści.
0: Jakby to prowadził, tak sobie wyobraziłem, że ten opis dotyczy prowadzenia firmy i ty mówisz, tylko są sukcesy, tylko się zliczy, prosta mechanika, ale by było fajnie.
2: No i widzisz, coś ci tam z tej kontestacji zostało. Ja to mówię o RPG-ach, ty tutaj już o zarabianiu pieniędzy i o firmie myślisz, no...
0: No, może być o wszystkim, o piosenkach może być. Może być na przykład o podrywie. O. No wiesz... nie rozmawialiśmy, to bardzo dziwne jest.
1: Wiesz, ciągu, no, skoro Martin nawet Jezusa postrzega jako wolnorynkowca, że za wolnym rynkiem był, no to wiesz.
0: A co za czym? Był za komunizmem?
2: No, nie... no są tacy, którzy tak twierdzą.
1: Tak.
0: Komuniści.
2: No tak.
0: No tak.
2: No, więc no, jedni mówią to, drudzy mówią tamto, dogadać się nie potrafią od wielu lat, więc no, komu tu uwierzyć?
1: Pierwsi chrześcijanie żyli w komunach, w komunie tak. Żyli. No.
0: Po czym zbankrutowali i zaczęli ich utrzymywać kapitaliści z innych miejsc.
1: Tak.
0: To nie, już tego nikt nie doczytał, że potem Paweł pisał, weźcie tam do tych, na świętych w Jerozolimie, bo im się pieniądze skończyły, ups.
1: A kto ale powiedział, darmo braliście, darmo dawajcie?
0: Kto to powiedział? Tak. Kto to powiedział? Ten sam człowiek, czy może nawet Nat, nie powiedział, że weźcie, pozbądźcie się wszystkich pieniędzy i utrzymujcie się z niczego, bo tak to nie mówił aż. No. Ale są, wiesz, takie różne triki, na przykład patrz, ja robię tak, tak wcale nie, te donaty, co mi ludzie dają, oni nie dlatego dają, że ja coś im daję, oni mi dają, żebym ja dla innych robił audycję. O, i to jest sprytne. Poza tym oni wszyscy pracują na przykład. I to jest taki system. Więc to nie jest ani wolny rynek, ani to nie jest komunizm.
1: Jezus nie pracował i był z klasy robotniczej.
0: No. Z jednej strony. Z drugiej strony był z arystokracji, tak patrząc. Tej drugiej strony. No bo to syn króla, czy coś takiego.
1: No tak twierdzą raczej świadkowie Jehowy, że on był z bogatego rodu, ale to nie wiem, czy to...
0: Nie, bo to mi chodzi, że ten, czy jego ojciec to był ten, co tam króluje nad całą planetą podobno. Więc w tym sensie to był jednocześnie z klasy robotniczej, a jednocześnie arystokracja.
1: A ty wiesz, że jak się kiedyś tak mocno zjarałem, ale tak mocno, mocno, to myślałem, że jesteś jakąś reinkarnacją Jezusa.
2: Wszystkie historie, które zaczynają się od tego, że jak się tak mocno zjarałem, to no. Kończą się dość ciekawie. To...
0: Jak tak słucham, to żałuję, że się nie zjarałem nigdy, nawet słabo, bo bym teraz miał co opowiadać.
2: A czemu nie? To jest...
0: No bo byłem zajęty życiem.
2: To marihuana aż tak bardzo nie zajmuje.
0: No nie wiem, jak widziałem tych, co się oddali w czeluść marihuany, to potem z życia im się skraca o połowę.
2: A co, nie uważasz w sensie, sobie, że... tak? Że chodzi, zamyślałbyś, że polecisz?
0: No pewnie, że polecisz. Po co się bierze, nie? Po co ja miałbym, to nie wiem.
2: Znaczy, bo wiesz,
0: nie mam czasu, o to chodzi, że czasu nie ma, nie? Bo siedzisz taki rozmemłany tego, tu se rozluźnisz, tu się znowu rozluźnisz. No także wciąga, no.
2: Może i tak. Nie, znaczy nie wiem, mnie nigdy jakoś nie wiadomo jak. Zdarzyło się trochę palić, ale nie jakoś nie wiadomo jak. Nigdy mnie do tego nie ciągnęło. I co najwyżej przy okazji na przykład, będąc gdzieś na odstopu.
0: Tak. Nie miałem okazji nigdy. Raz miałem okazję, ktoś mi przyniósł ciastko, ale w końcu go chyba komuś dałem.
2: On się nawet jarać nie potrafi.
0: No bo ja nie jaram w ogóle i ten niczego. Oprócz fajki, ale to się inaczej jara niż fajkę. To mnie to nie jakoś tak nie ciągnie mnie w ogóle.
2: Ale jaką fajkę? Wodną czy?
0: Nie, prawdziwą dla mężczyzn.
1: Drewnianą taką zwykłą.
2: Prawdziwą dla mężczyzn. A, fajkę. To ja miałem fajkę jakiś czas. To ja wiem, z czym to się... Znaczy mam, tylko rzuciłem.
0: No to się mogła stłuc. Ja ją tutaj trzymam w woreczku, nie rzucam nią. Siedzi sobie zapakowana i czeka na lepsze czasy relaksu.
2: Takie baty. No to komu. Nie wiem, mi się znudziło palenie czegokolwiek, ale no... No, nie wiem, czy trzeba mieć jakieś nie wiadomo ile czasu i jakichś okazji wielkich, żeby akurat zapalić marihuanę. To się mi ta historia to nie bardzo twoja, ale
0: okej. A skąd ja mam wziąć? Słuchaj, no to tak siedzę sobie, co mam krzyknąć? Ej, ma ktoś marihuanę? Bez sensu. Nie muszę iść, załatwiać to, palić, siedzieć i potem... No nie,
2: czy wiesz co, ja się nigdy nie starałem... Znaczy, wiesz, może ja z tego względu, że ja się nigdy nie starałem załatwiać. To mnie gdzieś znajdowały sytuacje, że ktoś, chce zajarać, no okej, dobra.
0: Ktoś to następny, mówię, masz okazję.
1: Słuchaj, ja nie miałem okazji. Popytaj się po ludziach ze swojego uniwersum. Mi tutaj koledzy z nocnego radia różne prezenty zostawiali, wiesz, wysyłali.
0: Różne ja się to, nie lecie mi to przez całą Europę do Anglii teraz? Czy jaki jest projekt?
1: Tutaj od kolegi radiowego, wspaniałego, zacnego z Ameryki, wiesz, przyszło.
0: Kurczybyk. Serio wysłał ci przez...
1: I to jakie skarby fajne różne.
2: Jakie przemyty tutaj grube. No to ja bym się też tak bardzo głośno nie chwalił takimi rzeczami, ale okej.
0: Tak znani nie jesteśmy. No.
1: Dlatego bardzo ostrożnie tu informuję, nie mówię kto, gdzie, kiedy, tak. I to chodzi o to, że dostałem ten, no, kredki takie zielone do malowania, ja se malowałem, bardzo się cieszyłem z tych kredek.
2: Majeranek, te przyprawy. Co jeszcze?
0: Kredki z filtrem.
1: Bardzo fajne kredki.
0: Dobrze.
1: Zielone, brązowe.
0: Gosia pyta na czacie tymczasem, czy Martin lubi sporty ekstremalne? Nie wiem, które to są dokładnie, ale na przykład czy jazda motorowerem przez środek Warszawy w godzinach szczytu się zalicza?
1: Tak. To, że ty na tym swoim motorowerku kiedyś właśnie najtańszym chińskim jakimś objechałeś pół Polski, to były, tak, sporty
0: No to nieraz były, ale one wszystkie są z tymi chyba, chociaż nie, może. Wiesz co, na przykład tak, po tym, jak masz poważne problemy psychiczne z pływaniem, jedziesz do takim zdezelowanym vanem w 8 osób do Włoch, po czym przez godzinę uczysz się pływać, po czym płyniesz sobie pół kilometra na jakieś skałki. Czy to jest ekstremalny sport? Nie, to jest głupota zwykła, nie, to sorry, to się nie liczy. No to tak na przykład robię. To jestem głupi, ale to nie jest sport ekstremalny.
1: A złombol?
0: O, to jest sport ekstremalny? To jest na pewno ekstremalny, ale sport?
1: No, wyścigi gruchotów. No
0: to a to nie są wyścigi, ty masz w ogóle dojechać, to i tak jest trudne.
1: No tak, ale ma to coś ze sportem wspólnego. Fajna przygoda była? Chyba fajna, nie?
0: Jesteś, to jest najgenialniejsze, co istnieje w Polsce i jak jeszcze ktoś jest w tym miejscu, to niech przynajmniej sobie zrobi prezent i pojedzie na złombo. Zwłaszcza, że ja też chcę jechać w tym roku i może nawet wytrzymam te wsadzania kije w dupy, żeby przyjechać do Polski. I pojechać na złombo. I tylko po to.
1: Grzesiu pisze, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce to sport ekstremalny. No tak, tak,
0: to
1: właśnie.
0: Nie sport, ale jest ekstremalny. Właśnie w Polsce jest dużo ekstremalnych, ale mało sportów.
1: Kiedyś miałem taką koncepcję na grę przygodową, na przygodówkę, że musisz założyć działalność gospodarczą. Taka bardzo trudna przygodówka i dużo trzeba kombinować.
0: No, to ta jest niezła ciągle, to warto pomyśleć o tym.
2: Jak rozumiem, byłby to gatunek przygodówka survivalowa, tak?
1: No. Chociaż trochę się zmieniło pewnie na lepsze, to już teraz może jest trochę łatwiej. Chociaż jak ty to, Martin, śpiewałeś o tym, że może gdzieś na świecie są komputery, ale nie u nas.
0: To bardzo dobre.
1: Jeb stemplem, coś było takiego.
2: Ale patrz, jaki skromny cały czas. To dobre było. To...
0: Bo ja przypominam sobie, ja tego nie słucham. No. Dla mnie to jest jakbyś mi powiedział o piosence, co ktoś inny napisał. Ja się tak czuję, że o kurde, znam tą piosenkę, ale śpiesz.
2: Nie, bo tak łapię, bo to jest któryś raz. Ja tutaj słucham i to jest któryś raz. To dobre było.
1: Ale to dobrze.
0: Bo od mojej strony ja sobie przypominam, jak to gram na koncercie na przykład. Ja sobie wtedy przypominam, jak... To jest fajne. Tak naprawdę te moje piosenki to one są tak pod koncerty najbardziej, bo one są takie, żeby je na żywo śpiewać, a nie nagrania robić, nie? To ja sobie tak przypominam koncerty bardziej, a nie same piosenki.
2: Ale wybrnął. To...
0: A tak jest, no to nie, że... No bo to głupie bym się cieszył.
2: Doświadczony radiowiec. Wybrnął.
0: Okay. Nie, naprawdę tak jest.
1: Nie, Martin, że przecież dobrze o tym wiesz, że w Polsce być zadowolonym z samego siebie to jest grzech, nie wolno. Nagraj piosenkę o tym kolejną.
0: Jakiś wariat, cieszę się, że coś dobrze zrobił. No tak, to przepraszam, że dobra piosenka. No nie, do dupy, nudne, nie słuchaj.
2: Ja się oczywiście śmieję, bo ja jak najbardziej jestem za tym podejściem, jak... wierzysz w coś, że dobrze zrobiłeś, podoba ci się to, gdzieś nawet tym bardziej, że po czasie widzisz, słyszysz coś, tego już nie pamiętasz, no to jak, jasne, tylko wiesz, no jest takie podejście, że no nie można o sobie mówić dobrze, to ktoś inny musi powiedzieć, że to jest dobre, nie?
0: To by miłe było, jakby ktoś inny powiedział, ale nikt nie powie, no to...
2: to musisz sam, okej. Okay.
1: Ja powiem, takie sobie jest to, co Martin robi. Takie sobie.
0: Dlatego mnie zaprosił, bo lubi ludzi przeciętnych i nudnych w audycji.
2: Bo wiesz, bo on musi dobrze wypadać tutaj w audycji, więc musi odpowiednio kogoś miękkiego wziąć, żeby na jego plecach wypadać bardzo dobrze. No, to
0: a ty idź już stąd, co tu robisz? Nowy prowadzący przyszedł. Prawie powiedz mu coś już.
1: Mówię ci coś.
0: Obraża gościa. Długi już słuchasz.
1: Przyszedł i się śmieje cały czas. Śmieje się cały czas.
2: To przez mleko, spokojnie.
0: Śmieszek. O, który mnie obrażał? Co, nie słyszałeś?
2: Znaczy nie, ja się pytam, czy ja cię teraz obraziłem.
0: Nie wiem nawet, nie pamiętam.
2: Spałem, ty już się uruchamiasz, tak? Okej.
0: Okay. Nie wiem, ja trochę przysunąłem na chwilę, jak coś mówisz. Masz taki głos ładnie usypiający taki. Tutaj coś bur. I tak mi się też kojarzy z motorowerem, tak ładnie bur.
2: Usypiający, okej, okay, dzięki.
1: Uśpisz mi gościa zaraz w ciągu.
0: No.
2: Usypiający głos, no to dobra, to będę dobranocki teraz nadawał w nocnym radio, to jest pomysł.
0: To nie jest głupie, ja miałem kiedyś pomysł pod tytułem pojebajki i ja bym go jeszcze wrócił kiedyś do pomysłu pojebajki.
2: Ja nie wiem, czy to jest dobrze, że mówisz mi, że ja mam usypiający głos, skoro był taki fragment czasu, że prowadziłem audycję razem z Grzesiem, tutaj, który dzwonił, o książkach. Chyba nie powinniśmy usypiać audycją o książkach, tak myślę?
0: W książkach tak ma być usypiająco, takie właśnie, taki relaks, takie jakbyś zapalił jointa. To tak powinno być.
1: A pojebajek to przypadkiem któryś tam odcinków nie nagrywaliśmy razem też, że to, bo ty wymyśliłeś, że to jest taka improwizacja, że jedna osoba mówi kawałek historii, a druga dodaje do tego kawałek historii i tak na przemian. To było to?
0: Ja nie wiem już, co to było, ja tylko pamiętam, że nazwa była fajna. To bardzo możliwe, zresztą większość rzeczy, co dobrze wyszły, to myśmy akurat razem robili, albo nie, no brałeś
1: już,
0: udział w tym.
1: To już akurat może... chciałeś być miły, no ale dzięki.
0: Chciałem być
1: my
0: miły.
1: Tak dużo w sumie razem nie zrobiliśmy, to tak trochę teraz kulą w płot. No właśnie, no, ale dobra.
0: Nie, nieprawda, bo my robiliśmy takie różne duperelki, jakieś jingle albo jakieś improwizacje szybkie czy coś. Takie małe, ale dużo.
1: No tak powiedzmy. Ja już też tak dokładnie nie pamiętam.
0: Ale na przykład zrobiłeś mi logo do raportu Martina z taką gwiazdą. Zrobiłeś fajny ruch.
1: No, stary. Ale było tych audycji różnych, nie? Jak, kurczę, dziesiątki różnych audycji, projektów.
0: Złote lata audycji to były.
1: Kiedyś to było, kurwa. Kurwa, kiedyś to było, kurwa.
0: Na czym gram, się pyta Gosia. Jaka muzyka? O jasny piorun. No chyba żartuję sobie. Gosia mnie w ogóle nie zna z grania? Są tacy ludzie? Są.
2: W ogóle cię nie zna.
1: Są tacy, co cię nie znają. Wyobraź sobie, że tak. No.
0: Ja już sobie zapamiętam, jakby moja żona umarła, to ty się zgłoś, bo to jest zawsze fajniej mieć kogoś, kto cię nie zna z piosenek. Ej, w ogóle bez jaj, Dominika w ogóle dalej nie zna większości moich piosenek. No mnie to w ogóle nie obchodzi.
1: Teraz pięknie, pięknie to powiedziałeś. Jakby moja żona umarła, to się zgłoś. No pięknie. To...
0: A co, myślisz, że nie umrze nikt? Czy o co chodzi?
1: Wrażliwość, to widzicie, właśnie...
0: Tak, wrażliwość.
1: A to jest wrażliwość artysty, właśnie ta legendarna, wrażliwość poety właśnie. No.
0: Taka wrażliwość w ogóle jest. Ja jestem socjopatą, ja to zawsze mówię. No, tutaj społecznie nie tego. Poza tym, co? To się, bo ja rozumiem, romantyczność w tych czasach polega na tym, że związek ma się opierać na kompletnym zakłamaniu i ludzie mają wierzyć, że nigdy nie umrą. Nie spodziewać się tego nigdy, nie?
1: No ale pewnych rzeczy się tak nie mówi, wiesz, tak, to nie, no, chociaż ty może, Martin,
0: to samo powiedziałem, co ty.
1: Jak przychodzisz na przykład gdzieś tam w gości, to a, niedobra, ta zupa śmierdzi wstrętna. W ogóle byście ściany pomalowali. Kurwa, w ogóle żałuję trochę, że tu przyszedłem, ale już przyszedłem, bo jak zapraszacie, to chociaż nudy takie, nie wiem, chyba idę, a w ogóle, ale pani ma sukienkę w kwiaty, jak sprzątaczka pani wygląda. Kurwa.
0: Ja tak szczery, mówiłem, szczery. Kiedyś pamiętam. No ja...
1: Szczery
2: ale to nawet, nie chodzi o takie powiedzenie, no, że jak moja żona umrze, nie chodzi o samą tą śmierć i powiedzenie, wiesz, przywołanie tego, że ktoś umrze, no jasne, każdy umrze, tylko takie, wiesz, to jest takie ogłoszenie jak zrobienie castingu na żonę, no bo to trochę, no tak. Trochę takie dziwne.
0: W razie czego, znaczy to jest jakby plus duży, no o to chodzi, że lepiej jest, jak ktoś cię nie zna. Wiem, jak się Korwin czuje, jak on powie, przecież niewinne za Hitlera były niższe podatki i wszyscy myślą, że on chce Żydów zabijać. O, to już teraz rozumiem.
1: Tak więc, jeśli by się Gosia złożyło tak, że Martina żona umrze i twój mężczyzna też umrze, no. To się zgłoś do Martina.
2: Jak go kopnie brzydki
0: też tak. W razie czego. Ale no nie, bo może być już trochę za stare. Jak ma więcej niż 12 lat, to może się nie uda. Bo wiesz, no. Ja tutaj mam jakby przekonanie, że to jaki są mężczyzna i kobieta w równym wieku, to jest bez sensu w ogóle. Jaki to sens?
1: No, Matka Boska urodziła, jak miała ile lat? 13.
0: No i słusznie, nie? Ale to zależy, ile miał mąż, bo jak wiesz, mniej niż 30, to trochę tak jakby dziwnie by było.
1: A ile miała żona Mahometa?
0: A nie wiem. 3?
1: 9.
2: Nie pamiętam, ale mało miała, chyba 9.
1: 9 miała Aisha, jak doszło do kontaktu.
0: Nie, ja bym poczekał. I są
1: bardzo barwne opisy.
0: Nie.
1: Jak ją z huśtawki tam zabrali. Do, no, ale to nie będę, ale to trzeba szanować. To trzeba szanować.
2: Nie można mówić, jak że Mahomet był pedofilem. No to...
0: Uspokójcie się. Co was to obchodzi, co se robił w zaciszu domowym? Jakiś biedny człowiek z kogoś tam.
1: No tak, widzicie, wspaniały gość się pięknie zaprezentował. No, jak żona umrze, to casting, proszę się zgłaszać, ale żeby nie miała więcej niż 12 lat. I co was to obchodzi?
0: Że jak teraz ma mniej niż 12 lat, to ma szansę za jakiś czas się zgłosić, żeby wiesz, bo... A nie, że teraz ma mieć 12 lat, tylko ma mieć, powiedzmy, za 8 lat, nie? Może na przykład, bo się nie spodziewam rychłej śmierci, ale kto wie, może będzie za tydzień. Nie wiem, a wy co tak nie bierzecie pod uwagę, że a co byś zrobił, jakby ci żona umarła?
1: Ogłosiłbym casting i zaprosiłbym 12-latki. Z huśtawki prosto bym zaprosił, proszę odłożyć lalkę. Tak,
0: może
1: Martin.
0: Ciąg Bolunga niech powie, co on by zrobił.
2: Nie wiem, nie mam żony, także...
0: Średnio. Ktoś tu ma żonę w ogóle w tym radiu albo dziewczynę chociaż. Ma ktoś?
1: Są.
0: Ja sam tu jestem, ja się głupio robię teraz.
1: Są nawet lepsi od ciebie, bo mają dzieci.
2: No właśnie. No.
0: A gdzie oni są?
2: W Australii chociażby.
0: Aha, najbliższe to w Australii, rozumiem.
1: W Polsce też są.
2: W Polsce też, no. Ja się śmieję. Właśnie miało zabrzmieć tak dziwnie, że dopiero w Australii to zadziałało.
0: Dobrze brzmiało. No Gosia mówi, że w razie czego, ale to musiałby się pozbyć męża, ale teraz nie. Dobrze, to dobrze. To bardzo dobrze, bo to mówię tylko tak w razie czego.
1: A tak a propos Australii, bo pomyślałem sobie, że no, teraz właśnie Jacek z Australii na przykład do góry nogami jest i moglibyśmy, gdyby ziemia była przeźroczysta, zobaczyć go w dziwnej sytuacji i pozycji. No właśnie, a z Biblii to tak wynika, że ziemia faktycznie płaska jest, bo ma i ma krańce i szatan zabrał Pana Jezusa i całą ziemię mu pokazał z wysokiej góry. To dziwne sytuacje trochę.
0: Całą ziemię mu pokazał. No, no dobra, i to z tego jest wniosek, że jest płaska?
1: A jakby mógł pokazać cały świat z wysokiej góry, gdyby jak ziemia jest okrągła?
0: No, może w wizji, tak jak ty byłeś kiedyś Mesjaszem czy coś, bo się narąbałeś czy co tam, no to może takie wizje chodzi, a nie, że dostaje kamerę i zdjęcie, albo masz tutaj, patrz przez kamerę, popatrz sobie. Myślę, że to trochę może być na przykład tak nie dosłownie w tym wypadku, nie? Bo jak już mówimy o koncepcji, że zaczynasz widzieć, jak ci jakiś wąż pokazuje całą ziemię na pustyni, to może to nie być całkiem do końca takie fizyczne, tylko może bardziej jakieś wizje dziwne. Ale bo ja się nie znam, to ty mi powiedz, na przykład krawiec, jak się porządnie najarasz, to nie masz takich dziwnych wizji, że one są nielogiczne normalnie?
1: Miewało się różne wizje po różnych rzeczach, ale nie musiałem wtedy specjalnie wchodzić na wysoką górę, żeby zobaczyć. To sugeruje, że jak go zabrał na wysoką górę, żeby mu z tej wysokiej góry pokazać, bo to tak fajnie widać, to raczej nie sugeruje, że to wizja jakaś mistyczna.
0: A czemu? Przecież w wizji mógł być na tej górze. A nie byłeś nigdy na górze w wizji?
1: No, jak już miałem wizję, to nie musiałem się nigdzie specjalnie udawać, żeby z wysoka zobaczyć te moje wizje w głowie. Coś tu się nie klei, sam dobrze wiesz, panie.
0: Ja się nie znam na takich wizjach, ale jakoś nie wiem, to nie suszyłem se głowy, czy on na górę wszedł, czy on to wszystko widział, czy co to było, czy to w jakaś mgła mu się tak ułożyło. No co za różnica, serio, to jest takie ważne.
2: No bo jak już wiemy, Martin ma to w dupie, no.
0: To ma w dupie, jak technicznie Jezus widział węża. Znaczy,
1: każe, że Martin ma całą Biblię w dupie, tak z grubsza.
2: Wyszło.
0: Ja mam szczegóły techniczne w dupie, w większości rzeczy.
2: Jakby brzmiał tytuł artykułu, jakieś piorunujące wieści. Martin ma w dupie Biblię. Zobacz.
0: Martin ma w dupie 80% Biblii, tak naprawdę.
1: Już wiem, jak nazwę audycję dzisiejszą. Przychodzą tutaj. Słuchajcie, kochani, dzisiaj nasz Martin nie nadaje na odwyku, tylko w jakimś radio. Chodźmy, zobaczmy. A tam Martin ma Biblię w dupie i Martin tam, nie, no co mnie to obchodzi, w dupie mam. To, słuchajcie, ale tutaj, no właśnie, Matt, 247 zł i napisał, uwaga, cytuję, yo.
0: Dobrze napisał, mi się podoba. To najmądrzejszy komentarz o tej porze wieczornej, myślę sobie.
1: Dzięki Macie, drogi chwacie, bracie, no jestem zaskoczony takim obiekt cud
2: to nad cudem. To chyba dokończenie tego wcześniejszego donata, gdzie mówił, gdzie idziecie, nie?
1: Dokąd?
2: Teraz możecie.
1: Dokąd? Ty Martin, to może jeszcze posiedzisz ze mną, to ja się podziałkuję z tobą, jakbyś posiedział jeszcze trochę, byśmy zrobili w ogóle maraton.
0: Złotówkę, a jak już dostałem 10 zł, to ja już mogę iść przecież.
1: To dostaniesz więcej. I ile chcesz? 15?
0: Nie,
1: 17?
0: Dalej chcę złotówkę.
1: Słuchaj, targuj się ze mną tak jak ten. Lot z Bogiem, no. Ja mówię 17, ty 100. Ja 18, ty 200. Ja mówię 19, ty 300. Tak się targuj, jak z Bogiem się targował lot.
0: No, ale on coś chciał więcej niż złotówkę, to wtedy można się targować. Jak mam złotówkę, chciałem złotówkę, wytargowałem złotówkę, to co się mam dalej targować? A przy okazji se znalazłem ten kawałek, co ty mówisz, co w ogóle tam nie jest tak napisane, się okazuje. Bo go wcale nie pokazał mu całej ziemi, tylko wszystkie królestwa świata.
1: No to chyba na inno wychodzi trochę.
0: Nie, bo mogło nie być Chin wtedy jeszcze królestwem świata i wtedy one były po drugiej stronie. Poza tym nie wiadomo, gdzie ta góra była. Bo na pewno nie na tej pustyni.
1: Zobaczcie, jaki sprytny. No i tak sobie wykoncypował, że po prostu królestwa były tylko na tej jednej stronie ziemi, na jednej półkuli.
0: Dobra, to jest ewidentnie wizja po marihuanie, bo patrz, wziął go na bardzo wysoką górę i to już wiadomo, że to nie mogło być tam, bo tam nie było góry bardzo wysokiej. Przecież poszedł na jakąś pustynię czy coś, a nie łazić po górach. Gdzie poszedł? Na Mount Everest? W Izraelu?
1: No mógł, go, mógł się teleportować, szatan potrafi takie rzeczy. No co?
0: Może? No to jest druga wersja, dobra. I pokazał mu wszystkie królestwa świata. No i tak było. No to nie jest powiedziane, jak mu pokazał. Na zdjęciach mu pokazał. Albo w wizji po trawce. Kwasa mu
2: dał. Marihuanie to bym się tam sprzeczał, bo marihuana nie daje jakichś nie wiadomo jakich wizuali, jak to się mówi.
1: Żadnych.
0: Musiał innego kwasa jedli. Nie wiem, co jedli. No, coś robili.
1: A ja łaskę musiałby jakąś wziąć, albo no, jakieś może i łaska, srogie, tak, łaska srogie grzyby.
0: Tak.
1: Czyli trzeba to unowocześnić, tą Biblię. Czyli wziął szatan Jezusa, dał mu srogie grzyby, a Jezus od razu wziął, bo lubił takie rzeczy, od razu mówi, yo, man, człowieku, man, oh, man.
0: Może mu dał, ale... Podobno jak się 40 dni nie je, to można mieć srogie grzyby bez w ogóle niczego, od samego oddychania.
2: Jak się długo nie śpi, to też.
0: No właśnie, to może miał bez tego miał. No, ja nie widzę tu problemu. Ale mnie dziwi, że ludzie wyciągają wnioski o tym, czy Biblia uważa Ziemię za płaską, czy nie, po takim fragmencie, gdzie nawet nie pada słowo Ziemia. To trochę mnie już dziwi, że ten...
1: Ale o krańcach nie, no, bo skoro wszystkie królestwa, no wiesz, o to chodziło, no jak... No ale wytłumaczyłeś.
0: Płaskiej ziemi, gdzie tu było w ogóle płaskiej ziemi coś?
1: No bo to wynika, skoro pokazał mu całą, no ja tak to interpretuję, bo nie przekonujesz mnie tym, że królestwa były tylko tak blisko, że z tej góry dało się zobaczyć, a mgła, a atmosfera, no to się kupy nie trzyma. No ale dobra, ale w innym...
0: Tak, to wizja była jakaś ewidentnie, nie?
1: No może, no ale jest też o krańcach ziemi wspomniane.
0: No tak, no to co?
1: Będziesz zaskoczony chyba, Martinie, jak ci powiem, że Matt jeszcze rzucił stówę i pisze...
0: Zwariował. Nie bierz od niego, bo zwariował.
1: Mam taką teorię, że to jest właśnie szatan. Zauważ, że jak wspomnieliśmy o
0: to
1: szatanie...
0: To przecież właśnie bez sensu, bo przegrał chyba by, nie? Czy... Czekaj, bo jak go tutaj, my go tu chwalimy, czy co to w nagrodę dał, czy o co chodzi?
1: Znaczy on chce grać, szatan taki jest, że on chce grać z tobą w grę i się pyta, gramy? Jak byś odpowiedział, gramy?
0: Nie, bo ja idę spać, nie?
1: Nie chcesz pieniędzy od szatana?
0: Nie, bo już ja tak...
2: Wyobrażasz sobie
0: już...
2: taką scenę? Chciałem szatan przychodzi do Martina i takie, gramy? No i ty spać, spierdolę.
0: Ja nie mówię tak, po co mu takie brutalnie w ogóle. Czemu? Tak? Ja wiem, może go będę potrzebował kiedyś, co go będę od razu jakoś tak odstraszał na dzień dobry. Nie potrzeba. No.
1: To ja, Martinie, ci w tym momencie proponuję bramkę numer jeden, w której masz 100 zł za jak jeszcze posiedzisz trochę ze mną.
0: No, wiesz, mi byś musiał powiedzieć 100 funtów. 100 zł to ja mam na waciki, co ja za to kupię? Waciki.
1: Takie tam ceny masz?
0: Co ty, waciki?
1: Tu jest Polska. Tu są polskie stawki.
0: No wiem, właśnie dlatego idę spać.
1: A patrzcie, jaki wybredny. To ile ty masz na patronie, że taki wybredny?
0: No, na styk, panie, na styk. No, nie, na patronie to bym umarł z głodu, jakbym tylko tam miał, ale mam inne źródełka, no, bo jak książkę sprzedaję, albo czasem piosenki się sprzedadzą, albo coś tam, No i tak się zbiera i się uzbiera, patrzę, nie umieram z głodu. Ale mogę to wszystko pieprzyć i iść do pracy i to mi bardzo podnosi nastrój zawsze. Bo mogę iść i siedzieć sobie, patrzeć jak ludzie grają w tym game roomie na przykład właśnie i minimalnie tam nie wiem, 10 funtów za godzinę jest i już. To miło.
1: Coś ci chodzi po głowie, widzę, ten game room. Game room.
0: Tak się uspokajam tym, wiesz, że to wtedy będę miał luz. Już nie będę, nikt mi nic nie musi dawać, sam sobie wezmę.
1: A w game roomie byś chciał pracować?
0: O, a co tam się robi?
1: No, chyba się domyślasz.
0: Nie, a to ty byłeś, to ty opowiedz.
1: No ja nie byłem w game roomie akurat, ale też się domyślam, co tam byś miał za robotę do wykonania, co byś musiał wykonać. Ale to
0: się tak pewnie domyślasz jak z tą Biblią, że krańce ziemi i tak dalej. Że tak naprawdę to tam wszyscy czytają książki pewnie.
1: No a gdzie te krańce? Cholera jasna. No tak sobie wyobrażam takie krańce, że...
0: Gdzie są jakie krańce? Bo ja w ogóle nawet nie pamiętam, gdzie są krańce.
1: Nie, zna
0: Poszukam
1: Biblii.
0: Sam tych krańców. Są gdzieś krańce na pewno, bo pamiętam, że gdzieś było krańce ziemi, coś tam. Krańce ziemi.
1: Zaraz
0: no coś jest duże jest o krańcach.
1: Od krańca ziemi słyszeliśmy pienia.
0: Chwała od krańca po kraniec ziemi. No, czyli no, ale to nic nie znaczy, to jest takie poetyckie określenie. No, w piosenkach też jest kraniec ziemi. Jak no, ci Maryla Rodowicz pija kraniec ziemi, to uważa, że ona uważa, że ziemia jest płaska.
1: Ale widzisz, tak,
2: to jest... niewykluczone.
0: No masz.
1: Ale to już do tego w Nocnym Radio doszliśmy, że Maryla Rodowicz była wyznawcą pradawnych, złych, mrocznych bóstw, bo przecież śpiewała niech żyje Baal. A kto to jest Baal?
0: Ty masz rację.
1: Baal.
0: Czy ja tego nie zauważyłem? No ona teraz może o krańcach ziemi. Dobra. To misiu mi każe, żebym zrobił eksperyment, napisać piosenkę po ziółkach albo grzybkach. Ja nie mogę nawet po piwie pisać, bo to jest za dużo skupienia trzeba. Wyjdzie taki bełkot jak jakieś The Beatles, głupoty takie, teksty banalne czy co. To jest trudne, to trzeba myśleć ostro. Nad rymem i tak dalej.
1: Rym cym cym. Z dupy dym.
0: Kto tu trzeci z nami siedzi? Bo ja się czuję jakiś taki, że jestem... Nie intymnie jest.
1: Jakby cię ktoś obserwował?
0: No,
1: się?
0: O to tak jakbyśmy my coś robili razem, a ktoś mi tutaj za zasłony siedzi i patrzy.
1: A może to nie jest przypadek, że pojawiłeś się w Nocnym Radiu? Może miałeś się pojawić w tym Nocnym Radiu? Może taki był plan, żebyś się tu pojawił?
0: Się, no taki był plan, od tygodnia już o tym gadaliśmy.
2: Dobra, bo już tutaj Martin, że nie intymnie, to ja spadam. I żaden poseł. Ten bosak to się do mnie przykleił, nie wiem o co im chodzi. Także no...
0: Jesteś miłego. Ciągiem zawsze. Będziesz zawsze pociągłeś.
2: No, jeden, jedyny normalny, no.
0: Zawsze ciągłeś i będziesz ciągiem.
2: Okej. Okay. To mogę sugerować, ale okej, okay, dobra, niech będzie.
0: Przepraszam.
2: Dobra, hej, hej.
1: Trzymaj się, hej, hej, kup se klej.
0: To cześć, cześć. O, poszedł sam. Bardzo miło, że oni tu tak sami idą, a jednocześnie jest 11 osób, ale ich nie ma.
1: 11? Gdzie 11?
0: No, na tym gadają z nami, jakby siedzą i są, tak mówi, Skype.
1: Aha, na Skype'ie, no. Bo na YouTubie jeszcze mimo późnej pory w Polsce już jest, wyobraź sobie, w 3:30, a ludzie siedzą i jak na szpilkach. Około 60 osób tutaj na YouTubie i jeszcze na radyjku kilkanaście, no więc jeszcze słuchają.
0: Się nienormalni jacyś w ogóle.
1: Nocne radio.
0: Aha, bo nocne, no tak, to ja się piszę na Nocne Radio, a potem się dziwię, że jest noc, a wy gadacie.
1: No widzisz, bo ty jesteś taki słoneczny, widzisz, ty jesteś taki słoneczny, masz wszystkie strony białe, ten odwyk, wiesz, światłość wiekuista, słońce, radość, łąka zielona, a tutaj jest, wiesz, noc.
0: Jest zielony? A trochę jest zielonkawy.
1: No. Ciebie słuchają tacy ludzie, co z rana do pracy wstają, raczej częściej, nie? Albo do szkoły.
0: Żony mają i dzieci, i domy, i długi, i depresje.
1: A Martin już powiedział, że nie ma długiego, że długów nie ma, przepraszam.
0: Ani nie miał nigdy nawet aż tu długi. Tak. Martin długi się mnie nie trzyma, powiem.
1: Martin ma, ma krótki, niedługi. No.
0: To się o tej godzinie słabo idzie już. Widzisz, też tak masz. Chciałem tutaj doczekać do tego momentu, aż zobaczę, że nawet sam krawiec ma problemy z wymyśleniem żartu, żeby był śmieszny o tej godzinie. I jest to prawda. Bardzo to mi się podoba. I co, czy pijesz, czy chlesz? Bo ja piję to jedno piwo i dlatego tak wolno, bo jak skończę, to idę spać.
1: Ja byłem cwany i energetyka mam. Już piwko sobie walnąłem wcześniej, a teraz energetyk, to wiesz, mogę siedzieć i wypadałoby, żebym jeszcze posiedział, bo widzisz, tutaj jest taka zasada też, że jak na przykład pojawia się Matt i takimi donatami tutaj zarzuca, no to wypadałoby jeszcze posiedzieć trochę, więc...
0: No to ty sobie możesz siedzieć, ale mi nikt nic nie dał, to oprócz tej złotówki, to ja po co ja mam siedzieć? A no po co?
1: Proponował ci szatan stówę, ale wzgardziłeś niczym. Ty jesteś taki jak Pan Jezus. Panu Jezusowi też szatan pokazał wszystkie królestwa. No ja może nie królestwa, ale 100 zł, a ty...
0: To może i są królestwa, ale bez R. Takie bardziej. Nie, to ja proponuję, że zainteresuj mnie czymś, to będę pił wolniej to piwo.
1: No. Czym by cię
0: to ty tak, a ja tak zapytam jeszcze głupio, to tak co audycje tyle ci dają, to ty możesz w ogóle nic nie robić. Rób cały czas, w ogóle nie przestawaj nagrywać 24 godziny na dobę.
1: No nie, zdecydowanie nie we wszystkich. Dzisiaj jest naprawdę, wiesz, naprawdę nice, naprawdę nieźle. Tu wcześniej też Tomisiu zaszalał, Fryderyk, jeszcze Matt dorzucił. No nie, no to wiesz, to co ty, gdyby tak było cały czas? Ale podobnie jak ty, są takie osoby, które tu czuwają i nie pozwalają zdechnąć. To też tak trochę masz.
0: O, to tak. No właśnie, to jest fajne w takich projektach, że jest mało ludzi, ale im zależy i to ja lubię. Ja tak samo właśnie robię rzeczy.
1: No.
0: Nie wiem, to możemy coś poważnie pogadać, czy co o tej godzinie, to może coś wymyślimy. Na przykład, co robimy coś razem, nie robimy coś razem, co robimy.
1: Kiedy i gdzie? Wiesz, mówisz i masz, ja jak najbardziej.
0: Zapytać, czy idziemy na te dziwki, więc jak powiedziałeś kiedy i gdzie, to od razu przewinąłeś o jedną kartkę za daleko.
1: Sami słyszeliście, Martin mi zaproponował trójkąt, a to jeszcze się zapytaj.
0: Trójkąt tylko na dziwki, to jest liczba mnoga.
1: Aha, na dziwki. A żona wie? Ale to widzicie, to jest taki związek nowoczesny, tolerancyjny.
0: Ja planuję, jak ona umrze, mówię ci.
1: Aha, jak umrze. A to jak ona umrze, to ja już dawno będę, wiesz, 2 metry pod ziemią już będzie po przeprowadzce. No.
0: Ja będę miał ze 105 lat, to ja to już tylko na dziwki mogę chodzić.
1: Matuzalem taki.
0: Dwudziestki to mogą mieć problem trochę.
1: No, wiesz, kto był najstarszy w Biblii, nie?
0: Bóg?
1: A level niżej z ludzi?
0: To Jezus.
1: Matuzalem, no co ty, Jezus...
0: co? No to zależy, jak to liczyć, no. No.
1: Jezus to umarł szybko. Ile miał? 33 lata, jak go ukrzyżowali.
0: Ale to ty w tej... To takie tylko cielesne sprawy są, to są ważniejsze. No. Ludzie są wieczni.
1: No. A ty wiesz, że niektórzy katolicy, spotkałem się z tym, są przekonani, że po prostu Jezus umarł i go nie ma, po prostu no umarł, no zabili go. Tyle.
0: Aha, to w jaki sposób oni są katolikami teraz?
1: No wiesz, jak to z tymi katolikami jest. No.
0: Niewierzącymi w to, że w ogóle ich Bóg istnieje? Dziwne, nie, no ja nie wiem.
1: Różnych katolików spotykałem, takich, którzy wierzyli, że słońce się kręci dookoła Ziemi. Wiesz.
0: To się kręci dookoła Ziemi. Jak ty się tam na lekcjach fizyki? Wszyscy śpią na lekcjach fizyki? O co tu chodzi? Trzecia zasada dynamiki. Jak się jeden kręci dookoła drugiego, to drugi się kręci dookoła pierwszego.
1: Mhm. ten sposób. Taka logika.
0: Bo tak jest, no.
1: Jakaś logika ze śmietnika tutaj. Martin nie, już ma halucynację prawdziwa. O tej porze.
0: Ziemia się kręci dookoła Słońca i Słońce się kręci dookoła Ziemi. Naraz. Zrób sobie eksperyment. Dwie kulki i zobacz, że tak jest. Kwestia punktu odniesienia.
1: No niby tak. No, są, tak, no tak, tak.
0: Tobie chodzi o to, czy Ziemia jest centrum Układu Słonecznego i wszystko się dookoła niej kręci prawdopodobnie, czy dookoła Słońca się kręci. Ale tego nikt tak nie mówi, tylko ludzie jak jołopy powtarzają, że czy Słońce dookoła Ziemi, czy Ziemia dookoła Słońca. To jest bez sensu pytanie. Panie dzieju, co wy w tej szkole robicie, że nikt nie wie takich rzeczy prostych?
1: No ale jest takie powiedzonko, się mówi, świat się kręci wokół członka, tak jak Ziemia wokół słonka.
0: No, to by wyjaśniało, dlaczego taki poziom wiedzy. No tak. No dobra.
1: No i też się

0: Gaby przynajmniej bym powiedział, że teraz klnie i ty.
1: To powiem tak po staropolsku, żeby wybrnąć, chędożą się ludzie. No.
0: Chędożą się w tych krańcach ziemi, tak, słusznie. No.
1: No dobra, ja pierwszy nie powiem, że kończymy. Ty wiesz o tym, bo to tym nie chcę wyjść co? Na słabe usza, bo...
0: Ja jeszcze piję. Ludzie mówią, żebym belga zgazowanego nie pił. Ja właśnie wygazowuję sobie trochę to piwo, bo się nauczyłem raz u Czechów, jak byłem, że oni leją z taką ostrą pianą to piwo. I ja sobie tak piję. I takie dobre piwo mieli ci Czesi. To nie tylko przez to, że tak lali, ale każde piwo trochę wygazowywali, widziałem. No i zacząłem tak robić i sobie myślę, kurde, jak się już trochę przyzwyczajam do tego, że to nie jest takie nabąbelkowane głupio, to to piwo jest lepsze. No i teraz już się tak nauczyłem i tak se piję i wygazowuję to piwo zawsze trochę. To ma mieć tak troszkę bąbelków, a nie tak napierdzielone jak w Coca-Coli.
1: Pewnie, no zbyt te takie mocno gazowane piwa to są właśnie te sikacze, jakieś takie, wiesz, korpo piwa, nie? Jakieś Carlsbergi i inne, to
0: właśnie
1: są właśnie...
0: Carlsberga, nie? Kurde, piję.
1: O ty.
0: Ale go wygazowałem i wtedy nie jest takie złe. Tak naprawdę to i tak w tej Anglii, kurde, nie ma dobrych piw za dużo i to i tak jest najlepsze. Poza tym to jest piwo do picia w tygodniu, bo ono jest jak woda prawie. I ja sobie tak piję zamiast wody, bo woda jest nudna.
1: Ja dzisiaj czeskie piwo, czeski lager, Budweiser. Czeskie piwo mi świetnie wchodzi jakoś. Dobre jest. I takie delikatne i ma posmaczek fajny, ładnie pachnie. Ale słuchaj, ty masz też czasami tak, że cię na przykład wszystko, co polskie, zaczyna denerwować i już
0: nie.
1: Po prostu...
0: Nie.
1: Czemu? Ja tak mam.
0: Wszystko? Czasami. Nie. A ludzie mi tak zarzucają, że o, wszystko, co polskie, Martin nienawidzi Polski, wszystkiego, w ogóle słyszy Polska, to ten... Ja nie mam tak. Nie wszystko. Czemu wszystkie? Wszystko.
1: A co sobie chwalisz w Polsce?
0: Pierogi.
1: I już?
0: Nie, ale to nie mówię źle rzeczy. Ile?
1: No dobra, mówmy się, że pierogi, tak. Mówmy się, że pierogi faktycznie.
0: Piosenki różne po polsku.
1: No, powiedzmy. Polska kinematografia?
0: O, niektóre, ale to takie starsze i niektóre to tak, bo one są unikalne, nie? Na przykład te różne z PRL-u, takie dziwne misie czy inne. To jest niepowtarzalne strasznie i to fajnie znać polski aż język, żeby się pośmiać z tego, bo tego takiego czegoś nie ma w ogóle na świecie. No są podobne, ale nie aż tak dziwaczne, jak Bareja robił filmy.
1: No ale to nie? Myślę, że Polacy robią często rzeczy hermetyczne tylko dla Polaka i to tak, a gdzie indziej robi się
0: no,
1: rzeczy
0: dobra,
1: bardziej
0: ja to
1: uniwersalne.
0: Rozumiem, dlatego się cieszę, bo to przyjemne. A dobra, Lem w takim razie, książki Lema.
1: O, no dobra,
0: po polsku
1: powiedzmy.
0: Są niepowtarzalne, bo na przykład w dziennikach gwiazdowych czy coś on tam napierdziela takie neologizmy, że one po polsku mają tylko sens, nie? Znaczy... Da się to wymyślić w innym języku, ale nie da się przetłumaczyć, bo tego telema dziwne nazwy są, mają taki urok, że ja pierdzielę. W ogóle on też tak pisał trochę specyficznie i po polsku to jest lepiej. Albo na przykład Wiedźmin gra.
1: A, no to ja Wiedźmin.
0: Ja próbowałem grać po angielsku, po polsku jest lepsza. Po prostu się rzadko zdarza, żeby coś było lepsze po polsku, ale Wiedźmin jest lepszy. Lepiej się gra. Głosy są lepsze. Wszystko ma jakby sens większy.
1: Polski język jest ciekawszy. Trochę ma więcej różnych fajnych smaczków. Pewnie niż angielski. I to... No ale ten Wiedźmin, to wiesz, nie zesrajcie się już z tym Wiedźminem, można by rzec, nie? No,
0: fajne.
1: A tak, żeby,
0: to
1: wiesz,
0: to
1: żeby ludzie...
0: To jedna gra i innych dużo takich polskich. Ale to by mi kazać wymienić parę. Ja nie mówię, że wszystko w Polsce jest lepsze, czy generalnie, tylko że są rzeczy. Są rzeczy, są. A przyczepili się o dobrych piwach w UK, że są gdzieś dobre. No to ja nie wiem, które macie tu dobre. To ja nie mam dookoła. Skąd ja mam wziąć? Ja nie wiem. Nikt mi nie powiedział. Poza tym one są tu drogie, jak sukinsyn. No nie stać mnie na super wypasione piwo dobre teraz.
1: No to właśnie te drogie to są te dobre, tak ci podpowiem.
0: No tak mi się wydawało pewnie właśnie.
1: No, kraftowe są drogie w Polsce też, tylko właśnie ci, co do Polski wracają, czy przyjeżdżają sobie tak wakacyjnie, turystycznie, to podkreślają, że to polskie.

0: sklepu, jakiegokolwiek wejdziesz, a tam cała masa piw do wyboru, alkoholi.
1: Jak tanie, no. Tak, ale są tanie. W Polsce jest dużo kraftowych, od cholery tego robią i są dużo tańsze. No i to jest fajne.
0: A potrafiłbyś jeszcze wrócić do Polski i tutaj się odnaleźć jakoś? Czy już po pobycie w ciepłej Hiszpanii, po zasmakowaniu Anglii, czy jeszcze byś potrafił?
1: Właśnie to jest, kurde, dobre, poważne pytanie i to szkoda, że tak późno, bo właśnie nie wiem, się zastanawiam, ty mi powiedz, czy bym potrafił, bo nie wiem, czy bym potrafił, bo problem na tym polega, że ja sobie przypominam albo ludzie opowiadają, co się dzieje w Polsce, albo jak się ludzie zachowują, wiesz, na ulicy, jakiś newsa ostatnio widziałem dziś, że na Facebooku, bo to taki wielki był szok, że był nauczyciel na studiach, wykładowca, jakiś profesor, jakiejś studentce dziecko zaczęło płakać, no to, a on wziął i to dziecko na ręce, czy coś uspokajał i tak się wszyscy zachwycili, że ten profesor dziecko wziął i gadał do tych ludzi, jakby to było w ogóle jakieś, nie wiem, papież zstąpił, w ogóle sam Bóg zstąpił z nieba, łaskawie spojrzał łaskawym okiem i tak sobie pomyślałem, w Anglii to jest tak normalne, że nikt by tego na Facebooka nie pieprznął, takiego newsa. Co to jest w ogóle za problem? Ludzie to ludzie. Przecież tu nikt nie zachowuje jak wielki pan wykładowca, profesor szanowny, a studentka ma siedzieć na dupie jak chłop pańszczyźniany, a dziecko ma być w domu w ogóle i jak śmiesz z dzieckiem na lekcję czy coś. W Anglii w ogóle nie, to jest, nikt tak nie myśli idiotycznie. Ludzie są ludźmi. I sobie przypomniałem, jak bardzo wynaturzone jest życie w Polsce, że takie oczywistości, że ludzie są zwyczajnie ludźmi, jak są w Anglii, zupełna norma. W Polsce się robią powodem, żeby na Facebooku pisać i pochwalić kogoś, że zachował się nie jak totalny buc, tylko jak człowiek. I to jakie to jest super profesor. W Polsce jest tak łatwo zostać w ogóle super gwiazdą, jak się powie komuś dzień dobry zamiast czego?
0: Spierdalaj.
1: No właśnie, zamiast tak.
0: No coś w tym
1: niedługo
0: jest.
1: Będą newsy, że będzie, że wykładowca powiedział do widzenia studentom. Jaki człowiek niesamowity, ludzki człowiek. Do widzenia powiedział, a nie won, wy... no coś tam. No i tak sobie pomyślałem właśnie, co mówisz, że czy ja bym w ogóle mógł żyć w tym strasznie chamskim kraju jak Polska, bo to jest chyba, nie wiem, jedna z trudniejszych rzeczy, żeby być świadkiem tego, jak się ludzie odnoszą. Albo jak się jeździ na ulicy, to stary, ja nie wiem, czy ja chcę w ogóle do tego wracać, bo ja najeździłem się w Polsce, ale to jest cały czas walka, wojna, śmierć czyha na rogu, wszyscy jeżdżą jak popierdzieleni zupełnie. W Polsce nie umieją, albo nie umieją jeździć, albo nie chcą umieć, albo chcą wszyscy się zabić. Jak się porówna to, jak w Anglii to robią, to też nie wszyscy jeżdżą dobrze, właśnie jeżdżą gorzej, technicznie patrząc, ale kultura całkiem inna, podejście jest inne i to w Anglii jest... Odpoczywasz trochę, jak żyjesz. To jest przyjemne tutaj takie codzienne rzeczy robić. A w Polsce to jest cały czas wojna. I to ja nie wiem, czy ja bym w ogóle był w stanie teraz wytrzymać długo w Polsce. Ale może coś się zmieniło, albo co, nie wiem. Ty mi powiedz.
0: Nie wiem, jak długo cię tu nie było. W zasadzie to nie wiem, czy trochę nie demonizujemy. To znaczy, wiesz, twoja twórczość przez całe lata się opiera na satyrze, na Polskę. Ja to rozumiem, to potrzebne jest i tak dalej. Tylko nie wiem, czy się trochę nie zapędziłeś. Ja też to w sobie czasami mam, że strasznie jadę po Polsce, że Polak to wiesz. I trochę... Tak właściwie jak się, a zastanówmy się, czy nie masz wokół siebie w swojej społeczności całej masy serdecznych, fajnych ludzi, wesołych, którzy i pomogą komuś na ulicy jak trzeba? No masz, na pewno masz. No, bo z chujami i bucami pewnie byś się dobrze nie czuł i nie zadawał i nie robił z nimi różnych fajnych rzeczy, prawda?
1: No pewnie. No. Tylko po co ja mam do Polski jechać, żeby z nimi gadać?
0: Ale to są Polacy, wielu z nich chyba żyje w Polsce, nie? Nie masz chyba tej Polonii samej.
1: Połowa chyba już tylko.
0: No, czy nie? No, musiałbyś sprawdzić, ale stawiam na to, że gdzieś pewnie 3/4 to Polacy żyjący w Polsce, reszta bardziej to Polonia. Też mamy dużo tu Polonusów, różnych ludzi na emigracji od lat, ale... Sam się waham, co o tym myśleć, bo jak gdzieś tam byłem w innych krajach, nie za dużo, ale gdzieś tam byłem, to faktycznie się widzi jakby różnice, ale czy to nie jest na zasadzie, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i trawa u sąsiada bardziej zielona?
1: Ale ja byłem już tu i tam, to nie ma, że mnie
0: no właśnie,
1: nie ma.
0: I jak było?
1: Tu i tam.
0: No i, co? No i powiedz tak konkretnie, jak pojechałeś do tej Hiszpanii na przykład, to czy cię uderzyło to, że tam jest jakoś inaczej pod tym względem? Czy jakiś przykład możesz przytoczyć, a nie tak ogólnie, coś, że tam
1: że
0: jest...
1: Że ludzie nie chamy? Czy co?
0: No, że nie chamy, nie prostaki, że empatii więcej, że
1: nie,
0: wiesz,
1: no to prostaki są, ale... Nie ma wrogości na twarzach. Ludzie się uśmiechają, jak przechodzisz koło kogoś. To nie mam jak przykładu dawać, bo to jest cały czas. Jak idziesz ulicą, no każdego, co mijasz, jest przykładem. Popatrzysz, zerkniesz na kogoś, w Anglii przed moim hello zawsze. Hi, hello. Zagaduję cały czas. Aż mnie to czasem nawet... Wczoraj chyba się złapałem, że siedzimy coś tam z Dominiką i idzie z dziewczyną i mówi hi w parku. No, i się pytam, znasz ją?
0: Zwyczajnie.
1: Nie, no co, ja tu siedzę w tym parku, zawsze se tak ludzie mówią. No i kurde, to jest miłe i fajne.
0: No ale to wszyscy to takie... wiemy, że tak jest, że w Stanach jest zwyczaj zapytania się how are you, ale że to jest takie zwyczajowe, że to za tym nie ma, nie idzie zbyt wiele, tylko to jest takie tak przyjęte, że takie, jak to się mówi, konwenanse, tak? Bardziej...
1: No to mi się podobają te konwenanse, bo ludzie nie mają wrogości w sobie. Zresztą wiesz, umiem rozróżnić konwenanse od tego, od jakie nastawienie ktoś ma do ciebie. Czy jest wrogo nastawiony, czy przyjaźnie. No i to nie chodzi o same konwenanse. To nie jest tak, że Polacy sobie tak nie umieją wyobrazić, że ktoś może po prostu mieć dobry humor i cały czas się czuć dobrze i być zadowolony z życia. To jest w Anglii dawniej w ogóle do tej pory mnie szokuje, że staruszkowie bardzo często chodzą cały czas uśmiechnięci po ulicy. Oni się cieszą życiem. W Polsce ja nie widziałem staruszka, co by chodził taki, no dobra, widziałem, ale jakieś dziwne babcie czasami. Bardzo rzadko widzę zadowolonych z życia staruszków. W Anglii to jest zupełnie norma. Idzie se i taki wesoły, tak patrzy, widzisz, że tak otwarty patrzy, zagaduje do każdego, cieszy się jakby jak dziecko. Strasznie fajne, jak pierun to jest fajne. Także, że moja wiara w ludzkość, która upadła, trochę się podnosi, ale tak, no nie wiem, ile wytrzymają te staruszki. Bo młodsi to jest, robi się jak w Polsce i wszędzie trochę.
0: Jak poziom życia jest wysoki, to nie sztuka być zadowolonym. Też jak mam pieniądze, wiesz, jak dzisiaj jestem zadowolony po donajcikach, od ucha do ucha, po prostu się gęba cieszy i to, wiesz, to tak działa.
1: Nie wiem, sztuka czy nie sztuka, ale to coś w Polsce kiepsko wychodzi, jak wiesz, mijasz Janusza biznesu, który ma pieniądze, to rzadko kiedy jest szczęśliwy, otwarty, uczynny i takie tam. A zobacz, a ty jeździsz samochodem albo motorkiem albo czymś
0: nie,
1: po drogach?
0: Nie, jestem niezmotoryzowany.
1: No widzisz, no. Bo tu widać tą różnicę strasznie wyłazi. Nie? Bo to na drogach to nie wiesz, z kim jedziesz. Każdy jeździ.
0: To tak.
1: No, może nie krawiec, ale reszta jeździ i wtedy... możesz poczuć na sobie, jakie on ma podejście do życia, że tam siedzi ci na zderzaku, wiesz, warczy, nie ustępuje i takie tam.
0: A to zdecydowanie się zgodzę z tobą, bo też mimo, że nie jestem zmotoryzowany, no to wiem, że tak po prostu jest. Jest straszne chamstwo na drodze, inna kultura jazdy, inne prędkości. Wiesz, jak przyjechaliśmy do Irlandii, no. To też się okazało, że wszyscy jeżdżą wolniej, spokojniej i że nawet dziewczyny, które nas wiozły akurat, to one na tym tle były, wiesz, wariatkami drogowymi, tak, wiesz, dziewczyny, bo tam wszyscy powolutku. No, ale to już, to akurat prawda, niektóre nacje się mniej spieszą, są bardziej wyluzowane, na to się pewnie wiele czynników składa. Nie miałbym też pretensji do Polaków tylko o to, jeśli już, że są po prostu zdenerwowani, trochę zirytowani. Ale powiem ci, że się dużo na pewno zmieniło na lepsze. Dzisiaj jak do urzędu jakiegoś przyjdziesz, to już cię pani z uśmiechem i kulturalnie, wiesz, i grzecznie biurwa przywita.
1: Tak, to miał być plus, co powiedziałeś, ale to jest właśnie, powiedziałeś największą różnicę w ogóle, upierdliwość Polski jako coś dobrego. I to jest, z mojej perspektywy, to zdanie pokazuje, że absolutnie nie chcę jechać do Polski, dlatego że w Anglii się nie chodzi do urzędów. W ogóle nie ma pani. Nie załatwisz, tak. Po co masz chodzić? Dzwonisz, załatwiasz przez telefon, piszesz list, coś tam, ale nie chodzisz do urzędu po nic w ogóle. Ja nie byłem nigdy przez cały rok w żadnym urzędzie. Ja tu firmę prowadzę przecież nawet. I prawo jazdy zdawałem i nie byłem nigdzie.
0: No, jest to kuszące, że można sobie założyć przez internet działalność i się nie widywać w ogóle. Jeszcze ci przysyłają jakiś grzeczny list, czy
1: no, tak, i prawo jazdy no. Też. Wymieniają prawo jazdy. Wszystko. Fajnie. No.
0: Cywilizacja, panie. No, niestety, tak. To jest wiele rzeczy tu do naprawienia. No. Nie, no, to też sam się zastanawiam, jak, co by tu, wiesz... Co tutaj by wskazać jako wadę narodową? Co... Ja myślę, że Polacy są trochę...
1: Rasistami?
0: No, trochę... No, antysemityzm chyba... W ogóle jakiś rozkwit jest w Polsce antysemityzmu, wiesz?
1: Straszne. Nawet. To jest to też... To jest po prostu nieprzyjemnie się tak żyje, no. Jak ci tam chodzą dookoła i jakieś słyszysz ciągle dziwne... agresywne wyzwiska czy coś. No, straszna hamowa.
0: No. O Żydach można by różnie mówić, bo ale wiesz, są różni Żydzi, nie? Ciężko wszystkich do jednego worka. Przecież tak różni są ci Żydzi. Więc, a poza tym, no, zawsze można unikać trochę uogólnień i skoncentrować się na konkretnych przypadkach. Powiedzmy, że ktoś ma teorię, że w polskim rządzie jest duża nadreprezentacja Żydów. I powiem ci, mi się to tak nie do końca też by spodobało. Czekaj, jakiś wystąpił błąd. Nie
1: to
0: wiem,
1: wszystko jedno.
0: Czy nie zerwało streama.
1: Co, nie, że coś nie działa?
0: Zobaczymy, czy nie zerwało przypadkiem, bo tu mi się błąd wyświetlił.
1: Rwiecie stream. No, nie, to ja powiem, jak już tu jestem, że działa. Bardziej chodzi o to... Działa. Działa.
0: Napiszcie na czacie, czy nas słychać, czy nadal jesteśmy na antenie, bo mi YouTube wywalił jakiegoś błęda tutaj na podglądzie, ale chyba jest okej.
1: No, widzisz, ludzie piszą, że rozwoził pizzę po Southampton, jest luzik na drogach. No, pewnie, że luzik jest, no.
0: No, ciebie kiedyś w ogóle wpisano na listę polskich Żydów, zdrajców narodu, nie?
1: Bardzo to moje większe, jedno z większych osiągnięć radiowych, bo sam na siebie napisałem donos przecież. No.
0: Ach, ci radiowcy, widzicie, jakie oni mają osiągnięcia? Martin się chełpi tym, że został wpisany na listę Żydów zdrajców narodu. Klot się chełpi tym, że Korwin nazwał go idiotą. No i takie mamy osiągnięcia. No, a ja czym się mogę pochwalić? Że...
1: Wiesz co, jakby, no. A to Klot chciał, żeby go Korwin nazwał idiotą? Czy że w ogóle zaraczył zwrócić uwagę na jego istnienie, to jest o co chodzi w tym zaszczycie. Bo u mnie chodzi o to, że ja zrobiłem w bambuko tych, co wpisywali na listę, no i o to mi chodziło, nie? To w tym sensie było.
0: Nie, no Klot chyba nie chciał, Klot się zapytał Korwina gdzieś na jakimś forum, czy na czacie, czy gdzieś, skąd miał pieniądze na swoje tam jakieś czasopismo pierwsze, coś jakieś niewygodne niby pytanie, takie spiskowe trochę, mające sugerować, że Korwin wziął od kogoś jakąś kasę lewą, wiesz. No i Korwin nazwał go idiotą i Klot do dzisiaj o tym wspomina w co drugiej audycji.
1: Ale w sensie, że się cieszy, czy że co...
0: No, wiesz, no zawsze jest to troszkę takie ogrzanie się w blasku kogoś, nawet jeśli cię nazwał idiotą. Jakby cię Arnold Schwarzenegger nazwał idiotą, to byś się nie chwalił tym?
1: No nie, bo... nie rozumiem, dlaczego mówię. Ogrzałem się w cieple czyjegoś pierdu. No, nie mam tych... Nie wiem, o co chodzi. A to jest, wiem, ten urok autorytetów, nie? To już... Gdzieś tu gadałem, a to chyba w mojej audycji o tym. Czy rowerkiem jeździsz, krawiec, pyta cię Wełnisty. O, a to ja też chcę wiedzieć.
0: Tak, czasami wsiadam. Rzadko, bo rzadko, ale i też widzisz, rower mam ufundowany przez słuchaczy. Jak w ogóle połowę rzeczy w moim mieszkaniu mam od ludzi.
1: Ja
0: słuchaj,
1: mam wszystko. Się... No tak, ja też mam w ogóle wszystko od słuchaczy, bo to... tego żyję ostatnio, no, parę lat.
0: Coś ale... nas łączy, coś nas... Słuchaj, więcej nas no, łączy, niż myśleliśmy.
1: No. A ja mam rower elektryczny dalej. Bardzo lubię, jeżdżę często, dużo. No.
0: Matt.
1: Koniec, to wynurzenie było moje takie. To... Nie wiem, to kogo to obchodzi, ale... O może... Ej, jeden gość się mnie pytał, jak ja zbudowałem sobie rower elektryczny.
0: A ty go sam zbudowałeś?
1: No. Czyż no wziąłem rower nieelektryczny i zrobiłem z niego rower elektryczny.
0: no to myślałem, że kupiłeś, no to by nie było takie wielkie, nie. Ale jak sam zrobiłeś, to panie, to gratulation, to się ceni. Taki majster klepka z ciebie.
1: To jest panie banał zupełny, to co to są za problemy.
0: Silniczek jakiś, tak? Kupiłeś?
1: Tak. Wypierdzieliłem środek, tam gdzie te pedały wszystkie, wypieprzyłem te pedały i wsadziłem tam silnik na to miejsce i baterię i kontroler i chodzi ładnie.
0: Ale to jakieś twoje homofobiczne tutaj wychodzą. O to ci chodziło, tak? Żeby wypieprzyć te pedały.
1: Wypieprzyć pedały, ale potem wróciły one.
0: Wróciły te pedały, tak?
1: Wróciły te pedały, no i są. Muszę z nimi żyć.
0: No.
1: Takie cisnę, ale cisnę. Raz jednego, a raz drugiego.
0: Ciśnie pedała. Patrzcie, jaki to dresiarz z niego wyszedł. Ciśnie pedała. No. W ogóle jakaś patologia z ciebie dzisiaj wyszła totalna, ja Martin, w tej audycji. Ja nie wiem, czy to Pan Jezus byłby dumny z ciebie.
1: Wszystko przez gry.
0: Ja tu myślę, że możesz się zdziwić, gdzieś tam w zaświaty pójdziesz, a Pan Jezus powie, nie znam gościa w ogóle.
1: No ale dlaczego?
0: Po takich rzeczach, co ty dzisiaj tu opowiadasz, z tą żoną, z tymi pedałami, mnie na seks jeszcze zapraszam.
1: Ja myślę, że Jezus spojrzy na to, ile było łapek w górę i w dół i powie tak, 61 w górę, 19 w dół, dobra, wejdziesz. Ale krawiec już nie, bo za dużo w dół.
0: A ja za to mam wszystkie skarby tego świata. Na przykład Matt znowu 5 dyszek wysłał i pisze, okej, wylądowałem z helikoptera, nakładam szlafmycę. To taki dziwny...
1: Ja tego nie rozumiem. Co to jest za zjawisko? To jest faktycznie jakiś fenomen, żeby o 4 w nocy ktoś ci nagle dawał kasę. Ale serio teraz tak pierdyknął w czasie tej audycji nagle?
0: Tak, ale to jest Matt, wiesz, on jest pod tym względem szczególny, że tak powiem. I to tak z nim bywa czasami, jak się rozpędzi.
1: Ja się dziwię, to jest docencie to, bo ja tutaj w ogóle prowadzę audycję na żywo od nie wiem ilu, 10 lat czy co.
0: I nigdy nie dostałem donate.
1: Na żywo dostałem, ale nie tak często i nie w ten sposób, i nie o tej godzinie przede wszystkim.
0: Musisz częściej wpadać do nocnego radia.
1: Co tu się dzieje?
0: Zakładaj swoją własną audycję, to będziesz bogaty, widzisz.
1: Nie właśnie, bo to ja już mam swoją. To jest znak, że jak razem gadamy, może to takie daje skutki finansowe, opłakane.
0: Może, no właśnie nie opłakane. Opłakane to chyba nie jest to słowo.
1: No. Pytanie, jak ja jutro będę w stanie cokolwiek w Unity robić, bo jest co prawda dopiero trzecia. Ale nie, to ja pójdę niedługo, bo już prawie wypiłem jedno piwo od 4 godzin.
0: Trzeba coś w Unity zrobić właśnie. A umiesz na przykład zrobić tak, że postać chodzi płynnie, nogami rusza, rękami, różne rzeczy robi, wykonuje.
1: No przecież to widziałeś, nie widziałeś? Przecież jest na pierwsza próbka gry.
0: Tak?
1: Na Discordzie odwykowym. To tam se zobacz w... Jak się nazywa ten kanał? Churchcraft.
0: To już jest demo jakieś, jakaś beta, tak?
1: Nie, żadna beta, no dopiero robię, no to przez tydzień nie zrobię całej gry, nie? Tylko początki do wypróbowania, czy wszystko działa jak należy, to możesz tam sobie zobaczyć. A czekaj, chyba jeszcze ludziki nie są, czy już są? Nie, już chyba łażą. No dzisiaj to już łażą i się powiększa mapa i wszystko.
0: Pewnie tak drewnianie chodzą na sztywnych nogach, jak kulfony.
1: Zobacz.
0: To muszę zobaczyć.
1: To sprawdź.
0: Ja to zaraz zobaczę, czy fachowo nogi zginają i tak dalej. To coś.
1: Wspaniale zginają, wiesz, wszystko.
0: Znając twoje możliwości grafika, bez urazy, to tak muszę się przekonać. Będę niewiernym Tomaszem, dopóki nie wetknę palca w tą grę, to nie uwierzę. Macie, spokojnie, człowieku, men, wiesz... Ja też w sumie bym się chciał zwijać za jakiś czas, bo Matt pisze, to nie koniec.
1: Pytanie, czy to stwierdzenie?
0: Matt jest taki autorytarny trochę, jeśli chodzi o długość audycji i niekoniecznie przemówię mu teraz, wiesz, tutaj, że ja chcę skończyć. On po prostu chce, żeby jeszcze trwało. i już, więc...
1: Dyplomacja tutaj.
0: To też weź macie pod uwagę, że to jest audycja z Martinem, o Martinie, chociaż różnie z tym właśnie, widzisz, to takie nocne radio, że tu dzwoni ktoś i zamiast ciebie o coś tam zapytać, to bo ja to właśnie mam tak, że no wiesz, to tak bywa czasami. No właśnie, ale no, nie będę siedział po audycji z Martinem jeszcze, bo to trzeba zamknąć jakoś w klamrę i całe te.
1: No klamru i coś tam. To ja w tym czasie, jak ty będziesz rozmyślał nad klamrami, to ja tu komentarz z czata mam. Czy robię grę dla samego siebie, czy jakiś projekt dla firmy? To jest bardzo dziwne pytanie, bo ja robię grę dla graczy i nie dziwimy, że nikt nie pyta, czy nie robię dla graczy. Tylko można iść dla siebie samego albo dla firmy. To firma będzie grała? Ja dla graczy robię.
0: Dla ludzi. Dla ludzi robi. Dla ludu.
1: No taka, to chyba dobre, nie?
0: W końcu cię zamkną do pierdelka, będziesz pierdział w pasiach, zobaczysz za takie gry, albo ze Smoleńska się śmieje, albo z kościoła, ale jak znam, no. Jak znam życie, to cię zamkną w końcu za jakąś pierdołę, że sobie, nie wiem, tam z Adama Małysza zadrwiłeś i za to cię
1: tak,
0: zamkną.
1: 15 lat temu, nie? I bum, przypomnieć. No. Na Facebooku dostaję bana czasem za tekst, który napisałem, powiedzmy tam 3 lata temu z dupy i nikt go nie czyta i nagle jebut, ban. Za co? A oni mi cytują jakiś tam sprzed 3 lat tekst. No i już.
0: Tak bywa właśnie dziwnie na YouTubie. Mi wpadł strike wręcz na, czyli takie już solidne upomnienie na YouTuba za audycję, którą jeszcze z Klodem 10 lat temu prowadziłem i było, że popieranie ruchów ekstremistycznych, terrorystycznych, wspieranie terroryzmu, coś tam było, nie wiem. Pewnie Klod, znając go, wiesz, on ma takie tak. Powiedzonka różne na temat braci starszych i mądrzejszych, niepochlebne czasami i mógł się zapędzić okay. W tym.
1: No wiesz, tak, to jest... może. Bo, ale to wy tu hardkorem podejrzewam, że jedziecie czasem, to znaczy słuchacze bardziej. No. O, do nich mówię. To może. A to Misiu tu precyzuje, czy spontanicznie, czy na zamówienie. Ale nie jestem pewny, czy ja rozumiem. Nie na zamówienie, to ja będę to udostępniał na Google Play do pogrania. Więc to ja dla mojej firmy. Czyli ja robię dla ludzi. I nie spontanicznie, bo to spontanicznie to bym nigdy nie skończył, tylko wedle planu z grubsza. Tak.
0: Może kiedyś zrobimy symulator prowadzenia radia internetowego, a tymczasem Grzesiu...
1: Nie prościej prowadzić radio internetowe, a już prowadzimy to w sumie.
0: No tak, ale i w związku z tym trochę już wiemy na takie tematy, to jakby taki symulator wyglądał, też się można zastanowić, a tymczasem jeszcze Grzesiu Bukowski, który dzwonił wcześniej, dwie dyszki rzucił i pytanie jest do ciebie, takie pytanie kontrolne, czy masz prawko kupione, kto ma pierwszeństwo na drodze w UK?
1: Nie mam kupione, bo zrobiłem normalnie. Nikt nie ma pierwszeństwa.
0: Na Photoshopie zrobił, no.
1: Co jest fajne. Wiedziałeś, krawiec? Nie ma pierwszeństwa na drodze w UK. A, koń. Koń ma.
0: Aha.
1: Tak, jechałem niedawno po lesie New Forest i koń se wyszedł, stanął se na środku drogi i wszyscy ustępowali pierwszeństwa, więc stwierdziłem, że jednak koń ma pierwszeństwo i źle mówili w tym kodeksie. I tu mówią highway code. No, ale generalnie na drodze w Anglii nikt nie ma pierwszeństwa, nie ma pierwszeństw. Znaczy, znaki mówią, kto ma, ale nie, że ktoś z prawej strony, z tej strony, ze tej strony. Jak masz zwykłą drogę i nie masz nic oznaczonego, no to zgadujecie, kto rusza. Tak na czuja. Dlatego ludzie muszą być uprzejmi, bo by nigdy nie ruszyli. Nie koń. Muszą sobie tam uśmiechać się.
0: Koń by się uśmiał. No właśnie, a Grzesiu tu przypomina, że ten strajk to był za audycję Czy kosmici boją się Allaha? Jak myślisz, no. Martin, czy kosmici boją się Allaha?
1: No ja bym się bał, jakbym był kosmitą, więc możliwe to jest.
0: Ciężko powiedzieć, nawet nie wiemy, jak ten Allah wygląda i nie wolno go pokazywać.
1: No dlatego się boją, bo jak czegoś nie znasz, to się boisz. Tak horror działa właśnie.
0: A, no.
1: Wiesz, ja to czuję sprawę.
0: A czy inne. Bo ty nie wierzysz w ogóle w inne cywilizacje pozaziemskie?
1: W jakim sensie, że nie wierzę, że istnieją?
0: Dokładnie to samo powiedziałeś, nie wiem, 5 lat temu, takie samo jakieś zdanie powiedziałeś. Nie wierzę, że istnieją jakieś zielone ludziki? Czy jakieś UFO lata? Nie, to są nie. Upadłe anioły. Nie wiem, czy to ty o tych upadłych aniołach powiedziałeś konkretnie, ale jeden ze słuchaczy na pewno, bo mam nawet dżingla gdzieś, to są upadłe anioły. Nie, dokładnie to brzmiało tak. Ja jako chrześcijanin wierzę, że to są upadłe anioły i koniec, kropka.
1: Ale kto są upadłe anioły? No, ja nie wiem, gdzie są.
0: Co latają te kosmity, różne UFO tak dalej, to są upadłe anioły.
1: Ja nie wiem, czy latają, bo nie jestem przekonany, a może latają. Jak latają, to ja nie wiem, co one są. I mogą pewnie być może te, co tam mówiłeś? Jakie upadłe? A upadłe anioły. Nie, dla mnie upadłe anioły brzmi jak kompletny jakiś idiotyzm, ale że to kosmici są, to brzmi jak tak samo kompletny idiotyzm. I co by to nie latało, to życie jest kompletnym idiotyzmem ewidentnie. Jak coś mi przyjdzie z kosmosu i coś powie, no to nie wiem, co mam losować, która wersja jest bardziej głupia. Nie wiem. W sumie to w ogóle obchodzi, co tam lata. Ja nie wiem, czemu się ludzie tak tym fascynują. A ja znowu mówię, że w dupie coś mam i w gówno mnie to obchodzi, no ale w sumie to obchodzi naprawdę. Czemu was to wszystko obchodzi? Czemu? Niech mi ktoś coś wyjaśni. Niech ktoś zadzwoni i powie, obchodzi mnie, czy to są kosmici, czy upadły anioły, bo... Nie wiem, czemu, bo co? Ty mi powiedz, ty mnie pytasz, czemu to jest ważne? Przekonaj mnie, że to jest ważne.
0: Bo ludzie, ogólnie ich Biblia interesuje różne rzeczy, a nie tylko to, co ciebie wyrywkowo, to, co dla ciebie jest tam najważniejsze i na tym się skupiasz, to ludzie może inaczej trochę, różne rzeczy ich interesują, bo starają się dojść, czy to się trzyma kupy, a poza tym czemu nie miałyby ich interesować coś takiego zajebistego, jak upadłe anioły. Nie wiem, z czemu ty się śmiejesz w ogóle z upadłych aniołów. A gadający nie, osioł Balama cię już pewnie nie śmieszy, na przykład.
1: Nie wiem, czy mnie śmiesz. Ja w ogóle nie myślę o takich rzeczach. Bo w ogóle nie wiem, czy ja powinienem serio myśleć więcej o kosmitach niż o tym, czy tam komuś pomoc obok Bogożona rzuciła. Ja mam jakieś takie realne problemy życiowe, a nie kosmicie i UFO. I ja upadłem anioły. Żadnego jeszcze nie widziałem, nie? A ludzi, co potrzebują, albo się mogę im przydać, albo nauczyć ich angielskiego, to tutaj mam od groma. No po prostu nie mam czasu trochę chyba na rozmyślania o upadłych aniołach. No to się dziwię, że wszyscy mają tyle czasu. No zresztą ja ludzie, bo na przykład nie wstaje nikt do pracy, bo jest 4 i wszyscy słuchają tego? I żeby gadać o aniołach? Ja pierdzielę, no. No
0: a przecież no, wydawało mi się zawsze, że ludzi, którzy ciebie słuchają właśnie na odwyku, to ich te różne rzeczy interesują, nie koncentrują się tylko na tym, czy pomagać innym, a co Pan Jezus, tylko różne rzeczy ich interesują, nie?
1: No przecież dlatego mam tak mało słuchaczy, względnie mało, bo ja zamiast gadać o aniołach upadłych i kosmitach, to ja właśnie gadam o tym, żeby staruszkom pomagać. I to jest nudne dla ludzi, bo oni by woleli wiedzieć, kiedy przyjdzie Jezus i o której godzinie i czy ma brodę. No, więc widzisz, no, ja nie wiem, a ja mam tu podejście, że mnie interesuje realność tego całego chrześcijaństwa, a nie powód, żeby sobie pogadać rozrywkowo i tak dalej. No przynajmniej w tamtej audycji, bo teraz sobie mogę pogadać rozrywkowo o kosmitach. Na przykład, bo teraz mogę. Bo teraz jest relaks. Pan ma relaks i może pan baron. Pan baron o kosmitach.
0: No ale wiecie, do czego się spodziewaliście po Martinie? Jak on śpiewał niesprzątne klatki chomika, bo boleść. I dalej było, nie sprawdzę po ile cukier, bo chuj mnie to obchodzi. No to wiecie, jego wiele rzeczy nie obchodzi w sumie. I może to też jest dobre, że kogoś tak z grubsza niewiele obchodzi, oprócz tego, co go obchodzi.
1: Znaczy, że no ja nie wiem, że niewiele, tylko że inne rzeczy. No, realniejsze takie bardziej. No bo widzisz, na przykład, żeby tak powiedzieć obrazowo, ja na przykład wolę się bzykać z dziewczyną zamiast...
0: czytać Biblię.
1: Nie, czytać o dziewczynach i rozważania prowadzić, która dziewczyna jest lepsza, czy blondynka, czy brunetka i jaki kształt cycków jest najlepszy. To ja wolę wziąć sobie tą dziewczynę i samemu się przekonać o tych cyckach i wiesz, na tej zasadzie. No i na przykład wtedy w tej sytuacji bym powiedział, że w ogóle w dupie mam te rozważania na temat dziewczyn i co mnie to obchodzi, bo mnie obchodzi, żeby przeruchać na przykład tą czy ową i bardziej mnie to już obchodzi. Jakby mnie ktoś pytał, czy obchodzi cię, że ruchasz? No, ja mówię, no to tak, to mnie interesuje bardzo. A czy chciałbyś porozmawiać o ruchaniu przez najbliższe 2 tygodnie z znawcami ruchania i ruchanoznawstwa, czy byś chciał studiować? Mówię, nie, w dupie to mam, tak powiem. O. Chyba, że się przyda na przykład, to co innego. No. Dlatego się pytam, do czego się przydają te kosmity, bo może się przydają, a ja nie zauważam ważności tego tematu.
0: No wiesz, może bardziej tutaj chodzi o to, że no powiedzmy, że jest sobie Kapitan Ameryka, nie? Wiesz, chyba mniej więcej o co chodzi. Kapitan Ameryka, no. Tak? No i załóżmy, że ja go uważam za wielki autorytet i chcę być takim Kapitanem Ameryką. Chcę, bardzo sobie biorę do serca jego prawdy życiowe i się nawet, mam taką, i piżamę mam nawet taką w granatowo-czerwono, taką, że jak strój kapitana. I tarczę sobie kupiłem i nagle się okazuje, że to ten kapitan to jest, nie, że on jest wymyślony. Że to jest taka bajka trochę, to bym mniej tego kapitana jakoś traktował jako ideał i by mnie jednak interesowało, czy ten Marvel to naprawdę, to wszystko się zdarzyło, czy coś bym to analizował. No, ja wiem, że dla ciebie jest ważna praktyka, działanie, jakieś prawdy takie główne, które najważniejsza, centralna postać w chrześcijaństwie, czyli Jezus, przekazuje i cię tam nie obchodzi, czy szatan zabrał go na rurę, na górę Ararat, czy Fararat, czy no, Jezus miał sandały, czy Jezus miał sandały, czy chodził, czy ta szata, o którą się bili Rzymianie, nie spędzasz całych dni, czy ona była droga, ta szata, czy była taka sobie ta szata, czy ta szata miała dziurę, i tak dalej.
1: Rozumiesz mnie, tak.
0: Rozumiem, ale wiesz, ale no to jednak to w przypadku Biblii jest to ważne. Dzięki, Matt.
1: Nie jest, czekaj, jak jest ważne? Patrz, dobry przykład, jakby był Kapitan Ameryka i ja już bym w tych wierzeniu w Kapitana Amerykę był, powiedzmy, 10 lat bym wierzył w Kapitana Amerykę. To czy ja bym się po 10 latach nie zorientował, że to wszystko jest jakiś bullshit i w ogóle go nie ma, bo on w ogóle nic nie zrobił nigdy i nie da się mu przypisać najmniejszej nawet rzeczy w życiowej praktyce? Bo chyba bym się zorientował i nie zastanawiałbym się, nie studiowałbym ksiąg starożytnych o Kapitanach Amerykach i nie analizowałbym na uniwersytetach prawdopodobieństw istnienia, tylko bym wziął i sprawdził, czy w ogóle on coś robi, czy nie robi. Bo to szybciej. Szkoda czasu.
0: No, ale to chodzi o to, jednak jest ważne to, czy Biblia mówi o prawdziwych rzeczach, czy istniał ten Jezus, czy są historyczne rzeczy. Bo jeśli, bo mamy dwie opcje. Albo jest to zmyślone bajka, albo jest to w większości prawda. No bo to, wiesz, to tu gra się toczy o wielką stawkę. Czy to jest słowo od Boga nakazane nam, czy nie. No więc są to ważne te rzeczy, czy prawdziwy jest... Osioł, co mówił, czy oślica naprawdę ujrzała anioła i takie duperele są, jak się to zbierze do kupy, jednak to ma prawo nas interesować. A dziękuję w międzyczasie Matowi za donejcika, dzięki bardzo. Pan Martin odbywa dla dzisiaj bezwzględne lico transparentu wiary. No, czy ty coś zrozumiałeś?
1: Nie wiem, to jaki to język? Tego nie znam.
0: To jest język anielski, tak jak się językami mówi. To chyba pan Martin.
1: Podobny do polskiego.
0: Bardzo
1: któreś
0: nawet
1: słowo zrozumiałem jedno. Chyba lica było.
0: Pan Martin odbywa dla dzisiaj, to tak jak Kononowicz tak mówi, dla niego laskę zrobił. Odbywa dla dzisiaj bezwzględnie lico transparentu wiary. No i jak ty byś na to odpowiedział? Czy odbywasz dla dzisiaj bezwzględne lico transparentu wiary, czy nie? Bo to jest ważne w tym momencie. Odpowiedz.
1: To jest mniej więcej ilustracja tego, co ja chcę powiedzieć. Można albo zastanawiać się nad takimi zdaniami, albo powiedzieć, mam to w dupie i zająć się czymś innym.
0: Ja to będę analizował w tym momencie, bo dla mnie to jest bardzo ważne.
1: Że musisz, no. Czemu musimy takie rzeczy analizować? Ja w ogóle przypomnę, że zaczęło się od kwestii tego, czy UFO to jest UFO, czy upadli aniołowie, i ja nie wiem w ogóle, jaki to ma związek z tym, czy Jezus istnieje, czy nie istnieje, bo nie umiem tego połączyć. Co za różnica to UFO?
0: Bo jeśli, jeśli to są faktycznie upadli aniołowie, to by sugerowało, że Jezus też jest z UFO.
1: Upadłym aniołem? Czemu pytam?
0: Się tu rozbił na ziemi kosmita, pomyślał, kurde, trzeba coś wykombinować, a będę takim Jezusem, będę mądrości mówił. Tam i poszedł.
1: Ale to
0: słuchajcie.
1: Nie sugeruje, tylko stwarza nową możliwość wymyślania nowej, fajnej historii science fiction.
0: Dla niektórych to jest trochę takie science fiction, a bardziej fantazy są olbrzymy, takie różne tam.
1: Mam wrażenie, że dla wszystkich oprócz mnie i paru osób to jest w ogóle wszystko science fiction. I zawsze jest tak, że ci ludzie wolą te wszystkie rozważania, zamiast wziąć i wypróbować to wszystko samemu w życiu. Bo oczywiście jest trudno wypróbować, to się zgadzam, i to nie ma co się udawać, że to jakieś łatwe, bo powiesz, dobra, wierzę w Jezusa i zaraz się Bóg objawi. No nie ma. Ale ja pierdzielę, no tak jak mówisz, to jest ważna rzecz, to ja bym wypróbował, kurde, ja bym wszystko wypróbował. Islam bym wypróbował nawet, jakbym miał jakieś tu niepewność. Wziąłbym, sprawdził, czy Allah działa, jak, nie wiem, poświęcę jakiegoś... Co oni tam robią? O, głowy obcinają niewiernym. No, obciąłbym głowę, sprawdził, czy coś Allah zrobi, czy jest, działa, reaguje, coś się dzieje. Nie, to sorry. Powiedziałbym, przepraszam, oddałbym głowę i powiedział, dobra, nie wiesz.
0: Co,
1: teraz
0: tak,
1: Budda.
0: Tak w sumie, jak się zastanowić, to ty mógłbyś przejść spokojnie na islam i dużo by się u ciebie nie
1: jak
0: zmieniło. Bo słuchaj, w islamie Jezus jest bardzo szanowany, jest pierwszym pod względem ważności prorokiem, okay. Zaraz po Mahomecie. Więc no. jest taki mega ważny, szanowany, jego matka jest czczona, Jezus jest tam super ważnym mędrcem, chociaż nie jest traktowany do końca aż tak, jak taki jakby wysłannik, bo no, w chrześcijaństwie Syn Boży to jest trochę więcej nawet niż prorok. Proroków w chrześcijaństwie było wielu. Ten na przykład, ten łysy, co go się z niego śmiali i niedźwiedzie rozszarpały dzieci. To był prorok. Sam mi kiedyś to tłumaczyłeś i mówiłeś,
1: to
0: no
1: wiem,
0: bo to się należało.
1: Ja zrobiłem, bo miałem dość tłumaczenia tego.
0: No. Tłumaczyłeś, że to się należało, bo to były niegrzeczne bardzo dzieci i się z proroka śmiały łysego.
1: No pewnie.
0: No, to jak to tak.
1: To była hamuła. A ty wiesz, że ten prorok najpierw przyszedł i pomógł, w ogóle uratował to całe miasto?
0: To trochę zmienia.
1: A to nikt już nie doczytuje. Ja wiem, no mówię, że po to robię odcinek, żeby ktoś zauważył, co było w ogóle przed tym zdaniem i się co się działo. No bo oni byli tam, wiesz, że zaraza była, umierali czy coś. No to przyszedł gość, wywalił zarazę, wszyscy żyją. Hurra! I z tej radości gówniarze przyszli i zaczęli bluzgać na niego. Ej, no to już jest trochę inna historia wtedy. Już sam bym im dokopał.
0: No to.
1: A pamiętaj, prorok w ogóle ich nie. On tylko im tak przeklął, a nie powiedział, że ja was wszystkich pozabijam gnoje, nie? On ich tak przeklął i poszedł. A to Bóg stwierdził, że o kurde, takich gówniarzy to ja już nawet nie zniosę i macie niedźwiedzie, bawcie się. Gnoje.
0: No a oni się śmiali, że jest łysy, jemu łyso było po tym, jak to miasto uratował, to faktycznie trochę. I to,
1: no, łysa sprawa.
0: I to mogli być takie małe dresy, bo to różnie można przekazywać, jako takie dzieciaczki małe, takie pięcioletnie.
1: A, niewinne łysy, takie, łysy. Nie? Zawsze takie niewinne.
0: A to mogło, to wiesz, bo no, Biblia, wiadomo, operuje trochę innym językiem, stara się tak bardziej wzniośle i poetycko, że tam, jak oni...
1: Nie, to Koran. Biblia właśnie mówi bardzo prosto i prymitywnie.
0: Ale językiem archaicznym i trochę, wiesz, no nie ma tam a może oni tak właśnie na niego, ty kurwa, co? To, wiesz, może tak mówili, a to zostało tak pięknie opisane, że chodź, że łysku, chodź. No tak.
1: Nie, to na pewno tak mówili gnoje, bo to bez jaj. Jakby mówili delikatnie, to by się, kto tak by się wkurzył. No.
0: Ale to jest, ja nadal pozostanę niewiernym Tomaszem i ciężko mi to sobie poukładać, że trzy niedźwiedzie 40 dzieci rozszarpały, bo to jakieś niedźwiedzie, wiesz, turbo. Tak. Przecież bo oni by się rozpierzchli tam. No.
1: To przecież zawsze jest tyle możliwości w tych historiach. Tam nie ma żadnych szczegółów. One wszystkie mogły wleźć w jakieś dziury, albo jakieś doliny, albo coś, i niedźwiedzie akurat wlazły przez wejście i zagrodziły jedyne wyjście. Mogło być, mogło. Ja nie wiem, jak mieszkają niedźwiedzi. Mogły wleźć w ogóle do dziury od niedźwiedzi. Nie jest napisane, że tak nie było. Nie ma w ogóle żadnych szczegółów, tylko że ich rozszarpały. Ani że zaczęły latać po całym polu. Skąd ludzie mają obraz, że była tak płasko, przychodzą sobie dwa, trzy niedźwiedzie, a dzieci latają jak głupie, żeby włażą im pod zęby w ogóle. A te niedźwiedzie takie zgłupiałe. Wiem, no co, przyszło dziecko, co sobie zjem? W ogóle, czemu takie głupkie, wate wyobrażenie? Przecież to mogło być wszystko całkiem inaczej. Tam nie jest napisane nic, nie wiadomo. No ale... No,
0: bardziej mi chodzi o to, że to jest tak niewykonalne trochę, bo 40 dzieci to jest bardzo dużo. I oni by się szybko w różne strony jeszcze rozpierzchli i te nawet ile było tych niedźwiedzi? 3 chyba.
1: Jakby mogli. No.
0: To musiałby pan Bóg też hold persona walnąć, żeby w miejscu stali.
1: Nie, mógłby być w pułapce dzieci. Na przykład, wiesz, wyobraź sobie, siedzą w klasie albo w szkole i wparowały ci wściekłe niedźwiedzie do szkoły. No to ile zeżrą dzieci? No trochę zeżrą, bo to nie masz gdzie uciec czasem.
0: Ale nie wszystkie właśnie, nie 40, nie?
1: Bo
0: niedźwiedź też dopada takie dziecko i nie, że tylko hapnie i następne, hap, następne, hap, następne. I już biegnie i rzuca się tam, jedzie przez okno, chce jeden uciec, a niedźwiedź już złapał, to tak trochę niewykonalne.
1: Nie znam na niedźwiedziach, ale może by się czuły zagrożone, wiesz, jak dziecko takiego niedźwiedzia zaczniesz męczyć, to się niedźwiedź wścieknie.
0: To mogły być też w sumie tak bardzo złe dzieci, że to one się rzuciły na te niedźwiedzie, takie były, wiesz, pewne siebie.
1: Możliwe całkiem, to jakoś pasuje do historii. To nie jest fajne dziecko, co się tak zachowuje, nie? Brzmi jak jakieś takie taki dresior z Anglii, co tak wychodzi z imprezy i szuka problemów.
0: Mi się, Martinie, z całym szacunkiem wydaje, że ty po prostu niepotrzebnie mógłbyś być bardziej taki żydowski i traktować pewne historie niedosłownie, jako pewne, to się chyba nazywa midrasz, tak? Że masz, że to jest jakaś przypowieść, która łączy ze sobą na przykład prawdę z fikcją. A ty zawsze się, wiesz, mocno trzymasz, że to wszystko musiało tak być dosłownie. A co, jak to
1: nie
0: są po prostu
1: dosłownie,
0: opowieści?
1: Ogólnie, nie dosłownie. Ja nie wiem, jak tam nie masz żadnych szczegółów przecież. Nie znam tej historii. Mhm. Ta historia jest strasznie skrótowa. No. I tylko tyle. No, a w ogóle to nie jest midrasz, dlatego nie traktuję tego jako midrasz, bo to nie jest midrasz. Ja znam, jaki jest midrasz. Ja czytałem midrasze. To nie jest w ogóle midrasz. Midrasz jest inaczej jest napisany, jest inaczej skomponowany. Aha. No inaczej wygląda w ogóle. No, czy to znasz midrasze? Czytałeś w Talmudzie te wszystkie historyjki takie?
0: Nie wiem, czy czytałem, bo...
1: No zobacz jakieś tam. No bo to masz, to wiesz, to inaczej w ogóle wszystko brzmi. To jest, że kiedyś tam dawno temu był sobie rabin, co powiedział temu, a tu złota kaczka przyleciała i on się zesrała, tutaj wyszedł gołąb i coś tam tego i z tego taki wniosek. No takie historyjki to są, a tu jest przedstawione wszystko jak kronika. To jest pisane w innym w ogóle stylu. Tutaj masz, tak jak ktoś tu ewidentnie, konkretnie daje relację wydarzeń. Tu nie ma midrasza. W midraszu jest w ogóle jakiś morał, jakieś znaczenie. A tu jest z tego takie suche fakty. To w ogóle tak prymitywne, że nie wiadomo nawet, o co tam chodziło do końca. Masz powiedziane, wyszły niedźwiedzie, rozszarpały. Koniec. No to w ogóle nic nie mówi. Nie wiadomo, gdzie to, a gdzie oni stali, a co oni tam robili, a kiedy wyszli, a w ogóle o której godzinie, czy w dzień, czy w nocy, nawet nie wiadomo. Wiadomo?
0: Nie, no fakt, się dziać w nocy? Tak. Nie, no tu palnąłem głupotę, bo midrasz to faktycznie jest taki typ opowieści, który, poprawmy, jeśli się mylę, ale on ma być pomocą w interpretowaniu innych opowieści. Jak rabin się spiera z innym rabinem, to mogą sobie sięgnąć po taki midrasz, tak?
1: I to jest
0: tak. Konkretny cel. Chodzi mi po prostu o to, że Biblia przez niektórych jest traktowana jako zbiór bardzo różnych opowieści. Niektóre są legendami, niektóre są historyczne, inne są listami apostołów. Wiesz, że to są bardzo różne rzeczy,
1: no
0: i różne różne mają jakby znaczenie i różny charakter. Jedne są bardziej fikcyjne, jedne są zupełnie symboliczne, wiesz, a wydaje mi się trochę, że ty bardzo dosłownie traktujesz jakby całość, starasz się.
1: No co ty, bez jaj. Czy ja wyglądam na, wiesz, człowieka, co nie umie czytać? Mówię, 5 książek napisałem, myślę, że nie rozróżniam, gdzie jest na przykład poezja, gdzie jest list, gdzie jest fikcja, gdzie jest kronika, no przecież to jest banalne. No co ty?
0: Nie, po prostu wydawało mi się, że jest w tobie taka obawa czasami, że jak przyznasz, że coś jest po prostu legendą i tak dalej, to to trochę w twoim mniemaniu osłabi wartość tej Biblii. Tak?
1: Nie, absolutnie. No przecież Jezus opowiadał dużo fikcyjnych historii, jak te wszystkie przypowieści, gdzie to co osłabia. Na przykład Pieśń nad Pieśniami to jest jedna wielka poema, to w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, przecież widziałeś to, że tam te historie ładne, że ma piersi jak to, a dupkę jak tamto i takie tam historie. No, co tam, treny są, to w ogóle tam też jest takie ubolewanie, jakieś takie też, no taki gatunek. Psalmy to w ogóle jest mieszanka jakichś prorost, wizji, próśb, cholera wie czego. No, więc jest kupa miejsc, gdzie nie są dosłowne, ale większość Biblii to jest kronika i kronika to jest akurat dosłowna. No i już. No tyle, no co tam więcej jest. To... Tam, gdzie jest kronika, to jest kronika. Tam, gdzie nie jest, to nie jest. Nie ma problemu w ogóle z tym.
0: Dzisiaj ci w audycji ktoś polecał Chosen, ja tego nie widziałem, ale ja z kolei ci polecę Mesjasza Netflixowego.
1: A, widziałem go, dobry, tak? Fajny, no, śmieszny, no. Ładny, taki sprytny, fajny. Czekam na drugą serię, a tu jej nie ma.
0: I nie będzie, bo został anulowany niestety, ale ja o tym spoilera nagrałem, a audycję całą i dla mnie na przykład dobrze, że jest zamknięcie na pierwszym sezonie, bo to pozostało... Do rozważań.
1: Ale drugi miał dużo miejsca na to, żeby dalej był do rozważań, bo on się tak głupio skończył, nie skończył się. Zajawka była, że ma być ciąg dalszy, a tu dupa. To źle.
0: A właśnie, ale to nie spodziewałem się, że tobie się spodoba, bo pomyślałem, że powiesz, a to jakieś współczesne, to takie, wiesz, banialuki, ktoś sobie wymyślił, a tu proszę, zaskoczenie. No i jak ty oceniasz w ogóle tego współczesnego Mesjasza, który się pojawia w XXI wieku i bardzo przypomina tego Jezusa? To jak ty
1: bardzo dobry nazywa? Film i w ogóle nie przypomina Jezusa, ale dobry jest film jak i fajny nie? I taki daje do myślenia.
0: No co
1: w czym? W czym on przypomina, że był, oprócz tego, że był Arabem, to nie wiem, znaczy, no wiesz, arabsko tam, semitą, o, był.
0: To właśnie tutaj no. Najmniej przypomina, no bo jednak wychodzi ze świata islamu. No ale to są, semici, no wiadomo, jedni i drudzy, ale no. Tutaj mamy świat islamu, on gadał o Allahu, to akurat, ale wiesz, mi on przypomina, kojarzy się przynajmniej z bardzo z biblijnym Jezusem, bo w zasadzie jest w nim wszystko to, co powinno być w takim Jezusie. Słuchaj, to zaufanie Bogu, że Bóg go kieruje, a nie on sam. Że jest bardzo stanowczy w tym, co robi, że bardzo waży słowa. Te rzeczy, które mówi w zasadzie, to są... Nie wiem, czemu on ci tu mówi, że w ogóle nie przypomina
1: nie,
0: Jezusa.
1: Bo nie, przypomina w tych cechach takich, co się rzucają w oczy, bo jest jakby stylizowany na to, że mógłby być. A poza tym on ma ten Mesjasz z filmu, on się odwołuje do tego, co ludzie w kulturze masowej myślą, że Jezus taki był. A nie w tym, co Biblia mówi, bo tu praktycznie nikt nie zna Biblii na świecie. Więc nie wiedzą ludzie, jaki ten Jezus był, tylko mają wyobrażenie. Nie? I to powszechne wyobrażenie jest faktycznie podobne do tego Mesjasza z filmu. No, ale mi się to oglądało zupełnie luźno, bo on jest ewidentnie inny niż ten Jezus, który był z Biblii, więc to w ogóle sobie oglądam bardzo fajnie, jak taki fikcyjny film, a nie... Ale z drugiej strony są takie właśnie fajne momenty, co sobie kojarzysz z tym Jezusem z Biblii, niż sobie, o, ciekawe, to by mogło być tak wyglądać. Fajne to jest, bo to tak rozszerza łeb. Podoba mi się ten Mesjasz, lubię go. Mam w ogóle gdzieś go na dysku.
0: No, mi też się bardzo spodobał, tak trzymał w napięciu strasznie. No, ale ten właśnie to uzdrawianie, że on się koncentruje na takich cudach, no cuda same Jezusowe, chodzenie po wodzie zademonstrował jako pewien taki dowód swojego jestestwa boskiego, uzdrawianie. To bardzo mi się spodobało, że on nie był taki cukierkowy, tylko wiesz, to był i pacyfista, a jednocześnie
1: tak,
0: bardzo taki stanowczy i charyzmatyczny, wiesz, że spojrzy na ciebie i ci nogi drżą, nie? Wiesz, dobry aktor.
1: No coś takiego, tak. To jest tak, to właśnie o to mi chodzi, co tu mówisz. Bardzo fajnie to mówisz, no. To tak fajnie urealnia, nie? Tą historię z Biblii, jak patrzysz sobie na taką historię, jakby widzisz to w kontekście realności bardziej. Tak by musiał wyglądać Jezus grubsza, jakby był. No, to jest ciekawe. Tak sobie przynajmniej ja to tak widziałem.
0: A różnicę, jakąś byś wskazał, że ci właśnie nie przypomina?
1: Nie, no to same są różnice. Nie, bo Jezus wiedział, co chce, wiedział, po co przyszedł, wiedział dokładnie. Ten gość z filmu, no taki jest niejasny, nijaki, no jakby nie wiadomo, o co tu chodzi w ogóle. Jezus od początku wiedział, o co mu chodzi. To jest taka rzucająca się różnica w oczy. Nie robił żadnej tajemnicy dziwnej. Jezus nie operował na tajemnicach. On robił jawnie te swoje rzeczy. To, że mówił swoim uczniom niektóre rzeczy, a innym nie, to dlatego, że uczniom mówił szczegółowo, a reszta by nie zrozumiała. I tak ludzie mieli problemy, żeby go zrozumieć. Ale to nie był gość, co się tajniaczył i chodził po cichu. Tylko był dostępny. No i nie zajmował się polityką w ogóle nijak przecież. Przede wszystkim, no nie wiem, to nie jest przede wszystkim, z dużo takich cech różnych.
0: Ten też się nie zajmuje polityką. To, że z prezydentem gada, to gada tak, jak Jezus przychodził, wiesz, do kogoś ważnego. No, jak stawał,
1: nie,
0: jak stawał
1: z kim gada, tylko nie, bo kontekst jest tu polityczny cały. Nie? To się dzieje w tym całym, w środku konfliktu i ten.
0: Inne czasy są, inne czasy są, stary. No, wiesz.
1: Biorę to pod uwagę, ale Jezusie w ogóle nie bawił w politykę, nic. Nie wykorzystywał sytuacji politycznej do niczego w ogóle. No tak. W ogóle go nie obchodziło to. Ten z Biblii, nie?
0: W sumie tak. No wiesz, zawsze mogłoby się okazać w następnym sezonie, że to jednak jest antychryst, bo antychryst ma naśladować Jezusa.
1: No różne rzeczy mogły być, tylko tak głupio, że się głupio skończył. Nie wiem czemu. Czemu skończyli? Wiesz czemu?
0: Nie wiem dlaczego, wiem tylko, że anulowali, wyrażając ubolewanie, tak wiesz, wypowiadając się, że liczyli, że jednak będzie, a nie będzie, więc przypuszczam, że poszło o niskie oceny tego filmu, które z kolei wynikają, no możemy się domyślać z czego, że dla ludzi to wiesz, to za kontrowersyjne i ktoś, kto bardzo, ktoś, kto fanatyczny jest i wiesz, i mu się tam coś nie spodobało, to zaraz jedynkę da, nie? I na tych serwisach wszystkich miał tam 7, coś.
1: To jest dobry wynik, serio?
0: No, dobry jak dobry. Dobry jak dobry.
1: Mi się wydawało, że on był właśnie wysoko oceniany, a ty mówisz, że nie był, to może nie był.
0: Był wysoko oceniany przez wielu ludzi, owszem, ale no, wiesz, jacyś tam producenci, ludzie od kasy zawsze patrzą, jaką ostatecznie dostał ocenę na najbardziej znanych serwisach, jakieś Rotten Tomatoes i tak dalej.
1: No widzę, że no właśnie no, dosyć dobrą.
0: To nie jest dobra.
1: Może nie zarobił po prostu albo coś.
0: Albo, znaczy to ciężko zarobił, nie zarobił. Myślę, że był oglądany, to taka tematyka, że wiesz, że popularne. Po prostu chyba poszło, nie wiem, w sumie tak zgaduję, że trochę ich te oceny, bo zauważ, że tak się przyjęło, że dobra ocena to jest 8, nie? W skali...
1: Nie, to już jest super wybitna. 7 to już jest dobra ocena. W takim IMDb to mało który film ma powyżej 7. To te lepsze. Nie, to dobry. Nie był, wiesz, tak super rewolucyjnie, bo był kontrowersyjny, ale może zarabiał za mało. Mi się zdaje, że o to chodziło.
0: Ale czy tu jest jakieś zarabianie? No na Netflixie się ukazuje, ludzie oglądają i to tak no. Mówimy o zarobkach jakichś? Że no jak pewnie. Częściej sobie uruchamiają, to więcej zarobi?
1: No pewnie. No a to skąd biorą pieniądze ci producenci, co robią filmy? No przecież muszą zarobić, nie?
0: W przypadku Netflixa serii oryginalnych, czyli tych autorskich produkowanych przez Netflixa, no to chyba się nie liczy tak bardzo ile odtworzeń, tylko ogólnie czy się tak spodobał, to...
1: bo to co, sami by sobie płacili, no to o to chodzi. A to ja nie wiem, wiesz, to jak to zrobiłem, czy to jeden dział, czy to różne tam, nie wiem.
0: No, szkoda. Cholera wie, ale to Netflixa, trochę szkoda. No, tak. Z jednej strony szkoda, z drugiej nie. Jeszcze by się, wiesz, mogło okazać, że to był Dajjal, czyli ten antychryst w islamie Dajjal. Znaczy, przepraszam, Dajjal czy Dżabal, Dajjal.
1: What? Ja w ogóle jest nie taki, mam pojęcia, co ty też mówisz teraz.
0: No wiesz, jest dosyć kompatybilny w sumie islam z chrześcijaństwem, jak się zastanowić. Też są aniołowie, no przecież, no są, słuchaj, są...
1: Ja pierdzie, to jest już tak w ogóle w drugie, dwie strony, ale już się nie chcę gadać o tych różnicach, bo już śpię.
0: No jasne. No zresztą tak zeszliśmy, ale widzisz, no, na tematy wiary to się fajnie z tobą gada i to jest...

0: słowo. Ja znalazłem tak. Ułomność przekazu pana krawca jednak mi ujmuje. Co?
1: Widzisz, Matt się chyba trochę interesuje poezją, on w ogóle się muzyką klasyczną interesuje, chyba też poezją i to jest może taka poezja, której nie rozumiemy.
0: A może się najarał?
1: No ale nie, no to jest proste, tu chodzi po prostu, że ekran tego snu przekracza sen bieda tych słów i zamierza chęć spłatę zamiaru tej banalnej arogancji wyznaczy koszt. No ja nie wiem, czego tu nie rozumieć, no.
0: Nie rozumiem, czemu ja nie śpię, tylko tu siedzę jeszcze. Tego ale, najbardziej nie rozumiem.
1: Ale ja myślę, że to dlatego, że w Nocnym Radiu jest fajnie i że ty jesteś ciekawym gościem i że się spotkaliśmy po latach. Dużo telefonów fajnych było, pytań i też nieźle, nie spodziewałem się, że wytrzymasz 5,5 godziny audycji. To
0: było 5,5 godziny? No ale to nie ja prowadzę. Wiesz, jaki to jest luksus i luz? Nie prowadzić, o, tylko być tu tym, co tak se gada. To jest super luźne i miłe w porównaniu, nie?
1: Zapomniałeś już, jak to jest mieć sidekicka jakiegoś, który ci pohostuje, coś podprowadzi temat. Wszystko trzeba na swoich barkach mieć, nie? To jest różnica trochę. A ja się w ogóle jakoś nie czuję zmęczony. Jakoś fajnie się gada i się nie czuję. Znaczy trochę się czuję, ale wiesz, nie jakoś szczególnie wielce. No, super, słuchaj, fajnie. To
0: pożegnajmy się ładnie całusem. A jeszcze psycho powiedział, że ile zarobił Bóg na stworzeniu świata? O, już to jest polskie myślenie.
1: Żydowskie bardziej. A ile no można zarobić?
0: Podobne takie. Polsko-żydowskie. O.
1: A ile można zarobić? Właśnie
0: mówi, Marty, nie śpisz, bo jednak ci się fajnie siedzi. To też nie rozumiem już. Gdyby prostsze niż Matt, nie? Ale też nie.
1: To też jakaś taka logika pokrętna, że chyba nie śpisz, bo ci się fajnie siedzi.
0: Co?
1: No bo jak ci się fajnie siedzi, to znaczy, że nie śpisz, bo jakbyś spał, jakby ci się nie fajnie siedziało, to byś spał i bym rozmawiał teraz sam ze sobą, a ty byś spał sobie.
0: A może Matt jest obcokrajowcem po prostu i se tłumaczy przez Google Translate z chińskiego na przykład. I mówi na przykład ciekawy gość i enigma. O, już to może być to tytuł tej audycji na YouTube. Ciekawy gość i enigma. W dzisiejszym odcinku ciekawy gość i enigma. O,
1: nie,
0: bardzo ładnie.
1: Nie, ja to muszę jakoś tak clickbaitowo, wiesz. Przyszedł tutaj Martin, który 10 lat mówi o Bogu, no to mam Biblię w dupie, tak napiszę. I Jezusa. Ale... Wszyscy się odwykowicie zejdą.
0: Możesz troszeczkę niedokładnie. Możemy tak trochę uściślić. Ale w tą stronę czemu nie?
1: Już widzę ten tytuł. Jezus, a kto to? Martin Lechowicz. Tak. Nie znam gościa. Martin Lechowicz. O, coś takiego właśnie.
0: Ja bym zacytował Matta po prostu. On i tak najlepsze tytuły wymyśla.
1: No.
0: Na przykład, no. Jak to było? Pan Martin odbywa dla dzisiaj bezwzględne licowiary. To jest najlepszy tytuł.
1: Odbywa dla dzisiaj bezwzględny lico transparentu wiary. I to pytanie jeszcze było w dodatku.
0: A tego nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ale bezwzględne lico wiary może po prostu, dla skrótu. Martin Lechowicz, bezwzględne lico wiary.
1: Bezwzględne lico wiary. Odbywasz.
0: Odbywa dla dzisiaj.
1: Bezwzględne lico wiary. To też dobry tytuł. Bezwzględne lico wiary. Tytuł jak na książkę.
0: Ja myślę, że to tak jest, że Matt po prostu jest w Chinach i on słucha sobie tego, co mówimy przez komputer, który mu automatycznie tłumaczy na chiński wszystko, co mówimy, a on pisze po chińsku na czacie i też mu to tłumaczy na polski.
1: Może to trzeba na angielski przetłumaczyć na Google Translatorze?
0: Ty, zrobię tak, o właśnie.
1: Tłumacz Google.
0: I co wiary.
1: Mr. Martin stands for today the absolute face of a faith banner? Pytanie.
0: What? Nie, no, ja mam
1: transparent
0: lepsze.
1: Banner.
0: Mr. Martin holds for today an absolute face

0: of Faith. To jest jeszcze mniejsze niż po polsku teraz. Absolute Face of Faith. Chociaż Absolute Face of... No dobra, nie wiem. No nic, to ja wyjdę, nie?
1: A jeszcze to na chiński może trzeba to przetłumaczyć.
0: No to ja już nie znam nic.
1: To było na chiński.
0: Tego nie znam zupełnie. No, niestety NR nie słynie ze zbyt dobrej stylistyki i logiki w wypowiedziach. O, a, to nie wiedziałem. A, to dobrze. A czy to on dał ci donate'a?
1: I to nie jednego, i to nie tylko dzisiaj. Matt jest bardzo szczodrym, że tak powiem.
0: Niesamowity człowiek to jest. Czemu to do mnie nie przychodzi, tylko do ciebie? To jest nisza dopiero. Robić audycję dla takich matów i już. I bardzo dobrze.
1: No, ale
0: można
1: on,
0: robić.
1: On bardzo trudne pytania zadaje trochę i...
0: Ale jeżeli tylko nie obraża się, że nie ma na nie odpowiedzi, to chyba dobrze będzie. Wystarczy. Wszyscy będą zadowoleni.
1: Ale Matt napisał, że to jest jego logika. To jest jego. Są różne logiki. No.
0: To tak. Niektóre istnieją, niektóre nie. Jego jest jego i nikomu nic do tego.
1: No, jak to się mówi, jako że lepiej zostawić niedosyt, to kończymy po 6 godzinach, zaraz będzie 6 godzin, bo 20 minut, to lepiej niedosyt.
0: Czy to będzie na stronie serii i ktoś to będzie słuchał nie na żywo? Czy to w ogóle się nadaje do słuchania nie na żywo 6 godzin maraton?
1: Odpowiem ci cytatem Jana Pawła II. Jeszcze jak? Jeszcze jak?
0: Ja to chcę zobaczyć, czy ktoś to słucha na nieżywo.
1: No Martin, no to u ciebie jest tak, że tam posiedzisz pół godzinki i niedosyt. I zostawiasz tak ludzi takich niedojedzonych, takimi z brzuszkami już napęczniałymi z głodu, chcieliby posłuchać. Jeszcze Martina, no. A tu nie ma. Już
0: ciekawy eksperyment. A może lewatywę mózgu, bo wiesz, lewatywa mózgu to pasuje, może tak byśmy razem pykli, chociaż to ona jest konkretna, ale z drugiej strony ona i tak nie jest konkretna, bo zawsze ludzie dzwonią na żywo i dziwnie jest wtedy, to nie wiem.
1: Ja się na wszystkim znam i mogę na dowolny temat. Ja jestem jak polityk, taki kawał był, że wsiada polityk do taksówki i kierowca się pyta, gdzie jedziemy, gdziekolwiek, wszędzie mnie potrzebują, to ja do każdej audycji, o wszystkim i wszędzie mnie potrzebują.
0: A może tak można, bo to jest tak, wizyta, rewizyta, rewizyta, rewizyta. I tak będziemy mieć do tego, że ty będziesz, ja tu będę, a potem będziesz w lewatywie, ale to też źle, bo ty lepiej na tym wyjdziesz, bo to audycje trwają 8 godzin, a w lewatywie jedną.
1: No. Ale coś trzeba skonstruować. Coś musimy knuć. Musimy zacząć knuć coś.
0: Może coś knuć, ale nie wiem co wyknuć, bo żeby było... Bo ja robię takie merytorycznie trochę ciut bardziej, ale... Pojajcowałbym sobie też troszkę.
1: Ale nie jestem tylko jajcarzem. Też robię czasem ciut merytorycznie.
0: No, a na przykład o wolnym rynku. Co cię wnerwia w wolnym rynku? Taki plan mam w lewatywie mózgu zrobić. Co byś cię wnerwiało? Rzekłbyś, że cię coś wnerwia, czy byłoby, że czy to jest anioł, czy UFO?
1: Trzeba by się zastanowić. Wiary, czy coś. Trzeba by się zastanowić, wiesz, to tak nie można ad hoc. To trzeba się zastanowić.
0: No to tak pytam właśnie.
1: Tak, to mogę ci odpowiedzieć. Uważam, że wolny rynek jest bardzo fajny i dobrze, żeby go było więcej. I ten, no... Martin, coś mów.
0: Właśnie, może coś tu nie wyjść, się obawiam w ten sposób. A, to ja nie wiem. Jest jeszcze rekord. Rekord wynosi ile godzin w audycji tutaj?
1: 13 i został pobity przez Gambola, który też dzisiaj dzwonił pijany, ale on 13,5 nadawał i muszę pobić teraz 14 godzin muszę nadawać. No,
0: to nie jest zdrowe.
1: Słuchaj, zawsze możemy teraz zrobić słuchacz. Taki, zawsze możemy taki duet zrobić. Ty będziesz coś mądrze mówił tam. Wolny rynek właśnie tu patrzy na statystyki ogólne. A ja wolny? A czemu nie szybki?
0: I będziesz ten, i pierdział, dobrze. Ale to jest zawsze, to ja byłem ten wesoły, jak z Hugo gadaliśmy. To on miał mówić mądrze, a ja miałem mówić wolny? A czemu nie szybki? To ja byłem.
1: Beavis i Butthead.
0: No to nie możemy być dwaj, co robią głupoty. Tu musi być Hugo jeszcze. O, zróbmy tak. Przyjdzie Hugo i będzie mówił, proszę państwa, wolny rynek, proszę bardzo, a ja robię... A potem ty.
1: Wolny rynek to a u mnie zajęte, bo święto wina jest akurat na rynku. I się zrzygał.
0: I go wtedy odbiera, dzwoni Jaduszko Rymika, a my wtedy robimy głupie dźwięki. No nie, nie wyjdzie to, nie wyjdzie to. Hugo się nigdy nie zgodzi.
1: Właśnie.
0: Nie zgodzi się.
1: Hugo, chociaż Hugo też jest wesoły, tylko ma takie poczucie humoru, takie smutne poczucie humoru.
0: Smutne, tak smutno-wesoły, no.
1: Taki słodko-gorzki jest troszkę.
0: Tak, tak jakby kwaśno-słony.
1: Kwaśno-słony. Nie wiem. No, to powiedz.
0: Za późno na ruchanie już.
1: Ja pierwszy na pewno. Ja pierwszy na pewno nie powiem. No to także ten. Tylko to ty musisz pierwszy powiedzieć właśnie. Coś takiego w tym stylu. Ja wtedy powiem, no skoro już wymiękasz, to trudno.
0: Idź stąd.
1: To moje radio. Ty zakładałeś?
0: No, czekaj, to nie ta audycja. Dzięki mnie masz to radio. Oddaj mi donaty. Bo to jakbym cię nie wyrzucił, to byś dalej był w tej głupiej kontestacji.
1: To jeszcze przed wyrzuceniem inne założyłem i potem stamtąd odszedłem.
0: No to daj tamtemu, bo to dzięki nim masz donaty. O.
1: A gdybym ja kiedyś... A nie, to nie przebiję tego chyba. Martin był na początku samym. On jest jak ten Bóg stwórca. I się zbuntowali. I zbuntowali się inni nadający i odeszli. I odsunął ich od siebie. Tak było. Tak było.
0: Ja pierdzielę czwarta. Normalnie to ja gram do tej pory, a nie gadam. Ale to dobrze poszło i mamy odświeżone trochę już zasady współpracy i klimat czujemy. I co jeszcze? Podsumowanie.
1: To na podsumowanie sobie tu przygotowałem, że obrażę Martina i będę miał znowu spokój na 5 lat z nim. Także twoje głupawe, pseudomądre dywagacje, i które na swojej sekciarskiej stronie, gdzie okradasz ludzi z ciężko zarobionych pieniędzy. Nie, dobra, nie będę go obrażał.
0: Nie, bo to donaty to mogą się tak jakby, to nie. Bo wiesz, potem Matt powie, że jak to ja zabieram? I zabierze ci donaty.
1: Matt daje, Matt odbiera. Także ten.
0: Kto ma... Czekaj, co? Kto pan to daje? Kto ma daje, ten odbiera? Nie, jak
1: to szło? Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. To znowu...
0: A gdzie tu jest Matt? Kto...
1: Nie, ja tylko tak powiedziałem, że Matt może odebrać w sumie, teoretycznie, bo jak to mawiali, jak mawia księga, no Matt daje, Matt odbiera, no.
0: Myślisz, że Matt może odebrać?
1: Szachmat.
0: No tak, to dzwonimy do niego.
1: Jakby cię to interesowało, mówisz, że za granicą. Właśnie nie, bo w Polsce. O, znowu coś brzęknęło. Czekaj, moneta brzęknęła. O. Przykro. Matt napisał przykro. Właśnie to jest też takie no, typowe dla Matta, że...
0: Co to znaczy?
1: Też do końca nie wiem, jak to...
0: Że nie da?
1: Że nie, że taka krótka audycja, no.
0: A, to widzisz, to nie wiedziałem. No bardzo krótka. Ja nie wiem. Nie wychodzę, bo ja mam tutaj potrzebę.
1: Masz potrzebę? Jest potrzeba u ciebie? Jeden. Nie wiem, czy wiesz, ale drugi kapitan nocnego radia, który niedawno opuścił nasz statek, to potrzeba właśnie. To masz potrzebę? Tam jest u ciebie? Dobra, no, dobrze wiedzieć.
0: A czemu, czy wy tu nie sikacie w tych audycjach? Jak wy to robicie tu?
1: Sikamy. Właśnie jak opowiadałeś różne rzeczy, to ja sobie tam wyszedłem raz siku, raz na spacer, raz sobie tam placki, musiałem odwrócić na drugą stronę. Ty sobie tam gadałeś i myślałeś, że ktoś cię tam słucha, że coś. Ja tylko przychodziłem tak co jakiś czas, i tak to właśnie jest, no. I znowu tam gdzieś szedłem, ale to...
0: To jest niby śmieszne, ale ciebie raz nie było na dłużej, jak ktoś tutaj był słuchacz i to na pewno wtedy. Mógłbym lać do kufla, ale potem będę z niego pić jutro, to głupio mi tak... Wypiłbyś kiedyś z kufla, do którego nalałeś?
1: Pić swój mocz można, nie można cudzego. Swój to no, jest urynoterapia, nie? To się stosuje.
0: Oh, jest. No dobra. To jeszcze wolałem chyba reptilian niż rozmowy o urynoterapii. Ale to może być temat pewnie na którąś audycję przyszłą, bo pewnie będzie, nie?
1: No nie. Tak, to tak w nocnym radio są takie tematy czasami właśnie, urynoterapia, stolec, no to będziesz się czuł jak u siebie w domu właśnie, dlatego ci zaprosiłem.
0: Właśnie jakbyś z urynoterapią nie czuję się jak u siebie, nie wiem dlaczego, bo wiesz co, u mnie to działa, to jest ruch jednostronny, jak ulica jednokierunkowa, tylko w jedną stronę.
1: No tak to jest. Czasami dopiero coś zauważasz, jak to u innych zauważysz, kiedy oni się zachowują tak jak ty. I właśnie jakbym ci teraz zaczął gadać tu o stolcach i się śmiać z kupy, to byś tak pomyślał, kurczę, to chyba nie było fajny, aż, tak. Aż takie śmieszne te moje żarty przez ostatnie 10 lat.
0: Nie no, były właśnie, tylko że w moim kontekście to ważne, żeby wychodziło, kierunek przepływu był dobry. Od środka na zewnątrz. To jest właściwy kierunek. A tutaj zajechał nowy temat z zewnątrz do środka i ten temat wykracza poza moje możliwości o tej godzinie.
1: No, ale coś dzisiaj mówiłeś w swojej audycji, tak na koniec powiem, że ziemniaka będziesz jadł. Ty tak ziemniaki surowe jesz, to halucynacje potem są właśnie, to nie wolno tak.
0: Nie, tego nie wiedziałem. Jadłeś też ziemniaka?
1: No ale nie wiem, czy ty właśnie jesz, bo odsyłałeś panią swoją tam do ziemniaka, mówiłeś idź do ziemniaka. Ty tak, co ty tak jesz, że masz na talerzu ziemniaka i ty sobie go jesz, tak?
0: Nie jem go, ja go wciągam.
1: To nie można.
0: Robię tak, kreskę z ziemniaka.
1: No, to by tłumaczyło, czemu takie głupoty potem gadasz.
0: No wiem, właśnie się pytam, czy to robisz. I robię tak. Z ziemniaka.
1: No to takie używki dla ubogich. No weźcie mu, wyślijcie coś dobrego, a nie widzicie, jak się chłopak
0: wiem,
1: męczy.
0: Ja chciałem złotówkę. To co myślisz, że ja za złotówkę tutaj dostanę? Kreskę z ziemniaka.
1: No właśnie. Tyle.
0: No dobra, ja wychodzę, idę sobie spać, chomika sprawdzę, co przegryzł dzisiaj, bo ostatnio wypuszczamy chomika na spacery i on sobie robi wszędzie dziury, gryzie. A co jest, jaki chomik, to jest skurczybyk. Zrobiłem mu na przykład drabinkę, przywiesiłem ręcznik na poręczy łóżka i on wyszedł po tym ręczniku do góry i zaczął nam łazić po łóżku, jak spaliśmy, a myślałem, że tym się zadowoli, ale gdzie? Nie ten chomik. Wyszedł na parapet, z parapetu zszedł na kaloryfer, a potem zszedł na biurko i zaczął w biurku na klawiaturze pisać.
1: Wow, i co napisał?
0: Chyba to są mat dzisiaj. Takie, tego typu.
1: No chomik to jest właśnie ten element, to jest coś, co mogłoby cię pchnąć bardzo do przodu, jeśli chodzi o popularność. Bardzo popularne są na YouTubie takie filmy, gdzie ludzie na przykład budują cały jakiś taki zamek dla chomika, jakieś wyzwania, on tam gdzieś chodzi, windą do góry jedzie. To jest właśnie to. Chomik może cię dźwignąć i wtedy może się ludzie zainteresują, jak tego chomika zobaczą twoimi mądrymi, bardowskimi wynurzeniami.
0: Ja tu bardziej myślałem o czymś w stylu chomik zesrał się i spierdział jednocześnie. Albo coś tego typu. Bo to mówiłeś, że takie rzeczy, takich rzeczy się słucha dziś.
1: No.
0: Ja idę stąd w ogóle. Dobra, nie, poważnie, muszę.
1: Powaga, dobra.
0: To wychodzę, o, coś tak tam. Krótko. Jak nie chcecie mi dać co łaska złotówki, to Enklawanet, to poproszę, przynajmniej kupcie sobie jakąś moją książkę, niektórzy.
1: A gdzie można kupić?
0: Nie ma właśnie.
1: Musicie to sami znaleźć. Czekaj, widzisz, czekaj, tak, czekaj. Tak ty się właśnie znasz na sprzedaży, na marketingu, tak? Kupcie sobie gdzieś moją książkę, nie wiem gdzie, tam sami se znajdźcie.
0: Jak właśnie... to powiedziałem, to sobie przypomniałem, że miałem e-booki wsadzić do jakichś sklepików. Ja to może miałem jutro zrobić, ale chyba będę spać. To na sklepik martinlechowicz.com są. Tam w ogóle są różności moje. Potwierdzam. Zapominam, że są, ale są.
1: Potwierdzam.
0: No, dobiliśmy do piątej. No. Do widzenia.
1: Niezły powiem. Wynik. Trzymaj się.
0: No to cześć wszyscy.
1: Narka, narka. Narka, fujarka. Trzymaj się.
0: Jak się...
1: O! No, właśnie tak. Właśnie tak się...

0: No i widzicie, spodziewałem się, że on godzinę wytrzyma. W sumie takie były plany trochę. Martin się pytał. Matt pisze, bardzo mi przykro. Jak tobie jest przykro, to mi jest też przykro. A nie chcę w tym momencie płakać na antenie. Naprawdę, chciałem tego uniknąć. Ale aż mi łza spod pachy skapła. Matowi jest przykro, a mi wręcz przeciwnie. Takie dzisiaj donejciki. Tam gość, to tam pal licho. A czułem, że przyciągnie Kasiury. Kurwa, raz, dwa, trzy. Kurde. No, także Matowi jest przykro, a ja się cieszę, bo mam tu tak Mat, Grzesiu, Mat, Gniew, Glen, Szybki, Tomisiu, Fryderyk, Maharaja z brzegu, Mesjasz. Tak muszę onomatopejami sygnalizować wysokość donata. Tak więc Maharaja z brzegu, Mesjasz. Ojciec Natanek. Ojciec, a nie, to było 3 dni temu, przepraszam. Nie należy się wam odczytanie na antenie i podziękowanie, bo to było 3 dni temu, no. Także Gniew. Mat, tutaj, bo to był pierwszy, a potem Mat. Woohoo! Potem Mat. Iha! Potem Mat. Trochę mniejszy to. No. Grzesiu Bukowski. Mat. Mat. No i tak dalej, bo tu już się powtarza ta onomatopeja i reakcja moja na donata. Mat, proszę cię, nie wysyłaj nic, bo będziesz zły, że kończę, a muszę już kończyć, jestem też zmęczony. No 5 godzin to jest... Starzeję się, wiesz. Stary, no to już nie... Już prostata nie ta, a także i prosmama, żeby tak zarówno uprawnieniem w sumie prostata, prosmama. Także proszę cię bardzo, już i tak jestem bardzo wdzięczny, ale już nie dam rady, obawiam się, więc będziesz zawiedziony, bo już nie mam siły, muszę iść spać, mać. Ale wielkie podziękowania. Bardzo mi się przydadzą te fundusze. Nie ukrywam. Są różne opłaty i tak dalej. Przykro kurwa mi, pisze Matt z kapslokiem. Naprawdę chyba jest wkurwiony. Z kapslokiem i 15 wykrzykników. No i tak to jest. Zawsze się... Właśnie to jest klątwa prowadzenia radia, że zawsze się kogoś zawiedzie. Ktoś cię będzie całował po stopach niemytych, ktoś ci da w ryja, ktoś cię pogłaszcze po głowie, ktoś będzie wkurwiony, ktoś będzie się cieszył. I to, co powiesz, jednego zasmuci, a drugiego rozweseli. Jednemu będzie bardzo przykro, a drugiemu bardzo przyjemnie. Tak jak z twórczością Martina Lechowicza zresztą. No. Przecież obrażał, drwił sobie bezczelnie z Jana Pawła II, z Adama Małysza, ze Smoleńska. O, jeszcze psycho dzwoni. Bardzo dobrze, bo mi się chce siku właśnie. Halo.
1: A, już jestem na antenie?
0: Tak, właśnie dobrze, że dzwonisz, bo mi się siku chce.
1: No. Rób do dzwona tam, a nie tam się pytasz kogoś.
0: Dobra, to weź ty coś, gadaj do ludzi, bo ja idę siku, bo mi się siku chce.
1: Dobrze, to chciałem powiedzieć, że chujowa audycja była dzisiaj z jakimś popierdoleńcem.
0: Słyszałem, gadałeś. Słyszałem, jeszcze nie odszedłem, siku, słyszałem wszystko. Ty uważaj. No, odzywaj się, co? No, słuchaj, ja ci zaufałem, a ty takie rzeczy mówisz. Dobra, jeszcze raz ci zaufam, ale to ostatnia szansa i teraz już naprawdę idę, psiku. I jak coś tak. Ja potem to odtworzę, jutro odtworzę i zobaczę, co powiedziałeś, więc uważaj.
1: Cześć. No. Dobranoc, cześć. Fajna audycja dzisiaj była z jakimś pojebańcem Martinem. Nie wiem, skąd on się w ogóle wziął. Jakiego chuja, kurwa, on się tu przypołętał do tego nocnego rada naszego. Donate'ów to, kurwa, dobra. Mat, szacun. Był taki okres, że dałaś donate'y. Ale dla kogo? Zastanów się, człowieku. Nie ma tak, że, kurwa, krawiec będzie pierdolił głupoty. Jakiś Marcin Lechowicz, co zaśpiewał jedną piosenkę, co była fajna, ballada o Counter-Strike'u. No jak to, kurde. Audycja taki... Nie będzie takiej audycji więcej. Słuchajcie, ja planuję taką... Jeszcze... Nie, dobra. Nie będę ujawniał, ale planuję, tak powiedziałem. Planuję taką audycję z innym kolegą, który jest nadającym też, ale gdzieś w innym kosmosie. I może to wyjdzie, może to tak będzie. Krawiec, wysrałeś się już, czy nie? Czy mam dalej głupotę opowiadać? To może piosenkę bym zaśpiewał. Chce ktoś, to niech wrzuci propozycję, jaką chcielibyście piosenkę usłyszeć w moim wykonaniu.

0: Tak, gościu, czytam te tak. Jaką piosenkę by chciała moja koleżanka z Massachusetts posłuchać, żebym ja dla niej zaśpiewał o tych konwaliach, może, które rosną w lesie, nie powiem w jakim, ale gdzieś tam rosną. Gorzkie żale. To nie są. A to chyba taka kościelna. Gorzkie żale, rozpoznajcie, bo nas tutaj
1: Okej, jestem z powrotem. Mam
0: przyrwajcie.
1: nadzieję.
0: Ej, cicho, przerwałeś mi śpiewanie piosenki o gorzkich żalach.
1: Przepraszam,
0: No.
1: no.
0: Dobra, dawaj. Teraz ty.
1: Nic, no, chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że nie powiedziałeś tu nic kontrowersyjnego, że nie narobiłeś wstydu. Bo to wiesz, to będą słuchali ludzie z innych radiów też i tak dalej. Mam nadzieję, że.
0: Sobie założyłem. Dobra, to przepraszam. Już się nie wpierdalam do twoich audycji.
1: No, wpierdalaj się, no, wiesz. Powiem tak,
0: Oho.
1: wiesz, Pan Bóg daje ludziom różne zadania w zależności od tego, od ich możliwości. W przypadku ciebie, to wiesz, nie mam jakichś tu wielce wygórowanych oczekiwań
0: Oczywiście, że nie, bo ja sam od Pana Boga nie mam wygórowanych oczekiwań.
1: Ciekawe, co na to Pan Bóg, na pewno mu przykro jest teraz za to, co powiedziałeś i się rozpłakał.
0: Panie Bogu, więcej oczekiwań mam od szatana.
1: O, tak, na takie
0: O nie,
1: głosy nie możemy
0: takich herezji
1: pozwolić.
0: to tu nie będzie na tym radiu. Wypierdalaj, psycho, stąd. Dobra, kończę już. No, wytrałeś się, to już
1: O
0: można
1: Jezu,
0: ten.
1: ale ty jesteś wulgarny. Idź, idź.
0: Wiem,
1: Bierz
0: wiem.
1: przykład z Martina. On też ma cięty język, ale to kulturka jest i finezja wielka w jego żartach. Nawet jak gada o kupie, to finezyjnie to robi, a ty tak.
0: No.
1: Nie mogę z tym człowiekiem. Dobra. No to trzymaj się tam i się nie puszczaj.
0: Czekaj jeszcze, czekaj, bo
1: No.
0: wysrałeś się.
1: Cie,
0: Ten
1: wasz, ale
0: Marcin,
1: patrzcie,
0: chodź.
1: jaki cham. Cie, spierdalek, sranie, dupę. Wiesz co, zepsułeś całą audycję. Taka fajna, mogłem tu zamknąć, wiesz, klamrą. A ten zadzwonił, popsuł wszystko, obsrał. Nasrał wentylator.
0: Dziękuję, dobranoc, cześć. Już
1: No.
0: nie będę więcej dzwonił.
1: O, tak? Obiecujesz?
0: Nie no, kurwa, przecież wiesz, że będę. Ale na koniec sam, no ale to już zakończymy audycję, tak?
1: No kończymy, kończymy. Trzeba kiedyś iść spać, nie?
0: Tak, może jeszcze zadzwoni jakiś inny na koniec.
1: No to by musiał chyba być sam Hugo z kontestacji, żebym tu odebrał i gadał jeszcze.
0: Hugowi to byś musiał zapłacić, żeby zadzwonił.
1: Zaraz, tak go oceniasz? Wiesz co.
0: No jasne, jasne. Dobra, dziękuję, dobranoc, cześć. Wszystkim moim fanom i psychofanom, którzy mnie nie lubią, to nie wiem, co powiedzieć. Wzruszenie mnie takie złapało nagle. A Marcina szanuję za jego piosenki. O, tak po prostu powiem.
1: Marcina, tak? To nie było tu żadnego Marcina.
0: Marcina.
1: Aha, myślałem, że powiedziałeś Marcina.
0: A Marcin tu też. A to ten ode mnie z roboty, to nie. Martin, tak, Martin Lechowicz. Najlepsze piosenki ma na świecie.
1: No, tak, no, dokładnie, zgadzam się.
0: No, ja nie, ale tak sobie powiedziałem. Dobra, wyłącz mnie już, kurwa, bo ja nie wiem, jak to
1: Dobra.
0: się robi.
1: Trzymaj się. Nara, nara. Martin Lechowicz najlepsze piosenki ma na świecie i dlatego wszyscy ich słuchać chcą. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Dobra, ja nie umiem tak ładnie śpiewać jak on. Matt kocha psycho. O, czy to jakiś początek wielkiej miłości? Widzicie, to jest właśnie nocne radio. Tutaj rodzą się przyjaźnie, a nawet miłość kwitnie. No, to jest podatny grunt właśnie do tego, aby kwitły tutaj, żeby kwitła tutaj żarliwa nawet miłość. Tylko pytanie, czy to jest miłość eros, czy agape bardziej? Nie wiem, jak to jest z Martem i Psycho. Czy bardziej eros, czy agape? To już pozostawiam wam do rozstrzygnięcia. No i tak to właśnie jest na tym świecie. W ogóle wtopa straszna. Na początku myślałem, że już gadamy, już się tu witam, pokrzykuję, podskakuję, biegam, skaczę, podskakuję. Mało zawału nie dostanę, a tu się okazuje, że nie włączyłem YouTube'a. No. Tak to jest właśnie. Ja myślę, że zły czuwa. Że zły czuwa i to jego sprawka. Mariana. Pisze, martwię się o pana Mariana. No tak, dzisiejszym gościem był Marian Lechowicz. Jak to został sam? Ja zostałem sam, a on ma już kogoś. To ja jestem sam, biedny żuczek, biedny miś. Może jutro się zjawię. Może jutro się zjawię. Takie hojne tutaj, no, dzisiaj poszły. No widzicie, on przyciąga pieniądze, cholera. Trzeba go częściej zapraszać. Widzicie. Miałem nosa. Tak coś czułem właśnie. No, także już niedługo znowu się pewnie pojawi. Tak. A ja właśnie się jutro... No nie gramy, Macie, już nie gramy, nie mam siły, wiesz, po prostu nie mam siły, tak zwyczajnie. W co ja mogę grać? Mogę w bierki elektryczne co najwyżej mógłbym grać, albo grać głupa mogę co najwyżej, jeszcze przez 2 minuty, bo na tyle sił starczy. No to czy ciebie to satysfakcjonuje, że ja będę tutaj grał głupa? Macie. Chłopaku. On by ciągle grał, to jakiś mistrz gry normalnie, on ciągle by grał, a chociaż to może mu chodzi, że gramy, w sensie, że gramy, że gra orkiestra, tak? Gra muzyka, tak? W tym sensie, że gramy, gra muzyka, gra radio, nie? A ja to cały czas źle rozumiem i myślę, że on chce w jakąś grę grać, na przykład jakiś teleturniej tu zrobić, nie? Bo bywało tak, że były jakieś zgadywanki, a może Matowi chodzi po prostu o to, że no, gramy dalej... Oh yeah! Tylko jak można grać dalej, jeśli już się ledwo co widzi na oczy i halucynacje z niedożywienia się pojawiają? A tu politbiuro jeszcze puka do drzwi, a tu halucynacje z niedożywienia. No to jak to tak? To se ne da. To se ne da, pane Matu. Ale zawsze możesz wpaść jutro na przykład. I to nie jest tak, że jutro będzie futro. Tylko możesz sobie jutro wpaść i na poczet dzisiejszych donate'ów na przykład mogę jutro coś ponadawać też, bo były tak szczodre, że chętnie się jutro też zjawię. Mówię, traktuję to trochę jako pracę, ale praca też się kiedyś kończy. Mat już tu się po przedsiębiorsku, przedsiębiorca się obruszył, tak wolnorynkowo się obruszył i już okej, nie zarabiaj, dobra, już, paduwa, ignoruj zysk, spać, dobra. No, tak to jest, widzicie, z przedsiębiorcami, biznesmenami. To idź sobie, zrób krawcuniu coś do zjedzenia, radzi Gosia. Świetna rada, ciociu. Pyszna rada, ciociu.

Matt nawet nie tyle śniadanko, co zasponsorował, tylko śniadanko, obiad i kolację, tyle, że ja kiedyś muszę mieć czas, żeby to zjeść. No.

0: Halo, halo. Dzień dobry, witam wszystkich gorąco i serdecznie w ten piękny, uroczy, letni, już wrześniowy wieczór. Godzina 22 w Polsce. W Canberrze jest zupełnie inna. W Canberrze jest 6 rano i jest zimowy, a raczej wczesnowiosenny poranek, godzina 6 rano. Wita się z wami Jacek. Tu z prawej strony mapy. Wraca po tak długim czasie, ale tylko z jedną audycją. Z nazwą Prostowanie Szabli. Pozdro dla kumatych. Podkład w tle to oczywiście Albis. Dawny, dawny, bardzo stary podkład, którego krawiec używał, jak to drzewie i bywało. Witam was, witam. O, widzę, to się musi tuszyć, już jest jako pierwszy, ale komentarz wycofany. Było napisane chyba pierwsza, z tego co pamiętam. Witam Miki na czacie. Witam Heńka. Heńku, cześć cię, pozdrawiam i witam serdecznie. Przypomniałem sobie właśnie, dlaczego to nadawanie bywało dla mnie takie trudne. Trzeba wstać o 4 rano albo 4:30, tylko po to, żeby zacząć nadawać o 6 rano, żebyście mogli w miarę normalnej porze waszego czasu tutaj ze mną porozmawiać. Witam serdecznie Najtera. Najter mówi cześć Jacek. Oj, Grzesiek Bukowski, także słuchajcie, Wyspy, Wielka Brytania, południowa część Wielkiej Brytanii jest z nami. Pamiętajcie, można dzwonić, Skype, Nocne Radio, ale dajcie mi się najpierw chwilkę rozgadać, bo nie rozmawiałem, nie mówiłem do radia już tak dawno, że chyba muszę najpierw się rozgadać. Jeżeli jestem za cicho, albo za głośno, albo mówię za szybko, albo może syplenie, to napiszcie proszę na czacie. O, widzę, że już z nami jest Rumba, jest z nami nawet Morten Taylor. Pozdrawiamy serdecznie ojca dyrektora. Tam Alex się pyta, czy będę mówił o Australii i co tam dobrego do góry nogami. Wszystko powolutku, wszystko okej. Okay. A tak, krawy coś tutaj mi coś przesyła, zaraz ja tu przestawię status na Skype'ie, jasne. No dobra, słuchajcie, co tam, no najpierw powinno być powitanie mnie, prawda? Możecie mnie witać i... No, ale już widzę, że spełniacie się w tym, Maharadża też mnie wita. Wiecie, tęsknię za nadawaniem. Tęsknię za tym, żeby tu do was mówić, ale jest to tak wyczerpujące i tak pochłaniające czas przygotowanie się, że i wstawanie o 4:30 rano, że chyba nie dam rady do was mówić co 2 tygodnie, tak jak to było 3 lata temu. Witam, dobrodzieja, cześć, siema i tak dalej. Słuchajcie, mam dla was trochę tematów przygotowanych dzisiaj. Mam dla was przygotowanych trochę urywków z innych audycji. Wszystkie oczywiście te urywki będą w ramach dozwolonego cytatu. Chociaż niektóre trwają minutę, a niektóre nawet 2. Jak tam... Co, ale napiszcie najpierw co u was. Napiszcie, czy tęskniliście za mną i czy chcielibyście, żeby z prawej strony mapy zostało na dłużej. Bo kto wie, może kiedyś zostanie. Jak już zostanę ekscentrycznym milionerem, to może wtedy będę nadawał nawet codziennie. No, może nie przesadzajmy. Może co tydzień, jakbym został takim ekscentrycznym milionerem. Można zadzwonić i mnie przywitać ewentualnie. To tak można zrobić. Dawniej pamiętam, jak krawiec przeszedł do kontestacji z Lorem Ipsum 3, to można było zadzwonić i go przywitać. Było powitanie krawca. To teraz może być powitanie Jacka znowu. Witam Magdalenę Marię serdecznie. Witam Baton Rouge. Baton Rouge mówi po australijsku g'day. Cześć Baton Rouge, co tam słychać? O, i oczywiście nasz Karol Werytat, czyli Furiat, mówi, że brakuje katolickiego głosu w Nocnym Radiu. No, to prawda. O, jak to mówił Walensa, musi być prawa noga i musi być lewa noga, prawda? Więc jak najbardziej brakuje nam wszystkim. Słuchajcie, mam 4 tematy, a nawet 5. 4. temat jest taki bardzo deserowy, a 5. jest już wyjątkowo deserowy. Też otworzyłem swój kufer z różnymi nagraniami z dawnych lat. I też mam parę ciekawych nagrań, które chciałem wam pokazać. No, tak konkretnie to tylko jedno wybrałem, które będzie najfajniejsze. A, damy podkład może w dół. Sylwia K. mówi do mnie, Gott kväll. Po jakiemu to poszło? Ach, to po szwedzku. Cześć, Sylwia. A, także tutaj już się krawiec odzwania, że on nie będzie dzwonił, bo się nudno zrobi, to on nie będzie akurat. No dobra, krawiec się boi zadzwonić mnie powitać, to nie ktoś inny. Aha, i najważniejsze, słuchajcie, moje Tipli zablokował PayPal, dlatego że, ale mi się nie chce mówić dlaczego, po prostu moje Tipli nie działa i chyba nie będzie działać, ale ponieważ jesteśmy w Nocnym Radiu, to działa, jak najbardziej działa Tipli Krawca, także wrzucajcie, na stary link, który zresztą pod audycją powinien być, link do Tipli Krawca, wrzucajcie donaty, cała kasa idzie na serwery i na rozwój radia. Także śmiało, wszystko jest podłączone, wszystko gra i koliduje, więc powinno się nam coś tutaj wyświetlić, jak wrzucicie jakiegoś donata. Także śmiało, śmiało. Gosia się pyta, czy się z nią nie przywitałem. Dzień dobry, Gosiu, specjalnie z tobą się witam. I Maharadża z brzegu się pyta, czy to ten słynny Jacek Blacha z Austrii? No niestety, Jacka Blachy nie było z nami już od dawna, to zupełnie inny Jacek niż Jacek Blacha. Sylwia mówi dawać łapki w górę, zgadzam się, dawajcie łapki w górę, więc śmiało, śmiało dawajcie łapki w górę. Co my tu na Skype'ie mamy? Tak, można dzwonić na początku, chociaż dajcie mi się może chwilę rozgadać, jak nie chcecie mnie przywitać, no chyba, że ktoś chce zadzwonić i mnie przywitać. Słuchajcie, pierwszy temat. Dlaczego w ogóle zrobiłem tą audycję? Zrobiłem tą audycję, bo trochę mi się już znudziło słuchanie tych bzdur. Bzdur ludzi, którzy mówią i nie wiedzą, o czym mówią. Ludzi, którzy chcą być alternatywni na siłę i to jest jedyna wartość dodana, jaką mają. To ta ich właśnie alternatywność. Ludzi, którzy opowiadają historię na przykład o Australii, o mojej kochanej Australii, w której mieszkam już od tak dawna i którą znam na wylot i na wszystkie strony, bo lubię po niej podróżować. I opowiadają historie, które po prostu nie istnieją. To znaczy historie, które są nieprawdziwe, które są wyssane z palca, które... A jeszcze co gorsza, nie tylko z palca, ale z brudnego ruskiego Rusnetu. Ruski Rusnet. Tu przysyła mi coś Ania. A, dziękuję. Aniu, ja już mam budziata. Haha, mam już budziata do Tipli chyba. Wszystko powinno działać. To mnie bardzo irytuje, słuchanie rzeczy, których wiem, że są nieprawdziwe. Wyobraźcie sobie, że jesteście specjalistami od czegoś. Wyobraźcie sobie, że jesteście specjalistami w jakimś temacie i nagle przychodzi ktoś i wam mówi: nie, to nie jest tak, bo tak naprawdę to Australia nie istnieje, albo można z niej przejść na Antarktydę. A zapewniam was, że nie można przejść z Australii na Antarktydę, ale to chyba trochę opowiadanie rzeczy oczywistych. Pierwszy temat, który zauważyłem w tym całym środowisku alter Ezo. Tak, Zenon mówi, że ktoś słychać, że mnie ktoś spamuje na Skype'ie. No właśnie, to zaraz to spróbujemy tutaj ogarnąć na chwileczkę. Spamowanie. Słuchajcie, pierwsza sprawa, jaka się pojawia, to środowisko alter Ezo i pewnego rodzaju zjawisko, które chyba jest najbardziej się rzuca w oczy. To jest turbosłowianizm. To jest turbosłowianizm, który bardzo mnie irytuje. Słowianie, naród wybrany, to my jesteśmy narodem wybranym. Polska, bo jak Polska, to Polska. I jak Polska, to jest tak wybrana, że... No i tak dalej, znacie te tematy. Wielka Lechia, tak naprawdę wielka Szulia. Wiecie, ja jestem daleki od takiej popularnej dzisiaj ojkofobii. Taki jest trend, a już szczególnie taki trend, który się pojawia wśród młodych, wykształconych z wielkich miast, żeby się wstydzić tego, że się jest z Polski. Aczkolwiek jeszcze taka techniczna sprawa, pyta się Baton Róż, czy audycja jest tylko na YouTubie. Tak, słuchajcie, miałem problemy jakieś z ustawieniem Bata, więc ta audycja będzie tylko na YouTubie. Muszę się jeszcze wgryźć technicznie, żeby nadawać i na YouTubie, i na radiu. Także tak, ta audycja jest tylko na YT. Słuchajcie, no właśnie, tak jak to jest z tą naszą turbolechią i turbosłowianizmem. Jest taki trend, co prawda, w Polsce, żeby wstydzić się tego, że się jest z Polski. Niektóre takie nasze gwiazdy, albo nawet gwiazdki w rodzaju starszego sztura, albo takiej drugiej młodej dziewczyny, takiej, nazwijmy ją piosenkarką, bądźmy uprzejmi, Marii Peszek. Ona się przyznawała uczciwie, że wstydzi się tego, że jest z Polski. Że jak ktoś się pyta, czy jest z Polski, to ona mówi: no dobra, jestem, nie? A Sztur się przyznał, żeby nie mówić po polsku. Gdzieś się w wywiadzie dla Wirtualnej Polski przyznał, że jak jest z żoną za granicą, to pamiętaj tylko, żeby nie za głośno po polsku. Ja nie jestem taki, wprost przeciwnie. Ja jak jestem w Australii, to zawsze jestem dumny z tego, że jestem z Polski. Nie mówię tak jak niektórzy, że polskie społeczeństwo jest niedouczone i niewychowane. Bo przecież wystarczy spojrzeć na Anglików w Krakowie i żeby oni ładnie pokazują, jakim są douczonym i wychowanym społeczeństwem. A nawet nie chodzi o to, że mam coś do Anglików, broń Boże, po prostu w każdym społeczeństwie jest trochę mneli. Tak więc ja nie jestem jednym z tych, którzy wstydzą się tego, że są z Polski, ale ci turbosłowianie, ci turbolechici i turbopolacy, oni przeginają, oni idą z jakiegoś powodu w zupełnie drugą stronę. I to jest coś charakterystycznego dla tej wielkiej szurii. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że oni się wstydzą tego, skąd są? O, trochę podkład damy. Czy to wynika z tego, że mają jakieś kompleksy? Mnie nawet te opowieści, że Polacy to naród wybrany i ten cały turbosłowiański ruch mnie obrzydzają, dosłownie. Przypomina mi to trochę Niemców sprzed wojny. Albo Chińczyków. Chińczyków, co mówią, że ich kraj to jest państwo środka i tylko Chiny to jest prawdziwa cywilizacja. Może wy macie pomysł, z czego wynika ta postawa? Ta postawa narodu wybranego. Może posłuchajmy pierwszego fragmentu, który gdzieś tutaj wyczaiłem z, nazwijmy to, zaprzyjaźnionych radiów. Ha, już 71 osób słucha. Super. KG Bierut pisze, że Wielka Lechia narodziła się na kartach książek Janusza Bieszka. No właśnie, jeżeli coś się narodziło na kartach książek, jeżeli coś się narodziło gdzieś w jakichś powieściach, albo w umyśle jakiegoś pisarza, to czy warto to powtarzać? Warto robić z tego główny, pierwszy temat tego, czym jesteśmy i nawet budować wokół tego całą filozofię? No dobrze, co my mamy tutaj w naszym pierwszym fragmencie, który gdzieś tutaj mam? Co my tu mamy? Damy sobie troszeczkę głośniej, posłuchajcie może tego fragmentu.
1: Też odłam, na przykład właśnie ludzi, którzy na przykład mają niebieskie oczy i mają właśnie rysy na przykład te europejskie, słowiańskie.
2: Olek, ale tak lecisz po tematach i mówię ci, jakby nie, ja nie widzę tutaj jakiegoś konkretnego...
1: Dlaczego nie? To wszystko ma sens i logikę przecież.
0: Mam nadzieję, że słyszycie to w tle.
1: No wróciliśmy na przykład do tego, że okazuje się, że może rzeczywiście my jesteśmy tym narodem wybranym. Skoro właściwie tak wiele rzeczy wychodzi, jakby wypływa tutaj od nas, tak? Przecież zobaczcie, że ta część świata, którą jest na przykład zaznaczona nawet na starych, czyli środkowa Europa, na starych różnego rodzaju mapach, ona jest tak zwana biała. Dlaczego? Dlatego, że tutaj Rzymianie nie wchodzili. Po prostu bali się, bo nie mieli, owszem, tak jak żeśmy kiedyś rozmawiali, znajdują się te tak zwane monety rzymskie, ale tylko dlatego, że oni handlowali, bo oni kupywali od nas sól, znaczy od nas, od Słowian kupywali sól, białe złoto, bo innego mamy od groma, zresztą wszystkiego mamy od groma, tylko że te ciapciaki trzymają łapę na tym.
0: Tak, wiecie, przygotowywałem się do tej audycji dosyć długo i zrobiłem małą kwerendę historyczną. Jak to z tymi Słowianami było? I mam dla was wszystkich naprawdę bardzo złą wiadomość. Mam nadzieję, że nie zepsuję wam dnia tym, co powiem. Mam dla was złe wieści, moi kochani. Spośród tych grup etnicznych, które zamieszkiwały nasz kontynent, to znaczy Germanów, Galów, Rzymian, Słowian i tak dalej, Słowianie byli najmniej rozwinięci. To była najbardziej prymitywna ze wszystkich grup etnicznych na naszym kontynencie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Najmniejszych. Mieli najmniej rozwiniętą kulturę, najmniej rozwiniętą technologię, piśmiennictwa i kronikarstwa praktycznie nie było wśród Słowian. A najlepszym dowodem na to jest to, że nie ma żadnych zachowanych dzieł pisanych, żadnych kronik, nic. Nul. Zero. Kompletnie. Są przecież dzieła rzymskie, są dzieła greckie, jest mnóstwo zachowanej sztuki, szczególnie Galów. Galowie byli świetnymi artystami, a o Słowianach zupełna cisza. Jest historia króla Artura, która wywodzi się gdzieś tam właśnie z kultury Galów i z wysp, ale o Słowianach cisza, spokój, bida i prohibicja. Nie wiem, na czym miałaby się upierać ta nasza wybraność Lechitów. Może ktoś wie. Jak wiecie, to dzwońcie, można dzwonić. I tak, to prawda, że Rzymianie nie mieli się jak wybrać tutaj, dlatego że jedynym znanym szlakiem dla Rzymian do ziemi Słowian był szlak lądowy. I to było bardzo daleko, zanim taki Rzymianin dojechał gdzieś tutaj ze swoim koniem albo innym osiołkiem, to zajmowało mu to tygodnie. A tak naprawdę ci, którzy bronili dostępu do ziemi Słowian, które były, po ziemie Słowian były położone dalej na wschód niż dzisiaj, bo dopiero potem, gdy była wędrówka ludów, to Słowianie przyszli na zachód i rzeczywiście dotarli wtedy aż nad Łabę. Ale ci, co bronili dostępu do tych ziem Słowian, to byli Germanie. Słynna bitwa w Lesie Teutoburskim jest tego najlepszym przykładem. Ona miała miejsce gdzieś tam zaraz na początku naszej ery, która rozegrała się w dzisiejszych zachodnich Niemczech. Zenek na czacie pisze, cześć Zenek, że nie ma, bardzo niewiele wiadomo o etnogenezie Słowian. To prawda. Tak naprawdę nie wiemy, skąd się wzięli. Prawdopodobnie byli przydupasami pewnego ludu koczowniczego. Być może. A Kotkiewicz pisze, że nie ma żadnych źródeł, bo Słowianie się porozumiewali technologią kwantową. Tak? Tak mogło być? Tak mogło być. Przekonuje mnie to. To bardzo możliwe, że tak właśnie było. Oczywiście, no właśnie, zaraz pojawią się głosy, że tak było, bo to ci okropni, tutaj można wstawić kogo chcesz. Anglosasi, katolicy, chrześcijanie, cykliści. Oni wszystko zniszczyli. Oni ukryli prawdziwą historię, bo chcieli zniszczyć. Chcieli nas zniszczyć, tylko że takie wytłumaczenie nie ma sensu, bo po pierwsze nie da się zniszczyć wszystkiego. Kompletnie się nie da. No, popadamy w dół. Nie da się tego zrobić. I nie da się tak po prostu zatrzeć wszelkich śladów. Nawet jak zniszczymy jakiś dokument, to okaże się, że ktoś gdzieś ma jakąś kopię kopii, którą ktoś zrobił i nie przyjdzie nam do głowy, że ktoś ma tą kopię i że zniszczymy jego dowody i tak dalej. Po prostu nie da się. Jest nawet takie powiedzenie, że archiwa nie płoną. Więc zniszczenie wszystkiego, co zrobili Rzymianie czy Grecy, byłoby niemożliwe. No to dlaczego ci Słowianie to były takie, to tu chcę przeklnąć, ale takie cipy, że dały sobie wszystko zniszczyć. Ale Kotkiewicz pisze, że nie wiem, czy pamiętasz, pierwsza stacja kosmiczna była słowiańska. To prawda, tak, była słowiańska. A projekt mówi 28. Projekt 28 to chyba dubliński, z tego co pamiętam. Cześć. Dobrze kojarzę? On uważa, że Słowianie to dawni Wandalowie żyjący nad rzeką Wandą, czyli obecnie Wisłą. Być może Wandalowie byli Słowianami. Jest taka teoria, ona się jakoś tam gdzieś nawet trzyma kupy w miarę. Powiedzmy, że się trzyma kupy. No a właśnie, jeszcze no, drugi problem jest taki, że tak naprawdę wszystko można uzasadnić w ten sposób, że oni zniszczyli, oni zabrali. Jasiu dostał 2 z matmy? To nauczycielka go nienawidziła. Zniszczyła jego prawdziwą pracę. A tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, ja jestem prawdziwym astronautą. Tylko ci, co mnie nienawidzą, zniszczyli to wszystko. Zniszczyli. Chuje. Nie wiem, trochę mi się Sandrita włącza, to może nie mogę tak mówić. W każdym razie wszystkie dowody zniszczyli. Co ja teraz zrobię? Tak było. Mówię wam, tak było. Gdyby stosować tą metodę, to nic by nie można było nigdy udowodnić. Nie ma dowodów? Albo to ci nienawidzą zniszczyli. A może są dowody? Tak, bo to ci, co nienawidzą, co im zależy, sfabrykowali dowody. Zastanawiam się, skąd się biorą takie bzdury właśnie, jakie ludzie opowiadają o turbosłowianach. I z tego, co się przyjrzałem w internecie, to głównym źródłem tych opowieści jest Rusnet. Rusnet. Ruscy chyba nie mogą znieść tego, że przegrali zimną wojnę. I produkują takie pierdoły. Ja często rozmawiałem z ruskimi, jak tylko miałem okazję, i czuć w tym narodzie taki żal, takie właśnie koszmarne kompleksy, że rozpadło im się imperium, że co? Przegraliśmy z Zachodem? Jak to? I nasi dawni druzja, Paliaki, Slawaki i inne takie teraz w NATO? Co? I żeby jakoś ten ruski ból dupy przeżyć, to uciekają właśnie w takie bzdury o tym, że tak, przegraliśmy. Ale oto my Słowianie, od wszystkich jesteśmy najlepsi. No nie, nie jesteśmy. Przecież my Polacy nie musimy w taki syf uciekać. Słuchajcie, telefon pierwszy. Incoming call. Halo, Mietku. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Halo, halo, witam. Ej, słuchaj, ja cię tutaj muszę wyprostować, bo to nie jest tak, że wiesz, że to Rus to świat podbił i kosmos podbił. To nie była stacja Mir, to się nazywało stacja Świr. I wtedy tam, wiesz, ty tego nie rozumiesz, bo ty, wiesz, nie przeczytałeś tych wszystkich artykułów w Rusnecie, ja ci podam potem. Podam ci potem te linki, wyślę ci linki.
0: Dostał pan linki?
3: I to wszystko zrozumiesz, bo ty wiesz, bo ty jesteś niedoedukowany.
0: No tak, to jest mój powszechny problem, że jestem niedoedukowany. Witam cię, Kotkiewicz, cześć. Dobrze dzwonisz, słuchaj. No ja jestem niedoedukowany, nic nie wiem o Rusnecie, nic nie wiem o tym, że Słowianie byli najważniejszym, najwspanialszym narodem na świecie. Podobno wiesz, nie wiem czy wiesz, Słowianie nawet postawili wielki mur.

0: walczę o te duszyczki, które już są stracone. I wiesz, i tak naprawdę nieszczególnie mi zależy, bo też nie mam jakiejś takiej wizji bycia zbawicielem.
1: No nie, ja też nie mam takiej wizji bycia zbawicielem, zupełnie cię rozumiem. Ale czasami masz takie wrażenie, że ci ludzie się wręcz wystawiają na strzał, opowiadając takie historie, bo to można, to jest tak jakby, no nie mogę nie skorzystać. To jest tak, jak ktoś cię wkurza i mówi, tu mam buzię, możesz mnie bić, no.
0: Znaczy, wiesz, to jest zabawne, to jest tania rozrywka, ja z tego niechętnie korzystam, ale czasami korzystam, przyznam się szczerze, ojcze, wybacz mi, ale wiesz, ale wydaje mi się, że popełniamy pewien taki podstawowy błąd, dyskutując z tym, bo dyskusja legitymizuje. Jeżeli rozmawiasz ty jako doktor nauk, tak, z kimś, nie wiem, z Mietkiem pod sklepu, to wtedy popełniasz błąd, bo ty swoim wykształceniem, swoim doświadczeniem legitymizujesz i rozmawiasz z nim jak równy z równym. A on z tobą równy nie jest.
1: No to jest taki trochę trip w odmęty piekieł, prawda? Trochę tak to można traktować. Może to jest trochę guilty pleasure, każdy z nas ma jakieś guilty pleasure, więc rozumiem, o co ci chodzi, tego się nie powinno robić zbyt często, ale przecież po to kupujemy wycieczkę w głąb dżungli amazońskiej, żeby coś przeżyć. Więc to jest moja wycieczka w głąb dżungli amazońskiej. Właśnie ta wycieczka w odmęty Rusnetu była po to. No, liczę na to, że dzwoni jakiś szczur i tu się ze mną pokłóci, bo my trochę rozmawiamy jak lustro z lustrem, ale może będzie ktoś, kto zadzwoni i powie, że to właśnie my jesteśmy szury. Liczę na to. Chociaż słuchałem twoich przepowiedni u krawca wczoraj o tym, że wstawiasz, że nikt nie zadzwoni i wiesz co? Kurde, możesz mieć rację, ale zobaczymy.
0: Nie wiem, załóżmy się o dyszkę.
1: No ja tak, tylko że oboje, wiesz, obstawiamy to samo, więc nie jestem pewny, czy to ma sens, żeby się założyć, bo to ja będę wisiał dychę tobie, a ty mi. To chyba nie o to chodzi.
0: Bo tak w sumie, jak zanurkowałeś w Rusnet, co jest takim, nie wiem, być może łamie scenariusz audycji, ale co jest takie top of the top, najbardziej absurdalne, najbardziej kretyńska teoria spiskowa, z jaką się spotkałeś?
1: Że, oto spotkałem się z taką teorią spiskową, że wszystko poza Europą i Rosją nie istnieje, że to są złudzenia, że USA to jest tak naprawdę złudzenie i halucynacje, którym ulegają wszyscy, którzy tam pojadą, z tego powodu właśnie Rosja przegrała z USA, no bo za wiadomo, że wszyscy przegrają z halucynacją. Nie da się wygrać z kimś, co jest wymyślone. Że to jest w ogóle, niektórzy mówią, że to był spisek Wielkiej Brytanii, USA. Tak samo Chiny, że Chiny to są tak, jak to było powiedziane, że to były krasnale, to próbowałem przetłumaczyć, że Chiny to krasnale, Chińczycy to krasnale i oni podgryzają Rosję od dołu, ale to tak naprawdę jest halucynacja i wymysł jakichś magików dawnych, którzy, no, totalny odpał, słuchaj. Nic poza Rosją i Europą nie istnieje w każdym razie.
0: Nie, no słuchaj, to jest bardzo bogata teoria spiskowa, bo jeżeli lecisz, nie wiem, z Europy do Stanów Zjednoczonych na przykład, albo do Afryki, bo tutaj Afryka jest bardzo często pomijana, to wtedy w tym samolocie są rozpylane środki nasenne.
1: Tak.
0: I wiesz, i lądujesz gdzieś, wiesz, nie wiem, gdzieś w Irlandii, na zapomnianych polach, tak?
1: Tak.
0: Ja naprawdę kocham tę po prostu wizję. Nie wiem, dzień czy dwa dni temu kłóciłem się z pewną osobą gdzieś tam na ciemniejszych stronach Discorda, gdzie wyciągnąłem historię typka, ziomeczka, który był płaskoziemcą, zbudował własną rakietę i chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska.
1: No i jak mu poszło?
0: Podczas tego... No umarł. No niestety się za bardzo nie udało, ale wiesz co, ja typa szanuję w opór. Bo przynajmniej spróbował, wiesz, udowodnić, tak? Gdzie samoloty nad Antarktydą czy Arktyką po prostu latają od czasu do czasu, jeżeli to jest opłacalnie pieniądze.
1: No, nad Arktyką to bym powiedział dużo częściej niż nad Antarktydą i rzeczywiście nad Arktyką samoloty, jak nawet włączycie flight radar, to tam jakby ich pies narobił tych samolotów jest nad Arktyką. Sam leciałem nad Arktyką ładnych już kilka razy, więc coś w tym musi być.
0: Ale ty nie istniejesz, bo ty jesteś w Australii, a tam tylko, wiesz, to nie istnieje.
1: No tak.
0: Australia nie istnieje. Jesteś sztuczną inteligencją, która tutaj nam

0: Mówi. Ile jest 2 plus 7?
1: Nie pamiętam. Za dużo.
0: O, no i widzicie. No i widzicie, złamałem typa. O, i to jest właśnie rzekomy dowód na to, że Australia nie istnieje.
1: Ale
0: Panie
1: właśnie.
0: kangurze?
1: Zobacz, krawiec już rzucił to, co ja myślałem. Umarł ten, co chciał udowodnić, czy go zabili ci, co chcą ukryć prawdę. Czy to był spisek? Bo to moim zdaniem był spisek. Jak my, no? I udowodnij mi, że go nie zabili, że on umarł.
0: Wiesz, co mi się wydaje, że on się po prostu odbił od kopuły.
1: Tak, jak walniesz kopułę głową, to już nie ma zmiłuj, nie? To jak w Top Gunie
0: O.
1: jedynce, Gus tak zginął przecież, też się odbił od kopuły.
0: O Boże.
1: No, także.
0: O ty złoty.
1: Także też tak było. Ale wiesz co, najgorsze jest to, że takie coś, nawet chociaż wiesz, że to jest bzdura, to do końca życia będziesz miał już to w głowie. Autentycznie do końca życia już ta teoria spiskowa będzie gdzieś tam. Jak będę następnym razem leciał do Stanów, to wiesz, tak się będę czasami nerwowo rozglądał. Gdzie będzie ten ktoś, kto mi zaraz poda dragi, żeby mnie tutaj zaćpać, nie? I coś takiego jest w tym. No nic, nic nie poradzisz. O, i Bieszczad mówi, że naśpiewamy się, ale zero dowodów. No właśnie, to zero dowodów. Jak zawsze jest to, że tak było, z ich strony jest, że tak było na pewno, ale jak tylko mówisz, że tak nie było, a masz dowody? A dowody masz?
0: Ale słuchaj, to nie jest aż tak bardzo głupie, bo jeżeli robisz sobie taki dłuższy trip, ja pamiętam, jak jeden raz byłem w Australii z międzylądowaniem w Kuwejcie. To słuchaj, ten lot trwał 28 godzin
1: No
0: i tam
1: tak to trwa.
0: spałem.
1: No tak. I skąd wiesz, co się
0: Więc
1: działo?
0: ja,
1: A?
0: więc no właśnie, no kurde, kto mi udowodni, że jest inaczej?
1: Dokładnie, a może tak naprawdę zaćpali cię, zawieźli cię, wiesz, gdzieś pod Wałbrzych i powiedzieli ci, patrz pan, perw, a?
0: No.
1: To nie jest takie zupełnie niemożliwe. To gdzieś tak, czekaj, to było w Smurfach chyba, nie wiem, czy ktoś pamięta, Krawiec jest dosyć dużym specjalistą od Smurfów. Tak jeden ze Smurfów chciał bardzo polecieć w kosmos i budował taką rakietę, że tak na pedały. On tak siadał w tej rakiecie, tak pedałował, a na dole rakiety było takie śmigiełko, on się obracał. I w pewnym momencie on zasypiał, i to inne smerfy się przebierały za tych ludzi z innej planety, żeby mu nie zrobić przykrości. To było w smerfach, tak? I to smerfszur. Więc kto wie, może tak samo jest ze wszystkimi, co lecą do Australii, bo do Stanów, wiesz, nagle wszyscy usypiają, bo to przecież daj spokój, 20 parę godzin w samolocie.
0: No kurde, no.
1: I to się inni przebrali za to, nie? To mogłoby
0: I
1: tak
0: wiesz,
1: być.
0: i ten akcent, tak w sumie wiesz, tak w sumie jak patrzę na Osja, akcent to wydaje mi się, że on brzmi trochę jak Podlasie.
1: Tak,
0: Trochę
1: nie,
0: zaciąga, nie?
1: oczywiście. Tak zaciągają Australijczycy, trochę jak Podlasie, trochę taki, szczególnie w Nowej Zelandii, to taki nalot spod Przemyśla. No już mamy, wszystko się wyjaśniło. Tak to było, bankowo.
0: Czyli Australia jest wsią pod Wałbrzychem.
1: Dokładnie tak.
0: Ale kurde, to ma naprawdę całkowity sens, bo zauważ, że Australia jest tak trochę upstrzona, tak? Mamy kilka głównych miejsc, Perth, Sydney, Canberra, tak?
1: No.
0: Kilka takich hubów społecznych. Kurde, być może to są wsie.
1: Tak, to dawniej to było, wiesz, to jeszcze jest stary Sydneyów, Melbourne Nowice, to jeszcze stara wieś, taka wieś, to chyba na Śląsku gdzieś jest, bo tak śląsko to brzmi. To jeszcze ze średniowiecza te Melbourne Nowice się wywodzą, no i tak to działa. Ale patrz, jaka to jest, jakie paskudne są te, nie wiem, kto to robi, Anglosasi czy inni jacyś masoni.
0: No, ja,
1: No.
0: wiesz co, mi się wydaje, że to jest, wiesz, to są potomkowie Karola Scheibera.
1: A kto to był Karol Scheibel? Nie mylić z Karolem Werytadem z naszego czata?
0: Nie. To był ziomek, który zbudował połowę łodzi industrialnej i wydaje mi się, że być może istnieje taka, wiesz, istnieje taka, bo to, wiesz, czasy rewolucji industrialnej, późny 1800. Jakbyśmy wzięli tych wszystkich ludzi do jednego miejsca, czy do dwóch, czy do trzech, i byśmy im znaleźli pewną, wiesz, pewną taką, nie wiem, wyjeżdżasz na robotę gdzieś, ale nie wyjeżdżasz na robotę do Europy, tylko wyjeżdżasz do nieistniejącej, bo Australia oczywiście nie istnieje, wyjeżdżasz do Australii.
1: No. I
0: To
1: to.
0: jest więcej dumy, to jest więcej, wiesz, takiego jestestwa, nie?
1: A ten ktoś mógł się. Może to wszystko wyszło z pomyłki. Ktoś miał myśleć, że do Austrii wyjeżdżają, ale był trochę zawiany, wypił za dużo i napisał Azrali. A potem ktoś pomyślał, kurde, z tego można by coś, można, możemy na tym zbudować. We can build on that. I tak to się zaczęło, nie?
0: Ale słuchaj, wyobraża mi się, że nie ma absolutnie przypadku w tym, że te nazwy Austria i Australia są tak bliskie.
1: Oczywiście, że nie ma.
0: W końcu. Tak tylko dla porządku zapytam. Macie jakiegoś akwarelistę australijskiego?
1: Wiesz co, mamy. Był taki słynny akwarelista.
0: Nawet... O Boże, nie. Nie miejcie. Ubijcie go od razu. Zabijcie go, proszę.
1: Ale to już załatwiony temat, bo on już nie żyje. To był taki...
0: O, Jacek.
1: Był taki słynny akwarelista aborygen, wiesz? On nawet jest wymieniony w takiej słynnej piosence I Am Australian. Jak on się nazywał? Czekaj. Albert Namajira chyba. I on właśnie świetne akwarele rysował. Takie, no, rewelacyjny był. Naprawdę, ja nie znam się za bardzo na aborygeńskiej sztuce, ale ten był naprawdę niezły. Ghostly Gums, taki słynny obraz jego.
0: Spoko.
1: Mhm, ale już niestety wziął i nie żyje. Także nawet...
0: No i bardzo dobrze.
1: No niech będzie. Michał Górski...
0: No, świat jakoś się uczy.
1: Michał Górski pisze na czacie, że nie ma Australii, była, jest i będzie. I właśnie Baton się pyta, że w takim razie, no właśnie, gdzie grają Australian Open? W Wiedniu chyba. Na to wychodzi. No tak, radio nie znosi ciszy, a ja sobie popijam kawkę. No dobrze, nie, słuchaj, no...
0: W Wiedniu to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przykre skoordynowanie kultury.
1: Słuchaj, no to zadam ci może takie leninowskie pytanie, nomen omen. Co działać z tym wszystkim, powiedz?
0: Słucham?
1: Takie leninowskie pytanie zadaję. Co działać, czyli co zrobić? Co robić z tym całym szurem, szurnetem, rusnetem i z tym, że Austria nie istnieje?
0: Wiesz co, miałem kiedyś bardzo piękną rozmowę z panem profesorem, kurde, nie pamiętam nazwiska, ale w audycji Przerwa Techniczna na YouTubie i w serwisującego radia.
1: Michalikiem? To był Michalik?
0: Profesor Michalik, gdzie właśnie powiedział mi bardzo piękne pojęcie, perwersja intelektualna.
1: Podoba mi się.
0: I warto czasem, tak, tylko no, żeby cię to za bardzo nie zjadło i wiesz, i fajnie jest tym dealować, fajnie to zauważyć, ale żeby to wsiąknąć w to, bardzo łatwo się tutaj niestety potknąć, nie? I pójść w to za daleko, za głęboko, za wysoko.
1: No rzeczywiście, można się na to, to jest tak jak brać LSD w życiu. Podobno można to zrobić raz, ale nie róbcie tego 100 razy. Przy czym nie zachęcamy do narkotyków, ale tak słyszałem.
0: Ja nie wiem, co są nawet narkotyki nawet.
1: No nie, no, oczywiście, że nie. Ale
0: nie
1: co?
0: Wiem, pierwsze słyszę.
1: Ja też coś słyszałem, ale to podobno jakieś, to chyba znaczy leki po angielsku, tak słyszałem. Tak podobno. Miki się pyta mnie na czacie, czy to prawda, że aborygeni wąchają benzynę i śpią na drodze? Niestety to prawda. Zdarzają się tacy, którzy szczególnie w Alice Springs albo w Darwin, no nie są przystosowani społecznie. Są w Australii duże problemy z aborygenami. W Alice Springs jest tak źle, że o ile miasta australijskie są raczej bezpieczne, już Canberra jest wyjątkowo bezpieczna, to w Alice Springs był taki duży problem z aborygenami, że nawet zastanawiano się, czy tam nie wysłać wojska. Więc... Tak, problemy na bazie tego, czy ktoś jest aborygenem, czy też przybył z innej części świata, są w Australii jak najbardziej i zdarzają się aborygeni, co no, dogadaliby się z naszym świętej pamięci majorem Nitro, bo mają podobne hobby.
0: Tak. O, hola, hola, biały człowieku, tutaj szkalujesz rdzenną społeczność.
1: Niestety tak, czasami po prostu, jeżeli chce się powiedzieć prawdę, chociaż to jest niepopularne, to... Nie postawić innego, tylko trochę poszkalować, bo no, są wciąż problemy w Australii, a w ogóle nie wiem, czy słyszałeś, będziemy mieli referendum niedługo. Referendum na tak zwany voice do parlamentu. Sprawa polega na tym, że jest propozycja zmiany konstytucji, żeby był dodatkowe ciało przy parlamencie, które będzie się nazywało voice to the parliament, czyli głos do parlamentu, gdzie tylko aborygeni będą mogli zasiadać. i parlament, i będą mogli coś tam uchwalać, coś jakieś wymyślać prawa, a parlament Australii będzie musiał się do tego przychylić. Wygląda na to, że to chyba nie przejdzie, też będę głosował na nie. Jeżeli ktoś się interesuje Australią i aborygenami, to polecam się przyjrzeć Voice to the Parliament. Oczywiście środowiska lewicowe gorąco to propsują, środowiska bardziej na prawo raczej nie. Moim zdaniem to jest fatalny pomysł, bo fatalnym pomysłem jest, żeby to, czy ktoś może zasiadać w jakimkolwiek ciele politycznym, zależało od tego, jakiej jest rasy, jakiego jest pochodzenia. No ale to tylko moje zdanie. Przypomina mi to czasy Niemiec.
0: A nie możecie ich naszą tradycją europejską po prostu rozstrzelać?
1: To by już się raczej nie udało, ale tak szczerze mówiąc, to wiesz co, z tym rozstrzeliwaniem aborygenów, to od początku było tak, że raczej się ich nie rozstrzeliwało. To znaczy, jak przybyli biali ludzie do Australii, to były zalecenia, żeby żyli z nimi w zgodzie. A ci, co pierwsi, no ciężko powiedzieć, otworzyli ogień, bo oni nie znali za bardzo ognia w sensie broni palnej, ale ci, co pierwsi zaatakowali, to byli aborygeni. Więc z tym rozstrzeliwaniem to tak... to nie było do końca tak, jak sobie większość ludzi wyobraża. Tak, z moich tutaj... Ale to pewnie jest znowu nieprawda, bo przecież był reset w XIX wieku, słyszałem. No właśnie, temat resetów.
0: Tak, dokładnie. I mi się wydaje, że prezydent aborygani powinniście zrobić jakieś osobne służby, osobny parlamentaryzm dla strusi.
1: Tak, no strusie to jest bardzo niebezpieczna nacja, jak wszyscy wiemy. Ze strusiami kiedyś była nawet wojna.
0: Jedna wojna, którą ludzie przegrali wobec zwierząt.
1: Mik się pyta, czy to prawda, że Australijczycy przegrali wojnę z emu. Tak, to jest prawda. Armia australijska przegrała wojnę ze strusiami emu. Niestety nie jest to, wbrew pozorom, nie jest to fake i nie jest to żuria. To prawda.
0: Wiesz co, to jest o tyle śmieszne, że wiesz, że można to naprawdę wyciągnąć, tak? I tak samo jak w Polsce mamy dwa mandaty poselskie dla mniejszości niemieckiej, to u was powinno się posadzić dwa strusie emu.
1: Tak, zgadzam się. Przynajmniej. Gorąco zapraszam do tego, żeby nas zrobili też takie... Mniejszość strusiowa była zawsze w wyborach podawana. Partia Liberalna Australii tyle, Partia Laburzystów tyle, mniejszość strusiowa dwa mandaty. No
0: wiesz,
1: dobra.
0: To jest o tyle śmieszne, że jeżeli faktycznie doszłoby i faktycznie strusie by wystawiły swoich kandydatów, to mogłyby zebrać większość.
1: No tak, jest to jak najbardziej możliwe. Słuchajcie, proszę, będę leciał dalej z tematami, bo co my tu mam? Minęło 40 minut, a ja dopiero przy turbosłowianach jestem. A tutaj KGB Rut wielkie tutaj nam jakieś sprzedaje informację, że najważniejsza teoria rusnetowa, wielka Tartaria i powodzie błotne w XIX wieku. Bierut, zadzwoń, bo ja w ogóle nie znam tematu. Zadzwoń i opowiadaj, bo już nie mogę wytrzymać. Baton Rouge mówi, że pierwszy Mad Max skręcony był w Austrii. Nie tylko pierwszy, ale nawet drugi. Też był kręcony w Australii. No tak, to tylko tyle. To co tam jeszcze na koniec powiedz Kotkiewicz? Jak to podsumujesz wszystko?
0: Kaman, wszystko podsumować to, wiesz, no, to być może wrócę do swojego głosu szabla i ty się, wiesz, nic nie znasz i to jest komórkowa ziemia i Australia, ja cię zapytam, bo ty wiesz, bo ty widzisz, jak tam bardzo, wiesz, można się wkopać pod ziemię i dojść do tych tajnych baz na Australarandii. I tam są te, no, naddźwiękowe te samoloty i są tam bomby kwantowe, bo to wiesz. Bo ty no,
1: słyszę, że słuchacz trolujący, to ja już będę żegnał się, bo jeszcze tutaj zrobi mi be do mikrofonu.
0: Nie, a gdzie ja, słuchacz trolujący? No, ja ci tutaj po prostu, ja ci tłumaczę, człowieku, no. Słuchaj, bo to tam, bo to na... Ale to wiesz, to zauważ, to istnieje tam ziemia tej, no... Jak ona się nazywała? Królowa Elżbiety, tej ziemia. No, i bazy, które są, wiesz.
1: Bazy. Bazyl. Moja pierwsza dziewczyna to był Bazyl. Przyznaję się do tego. Zostawmy może ten temat.
0: No to z tym optymistycznym akcentem zostawiam was i do usłyszonka niedługo.
1: Dzięki wielkie, Kotkiewicz.
0: Trzymaj się.
1: Dzięki wielkie, trzymaj się, na razie, hejka. To był Kotkiewicz, znany i lubiany wam przez was wszystkich. Dawny nadający Nocnego Radia, ba, dawny kapitan Nocnego Radia. Może zmienię jakiś tutaj podkład delikatnie. O, to jest jeden z moich ulubionych podkładów, więc niech tutaj sobie pomalutku i po cichutku leci gdzieś w tle. Ziemia jest płaska, przyszedł na czat. Może zadzwoni, może wpadnie, opowie nam o tym, jak Ziemia jest bardzo płaska. Właśnie wstało słońce nade mną, to znaczy tutaj nad wschodnią Australią. Jak zaczynałem transmisję, to było jeszcze ciemno, a teraz już jest jasno. Jest niedziela rano. Wy jeszcze w takim pięknym nastroju sobotnim, a ja już w niedzielę, niedzielny poranek u mnie. Jak to możliwe, skoro Ziemia jest płaska, to jak to się dzieje? Jeżeli transmitujemy dane przez satelitę, to jeżeli Ziemia jest płaska, to na jakiej zasadzie te satelity się utrzymują? A skoro... Używaliście kiedyś GPS-u? Jeżeli jest GPS i on działa i bierze sygnał z satelity, to skąd się satelity biorą wokół płaskiej Ziemi? Nie wiem. Może wy wiecie. Bo ja naprawdę nie wiem. No ale wróćmy do tego Rusnetu. Ziemia płaska mówi, że u niego w Szkocji dopiero zaszło. No właśnie. I to by się zgadzało z tym, że Ziemia jest okrągła. Szkocja jest daleko i tam słoneczko dopiero poszło spać. A u mnie w Australii słoneczko już wstało. Słuchajcie, wróćmy może do tematu ruskich. No może jeszcze na koniec, dlatego że często pojawia się taki argument, że gdybyśmy wszyscy Słowianie się zjednoczyli, ale byśmy im dali... Ale byśmy ich skopali, tych zachód imperialistów paskudnych. Tak, kiedyś to było, kurna, za PRL-u to było. Wiecie, obok sali matematycznej w moim liceum wisiał napis, że matematyka to alfabet. O, krawiec, to mówię, żebym się lekko przyciszył. Dobrze, lekko się przyciszę. W każdym razie obok sali matematycznej w moim liceum był napis, że matematyka to alfabet, którym Bóg opisał wszechświat. No to spójrzmy troszeczkę na ten alfabet. W 81 roku Polak, słuchajcie, zarabiał po 37 latach życia w zgodzie z przodującym na świecie słowiańskim Związkiem Radzieckim. Polak zarabiał około 25 dolarów miesięcznie. 25 dołków. A ówczesny dolar to było około 3 dzisiejszych dolarów, bo inflacja, te sprawy, wiecie. Więc w dzisiejszych czasach przeciętny Polak po kolejnych 30 paru latach czy 40 latach życia już razem z Zachodem zarabia ponad 15 razy więcej niż wtedy. Jak podaje Wirtualna Polska, dzisiaj możemy kupić 3 razy więcej chleba, 3 razy więcej cukru, 6 razy więcej mąki niż wtedy, takich podstawowych składników. A jeszcze lepiej to wychodzi, gdyby porównać, ile możemy kupić dżinsów wtedy. Jeżeli komuś się udało je dostać, to mógł sobie kupić jedną parę dżinsów za te pieniądze. Życia z Rosjanami, z Rosją w jednym bloku. Dramat. Kuźwa, jak sobie o tym pomyśli. Nawet jakby uwzględnić dzisiejszą inflację w Polsce, to po 4 dekadach bycia w zachodnim obozie Polakom się żyje o wiele lepiej niż dawniej. O wiele lepiej niż gdy byliśmy w jednym wspólnym słowiańskim obozie. I to nie tylko materialnie, ale również wolność się zwiększa. Można podróżować, mamy wolność słowa nieporównywalnie większą niż w tamtych czasach. Gdyby nawet wtedy istniała technologia taka jak ta, ja nie mógłbym prowadzić takiej audycji, bo była na mysiej cenzura. Ale nie, turbosłowianie mówią, że tak, wtedy to było, kurna, a teraz nie jest. Bzdury. Totalne, kompletne bzdury. Polecam na przykład wykres PKB per capita, czyli na głowę, Polski i Hiszpanii od końca wojny aż do dzisiaj. Startowaliśmy mniej więcej z tego samego poziomu i ładnie to widać, jak bardzo Hiszpania Polskę wyprzedziła tylko przez to, że była w obozie zachodnim, a Polska była w przodującej myśli, z przodującą myślą radziecką. Ale nie, turbosłowianie mówią, że tak, wtedy to było kurna, a teraz to nie jest. No i co zrobicie? Nic. Na jednej z ostatnich audycji chyba Jola mówiła, że teraz to nie ma żadnej produkcji w Polsce. Otóż to nieprawda, że wszystko się produkuje w Azji, mnóstwo rzeczy produkuje się w Europie. Są dane oficjalne z ilości produkcji. W Polsce teraz produkuje się więcej na przykład samochodów, więcej części samochodowych, niż produkowało się za komuny. I to lepszych, nie polonezów i dużych Fiatów. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce dzwonić, to śmiało. Ja czekam niecierpliwie. Jeżeli ktoś chce podważyć to, co mówię, to gorąco, gorąco zapraszam. Ale tu widzę, że na czacie mówił Lechita bodajże, tak, że GPS to technologia opracowana w latach 60. to naziemne przekazywanie fal informacji. Lechita, zadzwoń, to bardzo ciekawe, jak naziemnie przekazuje się fale informacji. Co to są w ogóle fale informacji? Nie wiem. Słuchajcie, chyba czas dojść do mojej ulubionego tematu, czyli do Australii. A tymczasem Fufu na czacie mówi, że Jacek szura i podważa zajebistość komuny. No, to prawda, podważam. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że gdy mówi, że z Interii bierze dane. Nie, to nie było z Interii, to było z wirtualnej Polski, nie z Interii. Tak, douczy, jak nie wiesz. No słuchajcie, dzwońcie i mnie musicie douczyć. No nie ma siły. Muszę zadzwonić i coś mi tu wytłumaczyć, jak to było. No chyba, że się wszyscy boją. Słuchajcie, mój ulubiony temat zaczyna się za chwilę, czyli Australia. Zastanawiam się, skąd to się bierze, że Australia i cały temat Australii jest taki bardzo istniejący w tym środowisku, że ta Australia to jest coś, co jest... Często się przewija. Nie wiem, czy to pewnego rodzaju Australii to, że jest daleko, pewnego rodzaju egzotyczność Australii, ale ten temat Australii się pojawia naprawdę. Fizycznie mówić to ten, co przyjechał Australii ze wschodu na zachód i policzył wszystkie kangury. Jeżeli chodzi o mnie, to ja przyjechałem akurat Australię z zachodu na wschód. I to dwa razy. Tak. A ze wschodu na zachód jeszcze nie jechałem. Policzenie wszystkich kangurów nie byłoby takie proste, bo jest ich ponad dwa razy więcej niż ludzi, bo w Australii ludzi jest około 25 milionów. No, także to byłoby trochę trudne, ale kto wie. Madziara mówi, że za dużo oszustwa sprzed 2 lat i straszenia ludzi to przesada. No zgadzam się w 100%. No dobrze, słuchajcie, Australia. Może zacznijmy od najpierw prostego tematu i pewnego czegoś, co mi się rzuciło w oczy w jednej z ostatnich audycji. To może mały fragmencik. Moment. Jeszcze raz, tutaj wrzucimy sobie, podniesiemy. A puszczanie tych fragmentów trochę tutaj wymaga machania myszką. Pamiętajcie, to wszystko jest puszczane w ramach dozwolonego cytatu z zaprzyjaźnionego kanału. Co my tu mamy?
2: Ale jak na przykład powiedzmy zostało ogłoszone to, że Elka zeszła, to jak oni powiedzieli, że to jest królowa właśnie tych ziem zamorskich, właśnie typu Kanada, typu Indie? Australia, Nowa Zelandia? Tak zwane kraje zamorskie. Oni powiedzieli, to jest wszystko w koronie. Oni oficjalnie przypowiedzieli, to jest wszystko w koronie brytyjskiej. No.
1: Wszystko jest w koronie brytyjskiej. O ile Australia rzeczywiście jest oficjalnie głową państwa, jest królowa albo król Wielkiej Brytanii, o tyle kolega wymienił Indie. Indie, nie pamiętam jak on się nazywa, ale Indie. Jak to jest z tymi Indiami? Słuchajcie, Indie nie są częścią korony brytyjskiej od 1947 roku. Od 1947 roku Indie są republiką. Sri Lanka, która też była częścią brytyjskiej korony, jest niepodległa od 1948 roku, a republiką jest od 1972 roku. Pakistan, dawniej część Indii, jest niezależny od 1947 roku, a przestał być dominium brytyjskim w 1956 roku. Czyli Indie 1947, Pakistan 1956, a Sri Lanka 1972. Od tego czasu żadna z części dawnego Indii już nie jest częścią korony brytyjskiej. Co prawda Maharaja z brzegu mówi, że Indie należą do brzegu. Chyba tak, prawdopodobnie tak, ale na pewno nie częścią korony brytyjskiej. Miki się pyta, ile kosztują Marlboro w Australii. Nie wiem, bo nie palę. Naprawdę nie wiem. Przepraszam, Miki, nie palę fajek, nie wiem, po ile są Marlborasy. Pewnie z 20 dołków albo coś takiego. I czy byłem kiedyś na Tasmanii? Tak, byłem. Piękne miejsce, nawet myślałem o tym, że Tasmania to jest chyba najładniejszy stan, w jakim byłem, najbardziej urokliwy, obok Queenslandu. Świetnie, było na Tasmanii i na pewno wybiorę się nie raz jeszcze. Słuchajcie, ten przykład z Indii to jest typowy przykład niezrozumienia tego, o czym się słyszy i opowiadania głupot i wymyślania bajek na tej podstawie. No właśnie, to się pojawia typowy dla tego środowiska problem. Mówiliśmy to, ale tak naprawdę to nie chodziło nam o coś innego, bo wiecie, Indie, Indonezja, Papua, Malezja, czy coś tam, Pakistan, to tamto, czy inny, jak nie Pakistan, to inny stan, na Pensylwania i tak dalej. Tak jest zawsze. Dokładność i precyzja nie jest mocną stroną tego środowiska alternatywnego, delikatnie rzecz biorąc. Pamiętacie, jak kiedyś nie tak dawno Szabel w audycji u Krawca mówił, że przez Australię biegnie płot i zaraz przyjdzie ktoś, kto mnie wyjaśni. I wszedł wtedy ten jego kolega Dziobak, z tego co pamiętam. I miał mnie wyjaśnić, że jest wielki płot przez Australię, ale skończyło się na tym, że gdzieś, nie wiadomo gdzie, jest nie płot, a bazy wojskowe w Australii. Szury opowiadają to, o czym właśnie mają ochotę opowiadać i zmieniają tą historię płynnie. Zupełnie płynnie tej historii, jak ten robot z Terminatora T-1000. On tak płynnie się zamieniał w co chciał. Albo ten kosmita potwór z The Thing Carpentera, który też zamieniał się w kogo chciał, jakiegoś tam swojego gospodarza. I tak samo szury zmieniają to, o czym mówią. I dokładnie to samo. Co? Teraz przechodzimy do kolejnej części. Słuchajcie, wiem, że na ten temat już było i ten fragment o bazach w Australii i o tym, że nie wolno wyjeżdżać poza główne drogi już był chwilę liźnięty w nocnym radiu, ale ja chcę do niego na chwilę wrócić, bo to jest coś, co powoduje, że no strasznie mnie to wkurza, jak o tym słucham, o tych bzdurach, bo ja naprawdę byłem w Australii w buszu głęboko już nieraz, bardzo lubię podróżować, lubię latać nad Australią, lubię jeździć przez Australię. Nagle ktoś mi opowiada, że nigdzie nie możesz pójść, bo zaraz cię ktoś cofnie. Nie, nikt was nie cofnie. Miki się pyta, czy gangi motocyklowe nadal sprawują zagrożenie w Australii i czy handlują narkotykami. Trochę tak, a trochę nie, ale nie jest to już taki problem jak dawniej. I to zależy gdzie, ale w jakichś tam częściach, brzydkich dzielnicach, na przykład Sydney, czasami są problemy jeszcze z jakimiś strzelaninami, które podobno są podłączone do gangów motocyklowych, ale to jest tylko drobny fragment tego, co się działo dawniej. Więc nie, to już nie jest taki problem. Słuchajcie, jak ktoś ma jakieś pytania, ktoś chce pogadać, kto chce mnie wyprostować albo czegoś mi nauczyć, dzwońcie Skype Nocne Radio. Pamiętajcie, możecie wpłacać na tą audycję. Mam nadzieję, że nie przegapiłem żadnego donate'u. Jeżeli przegapiłem, to dajcie znać. Śmiało, dla kapitana pijawki, jak to samo sobie mówi, wpłacajcie, wszystko pójdzie na Nocne Radio i na rozwój Nocnego Radia. Boże, chciałem powiedzieć kontestacja, czy ja zwariowałem? No dobrze, mamy tu kolejny fragmencik, o którym chyba warto chwilkę posłuchać. Posłuchajmy może tego.
3: Tu zaprosić.
4: Jak długo tam będziesz tam?
3: No ja to jestem różnie, no.
4: No to jak teraz długo? No ile tam? To daleko jest.
3: Kurwa. No ile to?
4: Świata.
3: To zależy, to zależy, to zależy.
4: Tam już kanał lodu jest. Wśród aborygeni mają przekazy, że jak oni umierali, to chodzili na pieszo do szklany lodu, kurwa, do Antarktydy.
3: Tam nie pojedziesz. Przede wszystkim powiem ci, że tam nie pojedziesz. Tam
1: pojedziesz.
3: Jak zaczynasz wjeżdżać w pewną strefę, to cię cofają.
1: Nikogo nie cofa.
3: Cofają normalnie wojskowi, a jak ci się uda przebić przez, powiedzmy, takie drogi, które nie są główne, albo gdzieś tam się wybierzesz samochodem terenowym, to ci normalnie patrole pieszo
5: cofają. Ale czyli to jest to, co Gabriel powiedział, nie?
4: Już mówiłem, tam no to jakieś patrole konne, jakieś dziwne mundury, dalej tak.
3: No ale to patrole piesze po prostu wojskowi i to mówią ci, że jest rezerwat przyrody, tak?
5: Ale dlaczego oni nas tam nie mogą puścić?
3: No to zapytaj, ja rozmawiałem z ludźmi ale miejscowymi.
5: Ale to jest za Antarktydą, stary.
3: No nie do końca, bo są ludzie, którzy się zapuszczają tam. Tak samo na północ, jak polecisz, też znałem ludzi, którzy mi mówili, że mieli wyprawę na północ, tak? I też im się udawało. Więc ludzie tutaj lokalni, którzy naprawdę się tym interesują, gdzieś tam się chcą przedostać, to są po prostu cofani przez patrole piesze. Także nie wyczaisz tego. Jedziesz samochodem...
1: Cofa to się mi, jak o tym słucham.
3: Jedziesz samochodem, to cię widać z daleka. Zaczniesz, porzucisz samochód...
5: Jest to zabronione
3: ze względu na to, że jest to rezerwat przyrody i oni w to wierzą wszyscy.
4: Ale jaki przy Australii tam mieszka ile milionów?
1: 25.
3: No w Sydney sam mieszka dużo, a tak dookoła to czy wiem, czy ja wiem, czy
4: ile
3: tak
4: ile to milionów? 2? Nie wiem.
5: Dojścia do innych gdzie?
4: Sprawdźcie na czacie, czy wie tutaj ile milionów, bo bitwę gram. A powierzchnia to Europa, kurwa, chyba, Australia. Jakie to rezerwaty, kurwa?
3: W Australii, w Australii mieszka połowę tego, co w Polsce, no z 20 milionów.
4: 20 milionów, a powierzchnia...
3: No powierzchnia duża.
4: No to kurwa, no to jak Europa i 20 milionów, to...
3: No,
4: to
3: no dlatego ci mówię, Szabel, dlatego ci mówię, Szabel, do miasta pojedziesz, autostradą przejedziesz, sprawy załatwisz, wszystko, co chcesz, to załatwiasz, ale jak się w dzicz zapuścisz, to oni cię cofają. Najpierw masz takie tablice też.
1: Nie, niebezpieczne nie
3: zwierzęta, ale teren nie chroniony, miejsca. Teren prywatny.
5: Czekaj, mogę ci przerwać.
3: Rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody.
5: Jaki rezerwat?
3: No to ci tłumaczę. Że rezerwat przyrody, po prostu jest chroniona natura tam.
5: Tak, ale i... kurwa, ale... ziemie, które są nie...
1: No dobrze, może wam już daruję dalej. To był chyba najdłuższy fragment, jaki przygotowałem. Muszę się wytłumaczyć z tego, co powiedziałem, że pomagało mi AI. No po prostu wziąłem trochę audycji różnych szurskich, zciągnąłem, przerzuciłem przez sztuczną inteligencję, która wyszukiwała słów kluczowych i w ten sposób znalazłem te fragmenty, które mnie najbardziej interesują. Znalazłem tych fragmentów mnóstwo, ale stwierdziłem, że gdybym miał porozmawiać o wszystkich fragmentach, które znalazłem w różnych miejscach, to byśmy tu siedzieli nawet nie do rana, ale do wieczora jutro. A ani wy, ani ja byście nie dali rady z tym wytrzymać. Słuchajcie, no tak, zaraz przyjdą ci, co jeżeli gdzieś pojedziecie obok dużej drogi, to zaraz przyjdą tacy, co was cofają. Nie, zapewniam was, że nie ma nikogo, kto was cofa w Australii. W Australii w ogóle nie ma czegoś takiego jak rezerwat przyrody, do których nie można wjeżdżać. Jest jedno takie jedyne malutkie miejsce w okolicach jeziora Erie, które jest gdzieś tam w centrum Australii. I tam rzeczywiście to jest kilka tysięcy hektarów, gdzie nie wolno wjeżdżać. To jest jedyne miejsce. No oprócz tego są bazy wojskowe, słynna Pine Gap w centrum Australii, która jest tak naprawdę bazą szpiegowską, amerykańsko-australijską. Zupełnie... nie jest to żadna teoria spiskowa. Pine Gap, o Pine Gap nawet powstają seriale, więc jest to zupełnie... seriale telewizyjne, to są nawet całkiem niezłe, polecam. Więc jest to całkowicie jawne, że tam jest tajna baza. No jest jeszcze baza, jest jeszcze miejsce w Australii, które się nazywa Woomera Prohibited Area. Tam, gdzie odbywały się testy nuklearne, bo tam wciąż jest jakieś szczątkowe promieniowanie. Fragmenty gdzieś tam na Nepean National Park, parę hektarów dosłownie, gdzie był poligon wojska, gdzie nie można wjeżdżać i to tyle. Tak poza tym, to jak najbardziej można wjeżdżać w różne miejsca Australii. I nie ma takiego miejsca, nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktoś kogoś wycofał. Spróbuję może wrzucić jakieś zdjęcie? Może spróbuję wrzucić jakieś... Chris Piekarski mówi, że jak jestem z Australii, to słyszałem o Maria Z. Nie słyszałem o Maria Z, ale śmiało, Chris, dzwoń i opowiedz nam o Maria Z. Może znajdę jakieś zdjęcie, które tu nawet przyznam się, że mam gdzieś odłożone, jak jestem w jakimś buszu. Tu jest gdzieś nad rzeką. Co wam tu pokazać? O, to jest zdjęcie z... O, to nawet jest z Parku Narodowego. Nie ma sprawy. Nie wiem, czy je zobaczycie, ale może je zobaczycie. Huhu. Oj, za duże. Jak to robić, to było małe? Malutkie, nie, za duże jest. Kurczę, blade. No tak, to jest problem, że mam za duże te zdjęcia. Spróbuję jakoś je zmniejszyć, ale to nie wiem, czy mi się uda. Chciałem wam pokazać jakieś ładne zdjęcie, ale mam problemy tu z OBS-em, żeby to wrzucić takie malutkie, jakie powinno być. No dobra, spróbuję jeszcze raz. Jak to ładnie zrobić, żebyście mogli to zobaczyć na OBS-ie? No tak, teraz wszystko jest za duże. Nie uda mi się chyba tego zmniejszyć. Mogę spróbować, czy tu jest jakiś remove order, transform, fit to screen. O, to jestem ja i moja ręka, która pokazuje, gdzie zamierzam iść. To jest, słuchajcie, z grudnia 2019 roku. To jest w okolicach gór, Wielkich Gór Wododziałowych, jakieś 10 km od Góry Kościuszki. Zupełnie zjechałem z głównej drogi, wjechałem w Park Narodowy i poszedłem sobie zwiedzać, łazić po miejscach, które są w ogóle nieoznaczone, które zupełnie... tam nie ma żadnych szlaków wytyczonych tam, gdzie byłem i nie ma najmniejszych problemów z tym, żeby pojechać i zwiedzać dowolne miejsce w Australii, dowolny busz, można wejść w busz, można zjechać z głównej drogi i nikt was nie cofa. Ja, słuchajcie, podejmuję się tego, że tylko ktoś mi powie, gdzie trzeba pójść w Australii, żeby ktoś mnie cofnął? Gdzie trzeba pójść, żeby zobaczyć ten płot, z drugiej strony są, są dinozaury? Jeżeli ktoś mi powie, gdzie mogę pojechać tam, gdzie nie wolno wjeżdżać, bo tam pojawią się piesze patrole albo patrole na koniach, wsiądę w samolot, wsiądę w rower, wsiądę na motocykl, wsiądę w samochód i pojadę. Macie to u mnie. Po prostu wezmę i się tam przemieszczę. O, Bieszczad mówi, że w którą stronę przemieszcza się słońce w Australii. To też wyjaśni sporo. W dokładnie tą samą stronę, co w Europie. Ze wschodu na zachód. Tylko tyle, że idzie przez północ, a nie przez południe, tak jak u was, dlatego że jesteśmy na południowej półkuli. A Hakie Pierrot mówi, że tam są pająki. Tak, to prawda, u nas jest troszeczkę pająki. Maria Zee ostatnio była u Mike'a Adamsa, występuje też u Alexa Jonesa. Nie dziwię się, że nie słyszałeś. No tak zaraz, to się zdecyduj, Chris Piekarski. Albo nie dziwisz się, że nie słyszałem, albo na pewno słyszałem. Bo już nie wiem. Maharaja się pyta, dlaczego w Australii patrole jeżdżą na koniach, a nie na kangurach. Dziwne. Słuchajcie, trochę mam problemy z tym, czy to prawda, że Australijczycy trzymają pająka Huntsman w domu, żeby zabijał inne groźniejsze owady? Tak, to jest prawda, sam o tym kiedyś opowiadałem. Miałem kolegę, który miał pająka Huntsman tak jak takiego kota. Tak jak kot łowi myszy, to pająk Huntsman zabija inne pająki, inne owady. Słuchajcie, trochę mi jest dziwnie opowiadać o tym, że wiecie, w Australii nie ma takich miejsc, gdzie nie można wjeżdżać. Po prostu nie ma. Po prostu nie ma takich miejsc, możemy jechać gdzie chcemy naprawdę. Australia jest bardzo dużym krajem, to prawda. Ma 9 milionów kilometrów kwadratowych. Cała Europa, nie Unia Europejska, ale cała Europa ma 10 milionów kilometrów kwadratowych, więc Australia to jest 90% powierzchni Europy, a mieszka u nas tylko 25,5 miliona ludzi. Przewiduje się, że do końca przyszłego roku będzie 26 milionów. Jeszcze w latach 90., gdy można powiedzieć, zaczynałem się interesować Australią, mieszkało w Australii tylko kilkanaście milionów ludzi, więc przyrost ludności, głównie z powodu imigracji, jest kolosalny. Bieszczad mówi, że jeżeli przemieszcza się w tą samą stronę, co u nas, to budzi pytania, dlaczego nie odwrotnie. A dlaczego miałaby się przemieszczać odwrotnie, skoro Ziemia obraca się ze wschodu na zachód, niezależnie od tego, na której półkuli jesteś, tylko że przemieszcza się troszeczkę inaczej, bo idzie bliżej równika, więc idzie na północy, a nie tak jak w Polsce na południu. Śmiało, Ziemia jest płaska, Earth is flat. Zadzwoń i zapytaj, o co chodzi? O co chodzi z tym, że... dlaczego miała być odwrotnie? Dlaczego miała być odwrotnie? Przecież kula, Ziemia obraca się, południowa półkula ze wschodu na zachód. Gdzie to powinno być odwrotnie? Najpierw zadzwońcie. Nie każcie mi tylko gadać, bo ja cały czas gadam. Żaden szur jeszcze nie zadzwonił. Czy naprawdę się boicie? Boicie się prawdy? Boicie się mnie wyjaśnić? Dzwońcie, śmiało. A, Ramzes mówi, że bzdury nawijam. No jak bzdury nawijam... Kotkiewicz mówi, że stawia dychę, że nie wejdę do tajnego tunelu do niemieckich obozów. No, rzeczywiście, chyba niemieckich obozów u nas nie ma. A, właśnie. Jeszcze jeden kolejny ciekawy fragment, który mam. Wyspy Salomona. Fragment o wyspach Salomona. Aha, jeszcze, ale zaraz, moment. Mam tu jeszcze taką minutkę o bazach w Australii. Poczekajcie, znowu mamy, momencik.
6: Kobieta z USA, to ty, Slade, pokazałeś taką mapę tych wszystkich baz, co niby są tak. Gdzieś tam na Antarktydzie, one są dookoła tutaj Ziemi.
7: Jak je weźmiesz, rozmieszczasz według tej księżycowej mapy, to ci wychodzi na to, że tak, Apollo 11 ci lądowało kurwa na biegunie północnym.
6: Tak.
7: Wszystkie inne misje to były inne kontynenty i w ogóle zobacz, że na tej Lemurii, na obrzeżach Lemurii od strony Australii, to jest w ogóle w chuj baz.
6: Tam jest najwięcej ich z tego,
7: no,
6: co było.
7: No, a teraz najlepszy numer jest taki. Weź sobie mapę księżycową i zobacz, gdzie misja Artemis będzie budowała bazę na księżycu.
6: Bo ja wiem, pokazywałeś mi to. A w ogóle teraz, co mi wysłałeś ten link z tym czarnym słońcem, to w ogóle jest jakieś pojebane ostro. A to mi musisz później wytłumaczyć.
3: Myślałem nad tym, że jak będę następny raz w Sydney, to żeby się na te wyspy Salomona udać, ale rozkminiałem to później po tym streamie naszym i to nie jest taka wcale łatwa sprawa, wiesz?
1: To jest bardzo łatwa sprawa, co za chwilę wam pokażę, jak łatwo dostać na wyspy Salomona, ale ogarnijmy może na chwilę temat baz. Bazy w Australii. No słuchajcie, pytał się Miki, czy byłem na Tasmanii. Uwielbiam Tasmanię. Naprawdę mogę powiedzieć, że zjeździłem Tasmanię samochodem terenowym z góry do dołu, od Hobart, Ashbolton, Stone, na zachodnim wybrzeżu i tak dalej, i tak dalej. Byłem w różnych fajnych miejscach w lasach Tasmanii. Tam nie ma żadnych baz, ani sztuki. Nigdzie. Po prostu nie ma. Ani jednej bazy nie widziałem. Nawet żałuję, bo

0: chciałbym zobaczyć, żeby mnie ktoś cofnął, żeby ktoś podszedł na koń i powiedział: nie pojedziesz dalej, teren wojskowy. Ale nigdzie mnie to nie spotkało. Nigdzie, po prostu nie ma i koniec. No po prostu nie ma takiego miejsca. Bazy, właśnie, Wyspy Salomona. Pojawił się temat u Szabla, że są Wyspy Salomona, które ciężko jest się dostać. Posłuchajmy jeszcze o Wyspach Salomona, bo to bardzo ciekawe. Jak tylko skończymy ten fragment, to sobie powiemy, co to są takiego te Wyspy Salomona. Posłuchajcie proszę jeszcze tego.
1: Powiedzmy.
2: No prawie, no mi pokazuje no. Za 17. Słuchajcie, ja wam coś powiem o tych Wyspach Salomona, bo to są jajca. Ja rozmawiałem z gościem, bo się chciałem tam wybrać. Tam ogólnie ciężko jest się dostać i tam mi gościu mówił, że on tam pojechał i tam wszyscy ludzie odnośnie UFO, właśnie wam coś powiem ciekawego. Dlatego to może mieć związek z tymi bazami wszystkimi w Australii. Wyobraźcie sobie, że ludzie na tych Wyspach Salomona mówią od lat, oni tam normalnie doznawali obrażeń. Tam jest coś takiego, że tam istnieje podobno... Ja się muszę tam wybrać, tylko na razie miałem problem, bo rozmawiałem z jednym gościem, to on mówił, że to helikopterem, to ciężko ten zapłacić, coś, że w ogóle raz do roku oni tam lecą, że tylko wybrany punkt, coś. Tam ludzie, którzy tam mieszkają podobno, oni opisują, że tam są trzy bazy i jeden jest w lot przez takie jezioro, przez wodospad i że tam non-stop, codziennie, tam on mi mówi tak, interesujesz się takimi teoriami spiskowymi, to ci coś powiem. Tam zjeżdżają się z całego świata ludzie obserwować UFO, że tam w ciągu godziny można zobaczyć 1000 lądowań i startów. I podobno tam jest taka historia, że w rafie koralowej jest wycięty okrąg i przez morze normalnie wylatują i wlatują statki, jest drugie wyjście, z drugiej strony wyspy jest drugi wylot i wlot. I że ludzie normalnie, którzy są bogaci, przylatują tam z całego świata sobie poobserwować.
0: Tak, ciężko jest się dostać na Wyspy Salomona, jak słyszeliście, trzeba helikopterem, no to trzeba dużo kombinować. No, jest to bzdura. To są Wyspy Salomona, słuchajcie. Wyspy Salomona to małe wyspiarskie państwo, no, czekajcie, kawka, bo jest wcześnie rano, to małe wyspiarskie państwo położone na północny wschód od Australii. Na Wyspach Salomona mieszka jakieś 700 tysięcy ludzi, mniej więcej. Czyli tak mniej więcej jak w Poznaniu i Wrocławiu, i w Poznaniu okolicach albo we Wrocławiu. Jest to raczej biedny kraj, te Wyspy Salomona. PKB per capita jest kilkukrotnie mniejszy niż w Polsce. Stolica tych Wysp Salomona to Honiara. W trakcie II wojny światowej w pobliżu tych wysp miała miejsce tak zwana Bitwa o Guadalcanal. Jedno z pierwszych zwycięstw aliantów na Pacyfiku, gdzie USA, Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia razem pokonali Japończyków. Po wojnie Wyspy Salomona to była brytyjska kolonia, aż wreszcie w 1978 roku wyspy odzyskały niepodległość. Jak to? No, lata 60., lata 70. to był wielki czas odzyskiwania niepodległości przez Wyspy Salomona. Ale aż do dzisiaj oficjalną głową państwa Wysp Salomona jest brytyjski monarcha. Często tam niestety dochodziło do niepokojów na tle etnicznym. 700 tysięcy ludzi, a oni jeszcze znaleźli miejsce, żeby podzielić się na etnicznym tle. Czy ty czujesz, że rymujesz? I Australia i Nowa Zelandia robiły porządek na tych wyspach. No to dobra, podobno jest się tam ciężko dostać na te Wyspy Salomona, jak słyszeliście przed chwilą. No to sprawdźmy, otwórzmy sobie. Ja korzystam z Momondo, jak korzystam z... szukam biletów lotniczych albo ze Skyscannera. Nikt, ani Momondo, ani Skyscanner nie zapłacił mi za to. No to poszukajmy może. Okej, poszukajmy z Brisbane. Widziałem, że latają samoloty. Brisbane to jest takie miasto na północnym wschodzie Australii do Honiary. Honiara na Wyspach Salomona. Co my tu mamy? Honiara, Salomon, proszę bardzo. Na kiedy? Na poniedziałek od 2 października do 9 października. A proszę bardzo. Jak ciężko jest się dostać, słuchajcie. O, komputer szuka, wyszukuje. Wyszukiwarka wyszukuje. Proszę Państwa, no rzeczywiście loty nie są tanie. Nie są jakieś bardzo tanie. Najtańsze połączenie, bezpośredni lot. Tu mamy z Brisbane do lotniska Henderson, czyli do Honiary. Solomon Airlines 701 lot. Airbusem A320. 3 godziny 20 minut trwa. 9, przepraszam, rano wylot z Brisbane. Powrót. Przez lotnisko Bowerfield, przepraszam, nie ma sprawy. Zmieniamy samoloty. No, długi powrót, to prawda, ale co z tego? Albo trochę krótszy, jeżeli zmienimy na lotnisku w Nadi. I co? I ile to kosztuje taka przyjemność? Proszę Państwa, $1500 australijskich, czyli jakieś 4000 zł mniej więcej. I nie ma sprawy. I lecicie na Wyspy Salomona. No to może problem jest jakiś z hotelami? Nie! Oczywiście, że nie. Hoteli na Booking.com na Wyspy Salomona jest mnóstwo. No to może w takim razie problem jest z wizami. Sprawdźmy. Visa Policy of Solomon Islands. I co widzimy? Jak to co? Jak to co? Ile kosztuje wiza na Wyspy Salomona, jeżeli macie polski paszport? Zero. Ludzie z paszportami Unii Europejskiej mogą wjechać na Wyspy Salomona bez wizy. Ciężko jest się dostać na Wyspy Salomona? Jak to ciężko? Nie, nie jest ciężko. To bzdura. Lecicie, każdy, kto jest w Australii, ma $1500. Nie ma sprawy. To może problem jest poruszanie się po Wyspach Salomona? Nie. Są wycieczki, które możecie kupić w Australii w biurach podróży, żeby polecieć na Wyspę Salomona i zobaczyć te tysiące lądowań UFO. Śmiało. Wiecie co? Tak sobie myślę. A może ja się wybiorę na Wyspę Salomona? Może po prostu polecę i udowodnię, że nie ma tam żadnego UFO, nic takiego. W każdym razie dostać się na Wyspę Salomona 3,5 godziny lotu z Queenslandu. Pozdrawiam serdecznie Enkiego, który mówi, że Wyspy Salmonella nie istnieją. Tak, na pewno. Bieszczad mówi, że o mnie to pyta Pultranie. Ale jakie Pultranie? Nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, dzwońcie do mnie, bo trochę mi się już nudzi gadać do siebie. To tyle, jeżeli chodzi o Australię. Jeżeli ktoś chce jeszcze zapytać, jak to jest w Australii i... albo zapytać, powiedzieć mi, że ja nie istnieję, Australia nie istnieje i w ogóle wszyscy nie istniejemy, to śmiało. Nikt nie dzwoni? Nie dzwonią szury? Nie chcą nic opowiedzieć? Aha, jeszcze jedna sprawa a propos Australii. Księżyc, jaki widać z Australii, jest obrócony względem Księżyca, jaki widać z Polski. I to jest właśnie dowód na to, że Ziemia jest kulą. Bo jeżeli stoicie prosto, a potem się obrócicie, to Księżyc będzie obrócony. Bo ja względem Was stoję tak trochę prawie na głowie. Prawie na głowie, bo jestem bliżej równika. No, to tyle Australii. Słuchajcie, strasznie to leży na moim sercu. Strasznie mnie to boli, że opowiadane są takie bzdury o kraju, który jest moją drugą ojczyzną. Już zostałem oficjalnie Australijczykiem. Mieszkam trochę tu, trochę tam. Byłem ostatnio w Warszawie, bardzo mi się podobało. Tak jak nigdy nie lubiłem Warszawy i Warszawa zawsze mi się wydawała taką dużą wioską z tramwajami, jak to mówią, to spędziłem w Australii trochę... O, ktoś dzwoni. Adam dzwoni. Halo, halo, Adamie. Halo, halo, Adamie. Czy się słyszymy?
1: No, cześć.
0: Cześć, siema. Co tam słychać?
1: No, ja ciebie słyszę, a ty nie?
0: Tak, bardzo dobrze cię słyszę. I słyszę cię bardzo dobrze, Adam, i myślę, że wszyscy cię słyszą dobrze.
1: Z tym księżycem. Mhm. Narysuj sobie okrąg tak w myśli.
0: Mhm. Narysowałem.
1: W środku okręgu, znaczy wewnątrz okręgu umieść Polskę, narysuj Polskę.
0: Tak.
1: Mhm. Na zewnątrz okręgu narysuj Australię.
0: Okej.
1: Okay. Ten okrąg to równik. Nad okręgiem umieść księżyc.
0: Aha.
1: Jeśli patrzysz z Polski na księżyc, no, to patrzysz od przodu i od dołu. A jeśli patrzysz z Australii, to no, patrzysz od tyłu i od dołu.
0: Dlaczego od tyłu? Dlaczego od tyłu? Tego nie rozumiem.
1: No, narysowałeś księżyc między Polską a Australią.
0: Ale dlaczego?
1: Jako kuloziemca zakładasz, że księżyc jest umieszczony ileś tam kilometrów.
0: 400 tysięcy kilometrów, tak, od Ziemi.
1: No, a z płaskoziemcami tak nie jest. Jeden szur płaskoziemca obliczył, że Słońce jest porusza się nad Ziemią w odległości 56 kilometrów około.
0: O, to szybko, to bliziutko, rzeczywiście.
1: I mniej więcej tyle samo latają balony meteorologiczne, nie?
0: No tak.
1: Więc załóżmy, że jeśli ten księżyc jest 56 kilometrów, to widzisz go odwrotnie.
0: Aha, czyli on jest tak blisko, bo ja go widzę odwrotnie, bo on jest między mną a Australią. Ale czekaj, zakładam, że Ziemia jest płaska teraz, tak? Bo ja muszę mieć jakiś kontekst. Ziemia jest płaska. No tak. Australia jest bliżej, tak do, Australia jest tak bliżej tego końca tego talerza, który jest Ziemią, a Polska jest w środku. No, Polska naród wybrany musi być w środku, to oczywiste. I teraz Księżyc jest na górze. Okej. Okay. I to jest, ale Księżyc to jest tak jakby okrąg taki, nie? I teraz patrzę z Polski na Księżyc i z Australii, no to powinienem go widzieć mniej więcej tak samo. A na jakiej wysokości jest Księżyc w takim wypadku?
1: No załóżmy, że 60 kilometrów.
0: No kurde, jeżeli coś jest na wysokości 60 kilometrów, a ja jestem od Polski jakieś 17 tysięcy kilometrów, no to albo widzę coś z Polski, albo z Australii. No, albo rybka, albo pipka. Nie ma opcji. Nie może być coś, co jest na wysokości 60 km widzieć i z Polski, i z czegoś, co jest 17 tysięcy kilometrów dalej. Tak się nie da.
1: Ale nie widzisz go w tym samym czasie. Widzisz, Księżyc się obraca, po równiku krąży.
0: Po równiku krąży.
1: Nie widzisz go w tym samym czasie.
0: Ale poczekaj, ale czasami jest taki moment, może być jak najbardziej, że na przykład ja widzę Księżyc, prawda, bo on jest gdzieś, bo jest 400 tysięcy kilometrów, i jedną, widzę go w Nowiu i w Polsce też go widać prawie w tym samym momencie. Nawet dokładnie w tym samym momencie. Bo on jest tak daleko, akurat tak się ustawia. Albo na przykład godzinę później, nie? To jest jak najbardziej możliwe. No i co wtedy?
1: Ja nie wiem. Ja ci mówię, dlaczego widzisz go odwrotnie.
0: A, czy dlatego, że on się obraca po równiku? On chodzi.
1: Tak. Mhm.
0: Ale to czego nie rozumiem? Dlaczego ja go widzę odwrotnie? Aha, bo on się obraca jakby po równiku, ale jak obraca, jak chodzi po równiku, to też się obraca, tak? Taki bąk.
1: Nie wiem, nie. Poczekaj, od początku.
0: No, no, jasne.
1: Pierwszy dzień Bóg stworzył światłość. Mhm. Światłość nazwał dniem. Mhm. Czwarty dzień Bóg stworzył słońce i księżyc. I nazwał to światłem.
0: No tak, to się zgodzę.
1: Rozumiesz? Czyli nie wiemy tak dokładnie, co to jest. Mhm. W każdym razie, gdy Jarek jutro ukradł słońce i księżyc, to pojutrze i tak byśmy mieli dzień. Tylko, że nie słoneczny.
0: A jaki dzień? A skąd by się dzień? Skąd to światło by się wzięło?
1: Pierwszy dzień Bóg stworzył światłość i nazwał światłość dniem.
0: No to ja rozumiem, tak. Ale skąd się ta światłość bierze?
1: Że słońce tworzy dzień. Nie jest.
0: Aha, czyli to nie słońce tworzy dzień.
1: Słońce w celu odmierzania czasu. To zegar. Aha. A księżyc to kalendarz.
0: Okej, czyli to, czy to słońce świeci, znaczy pojawia się na niebie, bo jest dzień. A nie dlatego, że dzień się pojawia, bo słońce świeci. To jest odwrotne, jakby tutaj się pojawia odwrotnie niż myślimy przyczynowość i skutek. Przyczyna i skutek jest odwrotna.
1: Tak, słońce po prostu jest tylko zarządza tym dniem.
0: Aha, taki włodarz dnia, można powiedzieć, bo włodarz to ten, co zarządza.
1: Tak, zegar.
0: No rozumiem. Adam, a powiedz, ty naprawdę w to wierzysz? Dlatego, że tak napisane w Biblii?
1: Oczywiście.
0: No rozumiem. No okej, okay. Szanuję oporowo, ale ja się z tobą myślę jednak nie zgodzę, bo myślę, że Pan Bóg to, on ma taki, jest taki jajcarz, Pan Bóg, i on miał nawet taki coś, że on nie wszystko mówił dosłownie, bo tylko pewne rzeczy tak w przenośni. Co ty na to, słuchaj? Myślisz, że to możliwe? Bo to, że Pan Bóg ma poczucie humoru, to się zgodzimy. To razem się zgodzimy z tym, prawda?
1: Ale pierwsze 17 ksiąg są to księgi historyczne. Tam nie ma żadnych alegorii, nie?
0: Aha, czyli mówię na przykład... No to jak na przykład z tym GPS-em jest, nie? Że na przykład GPS działa. Czy na takim miejscu Ziemi jest miejsce na satelity, powiedz?
1: Ziemia... Mhm. Ziemia jest nieruchoma, ale nakryta jest kopułą. Inaczej. W Biblii mamy trzy nieba. Pierwsze niebo to tu, gdzie fruwają sobie chmury. Drugie niebo to kopuła. Kopuła ma swoją grubość i w tej kopule są zanurzone gwiazdy, słońce i księżyc. Aha. I trzecie niebo to jest nad kopułą, tam gdzie mieszka Bóg.
0: Aha. A samoloty gdzie latają? To samoloty są na wysokości mniej więcej chmur, nie?
1: Pierwsze niebo.
0: No, no.
1: Ale nas interesuje kopuła.
0: Aha.
1: To drugie niebo. Ziemia jest nieruchoma, ale kopuła się obraca.
0: No tak.
1: Obraca się względem gwiazdy polarnej. Mhm.
0: Ale gwiazda polarna też się obraca. Słuchaj, to jest problem. Bo gwiazda polarna, ona też się obraca, kurde. Ona jest bardzo mały, ma ten promień. Ja właśnie o tym też mam tutaj parę fragmentów. Ale gwiazda polarna też się obraca, kurde. Ona nie jest jak szpilka. Tylko jak zrobisz sobie zbliżenie do gwiazdy polarnej, a też się kręci.
1: No może tak, może nie wiem. każdym razie, jak są płaskoziemce, jak robią zdjęcia te z Hiszpanii, takie.

0: Masz według oś nachylenia.
1: No 23 stopnie, tak, no ale ona się obraca wokół osi, a nie wokół, więc ta oś jest nachylona względem tego i ona się obraca względem osi i cały czas jest nachylona względem płaszczyzny, która kręci się wokół Słońca, więc gdzie ona się waha?
0: Waha się, ta oś jest 66 stopni i wiosną jest inaczej, a jesienią inaczej, nie, dlatego masz lato i zimę.
1: Nie, lato i zimę masz dlatego, że ponieważ jest nachylona, to raz doświetla Słońce bardziej północną półkulę, a raz południową półkulę, dlatego u mnie teraz w Canberrze jest raczej chłodno, a u was jest gorąco, a za kilka miesięcy u mnie będzie gorąco, a u was chłodno.
0: No właśnie, ale żeby u ciebie było lato, to ona musi tą oś zmienić, musi się wahnąć.
1: Nie, ona po prostu przebiega z drugiej strony Słońca i wtedy Słońce, jak to sobie narysujesz, to Słońce raz bardziej doświetla północną półkulę jak teraz, a jak taką względem pochyloną 23 stopnie Ziemię przemieścisz z drugiej strony Słońca, to bardziej południowa półkula będzie się doświetlała i wtedy u mnie będzie lato.
0: Nie, jak się nie wahnie, nie zmienią się pory roku.
1: Nie, ona się nie waha.
0: Czekaj, zwrotnik podróży. Sprawdź sobie to jeszcze na Google.
1: Ale przecież zwrotnik, przecież to, że Ziemia ma precesję, to jest swoją drogą, ale to nie ma nic wspólnego z porami roku. Ponieważ jeżeli Ziemia się przemieści z drugą stronę kuli, którą jest wielką kulą, którą jest Słońce, no to raz się będzie doświetlała jedna strona, a raz druga, znaczy jedna półkula, a raz druga półkula. Właśnie dzięki temu Ziemia jest przechylona 23 stopnie. No można sobie wyobrazić, prawda?
0: No nie da rady, Jacek. Musi się wahnąć, dlatego masz cztery pory roku.
1: Ona się nie waha. Po prostu, jeżeli coś masz pochylone względem płaszczyzny obrotu, no to raz będziesz doświetlał górę, a raz będzie doświetlał dół. Innej opcji nie ma.
0: Nie. Jeśli się nie wahnie, będzie cały czas u nas lato, a cały czas u ciebie będzie zima.
1: Nie, no właśnie nie. Ona się nie waha. Ona po prostu... Jeżeli masz coś pochylone, to raz doświetlasz górę świeczną. No ale dobra, czyli ona jednak... Czyli zwróćmy na chwilę do twojej teorii, ona jest naprawdę pasjonująca. Czyli mówisz, że ta Ziemia się waha, ale czekaj...
0: Nie, to jest
1: właśnie, według tej teorii, dlaczego u mnie jest... dlaczego u mnie jest na przykład lato, a wtedy w Polsce jest zima, a dlaczego, tak jak pisze Emarcis na czacie, na równiku nie ma 4,5 roku? Tylko jest cały czas prawie tak samo. Dlaczego?
0: Dlatego, że Słońce wchodzi między zwrotnikiem raka i koziorożca i dlatego, no.
1: No tak, ale to Słońce się przemieszcza po tym firmamencie, po tej trzecim poziomie nieba?
0: W drugim, tak. Jest to zanurzone w firmamencie.
1: Rozumiem. I ono tak sobie chodzi tam, na tym drugim poziomie nieba?
0: Aha. Tak.
1: A no to powiedz...
2: Chodzi po szklanej kopule.
1: A powiedz, to Adam, a jak to jest z tymi satelitami? Jak ktoś strzela satelitę, żebyśmy mogli sobie na przykład porozmawiać, jeżeli nie ma gdzieś połączenia kablem światłowodowym gdzieś pod nieziemi, to co się dzieje z tymi satelitami? Pan Bóg je przechwytuje?
0: Moim zdaniem max, co mamy, to balony meteorologiczne.
1: Czyli mówisz, że satelity nie istnieją.
0: Tak.
1: Ale no to jak na przykład masz taki telefon satelitarny, albo odbierasz sygnał z satelity, bo nawet można takim amatorskim radiu odebrać sygnał z satelity, to co wtedy? To ktoś oszukuje nas, czy ściemnia, czy o co to chodzi?
0: Fale radiowe mogą się odbijać od kopuły.
1: No ale dobra, odbijać się, ale tam czasami wysyłane są dosłownie, satelita czasami ma nie tylko, że odbija się, ale ma swój nadajnik i mówi, jestem satelita taki i taki, to jest mój znak. To skąd ta fala się bierze wtedy, wysłana z satelity?
0: Max, balony meteorologiczne, czyli może być umieszczony na balonie meteorologicznym.
1: Aha, czyli to spisek. A tak samo GPS też posługują się balonami meteorologicznymi. No bo GPS działa, nie? Każdy z nas jechał samochodem, to możemy się umówić, że GPS działa. Więc skąd się bierze sygnał GPS-u?
0: Z nadajników GSM, już to tłumaczyłem u Krawca kiedyś.
1: Aha, czyli sygnał GPS bierze się, ale jak skąd się może wziąć, skoro sygnał GPS daje ci bardzo dokładne dane, dosłownie rzędu... pojedynczych metrów, a niektóre są nawet dokładniejsze, to skąd się bierze ten sygnał taki dokładny z nadajników GPS? Jak triangulację tam zrobić?
0: Nadajników GSM-u.
1: Ale w jaki sposób tak dokładny? Skąd się bierze ten sygnał? Bo wiesz, GPS działa na tej zasadzie, że satelita wysyła w różnych kierunkach troszeczkę zmieniony sygnał, o zmienionej fazie i na tej podstawie analizujesz, gdzie jesteś. To jak to się bierze w GPS-u, skoro nie widać anteny GPS-u, czy antyny GSM-u, nie widać, czasami jesteś na pustyni, na przykład ja byłem na pustyni i tam w Australii nie ma w ogóle sygnału GSM-u kompletnie, bo Australia jest pokryta tylko mniej więcej w 10%, ale sygnał GPS wciąż jest i to bardzo dokładny, a żadnego nadajnika nie ma w pobliżu. Skąd to się bierze, ten sygnał GPS-u wtedy?
2: Dwa błędy.

0: Znawcze. Po pierwsze, nie byłeś w Australii, tylko byłeś w pustyni Błędowskiej.
1: Aha, no to Adam, jak myślisz, nie, bo słuchaj, ta teoria jest spoko, ale ja szukam, wiesz, jakichś dziur w niej, nie? Więc jeżeli jestem na środku pustyni, nie mam sygnału GSM, a mam sygnał GPS, to skąd on się bierze?
0: Nie wiem.
1: Aha, no rozumiem. Czyli twoja teoria, kurde, tutaj zdycha, przepraszam, że tak brzydko powiem, no ale nie obraź się, no ma luki jeszcze, które trzeba wyjaśnić.
0: No, chyba tak.
1: No
0: Ale
1: rozumiem.
0: pamiętaj, że chciałem tobie odpowiedzieć o tym
1: Nie,
0: księżycu,
1: no ja
0: nie?
1: rozumiem.
0: A zadajesz
1: Oczywiście.
0: dodatkowe pytania.
1: Ja rozumiem. Nie, no jasne, wiesz, tutaj, tak jak na obronie pracy doktorskiej, każdy może przyjść i zadać pytanie, nie? No to ja na przykład zadaję pytanie. Jadę przez pustynię, nie ma internetu, nie ma telefonu, nie ma, a sygnał GPS-u jest. Ale dobra, mówi, że tego nie ma, no to jest jeszcze do wyjaśnienia. Ach, właśnie, to jest jeszcze do wyjaśnienia. No dobra, Adam, wiesz, co mi się bardzo podobało, to co powiedziałeś w jednej z ostatnich audycji na temat tego, jak Pan Bóg przebacza i skąd to przebaczanie i tak dalej, gdzie dałeś ten przykład z tym, że ma na kogoś kwity, prawda, weksle na 1 000 000 dołków albo na 1 000 000, a ktoś ma na 100 milionów. Bardzo mi się to podobało. Naprawdę bardzo mi to tak grało jak w mojej duszy. Że z tą zgodzę. Ładnie to opisałeś, mówię to bez żadnej ironii. Ale co do astronomii, to chyba byśmy się raczej pokłócili.
0: Raczej nie.
1: Myślisz, że nie? Bo ja myślę jednak, że Ziemia nie jest płaska, tylko jest kulą i satelity latają wokół Ziemi.
0: Każdy może wierzyć w to, co chce. To wiesz, to jest jego sprawa.
1: Nie, no jasne, tylko że wiesz, takie rzeczy jak na przykład astronomia to jest nauka, więc to nie jest wiara, nie? Do końca. Więc tutaj musisz mieć jakieś dowody, wyjaśnienia i tak dalej, dlaczego, skąd to się bierze, a tamto, no i ta teoria, która ma więcej luk, to raczej mówimy, że to chyba nie. No ale to już, jak tam ktoś sobie myśli. Zgadzam się z tobą. Przepraszam cię, ale Gumbal chciał coś powiedzieć. Gumbal, jedziesz, co tam u ciebie? Halo, Gumbalu, możesz się już od...
0: Momencie, musiałem się odciszyć, bo to chwilkę zajęło. No cześć, i czołem. To pierwsze chciałem powiedzieć, że dzięki, że przybyłeś na nas na radio. Właśnie twojego głosu mi tutaj brakowało
1: A
0: z
1: dziękuję bardzo.
0: Australii. I tak był dzień dobry albo dobry wieczór. Nie wiem w sumie, jaka jest godzina u ciebie, ale w każdym
1: 7:30
0: razie.
1: rano, dokładnie.
0: No to dzień dobry, to dzień dobry. No ja chciałem poinformować, tak w sumie, że dużo ludzi na temat Księżyca ma różne informacje, a często tych informacji po prostu nie mają. Bo spotkałem kiedyś osobę, która zapytała mnie się, dlaczego są fazy. Bo przecież Księżyc krąży wokół Ziemi w ciągu 24 godzin. Tak mi powiedział. Mówię, w jakich 24 godzin? Przecież to zajmuje 27 dni. A mówi, no ale przecież Księżyc jest tam, a potem go nie ma. No ale w sumie on się pojawia w dzień. Dlaczego? I on nie rozumiał, że to jest dlatego, że Ziemia się kręci, plus jeszcze Księżyc wokół nas się, prawda, obraca. Znaczy no, jest orbita, prawda? I to, w jaki sposób, prawda, jest ustawiony do Słońca względem Ziemi, powoduje to, jaka jest faza. I dużo osób tego nie wie. Ja oczywiście to upraszczam i pewnie jakieś tam błędy mówię, ale w każdym wypadku no, jakaś tam podstawowa wiedza u mnie jest.
1: No
0: A dużo
1: zgadza się,
0: osób na
1: Gumball.
0: przykład tego nie
1: Masz w
0: wie.
1: 100% rację. Księżyc nie świeci swoim światłem, księżyc świeci światłem odbitym i dlatego właśnie mamy różne fazy, bo trzeba patrzeć na trójkąt Ziemia, Księżyc, Słońce, żeby stwierdzić, jaka będzie faza w tym momencie.
0: Dokładnie, ale dlatego teraz chciałem poinformować, że 32 września, tak, 32 września, dobrze mówię, będzie projekt Szprot 5, bo wtedy właśnie pan Duda podpisał potajemnie tutaj dokumenty, w którym będziemy wykonywać polexit już na naszym kraju pod ziemią, są zamontowane rakiety. Także po wykonaniu polexitu 32 września Polska zostanie pierwszym sztucznym satelitą Ziemi i będziemy mogli zbadać okrągłość tej Ziemi, ponieważ żadnych satelitów nie ma, więc no, Polska będzie pierwsza w
1: Słuchajcie,
0: kosmosie, żeby to sprawdzić.
1: projekt Szprot 5, czekam z zaciśniętym, a nie powiem czym, z zaciśniętym odbytem na projekt Szprot 5 i tak dalej. Ale Hita mówi, że mieszka w Norwegii na północy i ciekawe było, żeby odbierać polską telewizję satelitarną, musiała mieć talerz o średnicy nie mniejszej niż 120 cm. W dodatku konwerter był. Tak, Lechito, dlatego że byłeś już pod zupełnie inną wysokością kątową niż satelita i dlatego ten sygnał był słaby u ciebie. Ale to już zostawmy. Dlatego właśnie Polacy musieli odbierać sygnały z satelity jeszcze z zachodu, jak satelity nadawały tylko na zachodnią Europę, za pomocą dużych anten, Niemcy za pomocą o wiele mniejszych, a Ruscy to już mieli takie zajebiaszcze anteny na blokach. No dobrze. Stachu, John, mówi, że fan się zaczyna, jak zaczynasz mówić ludziom o punktach Lagrange'a. Gumball, miałeś rację. Trzeba patrzeć na ten trójkąt Ziemia, Księżyc, Słońce. No a to ty sądzisz, powiedz Gumball, czy ty też uważasz, że Ziemia jest płaska? Bo na przykład Adam mówi, że tak jak w Biblii, że jest płaska, trzy nieba i tak dalej. A czy ty uważasz, Gumball, że Ziemia jest płaska? Co o tym sądzisz w ogóle? Czy to nie jest interesująca teoria?
0: Zaskoczę cię i powiem, że nie wiem, ale nie z tego powodu, że uważam, że Ziemia jest płaska, po prostu jestem niedokształcony w tej kwestii. Prawdopodobnie nie znam wszystkich informacji. Jak ktoś byłby świetną osobą pod względem charyzmy, to pewnie mógłby mi wcisnąć, że Ziemia jest płaska. Stworzyłby bardzo dużo błędów poznawczych, różnych innych rzeczy we mnie. Ja bym to gdzieś tam złapał i mówił, przecież ma sens, jest logiczne. No przecież wszystko, co logiczne, musi być prawdą. To nie może być inaczej. Mhm. I wiesz, no tutaj jeśli chodzi o płaską Ziemię, no ja jestem w stanie, niech ktoś mnie przekona, proszę, ja jestem otwarta wiara.
1: Adam, masz, słuchaj, kolejnego do przekonania Gumbala, śmiało. Wytłumacz mu, że Ziemia jest płaska, no ja przyznam, że nie mogę. W ogóle chyba się donaty nie wyświetlają, pisze Najter, bo wysłał i się nie pokazał. Kurde, z tymi donatami. Słuchajcie, dziękuję wielkie za donaty od kogokolwiek przychodzi, ale miały się wyświetlać i nawet to testowaliśmy, ale coś tu się nam chyba, jak zwykle, coś z tymi donatami, tak, Darwin zapłać, jak to mówi Ania. Dziękuję, Ania, za przypomnienie na czacie. Nie wiem, że mu się one nie wyświetlają. Jest
0: Może nie odświeżone, czasem Tipli się psuje.
1: Tipli jest, słuchajcie, na 100% tutaj mocy i nawet testowaliśmy to z Krawcem, działało jeszcze tuż przed audycją. Nie wiem, czemu to nie działa. Zawsze z tymi donatami był jakiś problem. Ania mówi, że coś ty dobra, coś ty pokombinuję. Adam, powiedz, słuchaj, a powiedz mi taką rzecz, proszę, powiedz, bo to mnie naprawdę interesuje. Jak to jest wśród protestantów? Czyli na przykład, jeżeli ja nie wierzę dokładnie w to, jak jest napisana Biblia, i to mówię teraz poważnie, to myślę, że Bóg się na mnie gniewa, w sensie, że to jest grzech? Że ja to biorę mniej dosłownie? Jak wy to widzicie, protestanci?
2: Nie, to nie jest tak. Większość protestantów myśli, że Ziemia jest kulą i myśli, że się obraca. Nie? To jest... każdy ma... wiedza każdego człowieka jest cząstkowa.
1: A to prawda.
2: Mniej niż 1%. I załóżmy, ktoś zna Boga bardziej od strony sprawiedliwości, drugi zna Boga od strony poczucia humoru, trzeci od łaski. I wiesz, i to jest dopiero zbiór tego wszystkiego, no to wiesz, jest ten Bóg, nie? Ale na przykład jak dwóch chrześcijan biblijnie wierzących z tego samego zboru opowiada o Bogu, to każdy opowiada inaczej, bo każdy zna tego Boga od trochę innej strony.
1: No tak, to prawda. Ja ci powiem szczerze, że ja się ani trochę nie wierzę w to, że Ziemia jest płaska. No, przepraszam, nic nie zrobię. No, słuchaj, może jestem chrześcijaninem nie za bardzo takim prawdziwym.
2: Ale ja tu nie przyszedłem cię przekonywać do płaskiej Ziemi. Przyszedłem ci tylko powiedzieć, dlaczego.
1: Nie, no jasne. Jasne, rozumiem. No dobra, słuchaj, no to tu się, ale myślę...
0: Chciałem cię pytać, czy jest grawitacja? Adamie, czy według ciebie grawitacja istnieje?
2: Nie istnieje.
0: A co, a dlaczego? A dlaczego spadasz w dół, a nie w górę?
2: Prawo wyboru. Jeśli jesteś cięższy od powietrza, to spadasz. Jeśli lżejszy, to się unosisz.
0: No ale dlaczego? Powoduje, że jeden obiekt chce być na dole, a drugi na górze?
2: Jest gęstość. Już to tłumaczyłem.
0: No dobrze, ale ta gęstość, no to wiesz, no możesz mieć gęsty jedną rzecz, a drugą mniej gęstą, ale dlaczego one chcą jedna być na górze, a druga na dole? No co powoduje to?
2: Poczekaj. Metr sześcienny ciała człowieka waży trochę ponad tonę. Metr sześcienny powietrza waży 1,2 kg około.
0: Rozumiem? Ale dlaczego waży? Dlaczego waży? Co powoduje, że coś ma wagę? Czym to jest? Jak byś to nazwał?
2: Gęstość.
0: Ale gęstość to jest tylko jakby określenie, że coś jest bardziej, że czegoś jest więcej, czegoś mniej. No dobra, tam związane z atomami, tak to mówię prosto, ale jakbyś nazwał to, samą to jakby zjawisko, że coś jest bardziej opada w dół, coś idzie w dół, coś idzie w górę, dlatego, bo coś jest mniej, prawda, gęste jest ten opór. No jakbyś nazwał tą siłę, która tutaj działa? No co,
2: nie,
0: co tutaj działa?
2: Sporu. Jeśli wskoczysz do wody, to toniesz.
0: Dlatego, no tak, ale ten wypór bierze się z czegoś, on sam z siebie by się nie wziął.
2: To się nazywa prawo wyporu.
0: No,
2: trzeba to jak określić.
0: A przeczytałeś kiedyś, nie wiem, encyklopedię i nie wiem, definicję wyporu? Skąd to się bierze?
2: Nie, chyba nie, albo nie pamiętam, nie wiem.
0: No to skąd wiesz, że to w ogóle wypór jest? A może to coś innego?
2: Nie wiem. Udowodnij.
0: Nie, no to jak nie wiesz, no to skąd wiesz, że Ziemia jest płaska?
2: Wierzę w to. Wierzę w to, co jest napisane.
0: Czyli nie wiesz, czyli nie masz pewności, czyli nie masz dowodów, czyli po prostu nawet nie wiesz, czy tak naprawdę Ziemia jest okrągła, bo nie możesz tego zaprzeczyć, bo nie masz tak naprawdę dowodów na to, że nie jest okrągła, prawda? Nie jest kulą.
2: Ale ja mówię od początku, że ja wierzę, że jest płaska. O co ci chodzi? Nie mogę tego udowodnić.
0: No dobrze, no ale próbujesz teraz przekonać mnie. No jest to dosyć oporne, bo tak jak ten opór, no ja się też właśnie opieram.
2: Wypór. Nie próbuję cię przekonać, mówię ci. Chcesz, wierzysz, nie chcesz, nie wierzysz. Twoja sprawa. A propos grawitacji, to Newton ją wymyślił w 1666 roku. Taki zbieg okoliczności.
0: O, ktoś tu pisze, że grawitacja to docisk ciśnienia, ale przez co? Przez co te powietrze jest zaciskane?
1: Bardzo mnie to cieszy, że macie taką dyskusję naukową, ale obawiam się, że jednak grawitacja to jest przyciąganie się między ciałami i dlatego właśnie Ziemia krąży wokół Słońca, a Słońce odrobinkę wokół Ziemi, chociaż niedużo. No dobra, a na przykład... Adam, a jak myślisz, a czemu samolot lata? Czy to ma coś wspólnego z grawitacją?
2: Nic. Jest siła nośna.
1: Ale to zgodzisz się, że skoro siła nośna unosi samolot do góry, prawda? I całe ciśnienie unosi samolot do góry, no to też musi istnieć jakaś siła, która ciągnie go w dół, bo inaczej ten samolot cały czas by leciał w górę i tak dalej.
2: Nie, jest tak samo jest prawo wyporu.
1: No przecież zaraz moment. Ale siła nośna niesie w górę. W pewnym momencie samolot wyrównuje wysokość i leci na jakiejś wysokości, prawda? No. To muszą być wyrównane siły między siłą nośną a grawitacją. No bo tak
2: nie,
1: jest.
2: Nie, nie, nie. Po prostu powietrze pod skrzydłem
1: tak
2: ma dużo większą gęstość niż nad skrzydłem.
1: Dużo większą gęstość. To znaczy, to mówisz teraz o prawie Bernoulliego, dlaczego powstaje siła nośna. Dlatego właśnie, że powietrze u góry nad skrzydłem porusza się szybciej, więc jest mniejsze ciśnienie. No to jest jasne. Ale w tym momencie siła by tylko wypychała samolot cały czas do góry, bo żeby wyrównać, bo wiesz, nauka standardowa mówi tak, że wyrównuje się siła nośna, ja się trochę na lotnictwie znam, z siłą grawitacji. Bo gdyby nie było, była tylko siła nośna, to samolot cały czas by leciał do góry. Więc dlaczego, skoro istnieje siła nośna, to musi być coś, co tą siłę nośną wyrównuje. I co to jest?
2: Prawo wyporu, nie ma nic innego.
1: Ale prawo wyporu ciągnie w górę, a co ciągnie w dół?
2: Nie. Samolot jest gęstszy od powietrza. Więcej waży niż powietrze.
1: No tak.
2: Sześcienny samolot, to zgadza się?
1: Tak.
2: Dlatego jest potrzebna siła nośna.
1: No tak, ale no to jest siła nośna, która go wnosi do góry. Ale co go ciągnie w dół? Bo przecież samolot...
2: Jego masa.
1: Czyli masa, czyli masa powoduje, że jednak grawitacja istnieje, prawda?
2: Nie.
1: No to dlaczego masa, to co ma masa wspólnego z siłą? Jak masa samolotu przenosi się na siłę, która go ciągnie w dół?
2: Masa to jest gęstość, zagęszczenie czegoś.
1: No dobra, ale dlaczego, co to ma wspólnego z siłą? Skąd się bierze siła, która ciągnie w dół?
2: Nie ma siły, która ciągnie w dół.
1: No to jeżeli by nie było siły, która ciągnie w dół, a byłaby tylko siła nośna, to samolot cały czas by leciał w górę. Coś tu się, kurde, nie zgadza, no.
2: No nie cały czas by leciał w górę, dlatego ma tam te wszystkie lotki i co tam ma, nie. No,
1: ale lotki są po to, żeby lotki są akurat na końcach skrzydeł po to, żeby sterować pochyleniem samolotu.
2: No dobra, zmniejszasz ciąg silników, masz mniejszą siłę nośną.
1: No to mam mniejszą, ale wciąż mam jakąś. Ale chodzi o, ale co powoduje, że mam mniejszą siłę nośną? Ale ja bym chciał, żeby ona nie tylko była mniejsza, ale też ona musi być wyrównana czymś. To czym ona jest wyrównana?
0: Cegłówką.
1: Ciągiem silników? To ciąg silników ciągnie w dół?
2: Nie, jest wyrównana.
1: Ale wyrównana czym?
0: Kotwicę wyciągasz.
2: Jeśli szybki silnik odrzutowy odpycha samolot.
1: No to popycha samolot do przodu.
2: I jest większa siła nośna, jeśli mniej...
1: No ale ona jest większa. Słuchaj, Adam, bo to jest tak, że żeby cokolwiek się przestało poruszać, siły muszą się wyrównać. To jest pierwsza zasada dynamiki Newtona, prawda? A druga zasada mówi, że jeżeli siły będą niewyrównane, to samolot, to cały czas ciało będzie się poruszało cały czas ruchem przyspieszonym. Więc skoro samolot w pewnym momencie...
2: Grawitacja nie istnieje.
1: Słucham?
2: Ale ja twierdzę, że grawitacja nie istnieje.
1: No to jak masz prawo? Super, że grawitacja nie istnieje, ale co powoduje, że samolot, na którego działa siła nośna, cały czas nie porusza się do góry, tylko w pewnym momencie stabilizuje się na pewnej wysokości, a potem zaczyna opadać. Jaka siła go ciągnie w dół, zaczyna opadać?
2: No nie ciągnie go żadna, jest prawo wyporu, tak jak statek.
1: Ale prawo wyporu to ciągnie w którą stronę samolot? W górę. No to jeżeli wyłączę silniki, zmniejszę prędkość, to przeciągnę samolot. To zdarzały się takie wypadki, że samolot się przeciągnął. Więc jakaś siła musi ciągnąć samolot w dół. Co to jest za siła?
2: Nie ciągnie go siła, ciągnie go jego masa.
1: No ale w jaki sposób masa przekłada się na siłę? Dlaczego masa się porusza? No właśnie, dlaczego masa zaczyna poruszać się w dół?
0: Dlaczego do ziemi?
1: Akurat. Dlaczego do ziemi, dokładnie.
2: Metr sześcienny samolotu waży więcej niż metr sześcienny powietrza.
1: Ale to znaczy, no tak, no to, ale dlaczego właśnie, to, że coś waży, to powoduje, że to zaczyna spadać, prawda? No musi być jakaś siła, która tą wagę...
0: A czemu nie w górę spadnie, a czemu nie w lewo, a czemu nie w prawo?
2: Gęstości. No czego nie rozumiesz? Różnica gęstości, zagęszczenia metalu.
0: Tak, ale czemu nie w lewo, czemu nie w prawo, czemu nie w górę, tylko czemu akurat na ziemię, czemu na inną masę?
2: Leci w dół, już, tak jest.
0: No ale dlaczego?
2: A kto ma lecieć do góry, jak ma mniejszą gęstość, to leci do góry. Jak ma większą, to leci w dół.
1: Ale dlaczego ta gęstość powoduje, że się przemieszczają rzeczy? Dlaczego gęstość powoduje, że się rzeczy przemieszczają?
2: No bo są cięższe.
1: Czyli mają większą, ale ciężar to coś, co powoduje, musi być siła, która coś przekłada się z ciężaru na siłę.
2: Ciężar to jest to samo, co zagęszczenie danego materiału.
1: No nie, to nie jest to samo. Ciężar a zagęszczenie to jest coś innego. Możesz mieć coś bardzo gęstego, ale malutkiego i wtedy masz malutki ciężar. Możesz mieć coś bardzo mało gęstego, ale na przykład byś miał kolosalną poduszkę albo wielki materac, który jest mało gęsty i on będzie bardzo cięższy, więc ciężar i zagęszczenie to nie jest to samo.
0: Ja mam inne pytanie. Wypełniasz balonik z helem, prawda? On normalnie poleci w górę, jak masz go w normalnej jakiejś sytuacji, ale wrzucasz go do, prawda, pojemnika z próżnią. To jest prawie doskonała próżnia, tam będzie, można przyjąć, że 0%, nie ma żadnych innych rzeczy i on spada w dół. Dlaczego on spada w dół? Dlaczego w ogóle on coś robi? Przecież nic go nie wypiera, nic nie ma żadnego, niczego. Czemu on spada w dół?
2: Prawo wyboru, właśnie udowodniłeś.
0: Ale nie ma niczego, co by go pchało.
2: Próżnia po prostu mniej waży niż ten balonik.
0: Nie ma niczego tam.
1: No dobrze, kochani moi, słuchajcie, no chyba nie dojdziemy do tego, tak mi się wydaje. Tutaj cały czas Gosia mówiła, że jestem troszeczkę za głośno. Spróbuję się tu ustawić prawidłowo, żebym był dobrze. Słuchajcie, no chyba nie dojdziemy już do niczego mądrego. Tutaj to, co mieliśmy ustawić, to sobie ustaliliśmy. Ja się tu troszeczkę przyciszyłem. Może przewietrzymy antenę odrobinę, jak myślicie?
0: No ja bardzo chętnie mogę się przewietrzyć na papierosa.
1: A ty palisz? Co ty, gumbal, palisz? Zacząłeś palić?
0: A raz na rok się zdarza.
1: Nie no, raz na rok to można, ale częściej to nie pal, bo to obrzydliwe jest. To najgorsze po prostu z możliwych.
0: No właśnie, bo ja raz na rok wychodzę z domu.
1: No to tak, rozumiem. No dobrze, słuchajcie, to był Gumbal i Adam Protestant. Wielkie brawa dla naszych dzwoniących. Dzięki Adam, dzięki Gumbal. Dziękuję wam uprzejmie. No.
0: Cześć, chciałem.
1: Trzymajcie
2: dzięki,
1: się.
2: Cześć.
1: Do następnego razu.
0: Na razie.
1: Tak, no ja nie przyznam się wam szczerze, że nie jestem protestantem, raczej jestem katolikiem. A Anna się mnie pyta i mówi, że ma jedno pytanie. Czy jak godzę wiarę w Boga, niebo, piekło, ziemię, grzech pierwotny, zbawienie i wieczne potępienie z nauką? Nie widzę problemu tutaj. No, ja mam takie podejście, że cała nasza nauka i cały nasz świat to jest taki To jest taki sandbox, który nas rzucił Pan Bóg i tutaj się możemy na spokojnie działać, a to, co jest dookoła tego, gdzieś tam poza tym, to istnieje. Nawet świetnie tłumaczy to teoria symulacji. Jest taki profesor szwedzki, który mówi, że prawdopodobieństwo, że nie żyjemy w symulacji, jest bardzo niskie. Ja się z tym zgadzam. Więc łączę. Nie widzę... Ania, zadzwoń i powiedz, dlaczego ty uważasz, że to jest jakiś konflikt pomiędzy Bogiem, niebem, piekłem i tak dalej, i nauką. Ale i tam mówisz, że słyszałem, że Szabel miał dzwonić. Ja też tak słyszałem. Ale no cóż, nic się tutaj nie przydarzyło na razie. Słuchajcie, a propos samolotów i latania. Mam tu dla was kolejny ciekawy fragmencik. Gdzie my to mamy? Tak, kolejny temat, który mam przygotowałem, ogólnie napisałem lotnictwo, kosmos i chłopsko-rozumizm. Gdzie my tu mamy? Tu komputer szuka, wyszukuje. Co my tu mamy? Ach, minutowe i minuta 19 sekund nagranie lotnictwo. Posłuchajmy może i tego, co...
3: Jeżeli Ziemia się kręci z taką szybkością, jak mówią naukowcy, tak oczywiście on żartobliwie powiedział, to po co właściwie samoloty latają? Wystarczyłoby na przykład podnieść helikopter i w tym momencie, kiedy na przykład rzeczywiście Ziemia się obraca z szybkością prawie dźwięku, to w tym momencie właściwie ten helikopter powinien, czy samolot, czy jakikolwiek inny balon właściwie...
4: Aha, poruszać się.
3: Znaczy nie, to wtedy Ziemia się porusza.
4: Tak.
3: On tak powiedział, on, śmiając się, właśnie powiedział, że jeżeli Ziemia się obraca z taką szybkością, jak mówią naukowcy, czyli około 1600 km na godzinę, to w tym momencie właściwie to po co samolot powinien latać? To co wcześniej na przykład balony czy sterowce były wymyślone. O co tu chodzi?
5: Ciekawy, podam kolejny.
4: A wiesz, o co może chodzić? Kurde. A może chodzić o to, że grawitacja po prostu oddziaływuje na ten helikopter, ona go trzyma w tej pozycji, w której trzyma po prostu jak jest ruch obrotowy.
3: Ale czy ty rozumiesz, na przykład, że jakie pojęcie w ogóle jest grawitacji? A zobacz, jak oddziaływuje na przykład tak zwana grawitacja, zobacz. Chodzi o tak zwaną masę, jak to się...
5: Ja podam przykład, koledze. Weź sobie, nalej sobie wody do szklanki i...
3: Bo te najprostsze przykłady chociażby...
1: Tak, świetny pomysł. Nalać sobie trochę wody do szklanki. Wy też sobie nalejcie wody do szklanki. Ja też sobie naleję wody do szklanki, chociaż jeszcze zostało mi trochę kawki. No, musicie przyznać, że chłopsko-rozumizm w absolutnym natarciu. Ja ten błąd naprawdę słyszałem już setki razy i szczerze mnie on zastanawia. Przecież ktoś, kto na lekcji fizyki nie całował się z panienkami, powinien zrozumieć, dlaczego tak się nie dzieje, że wystarczy podskoczyć, a Ziemia nam ucieknie spod nóg. Dlaczego nie jest tak, że wystarczy się wznieść helikopterem, a potem od razu z tego powodu, że Ziemia się obraca, natychmiast zaczniemy się przesuwać z prędkością równą prędkością Ziemi. Ten dzwoniący, nie wiem, czy to może wam to umknęło, na początku mówił, że to jakiś imam tak się wypowiadał. No, ten imam chyba też na lekcjach fizyki, no, nie uważał za bardzo, prawda? Jeszcze rozumiem, że dzieci mają takie zagadki, tak się zastanawiają. Mamo, tato, a dlaczego tak się nie dzieje, że mogę podskoczyć i będę zaraz w Afryce albo w Ameryce? Ale że dorośli faceci mają takie wątpliwości, dorośli goście. Przecież to jest wstyd. Żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, że jak podskoczycie, to się nie zaczniecie poruszać z prędkością Ziemi, zróbcie kiedyś taki eksperyment w pociągu. Zróbcie eksperyment w pociągu, stańcie gdzieś w przejściu, najlepiej gdzieś w... na przykład jeżeli będzie w pierdolino, to na środku wagonu i podskoczcie. Skoro pociąg porusza się z taką dużą prędkością, to zgodnie z tą samą logiką powinniście walnąć w ścianę z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę albo nawet ponad 100. Najprawdopodobniej byście zginęli, gdyby się tak się działo, ale na szczęście nic takiego się nie dzieje. Nie jest tak, że skoro podskoczycie, to nagle zacznie się przemieszczać z prędkością zero, a pociąg z taką dużą prędkością. Tak samo nie zaczniemy się przesuwać z prędkością równą prędkości Ziemi. Naprawdę, nie zaczniemy. Dlaczego? Powody są dwa. Po pierwsze, prędkość początkowa. Wy w pociągu, albo też samolot, który startuje z Ziemi, macie taką samą prędkość jak Ziemia, która się obraca, bo obraca się razem z nią. Po drugie, powietrze. Atmosfera również obraca się razem z Ziemią z tą samą prędkością. Wiatr to są ruchy powietrza względem Ziemi, ale to jest pomijalnie mały ruch w porównaniu z prędkością, jaką cała atmosfera i wszystko wiruje razem z nami. po prostu atmosfera wiruje razem z Ziemią wokół Ziemi osi. A jak pamiętacie z pierwszej zasady dynamiki Newtona, żeby jakieś ciało przyspieszyło albo zwolniło, bo zwolnienie to też jest przyspieszenie, tylko z przeciwnym zwrotem, to musi na nie działać jakaś siła. A nie ma takiej siły, która spowoduje, że nagle helikopter albo samolot zacznie zwalniać względem Ziemi. Jeśli tego się nie rozumie, to znaczy, że wasi nauczyciele fizyki odwalali swoją robotę, robili swoją robotę na odwal się. Ten imam, który niby opowiadał o tym, że tak powinno być, to też prawie na pewno ma na bakier zachodnią nauką. Może dla niego zachodnia nauka jest haram. Ale poczekajcie, bo dalej jest tylko lepiej. Może jakiś mały podkładzik, może teraz już troszeczkę inny. O jejku, tego dawno nie słyszałem. Tego bardzo dawno nie słyszałem. O, to jest Polish Ambassador. Tego używał Krawiec w dawnych latach. A co tam mówicie na czacie? Christopher mówi, żeby zadzwonić do Szabla, trzeba mieć, zdać test poniżej IQ. Dzwonić mogą tylko ci, co mają poniżej 70. Być może, słuchajcie, ja nie wiem, nigdy do Szabla nie dzwoniłem, przyznaję. Lahita mówi, że jego nauczycielka geografii w 5 klasie powiedziała, że z Ustki przez teleskop nadmorski widziała Szwecję. Bardzo możliwe. Nie ma w tym nic dziwnego. Także tak. Dzwońcie, słuchajcie. O, a Bart pojawił się, że jestem australopitekiem. Dzwoń, Bart, do mnie. Opowiadaj, jak to jest. Słuchaj, powiedz, czy wystarczy podskoczyć, żebyś zaczął przemieszczać się tak szybko jak Ziemia. Oj, trochę za głośno ten podkład. Miki, wolałem zagadać o Australii. Miki, zadzwoń. Zawsze możesz zadzwonić, zapytać o Australii o to albo o tamto. Ale mówisz, że odpalasz gierepa. Może ktoś się zbeka. Może ktoś zadzwoni do mnie i się zbeka. Chociaż wolałbym nie. No dobrze, słuchajcie, to może jakiś jeszcze jeden temat. Mam tu jeszcze przygotowane parę rzeczy. Szczególnie o lotnictwie. Bo my tu mamy... co my tu mamy z lotnictwa? Przyjrzyjmy się temu. O, czekajcie, dzwoni do mnie Filip Bart. O, nie jest źle. Halo? Halo? Ups, coś się nie odebrało. Coś tutaj nie działało. Halo, halo? Missed call. O, dzwonimy dalej, dzwonimy. Mam pokazany missed call. Nie wiem czemu. No, zadzwonimy do Filipa. Halo, halo. Halo, Filip.
6: Dobry wieczór.
1: Dobry na wieczór. Witam serdecznie. Wyłączę sobie podkład.
6: Dobry wieczór.
1: Co tam słychać, Filip?
6: No właśnie przed chwilą wstałem, no jakiś czas temu. Się specjalnie przespałem 2,5 godziny. Dla ciebie to zrobiłem. A
1: dziękuję bardzo. W Polsce widzę za 5 minut północ. Co tam słychać?
6: O, co tam słychać? Chciałem się ciebie zapytać, czy wiesz, co to znaczy słowo wschód i zachód?
1: Tak, to, że słońce wschodzi i zachodzi.
6: Ale co to znaczy?
1: No to jak to? Wschód to jest kierunek geograficzny wschód, a zachód to kierunek geograficzny zachód.
6: A co to znaczy, że coś chodzi?
1: A co, no, że coś chodzi? W sensie na przykład, że ja chodzę po pokoju?
6: Tak.
1: No to coś...
6: Czym się różni twój wschód od słońca wschodu?
1: Mój wschód? W sensie mój... Tak. Że ja wschodzę... Tak. Ale ja nie jestem słońcem, no jak
6: no
1: ja mogę wschodzić?
6: Ty sobie wschodzisz, czyli dobra, czyli ty, kiedy ty... Idziesz. No. Kiedy ty chodzisz.
1: No.
6: No.
1: No to co?
6: No co to znaczy, że ty chodzisz?
1: No, że ruszam nogami i się przemieszczam.
6: Co to znaczy, że słońce wschodzi i zachodzi?
1: No ale to są tylko słowa. No znaczy, słońce wstaje nad...
6: Nie, to nie są tylko słowa.
1: Nie są? Czemu?
6: Nie, to nie są tylko słowa. To jest fakt.
1: No słuchaj, ale jak jest po angielsku, to jest na przykład dawn i dusk. Co to ma wspólnego z wschodem i zachodem?
6: Mnie interesuje angielski. Angielski to jest nowożytny język, który powstał z polskiego.
1: Aha, z polskiego powstał. Aha, czyli, tak. czyli mówisz, że polski to był ten język, który jest pierwszym językiem w ogóle we wszechświecie.
6: Sanskryt był pierwszy.
1: Pierwszym językiem. I tam też i w sanskrycie jest wschód i zachód? Później. Czyli w sanskrycie jest wschód i zachód? Nie, no poważnie pytam, bo ja sanskrytu nie znam, przyznam. Znam tylko parę słów w sanskrycie. Jak to w sanskrycie też jest wschód i zachód?
6: No na pewno jest.
1: Ale tak samo się wymawia wschód i zachód?
6: A znasz na przykład, słyszałeś o księdze Henocha?
1: Nie znam
6: Ona
1: księgi
6: jest
1: Henocha.
6: specjalnie jest odrzucona przez wszystkich,
1: Aha.
6: a jest taka księga astronomiczna. Czytałeś ją?
1: Nie czytałem, no ale powiedz, co w niej jest. No opowiedz nam wszystkim tutaj. No przecież po to
6: Jestem,
1: dzwonisz,
6: o,
1: żeby też trochę
6: widzisz,
1: nauki
6: jestem
1: tutaj wrzucić, trochę wiedzy rozrzucić.
6: zwykłym ignorantem, bo
1: Aha.
6: szydzisz, robisz sobie jaja
1: Tak,
6: tutaj.
1: to prawda.
6: Adam ci tu wytłumaczył wiele
1: No to
6: rzeczy.
1: wytłumacz!
6: Niestety dołączyłem się na końcówkę tego, co on tam do ciebie mówił.
1: Dawaj.
6: Ty jak taki ułom, taki po prostu bezczelny ułom,
1: Bezczelny
6: weź
1: ułom, tak.
6: może wejdź sobie na profil Ewa Ranon
1: Aha.
6: i wszystkim
1: Ale słuchaj, nie,
6: tym, którzy ciebie
1: ale Filip, nie
6: popierają,
1: róbmy tak, że
6: którzy
1: wejść sobie gdzieś, bo
6: popierają was.
1: przecież nie będę teraz
6: Słuchaj,
1: wchodził.
6: ja cię wysyłam tam, ja się nie będę z tobą chłopie kłócił.
1: Ale nie, ty
6: Wszystko
1: masz
6: już
1: się
6: jest
1: nie kłócić, ty masz
6: wyjaśnione. Co
1: wyjaśnić.
6: do kwestii ziemi, kształtu, można powiedzieć, że już mnóstwo rzeczy jest udowodnionych, a twoim zadaniem powinno być tylko to, wejść sobie i obalać ich argumenty,
1: Ale no to
6: rozumiesz?
1: daj jakiś argument.
6: Ty
1: Filip.
6: jako ten niewierzący
1: Filip.
6: powinieneś wziąć, zapoznać się z przeciwnymi argumentami,
1: Ale
6: których jest multum, całe
1: zapomniałem,
6: multum,
1: zapoznałem
6: i
1: się.
6: ty powinieneś wziąć i to obalać.
1: No
6: Rozumiesz?
1: obalam
6: Ty jako
1: właśnie.
6: ten
1: No właśnie
6: największy
1: obalam.
6: sceptyk, ty to powinieneś brać wszystko, 200 tych dowodów Erika Dubaja, powinieneś
1: Ale
6: wszystko obalić.
1: Filip, ale a ty
6: Wszystko
1: wierzysz w
6: twoje, co
1: Erika
6: do
1: Duba?
6: jednego.
1: Filip, uspokój się na chwileczkę, poczekaj, bo denerwujesz się za bardzo. Po co?
6: Ja
1: Filip, ale
6: się nie
1: powiedz.
6: denerwuję teraz.
1: No
6: Po
1: ale nie,
6: prostu
1: ty.
6: mówię tak, jak mówię,
1: A ty znasz jak. A ty
6: bo
1: wierzysz w
6: to,
1: Erika
6: jak ja ciebie
1: Dubaja?
6: słyszę,
1: Dubija?
6: to jest naprawdę, to jest przykre. Jesteś po prostu typowy ignorant do potęgi entej.
1: No dobrze,
6: Tak
1: jestem.
6: jak tacy jak ty.
1: No
6: To są
1: dobrze, ale.
6: ignoranci. To się nazywa
1: Filip.
6: ignorancja.
1: Filip, poczekaj chwileczkę, ale powiedz mi, ty wierzysz w to, co mówi, jak on się nazywał, Erik Dubaj? Czy to ty w to wierzysz?
6: Oczywiście,
1: No to daj na przykład
6: że
1: jakiś.
6: wolę jemu wierzyć niż twojemu
1: No
6: Newtonowi.
1: to dobrze, a powiedz mi na przykład, w takim razie, dlaczego na przykład, jak u mnie teraz jest wczesny poranek, na przykład, a u was jest noc, nie? No to jest, jak masz na przykład masz teorię, że Ziemia jest kulą i astronomię, no to jest to wyjaśnione. A dlaczego na przykład u mnie teraz jest jasno i jest zima? To powiedz mi proszę, rozrzuć trochę wiedzy. Dlaczego tak jest?
6: Jak wysoko masz słońce teraz?
1: W jakim sensie jak wysoko? W sensie odległości od
6: No
1: Ziemi?
6: jak wysoko masz słońce teraz? W którym miejscu masz południe?
1: Południe mam.
6: Słońce masz.
1: Moje
6: W którym
1: słońce wschodzi
6: miejscu
1: na
6: południka jest
1: wschodzie.
6: słońce?
1: A potem idzie tak delikatnie na północ, bo idzie bliżej równika. No, tak to u mnie wygląda.
6: Dlaczego zachód słońca latem jest na północnym zachodzie?
1: Ale gdzie? W Polsce czy w
6: Na
1: Australii?
6: przykład w Polsce, no,
1: Jest
6: na
1: na północnym
6: północnym
1: zachodzie. Zachód
6: zachodzie,
1: jest.
6: prawie że już na północ,
1: Nie, posłuchaj, ja ci powiem.
6: słońcu
1: Zachód
6: sobie
1: jest.
6: idzie
1: Słońce
6: na
1: idzie.
6: zachód
1: W
6: północny.
1: Polsce, jak jesteś, to słońce idzie od wschodu przez południe, potem na zachód, a potem widzimy taką delikatną poświatę latem na północnym zachodzie, dlatego że widać delikatnie, jeszcze przez chwilę, jak słońce świeci z drugiej strony Ziemi. Tak to wygląda w Polsce. A u nas jest odwrotnie.
6: No nie, tak nie wygląda. Nigdy nie byłeś, chyba nie widziałeś wschodu słońca w
1: Ale mówisz o
6: Polsce.
1: wschodzie czy o
6: Wschód słońca
1: zachodzie?
6: w
1: Bo teraz się
6: Polsce jest
1: zgubiłem.
6: na północnym wschodzie latem.
1: Tak?
6: Gdybyś chciał się
1: No tak.
6: raz, nie, wybierz się może, bo ja wstaję sobie rano i wiesz, ja sobie obserwuję słońce i potrafię dostrzec, że słońce chodzi.
1: No
6: Tak
1: to
6: jak
1: słońce
6: jest
1: chodzi, tak, ale to jest
6: słoń i
1: złudzenie, bo tak
6: ono
1: naprawdę to Ziemia chodzi, a
6: wschodzi
1: nie słońce.
6: i
1: To jest złudzenie.
6: słońce sobie idzie
1: Tak.
6: na południk i później z południka sobie idzie na zachód, ale niestety latem
1: Kurczę, jak
6: idzie
1: na
6: na
1: południk?
6: północny zachód i to taki perfidny ten północny zachód
1: No
6: jest.
1: tak, ale to dlatego,
6: Taki
1: Filip,
6: dość
1: że słońce widać,
6: mocny.
1: jak świeci z drugiej strony Ziemi. Dlatego jeszcze przez chwilę widać, jak ono po północnej stronie jest. Bo
6: A
1: u
6: w
1: nas.
6: południku robi taką łyżwę, wiesz o tym? W południku robi taką łyżwę między 12,
1: Łyżwę?
6: masz 12 i 14. No taką jakby łyżwę robi,
1: Czy
6: tak.
1: jaki to jest kształt?
6: Zatrzymuje
1: Opisz
6: się
1: go
6: tak
1: jakoś
6: jakby
1: tak
6: w
1: ładniej.
6: miejscu.
1: Opisz go tak ładniej. Skąd ta łyżwa się bierze?
6: No to ty mi
1: Ale
6: wytłumacz. Nie
1: jak
6: powinno
1: ta łyżwa
6: jej być.
1: wygląda? Jak ta łyżwa
6: Nie
1: wygląda?
6: powinno być jej, gdyby kula ziemska była i
1: Ale co
6: wokół
1: to jest ta łyżwa? Bo ja nie
6: słońca
1: wiem,
6: się
1: tak jak Nike, taki
6: krężowała.
1: znaczek jak Nike? Jaka łyżwa?
6: No tak jakby, no taki łuk robi. Taki łuk
1: no,
6: robi
1: albo
6: fajny.
1: Widać, jak słońce idzie na
6: I wędruje
1: południu.
6: tam.
1: Ale wiesz co, Filip, wprowadźmy trochę, bo zacznijmy od mojego pytania. Dlaczego u mnie teraz jest wschód słońca, a u was jest noc? Skąd to się bierze?
6: No bo słońce wykonało ruch.
1: Ale skąd dokąd?
6: Przeszło sobie z Europy.
1: No.
6: Wykonało ruch w stronę Australii.
1: Ale ono wykonało ten ruch w sensie, że ono tak się nad takim talerzem jakby przemieszcza w ten sposób? Tak to działa? Nie, bo ja się próbuję to sobie wyobrazić, wiesz, jaki to jest model tego, nie? Po prostu. No, czyli to jest taki talerz i tam jest Australia.
6: Może powinieneś spojrzeć trochę na flagę ONZ-u. Ta flaga ci trochę więcej wyjaśni.
1: No, no to ja znam flagę ONZ-u. To jest taka płaska ziemia jakby. No i tam, i to jest tak, że jest Australia.
6: No płaszczyzna, mapa, plan ETA, plan mapa. Mapa jest płaska. Dlaczego masz mapę płaską? No dlatego, że jest ziemia płaska, na płaszczyzną jest. No
1: czyli
6: i co? Czego
1: to,
6: nie rozumiesz?
1: Mapy są płaskie, z tego wynika, że ziemia jest płaska. Że...
6: Oczywiście.
1: No tak, no to ma sens. No, bo
6: problem, a dlaczego? Że... A masz kalkulator zakrzywienia ziemi?
1: No mam kalkulator zakrzywienia ziemi gdzieś pod ręką, tak. Ale poczekaj, zostawmy to jeszcze, bo tak? Skończmy tylko tą pierwszy temat. Czyli, bo ja chciałem o tym słońcu, co się przemieszcza na tym, czyli ziemia jest płaska, tu jest słońce i teraz ono przeszło sobie znad Polski do Australii i potem wróci do was. A czemu na przykład w tym momencie nad Japonią też jest słońce wstało i nad Nową Zelandią i przed chwilą zaszło nad Kalifornią, prawda? A dlaczego też u mnie jest na przykład zima, a u was lato? To z czego to się bierze?
6: No u was jest niżej słońce teraz.
1: Niżej w sensie bliżej Ziemi?
6: No a nie?
1: Czyli...
6: Wysoko jest? Południku?
1: No nie, znaczy chodzi ci o wysokość kątową nad ziemią?
6: Tak.
1: No to no. Tak, ono jest niżej, dlatego że teraz jest nad półkulą północną doświetlane, jest niżej, tak? Czyli u nas, no tak, tak jest. Czyli u nas słońce wtedy, jak idzie nad Australię, to schodzi niżej?
6: No idzie teraz, jeśli masz tam zimę u siebie, czyli no. Ono jest nisko.
1: No tak, nisko nad
6: wydaje się niżej. Nisko,
1: aha.
6: Ale jest daleko.
1: A co jaka siła, powiedz, tym słońcem porusza? Bo to mnie interesuje też. No dobra. A jaka siła tym słońcem?
6: A widzisz, to jest dopiero magia.
1: Aha.
6: To jest magia właśnie. To się nazywa ta magia cała. Astrologii. Mhm.
1: Astrologii no. Czy astronomii? Bo to nie to samo jest przecież.
6: I astrologii, i astronomii.
1: Aha.
6: To się łączy ze sobą.
1: O tym nie myślałem, wiesz. Wiesz co, Filip, powiedz, a ty na przykład w tej, na przykład wróćmy do tych jeszcze, na przykład te satelity to się jakoś mieszczą w tym modelu i GPS i GSM, przepraszam, GPS właśnie, nie GSM, a GPS. Czy to
6: to nieprawda. Całe namierzanie działa na zasadach triangulacji, czego nie rozumiesz?
1: Ale triangulacja nie, tam, gdzie nie ma GSM-u, bo skąd się bierze sygnał triangulacji do GPS-u? Skąd on się bierze?
6: No z przekaźników.
1: Ale skąd? Gdzie te przekaźniki są? Na przykład jak mówię, jak jestem na pustyni gdzieś...
6: Anteny.
1: Ale jestem na pustyni w Australii i nie ma w ogóle sygnału GSM, to jakie anteny tam stoją?
6: No to tam nie ma anten.
1: Ale sygnał GPS działa.
6: No nie ma.
1: Ale sygnał GPS działa.
6: No to może jest jakaś nad tym antena napowietrzna gdzieś tam położona wysoko.
1: Czyli cała Australia, cała pustynia, nie ma co prawda sygnału komórkowego, ale jest cała pokryta antenami GPS.
6: Dokładnej całej technologii.
1: Słuchaj jeszcze raz takiego? Filip.
6: Technologia. Słyszałeś o czymś takim jak technologia?
1: Tak, słyszałem o tym takim. To ja się próbuję dociec.
6: To teraz pat. A słyszałeś o Tesli?
1: No słyszałem o Tesli, ale co to ma wspólnego z sygnałem GPS?
6: Na przykład twój Einstein
1: no.
6: Mówił, że Tesla jest najmądrzejszym na świecie. Wiesz o tym?
1: Tak, no to o tym nie wiedziałem, ale to jest
6: no
1: zdanie Einsteina.
6: Ale że Tesla się wyśmiewał z Einsteina?
1: Tego nie wiem, ale ja no wciąż próbuję dociec do tego GPS-u, słuchaj.
6: Że Einstein był teoretykiem i był tylko i wyłącznie synusiem urzędnika patentowego?
1: No to prawda, tak, był synem urzędnika patentowego, to prawda, ale co w tym złego, kto czymś jest synem?
6: Miał dostęp do technologii, miał dostęp do wiedzy, która w tamtym czasie była i była tak
1: ale,
6: samo
1: ale Filip, nie zmieniaj tematu. Ja się o ten GPS te dopytuję. Skąd się bierze sygnał GPS-u, że ja mogę jechać po pustyni i wiem, w którym jestem miejscu? Jaka tam jest antena i gdzie ona jest? Jak to działa? Bo jak są satelity dookoła...
6: Nad tym miejscem jest satelita gdzieś u góry.
1: Satelici, ale jaki może być satelita? Filip, jak może być satelita, no gdzie ona jest płaska? No to skąd, jak on się trzyma na tej górze?
6: No normalnie, balony przecież przyczepiają do tych satelit.
1: Czyli satelity, czyli te satelity konstelacji GPS to mają balony doczepione. I tak to lata.
6: No tak, no nie widziałeś nigdy?
1: No nie, no ja GPS-u z balonem, no satelity z balonem tu przynajmniej nie widziałem.
6: To interesować.
1: A ty widziałeś?
6: Jak oni te satelity umieszczają.
1: Filip, a ty widziałeś taką satelitę z balonem?
6: No latają z balonami. No co, moja wina,
1: satelity?
6: Że taką mieli taką technologię kiedyś? Może teraz mają, dopracowali sobie, mają jeszcze lepszą.
1: Czyli takie balolity to są.
6: Balolity. Życie mają dużo lepszą, tylko wiesz, przed nami ukrywana jest taka technologia, że ona jest wiele dekad do przodu. Aha. A nam dają tylko taką szczątkową. Internet nam dali, do późno dosyć nam go dali. Ale cieszymy się, że go nam dali, bo dzięki temu, że mamy ten internet, możemy poznać dwie strony medalu.
1: No, możemy to zgodzić, no, mogę cię poznać.
6: Możemy się zastanowić i wypośrodkować.
1: No tak, czyli tak mówisz, że... Nie, ale dobra, okej, bo to jest twoja teoria, która...
6: Centryczną, masz teorię niebocentryczną i masz teorię jeszcze płaskocentryczną,
1: aha,
6: że Ziemia jest płaszczyzną. No, bo no, nie jest płaska, Ziemia jest płaszczyzną, no, materią, płaszczyzną materialną i nawet o tym mówi hermetyzm.
1: A co to jest hermetyzm?
6: Praweda.
1: A, tak, praweda, no to tak. No dobra. No nie, no jasne.
6: Zobacz, nie znasz drugiej strony medalu, a się tak wypowiadasz, jakbyś 10 kilo rozumów zjadł.
1: Co, bo po prostu nie spina mi się no, to, że satelity latają na balonach. Po prostu te wasze teorie, one się łamią przy już... No, tak często zmieniacie tematy, nie, że one się łamią, te satelity. Grzesiek pisze, że GPS to geolokalizatory polsko-słowiańskie. Słuchaj, no to dobra, nie no, Filip, no super, no to w waszej teorii GPS to są satelity na balonach i dlatego nad Australii pustynią mamy sygnał GPS-u i tyle. No luz, no nie no, każdy ma prawo mówić, ale ja uważam, że to są bzdury, i których nie ma co powierać, bo dlatego tak często zmieniacie tematy, że po prostu te wasze teorie się nie spinają i dlatego nagle zmieniacie temat.
6: Nie.
1: Tak.
6: Ty, wiesz co, ty sobie możesz dużo rzeczy wkręcać i możesz być przekonany nawet, że
1: to
6: wróżka
1: ja sobie
6: zębuszka
1: wkręcam.
6: Ci, kurde, wróżka zębuszka ci, nie wiem, przynosi prezenty.
1: Nie, ale...
6: Możesz być, naprawdę,
1: ja
6: do wszystkiego
1: mam...
6: możesz być tylko i wyłącznie przekonany.
1: A ty jesteś, momencie. A ty masz wiedzę, ja jestem przekonany, ty masz wiedzę.
6: Tak, ja mam wiedzę.
1: No rozumiem. A słuchaj, a...
6: Bo ja staram się szukać za i przeciw i wyciągać jakieś wnioski, a nie tylko nos w sosie ma mieć tylko w jednym i tylko tam w jednym widzieć i ta blebe jak ta owca głupia, tępa, bezrozumna, bebe, powtarzać jak wszyscy.
1: A ty nie powtarzasz nie tak, ale powiedz, a ty nie powtarzasz za tymi swoimi kanałami jak bebe, owca bezrozumna właśnie? Jaka jest różnica między tobą a mną w takim razie?
6: No jest duża różnica, bo, no, ja byłem heliacentrykiem tak samo, byłem nauczany tak jak ty od dziecka, byłem indoktrynowany takimi właśnie religią naukowców, religią XXI wieku i tak samo byłem tak jak ty, ogłupiony, ale wiesz co, poznałem prawedę, poznałem drugą stronę medalu, wyciągnąłem z tego jakieś wnioski i widzę, że jest zupełnie inaczej niż mi wkręcali.
1: Czyli mówisz,
6: no i
1: że
6: co,
1: na przykład, czyli mówisz, że ty masz prawedę i mówisz, że satelity mają tego balony, żeby istniał GPS. Aha. Czyli satelity latają na balonach i to jest fajne i mądre. A jak ja uważam,
6: teraz,
1: że jest okrągła, to jest...
6: Wschód. Słowo wschód to znaczy wschodzić.
1: Ale co masz wspólnego? Polskie słowo języka polskiego, który powstał...
6: Ma dużo, masz...
1: Ale w innych językach to brzmi inaczej.
6: Idzie, wykonuje ruch.
1: No, ale w innych językach to brzmi zupełnie inaczej, Filip.
6: Astronomiczna księga Henocha, starożytna księga.
1: Ale w innych
6: nigdy
1: językach
6: nie wierzono, że Ziemia jest jakąś wirującą kulką. Żadne ludy starożytne, nikt w to nie wierzył. To jest wymysł masonerii.
1: Ale też nikt nie wierzył w to, na przykład, że istnieje, dajmy na to, energia nuklearna, a istnieje, prawda? Albo nikt nie żył w prąd elektryczny. Ja istnieje.
6: No, a skąd wiesz, jak oni to robią? Bo ci tak powiedzieli.
1: Ale na przykład, ale nikt nie wierzył w to, że istnieje informatyka, a istnieje.
6: Byłeś w środku reaktora, widziałeś,
1: Nie,
6: na
1: nie byłem w
6: czym to
1: środku reaktora,
6: polega.
1: no ale a ty byłeś w środku reaktora?
6: To możesz tylko w to
1: A
6: wierzyć,
1: ty byłeś w
6: możesz
1: środku
6: tylko
1: Wedy?
6: w to
1: A ty byłeś w środku tej swojej Wedy? Albo byłeś wtedy, a ty byłeś na przykład wtedy, kiedy język polski tworzył się te 10 tysięcy lat temu? Też możesz to tylko wierzyć. Bo ja uważam, że język polski się stworzył kilkaset lat temu mniej więcej, tak około X wieku się, IX wieku się oddzielił i nie ma to nic wspólnego z angielskim, w którym wschód i zachód brzmi zupełnie inaczej.
6: wierzyć. A ja uważam, że my po prostu powróciliśmy do pewnych spraw, które były dawno temu, i dzięki temu, jak myślisz, dlaczego naród wybrany się uczy też języka polskiego?
1: A naród wybrany się uczy języka polskiego?
6: No
1: W
6: pewnie ci
1: Izraelu?
6: Hasydzi jakoś się uczą tego języka polskiego. Oni jakoś
1: Ale byłeś w
6: tak
1: Izraelu
6: nie
1: kiedyś?
6: gardzą nim,
1: Filip,
6: nie
1: byłeś w Izraelu
6: gardzą
1: kiedyś?
6: tym językiem.
1: Byłeś w Izraelu kiedyś?
6: Tak jak Polakami.
1: Aha. I oni się uczą, bo to jest pierwszy język. Tak?
6: To jest magiczny
1: No
6: język, oni to
1: magiczny, nie? No,
6: wiedzą.
1: oczywiście, że magiczny, skoro wschód i zachód, słońce chodzi i tak dalej. Na pewno, że magiczny. Nie, no jasne, Filip, pewnie
6: A
1: słońce...
6: dlaczego to nie jest? No to daj inną nazwę. Wymyśl inną nazwę na wschód słońca według twojego prawa
1: Ale
6: NASA
1: nazwę możesz sobie
6: i
1: wymyślić, jaką
6: całych
1: chcesz.
6: wszystkich
1: Co
6: tych
1: to nazwać? To
6: masonów,
1: po angielsku to jest day
6: Newtona,
1: and
6: masona
1: dusk.
6: Kopernika, masona Pitagorasa, tego całego
1: Ale czekaj,
6: kółeczka
1: Pitagoras,
6: wzajemnej
1: Pitagoras to jest mason?
6: adoracji.
1: Filip, co jest fajne? Pitagoras to jest mason? Był?
6: A czemu nie?
1: Ale na przykład powiedz mi, czy równanie Pitagorasa, trójkąta prostokątnego, jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe?
6: A no jest prawdziwe, a dlaczego nie miałoby być prawdziwe? Co w tym złego, że jest
1: No to
6: prawdziwe?
1: jak to jest powiedzieć z tym. To czemu on jest Pitagoras? Czemu był masonem?
6: No bo się zajmował nauką. Się zajmował
1: Czy każdy,
6: tam
1: kto się
6: tamtych
1: zajmuje nauką,
6: czasach
1: to jest
6: przecież
1: mason?
6: to kasta była, to były kasty, to już był taki rozdział między na plebs, ciemnotę taką parafialną. I oni się już bawili wtedy w bogów wiedzy.
1: Dobrze, Filip. Przepraszam cię, Filip,
6: No
1: ale musiałem
6: co?
1: pójść tutaj dolać mleka do kawy. Bo na trzeźwo to ja tego nie wytrzymam. Mam nadzieję, że to mleko chociaż trochę zsiadłe jest. No dobrze.
6: Ja sobie herbamatę zrobiłem,
1: No, to
6: wiesz?
1: też bardzo ładnie, bardzo
6: Nie
1: miło.
6: piję takich.
1: A powiedz mi proszę, na przykład w silniki odrzutowe wierzysz czy nie? Pytam tylko.
6: Silnik odrzutowy, czy ja
1: No.
6: wierzę, czy nie wierzę?
1: No, bo mówiłeś, że na przykład w energię atomową to nie wiesz, bo nigdy nie byłeś w środku tego reaktora. A byłeś kiedyś w środku na przykład silnika odrzutowego?
6: Nie byłem w środku. Widziałem silnik, że jakiś jest silnik doczepiony do samolotu
1: I działa.
6: i ten silnik powoduje, że samolot się rozpędza i wzbija się w górę, zaprzeczając wszelkim prawom grawitacji, bo przecież samolot jest tak ciężki, tak po prostu, wiesz, on w ogóle nie powinien się nawet ruszyć, wiesz?
1: Dlaczego się powinien ruszyć?
6: No nie, ale nie, w ogóle nie powinien się ruszyć nawet. Tak samo
1: Dlaczego?
6: ty powinieneś stać w miejscu i się nie ruszać, jakby była ta ogromna siła
1: Ale ona
6: grawitacja,
1: nie jest ogromna,
6: która
1: bo ja
6: nie
1: uważam, że tam
6: przyciągnie,
1: w tym
6: która nie ma
1: momencie.
6: siły przyciągnąć twojej nogi, ale ma siłę przyciągnąć wszystko, co się nie rusza według
1: Ale poczekaj.
6: teorii
1: Czemu
6: chemii
1: samolot mówisz, że
6: akcentrycznej.
1: nie może się poruszać? Przecież silnik taki odrzutowy, który ma ciąg rzędu kilkuset kilonewtonów, to naprawdę kolosalna siła. Tak jakbyś parę ton przyczepił do samolotu, on powinien pędzić jak cholera. Więc dlaczego on nie powinien działać? Poza tym samolot jest bardzo ciężki, to prawda, ale siła nośna, która powstaje na skrzydłach przy tak dużej prędkości, też jest kolosalna. To wszystko można bardzo łatwo policzyć. Prawo Bernoulliego tutaj wchodzi do tego kąt natarcia skrzydła i to można policzyć. Wszystko lata pięknie. Czemu mówisz, że to nie działa?
6: Jeszcze raz, zapoznaj się z
1: Nie, nie, nie, ale
6: Ewą
1: nie
6: Raną.
1: odsyłaj mnie, bo to jest niegrzeczne.
6: Zapoznaj
1: Filip,
6: się
1: to
6: z
1: jest
6: tym
1: niegrzeczne.
6: wszystkim,
1: Ja się
6: bo
1: ciebie
6: ja nie mam
1: pytam.
6: czasu, naprawdę nie będę się z tobą kłócił o
1: Ale ja
6: nic,
1: się nie
6: o
1: chcę
6: twoje
1: kłócić. To
6: prawa,
1: jest
6: twoje teorie,
1: dyskusja
6: bo
1: naukowa,
6: my
1: Filip.
6: teoriami tylko nauczyli nas samych teorii i wierzyć w teorie, w jakieś prawa wymyślone niektóre przez masonów. I właśnie wtedy powstaje taki mętlik,
1: No ale słuchaj,
6: zamiast
1: samolot
6: wziąć
1: lata, nie? Lata czy nie lata?
6: przestudiować
1: Jak to
6: sobie
1: jest z
6: to,
1: samolotem?
6: tamto i wyciągnąć wnioski logiczne.
1: Filip, ale nie odsyłaj
6: Podobno
1: mnie do kogoś,
6: jesteś
1: bo to jest
6: logicznie
1: niegrzeczne.
6: myślącym, masz siebie za logicznie myślącego. Ja nie wierzę w to, że ty jesteś logicznie
1: No
6: myślący.
1: masz
6: Gdybyś
1: prawo.
6: logicznie myślał, Na pewno byś się zapoznał bardzo dokładnie z drugą stroną medalu.
1: Zapoznałem się, tylko tam się nic nie zgadza. Tam wszystko się po prostu, każda teoria się łamie.
6: Wypunktował z tą swoją zawziętością, jaką masz i nienawiścią do tych, którzy...
1: Ja nienawiścią mam... Przecież ja dzwonię, rozmawiam z tobą, Filip, grzecznie i kulturalnie. Filip, czemu tu mówisz, że cię nienawidzę? Jaką nienawiścią? Przecież dzwonisz, obyczajnie sobie rozmawiamy. Nawet chciałem, mówię, że to nie jest żadna kłótnia, tylko chciałem ty jakieś udajesz. Takie, wiesz, porozmawiać sobie.
6: Mam wrażenie, że ty udajesz.
1: Ale dlaczego ja udaję? Przecież to wszyscy mnie zdają w nocnym radiu, wiedzą, że ja nie jestem człowiekiem, który się denerwuje, ani też nikogo nie nienawidzę. No, Matko Boska, czy miałbym nienawidzić kogoś, kto się ze mną nie zgadza?
6: Ale masz, znaczy to nie chodzi mi o nienawiść w sensie, że ten taki nazistowski, tylko taki hejterski po prostu, taki zwykły hejterska nienawiść. To jest
1: nie,
6: zupełnie
1: po prostu się,
6: coś innego.
1: No jeżeli coś mi się nie zgadza, Filip, no to ja o tym mówię, no przecież to chyba ma prawo.
6: Jak ci się może coś nie zgadzać, jak ty nie znasz z drugiej strony medalu? Ale... Co ci się może nie zgadzać?
1: No bo na przykład mówisz, że samolot nie może latać. No to dlaczego samolot lata, skoro lata? Dlaczego?
6: Masz kilka godzin filmów, weź sobie obejrzyj, wypunktuj.
1: Ale nie możesz mnie odsyłać, Filip. Ja się ciebie wtedy pytam. Ja nie dzwonię do kilku godzin filmów, tylko ty zadzwoniłeś. I czy ja do ciebie potem oddzwoniłem? No ja nie dzwonię do filmów, tylko z tobą chcę porozmawiać. Jak to jest z tymi samolotami? Czemu latają?
6: No jak czemu latają? Dlaczego? No jak czemu latają?
1: No dlaczego?
6: No jak czemu latają? No latają.
1: Ale dlaczego? Co je no nosi do góry?
6: Latać. Wykorzystują powietrze.
1: Ale w jaki
6: do
1: sposób?
6: Tego, żeby latać.
1: W jaki sposób? Bo mówiłeś, że nie powinien latać, no to ale teraz mówisz, że lata, no to jak
6: no
1: to jest?
6: Według twoich teorii nie powinien latać.
1: A, według, a jaka jest twoja teoria, Filip? No to proszę cię, przedstaw mi swoją.
6: No lata.
1: Słucham?
6: Bo jest rozpędzony i leci, no co?
1: Ale, to, że, ale jest rozpędzony. Ale samochód też jest rozpędzony.
6: Nie ma silnika, musisz go rozpędzić, musisz wziąć inny samolot, odpalić, wlać paliwo. To paliwo musi zostać przemienione w pęd, musi w ruch być przemienione i wtedy leci. No,
1: ale Filip,
6: nie
1: samochód też poruszać do przodu, a czemu nie lata?
6: Skrzydła dopasowane. No wszystko musi się zgadzać. No,
1: no właśnie, wszystko musi się zgadzać, tu się z tobą zgodzę, tu się nie pokłócimy, ale zobacz, mówiłeś, no, że co unosi samolot do góry, bo samochód też pędzi do przodu, ale nie lata, a samolot lata. Dlaczego?
6: No dlaczego? No leci szybciej i ma ustawione odpowiednio skrzydła. Samochód
1: czyli
6: nie
1: to,
6: ma skrzydła.
1: Czyli to skrzydła jednak unoszą
6: gdyby
1: samolot do góry.
6: Miał skrzydła,
1: czyli
6: na
1: Filip,
6: przykład,
1: no to gdzieś idziemy
6: myślę,
1: razem wspólnie.
6: Samochód miał skrzydła,
1: no,
6: na przykład takie, nie wiem, Bugatti, no to on by mógł się wznieść przecież i mógłby lecieć. No ile samolot potrzebuje, żeby się wznieść w powietrze? Ile kilometrów na godzinę?
1: To zależy jaki samolot, ale na przykład jak 52, który bardzo lubię latać, ma prędkość obrotu R1 chyba 110 z tego co pamiętam kilometrów na godzinę. Ma bardzo duże skrzydła, bardzo fajny jest jak 52. Także Q1 ma przy 110 albo 115, strasznie pamiętam, przy 120 idzie do góry jak winda po prostu. Ale słuchaj, zgodzę się z tobą. Samolot ma skrzydła, dlatego lata, więc tu się wszystko zgadza, tak jak mówiłem. Na skrzydłach powstaje siła nośna, idzie do góry. A ty mówisz, że to nieprawda, że on w ogóle nie powinien się wznieść, bo jest taki ciężki. No zgadzam się, Airbus 380.
6: Tak nie powiedziałem.
1: No powiedziałeś, że jest, no, nie, no powiedziałeś jakieś 5 minut temu.
6: Nie powinien latać, bo powinien być tak przyciągnięty mocno, bo on jest tak ciężki, no, od powietrza, wiesz, no, dużo, dużo, dużo, dużo, wiesz, więcej waży. No to no nie powinien mieć szansy, no tak jak wieża Eiffla powinna być przytwierdzona.
1: Ale wieża
6: tak
1: Eiffla nie ma skrzydeł.
6: Samolot być.
1: Filip,
6: no,
1: wiesz, Eiffla nie ma skrzydeł. Airbus 380 pełny zatankowany waży no, no, prawie 500, no nie, no nawet ponad 500 no, ton może ważyć.
6: A wiesz, czym była wieża Eiffla?
1: Jeszcze raz takiego? Co?
6: Wiesz, czym była wieża Eiffla pierwotnie?
1: No czym
6: dlaczego
1: była?
6: Była zbudowana?
1: No gdzie, czym?
6: To była antena.
1: Antena? A co to była za antena?
6: No, antena.
1: No to opowiedz, Filip, to opowiadaj. Opowiadaj.
6: A eteryczna. Dlaczego zniesiono, dlaczego nam taki termin jak eter rozwalili i ukryli przed nami?
1: No dlaczego?
6: No dlaczego, no? Domyśl się.
1: No to opowiadaj, Filip, jak to było? Co to była za antena ta wieża Eiffla?
6: No antenka przesyłała prąd.
1: Skąd dokąd?
6: Do innych anten, które były na kamienicach, na różnych budowlach, katedrach.
1: Czy prąd przesyłała? W sensie to był taki transmisja energii,
6: no,
1: że mogłeś na przykład, nie wiem, miałeś potem w gniazdku taki prąd?
6: Inaczej, zbierała prąd ze sfery. Z
1: Ale z jakiej
6: eteru.
1: sfery? Z jakiej sfery?
6: No, z eteru.
1: Z eteru. I potem co z tym prądem robiła?
6: Przekazywała do domostw.
1: I potem normalnie można było tego wykorzystywać w domu, jako normalnie w gniazdku.
6: No.
1: Kurde, no rewelacja. Ja o tym kompletnie nie słyszałem o tym. Ale jakoś to nie wierzę. Przyznam, że nie wierzę.
6: Ja też nie wierzę.
1: Ty też nie wierzysz?
6: No, nie wierzę, nie wierzę.
1: No widzisz, no to nic. Wiesz co, Filip, dobra,
6: Też nie
1: słuchaj,
6: wierzę,
1: dzięki wielkie za telefon, dajmy powoli
6: ale
1: szansę
6: taki
1: innym.
6: jest opis, nie?
1: Jeszcze raz
6: Ale jest
1: mówisz?
6: taki opis. I teraz to jest tak samo na tej zasadzie działa cała nauka szkolna praktycznie. I
1: Tak.
6: też mogę wierzyć w nią, ale nie muszę w nią
1: Ale
6: wierzyć.
1: masz pewne, na przykład to, że
6: Nie
1: sobie
6: chcę,
1: rozmawiamy
6: chociaż.
1: tutaj obyczajnie i ty jesteś w innej części

0: jeszcze musieli dostać tą wiedzę skądś, czyli mieli wiedzę, dostęp do prawedy, do ksiąg alchemicznych, do ksiąg mikstur różnych i wiesz, piwo, mieli dostęp do tej wiedzy takiej pierwotnej, a naukowcy, że zrobili teraz przemysłowe piwo, to, czyli coś zupełnie innego niż powinno być, no to wiesz, jak woliście, wy w ogóle pijecie szczochy i bycze, wiecie, gruczoły, nie?
1: Ja
0: Także
1: sobie
0: ja wam
1: wypraszam.
0: współczuję ci, wam wszystkim, którzy pijecie te piwsko, no, masakra. Nie dość, że aluminium, nie dość, że te bycze gruczoły, żółcień, wiecie, tak ja tam żółcień, tak samo to jest w tych energetycznych napojach.
1: Energetyków nie pijemy, nie, to jest fatalna rzecz. Tu się zgodzę w 100%. Nie pijcie tego gówna.
0: No,
1: Tu się zgodzę
0: także
1: z tą opinią.
0: robicie sami sobie wszyscy krzywdę.
1: Zgadzam się, nie pijcie
0: Później
1: energetyków. Obrzydliwa rzecz.
0: siedzicie komuś, kto nie pije, że ma inny umysł zupełnie. Ja wody z kranu nie piję wiele dziesiątek lat i wiecie, woda z kranu też niszczy mózg.
1: Niszczy
0: Też
1: mózg, woda z
0: niszczy
1: kranu.
0: mózg.
1: Filip, słuchaj, no woda z kranu
0: Oczywiście.
1: niszczy mózg. Ja cię najmocniej przepraszam, ale czas chyba wywieszyć antenę, bo ja muszę lecieć z tematami, a tutaj już
0: Tak,
1: nie
0: też
1: chcę
0: niszczy
1: odchodzić.
0: mózg. Tam jest fluor.
1: Tam jest
0: Tam jest
1: fluor. Już co
0: chlor.
1: prawda od wielu lat nie ma fluoru w wodzie, ale może u ciebie jest to. Nie wiem. Nie byłem, nie wiem, gdzie mieszkasz. Filip, dzięki ci wielkie za telefon. Było mi bardzo miło. Trochę się tutaj pokłóciliśmy, tak obyczajnie trochę, nie? Już się umówiliśmy, że GPS z siebie.
0: Wszystkich zachęcam, wejdźcie sobie na kanał YouTube Ewa Ranon. Tam
1: Ewa Ranon.
0: poznacie wszystkie argumenty, wszystko za i wszystko przeciw. I wtedy sami rozsądzicie, czy jesteście faktycznie nie australopitekami, tylko Homo sapiens sapiens.
1: Homo sapiens sapiens. Polecam wszystkim.
0: Dobrej mocy.
1: Słuchajcie, trzymajcie
0: Ciao.
1: się. Ja też polecam. Cześć Filip. Do zobaczenia. Do usłyszenia. To był Filip, słuchajcie, a skąd się bierze sygnał GPS-u? Sygnał GPS-u bierze się z satelit, które wiszą na balonach. Stąd bierze się GPS, którym możecie wiedzieć, gdzie jesteście nad pustynią Australii, tam gdzie nie ma sygnału GSM. Pamiętajcie, satelity na balonach. Najlepsze jest to, że każdy, ale to każdy, z kim rozmawiam, z tak zwanego środowiska alternatywnego, daje mi inne wyjaśnienie, dlaczego samolot lata, dlaczego bierze się sygnał GPS, czym są satelity, skąd się bierze to, że u mnie jest lato, a u was jest zima, skąd się bierze to, że u mnie jest wczesny poranek i 8:25 w niedzielę, a u was w tym czasie. I już minęła północ, jest 25 minut po północy. No dobrze, to co? Jedziemy dalej chyba, nie? Z tym wszystkim. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Ach, właśnie, mamy tu jeszcze jakiś drobny wycinek na temat lotnictwa. Słuchajcie, no liczyłem na to, że zadzwoni może ktoś od Szabla albo coś takiego, ale na razie nikt nie dzwoni. Wciąż nikt nie dzwoni, wciąż nikogo nie ma, więc co zrobić? Słuchajcie, jedziemy dalej z tematami o lotnictwie. Co my tu mamy? A, wygrzebuję z mojego kufra lotnictwo płasko. Lotnictwo płasko, mam nadzieję, że to dobrze usłyszycie. Prawie 2 minuty nagrania. Muszę wszystko tu ustawić. Mój komputer szuka, wyszukuje. I posłuchajcie, moi drodzy, tego.
2: Budowany. Ten Anglik, który podobno też jakby był ten systemowy, ale on właśnie wymierzył, biorąc pod uwagę te tak zwane te zakrzywienia, jest ten kanał chyba w Anglii, który ma tam ileś 230 kilometrów, gdzie on na tej bazie właśnie te różnego rodzaju patyki powbijał i okazało się, że tam nie ma żadnej różnicy. Mało tego, samo chociażby to, że na przykład ten najdłuższy most, który jest zbudowany został chyba między tym, między Azją, tak? Tam, gdzie to? Chińczycy wybudowali.
1: Między
2: On tam nie
1: Azją
2: ma
1: a
2: żadnego
1: Azją.
2: tam nie ma żadnej krzywizny. Tam wszystko jest prosto zrobione.
3: No, inżynierowie nie brali pod uwagę żadnej
2: Ale, nie,
3: krzywizny.
2: ale mało tego, przecież piloci, którzy latają, mówią jedną rzecz. Jest płasko.
1: Nie,
2: Jest
1: nie.
2: po prostu płasko. Jak się leci, nie ma, jesteś na wysokości 5 tysięcy, 10 tysięcy metrów nad ziemią, jest płasko. Nie ma żadnego zakrzywienia.
4: Ale mam
3: Tak.
4: pytanie. No, jeżeli jest płasko i on leci tym samolotem, on wali całą długością normalnie prostolinia, no nie?
2: No tak.
4: No to do którego punktu on doleci?
2: Słuchaj, ja ci.
3: Słuchaj, poczekaj,
4: Na
3: poczekaj,
4: koniec
3: ja ci to
4: świata?
3: wytłumaczę. Daj mi to sekundę, ja ci to wytłumaczę. Teraz te niektóre samoloty latają bardzo szybko, no nie? I teraz jak on by leciał cały czas w linii prostej i nie pomagałby sterem, to znaczy, żeby podążać za kulistością Ziemi, musiałby mieć ster cały czas minimalnie w dół. A jeżeli by tego nie robił i leciał cały czas prosto, to co jakiś czas musiałby korygować do dołu, bo Ziemia by mu spierdalała. Naturalnie
2: Ale,
3: lecąc w linii prosto,
2: a
3: naturalnie w linii
2: pamiętacie.
3: prostej, czekaj Tolek, naturalnie w linii prostej lecąc, po prostu by się oddalał od Ziemi, dlatego że krzywizna by

0: prostu jakby, wiesz, uciekała, no nie? I
1: A
0: więc musiałby korygować w dół, żeby podążać za krzywizną ziemi, a czegoś takiego w ogóle nie ma.
1: czegoś takiego w ogóle nie ma, to prawda. I nie musi tak być. To jest błąd, który ja słyszałem już naprawdę tyle razy, tak często o tym słyszałem, że bardzo powszechny błąd. Gdyby Ziemia była okrągła, to piloci samolotów musieliby korygować lot. Nie musieliby. Dlatego, że no właśnie tutaj pierwsza zasada dynamiki Newtona nam pomaga. To samolot cały czas koryguje wciąż i cały czas sam z siebie to, że jest krzywizna Ziemi. Żeby samolot leciał na wprost, ze stałą prędkością, na jednej stałej wysokości, wszystkie siły działające na to... O, dzwoni Gabriel, słuchajcie, no coś niesamowitego. Halo, halo, cześć Gabriel.
2: Siema, Gabriel z tej strony.
1: Cześć, Gabriel,
2: Z kim jestem?
1: Z Jackiem. Jackiem z Australii, cześć.
2: Tak, witam wszystkich słuchaczy. No słuchaj, a propos meritum Australii odnośnie.
1: No.
2: Słuchaj, to powiedz, gdzie ty byłeś, a i gdzie najdalej się zapuściłeś w głąb kontynentu? Ile tam lat mieszkasz?
1: Mieszkam już od, tak na stałe, bo ja tu byłem, pierwszy raz pomieszkiwałem jeszcze w 2014 roku. Mieszkam od 17 roku na stałe, czyli już 6 lat mija, Boże, jak ten czas leci. Natomiast byłem praktycznie wszędzie. Najgłębiej w głąb kontynentu byłem niedaleko Alice Springs, w okolicach Uluru, w okolicach Katatiuta, to jest sam środek Australii, południowa część terytorium północnego. Tak naprawdę to byłem już prawie wszędzie, bo przejechałem Australię wzdłuż i wszerz. No, tak by to wyglądało.
2: Znaczy, to mówisz, w dłuższym czasie Australii można przejechać, wszędzie drogi są, nie ma żadnego płotu przez, kurwa, nie. Środek Australii.
1: Jest płot, który jest tak, jak mijasz, jedziesz na przykład z Perth do Canberry, bo jechałem tak w marcu, na początku marca tego roku, to w pewnym momencie jedziesz i widzisz napis, płot na króliki mija tutaj, mijasz w tym miejscu i przejeżdżasz normalnie obok, bo jest brama, gdzie przejeżdżasz i tyle. Nie ma płotu ani w jedną, ani w drugą stronę. Przejeżdżasz przez ten płot jak chcesz. To jest taki historyczny płot na króliki, on już jest dziurawy w wielu miejscach i już nie spełnia swojej roli w ogóle. No a można jak najbardziej.
2: I to nie ma tak, że nie wiem, przejeżdżasz ten płot, a dalej nie wiem, jakieś patrole dziwne, jakieś tam...
1: Nie, nie ma kompletnie nic takiego. Nie ma nic w ogóle.
2: Przejechać, nie ma zbyt rzeczy, tak?
1: Nie.
2: Nie ma.
1: Gabriel, ja tam byłem. Tam nic nie ma. A jeżeli powiecie mi, gdzie jest miejsce, gdzie mogę pojechać i te patrole spotkać, to obiecuję, daję słowo, że znajdę weekend i się wybiorę. Tylko powiedzcie mi, kurna, gdzie?
2: To mówisz tak, powiedz, że Australii w centrum byłeś i tam, gdzie dojechałeś z samochodem, tak?
1: Tak.
2: Do środka Australii, ile tysięcy kilometrów było?
1: No na przykład ode mnie tak mniej więcej do okolic Uluru i Alice Springs jest około 2000 kilometrów. Tak na oko.
2: 2000, tak. I tam normalnie po drodze są, nie wiem, droga, autostrada jest, nie wiem, drogi wyasfaltowane, normalnie miejscowości są zamieszkałe, tak?
1: Są miejsca, gdzie są te miejscowości. Na przykład taka słynna autostrada, która biegnie, to jest Stewart Highway, z tego co pamiętam, z Adelaide do Darwin. Ona idzie tak z góry na dół i ona jest wyasfaltowana. To było takie miejsce, którego jeszcze niedawno, chociaż to była pojedyncza droga, nie autostrada, można było jeździć bez żadnych ograniczeń. Po czym zjeżdżasz z tej drogi i są nie tylko wyasfaltowane, są szutry, są zupełnie takie, wiesz, drogi terenowe tylko, po których można jeździć, więc oczywiście w środku Australii nie ma dużo dróg asfaltowanych, ale są też takie szutry i tak dalej i dojedziesz gdzie chcesz. Nie ma żadnych obostrzeń. Halo, halo, halo Polska, halo Błażej, halo, Boże Błażej, halo Gabriel.
2: Nie ma obostrzeń, mówię, ale parki narodowe w Australii.
1: No.
2: Słyszałem, był park narodowy, ale że do każdej, nie może parku dojechać samochodem,
1: można.
2: Tylko tam możesz... Samolotem, dobra, trzeba.
1: Ale możesz spokojnie jechać samolotem. No przecież to zdjęcie, które wrzucałem, nie wiem, czy widziałeś godzinę temu, to też jest z Parku Narodowego. To jest z Parku Narodowego, który jest wokół Góry Kościuszki. Tam wjedzie droga. Jest taka miejscowość Fred, bo do której można dojechać. W pewnym momencie jest brama, bo musisz zapłacić opłatę za to, że wjeżdżasz do Parku Narodowego. Tak to już bywa. Chyba $8, z tego co pamiętam ostatnio byłem, na przykład w Parku Narodowym Kościuszko. I dalej wjeżdżasz kawałek asfaltem. Ja tam byłem na motocyklu. A potem już idziesz na piechotę. Ja przeszedłem po bezdrożach i po buszu, no kilkanaście kilometrów poszedłem, bo to nawet więcej, kilkadziesiąt kilometrów, tylko że potem zacząłem wracać, no bo doszedłem aż na górę Kościuszki. To cały dzień mi zleciał na tym. Wyjechałem, pamiętam, z Canberry chyba o 5 rano i byłem z powrotem, już było po zachodzie słońca. To było w grudniu 2019 roku, tuż przed COVID-em. Więc bez problemu możesz tam iść, zwiedzać. Nawet mogę wrzucić jeszcze jakieś zdjęcie stamtąd. Co my tu mamy? Zaraz rzucę na. Już się nauczyłem na naszego OBS-a. Takie ładne zdjęcie. O, tu na przykład idę. Tak, żeby było bardzo dziko pokazane. To jest piękne zdjęcie. Jak doszedłem do takiego wodospadu, który tam jest, 13600. Czekajcie, wrzucę tu ładnie. Hop, siup. O. I zrobimy transform. Fit to screen. To jest wodospad, który w pewnym momencie w buszu znalazłem. Idąc w kierunku właśnie Góry Kościuszki za Fredbow w Parku Narodowym Australii. Pełny busz, gdzie tam już musisz zostawić motocykl i dalej idziesz na piechotę. Tak to wygląda.
2: No to słuchaj, to nic nie jest takich rzeczy, że przekazy są, że ludzie mieszkają w Australii, tam, nie wiem, czy to jest z Europy, gdzieś tu środkowo-wschodniej, mieszkali tam kilkanaście lat, ale właśnie głównie w tych miastach na wybrzeżu,
1: Ale co, ja nie mieszkam
2: właśnie.
1: w mieście na wybrzeżu. Ja mieszkam w centrum, mieszkam w buszu. Nawet mam napisane na mojej tablicy rejestracyjnej. Canberra ma swoje tablice rejestracyjne, bo to jest oddzielny stan, oddzielne terytorium. Jest napisane The Bush Capital. Więc ja mieszkam daleko od wybrzeża. No, ode mnie w prostej linii do wybrzeża to jest 150 kilometrów, a do Sydney jest 300. Więc nie tylko na wybrzeżu można mieszkać. Można również wjechać w busz.
2: 150 kilometrów od wybrzeża to nie jest daleko, to jest
1: No,
2: kontynent
1: no nie, oczywiście, że
2: Europy.
1: nie, ale ja byłem też dalej. Ja tylko ci mówię, gdzie Canberra jest.
2: No słuchaj, ja takie znam przypadki, że ludzie, mówię, mieszkali w Australii tam dużo lat, kilkanaście, chcieli
1: No.
2: się pojechać samochodem gdzieś z Parku Narodowego i po drodze, nie wiem, że droga jest na mapie, normalnie droga prowadzi tam. Jadą normalnie autostradą czy droga szybkiego ruchu. Nagle droga, asfalt się kończy. Chociaż na mapie powinno być, że dalej by asfalt być. Rozpoczyna się szutrowa droga. Ja dalej też szutrem. Nagle jakieś bramy dojeżdżają. Do bramy sami tam przejechali. Na środku drogi brama. Później następna brama, jakieś tutaj straż jakaś dziwna. Pytają, czy przepustki mają. Mówią, że mają przepustki, może kara za brak przepustki ileś tam dolarów wynosi. Oleli ten patrol, pojechali dalej. Dalej się zaczęły jakieś dziwne, jakieś kurde patrole, jakieś konne, jakieś
1: Gabriel, ja o tym
2: milicje.
1: słyszałem, na twoim streamie o tym słyszałem. Ale takiego
2: No.
1: czegoś nie ma. Słuchaj, ja się, tak jak mówię, ja się podejmuję. Masz moje słowo, powiedzcie mi tylko, gdzie to jest, ja tam pojadę z kamerą. Powiedzcie mi, gdzie to jest, bo ja naprawdę po prostu bardzo lubię podróżować po Australii. Byłem w wszystkich stanach Australii już byłem. Byłem i w centrum, i na wybrzeżach, i blisko wybrzeża, ale też trochę w kierunku centrum. Przejechałem ją z góry do dołu i z zachodu na wschód. I kurde, gdzie to jest? Ja się po prostu tam wybiorę. Nawet mogę pojechać cały czas drogą. Nie ma sprawy. Wezmę parę dni, gdzie nie będę musiał nic robić, weekend i tak dalej, i pojadę. Ale powiedzcie mi, gdzie to jest? Podejmuję się temu.
2: Dobra, słuchaj. Na przykład, ciekawe jest miasto Australii, White Num. Dawne miasto w Australii, 1420 km od Perth, zostało zamknięte ze względu na zalegające tam złoża azbestu pozostałe po jego wydobyciu. I też wiele miast w Australii zamkniętych.
1: Jak to się pisze jeszcze? White Room?
2: Tak.
1: White Room. A, White Noon, okej, okay, White Noon, no szukam. White Noon, rzeczywiście, w zachodniej Australii właśnie widzę, tak. To jest w Pilbarze, no tam, gdzie wszystkie kopalnie są, okej.
2: O właśnie.
1: Okay.
2: Też kopalnie w Australii są takie, że w ogóle automatyczne.
1: No, powiedzmy, one, ja pracowałem dla Rio Tinto, dla dużego tej firmy w Australii. No, to jest różnie z tą automatyką, ale mów.
2: Ja słyszałem, że one są pociągi bez
1: Tak,
2: maszynistów.
1: pociągi są jak najbardziej, tak, zgadza się. Pociągi są autonomiczne w Australii, w tych kopalniach. Wszystko się zgadza. To jest super rzecz.
2: No, pytanie jest tutaj ogromne, te kopalnie są autonomiczne pociągi, koparki.
1: Tak.
2: Jest wersja, że albo ten teren mógł być skażony po jakichś tych kataklizmach i wojnach atomowych sprzed kilkuset lat. Albo może tam właśnie są pozostałości jakichś miast starożytnych zniszczonych,
1: Ale
2: żeby ludzie nie wpuszczać.
1: Gabriel, te pociągi autonomiczne pojawiły się dosłownie kilka lat temu i to jest tak, że tam są dwie sieci, takie dwie duże sieci, to jest największa na świecie sieć prywatnych kolei. One rzeczywiście mają grubo ponad 1000 km długości i kilka lat temu pojawiły się, firma Rio Tinto była pierwsza, która wprowadziła te pociągi zupełnie autonomiczne. Jest jeszcze druga firma, BHP, która na przykład jeszcze z tego, co ja pamiętam, kilka lat temu nie miała autonomicznych pociągów, więc tam byli normalnie ludzie, maszyniści w tych pociągach. Nawet był taki wypadek słynny w 2018 roku. A na kopalniach, owszem, są autonomiczne maszyny. Gdy ja byłem, to tam były autonomiczne, te takie duże, no, ciężarówki, które wożą urobek. One rzeczywiście były autonomiczne. Gdzie się pewnie trochę poprawiło, ale tam wciąż są ludzie. Obok autonomicznych maszyn pracują cały czas ludzie. Więc to nie może być tak, że tam jest jakiś skażony teren, no bo ludzie też są obok tych maszyn.
2: No właśnie, to są ogromne zarobki są, też płacą, jakieś
1: No
2: tam
1: nieźle płacą, to prawda.
2: miesięcznie górników, ale właśnie już nie ma chętnych też i właśnie przechodzą w automaty, autonomiczne kopalnie, pociągi, to dziwna strefa właśnie. No są teorie, mówię, że jakiś skażony może być teren, czy coś tam ludzie nie chcą puszczać, może też
1: Ale
2: jakieś
1: Gabriel, tam ludzie nie
2: ruiny.
1: chcą pracować, bo to jest fatalne warunki. Tam jest koszmarnie gorąco, po 40 i więcej stopni. Tylko czerwona ziemia. I tam to tak zwane są robotnicy FIFO, czyli First In, First Out. Stąd się bierze ta nazwa, że tam lecisz na 2 tygodnie, albo na 3 tygodnie na tą kopalnię, siedzisz, pracujesz, zarabiasz dobrze. Zarabiasz kilkaset dolarów, albo $1000, albo więcej na dzień brutto. To prawda, super zarobki są. Ale potem wiesz, siedzisz tam tak jak praca na statku albo praca na platformie wiertniczej, więc nie ma w tym dziwnego, że firmy wolą zainwestować w autonomiczne rzeczy niż w ludzi. Szczególnie, że tam zawsze jest taki problem, że zawsze jakiś wypadek się zdarzy, przynajmniej raz w roku, ktoś zginie i tak dalej, albo raz na kilka lat, więc lepiej, że tam pracowały automaty. Ale to nie jest miła praca, pomimo tego, że zarobki są bardzo dobre, to nie jest fajna praca.
2: No, myślę, że słuchaj, to nie można tam tych pociągach klimatyzacji zrobić, maszynach, no, a
1: Nie, no
2: pracowników.
1: można, pewnie, że tak, one są w ogóle bardzo wygodne, ale wciąż to jest sytuacja, w której lecisz przez pustynię w pociągu przez wiele godzin i tyle, nie?
2: No, są wersje właśnie to tłumaczące teorię, że tam maszyny może jakiś stworzony teren, być nie wiadomo czym. Jeszcze słuchaj, może dobra, mówisz te wszystkie teorie odnośnie Australii są fejkowe, normalnie jest jak jest, tak. Ja zbadam właśnie, znajdę relacje statków, którzy właśnie, w których miejscach przekraczali ten płot właśnie.
1: No dokładnie,
2: Mówisz o
1: powiedzcie, gdzie
2: jakim.
1: to jest. No,
2: No, dobrze.
1: czytam sobie o tym miasteczku, o którym mówiłeś, Whitnum, rzeczywiście, i to jest jak zupełnie w 1420 km na północ od Perth. I to jest rzeczywiście teren, jakieś miasteczko, które jest skażone, 50 tysięcy hektarów, najbardziej skażone miejsce na południowej hemisferze, czyli to jest zamknięte. W ogóle o tym nie wiedziałem. I co tam jest? Jest skażone azbestem. No dobra, ale to jest jedno miasteczko, gdzieś na środku pustyni. Nie, skażony jest niebieskim azbestem. Rzeczywiście tam nie wolno wjeżdżać. To w porównaniu z całą Australią to jest, wiesz, to jest coś. To jest jedno małe miasteczko, nie? No, tak to
2: No,
1: wygląda.
2: ale jedno miasteczko małe, a tu masz taką kopalnię autonomiczne pociągi, też włączanie właśnie wjazd ludzi i też ludzie, podobno pracownicy, robotnicy w tych kopalniach, już zgodę podpisują, że nie będą wyjawiać tej wiemy, co zobaczyli tam.
1: Nie, no ale jak się pracuje dla firm takich dużych kopalni, to trzeba podpisać, że się technologii nie będziesz opisywało technologii, na którą się pracowało. Ja też to podpisywałem, ale nie ma w tym dziwnego, jak zaczynasz pracować dla jakiejś dużej technologicznej firmy, nawet zdalnie, to też ja takie coś podpisuję. Jak pracuję z Amerykanami, bo często mi się zdarza pracować dla Amerykanów, to też musisz podpisać taki papier, że nie będziesz zgradzał tajemnic technologicznych. Dzwonił Artur Reptylek. Artur, zadzwoń jeszcze raz, nie zdążyłem cię odebrać. Więc dzwoń śmiało, przepraszam, nie zdążyłem. Więc jeżeli pracujesz dla firmy technologicznej, zawsze takie coś podpisujesz. No to nie ma w tym nic dziwnego. Nie no, słuchaj, ja bym chciał, żeby te teorie o Australii były prawdziwe. Żeby był gdzieś płot, na którym są, wiesz, jakieś. Halo, halo? Gabriel, czy jesteś z nami? O, widzę, że jesteś w połączeniu, ale cię nie słyszę.
2: No,
1: Halo, ja cię słyszę. No, teraz okej.
2: no, Dobra, ja tu jeszcze sprawdzę, jeszcze się może
1: Słuchaj,
2: coś wspólnego
1: jeżeli tylko jest jakieś
2: ustalimy.
1: miejsce, to ja się naprawdę tam wybiorę, gdzie jest jakiś park narodowy, gdzie są te patrole i tak dalej. Ja tam pojadę i zobaczę to, gdzie to jest.
2: Dobra, znajdę tylko podeszła w wolnej chwili.
1: Jasne.
2: A propos samolotu.
1: No, jedziemy.
2: Zauważ, że są wersje właśnie, że no logikę wziąć, na przykład załóżmy ten Airbus największy, a
1: 380.
2: 380.
1: Tak.
2: On pisze oficjalnie, że on zabiera 300 ton paliwa.
1: No.
2: Tankuje. No i swoje pytanie, gdzie te paliwo zmieści się ma?
1: No,
2: Czysta to
1: jest kilka miejsc.
2: 20 system samochodowy, jak kieruje do samochodu, to z paliwem. Gdzie te 20 samochodów kurwa się skrzydła zmieści?
1: To
2: Airbusa tego.
1: Airbusa 380 ma zbiorniki paliwa i w skrzydłach, i w kadłubie. I one się ciągną praktycznie od środka kadłuba aż po samogon. No nie ma w tym żadnej tajemnicy. W ogóle nie wiem, czy kiedyś leciałeś A380. Mi się ja naprawdę wiele razy leciałem tym samolotem. Jest bardzo przyjemnie, się nim leci. I on zabiera, no, te co mają prawie 300 ton paliwa. Połowa jego masy startowej to jest paliwo. To się wszystko mieści. No to nie ma z tym problemu. Skrzydło jest kolosalne tego samolotu, absolutnie wielkie. Jedno i drugie skrzydło, ale to zawiera tam około 100 ton paliwa. 150 ton chyba zawierają skrzydła oba, a reszta jest w kadłubie.
2: To mówisz na jednostce.
1: No czekaj, zaraz zobaczmy, bo ja nie mam przed sobą, nie znam danych A380 na pamięć, ale jak wiesz,
2: No,
1: A300...
2: to sam samolot waży 300 ton suchy,
1: Suchy waży 300 ton,
2: tankuje.
1: tak.
2: No, słuchaj, to mówisz, na jedno skrzydło wchodzi gdzieś tam
1: 50 ton paliwa na jedno skrzydło.
2: 10 cyster samochodowych tirów podjedzie. I zatankuję jedno skrzydło, tak?
1: Tak,
2: To
1: czekaj,
2: też
1: Artur
2: się zmieści.
1: dzwoni? Ale nie wiem, dlaczego nie mogę cię odebrać, Artur. Kurde, no. Nie wiem, czy zadzwoniłeś jako konferencja, Boże, ale nie mogę odebrać Artura. No, przykro mi. Nie wiem, klikam, odbierz i nic z tego nie wychodzi. Nie wiem czemu, słuchajcie. To jeszcze muszę się tego Skype'a ogarnąć. Najwyżej, jak się Gabriel rozłączy, zadzwoni Artur, bo próbuję cię odebrać, ale nie mogę. Ale zobacz, masz coś on plane. Ile mamy w skrzydle? Zaraz ci powiem dokładnie, ile tam tego jest. No dokładnie widzę, że według danych 315 tysięcy litrów to jest całość paliwa, nie? Paliwo jest trochę lżejsze od wody, więc to nie będzie tyle tego. No więc skrzydła mają łącznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć skrzydeł, sześć zbiornik, oddzielnych zbiorników paliwa w każdym skrzydle. Łącznie jest sześć, aż po koniec. Więc w tym momencie masz w każdym fit tanku. Czy w skrzydle masz tak, 2 razy 28 tysięcy ton, potem masz 2 razy 26 tysięcy ton, w outer tankach masz 10 tysięcy ton, no jest w skrzydłach masz ponad 100 tysięcy litrów paliwa. No, zgadza się. W skrzydłach, w samych skrzydłach. Nie wiem, czy mnie słyszysz, Gabriel. Artur, przepraszam cię, nie dzwoń teraz, bo nie mogę cię odebrać, dopóki rozmawiam z Gabrielem. Nie wiem, co się dzieje. Gabriel, ty mnie słyszysz? Kurczę, nie wiem, wygląda, jakbyś się wyciszył teraz. Gabriela coś nie słyszę. Gabriel, czy mnie słyszysz? Słyszysz mnie teraz? Bo jesteś wyciszony, mi się pojawia. O kurde, coś Skype płata nam figle, jak to się mówi. Ale aha, napisał mi Gabriel, że zaraz wraca. Ktoś dzwoni i... No nie wiem, Gabriel, czemu cię zrzuciło. Jak mnie
2: Coś
1: słyszysz,
2: nie
1: powiedz.
2: mógł słychać.
1: No teraz cię słyszę dobrze, ale coś cię zrzuciło, słuchaj. Teraz cię słyszę dobrze.
2: Halo?
1: Halo, halo? Halo,
2: No
1: halo?
2: słuchaj, no to mówisz oficjalna wersja, że tyle paliwa wchodzi,
1: No.
2: zmieści się, tak?
1: No.
2: Tyle 10 system do jednego skrzydła, tak?
1: No, do jednego skrzydła masz... No nie no, każda jedna cysterna samochodowa to jest 30 tysięcy litrów. No to jak? No to nie, no to gdzieś trzy cysterny do jednego skrzydła.
2: Jak 30 tysięcy litrów ma
1: No w jednej
2: cysterna?
1: cysternie samochodowej, takiej pełnej, masz około 30 tysięcy, no ile ma za jedna
2: Dwadzieścia
1: cysterna?
2: tysięcy litrów.
1: W jednej takiej cysternie, która jest w ciągniku siodłowym, ile masz tysięcy litrów paliwa? No
2: 20.
1: dobrze, masz 20, no to wchodzi 5 cystern mniej więcej na jedno skrzydło, no. Dokładnie.
2: No
1: Na jedno
2: czekaj,
1: skrzydło wchodzi
2: czekaj.
1: 5 cystern.
2: 20 tysięcy, no aż tam jest.
1: A 100 tysięcy wchodzi w jedno skrzydło, no to masz około 5 cystern na jedno skrzydło, tak mniej więcej.
2: 100 tysięcy, tak, w jedno, w drugie też 5 cystern.
1: No.
2: a jeszcze 5?
1: Jeszcze 5
2: To
1: wchodzi.
2: 15 powinno być.
1: Jeszcze masz w kadłubie i w tylnym, jeszcze nawet masz w
2: Aha.
1: stateczniku poziomym są
2: Aha.
1: zbiorniki paliwa. Tak zwany trim
2: To
1: tank.
2: mówisz, to objętościowo to nie będzie problemu zmieścić się to paliwo.
1: Pewnie, że
2: Nie,
1: tak.
2: nie widzisz problemu
1: Nie, nie
2: takiego,
1: widzę
2: bo
1: problemu z tym.
2: objętościowo
1: Nie
2: nie
1: widzę z tym
2: widzisz, tak?
1: problemu. No, gdzie tu widzisz problem przecież? Słuchaj, skrzydła tego samolotu są absolutnie kolosalne. To jest coś wielkiego, to jest kilkadziesiąt
2: Tak,
1: metrów.
2: to słuchaj, dobra. Jak leci samolot,
1: No.
2: to tam jakby tyle paliwa było
1: No.
2: i nie wiem, nie przelewałoby się, nie?
1: Nie, ono się
2: Zbiorniczowo i
1: przelewa. Słuchaj, bo to paliwo,
2: przelewa
1: to
2: się,
1: nie
2: tak?
1: jest jeden zbiornik. One są podzielone na zbiorniki. Teraz właśnie widzę na schemat skrzydła każdego A380, to każde skrzydło ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zbiorników oddzielnych. I komputer steruje tym, żeby one właśnie były trymowane, to znaczy, żeby wyrównywać to paliwo. Czyli w każdym skrzydle masz siedem zbiorników oddzielnych, tego co widzę.
2: No to słuchaj, tak. Dobra. No to ile trwa tankowanie samolotu
1: O Jezu,
2: takiego, że
1: długo, bardzo
2: pokaż
1: długo.
2: 15
1: Ale muszę
2: system tak,
1: A380?
2: samochodowy. No, ile trwa?
1: Nie wiem, ale musiałbym to sprawdzić, ile trwa, ale A380, no tankuje się ładnych kilkadziesiąt minut.
2: No to 20 minut.
1: Nikt,
2: No
1: no,
2: to trzeba
1: kilkadziesiąt minut.
2: obliczyć. Tutaj to tutaj ciśnienie,
1: No.
2: które musiało być na tym wężu, żeby z takim siłą dotykować, żeby rozsadziło skrzydło samolotu.
1: Ale dlaczego miałby je rozsadzić? Przecież ono jest
2: Czasie?
1: wentylowane.
2: Tylko
1: Gabriel, ono jest
2: system
1: wentylowane,
2: paliwa.
1: to skrzydło. Przecież jeżeli masz kilkadziesiąt
2: Sterowane,
1: tysięcy...
2: tak?
1: Zobacz, czekaj. Tam jest 100 tysięcy litrów na skrzydło. Załóżmy, że tankujesz to 30 minut, tak? 30 minut. Znaczy, że w każdą minutę musisz rzucić 3000 litrów. Prawda? Dobrze mówię? Tak, 3000 litrów. No to jest 3000 litrów na minutę. 3000 litrów na minutę to jest przeciętny flow. Cały czas wentylujesz te zbiorniki. Po prostu one są, cały czas, wiesz, rzucasz powietrze, a rzucasz paliwa, a powietrze uchodzi z drugiej strony. Więc gdzie tu jest problem? Zresztą one są podatkowo wypełnione specjalnym gazem, żeby to potem wszystko nie wybuchało, bo tam nie ma zwykłego powietrza w zbiornikach takiego samolotu. No 3000 litrów na minutę, to co to za ciśnienie jest?
2: 300 tysięcy
1: 3000 litrów na minutę.
2: na minutę, tak? Bo 300 minut to jest tankowanie, nie?
1: Jeszcze
2: To
1: raz
2: jest 2
1: takiego?
2: godziny, tak?
1: No, były kilkadziesiąt
2: No tam
1: minut. No,
2: 300
1: załóżmy, że 30
2: tysięcy,
1: minut
2: nie?
1: tankowania. No, załóżmy, 30 minut.
2: 30 minut, tak?
1: No, czekaj,
2: No
1: zobacz,
2: to co, ja tak...
1: poczekajmy, jakie są dane. Fueling A380, time. O nie, przepraszam, więcej. A380 to jest ponad godzina refuelingu. Czyli ponad godzinę się tankuje. Od godziny do 2 godzin. No, to liczmy 90 minut. No, to masz 1000 litrów na minutę wchodzenie w jedno skrzydło. No, to co to, kurna, jest 1000 litrów
2: Tak?
1: na minutę?
2: Następny tydzień co będzie?
1: Hmm?
2: 2000.
1: No to w
2: Nie
1: tym
2: już.
1: momencie masz 30, no, no to co to jest za ciśnienie? No to przecież to jest...
2: No. Ile za sekundę litrów?
1: No to jeżeli masz, w każde skrzydło wchodzi ci 100 tysięcy litrów, 90 minut, no to masz 1000 litrów mniej więcej na minutę, no to jeżeli minuta ma 60 sekund, prawda?
2: 10 na sekundę litrów, tak?
1: Jeszcze raz, ile?
2: Litrów na sekundę
1: No to
2: tankuje
1: jeżeli
2: ta
1: masz 1000
2: paliwa.
1: litrów na minutę mniej więcej, Gabriel, 1000 litrów na minutę, a minuta ma 60 sekund, no to ci tak mniej więcej chodzi 15 litrów na sekundę. No to co to jest? 15 litrów na sekundę. Co to jest?
2: No to słuchaj, no to nas to jest dużo.
1: No to przecież jak tankujesz samochód, to na
2: No.
1: sekundę, no na sekundę ile wrzucasz? Litr do zbiornika? No ile tankujesz? Minutę tankujesz? No to co to jest? Jeżeli do samochodu wrzucisz litr na sekundę benzyny czy ropy, no to co to jest dla takiego wielkiego samolotu 15 litrów na sekundę? Gdzie tu problem jest? A
2: 50 litrów na
1: widziałeś, jak ten
2: sekundę.
1: wąż jest
2: 50 litrów na
1: szeroki?
2: sekundę.
1: Jeszcze raz, co?
2: 50 litrów na sekundę.
1: Ile?
2: 50 litrów.
1: Dlaczego
2: 50
1: 50?
2: litrów na sekundę.
1: Nie, nie, to jest około
2: Co?
1: 1000 litrów. Poczekaj, spokojnie, wprowadźmy trochę logiki. 1000 litrów na minutę mniej więcej, tak? Jeżeli masz 1000 litrów na minutę, a podzielisz to
2: Nie,
1: przez...
2: 3000 litrów na
1: Nie,
2: minutę.
1: nie 3000, bo to trwa, tak jak mówiłem ci, tankowanie sprawdziłem, trwa około godziny do dwóch. Teraz każde
2: No jest
1: skrzydło...
2: 300.
1: Ale każde skrzydło tankujesz oddzielnie. Skrzydła są tankowane oddzielnie, dlatego że one są tankowane grawitacyjnie. Podłączasz końcówkę węża pod koniec skrzydła, do każdego ze skrzydeł, więc każde skrzydło jest tankowane oddzielnie. Więc w jednym skrzydle jest około 100 tysięcy litrów i tam wbijasz ten wąż, tak? I leci 100 tysięcy litrów w ciągu 90 minut, przeciętnie 90 minut, bo to jest półtorej godziny. Skoro jest 90 minut, prawda, no to można przyjąć, że to jest około 1000 litrów, mniej więcej na minutę, co ci daje około 15-16 litrów na sekundę. No to co to jest?
2: Dużo jest, to jest. Dużo to jest.
1: Przychodzi też audycja o tankowaniu. Tak, to jest audycja o
2: Ale
1: tankowaniu.
2: sobie tyle nie wchodzi, żeby fizycznie 500 w miejscu. No.
1: A mi się wydaje, jednak się zmieści i się wydaje, mieści. RK cię pyta, czy 100 ton w samolocie. Paliwa jest nawet więcej, mniej więcej. A czy 180 to jest grubo ponad 200 ton paliwa.
2: Dobra, słuchaj, tak, dobra. To mówisz tak, wszystko wygląda normalnie, nie ma jakichś kontynentów ukrytych, świat normalnie wygląda,
1: Ja ich nie
2: ziemia jest
1: widziałem,
2: dobrze
1: Błażej.
2: szkoła.
1: Boże, Gabriel, ja nie widziałem ukrytych kontynentów, a znam ludzi, którzy opłynęli
2: Tak.
1: Australię dookoła. Skoro da się odpłynąć, no to nie możesz mieć przejścia na Antarktydę z Australii.
2: A sam płynąłeś? Kto powiedział, że płynął?
1: Jeszcze
2: Kto
1: raz powiedz,
2: płynął?
1: jeszcze raz powiedz. Czy co?
2: Czy sam opłynąłeś Australię?
1: Skoro, wiesz co, strasznie coś się oddalasz od mikrofonu. Pytasz się mnie, czy ja sam opłynąłem Australię dookoła? Nie, nie opłynąłem Australii, natomiast objechałem Australię, natomiast nie opłynąłem. Zobacz, Grzesiek
2: Dobra,
1: Bukowski mówi,
2: słuchaj.
1: że samochody wyścigowe podczas pit stopu są tankowane szybciej, 100 litrów w kilka sekund na przykład. Proszę bardzo. Także widzisz, skoro w F1 możesz zatankować taką prędkością, to tym bardziej taki wielki samolot.
2: No, tylko mówię, obiem to stało, to się nie mieści, bo
1: Ale dlaczego
2: szczegółowo
1: się nie zmieści? No przecież
2: przestał
1: to można,
2: nie
1: przecież
2: mieścić
1: można
2: się
1: wziąć,
2: szkoła.
1: słuchaj, można wziąć model takiego A380, model skrzydła, który jest rozrysowany w internecie i policzyć dokładnie, ile tego tam jest. Po prostu wziąć i policzyć, jakie są wymiary tych zbiorników. Słuchaj, wiesz co, dobra, może ja do tego się przygotuję.
2: Ja filmy z samolotami
1: No.
2: obliczali i to się nie trzyma kupy, to
1: No to
2: się
1: słuchaj, to
2: klei.
1: ja też to obliczę, dobra. To ja też to obliczę, jak
2: No,
1: dokładnie,
2: trzeba sobie
1: gdzie się to paliwo
2: poskładać,
1: mieści.
2: no.
1: Słuchaj.
2: Dobra, słuchaj. Ja się rozłączam, słuchaj. Mówię z tobą tutaj. Ciebie tutaj nie przekonam, bo wszystkie wytłumaczenia masz. Tutaj, co do tutaj rzeczy alternatywnie, nie widzisz tego.
1: No
2: A
1: nie widzę.
2: słuchaj,
1: Może ja mam coś
2: a w
1: sobie po prostu.
2: Australii nie ma
1: Brakuje mi
2: wysypanych kas na
1: jakiegoś
2: przykład?
1: zmysłu, ale nie widzę. Jeszcze raz, co takiego?
2: Słuchaj, bo, czy w Australii nie ma, nie wiem, zasypanych miast starsze 200 lat? Tam są budynki pod ulicą, czy jakichś budynków antycznych, bo wiesz.
1: Antycznych właśnie nie ma. Właśnie to jest
2: Nie
1: problem, że
2: ma.
1: najstarsze budynki, jakie są w Australii, to są te, które wybudowali Brytyjczycy, gdy przypłynęli do Sydney. To jest tak zwana część Sydney, która nazywa się The Rocks, gdzie właśnie pod koniec. O, Jan Toronto dzwoni, spróbuję go odebrać, może teraz się uda. O, i udało się chyba. Jan Toronto jest z nami, ale w Australii są takie miejsca. Coś, kurde, nie wiem, co się udało, ale może udało. Jest taka dzielnica The Rocks, gdzie przybyli pierwsi Europejczycy, są najstarsze budynki. Niestety po aborygenach nie zostało żadnych budynków. Pewne konstrukcje znajdą się w Nowej Zelandii. Halo, halo, cześć, Jan, jest Toronto. Oj, coś strasznie trzeszczysz.
2: No
1: Halo?
2: witam, witam.
1: Cześć, Janie.
2: Witam Janka. No ja tylko wiecie, ja powiem z własnego doświadczenia. Z własnego doświadczenia to są moje oczy widziały,
1: No.
2: moje oczy, podkreślam. Ile podjeżdża cystern pod samolot, który przylatuje z Europy, znaczy z Nowego Jorku do Warszawy.
1: No jasne.
2: Czy ktoś widział ile cystern?
1: Ja widziałem, tak. Ja muszę ci powiedzieć, że mam jako pasażer
2: Konkretnie,
1: mam kilkaset lotów za sobą.
2: powiedz, ile cystern podjeżdżało pod prawie pusty samolot.
1: No to a dokąd on potem leciał? Ile chcieli go zatankować? Bo samolotów się nie tankuje pod korek.
2: Do Nowego Jorku.
1: Z Warszawy?
2: Z Warszawy do Nowego
1: Ale
2: Jorku.
1: jaki samolot to był?
2: Dobra,
1: 787. No dobrze, ale
2: Transamerican.
1: mi chodzi o model. Czy to był na przykład
2: A mogę sobie
1: 787? No to chodzi.
2: 767.
1: No to pewnie trzy cysterny powinny wejść. Dwie, trzy cysterny paliwa mniej więcej. Trzy cysterny paliwa, no to już jest maks.
2: No to jest 75 tysięcy litrów.
1: No. Tak wychodzi.
2: No. I tyle widziałeś trzy cysterny, tak?
1: No, jak najbardziej. Tyle
2: Panowie,
1: widziałeś?
2: słuchajcie.
1: No oczywiście, że tak. No
2: Halo?
1: przecież widziałem wiele razy tankowanie samolotu. Podjeżdża
2: No to
1: jedna cysterna,
2: ja, no,
1: wrzuca
2: no
1: paliwo,
2: to ja
1: podjeżdża
2: ci
1: cysterna.
2: mówię, to
1: No.
2: ja ci mówię, to ja ci mówię, na własne oczy widziałem, że podjechała jedna cysterna, tankując jeden samolot, który leciał do Nowego Jorku.
1: No dobrze, ale w jednej cesty masz 30 tysięcy litrów, prawda? Ale skąd wiesz, ile w tym samolocie było już paliwa wcześniej? No skąd możesz o tym wiedzieć?
2: No,
1: Skąd on przyleciał? Jeszcze jest ta rezerwa i tak dalej.
2: ja tylko cię informuję, nic
1: Ale
2: więcej.
1: ja nie mam z tym problemu. No dobrze, ale skąd wiesz, ile paliwa było
2: No
1: wcześniej?
2: super. Natomiast jeśli mówisz, że wchodzi 300 tysięcy litrów paliwa,
1: Do 380. Ale do
2: no
1: jakiego
2: to
1: samolotu? Ja mówię o A380.
2: no dobrze, no to jak ten samolot się oderwie od ziemi, mając cztery silniki o mocy 12 tysięcy koni mechanicznych?
1: Ale one nie mają. No, a dlaczego miałby się nie oderwać? Nie
2: Co
1: rozumiem. Dlaczego miałby się nie
2: 12
1: oderwać?
2: tysięcy
0: No,
1: Dlaczego ja mam
0: wytłumacz
1: się nie
0: mi.
1: oderwać? Przecież to można policzyć, że on się oderwie. Gdzie tu jest
0: To
1: błąd?
0: bardzo cię proszę, to bardzo cię proszę. No to więc ja byłem świadkiem, że tylko była jedna cysterna.
1: Ale
0: Czyli
1: czekaj, mówimy o cysternie.
0: przelecenie 6 tysięcy kilometrów na jednej cysternie,
1: No.
0: czyli około 25 tysięcy litrów, no to trzeba sobie policzyć.
1: No to
0: No.
1: policzmy, jakie ma na przykład 767 pełne fuel capacity. No to pełne fuel capacity 767.
0: Nie. No to
1: To
0: z
1: jest.
0: tego wynika,
1: Aha.
0: że w Nowym Jorku będzie też jedna cysterna tankująca paliwo do Warszawy. Tego samego samolotu.
1: Jeżeli masz.
0: Z tego wynika.
1: No tak, mogłoby tak być, ale to
0: Miasto
1: zależy ile.
0: Kosmos.
1: Zależy ile miałeś paliwa wcześniej. Właśnie widzę, że 767, niezależnie od modelu, ma taką samą pojemność, 63 tysiące litrów. Czyli żeby zapakować go pod korek, potrzeba byłoby tak naprawdę dwóch cystern, takich jakie są na lotnisku. Dwóch, dwóch i pół mniej więcej, prawda? Więc no i
0: No
1: teraz. Ale chodzi o to, że
0: to skąd
1: za.
0: te 300 tysięcy litrów? To skąd te 300 tysięcy litrów?
1: Ale mówimy o 767, czy mówimy o A380? Bo ty mówisz o 767 teraz.
0: No, ja mówię o 767.
1: No to 767 ma 63 tysiące litrów tylko, a
0: No to
1: A380 ma
0: dobrze.
1: 300. To są
0: No to
1: zupełnie różne
0: dobrze.
1: samoloty.
0: No to co najmniej by podeszły trzy
1: Nie, no
0: cysterny,
1: poczekaj, no to
0: trzy
1: sprawdźmy
0: cysterny.
1: jaka jest, ale ja nie. Samolotów się nie tankuje pod korek. Zależnie od tego, gdzie one lecą w porównaniu z zasięgiem samolotu, samoloty są bardzo nieekonomiczne, jak się je tankuje pod korek.
0: Dobra, nie ma sprawy. Jest twoja teza, nie ma sprawy. To ja polecam, bo są pewne na przykład te filmiki na YouTubie, jak wyglądają wraki samolotów, które wyszły już z eksploatacji. I warto sobie oglądnąć te złomy. Na tym scrapyardzie, czyli tym na złomowisku, jak wyglądają zbiorniki. Ja
1: A
0: polecam tą
1: co jest niesamowite?
0: informację.
1: Co jest złego w tych zbiornikach? Co tam nie pasuje, powiedz?
0: No, zbiorniki mają chyba na 15 tysięcy litrów i obsługuje w zasadzie jeden silnik, który jest na samej dupie samolotu, bo nikt nie widział, jak odrzutowe silniki, cztero odrzutowe silniki wydalają spaliny.
1: Jak to nigdy nie widział?
0: Mówię o
1: Przecież widać, przecież
0: samolotach
1: bardzo wyraźnie.
0: pasażerskich.
1: Ale ja
0: Mówię o
1: nie. W
0: samolotach
1: samolotach
0: pasażerskich.
1: pasażerskich bardzo wyraźnie widać spaliny, które uciekają.
0: Ja cię bardzo przepraszam.
1: Ja to widzę.
0: Podejdź do samolotu na odległość 20 albo 30 metrów na lotnisku
1: No.
0: i zobaczymy, co poczujesz.
1: No słuchaj. Oczywiście, że czuć smród spalin bardzo mocny. To jest taki zapach, jak kerozyna ma taki specyficzny zapach, jak taka palona świeczka, bo taki jest zapach tej kerozyny.
0: Nie.
1: Przecież to bardzo mocno czuć.
0: Latają na specjalnym paliwie dieslowskim,
1: Nie,
0: czyli
1: to nie
0: na
1: jest
0: ropie
1: diesel.
0: naftowej.
1: Nie,
0: No
1: ja
0: to jest
1: nie. To nie jest diesel.
0: specjalne paliwo.
1: To nie jest specjalne.
0: Nie, to
1: Jetta
0: jest
1: 1 nie
0: specjalne
1: jest
0: paliwo.
1: dieslem. Przepraszam, może ja coś powiem, bo ja trochę na temat wiem, bo sam jestem pilotem. Paliwo, które się wlewa do silników odrzutowych, to jest do cywilnych, to jest zwana Jetta 1. Jest to frakcja paliwa, która jest trochę lżejsza niż diesel, a zdecydowanie cięższa niż benzyna. Ona we frakcji jest tak
0: No
1: mniej
0: dobrze.
1: więcej pomiędzy dieslem a
0: Okej.
1: benzyną. I to jest tak zwana
0: No dobra, nie ma
1: kerozyna po
0: sprawy.
1: polsku albo nafta
0: Nie ma
1: lotnicza.
0: sprawy.
1: I to on
0: Dobra, nie
1: bardzo
0: ma sprawy. A
1: specyficznie
0: czy
1: śmierdzi.
0: bierzesz. Dobra, a nie bierzesz pod uwagę tą kwestię, że może być na przykład dwie sprężarki w samolocie,
1: Aha.
0: które jeden silnik spalinowy dieslowski, który wytwarza w tych sprężarkach 1200 atmosfer, które zasilają cztery silniki
1: Nie
0: odrzutowe.
1: biorę tego pod uwagę,
0: Nie
1: bo to się
0: bierzesz
1: nie
0: tego pod
1: spina, to się
0: uwagę?
1: fizycznie nie spina, Janie. Nie ma
0: A nie ma
1: żadnego silnika
0: sprawy. Nie.
1: dieslowego,
0: Dobra,
1: tylko
0: nie
1: są
0: ma
1: cztery
0: sprawy. Nie ma.
1: silniki odrzutowe. I widać wyraźnie, jak one wyrzucają się spaliny i nawet czuć te spaliny, właśnie taki zapach palonej świeczki.
0: No, wiesz,
1: Bardzo to
0: to
1: wyraźnie
0: spalona
1: widać.
0: świeczka, spalona świeczka, spalone świeczki to są odrzutowe silniki, jeśli chodzi o bojowe silniki.
1: Nie, nieprawda. Bojowy silnik i silnik taki, który jest w samolocie cywilnym, są takie samo cywilne, które mają dokładnie ten sam silnik. Na przykład, żeby ci daleko nie szukać, silniki turbowentylatorowe, nie turbowentylatorowe, przepraszam, tak zwane turbopropy. Te silniki, które działają tak jak silnik odrzutowy, chociaż mają śmigło, bo tam jest napędzana turbina, w środku napędza śmigła, to są te same silniki, które wykorzystuje się zarówno w silnikach w samolotach cywilnych, jak i w samolotach wojskowych i to jest dokładnie to samo paliwo, czyli Jetta 1 i nie ma żadnej różnicy. Nie ma żadnej różnicy
0: Ja
1: między tym
0: dobra, ja
1: paliwem.
0: tylko chciałem zapytać się, czy nie bierzesz pod uwagę, że mogą być na przykład dwie sprężarki spalinowe
3: sprężarki na samym tyle samolotu, które zasilane jest jednym silnikiem dieslowskim, które te sprężarki wytwarzają ciśnienie 1200 atmosfer napędzające silniki odrzutowe. Cztery silniki.
1: Silnik diesla w środku.
3: To tylko to mnie interesuje.
1: Silnik diesla w środku.
3: Nic więcej.
1: Nie, dobrze, żebym wiedział, o czym rozmawiamy. Czyli mówisz, że jest silnik diesla, on wytwarza ciśnienie i dopiero...
3: Nie, to sprężarki są napędzane przez ten silnik. Sprężarki.
1: Ale ten silnik znajduje? A gdzie on się znajduje, Janie, ten silnik?
3: Na samym tyle
1: samolotu, tyle... to jest tak zwane APU. Janie, ten malutki silniczek, który jest na samym tyle samolotu, to jest zwany APU, czyli Auxiliary Power Unit, i on służy do tego, że w momencie, gdy samolot stoi na lotnisku i nie ma podłączonego prądu, albo ma jeszcze za niski ciąg silników, on wytwarza energię elektryczną. To jest tak zwane APU i je wyraźnie widać zarówno w Boeingach, jak i w Airbusach. Przeznaczenie tego silniczka jest znane.
3: No dobrze, to by cię przekonało, że mówię prawdę, czy wystarczyłyby ci zdjęcia na przykład zrobione przez obsługę lotniska?
1: Ale zdjęcia czego? Silnika diesla, który jest w środku.
3: Czy to by cię
1: przekonało? Ale co by mnie
3: przekonało?
1: Ale co?
3: Zaraz.
1: Ale co by mnie przekonało?
3: Zaraz. No to poczekaj sekundę, daj mi skończyć.
1: No, no.
3: Jeśli zdjęcia by cię przekonały, że mówię prawdę, że są dwie sprężarki, które są napędzane przez jeden silnik dieslowski w tyle samolotu. Czy chcesz, czy mam zorganizować takie zdjęcia?
1: Zorganizuję,
3: by cię te zdjęcia
1: ale
3: przekonały?
1: To są sprężarki jak czegoś, powietrze?
3: Pytam się, czy te zdjęcia by cię przekonały?
1: Nie, bo ja muszę pójść to zobaczyć i obejrzeć.
3: Pytam się.
1: Nie, no zdjęcia mnie nie przekonały, bo zdjęcia...
3: Dobrze, jeżeli... idź na lotnisko, idź tak? na lotnisko w Warszawie, czy tam gdzie jesteś i pogadaj sobie z obsługą
1: samolotu. Ja nie jestem w Warszawie,
3: dobrze.
1: Jestem w Kanberze.
3: Bez znaczenia. No dobrze, no to pogadaj z obsługą, czy chciałbyś zobaczyć tył samolotu. I sam sobie zrób zdjęcia, okej?
1: Okay? Ale co tam, no dobrze, Janie, to powiedz, co tam z tyłu jest.
3: No nie, no to sam sobie zrób zdjęcia.
1: Ale słuchajcie, czemu tak wszystkich odsyłacie? Janek, opowiadaj, co tam z tyłu jest.
3: Nie, ja nie chcę cię odsyłać, tylko sam sobie zobaczysz na własne oczy.
1: Ale tam jest silnik, Janie, tam jest silnik i to nie jest silnik dieslowski.
3: Idź sobie zobacz. Przepraszam, idź
1: ja
3: sobie
1: byłem,
3: zobacz.
1: Ja widziałem nie jeden samolot, naprawdę.
3: Możesz mi dać zdjęcia, skoro byłeś tam, to pokaż mi zdjęcia.
1: Ale ja nie robiłem zdjęć tych silników, ale następnym razem będę, to ci pokażę zdjęcia.
3: Nie, no to jeśli byłeś, no. To proszę, pokaż mi zdjęcia.
1: Ale ja nie byłem
3: natomiast
1: tam, nie robiłem
3: nie
1: zdjęć,
3: byłeś,
1: tylko byłem, widziałem samolot.
3: Jeśli nie byłeś, to idź do obsługi, pogadaj z jakimś członkiem obsługi lotniska i zapytaj się, czy możesz wejść na tył samolotu, bo chciałbyś zobaczyć, co tam jest.
1: Mówisz, tam jest silnik diesla. Janek, poczekaj, no to wprowadź mi trochę logiki
3: zaraz,
1: do tego rozmowy.
3: Zaraz. Poproś, grzecznie poproś, że chcesz tam wejść.
1: Grzecznie poproszę i pójdę. Ale zanim
3: pójdę, wtedy pogadamy.
1: Ale to mi opowiedz, co tam widziałeś. Opowiedz po prostu.
3: Nie, ty musisz sam wejść.
1: A dlaczego?
3: Sam zobaczyć. Sam musisz zobaczyć.
1: A ja widziałem coś z tyłu silnika, coś z tyłu samolotu.
3: No to ja cię poproszę.
1: Tam nie ma żadnych sprężarek. Tam nie ma żadnych sprężarek.
3: Skoro byłeś.
1: I nie ma silnika.
3: Skoro
1: Lisa.
3: Byłeś.
1: Ja nie.
3: Pytam
1: nie ma.
3: No to skoro byłeś, no to poproszę zdjęcia.
1: Ale ja tam nie robiłem zdjęć. Dlaczego ty mam zdjęcia? A ty byłeś w kiblu dzisiaj, to pokaż mi zdjęcia. To ty jak wszędzie gdzieś, to robisz zdjęcia?
3: Ja nie mówię o kiblach, tylko ty mówisz o samolotach.
1: Ale ja nie robiłem tam zdjęć. Ja wiele razy przechodziłem z tyłu samolotu.
3: No,
1: i tam
3: ja cię
1: nie
3: rozumiem,
1: wiem.
3: Ja cię rozumiem. Nie ma sprawy. Ja cię rozumiem. Nie rozmawiamy o kiblach, tylko rozmawiamy o napędzie samolotu.
1: Ale tam nie ma żadnych sprężarek i silników diesla.
3: Pasażerskich. No skoro nie ma, to ja cię proszę. Pogadaj z obsługą lotniska, i żeby cię wpuścili na tył samolotu. Nic więcej.
1: Ale mówisz,
3: niech oni cię tam
1: wprowadzą. Powiedz mi proszę, o jakim samolocie mówisz? Daj jakiś przykład jakiegoś modelu.
3: No to Boeing na przykład 737, 747, 767.
1: Trzymajmy się jednego. Zostańmy przy 737.
3: Boeinga.
1: Dobrze, mówimy o 737. 737 to jest wąskokadłubowy samolot krótkiego i średniego zasięgu, dwusilnikowy, który z tyłu ma APU. Ma z tyłu bardzo ładnie widoczne dodatkowe zasilanie. Tam nie ma żadnego silnika diesla. Zresztą tył samolotu widać bardzo wyraźnie, bo tam można praktycznie dojść do tyłu. Tam nie ma żadnego silnika diesla, żadnych sprężarek. bo coś takiego nie jest potrzebne. Jest natomiast jedna turbina, która generuje prąd. I to jest wszystko, co jest z tyłu samolotu. Nic ma nic tam więcej, Janie. Naprawdę.
3: Ale ja cię bardzo proszę, No to wejdź na jakikolwiek samolot pasażerski
1: ale
3: na tym samolotie.
1: Setki razy
3: wejdź
1: w samolotach.
3: Ale ja cię bardzo proszę.
1: Ja setki razy byłem w samolotach.
3: Ja nie jako pasażer. Nie jako pasażer, tylko jako członek obsługi samolotu.
1: I co tam z tyłu zobaczę?
3: Jako członek obsługi
1: lotniska.
3: No to powiedz,
1: Janie, co tam
3: proszę
1: z tyłu zobaczę.
3: Bardzo. Ja cię bardzo proszę. No
1: dobrze, już
3: bardzo
1: mnie prosisz, dobrze słyszałem, ale co by tam, opowiedz, co tam z tyłu zobaczę.
3: Ale ja nie chcę ci opowiadać.
1: Dlaczego? No to
3: ja,
1: po chuj dzwonisz. Przepraszam, to po co dzwonisz, jak nie chcesz opowiadać?
3: To ty nam opowiadasz, że samolot bierze 300 tysięcy litrów paliwa.
1: A
3: to ty nam opowiadasz.
1: Tak, a 380 bierze 300 tysięcy litrów.
3: 380 tysięcy, to jest 300 ton.
1: Nie. A czy samolot, przepraszam, nie zrozumiałeś. Samolot modelu Airbus A380, czyli największy, jaki teraz latają samolotów cywilnych, dokładnie bierze prawie 300 tysięcy litrów paliwa. To jest, dokładnie ci powiem, dokładnie ile to jest, momencik.
3: No powiedz mi, ile samolot waży?
1: Ale muszę, a A380?
3: Pytam cię, ile waży samolot?
1: Ale który? Jaki model?
3: No ten, który bierze 380 tysięcy paliwa, litrów paliwa.
1: Już ci odpowiadam. A380, mówimy o Airbusie, tak zwany Super Jumbo. Fuel capacity jest dokładnie, podać ci w litrach, 320 tysięcy litrów.
3: Ile on waży?
1: Słyszę, daj mi odpowiedź.
3: Z tymi zbiornikami.
1: Dobrze, no więc tak. Tak jak mówię, bierze 320 tysięcy litrów, natomiast maksymalna masa startowa A380, max take-off weight, mój drogi, maksymalna to jest 560 ton. 560 ton, dokładnie. Masa maksymalna, masa startowa A380 zatankowanego pod korek.
3: No i ja pytam się, ile on waży?
1: 560 ton waży cały samolot zatankowany.
3: Nie, no to odejmij sobie 380 ton i zobacz.
1: Chodzi ci o wagę suchą, tak?
3: No to powiedziałem, zapytałem się, ile waży samolot bez paliwa?
1: Już ci mówię, momencik. Waga sucha, 277 ton.
3: No to ja już nie mam pytań, dziękuję bardzo.
1: A dla co w tym jest nie tak?
3: No, pomyśl sobie.
1: No nie, no
3: ja
1: już
3: bardzo dziękuję,
1: mi.
3: Wyłączam się.
1: Do
3: to ja już się wyłączam.
1: Się. Cześć, Janie, papa, hej. Siema. Na razie. To był Jan z Toronto, który nie ma pytań. Tak, więc A380, świetnie się nim lata. No muszę przyznać, że lata się nim jak... No, wspaniale, to jest super samolot do latania na duże odległości. Największym operatorem A380 jest Emirates, którym się cudnie lata, 560 ton przy każdym i... przy 50 ton maksymalnej masy startowej, 277 ton, jak sprawdziliśmy, masy tak zwanej na sucho, czyli bez ładunku, bez załogi, bez paliwa. Tak, strasznie protekcjonalny ton ma ten Jasiek. Pisze to. Pisze Marcin, co się zgadzam. Słuchajcie, co my tu mamy jeszcze? Może jakiś puścimy podkład na chwilę? Jasek z Toronto pisze, jak samolot może wziąć więcej paliwa, niż jej sam waży? Bez problemu. Tak samo jak tir, który ma na przykład ciągnik siodłowy z naczepą, waży mniej niż cały ładunek, który sam waży. Nie ma w tym nic, co by przeczyło jakiejkolwiek zasadzie fizyki. To prawda. Masa paliwa, jaką zabiera samolot, jest większa niż masa sucha samolotu. Tu się zgodzę. Tu się jak najbardziej zgodzę. Będziemy powoli, pomalutku zbliżać do końca, chyba że ktoś zadzwoni. Mam tu jeszcze w moim tajemniczym kufrze trochę rzeczy, ale może do czego tu jeszcze zrobić? O! Ha! Właśnie, o czym mówiliśmy. Wróćmy na chwilę do tego, czy trzeba korygować ruch. Otóż nie trzeba korygować lotu samolotu po to, żeby nie wyleciał z atmosfery, tylko samolot sam się koryguje. Tym, że jak lecimy, to cały czas, żeby samolot leciał na tej samej wysokości, siła nośna ze skrzydeł musi się wyrównywać z siłą grawitacji. I dlatego właśnie obok, w każdym samolocie tak zwany trymer, którym delikatnie sobie regulujemy, tak żeby ustawienie steru wysokości, żeby w tym momencie siły grawitacji i siły nośnej ze skrzydeł się wyrównywały. Teraz gdyby Ziemia była kulista, to samolot lecąc na wprost wyleciałby spoza Ziemi. Nie, dlatego że gdyby wleciał trochę spoza Ziemi, to zwiększyłby wysokość i w tym momencie powietrze robi się rzadsze i spada nam siła nośna, więc samolot dlatego cały czas trzyma się na tej samej wysokości, bo gdyby, to jest taka zasada regulacji, jaka jest na przykład w Segwayach, w tak zwanych takich elektrycznych pojazdach. On cały czas porusza się tak naprawdę do przodu, do tyłu, ale my tego nie widzimy. Podobnie samolot, wyrównuje się siła, gdyby nagle leciał na wprost i odleciał od ziemi, to siła nośna by spadła, bo wtedy by zmniejszyła się. Dzwoni projekt 28. Odbieramy. Halo, halo, Mietku.
4: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór, kłaniam się. Cześć, cześć, Dobliński.
4: Witam, cześć panie agenciku.
1: No co tam słychać? Co tam pięknego w Dublinie słychać, powiedz?
4: A w Dublinie to nie wiem, a powiedz mi, jak nam płacą w ABW za robienie takich audycji?
1: Przyszło trochę
4: Ja
1: grosza
4: wiem,
1: od
4: że ty nie
1: Sorosza.
4: jesteś w Australii. Ja wiem, że ty nie jesteś w Australii, ty jesteś w mieszkaniu operacyjnym ABW na Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Już cię rozkminiłem,
1: Rozkminiłeś mnie,
4: namierzyłem
1: tak?
4: cię.
1: Słuchaj, no dobra,
4: Tak.
1: masz tu mnie, no rzeczywiście u mnie jest sama go... Ale słuchaj, ale dobrze mi idzie to udawanie z nami w Australii. Musisz się zgodzić, że jakoś mi to idzie, prawda? Idzie mi
4: No
1: nieźle.
4: jakoś ci to idzie, no ale wiesz, no zostałeś już tutaj niestety. Jak to się mówi? Jak to się mówi? Wyjaśniony zostałeś, o,
1: Tak.
4: takie słowo zamiennik. Wyjaśniony zostałeś już tutaj,
1: Zdecydowanie.
4: słuchaj. Wiadomo, że jesteś agentem, pracujesz tutaj dla służb, rozumiesz? Są ludzie, którzy całe życie poświęcają na to, żeby dotrzeć do prawdy, a ty im tą prawdę chcesz wziąć i tutaj zafałszować, no,
1: Fajnie
4: powiedz mi.
1: byłoby, być takim, wiesz, takim czarnym charakterem, nie? Takim Karamba z tego, z tej bajki takiej, gdzie był,
4: Tak.
1: pamiętasz taką bajkę? Bo taki Karamba się chował, jak to się nazywało? Ten, co był taki
4: Smok
1: bardzo głupi.
4: Wawelski.
1: Smok Wawelski, właśnie, tam był taki Karamba, co się chował, mówił, z krainy deszczowców, nie? To ja jestem taki sam
4: Tak.
1: dokładnie. Strasznie mi się to podoba.
4: No to
1: Słuchaj.
4: jesteś ty. No tak. No tak mówię właśnie. Przecież to wiadomo, to jest proste, że Australia nie istnieje, ludzie. Gdybyście byli na kanale na YouTube pod tytułem Jedyna Prawda Święta Objawiona i byście obejrzeli tam wszystkie filmiki, to byście wiedzieli doskonale. A tak to o czym ja mam z wami gadać w ogóle tutaj. No. Wy nawet
1: Dokładnie.
4: Księgi Świętego Jeremiasza nie czytaliście.
1: Księgi
4: Wszystko
1: Akasie
4: wytłumaczone.
1: też.
4: No
1: Jesteśmy.
4: to tak, dokładnie. No to jak wy takiej prostej, elementarnej wiedzy nie macie, to jak wy macie myśleć, że Ziemia nie jest płaska? No.
1: A ziomek
4: Przecież
1: pisze,
4: Ziemia jest
1: twój
4: płaska.
1: ziomek pisze na czacie, kiedy umysł sprany, to i oczy ślepe.
4: No coś w tym może być, słuchaj. A ja w ogóle udowodniłem, że Ziemia jest płaska u siebie
1: Erkat,
4: na
1: czekaj,
4: kanale.
1: bo Erkat coś pisze. Szkoda, że ode mnie Skype nie można odebrać, innych można. Erkat, poczekaj, bo widziałem, że dzwoniłeś przed chwilą, a dzwoniłeś po tym, jak zadzwonił Dabliński. Teraz, jak się rozłączę z Dablińskim, to poczekam tylko, jak ty zadzwonisz, Erkat, bo to chyba ty jesteś ta konferencja, która dzwoni. I pojawia mi się, że jak cię odbiorę, to rozłączy mi Dablińskiego. Więc Erkat, jak się Dabliński rozłączy, zadzwoń jeszcze raz i na pewno cię odbiorę. Przepraszam, Dabliński, mów, mów.
4: Cześć Gosia. Gosia pisze na czacie, że cześć Michał. No to odpowiadam. Cześć Gosia. No, a tego jeszcze wracając do tematu, to ogólnie ja wiem, że Australii nie ma, dlatego że ja byłem po ciemnej stronie Księżyca i po ciemnej stronie Księżyca jest baza reptylian i jest portal do tego miejsca, które się znajduje poza tym lodowym murem takim, na który mówimy Antarktyda. To żeby się tam dostać, to tam trzeba najpierw przez ciemną stronę Księżyca się przez ten portal reptyliański tam się transportować, bo jakbyście chcieli tak iść z buta, to wyskoczą tam agenci z ostrą amunicją, z karabinami i was zatrzymają i wam nie pozwolą iść dalej.
1: Dokładnie tak
4: Tak to
1: będzie.
4: będzie.
1: Tak będzie, tak.
4: Tak jest.
1: Ja w ogóle, ja obiecuję, pojadę tam, gdzie są ci agenci. Naprawdę, tylko powiedzcie, gdzie to jest. Powiedzcie, bo mi się serce kroi. No, po prostu serce mi się kroi. Powiedzcie, gdzie to jest, kurde, no. Ja chcę tam pojechać. Tylko ja muszę się dowiedzieć, gdzie. Bo ja też bym chciał, żeby ktoś zadzwonił. To jest fajne, zatrzymują cię, nie? Wyskakują tacy goście z giwerami. Gleba, Gleba. Masz co wnukom opowiadać. Ale mi się to w Australii nigdy nie zdarzyło. Ja chcę tam wreszcie pojechać. Powiedzcie, gdzie to jest, no. Jak też chcę mieć przygody w życiu. Nie tylko nudy, komputer, programy pisze. Kurde. No.
4: A w ogóle to ja udowodniłem ostatnio, że Ziemia jest płaska u siebie na kanale. Jak mi nie wierzycie, w Heroesy grałem. Można zobaczyć, tam mapa jest pokazana i dookoła mapy jest taka ściana. I za tą ścianę się nie da przejść, ani nic zobaczyć.
1: No proszę, i
4: Bo.
1: pozamiatane, no.
4: No, także no. Każdy, kto grał w Heroesy, to wie, jaka jest prawda. Także nie ma sensu tutaj się kłócić. Dobra, zwalniam antenkę, bo jak tam Eckhart chciał
1: Także
4: dzwonić, może
1: dzwoni.
4: coś ciekawego
1: Słuchajcie, ja
4: odpowie.
1: idę. Włączę na chwilę małą muzykę. Dzięki wielkie, Dabliński. Trzymaj się, do usłyszenia.
4: No, siema, siema.
1: Erka, poczekaj, tylko zrobię trysnę z humorkiem, bo już 3,5 godziny tutaj siedzę i włączę może jakąś małą. Zrobimy sobie malutką, drobniutką przerwę muzyczną. Co my tu mamy? I pójdę sobie trysnąć humorkiem, a jak tylko się zgłoszę, to jak najbardziej, Erkat, wpadaj i dzwoń. Co by wam tu wybrać? Słuchajcie, znalazłem pewną rzecz. Hu, z dawien dawna, coś absolutnie pięknego. Ciekawe, kto to. Ciekawe, czy ktoś to pamięta. Jeszcze z czasów sławetnej kontestacji. Na koniec mam dla Was małą niespodziankę przygotowaną, ale co my tu mamy? Idę trysnąć z humorkiem, zaraz wracam.

0: I jestem już z powrotem, witam się z wami. Słuchajcie, kto miał dzwonić, niech dzwoni. W tym momencie, Erka, dzwoń śmiało. Nie ma nikogo na antenie, więc jak najbardziej mogę cię odebrać. Dzwońcie, dzwońcie. Tu Jacek. Dzwońcie, proszę. A jeżeli nie, to ja mam jeszcze kilka parę fajnych tematów, no i mam dla was przygotowany mały cymes na końcu, ale to za chwileczkę. No właśnie, tak jak to piszą na czacie, samolot zabiera więcej paliwa niż samoważenie, miał w tym nic dziwnego. Bo co w tym miało być dziwnego? Przecież mamy zbiorniki paliwa, które zabierają więcej paliwa niż same ważą, tiry, które zabierają więcej ładunku niż same ważą. Nie ma żadnego problemu w tym, żeby coś latało, bo liczy się nie to, ile coś waży, jak lata, tylko jaką siłę nośną generuje. Gosia się pyta, Jacek, kiedy przylecieć do ciebie, chcę zobaczyć kangury. Gosiu, wpadaj nawet jutro. Nie ma sprawy, samoloty ze Stanów latają, sam byłem kilka razy w Stanach i tak dalej, i tak dalej. Co my tu jeszcze mamy? Co my tu mieliśmy? Jakieś takie fajne nagranie. Zaraz do niego chwilę jeszcze dojdziemy. Ach, tak, co tu jeszcze jest? No bo trochę tych nagrań przygotowałem. Ziemia się kręci i tak dalej, po to samoloty latają. Ach, no właśnie, jeszcze jedno nagranie, skoro na razie nikt nie dzwoni. To chyba było to.
1: Dlatego piloci odrzutowców się zastanawiają, drapią się po głowach, bo jak sobie to policzysz i na papierze zobaczysz, że kurde na już 20 kilometrach, a ile to jest do takiego odrzutowca przylecieć 20 kilometrów? To jest 7 metrów buły wody, no to już byś chyba to widział, że trochę musisz skorygować, tak? Te ileś tam 12 metrów.
2: Ale na przykład czy wierzysz na przykład, że te kontynenty, które są pokazane powiedzmy na globie, że one tak wyglądają? Nie wydaje się na przykład, trochę podejrzane na przykład, że lot na przykład do Australii odbywa się przez Los Angeles, czy tam, nie, przepraszam, gdzie tam oni lecą? To jest jakieś w ogóle dziwne.
0: Lot do Australii przez Los Angeles. Jak najbardziej, słuchajcie, jak najbardziej można dolecieć do Australii przez LA, przez Kalifornię. Jest to tak zwana trasa pacyficzna przez zachodnią hemisferę. Leciałem już w ten sposób kilka razy pomiędzy Europą a Australią. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Co prawda nie przez LA, a przez San Francisco, ale też przez Kalifornię. To było w okolicach świąt. W okolicach świąt wybrałem się pierwszy raz po 4 latach, po czasach okropnego COVID-u do Europy i nawet sobie zrobiłem przyjemność, bo kupiłem biznes klasą przez San Francisco prosto do Warszawy z Canberry. Bardzo przyjemna trasa. Można się zatrzymać w Stanach na dzień albo na tydzień, tak jak ostatnio, bo ostatnio znowu leciałem przez Stany. Leciałem przez Sydney do Auckland, dalej do Chicago, do Nowego Jorku. I polecam. Jeżeli będziecie kiedyś lecieć do Australii, będziecie mieli czas, to trasa pacyficzna jest jak najbardziej do przemyślenia. Słuchajcie, dzwonią. Filip, stąd nie dzwoń teraz, Filip, bo ja czekam na RKD. Jak nie zadzwoni, to wtedy cię odbiorę. Filip, nie dzwoń na razie, bo czekam na Erkat miał dzwonić, a to chyba nie ty, więc czekam, aż zadzwoni. Co my tu mamy dalej? No właśnie, więc jeżeli kiedyś będziecie lecieć do Australii, przelećcie przez Stany, to jest trochę dłuższa trasa niż tak zwane Kangaroo Route, czyli Kangaroo Route przez południowo-wschodnią Azję, ale można te loty przez Stany dostać w naprawdę dobrych cenach. Często amerykańskie firmy wyprzedają te bilety. Nawet można loty biznes klasą w zupełnie normalnych cenach dostać za kilka tysięcy dolarów. Dlatego zupełnie polecam. Nie ma w tym nic dziwnego. Dzisiejsze... A Mario ze Wkrzaków mówi, że do Australii najlepiej to lecieć przez Chrząż, Szczyrzewo, Szyce, powiat Łękołody. Ja tak jeszcze nie leciałem... Ale polecam gorąco, jak najbardziej możecie się tak dostać. Również, także jak najbardziej zapraszam. Słuchajcie, dostałem jeszcze ostatnie nagranie, do którego chciałem się odnieść. A nie, jeszcze jedno właśnie. O chłopsko-rozumizm i atmosfera. Chłopsko-rozumizm i atmosfera. Również to musimy włączyć i również musimy tego przesłuchać. Co to tam słychać w tym chłopsko-rozumizmie i w atmosferze?
2: Coś się nie słychać.
0: To trochę nagranie.
1: Podróżują sobie jak chcą, bez żadnej fizycznej bariery, gdzie zobacz, grawitacja jakby przeciwnie do

0: Ja to stary, ani powietrze na ziemi, gdyby się zgodzić z tym, co mainstreamowa nauka proponuje. Że nie ma...
1: Samo...
2: Tak, no teraz musicie przyznać, że to paradne, ale jednocześnie dość podstępne. Tutaj trzeba zrozumieć coś ważnego. To nie próżnia wciąga, tylko ciśnienie wgniata w próżnię. I ten przykład z balonikiem bierze się stąd, że jeżeli balonik włożycie w próżnię, to on zacznie się pompować dlatego, że w tym baloniku wciąż jest trochę powietrza. I to ciśnienie powietrza, które jest w baloniku, zacznie rozsadzać ten balonik, dlatego że będzie większa niż próżnia dookoła. I nie jest dlatego prawda, że w atmosferze im bliżej próżni, tym bardziej próżnia wciąga. To jest błąd myślowy. To się jest dokładnie odwrotnie. Ten kolega mówił, że jeżeli mamy atmosferę, która jest wokół Ziemi, to te rzeczy, które te cząsteczki powietrza, które są dookoła atmosfery, najbliżej granicy kosmosu, powinno wyciągnąć w atmosferę. Nie powinno, dlatego że tam się wyrównuje ciśnienie, które jest na tej dużej wysokości, z grawitacją. Dlatego, że to nie próżnia wyciąga, tylko ciśnienie. I nie jest tak, że im wyżej, tym bliżej próżni, więc tym mocniej ona ciągnie, tylko im wyżej, tym ta próżnia mniej ciągnie, dlatego że ciśnienie jest mniejsze. To ciśnienie, które jest wyżej, powoduje, że jest, ponieważ jest mniejsze ciśnienie wyżej, też jest mniejsza grawitacja, tak jak mówił ten kolega, więc ciśnienie i grawitacja się wyrównuje. Jest mniejsze ciśnienie wyżej, ale mniejsza grawitacja. Bliżej Ziemi jest większa grawitacja, ale większe ciśnienie, bo jest więcej cząsteczek. Zresztą musicie się wreszcie zdecydować, jak to jest. Grawitacja istnieje, czy grawitacja nie istnieje, bo jakoś się nie mogę z wami dogadać z tym całym środowiskiem Alter Ezo. I co? I nic, i nie ma. No dobrze, co nam zostało? Zostało nam jeszcze jedno małe pytanie z kategorii, jest też znaczy nagranie z kategorii chłopsko-rozumizm, o Gwieździe Północnej. Gwiazda Północna, posłuchajmy sobie Gwiazdę Północną. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, mnie wyjaśnić. Erkat, miałeś dzwonić i co? Nic z tego nie wychodzi. Coś cały czas nie dzwonisz, a ja czekam specjalnie na ciebie na telefon. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, wyjaśnić mnie albo po prostu powiedzieć, że się podobała mu audycja, bo powoli, pomalutku, spokojnie, a jeszcze kawałek, ale zbliżamy się do końca. W ogóle to chyba będzie mój rekord, dlatego że nadaję już 3,5 godziny. Spałem tylko 3 godziny dzisiaj, 3,5 godziny nadaję. No, to będzie najdłuższa audycja ze wszystkich audycji z prawej strony mapy. Mam nadzieję, że krawiec jeszcze nie poszedł spać, bo na sam koniec mam małą niespodziankę właśnie dla krawca. Więc mam nadzieję, że krawiec jeszcze nie śpi. Krawiec, jeżeli nie śpisz, napisz na czacie, że nie śpisz. O, nawet napisał krawiec, że nie śpi, super. Ale słuchajcie, posłuchajmy może o tym Gwieździe Północnej, o Gwieździe Polaris. Co to tam się do...
0: Weźmiesz aparat w nocy, żebyś mnie dobrze zrozumiał z tą Gwiazdą Północną. Aparat i sobie zrobisz na długie naświetlanie, sobie ustawisz, tak jak na przykład robisz zdjęcia miasta i widzisz te takie podłużne światła, jak auta przejeżdżają, że nie widzisz aut, tylko światła, linie świateł.
1: Tak, no, zrobisz takie zdjęcia
0: naświetlaniem, no to i sobie ustawisz aparat na gwiazdę, na Polaris, na Gwiazdę Północną, no to, zobaczysz, że Gwiazda Północna nie drgnie nawet o milimetr, a wszystkie gwiazdy tworzą okręgi coraz to większe wokół Polaris. No to jak to jest możliwe, że my się kręcimy wokół własnej osi? No to musielibyśmy być jakby na szpilce przebici przez, wiesz, w jednej osi z tą gwiazdą Polaris i to od tysięcy lat, żeby ona nawet nie drgnęła. To jest niemożliwe.
2: Możliwe.
0: Jak ona jest miliardy lat oddalona od nas.
2: To
0: ten Hawking, moim zdaniem, to czemu na przykład takiego fenomenu nie wytłumaczył?
2: Tak, Hawking głupek, Einstein głupek. Typowe takie teksty, jakie słychać ze środowiska Alter Ezo. To, co mówił ten kolega, to bardzo ciekawe, tylko że to nie jest prawda. Rzeczywiście, Gwiazda Północna, czyli Polaris, tak naprawdę to nie jest jedna gwiazda, tylko układ trzech gwiazd. Ułożenie tej gwiazdy jest takie same przez tysiąclecia, dlatego że tysiąclecia to jest mgnięcie oka w porównaniu z całą, historią, z całym czasem istnienia kosmosu. I jest ona z nami, w układzie razem z całą galaktyką, z Drogą Mleczną i rzeczywiście znajduje się prawie idealnie ponad osią obrotu Ziemi, ale nie jest prawda, że Gwiazda Północna nie robi okręgów. Jeżeli postawicie aparat, robi, jak najbardziej, tylko te okręgi są bardzo, bardzo małe. I nie ma w tym dziwnego. Są gwiazdy, które są dalej, niektóre są trochę bliżej. No ale już płaskorozumizm na tarciu. Jest to świetne doświadczenie. Jeżeli postawicie sobie aparat z długim czasem naświetlania, skieruje się w niebo, to zrobi wam piękne zdjęcie, gdy te gwiazdy się tak rozmazują w okręgi. I im gwiazda jest dalej od osi obrotu Ziemi, tym ten okrąg będzie miał większy promień, a im bliżej osi obrotu Ziemi, tym ta gwiazda będzie robiła mniejszy promień. Gwiazda polarna jest bardzo blisko osi obrotu Ziemi, ten promień będzie malutki, ale jak najbardziej będzie. Więc znowu chłopsko rozumieć na tarciu i znowu jest ten sam problem. To znaczy,

0: Znowu mamy takie mieszanie prawd z nieprawdami. Stwierdzenie, że ona jest idealnie jak pineska, padło w tej audycji. Nie, nie jest. Po prostu nie jest. Ziemia jest płaska, Earth is flat, cały czas mówię, że nieprawda. Słuchaj, dzwoń, nocne radio, ja jestem na Skype'ie, mam się trochę energii, u mnie jest 9:30 rano w niedzielę, śmiało dzwoń. A u was która? U was 1:30 w nocy. No tak, tak myślałem. Słuchajcie, ostatni, czwarty temat deserowy, strumień świadomości. Posłuchajmy może małego strumienia świadomości, które tu gdzieś znalazłem.
1: No teraz myślisz, że te 7 czakry to przypadkiem nie zostało nam teraz narzucone i jesteśmy w takiej pozycji ochronnej?
2: Te 7 czakr to jest po prostu chwilowy, że tak powiem, rozkład światła.
1: Mieliśmy czakry poza ciałem.
2: Danego zakresu w danym środowisku, postrzegany przez dany zakres, czyli to jest tylko dla ciebie 7. Dla innych jest więcej.
1: Mieliśmy czakry poza ciałem, a teraz jest tylko szkoła węża, która jest totalną obroną, tak jakbyśmy już byli na ostatnim jakimś, kurcze, stopniu obrony przed tymi wyżej wymiarowymi, którzy się, kurcze, tutaj żywią tym naszym smogiem.
2: Ale oni się niczym nie żywią. To są często, to jest też błędne postrzeganie, ta wiara, że to oni się żywią, złomeniem. Jest tak, że ładujecie po prostu przez bycie na niższym zakresie i niższe emocje ładują te niższe zakresy i to jest to przenośnia, że oni się żywią jakąś niższą energią. Po prostu ładujecie pole niższym zakresem.
0: Tak, wybaczcie, ale mnie nikt nie ładuje. Ładujecie pole niższym zakresem i otrzymujecie gorszy efekt. No czego nie rozumiecie? To, co usłyszeliście, to był typowy przykład tak zwanego mishmash new age'owego tutti frutti szuro opowieści. Energie, poziomy, gęstości, czakry światła, oko węża, dupa pawiana. Był kiedyś taki kierunek w sztuce, dosyć niszowy, nazywał się dadaizm. Był popularny tak mniej więcej 100 lat temu w zachodniej Europie i w USA. Artyści znani byli z tego, że odrzucają logikę i zdrowy rozsądek. Czy mówi wam to coś? Ich takim motywem przewodnim było epatowanie nonsensem. Naukę, porządek logiczny i zachodnie podejście do prawdy uznawali za co? Za burżuazyjne przesądy. Burżuje jedni imperialiści. Ci ludzie, ci dadaiści, tworzyli na przykład schematy elektryczne albo rysunki techniczne, które nie miały sensu. A jednym ze sposobów tworzenia tej, no dobra, bądźmy grzeczni i umówmy się, że to była sztuka, ten cały dadaizm. No więc jednym ze sposobów tworzenia tej sztuki była metoda kapelusza. Brało się garść karteczek zapisanych różnymi słowami, wrzucało się te karteczki do kapelusza, po czym losowało się na przykład 3 słowa i wychodziło wam coś. Na przykład osioł, hamulec, bin Laden. Co zrobić z takimi słowami? Normalny człowiek, widząc słowa osioł, hamulec i bin Laden, powie, no z tego to ja już nic nie uszyję. Ale jakiś artysta dadaista jak najbardziej powie tylko, podtrzymaj mnie piwo. I uszyje z tego, że kiedyś naprawiał hamulce w aucie syna bin Ladena albo coś podobnego. No dobra, gdzie osioł? A to, że wy będziecie takie osły, że będziecie w to wierzyć. Tak to właśnie wygląda. Tak sobie teraz myślę, a może o to chodzi? Może ja tego nie rozumiem? Może dzisiejsze szury to są tacy właśnie... Tacy wysublimowani artyści, tacy dadaiści XXI wieku, oni odrzucają naukę i racjonalne myślenie jako przesądy, że książki są do niczego. Może pod każdą taką audycją siedzą przed komputerem, mają taki francuski beresik na głowie i mówią, o, magnifik, ale zrobiłem dadaistyczny piękny pasek. O, psycho dzwoni. Halo, halo, psycho, cześć. Halo?
3: No, cześć.
0: No, cześć.
3: Cześć, bo ty tak opowiadasz mądrze o tej nauce całej, a skąd wiesz, że ta nauka jest tak naprawdę prawdziwa?
0: Ale jaka nauka? Która?
3: No ta, w którą ty wierzysz.
0: Jest to dlatego, że to, co ona opowiada, potem nam się sprawdza. Dlatego, że na przykład mamy komputery, samoloty i cała technologia, która wodzie się z napis. Mamy energię elektryczną i energię atomową i możemy za pomocą tej nauki stworzyć dużo praktycznych, pożytecznych rzeczy i to wszystko się spina w całość. A z szuro nauka się nie spina w całość, psycho.
3: Dobrze, ale to może jest tylko jedna część, jakaś tam wąska nauki, a pozostała część jeszcze jest nieodkryta, tak samo jak te czakry i inne energie, o których nie wiemy jeszcze do tej pory, a za 100 lat będzie to bardziej znane niż
0: energia jądrowa. Słuchaj, to jest możliwe, że na pewno czegoś jeszcze nie wiemy, tylko że za każdym razem jak nauka się rozwijała i dodawaliśmy do tej nauki, to nigdy to nie było sprzeczne z tym, co istnieje dotychczas. Czasami to rozszerzało tą teorię, ale nie było sprzeczne. A cała ta ezo-szmezo nauka jest po prostu sprzeczna z tym, co teraz wiemy, więc nie może być zgodna, nie może się sprawdzać. Pewnie, może za 100 lat się okaże, że energia czakr istnieje i wtedy powiem z nieba albo z piekła, zaraz będę siedział, że was serdecznie przepraszam, ale nie wydaje mi się.
3: Tak. Czekaj, bo zgubiłem wątek, bo czytam czata. Chodzi mi o to, że na przykład jeszcze nie wiemy, czym jest na przykład ciemna materia, ciemna energia.
0: No pewnie, że nie, bo jest mnóstwo rzeczy nie wiemy. Masz rację, oczywiście, że tak. Masz rację.
3: I to możliwe całkiem, że to wszystko jest prawdziwa nauka, której jeszcze żeśmy nie odkryli. A pamiętasz tą no, newtonowską, tą, a potem się przyszła ta druga i się wszystko newtonowskie...
0: Tylko, że okazało się wtedy, to o czym mówisz, to jest to, że pojawiła się fizyka relatywistyczna i ona udowodniła, że jeżeli poruszamy się z prędkościami bliskimi prędkości światła, to wtedy rzeczywiście do nauki newtonowskiej trzeba wprowadzić poprawki. Ale przy niskich prędkościach to się wciąż sprawdza i nagle się okazało, że dla niskich prędkości, z takimi, jakim Newton miał do czynienia, fizyka relatywistyczna i fizyka ta klasyczna newtonowska się zgadza. A tymczasem tu się okazuje, że poza tym fizyka relatywistyczna została oparta o pewien metodę naukową, o pewne dowody, o pewne wyliczenia, o pewne eksperymenty. A w ezoświecie nie ma nic z tych rzeczy. Tam się nic nie zgadza, rozumiesz?
3: No niektóre są... Są różne teorie, które się potwierdzają.
0: To dawaj, jak?
3: Na poziomie takim...
0: Przepraszam.
3: Nie wiem, no... Są jakieś eksperymenty, które nie wiadomo, jak to się dzieje i się zgadza wszystko.
0: No, ale na przykład... w szuronauce?
3: No pewnie.
0: Jak?
3: Telekineza na przykład.
0: A co działa? Jest jakaś telekineza, eksperyment, który jest potwierdzony ze ślepą próbą i tak dalej?
3: Nie, no są filmiki na YouTubie.
0: No filmiki na YouTubie, ale coś jest, oprócz filmików na YouTubie, coś konkretnego, jakieś opublikowane badania, gdziekolwiek oficjalnie?
3: No nie ma badań. Nie ma badań jeszcze, bo nikt nie wie, jak to działa.
0: No to czekaj, jak nikt nie wie, jak to działa, no to chociaż jakiś no to eksperyment, który można powtórzyć może.
3: No to powtarzalne są eksperymenty z przesuwaniem jakichś tam przedmiotów drobnych siłą myśli.
0: I ty na przykład, kto tak umie zrobić, powiedz?
3: No, ja.
0: A, no to słuchaj.
3: Nie, no ja nie potrafię, ale widziałem kilka filmików, że tak potrafią robić.
0: No super, no słuchaj, no może się kiedyś okaże, że to jest coś możliwe w takim razie, że możemy umysłem przesuwać, ale na razie nieba jak się pójdziesz, zapytasz gdzie i kogo, no to powiedz na przykład, kto tak umie robić, psycho? Kto? Gdzie? Jak?
3: No nie wiem. A na przykład mówiłeś coś o grawitacji, tak?
0: No.
3: Ja, znaczy słyszałem, no, że... Grawitacja. A znasz wzór na grawitację?
0: A co to jest wzór na grawitację?
3: No właśnie nie wiem, no to jak coś istnieje, to no, powinien wzór być na to.
0: Równanie. Równanie, jak na przykład opisuje jakaś zależność między masą, siłą i grawitacją, jest znany jak najbardziej. Siła to jest masa razy współczynnik grawitacji na danej planecie. Jest też równanie grawitacji, które opisuje grawitację pomiędzy dwoma ciałami niebieskimi, również doskonale znane. Więc o jakie równanie pytasz?
3: Ogólne. Nie ma takiego wzoru ogólnego?
0: Wszyscy fizycy próbują znaleźć ogólną teorię wszystkiego, ale wciąż to się akurat nie udaje. To prawda. Ogólna teoria ogólnych rzeczy na razie wciąż nie istnieje. Pytanie, czy kiedyś da się ją znaleźć. Bardzo filozoficzne tematy się zapuszczamy.
3: Wyjaśnij mi na przykład, jak jest stan nieważkości. Na czym to polega? Przecież grawitacja już nie działa tam?
0: Nie działa. Jesteś tak wysoko,
3: dalej
0: tak,
3: od Ziemi?
0: Jesteś tak daleko od Ziemi, że ta grawitacja jest tak malutka, że już nie działa. Tak. Tak naprawdę jest bliska zeru, pomijalna. To, że się odpychasz rękami, powoduje, że cała grawitacja już nie działa.
3: Czyli tam już na przykład człowiek drugiego człowieka nie przyciągnie, bo...
0: Przyciągnie, dlaczego? Złapiesz się za rękę i go przyciągniesz. Ty przyciągniesz jego, a on przyciągnie
3: tak, ale,
0: on
3: ale nie. Ale jak będą w odległości kilku metrów, to nie będą siebie przyciągać. Czyli
0: jeżeli nie ma między
3: grawitacja człowieka na człowieka...
0: No bo grawitacja człowieka jest bardzo człowieka malutka. Nie... Psycho, dlatego że nasza masa jest malutka i ta grawitacja jest tak pomijalnie mała, że nie ma znaczenia. A Ziemia ma kolosalną masę i dlatego właśnie grawitacja Ziemi jest bardzo duża. Księżyc ma mniejszą masę niż Ziemia, tylko grawitacja na Księżycu jest mała, więc ci, co wylądowali na Księżycu, mogli tak wysoko skakać. A grawitacja nie, na przykład na Jowiszu wgniata w fotel.
3: Dobrze, nie mieszajmy w to lądowania na Księżycu, które było sfilmowane przecież.
0: No tak, wiadomo. Wszystko fejki.
3: A dlaczego na przykład...
0: No.
3: Mniejszy. I nie spadnie księżyc na Ziemię. Albo na Słońce wszystko nie spadnie.
0: Dlatego, że porusza się. Dlaczego na przykład... No, świetne pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, psycho. To ja lubię. To jest pytanie, które można odpowiedzieć i albo nauka daje na nią odpowiedź, albo nie. Dlaczego księżyc nie spada na Ziemię? Dlatego, że porusza się dookoła Ziemi i siła dośrodkowa, jaka jest potrzebna, żeby utrzymać na orbicie, jest wyrównywana przez grawitację. Czyli Ziemia, pomimo tego, że ma grawitację, nie jest w stanie zbliżyć bardziej Księżyca, bo Księżyc cały czas się porusza dookoła Ziemi. Czyli siła odśrodkowa, czyli ona siła pozorna, wyrównuje się z siłą grawitacji. Z tego samego powodu Ziemia nie spada na Słońce, ponieważ obracając się cały czas, pędząc dookoła Słońca, siła odśrodkowa, czyli siła pozorna, tak naprawdę wyrównuje się z siłą grawitacji Słońca. Tak to działa.
3: To znaczy, że jakby się przestało...
0: Marcin Chudzik dzwoni, no kurde. O, odebrałem.
3: Zaraz, chwilę.
0: Słuchaj, bo jeszcze Marcin Chudzik zadzwonił. Chyba mi się udało go odebrać.
3: Da się we dwóch?
0: No, spróbujemy. Powinno się udać. O, chyba się udało. Marcin jest z nami. Cześć, Marcin.
4: No, siemano. Siemano w kolano.
0: Siemano w kolano. Cześć.
4: No, tam Psycho chciałem pozdrowić przy okazji. Psycho, jak tam?
3: No, dobrze. Na razie to słucham. Zadaję dziwne pytania, bo na które nie znam.
4: Nie ma dziwnych pytań.
0: Nie ma dziwnych pytań, są tylko dziwne odpowiedzi. Tu się zgodzę. Tu się zgodzę akurat, tak, prawda?
3: No. Dobrze, Chudzik, teraz ty, twoja kolej na zadawanie dziwnych pytań.
4: A co? No, ja tam, czekaj, bo ty powiedziałeś, że księżyc obraca się względem Ziemi, tak?
0: Tak.
4: Dokładnie. A nie na odwrót?
0: Czy Ziemia się obraca? Nie, księżyc się obraca wokół Ziemi.
4: Księżyc się obraca wokół Ziemi, czy Ziemia się obraca wokół księżyca?
0: Księżyc wokół Ziemi.
4: Na 100%, tak?
0: 100%. Tak. Oprócz tego.
3: Słońce wokół wszystkiego.
4: Dobra, ale czym jest księżyc?
0: Ciałem niebieskim.
4: Czym ciało niebieskie. To znaczy niebieskie czy białe?
0: Chodzi, no, pytasz o kolor?
4: Czy białe? Tak, kolor, no.
0: No tak jest szarawo, żółto, biało, kremowy. A wczoraj akurat w Australii był taki bardzo żółtawy mocno, bo był tak zwany żółty księżyc.
3: A właśnie, dlaczego...
4: Zależy, ale czekaj, bo to zależy, czy pryskali, czy nie pryskali, bo też patrz na pryzmat metali ciężkich, które się, jakby to powiedzieć, wiesz, no, załamują światło, no nie? To też jest ważne.
0: Ale pryskali, kto kogo pryskał? Czekaj, Marcin, wprowadźmy trochę...
4: Chemtrail, kto? Samoloty NATO.
0: Samoloty NATO pływają, mówią, że spryskują chemtrailsami i wtedy kolor zmienia księżyc, tak?
4: Tak, bo to są metale ciężkie, one odbijają, rozumiesz, światło. Światło i zmienia się pryzmat. Zazwyczaj robi się taki bardziej czerwonawy, nie?
0: Ale to nie wynika z tego, że ktoś pryska metalami ciężkimi. To z zupełnie innego powodu zmienia się kolor tego księżyca.
4: Stricte kolor tak.
0: To pryskają samoloty NATO metalami ciężkimi. A masz jakieś dowody, Marcin? Masz jakiś dowód na coś takiego?
4: Znaczy ja obserwuję niebo, wiesz, i widzę. Różnie smugi kondensacyjne od smug chemicznych.
0: A czym się różnią? Powiedz, jak odróżniasz? Powiedz mi proszę, jak odróżniasz smugę kondensacyjną od smugi chemicznej?
4: Smuga kondensacyjna na wysokości, dajmy na to, ile tam masz, 5000 metrów?
0: Ale zależy, jaki dajmy samolot. Samoloty latają wyżej niż 5000 metrów.
4: No zależy, czy tam jak najbardziej. Ale ta smuga kondensacyjna, czyli to jest para, która wydziera, zostaje wydzielona poprzez wysoką temperaturę. Rozumiesz? Wysoką temperaturę poprzez... Wiesz, o co chodzi, nie? No. Czyli ta para wodna skroplona, skraplana, ona zanika de facto jakieś tam na oko 5 kilometrów za samolotem.
0: Nie,
4: ona
0: to nieprawda. Prawda, ona może się utrzymać, zależy od tego, jakie są warunki. Marcin, coś powiem, zależy od tego, jakie są warunki, na jakiej wysokości samolot leci, bo samolot może zostawić smugę kondensacyjną na wysokości od dosłownie kilkuset metrów, aż do 10, 11, 12 kilometrów. To masz
4: zupełnie... Nie polonizuję.
0: Masz zupełnie różne ciśnienie i różną temperaturę.
4: Ale poczekaj, ale ona się rozpuszcza.
0: Ale zależy w jakim czasie. Ona się może rozpuścić po godzinie, a może rozpuścić po dwóch minutach. To zależy, jakie są warunki.
4: Zależy na jakiej wysokości, jaka jest różnica temperatur przede wszystkim.
0: Jaka różnica temperatur między czym a czym?
4: Między wydzielonym powietrzem z silnika, a wysokością, czyli im wyżej, tym zimniej.
0: Nie zawsze,
4: prawda?
0: Tak jest. Marcin, czasami tak jest, na ogół tak jest, ale nie zawsze.
4: Im wyżej, tym cieplej?
0: Tak, czasami zdarza się inwersja temperaturowa. To się czasami zdarza na dużych wysokościach. Tak zwana inwersja temperaturowa, na chwilę masz, że... To się oczywiście nie zdarza często. Tak, zdarza się inwersja temperatur, że im wyżej, tym cieplej. To się zdarza. Może się to zdarzyć. No dowolnej. Inwersja temperaturowa może być na dowolnej wysokości.
4: Ale czekaj, jeżeli by była inwersja temperaturowa, to by lodowce topniały.
0: Nie topniały, dlatego że ona się nie pojawia, a potem znika. Ale jak najbardziej inwersja temperaturowa może się utrzymywać przez jakiś czas. To jest zupełnie normalne, nawet w górach się to pojawia.
4: Dobra, ile tam odtylując? Pół godziny?
0: Ale o czym mówisz teraz?
4: O tych smugach kondensacyjnych.
0: Mogą się utrzymać pół godziny, mogą się utrzymać dwie minuty. Zależy od tego, jakie są warunki.
4: Dobra, od pół godziny do jakiej maksymalnej ilości czasu?
0: No, podejrzewam, że jak masz odpowiednie warunki, to może się smuga kondensacyjna utrzymać. Podejrzewam, że z godzinę na spokojnie. Szczególnie że, dlatego, że to, jakie masz smugi, słuchaj, jaki jest rodzaj smug, zależy od gęstości tego gazu, który tam masz, bo to nie jest tylko para wodna, a tak skład tej smugi zależy w bardzo dużej ilości na przykład od tego, jakie paliwo lejesz i jakie masz budowę silnika. Dosłownie ilość łopatek, sprężarek w silniku zrzutowym mogą ci wygenerować zupełnie różny typ smugi.
4: Okej, dobra. Słuchaj. Ta smuga kondensacyjna, tak jak mówisz, po godzinie czasu powinna za tym samolotem zaniknąć. No. Zaniknąć kolokwialnie, tak?
0: No może, tak najbardziej, tak. Oczywiście,
4: a co? A co byś powiedział, jeżeli ta smuga się rozszerza i zostaje na 4 godziny?
0: No to co z tego? Znaczy, że masz takie warunki, które powodują, że para tam zostaje. No i co w tym dziwnego? I ona się rozszerza, dlatego że jak najbardziej się rozszerza. No, zmienia się po prostu, zmienia się warunki. I jeżeli ona zostaje szczególnie tak długo, tak jak mówisz, to zmieniają się warunki, zmienia się ciśnienie, jednak najbardziej może się rozszerzyć. Nie ma w tym nic dziwnego. Szczególnie, jeżeli
4: tak długo
0: się utrzymuje.
4: Jeżeli taka para, okej, po 4 godzinach, dajmy na to, ona się powinna rozpuścić, czyli de facto niebo zostałoby po tym wyparowaniu czyste, tak?
0: Nie, dlaczego miałoby zostać czyste? Nie zostałoby czyste. Słuchaj, razem, pamiętaj proszę, że...
4: Para się rozpuszcza,
0: Marcin,
4: wiesz.
0: Ale to nie jest tylko para.
4: Się robi.
0: Marcin, nie. Pamiętaj, że to nie jest tylko para.
4: To znikoma ilość metali ciężkich, znikoma ilość.
0: Nie znikoma. Ona jest, po pierwsze tam się wyciera tlenek azotu, wydają się metale ciężkie i cały ten syf, który jest w paliwie odrzutowym. Pamiętaj proszę, paliwo odrzutowe jest dużo cięższe. Cięższe niż benzyna, więc jest troszeczkę tylko lżejsze niż diesel. Dlatego ilość ciężkich cząsteczek, ilość niespalonych węglowodorów, ilość niespalonych metali ciężkich, które się w ogóle nie palą, ilość związków azotu jest kolosalna. I to są jądra kondensacji.
4: Poczekaj kolego, no to w tym przypadku to by naprawdę te silniki kopciły, a to są silniki przede wszystkim wysokooktanowe, które spalają.
0: Nie, tam nie ma nic, spalają, Marcin, tam nie ma nic wspólnego z oktanami. Wszystko. Co spalają?
4: Co? Praktycznie wszystko, co zostaje nadane do silnika.
0: Nie, to jest tam nieprawda, nie ma... Marcin, to jest nieprawda, jest dokładnie odwrotnie. Po pierwsze, nie ma to nic wspólnego z oktanami, dlatego że wprost przeciwnie, tam jest raczej liczba cetanowa, a nie liczba oktanowa istotna, dlatego że te silniki, to są silniki, które działają na zupełnie innej zasadzie i te silniki nie spadają, właśnie jest odwrotnie. Silnik odrzutowy zostawia dużo więcej syfu niż silnik taki tłokowy, dlatego że spalanie jest zupełnie innego typu. W silniku tłokowym masz wysokie ciśnienie, które spręża ci powietrze. Tak?
4: Jaka jest ilość oktanów w tym paliwie?
0: Nie ma oktanów tego paliwa w ogóle. To jest bardzo niska ilość oktanowa, dlatego że to jest, pamiętaj, kerozyna, a nie benzyna. Więc tam nie ma oktanów. Liczba oktanowa to jest odporność na zgniatanie paliwa, odporność na detonację. Tam nie ma mowy o żadnym oktanach, dlatego że to nie jest w ogóle istotne. To nie ma, liczba oktanowa nie ma znaczenia. To jest zupełnie inny rodzaj spalania. Liczba oktanowa w silniku benzynowym...
4: Słuchaj, jak byłem za gówniarza w wojsku, to myśmy kradli paliwo wysokooktanowe i to były paliwa przeznaczone do odrzutowców.
0: Nie, do oktanów to nie ma, nie ma czegoś takiego jak paliwo wysokooktanowe do odrzutowców. Paliwo wysokooktanowe to jest tak zwany awgaz, to jest benzyna lotnicza, która służy do silników tłokowych, które zasilają samoloty. Tak, awgaz, czyli benzyna do silników tłokowych lotniczych, rzeczywiście jest paliwem wysokooktanowym, bo ponad nawet 100 oktanów, jak najbardziej, ale ono nie jest w najmniejszym stopniu przeznaczone do silników lotniczych. Tam silników lotniczych...
4: Nie innym paliwem, tak?
0: Silniki lotnicze, czyli tak zwane tłokowe, latają na awgaz. To jest zupełnie inny rodzaj paliwa, jest tak zwana benzyna lotnicza.
4: Tłokowe na awgaz, a silniki odrzutowe.
0: Na kerozynę latają. To nie ma nic wspólnego z liczbą oktanową.
4: Tak tylko kolokwialnie zapytam, czy miałeś okazję zobaczyć jakieś tam zajawki na temat II wojny światowej, że Niemcy wynaleźli jako pierwsi silnik odrzutowy.
0: Tak, to prawda, chociaż to jest tym troszeczkę mitu, dlatego że Niemcy i Brytyjczycy robili to razem. Pierwszy silnik można stworzyć praktycznie wspólnie. Ten silnik niemiecki to był silnik Jumo, który stworzyli pierwsi, natomiast Silnik, Brytyjczycy wtedy stworzyli silnik, on się nazywał bodajże Goblin, a w ogóle pierwszy silnik odrzutowy świata powstał, nigdy byście się nie domyślili w jakim kraju, w Rumunii. W Rumunii Henry Coanda stworzył pierwszy silnik odrzutowy świata, jeszcze przed II wojną światową, ale Rumunia była za bardzo zabiedzonym krajem i to się do niczego nikomu nie przydało, natomiast Niemcy...
4: A czyli kupili patent,
0: nie,
4: tak?
0: Nie, nie kupili patentu, nie, tam nie było w ogóle mowy o patencie. Oni sami stworzyli silnik JUMO, na podstawie różnych tam badań naukowców, równolegle z Brytyjczykami, którzy stworzyli, bodajże ten silnik się nazywał Goblin brytyjski. Natomiast Niemcy, trzeba przyznać, pierwsi go zastosowali w odrzutowcach. Pierwszym takim odrzutowcem, który został powszechnie wdrożony do produkcji, był Messerschmitt 262 Schwalbe z silnikiem odrzutowym.
4: Ja słyszałem taką teorię spiskową, kolokwialnie mówiąc, że Niemcy podobno wzięli tą technologię zagarty.
0: No tak, tak, jasne, z księgi Akaszy.
4: Kolokwialnie tylko mówię.
0: No ale to jest nieprawda, no przecież silniki odrzutowe, koncepcja silnika odrzutowego znana była przed wojną, naprawdę. To jest pomysł znany przed wojną, żadni Niemcy tego nie musieli znać zagarty.
4: Tutaj mówisz o resecie, że na przykład przed resetem były hulajnogi na prąd, a później po resecie...
0: Resety nie istniały, Marcin, to są bzdury. Ja ci powiem więcej, nie wiem czy o tym...
4: Może nie kolokwialnie tylko mówię reset, tylko jakieś tam zacofanie technologii, ukryta technologia poprzez jakieś tam, no można kolokwialnie powiedzieć, szajki, którym było niewygodnie, żeby się społeczność rozwinęła.
0: Słuchaj...
4: Było tak?
0: Nie, nie było nic takiego. Nic takiego nie istniało. To jest bzdura.
4: No, ale zwróciłem uwagę, żeby filmy są na YouTubie, tam starodawne filmy, że w Niemczech na przykład sobie jeździli hulajnogami na prąd. No. Samochody były na prąd, nawet taki mały dla dzieci.
0: Ja ci powiem więcej. Pierwsze samochody, jakie powstały na świecie, były na prąd, tylko że okazało się, że nie mamy wtedy, bo silniki na prąd elektryczny są o wiele sprawniejsze i o wiele przyjemniejsze w produkcji i użytkowaniu niż silniki spalinowe. Pierwszy Porsche, Ferdinand Porsche, czyli starszy Porsche, nie ten od filmu Porsche, tylko ten, który produkował czołgi, ten od Volkswagena Garbusa, on w ogóle pierwsze swoje samochody robił na prąd. Nie ma w tym nic niesamowitego, ale okazało się, że technologie baterii są tak beznadziejne.
4: A chciałeś uwagę, że wtedy nie było linii trakcyjnych?
0: Ale jakich linii trakcyjnych? Czego linii trakcyjnych?
4: Nie było słupów na tych filmach, bo ja tam, wiesz, oglądałem te filmy, tak weryfikowałem.
0: Ale mówisz o słupach na przykład takich, które niosą...
4: Linie trakcyjne prądu, ale... rozumiesz, słupy i linie.
0: Czekaj, Marcin, linie trakcyjne to są linie, które napędzają jakieś tramwaje, trolejbusy albo, bądźmy precyzyjni, tak, albo pociągi. Tak, to są linie trakcyjne.
4: I one... Tak, te właśnie napędzanie tych trolejbusów, napędzanie tych trolejbusów czy tam innych takich szynowych pojazdów, one się odbywały w prądzie, ale na ziemi.
0: Co, a skąd się ten prąd brał w tych trolejbusach?
4: A właśnie pytanie, skąd,
0: były napędy, na pewno istniały trolejbusy i tramwaje przed wojną i pociągi, chociażby na przykład berliński S-Bahn, który napędzał się z linii trakcyjnych. Ale
4: to
0: istniały też
4: linii trakcyjne, tylko one były napędzane prądem, ale z szyn.
0: No to okej, no to do dzisiaj jest przecież taki system, że czasami w metrze prąd ma szyny. No i co w tym dziwnego?
4: Teraz pytanie. Skoro były napędzane, bo tam duży voltage był potrzebny, nie?
0: Niekoniecznie. Kilkaset voltów wystarczy przecież. Do tramwaju
4: kilkaset, ale te kilkaset, nadepnąwszy na tą linię trakcyjną, mogły cię zabić.
0: Jeżeli nadepnąłeś na linię trakcyjną, jednocześnie mając drugą nogę na ziemi, to tak, mogłeś jak najbardziej. Mogło cię to zabić.
4: Tak, ale tak czy siak, de facto, deszcz pada, to już masz wykluczone, żeby stanąć na linii trakcyjnej, jak deszcz pada, bo de facto woda jest...
0: Ale nie było takich linii trakcyjnych, po których można było chodzić, Marcin, takie coś nie istniało nigdy, bo tylko debil tak
4: zreportował. Ale tutaj nawiązuję do technologii Tesli, DCAT.
0: Co, DCAT? To mówisz o przetworniku z prądu stałego na prąd przemienny? DCAC to jest przetwornik.
4: Konkretnie rzecz biorąc, Nikola Tesla, oczywiście, że miałeś. Nikola Tesla, który przedstawiał prąd, który nie zabija, na przykład. Tam był niski amperaż, a wysoki voltage.
0: No to chyba odwrotnie, Marcin, dlatego że niski amperaż,
4: ampery
0: a wysoki...
4: Ampery zabijają, nie wolty. Wolty cię nie zabiją,
0: oczywiście, że
4: ampery.
0: Tak, tylko że motyw polega na tym, że jeżeli masz wysoki voltage i puścisz go przez ciało, to ciało ma taki opór, że w tym momencie pójdzie duży prąd. Natomiast o taki prąd jak najbardziej może cię również zabić. To zależy od jaka jest wydajność prądowa źródła. prawda?
4: Ale czekaj, wolty nie zabijają, tylko ampery, natężenie
0: tak,
4: zabija.
0: Ale oczywiście, że tak, ale problem polega na tym, że jeżeli puścisz przez ciało człowieka duże napięcie, no to ono jak najbardziej sposób spowoduje przepływ dużego
4: ale
0: prądu.
4: Ale napięcie to masz ampery, rozumiesz?
0: Ale wiesz co, ja napięcie naprawdę, to masz ampery. Marcin, posłuchaj, ja się doskonale znam na teorii obwodów i napięcie to są wolty, a natężenie prądu są ampery. Ale Marcin, prawo OMA mówi, że jeżeli masz...
4: Czyli czekaj, ampery zabijają czy wolty, reasumując?
0: Ampery jak najbardziej. Powyżej 10 mA człowiek już czuje prąd, powyżej 100 mA, które płynie przez ciało człowieka, zabija. Ale jeżeli podłączysz ciało człowieka do wysokiego napięcia, to w tym momencie pójdzie również duży amperaż, chyba że masz opór na źródło.
4: Dwutazowe, jednofazowe?
0: Jeszcze raz takiego co? Powtórz, proszę.
4: Wysokie napięcie względem trójfazowe czy jednofazowe.
0: To nie ma znaczenia. Tutaj to nie ma kompletnie
4: znaczenia. To nawiązuje do sieci energetycznej.
0: Ale to nie ma znaczenia, Marcin. W sieci energetycznej masz trzy fazy, które świetnie zabijają, potem masz jedną fazę, która jest doprowadzona do gniazdek, po prostu jedną z tych faz wyciągniętych i to nie ma znaczenia, czy prąd jest przemienny, czy stały. Jeżeli chodzi o zabicie człowieka...
4: Jedna również może zabić. Słucham? Jedna również może zabić.
0: Oczywiście, że może zabić. Ale nawet nie potrzebujesz fazy. Prąd stały też cię może zabić. Jak najbardziej. Jeżeli ma tylko odpowiednie napięcie. To, o czym mówię, Marcin, to, że jeżeli podłączysz do człowieka wysokie napięcie, to pójdzie również wysoki amperaż, chyba że masz gdzieś inny opór, na przykład opór źródła, który spowoduje, że ten amperaż zostanie ograniczony. Rozumiesz?
4: Czyli odejście, tak?
0: Nie odejście. Nie odejście. Po prostu jeżeli do człowieka podłączysz wysokie napięcie, prawo OMA mówi, że jest tym wyższy amperaż, tym wyższe natężenie prądu, im wyższe napięcie. Ale możesz to regulować za pomocą oporu. Opór człowieka jest, ludzkiego ciała jest taki, że jeżeli bezpośrednio podłączysz na przykład już 100 V, no to poczujesz, przy 200 V człowieka zabijasz, przy 150 V nawet człowieka zabijasz. Ale jeżeli podłączysz wysokie napięcie do człowieka, tak na przykład w takiej zapalniczce, którą możesz kogoś porazić, to opór tej zapalniczki, opór wewnętrzny źródła jest tak duży, że i tak pomimo tego wysokiego napięcia pójdzie mały prąd. Rozumiesz?
4: Nie.
0: No trudno, to już nic nie poradzę, to musisz przestudiować teorię obwodów.
4: Czekaj. Dlatego zapalniczkę tutaj tak kolokwialnie, ale względem paralizatora no. Na przykład.
0: No.
4: Tam masz w paralizatorze masz około 800 V. Tak strzelam, nie?
0: No.
4: 800.
0: Wiem, dużo więcej. Znaczy tam... Marcin, w paralizatorze masz dużo więcej, masz kilka tysięcy voltów, tylko że bardzo niski amperaż. Na tyle niski amperaż, że raczej człowieka nie zabijesz, natomiast poparzysz i... Słucham?
4: Żeby cię nie zabiło, ale żeby cię kopło.
0: Tak. I teraz spójrz, proszę Marcin, jeżeli podłączysz się pod sieć energetyczną, która ma kilka tysięcy voltów, to cię absolutnie spali. Jeżeli się na przykład podłączysz pod taki paralizator, to cię nie spali, dlatego że natężenie prądu, jaką wytworzy paralizator, będzie o wiele mniejsze, ponieważ opór wewnętrzny źródła jest kolosalny, natomiast opór wewnętrzny źródła sieci energetycznej jest bardzo mały. Dlatego pójdzie przez ciebie, sieć energetyczna cię spali w popiół w ciągu ułamku sekundy, a pomimo tego, że paralizator ma dokładnie takie samo napięcie...
4: Słucham? Tutaj mówisz względem natężenia.
0: Nie, ja mówię względem natężenie jest pochodną napięcia. To napięcie decyduje o tym, jakie jest... Napięcie i opór decyduje o tym, jakie będzie natężenie prądu. Pamiętaj, że natężenie zawsze jest pochodną napięcia. Rozumiesz?
4: Natężenie, dajmy na to, to nie jest spadek energii podczas przysyłu.
0: Nie, to nie jest spadek energii. Znaczy, natężenie prądu, jaki... Marcin, jeżeli masz sieć energetyczną, to jaki następuje dysypacja energii na tej sieci, zależy od tego, jakie jest natężenie prądu, a nie napięcie. Dlatego właśnie duże sieci energetyczne mają wysokie napięcie, a niskie natężenie.
4: Słuchaj, kolego, napięcie masz znamionowe, 230 V.
0: No,
4: w niskich energetycznych sieciach 230 V.
0: Nie, Marcin, 230 V to masz w gniazdku, natomiast sieci energetyczne do przesyłu mają nawet kilkaset... Największa, jaka jest w Polsce, to jest 750 kV. Czyli 750 tysięcy voltów.
4: Jak, w gniazdku?
0: Nie, mówię o sieci energetycznej przesyłowej. Natomiast w gniazdku masz 230.
4: Mówię o mocy znamionowej w gniazdku, w którym ty odbierasz w domu.
0: To jest 230 voltów, Marcin, ale to jest tylko, pamiętaj, że to jest tylko napięcie skuteczne, bo tam jest napięcie jednofazowe. Jeżeli mówisz o jednym fazie, to masz jedną fazę napięcia zmiennego, czy przemiennego, 50 Hz, gdzie najwyższe napięcie masz 310, ale to jest tylko napięcie w piku tak zwanym, natomiast napięcie skuteczne jest 230 voltów. Ale dlaczego, powiedz mi, dlaczego nagle zaczęliśmy gadać o teorii obwodów? Przecież to ludzie już usypiają tam po tych wieczorem. Do czego do tego doszliśmy?
4: Być może.
0: No, no słuchaj, wiesz co, teoria obwodów to jest fascynująca historia, ale nie wiem, dlaczego o tym rozmawiałem. Może przejdźmy do następnych tematów, bo jak nie, to psycho już usnął, ludzie usypiają, jest u was w Polsce, jest druga w nocy, a my o teorii obwodów gadamy. Marcin, masz coś ciekawego, to jeszcze powiedz.
4: Ja bym chciał z psychem dwa zdania zamienić,
0: no,
4: jeżeli psycho, jest.
0: Włącz się, bo Marcin chce są dwa zdania, a powoli będę kończył.
3: Marcin, ale to nie jest moja audycja, tylko Jacka z Australii.
0: Marcin chciał z tą dwa zdania, więc może coś, dwa zdania, Marcin. Do
4: Jacek, co w Australii w ogóle? A dziękuję. Jeżeli chodzi o psycho, tylko dwa zdania wtrąć. Kurde, zawsze masz coś do powiedzenia.
0: W Australii, słuchajcie, kończy się zima. Piękny, widzę, słoneczny poranek niedzielny się zaczyna. Tak jak mówiłem, przed nami głosowanie w sprawie tak zwanego The Voice to the Parliament w październiku. A ja już powoli myślami jestem w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że przyjadę jeszcze przed świętami do Polski, ale kiedy przyjadę, na pewno to nie wiem. Słuchajcie, dobra, ja powoli będę kończył. Marcin, ty się chyba...
3: Czekaj.
0: No, co tam, psycho?
3: Czekaj, a gdzie przyjeżdżasz do Polski?
0: No tam gdzie zawsze, słuchaj, tak jak to bywa.
3: Do jakiego rejonu?
0: Szczecin, Poznań, Warszawa i każde inne miejsce, w którym mnie ktoś zaprosi. No, ja jestem, wiesz, człowiek... Ja jestem głównie człowiek z zachodu, muszę przyznać, a nie z Lublina, ale na ogół jestem na zachodzie, w okolicach Szczecina.
4: Ale Lublin, fajne
3: strony. Okej, bo... Tak, mogłoby. Ale właśnie, bo poruszyłeś temat tych chemtrailsów, nie? Ja tak, nie zdarzyło ci się, że musiałeś wozić jakiś ładunek, który powinieneś, który musisz rozpuścić i tam.
0: Nigdy mi się nie zdarzyło.
3: W atmosferze?
0: Nigdy. Pamiętaj, że ja nie jestem zawodowym pilotem, to po pierwsze, ale też nigdy mi się nie zdarzyło i nie słyszałem, żeby jakiś zawodowy pilot musiał rozpuścić ładunek w atmosferze. Jedyne ładunki, jakie się rozpuszcza, to nad polami, gdzie się rozrzuca na przykład środki ochrony roślin, ale w dzisiejszych czasach, szczególnie w Australii, robią to raczej drony niż ludzie. I to, co zawsze robi z niskiej wysokości. To tyle. Słuchajcie, Baton Rusz się pyta...
3: Poczekaj.
0: Baton Rusz się pyta...
3: Poczekaj, bo jeszcze nie wykończyłem pytania.
0: Co tam
3: Baton Rusz to sobie tam może później.
0: Jasne.
3: No bo jest taka teoria, że dlatego są te bilety tak tanie, tam po 5 zł do Londynu, bo właśnie te linie lotnicze biorą takie ładunki, za to biorą grube miliony od firm jakichś tam utylizacyjnych, żeby to gdzieś w powietrzu rozpuszczać.
0: Fantastyczna teoria. Rozrzucać.
4: Tylko tutaj, jeżeli chodzi, ja tylko przerwę, jeżeli chodzi o samoloty pasażerskie, one nie mają takiej możliwości, żeby cokolwiek wozić ze sobą ekstra, ale tutaj konkretnie
0: mają,
4: rzecz
0: jak biorąc... Najbardziej mają, Marcin. Tak zwane...
4: Ale nie do rozpylania.
0: Cargo
4: nie
0: belly.
4: Do rozpylania.
0: Tam... Ale istnieje takie cargo belly, tak zwane, czyli coś, co się wwozi dodatkowe ładunki, znaczy ładunki, czyli cargo w samolotach pasażerskich.
4: Ekstra, ale ja tutaj chciałbym tylko zauważyć, że tutaj jeżeli chodzi o jakiś dyskant, jeżeli tam w kwestii tych przelotów, oni płacą miejsca parkingowe na lotniskach. I to jest tak zwany charger, znaczy charger, nie, może nie charger, ale oni płacą miejsca parkingowe i oni muszą oblatać i te samoloty muszą tam być. To nie jest tak, że zostawisz...
0: Że linie lotnicze muszą trzymać sloty, no ale to jest bardziej, o wiele bardziej skomplikowane i tych biletów za 5 zł już tak naprawdę nie ma i one są... Nie ma ich zbyt wiele, jest to razem kilka biletów na cały samolot po to, żeby można powiedzieć, leci do Londynu za 30 zł, prawda, i tak dalej. Ale w dzisiejszych czasach to już wszyscy dobrze wiemy, że tak nie wygląda i tak dalej. Nie ma żadnych kokpitów.
4: W kwestii chemtrailisty definitywnie mówisz, że tego nie ma, tak?
0: Nie ma. Nie ma chemtrailsów. Nie. A twój ziomek mówi, zobacz...
4: Nie ma chemtrailsów. Według ciebie, tak?
0: Nie ma. Według mnie nie ma chemtrailsów. Absolutnie nie.
4: Rozumiem.
0: Absolutnie nie ma. No niestety, przykro mi, chłopaki. Nie ma chemtrailsów na świecie.
4: Rozwijałeś moje wątpliwości.
3: Nie, to poczekaj. To po co oni te wszystkie... robią takie na niebie, jakby
0: no.
3: Te samoloty wojskowe.
0: Ale jakby zrobią co? Bo nie wiem, co robią. Mówisz o smugach kondensacyjnych? One same się robią. To jest to, co zostawiam silniki ze sobą. No.
3: Mhm. Ale czasami to wygląda tak, jakby wzory jakieś chcieli utworzyć na niebie i im się udaje.
0: No czasami tak. Dla jaj czasami robią takie, że nawet jest taka technologia pisania po niebie, które robią małe samoloty awionetki. Na przykład chcesz napisać kocham Jolkę.
4: Pentagramy.
0: Nie pentagramy. No możesz na przykład zamówić, jest taka... O, czekaj. Jest taka na przykład... Filip, zadzwoń za chwilę, bo jest napisane answering little call.
4: Dawaj Filipa.
0: Ale no, nie mogę, bo jak odbiorę, to was zrzucę. Jak odbiorę, to was zrzucę.
4: Oni również tworzą Marry Me.
0: Na przykład, tak, wyjdź za mnie. Możesz zapłacić i napisą ci kocham Jolkę na tym, na niebie, jak najbardziej.
3: Czemu Jolkę akurat? Czemu Jolkę?
0: Bo ja kiedyś miałem dziewczynę Jolkę z Lublina, no. I co, mogłem już napisać kocham Jolkę nad Lublinem.
4: Jola fajna.
0: Fajna była Jolka, tak. Ciekawe, co się z nią stało. Podobno nie żyje.
4: Jola ogólnie ładne takie przyjemne imię. No nie?
0: Zgadza się. Słuchajcie, dobra, będę kończył, bo powoli naprawdę już padam, madam. U mnie jest 10 rano, u was minęła druga w nocy, a ja dzisiaj spałem 3 godzinki, więc wiecie co? Dziękuję wam, że dzwoniliście, ale ja naprawdę muszę powoli kończyć, a jeszcze mam małą niespodziankę na koniec.
4: Nic się nie dzieje.
0: Trzymcie się, chłopaki. Dzięki wielkie za telefon.
3: Nic się nie dzieje.
4: Wszystkiego dobrego, zdrowia ci życzę.
0: Dzięki, hejka, cześć.
3: Będzie after?
0: Raczej niedługi, raczej króciutki i malutki. No, dobra, hejka, cześć. Słuchajcie, musicie mi to wybaczyć, ale u mnie minęła już 10 rano i jestem dosyć zmęczony. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Mam dla was małą niespodziankę w klimacie dysku pełnego wspomnień, czyli to, co gdzieś tam krawiec znalazł, bo ja jestem związany z polskimi radiami internetowymi jako słuchacz, potem jako dzwoniący, gdzieś tak od 2011 roku. Boże, 12 lat. Jak ten czas zleciał. I z mojego przepastnego kufra z audycji, w ogóle nie lubię tego określenia gównoradyjka, bardzo mi się nie podoba, nie lubię, nie mówcie tak, ale z mojego przepastnego kufra z audycjami wygrzebałem taki mały cymes. Zgadnijcie proszę, jak tylko go znajdę, kto to nadaje, kto to taki jest. O, tutaj sobie ustawimy, cofniemy się na początek, podbijemy i powiedzcie mi, kogo to słyszycie w tle?
5: Pakierzy? Sorkarz was tak ostatnio zrąbałem, nie? Mądre chłopaki jesteście. W sumie nic do was nie mam. Znaczy właśnie mam. Mam pytanko. Jest taki temat. Najpierw techniczne sprawy. Kompa mam wyjebanego na maksa, nie? Gościu w sklepie powiedział to samo, co mój trener na siłce, że więcej się nie da, nie? 12 GB RAM-u, 3 nagrywareczki, 2 karty graficzne Ultra Behemoth Monster Pro GTX, słuchawki stereo, budowa wyciszana, podświetlana, klawiatura bezdotykowa i tak dalej, nie? I tak, włączam taki programik, co zyskowałem, nie? Magic Hip Hop Maker, nie? I wyskakuje mi takie coś, nie? Invalid Serial, nie? I pytanko teraz, co ja muszę jeszcze dokupić, żeby mi to działało, nie? No. To weźcie tam między sobą ustalcie, który tu do mnie przyjedzie, nie? Mi to ustawi, żeby działało, nie? Ja też mogę wpaść, ale wtedy będzie inna rozmowa, nie? Spoko, żartowałem, nie musi. Na odpowiedź czekam do jutra. No to czuwaj.
6: Geek Cloud. Audycja nie tylko dla geeków.
0: Tak, to był uwielbiam. Uwielbiam tego dżingla. To był oczywiście nasz drogi ojciec dyrektor. Rok tak mniej więcej 2011-2012. O, wczoraj się ktoś dzwoni. Hello? Kto mówi?
7: Cześć Jacek, cześć.
0: Cześć krawiec, co tam wieczór. U ciebie? Dobry wieczór.
7: No, szacun wielki. Naprawdę jestem pod wrażeniem twojej wiedzy, ogarnięcia. Kurczę, fajnie by było, jakbyś wrócił do nocnego radyjka, bo gromisz szurów, tempaków, idiotów. Świetnie się tego słuchało. W ogóle jak można się znać na tylu rzeczach różnych? Być jednocześnie... tak Zenon przynajmniej twierdzi, jednym z lepszych specjalistów od sztucznej inteligencji, być pilotem, się znać na silnikach, na tylu rzeczach. Kurde, naprawdę.
0: To nie jest tak naprawdę, że ja się po prostu znam na technologii i to tylko na wycinku technologii jakiejś tam. Trochę znam na lotnictwie, trochę znam na komputerach i tyle, a na przykład nie wypowiadam się o medycynie. Nie za bardzo chcę się opowiadać o polityce, bo się na tym nie znam. To jest domena szurów, że oni się znają na wszystkim. Ja się nie znam na biologii, nie znam się na lekach, ja się na tym nie znam, znam się na technologii tylko trochę, no i znam się na Australii, dlatego że tu mieszkam. I jak słyszę te opowieści, które szuro padają, no to bolą mnie zęby, no i tyle. Tyle mogę powiedzieć na ten temat.
7: Przyznam ci, że teraz na koniec nie wytrzymałem, po prostu tempota niektórych, taka bezczelność i to jeszcze... Jakby to był człowiek zaburzony jakiś, bo on specjalnie pisze z błędami, tak żeby podkreślić nie wiem co.
0: Wiesz, na czacie?
7: Tak, zbanowałem go właśnie. Strasznie mnie po prostu już wyprowadził z równowagi, nie? Wcześniej też, no niby Jan z Toronto, który dzwonił, też widać było, że coś wie, że się zna na tych samolotach. Ale też jego zachowanie, to ciągłe odsyłanie właśnie, zobacz sobie filmik jakiegoś tam profesora Szulskiego, zobacz sobie filmik, a na końcu wiesz, takie jakieś stwierdzenie, że tak jakby on ciebie zaorał, mimo że odpowiedziałeś na każde pytanie zadane praktycznie tobie w audycji. Na niczym się nikt nie zagiął, a ktoś tak, wiesz, bezczelnie... to nawet ciężko opisać takie zachowanie. To tak jakby przyszedł na imprezę jakiś jełop i nieustannie wszystkich beształ i pouczał i wyzywał od idiotów, nie?
0: No tak, to można by w ogóle zrobić taką małą dyskusję, skąd to się bierze u ludzi, ale moim zdaniem to się bierze stąd, że ktoś chce błyszczeć tą alternatywnością. To znaczy, to jest taki sposób, żeby, wiesz, ktoś zna się na czymś, a ty możesz to wszystko zanegować w ten sposób, że mówisz, to wszystkie te książki, cała ta technologia, cała ta wiedza, to są bzdury, wiesz, i tak dalej. I to jest taki sposób, żeby tak naprawdę nagle wskoczyć na poziom eksperta, z poziomu zero. Zanegować wszystko, co istnieje i powiedzieć, to ja mam wiedzę. No, to ja tak sobie to tłumaczę, że ta alternatywność powoduje nagle, że wiesz, idziesz tak jak w grze, w RPG, lądujesz 10 leveli wyżej, bo inaczej no nie przejdziesz, musisz przejść przez te wszystkie levele, całą wiedzę klasyczną ją nazwijmy, albo zachodnią, albo jakkolwiek to chcesz nazwać. No więc skąd to się bierze?
7: Nie wiem, bo to jest coś więcej. To jest jakaś taka bezczelność, chamstwo, brak w ogóle umiejętności rozmowy i co najwyżej odsyłanie do filmików i negowanie, że tego, jak czegoś nie uznajesz, to tego nie ma po prostu. Nie?
0: Tak, tak. Ale to Ruscy mieli taką metodę za komuny, że jeżeli oni o czymś nie mówią, to tego nie ma. Dlatego Polska to był jedyny kraj w całym obozie socjalistycznym, który transmitował lądowanie Amerykanów na Księżycu. I się Polacy... Trzeba przyznać, że się wypieli na ruskich, na cały ten komunistyczny obóz, bo Ruski mówił, że jak oni czegoś nie mówią, to tego nie ma. Tak, to jest jedna z metod. No, to prawda.
7: No, ale to była bardzo potrzebna audycja. Mi też trochę dała do myślenia. Nawet nie chodzi tylko o same informacje, ale o podejście do ludzi. Chyba trochę zmienię, bo mnie zaczynają szury wnerwiać po prostu swoim zachowaniem. No.
0: Wiesz co, jest taki motyw, się pojawia w pewnym momencie, że szury zaczynają płynąć. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Oni się nie trzymają tematu, tylko... Oni są tak zwani śliscy. Jeżeli tylko gdzieś ich złapiesz, to oni natychmiast przechodzą do innego tematu albo wrzucają ci pytanie. Nie odpowiadają na pytanie, nie dyskutują, o czym mówiliśmy, tylko nagle cały czas zmieniają, przechodzą z tematu na temat. No i mogą tak płynąć godzinami. I to widziałem często na tych wszystkich szurskich forach. Aleksandra mówi, oświeceni uważają się za lepszych od innych. Tak, to prawda. Ci oświeceni z środowiska EZO uważają się za lepszych od innych. I tak dalej, i tak dalej. A mówi coś Barbara Barańska. Co ty mówisz, Basiu? Czy tak się ładnie odezwę? Też coś na czasie mówi, że tutaj jakoś do szpryc nie publikowali wyników badań. No właśnie, ja się nie wypowiadam na temat medycyny i COVID-a, bo się na tym nie znam. Nie mam pojęcia o tym. Więc nie będę o tym dyskutował. Ja mogę tylko mówić o tym, na czym się znam. No natomiast to, że ty chcesz zmienić podejście krawiec do niektórych dzwoniących, ja to gorąco popieram. Super, bo ja zrobiłem tą audycję dlatego, że ja do nocnego radia wróciłem po kilku miesiącach, bo w pewnym momencie wszystko mi się przejadło, musiałem sobie zrobić przerwę. I jak wróciłem, to się trochę przestraszyłem, że to już nie jest to samo radio, które było kiedyś, bo dawniej jak był Bajtiter, dawniej jak był Kotkiewicz, jeszcze jako potrzeba, to to radio wydawało mi się inne i nawet ono było bardziej cywilizowane, rozsądne, rozsądomyślące. Natomiast jeżeli zostawiasz, wiesz, ludzi, którzy opowiadają swoje historie na 2-3 godziny, no to w pewnym momencie, no mi się to nie podobało, może tak. To nie jest moja bajka, więc chciałem, żeby trochę wróciło to tak do mojej starej bajki.
7: No i to jest dobry pomysł, żeby to wróciło. Tak trzeba to zrobić po prostu, tak po prostu. Tak. Bo to był, wiesz, jakiś tam eksperyment. Nadal się trzymam, jestem takiego zdania, że dobrze jest udostępnić to forum dla wszystkich, żeby był i pluralizm, i wolność słowa, i tak dalej, ale po prostu strasznie mi się nie spodobało dzisiaj zachowanie niektórych ludzi i nie ma z kim gadać za bardzo po prostu.
0: No, trochę tak, ale to jest, wiesz, dlatego moim zdaniem to, co się gdzieś tam wyrobiło w standardzie Rady Jek, że jednak ludzi się nie trzyma godziny na czacie, znaczy na połączeniu, tylko 15 minut już jest długo, To jest dobra metoda, bo jeżeli ktoś 15 minut się nie sprawdzi, ktoś opowiada jakieś pierdoły albo nie potrafi zainteresować czymś, tylko zaczyna, wiesz, bluzgać wszystkim dookoła, no to wietrzymy antenę i to trzeba wietrzyć w miarę często. Tak mi się wydaje. Ja wiem, że twoje audycje trwają długo, więc to jest trochę inna dynamika, ale na przykład ta audycja trwa już 4 godziny, nie? I nikt nie siedział jakoś tak bardzo długo. Więc myślę, że to jest też ważne, żeby wietrzyć antenę w miarę często, nie pozwalać ludziom być chamskim, płynąć i po prostu powiedzieć, nie umiesz się zachować, to spadaj. No ale słuchaj, ja nie będę ci tu mówił, jak prowadzić radio, bo przecież ty masz dużo większe doświadczenie niż ja. To trzeba przyznać uczciwie.
7: Nie, no wiesz, doświadczenie. No okazuje się, że właśnie popełniam błędy. Będę teraz na pewno ostrzej gonił tutaj. Jak tylko zobaczę, że ktoś na przykład pyskuje na dzień dobry, albo jak dzisiaj zadzwonił człowiek i wyzywał cię, nie?
0: No tak.
7: Po prostu wrzeszczał, wyzywał i był dumny z tego, że jest jełopem niewychowanym. I takie jakieś traktowanie z góry, wiesz, teraz jak już po tylu godzinach kończysz audycję, to ten ci, o, idzie, ucieka dziecina, to wiesz, po prostu nienawidzę czegoś takiego, nie? Ale to, sorry, musiałem to z siebie
0: nie, jak najbardziej.
7: Wyrzucić po prostu, bo się zdenerwowałem.
0: Kagibierut fajnie napisał, wiele razy mówiłem, że to nie są żadne szury, na miano szura trzeba sobie zasłużyć.
7: Tak, są szury i szury. Niektórzy dzwonili i całkiem była spoko rozmowa, nie?
0: No.
7: Ale tak. Z niektórych to wyszło coś takiego nawet gorszego, bo wiesz, bo na przykład z Bardem, czyli z Filipem, wielokrotnie gadaliśmy na antenie normalnie, spokojnie, ale widać, że jest coś takiego, że jak oni wyczują, że ktoś jest mądrzejszy i ma coś do powiedzenia i potrafi ich skontrować, to budzi się w nich takie chamisko jakieś po prostu zwykłe, nie?
0: Dlatego też nie rozumiem. To jest, jak można się w ogóle zacząć, wiesz, podniecać i denerwować takimi rzeczami, że ktoś ma inne zdanie? Filip, czyli Bart, robi świetną muzykę, bardzo mi podpowiada, ale z drugiej strony jego sposób wypowiadania i to, że wiesz, nagle w komentarzach pod zapowiedzią okazało się, że jak to napisał, jestem downem, pisane przez po polsku. No trzeba przyznać, że jest to mało eleganckie, prawda?
7: Tak, tu wyzywał w komentarzach od downów to, i po takim czymś dzwoni i dalej, wiesz, coś tutaj stęka do ciebie i pokrzykuje, i jakieś odzywki krzywe. No, nie ma co tego dłużej tolerować. Także w tym temacie mi twoja audycja dała do myślenia.
0: Dzięki,
7: nie?
0: Wielkie. Właśnie Bart napisał trzeci raz to samo. Dlaczego Jacuś, pisane przez S tak jak z dolarem, więc chyba jestem opłacony, nie ma żadnych filmów, które pokazują z kokpity, które pokazują słońce w locie. Otóż, drogi Filipie, jak najbardziej są. I słońce świetnie widać z samolotu, jak wschodzi. I to zarówno ja widziałem je wiele razy na żywo. I są filmy z kokpity, które pokazują słońce. Więc nie opowiadaj głupot. Jak najbardziej takie filmy istnieją. Ale wiesz, Jacuś pisany jest takie S na końcu, taki dolar. Dolar, bo opłacony agent. No. No
7: dla ciebie, Filipie, pan Jacuś ewentualnie i z szacunkiem się odnoś do mądrzejszych od siebie. A, się zdenerwowałem, kurde.
0: Nie, no nerwuj się, słuchaj. Pamiętaj, Nocne Radio to jest pewnego rodzaju forum, więc tutaj jak tworzysz forum, tworzysz agorę, to musisz się liczyć z tym, że przychodzą różni ludzie, tylko trzeba umieć ich ogarnąć, nie? Natomiast jeżeli, wiesz, nie możemy liczyć na to, że to będą zawsze tylko i wyłącznie kulturalni ludzie, bo no bo kurde, nie będą, nie?
7: No, Krawcze, popatrz na siebie, nie krytykuj innych, masz lustro. No właśnie, to takie jakieś odzywki, takie nic nie wnoszące, nic nieznaczące, w stylu no, byś się zastanowił lepiej sam nad sobą, zanim, wiesz, no takie, to jest takie nic, nie? Po prostu ktoś pokazuje swoją dezaprobatę i nic więcej z tego nie wynika. I to też mnie tak drażni. Jak jest jakaś krytyka, to wypada coś konkretniej napisać, nie? A nie takie, popatrz się w lustro, dobra. Albo ktoś całą twoją audycję podsumuje jakimś stwierdzeniem, że większość teorii spiskowych się sprawdziła jakoś, nie? Co jest bzdurą, bo mała część się sprawdziła i no, co to za kontrargument, nie? Wielki. To znowu takie nic. Po prostu szury często to, co piszą, to, co mówią, to jest po prostu nic. Zupełnie nic. Nic to nie wnosi. No, niestety. Dobra, mój telefon też niewiele wniósł, ale chciałem cię przywitać na koniec.
0: Ach, dziękuję tak bardzo. Trochę ja mogę obiecać, że jak jeszcze znajdę trochę siły przed świętami, to jakąś jeszcze jedną audycję zrobię. No wiesz, musisz mi wybaczyć, bo to jest dla mnie dosyć trudne, bo ja muszę, wiesz, wstać o 4:30 rano, ogarnąć wszystko, trochę się do tego wcześniej przygotować i tak dalej, więc ta różnica czasu niestety powoduje, że nie jest to dla mnie takie łatwe nadawanie nawet co 2 tygodnie. Ale obiecuję wam, że jeszcze przed świętami postaram się zrobić chociaż jedną audycję. Nawet tu Mario ze Wszaków pisze, że w pewnym momencie było prawie 150 osób, więc było super. Miła dla ucha, orka dla szurów, na to liczyłem. A powiedz jeszcze, Krajs, na koniec, czy słyszałeś swojego dżingla z Geek Cloudu, którego znalazłem w przepastnym kufrze moim?
7: Tak, nie miałem go w swojej kolekcji, więc chyba sobie zgram, tak, żeby mieć.
0: To był super, ja go uwielbiam. Pamiętam, jak go usłyszałem, że on w Geek Cloudzie był puszczany kilka razy. No Geek Cloud to byli fajni goście, to byli goście, którzy się znali na komputerach, którzy nadawali gdzieś tam w kontestacji w latach 2011, 13, czy nawet później, z tego co pamiętam. Był Byteater, był Damist, był Kitor, był Luklew. No, świetna ekipa była. No i byłeś ty, jako twórca dżingli. Super temat to był. Szkoda, że tego już nie ma. Szkoda, że to zostało gdzieś za nami, w tle.
7: Może uda się przynajmniej trochę wrócić do takiego klimatu, bo... Szuria jest fajna, tak żeby sobie posłuchać niesamowitych opowieści, ale to zaczyna w pewnym momencie trochę męczyć. A jak jeszcze z Szura wyjdzie taki prymityw jakiś, no to już w ogóle się robi nieprzyjemnie. No i dalej takie nic nie wnoszące wypowiedzi, żebym się poszedł i zaszczepił i zwolnił miejsce. No, i na takie komentarze można liczyć. Od wielu ludzi z tego środowiska właśnie, nie? Takie jak na podwórku, nie? A twoja mama nosi okulary, a mój brat jest 2 razy większy od twojego, jak cię kopnie, to polecisz na księżyc. I takie, wiesz, takie rozmowy to nawet dla mnie, co ja jestem bardzo, bardzo prosty chłopak, ale nawet mnie takie coś po prostu irytuje, męczy, więc spoko, ja cię będę, Jacku, molestował teraz, żebyś ty do nas wrócił, będę cię molestował. Masz to jak w banku.
0: No, trudno, słuchaj, już mam problemy, jak to mówią, sam w tego chciałem.
7: No.
0: Super, fajnie, cieszę się, że ci się podobało, ale też na koniec powiem, wiesz co, ja lubię czasami posłuchać audycji tak zwanych szurów, czy alter ezo, tam gdzie są pewne rzeczy takie szczególnie historyczne, których nie wiemy, już się nigdy nie dowiemy. Czy Europejczycy dotarli do na przykład Ameryki 2000 lat temu, jakie są dowody, jakie są za, jakie są przeciw, czy Wikingowie dotarli do Nowej Zelandii, czy naziści uciekli do Argentyny, nie? To są rzeczy, których się nie dowiemy, których możemy jakoś tam sobie spekulować, które są gdzieś tam w odmętach historii i są pewne rzeczy, które mówią, że a może są jakieś poszlaki i tego się fajnie słucha. Ja lubię tego słuchać, naprawdę. To jest ta część Szuri, która jakoś tam dobrze gra z moim serduszkiem. Ale jak się słucha, wiesz, opowieści o tym, że tak naprawdę samoloty nie latają, no to a w Australii na kangurach jeżdżą niemieccy żołnierze, no to no ja wymiękam dosłownie.
7: Była też, pojawił się też temat anten satelitarnych, które nie są zwrócone do góry, tylko w bok. Nie? No to dla mnie to też jest normalne, bo one są po to, żeby właśnie ominąć, żeby sygnał przeszedł jakoś przez krzywiznę Ziemi. Ja tak to rozumiem, tak?
0: To wynika z tego, że wszystkie satelity, które służą do transmisji, to są satelity geostacjonarne. No i one znajdują się gdzieś pod różnym kątem. Czasami wiszą nisko bardzo nad horyzontem, bo na przykład jakaś satelita może być geostacjonarnie znajdować się na przykład nad Hiszpanią, prawda? No i w tym momencie zwrócona ona jest, w tym momencie taka satelita nie pionowo w górę, tylko gdzieś tam właśnie w prawą stronę. Jeszcze Marcin Chudzik dzwoni na chwilę, nie wiem, czy go odbierać. No dobrze, spróbuję cię odebrać, Marcin, jak chcesz coś dodać. Dobrze, odbiorę jeszcze Chudzika na chwilę. Co tam, Marcin, z czym nas dzwonisz? A nie, coś się... Chyba się nie udało go odebrać. Coś Skype mnie wkurza, wiesz? Z nami Marcin. Krawiec, Marcin z nami.
4: No, sorry, że się wtrącam tak na koniec. Tutaj wszystkiego najlepszego dla Krawca. Ja widzę, że Krawiec jest troszkę tutaj, jakby to powiedzieć, na fajnym melanżu, no nie?
7: Nie, zupełnie nie. Nie piję alkoholu i też teraz nie jaram już od jakiegoś czasu na przykład też nic.
4: Krawiec, nie kłam, bo wszyscy słyszą, tak mówię.
7: A jednak nie.
4: No. A jednak tak. Ale jednak dobra, ja tutaj szurcką teorię chciałem tylko zapodać. Naprawdę tak dla takiej zagwozdki. Wiecie, co wyczytałem?
0: No, co takiego?
4: Słuchajcie, o co chodzi. Te wiatraki, które zostały postawione na ziemi, no nie?
0: Tak.
4: Wiatraki do niby robienia prądu.
0: No, co z
4: wiecie,
0: nimi?
4: Wiecie, o które wiatraki chodzi? Tak, takie wysokopowierzchniowe.
0: Wysokopowierzchniowe, no dobra, no niech ci będzie.
4: Ale słuchajcie, ja oglądałem bajkę Simpsons.
0: No.
4: I w Simpsonsach było jaśnie i wyraźnie pokazane, że te wiatraki mają na

0: genialna rzecz. To jest cudowne, jak się o tym myśli, że to jest takie. To jest takie coś, jak wiesz, jak oglądasz film science fiction, nie? Jak na przykład film science fiction Nolana. Nolan nawet mówi, że to nie musi być prawdziwe. Nie interesuje
1: Ale
0: go.
1: Czekaj, czekaj, czekaj, bo w każdym filmie science fiction są różne przekazy.
0: No pewnie, że są
1: wiesz,
0: różne
1: co
0: przekazy.
1: Chodzi?
0: Ale o co chodzi?
1: Są przekazy podrogowe. Jak najbardziej, to nie ma co polemizować nawet na ten temat.
0: Tak, są te przekazy, ale słuchaj, wiatraki nie robią prądu. Wiatraki właśnie robią prąd, a nie robią wiatru. Marcin, ja bym się wiatrakami tak bardzo nie zajmował. To prawda była taka, że robiono... Słuchaj, Marcin, robiono wały na wiatrakach. To prawda. To, takie coś wyszło w Niemczech, zrobiono wały na wiatrakach.
1: Ale ogólnie utylizację wiatraków to jest naprawdę porażka.
0: Zgadza
1: wiesz,
0: się. Zgadzam się, dlatego wiatraki nie są wcale tak ekologiczne, jak się je przedstawia. Bez dwóch zdań to jest prawda. Natomiast i też robiono wały na wiatrakach, że podłączano silniki elektryczne po to, żeby dostawać dotacje. Jak ktoś wprowadza nierynkowe rzeczy i zaczyna wprowadzać dotacje na wiatraki, to takie rzeczy się pojawiają. Ale... Ale generalnie to nie. Nie robią wiatru.
2: A ja słyszałem, że samochody tak naprawdę tymi kołami obracają ziemię. I...
1: tak, tak. Ale one muszą... Ale czekaj, ale jak stoją w korku, to ziemia się przestaje obracać.
0: Tak, dokładnie tak jest. A jak wszyscy się zgadamy i zaczniemy iść na zachód, przynajmniej na wschód, to wtedy ziemia przestanie się obracać. To przecież oczywiste.
1: Ale ja słyszałem, że jakby Chińczycy podskoczyli wszyscy w tym samym momencie, to by było przebiegunowanie ziemi.
0: Tak.
1: Słyszeliście?
0: Dokładnie tak. Dokładnie, jak wszyscy Chińczycy podskoczyli, to już ruscy naukowcy obliczyli, że jakby wszyscy Chińczycy podskoczyli i spadli na ziemię, to byłby taki huk, że ja cię pierdolę. To już dawno jest obliczone. Słuchajcie, wiecie co? Ja się chyba jednak nie
2: będę... Przepraszam, no. Tak, tak. Ja tylko na koniec powiem, że Ziemia nie może się obracać, bo by się wszystkim brzygać chciał.
0: No. Dokładnie tak.
1: Właśnie względem przyciągania ewentualnie grawitacji, ale czekaj, ty mówiłeś, że przyciąganie, nie? Ale ja tutaj chciałbym nawiązać do tego, że organizm ludzki, konkretnie rzecz biorąc chodzi o mózg, mózg działa na zasadzie elektronów. Wiecie o tym, że
0: nie
1: mózg...
0: Nie jeżeli... elektronów. Mózg nie działa na zasadzie... Proszę? Marcin, ty jesteś taki typowy dadaista, wiesz? Wybierasz jakieś słowa, wrzucasz je i robisz taki miszmasz i wychodzi ci, nie? Wysokooktanowe paliwo silnikowe, mózg działa na zasadzie elektronów. Coś jeszcze? Dawaj. Tak się nie tworzy poważnej wiedzy, Marcin. Tak to nie działa. Nie można wrzucać
1: segregowanych rzeczy. Ale dadaista, co to znaczy dadaista?
0: No opowiadałem, dadaizm to był taki prąd w sztuce, gdzie się brało, wrzucało się słówka do kapelusza, wyciągało i robiłeś taki miszmasz właśnie. Elektrony, mózg, energia kwantowa i tak dalej, energia. To jest właśnie typowa szuria. To jest typowa szuria.
1: Tylko nie jestem szurem. Absolutnie.
0: No może nie, ale takie, co masz opowieści, że mózg działa na zasadzie elektronów. Nie, mózg nie działa na zasadzie elektronów. Mózg jest o wiele bardziej skomplikowany i tak naprawdę nie wiemy, jak działa.
1: Oh. Znaczy masz tam neurony.
0: No. Ale przesyłanie energii między elektronami,
1: energii,
0: między neuronami jest chemiczne.
1: Ale mózg działa na zasadzie prądu.
0: Również, ale nie tylko, bo przesyłanie sygnałów pomiędzy neuronami jest chemiczne i nie tylko na zasadzie elektryczności, ale również chemiczne. Więc aktywacja pomiędzy neuronami jest...
1: Jak najbardziej chemiczna, ale człowiek de facto jest prądem. Jak najbardziej, przecież...
0: Nie, człowiek nie jest prądem. Poddaję się. Słuchajcie, ja już muszę tańczyć przed komputerem, żeby nie usnąć.
1: A czekaj, moment. Poprzez, bo to jest bardzo ważne też,
0: bardzo.
1: Poprzez aktywność fizyczną mięśnie ludzkie wywołują między swoimi powiązaniami przetok elektronów. Te elektrony dążą do serca i napędzają pracę całego serca. Serce działa wyłącznie na zasadzie prądu, niczego innego.
0: Ten prąd, który się bierze w sercu, bierze się z tego, co wiem, z pompy.
1: No, z czego się wie?
0: To jest tak zwana pompa jonowa, która napędza serce, ale ja się na biologii nie znam, natomiast nie ma to nic wspólnego z mięśniami.
1: Taka pompa.
0: Słucham?
1: Słuchaj, pocieranie się cząsteczek wywołuje prąd.
0: Tak,
1: a
0: to ma wspólnego z sercem.
1: A aktywność fizyczna.
0: No dobrze, słuchajcie, to był pan doktor, fizjolog Marcin Chudzik, a to była audycja z prawej strony mapy. Kardiolog Marcin Chudzik i nasz drogi dyrektor Krawiec, a ja właśnie stworzyłem sobie czekoladę, bo pomimo tego...
1: Ale czekaj, ale
0: nie, ja już nie będę czekał, Marcin, nie, posłuchaj, koniec, już nie będę czekał. Pomimo tego, że wypiłem kubek kawy... Wszystko jest na prąd, komputer jest na prąd, ale ja nie jestem na prąd. Marcin, ale ja nie jestem na prąd, mi nie wystarczy.

0: chcę wymienić baterii. Ja się muszę przespać. Dlatego życzę Wam
1: O,
0: serdecznie wszystkiego
1: dobra,
0: dobrego.
1: dzięki.
0: Cześć, Marcin.
1: Przepraszam, że cię zamulam, jak najbardziej. Tutaj serdeczne dzięki za uczestnictwo w audycji.
0: Dzięki wielkie.
1: Krawca, jak najbardziej pozdrawiam, ciebie również.
0: No ja
1: Miejmy
0: Ciebie
1: nadzieję, że
0: pozdrawiam
1: się
0: Was serdecznie.
1: prześwietlę do.
0: Pozdrawiam Cię,
1: Dziękuję
0: Marcin.
1: bardzo.
0: Pozdrawiam Cię, krawiec. Dzięki wielkie, że wpadliście. Do następnego razu.
2: Trzymaj się, Jacek. Pa, pa,
0: Trzymaj się.
2: hej.
0: Cześć, krawiec. Hej, hej, Marcin. Cześć.
1: Okej.
0: Fufu pisze na czacie, że Jacek się zepsuł i chyba coś w tym jest, bo powoli zaczynam się psuć. Wypiłem kubek kawy, otworzyłem czekoladę, ale to już nie wystarczy. Będę się z Wami żegnał. Było mi bardzo miło. Naprawdę mam nadzieję, że Wam się to również podobało, tutaj się działo. Powolutku mówię Wam do widzenia. Niech żyją szury, niech żyje nauka, niech żyje nocne radio. Kto wygrał? Jacek czy szury? Wygrało nocne radio. Trzymajcie się, hej!

0: Cześć, tu krawiec się kłania. Dzisiejsza audycja, dzisiejsze morskie opowieści niestety są odwołane. Ania ma swoje sprawy rodzinne, że tak powiem. No, wiecie, jak się ma rodzinę, to czasami coś tam wyskoczy, nie? Więc nie może dzisiaj jednak poprowadzić. Ale pisała, że co się odwlecze, to nie uciecze, więc pewnie jakoś tam się pojawi wkrótce, może nadrobi. Tak to niestety trochę wygląda. Cześć, Gumball, cześć. Kustosz Show. No, tak mnie w pewnych kręgach nazywają, tak. W pewnych kręgach. Pewne osoby, tak. Kustosz. Mimo, że nie piłem tego kustosza już, nie wiem, z rok. To znaczy, no i nie zamierzam w sumie. Bo to syf i źle się potem czuję. Zresztą, co może być dobrego w najtańszym piwsku? W jakiejś brei piwnej, w napoju piwopodobnym. No, a postanowiłem wejść na antenę, bo wydaje mi się, że coraz więcej osób mnie oskarża o coś. Konkretnie o to, że źle radio robię, bo niektórym nie powinno się dać prawa głosu, bo to są mędy, kłamcy, ruskie onuce, śmieci ludzkie, parszywce, niepotrzebne skreślić sobie, proszę. No, ja tak nie uważam. Zawsze robiłem jakieś takie pluralistyczne dosyć media, łącznie ze stworzeniem i prowadzeniem takiego portalu, który się nazywał Pluru. Od pluralizmu właśnie, Pluru. No, też bloga prowadziłem, który miał nawet większe zasięgi, sporo większe niż na przykład Nocne Radio. No i te radia, które zakładałem, czyli na przykład Radio na Fali, czy Nocne Radio, czy inne, które były w planach też, które tylko niczym motylek na chwilę sobie wyfrunęły i zmarły śmiercią naturalną albo inną, no to zawsze gdzieś tam ta wolność słowa, wolność wypowiedzi była priorytetem. Niekoniecznie dobre obyczaje, przyzwoitość, może tak tutaj dostałem też taki komentarz, on niestety zniknął sobie.
1: Rozaliusz, o, 50 zł. Na dobry humorek, pozdrawiam z krainy deszczowców.
0: A dziękuję. To nie przeczę. Bardzo poprawia mi humorek w tym momencie. Zważywszy na to, że moje fundusze stopniały już praktycznie całkowicie, to takie 5 dyszek to jest naprawdę coś. To jest naprawdę coś. Dzięki, Rozaliuszu, to bardzo miło z twojej strony. Widać, komuś jednak zależy, żeby było sobie takie nocne radio. Być może jedyne. Nie chcę tutaj nadużywać słowa jedyne. Też niektórzy mają taki zwyczaj. Pozdro, Martin. Ty jedyny. No ty to faktycznie jesteś jedyny. Tak, to potwierdzam. Ty faktycznie jesteś jedyny w swoim rodzaju. Ale niekoniecznie te media, które tworzysz, to są jedyne zawsze. Michał Giereś też uwielbia zawsze być jedyny i pierwszy w Polsce. Tu Michał, widzę, dzwonił. Tak szybciutko, ja jeszcze nawet nie zdążyłem powiedzieć, tu wygadać się. No, komentarz od Maharadży z kolei, gdzie właśnie się pytał, czy znam takie słowo jak przyzwoitość, bo są jeszcze inne słowa oprócz tych, które znam. Tak trochę też niegrzecznie, ale ja to tam nie jestem zbyt delikutaśny, bo napisał coś w stylu, że fajnie, że znam takie słowa jak pluralizm i wolność słowa, ale a czy znam jeszcze takie słowo jak przyzwoitość? No. Panie Maharadżo, zatrudniłbym cię jako swoją przyzwoitkę, ale masz za słabe referencje, tak odpowiem. I od razu mówię, bo pewnie, bo widziałem, że ten komentarz zniknął. To znaczy pojawił się tylko w moich powiadomieniach, a na liście komentarzy go nie ma, tak jakby. Więc albo Maharadża się wystraszył i skasował go zaraz po tym, jak napisał. Sam siebie się wystraszył może. Albo prędzej YouTube znowu szaleje i coś, nie wiem, może się za godzinę pojawi, bo to też tak jest, że komentarz znika, a potem się pojawia za 2 godziny na przykład, nie? Już trochę czasu minęło, a nadal go nie ma. Być może już poszła taka fama, że Krawiec kasuje komentarze i jest kłamcą, bo mówił, że nie kasuje. Zakłamany hipokryta. Ale od razu mówię, że tak nie jest. Ja bardzo rzadko usuwam komentarze, chyba że już naprawdę noszą znamiona takiego debilizmu totalnego, że ktoś tylko zwyzywa.
1: Psychiatra psycho. 10 zł. Trzeba wspierać radia trollerskie.
0: Trzeba wspierać radia trollerskie. Psychiatra psycho. Zastanawiam się, czy to nie jest sam psycho, czy on przypadkiem nie rozdwoiła mu się jaźń, albo jak to było w pamiętniku młodej lekarki. A więc rozdwoił się panu jaś, bo... A, nieważne. Tak myślę, że może właśnie rozdwoił się jaś psycho i występuje też jako swój własny psychiatra. W sumie to nie jest takie głupie, bo często możemy być całkiem niezłym psychiatrą sami dla siebie, jeśli się odpowiednio nastawimy do tego, zaprogramujemy. Dzięki, panie psychiatro. A ja odzwonię chyba do Michała, no bo jak tak szybko dzwoni, to pewnie ma coś bardzo ważnego do powiedzenia.
2: Halo?
0: Cześć, Michale.
2: Siema, co tam? Widzę, że ten, że nie umiesz radia prowadzić.
0: No, nie umiem.
2: By pomóc.
0: Chcesz mi pomóc, tak? No, ty się dopiero przymierzasz jeszcze do prowadzenia. Nie masz dużego doświadczenia.
2: Ja stwierdziłem, że jak zadzwonię, to od razu się poziom audycji podniesie, atrakcyjność też, także po to dzwonię.
0: Czyli się jakby identyfikujesz z tymi osobami, które też tak twierdzą, że jak oni są na antenie, to jest wysoki poziom i to wtedy jest porządne medium, prężne, gdzie się ciekawe rzeczy mówi, wartościowe, słuszne. A jak ich nie ma na antenie, to same debile tylko i ćwoki, i ruskie trole, albo ewentualnie ukraińskie trole. Czy można być w ogóle ukraińskim trolem na przykład?
2: Tak, z tym, że widzisz, to jest tak, że ja po prostu wierzę głęboko w swoją zajebistość. No tak jak mówię, chcę polepszyć, wiesz, poziom audycji. A to, że to radio jest takie, jakie jest, no to już trudno, nie? Trzeba oko przymknąć na to.
0: A czy znasz jakieś takie inne... No, my to nazywamy radiem, ale powiedzmy, że jest jakiś kanał, gdzie można dzwonić, gdzie są audycje live i gdzie możesz powiedzieć, przedstawić dowolne swoje poglądy. Znasz jakieś? Bo ja bym chętnie posłuchał sobie czegoś takiego.
2: Tak, na przykład pan Olszański takie prowadzi. On zawsze bardzo miło widzi gości. Ten nigdy nie jest wulgarny, nie krzyczy, tylko właśnie zawsze wysłuchuje, co ktoś ma do powiedzenia w takim wewnętrznym spokoju, zachowując cierpliwość. Także tak, jest takie radio. Znaczy, to jest bardziej telewizja, czyli, ale wiadomo, o co chodzi.
0: No, tak. No, ale ogólnie mówimy o takich mediach, gdzie można właśnie drętnąć. No próbowałem, ale 2 godziny próbowałem się dodzwonić do pana Olszańskiego i niestety się nie udało. Chyba zbyt wielu chętnych. No i pytanie, co by było, gdybym się na przykład nie przedstawił prawidłowo tam w stylu czołem bracia kamraci albo bracia wilcy, pozdrawiam was. Jakieś takie, tylko powiedziałbym cześć, to już tak cześć to tak pedalsko brzmi, nie? To pedał dzwoni, to won pedalisko wstrętne, zarzydzone i tyle byłoby rozmowy. No to chyba coś bajerujesz, że to takie medium jest u Wojtka, że można.
2: To jest wspaniałe medium, to jest tylko Radio Maria może się porównać tak naprawdę do pana Olszańskiego.
0: No kolejne takie medium, niekoniecznie właśnie można coś powiedzieć, bo zawsze dobry obyczaj nakazuje, żeby nie mówić takich rzeczy właśnie. Do widzenia. Szczęść Boże. To też nie bardzo.
2: Nieprawda, właśnie w Radiu Maria można wszystko powiedzieć, można nawet Tuska chwalić i to jest bardzo dobrze widziane wtedy.
0: Właściwie,
2: Tuska, no,
0: tak. No. Tak, no, na Tuska można na pewno napierdzielać.
1: Ty wiesz, i kto? To... 50 zł.
0: Ty wiesz kto?
2: Nie, przepraszam cię bardzo. Chwalić na Donalda, bo to jest przecież zbawca Polski.
0: Wyczuwam nutkę sarkazmu w tym, co mówisz, ale to zaraz wrócimy do tego, bo tu ty wiesz kto?
2: No wiem, no.
0: Znaczy, ty nie wiesz, ja niby wiem kto.
2: Ja wiem.
0: Wiesz kto? Aha, ja... ty wiesz kto, tak?
2: No tak.
0: No to ja też już wiem, kto.
2: Jak sprawdzisz, to będziesz wiedział.
0: Dziękuję bardzo. No, słuchajcie, takie... czyli mamy już receptę na sukces. Trzeba wejść spontanicznie, walnąć jakiś taki bardzo luźny temat, że szkalują mnie i proszę przestać i donaty będą spływać. To takie audycje trzeba robić.
2: Ci, którzy w ciebie wierzą, nie dadzą ci odpaść.
0: Proszę. Może jakoś zadziałał mój apel, że powoli mi się coraz mniej chce i żebym... i może niektórzy pomyśleli, kurde, tak nie ma jednak takiego za bardzo takich nocnych radiów innych, bo gdzie nie zadzwonię, to tak trochę z duszą na ramieniu, żeby coś przypadkiem nie chlapnąć, bo mnie wyrzucą zaraz albo zbanują. No tak trochę to wygląda, powiedzmy sobie prawdę. Nie, dzisiaj ze Skałą chwilkę o tym pogadałem, bo tam jakieś sprawy to mieliśmy, no to tak też zahaczyliśmy o temat wolności słowa, pluralizmu i tak chyba się zgadzamy tutaj ja i on, że Polacy, nie wiem jak inni, ale Polacy na pewno lubią takie media, które potwierdzają te poglądy, które już mamy. Lubimy się utwierdzać jako naród w tych poglądach, które mamy i na przykład posłuchać sobie mądrzejszego, troszkę lepiej wypowiadającego się od nas, który podsunie nam, jak mamy na przykład zaorać lewaka, albo jak jakieś fajna szydera z kościoła. I my możemy to podłapać i potem zabłysnąć w towarzystwie, i na przykład dopierdolić komuś coś, tak wiesz, z grubej rury, fajnie, z przytupem i wszyscy będą się śmiali. Może na tym to polega, nie?
2: Nie wiem, mnie się to nie podoba, szczerze mówiąc. Chociaż masz rację, jest tak bardzo często, nie? Ja kiedyś Korwina cytowałem na przykład i to bardzo pomagało w rozmowach. Ludzie się niektórzy bardzo oburzali, nie? Jak się Korwina zacytowało, na przykład, wiesz, ludzie się z tobą nie zgadzają i nagle wyjeżdża z tekstem, a to nie ma znaczenia, co wy myślicie, bo głupich i tak jest więcej niż mądrych, więc wiesz, i automatycznie już się ktoś tam nagle zaczynał z tobą zgadzać, na przykład, nie? To jest taki jeden przykład. Także wydaje mi się, że tak, Polacy mają takie coś w sobie, ale to jest chujowa cecha tak naprawdę, bo ja zauważyłem, że Polacy mają tak, że nie mają jasno określonych poglądów, na przykład jeżeli chodzi o politykę, tylko bardziej wolą popierać poglądy, które są im zupełnie obce. Nie mówię, że wszyscy, tu takie wtrącenie, nie mówię, że wszyscy, ale dużo ludzi woli popierać poglądy, które ktoś zaproponował, niż jakby zastanowić się samemu, czy mi to pasuje w ogóle, czy ja się z tym zgadzam, czy ja mam jakieś zdanie w ogóle na ten temat, tylko wiesz, po prostu właśnie jest tak, jak mówisz, że w stanie, nie wiem, prawak na mównicy, coś tam poopowiada i później się elektorat, wiesz, kłócąc między sobą, przerzuca takimi sformułowaniami, które padły z czyichś ust.
0: No i potem się tworzy często coś takiego trochę lekko obrzydliwego, jak tak się wszyscy zgadzają ze sobą, słodzą sobie i się chwalą w co drugim zdaniu, nie? No, ty jak coś powiesz, to powiesz. Jednak, no, mądra głowa. Ja oczywiście się zgadzam z jedną taką malutką rzeczą, może bym tutaj polemizował, ale tak delikatnie. I to jest coś takiego, nie? Ja to nienawidzę tego. Ty lubisz tak, czegoś takiego słuchać?
2: Znaczy ja ogólnie uważam większość ludzi za, nie że za idiotów może, ale za ludzi, którzy nie wykorzystują 100% potencjału intelektualnego, nie, który mają. I to uważam jest w ogóle jakieś, kurwa, niepoważne, nie? Takim ludziom się powinno odbierać, moim zdaniem, prawo głosu.
0: Poza tym to jest trochę dziwne, ponieważ ludzie lubią emocje, lubią sobie posłuchać audycji, w których jest dużo emocji, no to emocje to też ścieranie się i poglądów naszych, nie? to wtedy iskrzy, wtedy coś się dzieje i coś to wnosi, bo możemy się nawet przecież zastanowić nagle, kurczę, to trochę racji może ma ta druga osoba, nie? I to jest pod wieloma względami wartościowe, a jakieś takie przytakiwanie sobie i opowiadanie po raz powiedzmy setny, utwierdzanie się w tym, jak to my mamy rację, jak to słusznie nienawidzimy pewnej grupy jakiejś czy jakiegoś narodu, to jest takie mało wnoszące, tylko to taka masturbacja intelektualna, nie?
2: No, czy ja wiem, tak naprawdę ja uważam, że emocjami bardzo łatwo manipulować, a na pewno bardziej niż kimś, kto się posługuje jednak zdrowym rozsądkiem, intelektem. A z drugiej strony ludzie właśnie, uważam, to nie jest zbyt dobry objaw, że ludzie są no, na emocje bardziej nastawieni, nie? Wiesz, ja na przykład sobie zadaję pytanie, dlaczego taka partia, już nie będę mówił która, ale na P na przykład, nie wiem, rządzi drugą albo trzecią kadencję i dalej jest gówno w kraju, to może, wiesz, na logikę to wziąć i już na nich nie głosować po prostu, no. Oni czasem dalej mają swoich wyznawców, tak, i brylują właśnie w statystykach, bo wjeżdżają ludziom na emocje, wiesz, straszą, bo to jest tak zwany fearmongering, teraz się bardzo popularny zrobił, czyli straszymy po prostu, straszymy i mówimy, że to wina tamtych, nie? Straszy się zawsze kimś, nigdy się nie straszy samym sobą, tylko straszy się kimś, straszy się Tuskiem, że Tusk to jest zdrajca, on na korzyść Niemców, bo on chce, żeby Polskę Niemcy przyjechali i wykupili na przykład. No i taki ciemny lud, no to kupi niestety, nie? Właśnie wjadą im na emocje, powiedzą, no jak to, co wy chcecie, żeby Niemcy was tu wykupili, żeby Niemcy wam mówili, co wy w Polsce macie robić, no i wtedy się automatycznie zaczyna po polsku praise po polsku, jak to jest, no takie, wiesz, uwielbienie dla Jarosława i jego partii, nie? Mhm. Który na kongresy swoje zwozi ludzi autokarami do jakichś małych miasteczek. Ostatnio, nie wiem, na tym w Super Expressie pokazywali materiał, jak niby jakiś konwent PiSu zrobili, Jarosław przyjechał, za Jarosławem przyjechały dwa autokary, czy tam trzy autokary ludzi, którzy usiedli na widowni, a mieszkańcy tego miasteczka, już nie pamiętam, co to było za miasteczko, ale chcieli przyjść normalnie, wiesz, wziąć w tym udział i ich nie chcieli wpuścić w ogóle, nie? A potem to transmitowała, że to, wiesz, że to niby jest przemówienie prezesa tutaj do narodu, do mieszkańców, tam chyba Kędzierzyna jakiegoś, czy czegoś takiego, nie? A tam żadnego gościa, żadnej kobiety z Kędzierzyna nie było, tylko to byli podstawieni ludzie, normalnie autokarami przyjechali, nie? Także
0: no, wiesz, ci ludzie mogą być w sumie oddani bardzo Jarosławowi i wielbić PiS tak szczerą miłością, nie? I może, i oni może po prostu się jakoś udało ich zebrać, tak że oni chętnie przyjechali na to spotkanie, bo dla nich zobaczyć Jarosława na żywo, tylko to znów takie właśnie bardzo takie proste i instynkty biorą górę, że zobaczyć swojego idola na żywo, nie? I że on coś powie wzniosłego. Ostatnio znowu coś chlapnął, po raz kolejny, co on tam chlapnął, że o 12-letnich lesbijkach coś zaczął mówić, wiesz, na konwencie swoim. No cyrk obwoźny trochę się robi z tego, bo coś, jakieś jego takie wystrywy, że on spotkał kiedyś jakieś dziewczynki 12-letnie na jakimś spotkaniu i że takie 12-letnie dziewczynki to teraz ogłaszają, że są lesbijkami, bo się naoglądały czegoś. No to jest takie wiejskie właśnie myślenie, nie? Takie myślenie baby spod monopolowego.
2: To jest straszenie ludzi o wartościach bardzo konserwatywnych, że ich dzieci, zobaczycie, wasze dzieci też kiedyś będą
0: wiesz, zrobią z nich homosiów, no.
2: No, rozumiesz. I to jest straszenie tak naprawdę.
0: Wiesz, tak naprawdę to można by podjąć dyskusję na temat tego, w jakim stopniu media seksualizują, pomówić o uzależnieniach od pornografii wśród młodych, które też jest wielkim problemem, jakimś tam wyzwaniem dla współczesnej cywilizacji, jak sobie z tym radę dać, nie? Czy zakazywać, czy blokować, tak jak to chce PiS. I to by była wartościowa rozmowa, tylko po prostu oni wolą popaść w taki przesadyzm i fanatyzm i nie orientując się w ogóle w tym temacie, bo im się nie chce zrobić jakiegoś researchu, tak jak, no powiedzmy, my robimy, nie? Chcemy zrobić jakąś audycję, robimy prosty research jakiś, jak czujemy, że trzeba się czegoś dowiedzieć. Oni tego na 100% nie robią, bo nie wygadywaliby takich nie posługiwaliby się tak często stereotypem i populizmem, nie? I no, tak, kłamstwem tak. Też, bo taki skrajny przesadyzm to czymże jest, jak nie kłamstwem w pewnym momencie, bo jeśli na przykład... No wiesz, wiadomo o co chodzi. Można jakąś sytuację tak opisać, że to już będzie nie tyle koloryzowanie przesadyzm, tylko po prostu kłamstwo.
2: Nie wiem, ale dla mnie to jest w ogóle temat zastępczy, bo taki Jarosław to powinien gdzieś przyjechać, nie wiem, obiecać na przykład elektrownię atomową, żeby Polskę uniezależnić energetycznie od napływu surowców z zagranicy, a nie, wiesz, opierać kampanię o to, że dwie dziewczynki 12-letnie są lesbijkami. Stary, przecież w ogóle gdzie Rzym, a gdzie Krym? No. Gdzie Gdynia, gdzie Małkinia, że tak powiem. No, stary, no ludzie, no. Tylko wiesz, też nie ma się co dziwić, bo media wałkują w cały czas w kółko jeden i ten sam temat, więc znaczy teraz to nawet nie wiem, bo przestałem oglądać te wiadomości, ale wcześniej tak było, że cały czas straszyli, wrzucali jakieś bzdurne, zastępcze tematy tak naprawdę, a najważniejszy temat jest taki, ile pieniędzy trafia do budżetu i na co są wydawane. I jaki sposób ma to się przyczynić do rozwoju kraju i polepszenia jakości życia obywateli. Na tym powinna polegać kampania wyborcza, przynajmniej moim zdaniem, a nie wchodzenie w jakieś tematy światopoglądowe.
0: To znaczy, o takich rzeczach też w sumie można pogadać. PiS się koncentruje bardzo mocno na tych rzeczach światopoglądowych, bo wie, że one wywołują skrajnie silne emocje u ludzi, nie? No bo co może być ważniejszego niż to, że jakieś pedalstwo po szkołach się szlaja, wciska się oknami i chce dzieci, zboczeńców robić z dzieci. No co ważniejszego może być, nie? Tylko pytanie, ile w tym jest prawdy? Jak to ktoś opisuje? Ci ludzie powinni się w ogóle uczyć rozmawiać i mówić w ogóle, nawet nie dyskutować, tylko na początku mówić. Jakaś taka sztuka retoryki, nie? Nie wiem, mogliby sobie nawet na kartce napisać, przygotować coś. A wiesz, a taki Jarosław, to ja myślę, że on sobie tak wchodzi, nieprzygotowany zupełnie i wiesz, i tak wywraca tymi oczami w lewo, w prawo przez chwilę i myśli, co by tu, no tak, no to te gendery, całe te, nie? On się czasami wydaje głupszy od Wałęsy w latach, kiedy jeszcze Wałęsa był zupełnie tak, zupełnym ćwokiem i burakiem i gadał trzy po trzy, to Jarosław jest mniej więcej na tym poziomie, taki klasyczny Wałęsa, bo Wałęsa się wyrobił trochę, nie? Nadal ma te swoje dziwne powiedzonka i mądrości, te wałęsizmy, ale jednak trochę się wyrobił. A Kaczyński to przypomina tego dawnego Wałęsę, który tak pierdoli trzy po trzy, że można to spisywać i publikować, tak jak to robił Urban z Wałęsą w tygodniku Nie.
2: No, ale też chodzi o to, że widzisz, no to jest straszenie jednak lewactwem, tak? Lewactwem, przepraszam, lewaków, nie? Bo to nie chodzi mi o to, żeby was tu obrażać, ale widzisz, to jest jednak straszenie lewactwem w takim razie. To, co robi Jarosław. Ludzie są wyczuleni na to, jak w jakiś dziwny sposób, nie wiem dlaczego, ale są. A są też, wiesz, kraje, które dobrze prosperują, są bogate, niezależne i tam, wiesz, jakichś religijnych czy światopoglądowych tematów nikt nie podejmuje tak naprawdę, bo nie ma sensu, nie?
0: Wiesz, tak, mało tematów religijnych, rozbuchany socjal, a ludziom się fajnie żyje i bogaty kraj. No mówię tu o Skandynawii, nie? Na przykład.
2: Ja pomyślałem Holandii akurat.
0: No, albo Holandia, albo jakieś takie Czechy, gdzie problemów z dzietnością czytałem właśnie nie ma, bo wszystkie te programy jakieś, które mają pomagać, to nie są tak populistyczne i nie uzależniają jakby od... Nie ma takich kast jak... U nas się potworzyły kasty dobra matka Polka rodząca i zły prywaciarz, przedsiębiorca Żyd, nie? Albo, Albo jesteś pedał, albo katolik. I u nas cały czas to jakby pokutuje taka kastowość i nalepianie sobie etykietek, łączenie się w grupy, w oblężona twierdza, a gdzie indziej tak jest normalnie i tak wszystko jest dla wszystkich. I patriotyzm jest dla wszystkich, idziesz sobie gdzieś po prostu i chodzisz i świętujesz, a nie dla nacjonalistów tylko na przykład. Albo, wiesz, nie przekupia się jednej grupy społecznej, nie napuszcza na drugą, a u nas ciągle dziel i rządź w stanie czystym, nie?
2: Wiesz co, takie różnice między tym, jak się żyje w innych krajach, można nawet zaobserwować, jak pojedziesz za granicę, do, nie wiem, nawet do takiej Irlandii i wiesz, masz różne grupy tam, znaczy różne grupy, no różni ludzie, różni emigranci są, wiesz, z różnych krajów i sobie możesz nawet zaobserwować, jak żyją tacy, nie wiem, muzułmanie, jak żyją sobie, nie wiem, Francuzi między sobą, a jak żyją Polacy, nie? I to daje zajebisty obraz tak naprawdę, wiesz, co się dzieje w Polsce, nie? No bo nie ukrywajmy, no to wychowanie i sposób myślenia, skąd się wziął, tak? I Polacy to zawsze się będą kłócić ze sobą, zawsze będą, wiesz, podzieleni, bo niby mają to już w naturze swojej wyrobione, wiesz, żeby się dzielić.
0: No, co świetnie pokazuje przykład naszych tutaj mediów, czy zaprzyjaźnionych, czy moich, czy jak to przez lata wyglądało, nie? Ile było dram, odejść, wkurwów, obrażania się jeden na drugiego, zrywania znajomości. I zawsze, no nie wiem, 99% tych przypadków to poszło o słowa, nie?
2: No, a zobacz, że Polacy tak naprawdę są, podkreślę to jeszcze raz, Polacy są zajebistym narodem i generalnie jak przychodzi, nie wiem, pamiętam, że jak była powódź tam w 2000 którymś roku, czy w 90, tam co Wrocław zalało, tam co była taka wielka powódź w Polsce, to przecież wszyscy się potrafili zjednoczyć i sobie pomagać i wiesz, i przeciwdziałać tej powodzi, tak, ludzie sobie pomagali nawzajem, bo Polacy tacy są tak naprawdę, tylko że te kurwy, za przeproszeniem, brzydko powiem, te przykorycie, te co u władzy, oni człowieku podzielili ludzi w taki sposób, że nie wiem, że nawet, wiesz, brat z bratem, wiesz, przez to, że jeden popiera taką partię polityczną, a drugi jakąś inną, wiesz, potrafią się nie odzywać i nie rozmawiać ze sobą, albo jak to ktoś powiedział ostatnio, że sąsiedzi sobie na klatce wschodowej w bloku dzień dobry nie mówią, dlatego, że ten głosował na SLD na przykład, nie? I wiesz, już ma etykietkę doklejoną, że o, ten to jest stary komuch, nie? A tamten to jest dewociarz, bo Radia Maryja słucha, nie? Jakby to, kurwa, miało jakieś znaczenie tak naprawdę. Stary. Sąsiad mieszkający naprzeciwko drugiego sąsiada w bloku ma naprawdę więcej ze sobą wspólnego mimo wszystko niż poglądy polityczne dwóch partii, które popierają. Nie wiem, czy to ma sens. To, co powiedziałem.
0: Zawsze ma sens w sumie, co mówisz. Jakoś tak nie masz tendencji do gadania całkiem bez sensu. Zaczynasz się pytać, tak jak Kuba z USA zawsze miał takie swoje powiedzonko. Zawsze kończył swoją wypowiedź: ja nie wiem, czy to, co ja mówię, to ma sens.
2: No ja też nie wiem, czy to, co mówię, ma sens, bo nie mieszkam teraz w Polsce, no ale jednak mimo wszystko, wiesz, no widzę, co się dzieje, człowieku, no w takiej Irlandii ludzie nie są tak podzieleni pod względem partii politycznych, tylko wiesz, siedzi sobie trzech Irlandczyków w knajpie, piją sobie piwka, no i co, jeden głosował na tych, drugi głosował na tamtych, no ale siedzą i gadają sobie normalnie, nie? A wiesz, a Polacy to już by, kurwa, awanturę z tego zrobili jedną wielką, nie? I bijatykę może nawet.
0: No, to są tacy, z tymi Polakami, którzy są tacy mega super, to też bym może nie przesadzał, bo wiesz, ja myślę, że Polacy stają się lepsi w kryzysie, tak się o nas mówi zresztą często, sami o sobie tak mówimy nawet, to chyba wiemy, co mówimy, skoro o sobie samych tak mówimy, że kryzys, wojna, to wtedy nagle ludzie zjednoczeni. Popatrz, za PRL-u też łączyła nas niedola wspólna, nie? I tak się czasami o Polakach mówi właśnie, że łączy nas niedola, albo że Polak woli, żeby sąsiadowi krowa zdechła, bo on się źle czuje, jak on ma zdrową krowę, albo ma ich pięć, a my tylko jedną. I wiesz, a jak mu już zdechnie ta krowa i będziemy mieli porówno tych krów, on jedną i ja jedną, to wtedy powiemy, sąsiedzie, kochany, no przykrość taka. Będzie fajnie, bo w końcu przestanie się wywyższać ten kargul, ten śmierdziel zza płota, że ma dwie krowy. No.
2: Można z tego robić cechy narodowej.
0: Ale jakieś tam cechy są, no. Jakieś tam cechy są narodowe, nie? Każdy naród jakieś ma.
2: Nie, no gdzie? Słuchaj, prawdziwych przyjaciół się poznaje w dobrobycie, a nie w biedzie.
0: O, bardzo ładnie powiedziane.
2: Tak jest prawda. No tak. Wszystkim się dobrze wiedzie, a nawet temu, co się słabiej wiedzie, to można go podciągnąć trochę do góry, żeby mu się też dobrze wiodło. I wiesz, i wtedy to ma sens, nie? A jeżeli jest bieda, no to się właśnie zazdrości jeden drugiemu, że ten ma dwie krowy, a ten ma tylko jedną, nie? Tak to widzę.
0: No może, może.
2: Wiesz, jeżeli jesteś w otoczeniu, nie wiem, ludzi bogatych, zamożnych, mądrych, inteligentnych i będziesz sobie, nie wiem, z nimi rozmawiał, to po jakimś czasie sam się taki staniesz, nie? Nie dlatego, że to jak działa, jak czary, tylko po prostu, wiesz, dowiesz się takich rzeczy, które pozwolą ci też zarobić trochę pieniędzy, nie?
0: I no, będziesz miał... tak. No też jak siedzisz w takim towarzystwie, gdzie siedzą, gdzie jak przebywasz z ludźmi, którzy mają jakieś pasje, to bardzo często o tych pasjach zaczynasz rozmawiać sobie na imprezie, na spotkaniu, a jak spotkasz się z takimi, co nic ich za bardzo nie interesuje, tylko może siedzenie z piwkiem przed telewizorem, to szybko rozmowa przejdzie na Kaczyńskiego, na Tuska, potem może na Kościół, a potem wypierdalaj z mojego domu!
2: No. No tak, tak może być i tak często się dzieje właśnie. No. Dlatego ludzie, patrzcie w górę, a nie w dół. Taką wam dam radę.
0: O, też bardzo Wiem, ładnie.
2: To też nie chcę tutaj radzić komuś, kto nie pytał mnie o radę, ale no tak to wygląda. Wiesz, jeżeli jest w pokoju czterech, powiedzmy, nie wiem, lodziarzy, którzy od pokoleń, wiesz, robią lody i kurwa mają jakieś swoje tajemnicze receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie i rozmawiają tylko o tych lodach, to ty jak zaczniesz ich słuchać, to w końcu się nauczysz, kurwa, wiesz, swój interes otworzyć, nie? Swoje lody kręcić. Taka prawda.
0: No, także mamy media lewackie, mamy prawicowe, mamy szulskie, mamy tylko bardzo mało mamy takich... Może to jest nikomu niepotrzebne w sumie, takie medium, gdzie każdy może zadzwonić i powiedzieć, co mu tam na wątrobie leży, przedstawić swoje poglądy i że jeszcze się znajdą dodatkowo takie osoby, na przykład gdzieś na czacie, czy inni dzwoniący, którzy się nie dadzą tak ponieść emocjom, nie wpadną od razu w jakiś wkurw, żeby poobrażać tego drugiego, tylko zaczną z nim rozmawiać, dyskutować tak na spokojnie, kulturalnie, to niewiele takich jest miejsc w sumie chyba. Jak znacie, to ja cały czas czekam.
2: To jest tak, że gdybyś ty te swoje media wypromował i je prowadził regularnie, codziennie, to myślę, że miałbyś dużo więcej słuchaczy i dużo więcej kasy z tego. I nie ma w tym żadnego wstydu, że się z tego utrzymujesz, bo każdy tak naprawdę musi z czegoś żyć. I to jest zajebista zajawka, to co ty robisz. I powiedziałbym naprawdę, znaczy powiedział, no mówię po prostu, że gdybyś kurwa przycisnął trochę z marketingiem, stary, to naprawdę myślę, że dużo ludzi by do ciebie dzwoniło. Nawet jakichś takich, nie wiem, kurwa Januszy, co są już wkurwieni na Kaczyńskiego, bo go widzą w telewizji i chcą sobie podarzekać nawet, nie?
0: No pomyślimy. Dzięki za miłe słowa, pomyślimy. Myślę nad jakimś takim drobnym resetem, wiesz, bo ciężko jest to dalej ciągnąć w takiej formie, ponieważ tak, po pierwsze już bardzo dużo zostało powiedziane i nagrane. To są tysiące audycji. I wracać do starych tematów kiepsko trochę, bo robimy to trochę dla fanu, żeby coś, jakieś nowe tematy poruszyć, żeby, nie wiem, żeby fajnie, gdyby nowi ludzie się może pojawili, ale ciężko jest się dzisiaj wypromować. Dzisiejszy YouTube to już czuwa nad tym, żeby nikt, kto nie wyłoży dużej kasy na tego YouTube'a, i nie, albo nie będzie miał naprawdę jakiegoś, nie wiem, fajnego sprzętu, kamer, nie zrobi jakiegoś show, na którym YouTube może zarabiać sobie w przyszłości, taka inwestycja, no to się, wiesz, za nogi w dół, nie? Za nogi w dół takiego.
2: Niestety. Ja bym ci proponował już się zacząć zastanawiać nad innymi platformami, dlatego że są prognozy, że YouTube może do 5 lat przestać istnieć w ogóle. W tym momencie już TikTok ma więcej użytkowników niż YouTube. Ten głupi zjebany TikTok. A poza tym jest taki trend, że ci główni twórcy z głównego nurtu zaczynają się przenosić na platformy, gdzie jest właśnie wolność słowa, gdzie nie ma takiej cenzury jak na YouTubie. I YouTube albo, są prognozy, że albo YouTube coś z tym zrobi, albo po prostu padnie, bo to będzie takie, stanie się takim serwisem, gdzie se wszyscy liżą dupę po prostu, wiesz. A jak ktoś powie coś kontrowersyjnego, albo niezgodnego z mainstreamową narracją płynącą tam z Ameryki, powiedzmy, z Ameryczki, no to niestety będzie banowany.
0: Taka całkowita wolność, która chyba chodziła po głowie Muskowi, nie? Bo on chciał zlikwidować coś takiego jak kasowanie fake newsów, czy inne takie sporne bardzo rzeczy. No i teraz mamy jakąś aferę, że poszedł fake news z darmową insuliną, co wywoła jakiś chaos. Trochę trzeba trzymać rękę na pulsie i trochę rządzić twardą ręką czasami. Pewne... Nie może po prostu, no, nie ma, nie może powstać coś takiego jak takie medium społecznościowe, gdzie wolno wszystko, nie? Gdzie wklejasz sobie dowolne filmy. Więc na przykład jest taki serwis, o którym wspominałem już, Sadistic, gdzie są tylko filmy takie jak ktoś kogoś zabił, zastrzelił, zgwałcił, komuś flaki wypruło. Tylko takie filmy są, nie? Bijatyki, rozruby, napady, krwawe rzeczy często też. Tego na YouTubie za bardzo nie ma, to jest plankton. Jak ktoś się uchowa, to może mu się fartnie i da się coś w tym stylu wrzucić, jakiś street fight czy coś, ale to cię nie jest tak prosto znaleźć. No i pytanie, czy chcielibyśmy teraz, żeby YouTube się zmienił na takiego sadistika? Ja chyba niekoniecznie bym chciał.
2: Nie, ale słuchaj, ja nie mówię o tym, żeby robić z tego śmietnik, ale chodzi mi o to, że są poglądy, za które widzisz, no można zostać zbanowanym tylko dlatego, że się ma poglądy, rozumiesz? Nie mówię tutaj o wrzucaniu jakichś pornosów czy jakichś, wiesz, filmików, gdzie ktoś kogoś zabija, tylko po prostu YouTube jest nastawiony bardziej, wiesz, na to, że no będziesz poprawny politycznie przede wszystkim, nie? Jeżeli nie będziesz poprawny politycznie, jeżeli mówisz coś, co jest nie na rękę, co jest wbrew poprawności politycznej panującej na świecie, no to cię zbanują. No,
0: no to jest zawsze kwestia sporna, czy to jest niepoprawność polityczna i głoszenie rzeczy, na które mainstream nie ma odwagi, albo jest to niezgodne z jego interesami, czy to jest po prostu jakaś szuria, fake news, wiesz, to zawsze jest kwestia sporna trochę i ludzie się o to bardzo kłócą, nie? I też nie chcą się na przykład zadawać ze sobą w ogóle z tego też powodu, bo mają inne zdanie na ten temat.
2: Wiem, tylko dlatego, że no nie, no bo jakby to powiedzieć, jeżeli mówisz na przykład, że są tylko dwie płcie, to według YouTube'a siejesz nienawiść i jesteś automatycznie blokowany, rozumiesz? Czy to jest kwestia sporna? Nie, to jest po prostu, wiesz, niepodążanie z mainstreamem ogólnoświatowym.
0: To nie twoja sprawa, taki tu komentarz napisał. Słuchaj, no nie oceniaj mnie tak, wiesz, bo nie znasz mnie, nie? Wiesz tyle, co usłyszysz. I to też jest taka trochę pułapka. Ludzie bardzo często rzucają się i powtarzają różne rzeczy, co im się wydaje, co są przekonani, że tak jest, ktoś im powiedział. Na innym kanale ktoś komuś dupę obrabiał, poszły jakieś plotki. Ale spoko. Słuchaj, no też oceniam, bo się interesuję trochę społeczeństwem. Codziennie praktycznie coś czytam na ten temat. Mam też swoje lata. Różnymi rzeczami się zajmowałem w życiu i też mogę się wypowiadać na temat Polski i Polaków. I zawsze, wiesz, ja nie muszę być wielkim autorytetem też, żeby się na jakiś temat wypowiadać. To też częsty taki błąd, że to co, tylko profesor ma prawo się wypowiadać na naukowe tematy, tak? Tylko, nie wiem, żołnierz ma prawo się wypowiadać o wojnie, bo on tam był, tak? I tak dalej, i tak dalej. No, bez jaj. A tu jeszcze pisał Evie Place, że będzie manifestacja pod domem Karakana. kiedy będzie. Tu próbuję znaleźć. Coś nie mogę. Eter wrócił do życia. No to trzeba zobaczyć, co tam Eter nadaje.
2: Słuchaj, krawiec, mógłbyś shorty wykorzystać do promowania nocnego radia. Wszyscy mówią, że te YouTube shorty to jest bardzo dobry sposób na ten, na powiększenie liczby słuchaczy, wyświetleń, takich rzeczy. Bo to samo w sobie nie ma wartości komercyjnej, w sensie nie zarabia się na tym pieniędzy albo bardzo mało, ale dużo ludzi mówi, że przez to, że wrzucają shorty, jakieś właśnie wycinki ze swoich tam, nie wiem, filmików czy audycji, takich rzeczy, to po prostu dużo ludzi do nich przychodzi na kanał. Myślę, że mógłbyś pomyśleć nad tym. Nawet zrobić sobie osobny kanał z samymi shortami może. Albo playlistę przynajmniej, tak żeby nie zaśmiecać kanału.
0: Trochę straciłem nadzieję, że jakiekolwiek tego typu działania mogą coś tu zmienić wielce, bo też patrzę, jakie wyniki to przyniosło na przykład w jakichś zaprzyjaźnionych mediach. I nie za bardzo cokolwiek to zmieniło. Nie za bardzo to coś zmienia. We wtorek ten protest pod domem Kaczyńskiego. No, może trzeba więcej protestować po prostu. I słuchałem dzisiaj sobie też Stonogi, jak opowiadał o tym, co mu się w życiu przetrafiło ze strony państwa, nie? Ile razy był aresztowany, w jakich warunkach, jak to zawsze tam wyglądało. On ma 141 spraw i 141 razy go uniewinnili w sumie. To jest ciekawe, nie? W ogóle ciekawy przypadek. Ja kiedyś go uważałem za jakiegoś hachmenta trochę, że on coś tam cwaniakuje, że sam ma dużo za uszami i wiesz, i się wybiela. Tak mi, coś takiego mi chodziło po głowie. Ale on rzuca konkretnymi nazwiskami zawsze. Opisuje konkretne sytuacje w konkretnym czasie. Na temat tego, że jego matka dostała zawału, bo złośliwie robiono jej rewizję osobistą, jak przyszła go odwiedzić do więzienia. Wiesz, dla staruszki, która się styka, że jej syn jest oskarżony, jego oskarżali tak, o pedofilię, o defraudację, o wszelkie możliwe przestępstwa, o kradzieże, o jakieś o szpiegostwo chyba też, nie wiem, o wszystko. Tak wymienia to. I wiesz, ciężko byłoby mu kłamać w takich sprawach trochę, nie? I ściemniać, bo to są najczęściej konkrety on podaje, mówi to publicznie. Każdy może sobie próbować zweryfikować i nie słyszałem, żeby ktoś go przyłapał na jakichś kłamstwach za bardzo. Robi dużo dobrych rzeczy, cały czas tam komuś pomaga, jakieś robi zbiórki ze swoich coś, odwiedza jakieś rodziny, a pedofilii to łapał sam. I tak no. Wygląda na to, że faktycznie, że państwo, dopuszczam to teraz, nie, że państwo w przypadku Stonogi pokazało swoją taką najmroczniejszą, najbardziej złowrogą twarz, że mogą cię po prostu totalnie sponiewierać, wrobić w najgorsze rzeczy, tylko dlatego, że podpadłeś władzy bardzo mocno, nie?
2: Tak. No ja zawsze tak uważałem tak naprawdę i zawsze mówiłem o Stonodze jako dobrym człowieku, a niestety, wiesz, ja się sam stykałem z tym, że co ty mówisz, to jest złodziej, to pedofil, wiesz, to jak ty możesz popierać takiego kogoś, ja mówię, zobaczycie pewnego dnia, bo te jak to się mówi, te środki, które państwo stosuje przeciw niemu, w końcu zawiodą, bo Stonoga jest nieugięty, nie, i stoi przy swoim, bo wie, że ma rację, nie. I w końcu, wiesz, wyszło na to, że takie środki, jakie państwo, on po Ziobrze bardzo mocno pojechał i dlatego, wiesz, pan Ziobro pewnie się rozgrzał do czerwoności i zrobił to, co zrobił, no bo nie ukrywajmy, no. Tam były jakieś takie rzeczy typu spałem z twoją żoną i tak dalej, nie. Ale jednak państwo okazało się bezsilne w stosunku do Stonogi, no. Co mu mogli zrobić?
0: No, można się mylić co do obywatela i go niesłusznie o coś oskarżać raz, dwa razy, trzy razy, nie? Ale nie 140 razy. I oskarżanie i skazywanie go jako recydywisty, co on nie był, bo nie siedział wcześniej, to też jakieś takie totalne złamanie prawa i takie pokazanie, a prawo, a my cię i tak upierdolimy. I to na oczach wszystkich, nie? To jest coś koszmarnego takiego. Nie oddali mu pieniędzy, które mu gdzieś tam zablokowali i to latami trwa. No przecież takie blokowanie komuś funduszy na ileś lat, to jest de facto wciśnięcie przycisku z napisem bankrut, że robimy z ciebie bankruta, pyk.
2: To jest skurwysyństwo straszne. Poza tym powinni mu to oddać i to z niezłym procentem i jeszcze uwzględniając inflację w ogóle.
0: I być może tak to się stanie, bo są pewne rzeczy być może nie do przeskoczenia i będą wyrokiem jakiegoś sądu w Strasburgu będą musieli mu oddać potem jakieś biliony, bo zablokowali mu pewnie dużo, on zawsze sobie jakoś tam radził biznesowo, zablokowali mu pewnie jakieś grube miliony, od tego narosną odsetki przez lata i potem my znowu płać obywatelu, nie? Za to, że my chcieliśmy kogoś udupić, no. Koszmar jakiś.
2: Nie, ja myślę, że minister ze swojej kieszeni powinien tą kasę oddać. Ktoś, kto, wiesz, podpisał papiery, żeby mu to zablokować.
0: No,
2: dlaczego
0: tak,
2: ja mam oddać? No nie może być tak, żeby państwo zrzucało odpowiedzialność za swoje błędy na obywateli. No. Chociaż wiadomo, że to jest Polska, ale mimo wszystko no, jest to niemoralne i niehonorowe.
0: Stonoga wyliczał, że ponad 200 godzin spędził w samych jakichś sukach, jak go przewozili w różne miejsca, z więzienia do więzienia, bo faktycznie ciągle go gdzieś tam przewozili. A wiesz, a skazanie kogoś na mocy recydywy to też nie jest takie w kij dmuchał, bo wtedy lądujesz w trochę innym pierdelku i trochę inaczej cię traktuje ciebie się. Więc to takie udupienie, żeby go jeszcze pognębić i żeby go źle traktowali potem. Odwoływanie, albo coś takiego, że obiecują mu, że będzie mógł pojechać gdzieś tam na ślub córki czy gdzieś, no jakieś tam rodzinne sprawy, takie bardzo ważne, jakaś tam komunia czy coś, nie pamiętam, a w ten sam dzień, kiedy on już się zbiera, już ma wychodzić, mówi mu się, a jednak zostajesz, Zbysiu, to też no, takie najgorsze skurwysyństwo, jakie można zrobić, to jemu zrobiono, łącznie z w sumie z przyczynieniem się bardzo mocnym do śmierci matki. A potem się ludzie dziwią, że on powiedział kurwa, nie? Jaki on jest nieuprzejmy, kurwa.
2: No.
0: No, kurwa. Kurwa, to mi się to w głowie nie mieści, że takie słowa można na antenie. Do ludzi kulturalnych.
2: Ja Stonogę bardzo lubię. Bardzo gościa lubię, naprawdę. No nie wiem, może jak go spotkał osobiście i by mnie zwyzywał, albo coś by mi odpierdolił, no to pewnie bym go nie lubił, albo lubiłbym go mniej, nie? Ale generalnie uważam go za wspaniałego człowieka. Człowieku, nie znam drugiego takiego, który tyle napomagał innym ludziom, samemu bezinteresownie, za własne pieniądze, jak Stonoga. Naprawdę, no nie znam. Ciężko mi sobie w ogóle, wiesz, kurwa, wyobrazić, w ogóle nie wiem, czy jest druga taka osoba, która tak naprawdę wzięła i za własną kasę wzięła i, wiesz, pomogła najbiedniejszemu jakiemuś. Czy nie zrobiła więcej niż ten, kurwa, polski rząd przez cały czas swojego istnienia, tak de facto.
0: Panie Digital Gaming, weź pan tutaj już nie tego, nie pisz takich rzeczy. Tu zwalcie sobie konika, znowu tematy polityczne. Słuchaj, jest Gumball, który, no, ostatnio ciągle mu coś wypada, nie? Gumballa sobie możesz posłuchać o grach. Tak wnioskuję, że takie tematy by cię bardziej interesowały, sądząc po niku. A co do Stonogi, no wiesz, no ja też nie popadajmy teraz w jakiś tutaj mega zachwyt, bo facet na pewno, jak każdy, nie jest kryształowy, być może coś jednak tam zrobił, tylko też zawsze trzeba jakoś tak wiesz, oceniać człowieka ogólnie, nie? A nie tylko złapać go za rękę w jednej jakiejś małej rzeczy i powiedzieć, o i co, kto miał rację, gangster, nie? Bo, nie wiem, bo może coś ma na sumieniu. On różne dziwne rzeczy opowiadał, na przykład o tym, że miał zleconą restrukturyzację jakiejś firmy, bo zaczął się zajmować takimi rzeczami. Okazało się, że jest w tym dobry. Przepraszam bardzo, donecik.
1: Stonoga oszukał mnie na około 1500 zł.
0: W temacie.
1: Zainwestowałem w te jego gazety Stonoga i Alko Stonoga. Do tej pory prokuratura zbiera zeznania. Z mojej perspektywy
0: 25.
1: To oszust i krętacz.
0: Czekaj.
1: I nie pomagał nigdy za własne pieniądze, tylko cudź.
0: No widzicie, i to jest zaleta tego, że mamy takie media, że każdy może tu coś dodać i my to nawet skomentujemy, zastanowimy się, bo słuchaj, Michale Sfergi tutaj napisał, dzięki za 2,5 dyszki, bardzo się przyda, stonoga oszukał mnie na około 1500 zł. Zainwestowałem w te jego gazety Stonoga i Alko Stonoga, było coś takiego, owszem. Do tej pory w prokuraturze prokuratura zbiera zeznania. Z mojej perspektywy to oszust i krętacz i nie pomagał nigdy za własne pieniądze, tylko za cudze. No widzisz, taki komentarz. No to tak trochę wykrakałem, bo powiedziałem, że to też byśmy tutaj uważali, bo to też pewnie nie jest super kryształ, jakiś super kryształ. No, jestem w stanie w to uwierzyć, że po prostu nie wypalił mu ten interes. Tylko wiesz, to może być bardzo skomplikowana sprawa. Może na przykład zbiegło się z tym, że go przymknęli znowu na jakiś dłuższy czas. On przestał kontrolować swoje jakieś tam inwestycje, przestał się z ludźmi kontaktować, nie? Też tak mogło być. Ale jakby doskonale rozumiem Sfergiego. A z jego perspektywy no jest to krętacz jak najbardziej, skoro stracił te 1500, które zainwestował, ale to co to była jakaś inwestycja, że to ma się zwrócić w gazetę, czy walko, czy co, jakieś akcje kupowałeś z Stonogi, czy co? Ja nie wiem, o co tu chodzi.
2: Ostatnio straciłem na inwestycji w XRP, spadło w dół, 1000 euro straciłem. Ale to jest inwestycja. Inwestycja się zawsze wiąże z ryzykiem. Także jeżeli ktoś mówi, że stracił na inwestycji, bo go Stonoga oszukał, no to jeżeli to jest inwestycja, to musisz się liczyć z ryzykiem, nie? Mimo wszystko. No tak, taka jest kolej rzeczy. Zatem nie inwestuje się w takie rzeczy. Inwestuje się, kupuje się na dołku kryptowaluty, no. Jak ten...
0: No, nowo przybyłym tutaj, nowemu napływowi, to polecałbym grzeczniej tam się odnosić do innych, no, bo za którymś razem się wylatuje po prostu. Jak zobaczę, że ktoś... To też się jakoś wiąże z tematem wolności słowa, nie? No bo ktoś mógłby teraz zarzucić, o, już chcesz kogoś wywalać, nie? No ale jest różnica pomiędzy dyskusją o polityce, o religii, o poważnych sprawach, a tym, że ktoś sobie przyjdzie na przykład i co, kurwa, kiepszczaki, ja mam tyle, a wy co macie, kurwa, ha, ha, ha, ha, ha, i z kapslokiem napisze i 100 wykrzykników na przykład. No to raczej od razu widzimy, że ktoś tu nie pasuje, nie? Więc trochę trzeba ogarnąć dupę. Nie jesteśmy jacyś tutaj wielce dobrze wychowani, może wszyscy, radio jest trochę takie nieuczesane, niegrzeczne, ale ja właśnie takie lubię i takie będzie.
2: Ja się już nauczyłem jakiś czas temu, że z wielką dupą się, kurwa, łatwiej zmieścić niekiedy w niektóre miejsca niż z wielką mordą. Tak naprawdę.
0: No, tak. No, to, ale dzisiaj mądrości prawisz tutaj, jakieś same takie tutaj... Jakieś maksymy? Nie, ja właśnie tutaj jestem pełen podziwu, bo już któryś raz rzucasz jakąś taką mądrość wschodu.
2: Ja myślę, że jestem jakiś super głupi, tylko po prostu teraz to ja piję tylko na koniec miesiąca, tam ostatni tydzień sobie miesiąca robię, znaczy w ostatnim tygodniu miesiąca to się tam napiję, nie, alkoholu, a tak to nie piję ogólnie, więc to może stąd się bierze, wiesz. O, wcześniej jak dzwoniłem do radia, no to wiecznie w stanie upojenia, w stylu furiata, może tak powiem. Także no może się dało za bardzo poznać z tej strony, nie? Ale myślę, że jak dużo z was jakby mnie poznało tak na żywo, to albo byście mnie albo od razu pokochali, albo znienawidzili. Żadnego middle groundu by nie było, nie?
0: Sfergi pisze, Stonoga nie bez powodu siedzi, ludzie wtopili po 150 koła, chodziłem na spotkania z nim, też pomyślałem,

napływowi polecam, polecałbym, tak, wyłączyć, jak dzwoni taki Michał czy inny Etam. Szkoda czasu tego słuchać. Lepiej sobie w nosie podłubać w tym czasie. Ja się nie zgodzę. Myślę, że Michał całkiem ciekawie dzisiaj gadał na antenie. I fajnie mi się rozmawiało. A że ktoś jest uprzedzony i nie lubi, to też normalne. No, każdy ma tu swoje sympatie, antypatie. I to jest też jakaś taki przejaw wolności, pewnie zaakceptowanie tego, że czasem zadzwoni ktoś taki, że zgrzytamy zębami, bo on nam się nie podoba, denerwuje nas. Co do Joli, ostatnio było też sporo jakichś takich obiekcji i niestety bardzo często są to takie mało konkretne jakieś przytyki, nie? Tylko taki wyraz dezaprobaty sam i nie ma. Krawiec, a ty w łóżku jesteś typem dominatora? Pyta Piotr. Nie wiem, chyba nie. Zawsze się trochę... Panie redaktorze... Zawsze się trochę dominuje. Jakby to powiedział Janusz Korwin-Mikke. Zawsze się trochę dominuje. Michał dał ci 50 zł, więc fajnie ci się rozmawiało. Nic więcej, nic mniej. A co, siedzisz w mojej głowie? Skąd wiesz, że tak jest akurat? Znaczy, to bardzo miłe, że dał i to się cieszę, że dał i mi się to przyda, nie ukrywam, ale nie, raczej tak staram się nie oceniać. Nawet bywało, że gdzieś tam zawodziłem, czy nie spełniałem oczekiwań pewnie wielu osób, myślę tak sobie, które hojnie sponsorowały Nocne Radio. Ale skoro chcesz widzieć mnie jako taką wyrachowaną dziwkę, która daje dupy temu, kto jej da 50 zł, spoko, Borsuk, spoko. Zapamiętam też sobie, nie? Bo teraz trochę baczniej ludziom się zaczynam przyglądać. To, jak ktoś mnie ocenia i kogo we mnie widzi, jaki typ osoby, to coś mówi jednak, nie? Skoro dla ciebie jestem sprzedajną kurwą, która będzie chwalić na antenie kogoś, bo dostała parę groszy, okej. Tylko wiesz, no... gdzieś tam sobie zapamiętuję, że jestem tym redaktorem, którego ty nie poważasz i bardzo nisko oceniasz. No, dla ciebie to w zasadzie nie ma żadnych konsekwencji, bo... Na twoje szczęście też nie mam tego zwyczaju, żeby zbanować kogoś, kto mnie obraża. Od razu. To trzeba sobie zapracować trochę. I trzeba to robić bardzo często. Czasem nawet parę lat wytrzymuję z takimi, którzy mnie obrażają. Tak. Ale dobrze wiedzieć, kto co tu sobie myśli też. No, wolność słowa to jedno, odpowiedzialność za słowa drugie, przyzwoitość, o brak której zostałem dzisiaj oskarżony przez Maharadżę. Ciekawe, czy komentarz się pojawił w końcu, sprawdźmy, bo to mnie też ciekawi trochę, czy te komentarze z opóźnieniem tu lądują, czy... No nie, no wygląda na to, że YouTube skasował albo Maharadża skasował, ale też nic w internecie nie ginie, jak to się mówi. Brak przyzwoitości. Okej, możecie się wypowiedzieć, czy chętnie się tu czegoś dowiem. Borsuk pisze, resztę sam sobie dopowiedziałeś. Tu nie trzeba nic dopowiadać, no, Borsuku. Skoro piszesz, że fajnie się gadało, bo dostałem 50 zł. Jest to dość wymowne i ciężko tu coś wyciąć z kontekstu albo sobie dopowiedzieć. No to jest to taka, wiesz, prosta rzecz, nie? A właśnie, bo Windman wcześniej tutaj rzucał taką ciekawostkę i tu przypomina. Wczoraj Claude powiedział, że posadzenie Osadowskiego było spowodowane podżeganiem do zabójstwa Billa Gatesa. I że to był pierwszy tego typu przypadek na świecie. Boi się, że będzie następny. To też się jakoś wiąże z tematem, czy podżeganie do zabójstwa, które nie jedno

0: ma imię. Można na przykład delikatnie sączyć jad, jak to robi Michał przez lata. Michał Giereś oczywiście, a nie Michał Dabliński na przykład. No to Claude, on często namawia do tego, że powinno się zlikwidować, zabić, albo już wiecie, co z nim zrobić, tego typu klimaty, nie? Pytanie, na ile można pozwolić komuś takiemu sączyć ten jad? I pytanie, czy sytuacja, w której się kogoś... czy się komuś takiemu uniemożliwia?
1: Ty wiesz kto? 50 zł. Masz krawiec, możesz po mnie pojechać jak chcesz. Na pochybel borsukowi.
0: Michał się aktywował. Mogę pojechać? Mogę? To dziękuję, ale w sumie nie czuję takiej potrzeby. Dzisiaj przynajmniej. Może się to kiedyś zmieni. Ale dzięki, to zapamiętam sobie, że mogę to tego. To jak się nadarzy jakaś dobra okazja, to na pochybel borsukowi. Jeszcze dodał. No, to znaczy... Donaty są miłe, nie przeczę. Nie będę też tutaj zgrywał jakiegoś świętoszka, nie? Że o, to nieważne wszystko. Ważni jesteście wy. To wy jesteście prawdziwymi bohaterami. Przypomina mi się Hancock, który taki super bohater, który no, był takim właśnie menelem, pijakiem, nie przejmował się niczym. No ale w końcu gdzieś tam życie go zmusiło do tego, żeby zostać prawdziwym takim superbohaterem i chodził tak i powtarzał gliniarzom wszystkim, że to wy jesteście prawdziwymi bohaterami. To wy jesteście prawdziwymi bohaterami, się nauczył. No, Hektorze, ludzie to... Pod tą szerokością geograficzną to w ogóle mają problem ze wrzuceniem na luz trochę, bo ten kijaszek w dupie dosyć jest głęboko osadzony i efekty tego widać niestety. Krawiec, a Srokę ostatnio widziałeś może? Widziałem, tak. No, jak już mówiłem, żyje. Okazało się, że jednak nie wylądował w pierdu, tylko w szpitalu był. O, narzekałem ostatnio, że dzwonią te same osoby, ale chyba jednak nie, bo Józef Bieda zadzwonił. Witam.
2: Cześć, witam, hej.
0: Cześć. Słuchaj, no to my rozmawialiśmy już kiedyś na antenie, bo ja ciebie kojarzę jak najbardziej z donejcików, ale nie wiem, czy na antenie rozmawialiśmy.
2: Wiesz co, powiem ci, że to były... Przepraszam, muszę sobie odchrząknąć. To były dawne donejciki, już dawno nie sponsorowałem radyjka, ale powiem ci, że mam w tej chwili taką trochę chwilę i bardzo chętnie zadzwoniłem i żeby wyrazić też to, że w sumie od dłuższego czasu słucham Nocnego i teraz się za koła puciałem.
0: Stres cię zeżarł i trema.
2: Tam od tam lat iluś, a po raz pierwszy chyba w życiu live, nie? Zawsze z osłuchu jechałem gdzieś tam z puchy, nie?
0: A pracujesz jako kierowca może też?
2: On też.
0: Słucham?
2: A też, że pracuję jako kierowca?
0: Tak, zgaduję.
2: Strzeliłeś teraz po prostu.
0: Strzeliłem.
2: Okej, okay, no to w dziesiątkę, tak, kierowca.
0: Znaczy, tak sobie wydedukowałem, bo skoro słuchasz offline zawsze, to pomyślałem, że jakoś techniczne sprawy cię być może do tego zmuszają, że tak możesz sobie słuchać, więc może w swojej ciężarówce nie masz internetu po prostu, czy w swoim samochodzie.
2: Ciężarówką, ale wcale nie ciężarówką akurat.
0: A tu nie zgadłem akurat.
2: Nie
0: dostawczakiem. Dostawczakiem.
2: Ja powiem ci, że wiesz, ważne, że się dodzwoniłem i że wiesz... Jakby przełamałem się.
0: Cholernie fajnie, stary, że zadzwoniłeś w ogóle, bo wiesz, znać kogoś z donate'ów to jedno, a teraz jak już sobie też gadamy głosowo, to gdzieś tam o level wyżej przeskakujemy, więc bardzo...
2: Się czuję świetnie z tym, naprawdę.
0: I co? I dobrze, że
2: bardzo jaki temat podjąć, nie? Bo po prostu, wiesz, O czym gadałeś przed chwilą? No,
0: dzisiaj jest taki...
2: O jakichś tam hejterach.
0: Wiesz co, bardziej zacząłem dzisiaj od tematu wolności słowa. Jest nawet taki tytuł, że wolność słowa to droga... To nie jest droga jednokierunkowa. No bo ostatnio były takie zarzuty, że pozwalam mówić tym, którym mówić... którzy mówić nie powinni na antenie, bo to są komuchy, ruskie onuce i tak dalej. No, no jak ty na to patrzysz? Czy na przykład ci to przeszkadza? Czy masz takie chwile, że się wkurzasz na nocne radio, że o, ten patafian znów dzwoni, dlaczego krawiec go w ogóle wpuszcza?
2: Dokładnie jest odwrotnie. Ja dlatego słucham nocnego radia, że można wysłuchać tych patafianów, których, wiesz, ja powiedzmy uważam za patafianów, nie? Ale mogę ich wysłuchać, tak? Mam szansę porównać ich opinię ze swoją, tak? Na tej zasadzie to mniej więcej wygląda, nie?
0: No, a nawet jakby tak było, tak jak mówię, że ludzie jednak lubią się utwierdzać w tych poglądach, które wyznają, lubią usłyszeć to, co jest miłe dla ich ucha, że ja mam rację, no to też wysłuchanie kogoś, kogo uważamy właśnie za głupka, za gadającego trzy po trzy, no to też nas powinno utwierdzić. No skoro on reprezentuje przeciwne poglądy i tak się pokazał, ładnie się przedstawił na antenie z takimi farmazonami, no to też nas utwierdza, że to my mamy rację, to powinno też być miłe chyba dla kogoś. Nie wiem, tak się próbuję wczuć.
2: Tak, też mi się tak wydaje. Dokładnie.
0: Można coś wynieść, można czasem się czegoś nowego dowiedzieć, bo ta druga strona gdzie indziej robi research czasami, do innych źródeł sięga i to może dobrze zrobić. Tak kiedyś też zauważyliśmy, że czasem dobrze sobie tej drugiej strony posłuchać, bo ona punktuje tych, których my nie lubimy na przykład i robi to bardzo skutecznie, bo to jest ich wróg, nie nasz, ale ich i oni się w tym specjalizują tak jakby, nie? I możemy się czegoś nowego dowiedzieć na przykład. No to tak różnie, same zalety tu są pozytywy. Coś się dzieje, a nie tylko spijamy się z dzióbków i liżemy się po jajkach, jak to się mówi. No, to nudne by było.
2: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Chodzi o to, że bo w momencie, w którym znaczy przynajmniej ja tak mam, nie? Że kiedy rozmawiam z kimś, kto kompletnie ma zupełnie inne zdanie na jakiś tam temat, powiedzmy, wręcz ja ci powiem, że mnie to pasjonuje. Co on, jakie będą argumenty, nie? I jestem w stanie, mi się wydaje, doskonale jakby powiedzieć, o kurde, to moje, to wiesz, te rzeczy, które ja przemyślałem sobie, nie? Gdzieś tam są, być może wadliwe, nie?
0: No, ja na przykład sobie słucham czasami prawicy, jakiejś takiej nawet bardziej skrajnej i wiesz co, na takich jakichś mediach narodowych czy innych tego typu kanałach, no, które są takie mocno skrajne i w tą stronę odchylone, to też czasami usłyszę coś wartościowego, coś, co mnie zaciekawi, zwrócą na coś uwagę, na jakiś problem, na który zupełnie nie zwraca uwagi ta druga strona. To jest bardzo wartościowe.
2: To chodzi o to, żeby jakby nie być gdzieś tam zafiksowany na jedną stronę, nie? O to chodzi. Nie? Bo tak naprawdę prawda, teraz uwaga, słowo prawda, w cudzysłów bierzemy prawda, nie? Ona nie leży ani po środku, ani znaczy leży gdzieś tam, nie? I warto sobie wyciągnąć esencję z jednej strony, z drugiej strony i jakby to przemyśleć wszystko, nie? To by było fajne. Znaczy, ja tak przynajmniej robię, nie?
0: No też tak co się prawda, stało właśnie.
2: Tak. Co prawda doprowadza mnie to do totalnego zagubienia, powiedzmy, gdzieś tam, nie? Bo tak naprawdę wychodzi mi na grubo, że chodzi tylko o politykę, nie? O geopolitykę. Nie?
0: Tak, wiem,
2: i o
0: wiem,
2: grube interesy. Co mówisz. Wiem, my jesteśmy tak, rzutkami.
0: No. Tak, wiem o czym mówisz. Taki mętlik się robi w głowie na zasadzie, że no, każdy ma trochę racji, nie? W sumie, jak się zastanowić, bo tylko też jest kwestia, jak te racje przekazuje. I,
2: chodzi o to zacietrzewienie. Chodzi o to, że kuźwa, jestem po tej stronie, kuźwa, tego się trzymam jak taka, nie wiem, jak co, jak jakiś tam, nie wiem, jakiś robal, który się trzyma tej strony, nie? I nie przyjmuje żadnych argumentów, nie? O to chodzi.
0: No, a zawsze to, co teraz powiedziałem, że każdy ma trochę racji, to też takie kontrowersyjne i tu się wielu nie zgodzi. No jak? Racja jest jedna. Prawda jest jedna. Jest albo prawda, albo fałsz. Ale życie jest bardzo skomplikowane i po prostu dużo na przykład zależy od tego, kto na co kładzie akcenty, nie? Co w hierarchii twojej jest najważniejsze? Dla jednej grupy to będzie na przykład rodzina, dla innej już jakiś sukces życiowy, materialne bardziej sprawy. I po prostu ktoś na co innego akcenty kładzie. Ateista w ogóle nie kładzie za bardzo akcentów na jakieś takie boże sprawy, księżowskie sprawy, kościółkowe sprawy. Ale to nie znaczy, że czasem się nie trafi ktoś z tej prawicy na przykład wierzącej, kto coś fajnego powie, mądrego. Tylko to jest taka siara się przyznać. Jesteś w jakiejś grupie, nie? Tak samo jakby wejść w jakąś grupę skinów, do twoich kumpli skinów i nagle zacząć ich przekonywać, że a może z tymi czarnoskórymi, że oni mają inne linie papilarne, to jest nie do końca prawda. To zaraz cię wygonią, nie? I zabiją cię śmiechem, wygonią, pomyślą, że się naćpałeś i cię wygonią. Ciężko jest po prostu w jakiejś grupie też. Ludzie się boją ostracyzmu, że stracą kumpli, przyjaciół, trochę, nie?
2: Dokładnie z tym się spotkałem w sumie nie tak dawno, nie? Także wiem, o czym mówisz i mam to w dupie, szczerze mówiąc.
0: Czyli prawda jest gdzieś tam wysoko na liście rzeczy, w twojej hierarchii. Wartości, prawda jest gdzieś tam wysoko. No tak Jezus mówił też, że tylko prawda nas wyzwoli.
2: Prawda nas wyzwoli, gdybyśmy wiedzieli, czym ta prawda jest w sumie. No? Bo tak naprawdę to, kurwa, czym jest prawda?
0: Bo to chodzi o to, że do tej prawdy ciężko jest dojść, jak się nie konfrontuje swoich opinii. W nauce to też tak jest, że musisz coś przeprowadzić, jakieś doświadczenie, jakąś tam weryfikację zrobić, bardzo konkretną. A nie sobie coś założyć tylko, nie? Tylko musisz drogą eksperymentów tam i testów różnych coś zweryfikować. No i co to nam może ludzie się troszkę też boją, że jak będą za bardzo obcować z osobami o przeciwnych poglądach, to że oni zweryfikują nasze i że się okaże, że nie mamy racji. Albo co, nie wiem.
2: Wiesz co, ja doskonale cię rozumiem i wiem, o czym ty mówisz w tej chwili, bo to jest wygodne. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Że to jest wygodne mieć poglądy i sobie gdzieś tam z kimś je powiedzieć sobie, cześć Wiesław, kurwa, masz takie same poglądy jak ja, no to idziemy razem, nie? Za chwilę ktoś tam przyłącza i tak dalej, nie? I jesteśmy grupą, która, wiesz, która spija sobie z dzióbków.
0: Jest miło, nic nie ryzykujesz, nic nie stracisz, nie zbanuje cię nikt. No, tak jak się Jola z Enkim ostatnio pokłócili o jednego gościa i to sprawiło, że skończyło się na wyzwiskach, na wydaleniu, tak jakby na banicji. I to jest, mi się to w głowie nie mieści, że można tak potraktować kogoś, kto do ciebie dzwoni kilka lat i z którym wcześniej było względnie miło, fajnie se gadaliście. I poszło o to, że Enkiemu się bardzo to nie spodobało, że ona broni swojego przyjaciela i nie uważa, że on jest jakimś tam oszustem i hochsztaplerem. I trochę się zaostrzyła gadka i wiesz, i niemiło się bardzo zrobiło. To też dziwna sytuacja.
2: Aha, czyli Enki ją skasował w związku z tym, że... Aha, dobra. Nie wiem, o co chodzi.
0: No bo on, Enki krytykował jednego człowieka, który pomaga bezdomnym, mówił, że to jest oszust, że to jest farmazon, że w ogóle. A Jola go broniła, mówiła, że tak nie jest i o to się pokłócili i skończyło się na tym, że wypierdalaj z mojego radia i zapominamy cię. I takie bardzo przykre różne słowa i wyzwiska też. Kurde, dziwne trochę, nie? Ale to też pokazuje, że takie internetowe znajomości bardzo często są strasznie takie fasadowe i że wydaje nam się, że kogoś znamy, że sobie z nim gadamy, dowcipkujemy, a jedno słowo wystarczy i wypierdala z mojego kanału internetowego, nie? I nie chcecie znać, ani tu widzieć.
2: Jestem szczerze. Fakt jest faktem, że też nie śledzę za bardzo tam, wiesz, tych tam Enkiego i tak dalej, nie? Ale że aż tak poszło?
0: No tak, możesz sobie odsłuchać, ta audycja jeszcze jest.
2: Jestem na etapie odsłuchania reklamy NK-go, znaczy jak NK robił ten reklamę Nocnego Radia i zrobił ją świetnie według mnie, tak swoją drogą.
0: Tak, tak, to bardzo się dobrze wypowiadał i pewnie, widzisz, i teraz wypadałoby, żebym ja się odwdzięczył i jakby powiedział, dobrze, że wywaliłeś babę, nie? I tak to najczęściej w życiu działa właśnie. I to jest, no tak jest, myślę, w dużym stopniu.
2: I wydaje się, że tak nie jest.
0: Myślisz, że większość osób by się w takiej sytuacji nie odwdzięczyła i nie stanęła po stronie NK-go tylko dlatego, że on dobrze o tobie mówił, że zareklamował?
2: Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ty czujesz potrzebę, żeby się odwdzięczyć, to jest normalne, nie? Jasne, no wiadomo. No każdy chciałby, nie? Być miły dla kogoś i tak dalej, nie? Na tym polega, nie wiem, chciałem powiedzieć socjalizm, ale w sensie bycie tam socjalnym, w sensie znać ludzi i tak dalej, nie? Ale skoro Enki nagrał reklamę Nocnego Radia, zrobił to, jak sądzę, tak mi się wydaje, z własnej woli. Nie? Czyli czuł taką potrzebę, jakby, nie? Uważa, że Nocne Radio jest jakimś tam kontentem wartościowym i on zareklamuje ten kontent, nie? I on, chyba że wyświetlił gdzieś tam, oczekuje za to rewanżu, nie? A chyba nie wyświetlił. Po prostu zrobił to z własnej woli, bo ponieważ czuł taką potrzebę, jak sądzę, nie? I ty,
0: tak, no.
2: I ty jako, wiesz, kapitan Nocnego Radia chciałbyś się też odwdzięczyć. Ale to powiedzmy, że no nie musisz.
0: Znaczy, możesz, znaczy ale... ja nie muszę, bo ja jego reklamowałem wiele razy, no to tak jakby jest tutaj, wiesz, nie ma jakiejś potrzeby, żebym teraz ja coś tu nagrywał za bardzo. Mógłbym to zrobić i ja, no chociażby teraz, jakby ktoś nie wiedział, to jak ktoś nie wiedział, to zareklamowałem i to robię przy różnych okazjach, różne inne media reklamuję. No, ale wiesz, no tak chodziło mi konkretnie o tą sytuację, że teraz się, według niektórych na pewno powinienem być po stronie Enkiego, bo on mnie reklamował fajnie i dobrze się wypowiedział. I o to byłem kiedyś oskarżany, o brak solidarności tak zwanej.
2: Solidarność z kim, przepraszam?
0: Z tymi, co trzeba, z tymi, co wypada, z tymi, którym się należy i tak dalej. No wiesz, że trzymasz z kimś, nie? To jest tak, jakby ktoś powiedział, wiesz, powinieneś z nami trzymać, bo to my ci tutaj kiedyś pomogliśmy, bo to my byliśmy na przykład z tobą. No o taki brak solidarności, bo po prostu gdzieś tam wyżej było powiedzenie, co się naprawdę myśli, nie? Powiedzmy, i to było, powiedzmy, nie w smak temu, kto uważał, że tutaj wystąpił ten brak solidarności. Dla mnie to jest trochę taka solidarność, jak ta źle rozumiana solidarność zawodowa, która u nas też niestety jest plagą. Solidarność wśród policjantów, lekarzy, którzy siebie kryją i tak dalej. Taka solidarność.
2: Nie chcę ci przerywać, ale opisz mi tą solidarność waszą zawodową.
0: Znaczy, nie wiem, co mam ci konkretnie opisać, jaką solidarność.
2: Przed chwilą, że jest jakaś solidarność. Nie wiem, czy wśród radiowców, czy wśród nie wiem czego.
0: Bardziej mówiłem o lekarzach i policjantach, bo to znamy z życia, że lekarze, powiedzmy, czasami stoją murem za sobą, jakiś lekarz popełnił błąd, wiesz, a inni go bronią, bo to on jest z naszej paczki, bo tak trzeba, bo to, wiesz, to nasze powiedzonko, żeby nie kalać własnego gniazda też, nie?
2: To jest, powiem ci, że też o tym myślałem. To ma swoje dobre strony i złe, jak wszystko, nie? No, do nie kalać warto, nie? No bo będziesz czerpał z tego jakieś tam korzyści, z tego gniazda, nie? To po co je kalać, nie? Ale z drugiej strony, no, jeśli chodzi o jakąś tam, wiesz, warstwę taką... Zabrakło mi teraz słowa, bo jestem trochę zestresowany, bo pierwszy raz w życiu dzwonię do radia, nie?
0: Jak na razie bardzo dobrze ci idzie, to się nie stresuj. No,
2: trochę się stresuję, mimo wszystko. No w każdym bądź razie nie powinienem mówić bądź, nie? Przede wszystkim.
0: Bądź co bądź, mów se bądź.
2: No i teraz straciłem wątek, dzięki. Krawiec, po prostu jesteś idealnym wybijaczem z wątku, nie?
0: You are welcome, to moja specjalność właśnie.
2: Także teraz ty kontynuuj, ja nie wiem, o czym w ogóle gadałem, nie?
0: Co tu piszecie? Reklama właśnie poszła Enkiego i drama jest... Nie no, już jakiś czas temu poszła ta reklamka. Na kanale Zbita Filiżanka. To jest kanał, który Enki prowadzi z Mirą i to jest, on jest nieco inaczej prowadzony niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. To jest trochę inny komentarz. Skupiają się na... to jest taki kanał komentery, czyli biorą sobie na tapetę jakiegoś youtubera, czy jakiegoś nadającego, czy znaną osobę w internecie. No i krótko mówiąc, no obgadują najczęściej, no tak to wygląda.
2: No chyba po... No, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem.
0: Tu jest też, że o coś o wyzwaniu nad November, nie wiem o co chodzi, co to za jakiś challenge nowy, napisz Windman coś więcej, nad November... Nad to po angielsku taki szalony, zbzikowany, nie? Nad. You are not.
2: You are not?
0: Chyba tak.
2: Nad to jest. To są. Nie, no chodzi o ja. Chodzi o badanie jąder.
0: Aha, badanie jąder. Czy sobie zbadam jądra?
2: No, to jest ten, to jest orzech, nie? Czyli orzechy. Aha. De facto nad po angielsku, po amerykańsku to są jądra, nie?
0: Tak mi się wydawało, że jak się mówi do kogoś you are nuts, chyba przez z S na końcu, to jest, że jesteś szalony. Ale to może też jedno nie wyklucza drugiego. Może to, wiesz, może to są jakieś idiomy.
2: Tak.
0: Nasrał ci na głowę ptak. To śmieszne było, czy takie średnie?
2: Sroka, którą obserwuję codziennie.
0: Sroka?
2: Oczywiście, że tak.
0: To już druga sroka w Nocnym Radiu tutaj.
2: No nie, ta pierwsza sroka, znaczy ten pierwszy sroka to chyba, nie wiem, już dawno nie było tematu chyba poruszanego jego.
0: No.
2: Jak uważasz? Co tam u sroki właśnie? Ciekawy temat.
0: Nic ciekawego. Znaczy nie wiem, trochę się już z nim nie widziałem faktycznie. No jakiś czas temu widziałem go, ale tak ostatnio to nie za szczególnie. Czektul pisze tu w cudzysłowie, masz jaja, że to...
2: Znaczy tak, akurat mam.
0: Nawet dwa, nie?
2: Nawet trzy, ponieważ mam... No nieważne.
0: jesteś trójjajeczny, to proszę.
2: Czek, tu ile ma jaj? Niech napisze albo powie. Kurwa, nie oglądam tej chwili czata, niestety. Nie wiem, co tam się dzieje.
0: Internetowe wyzwanie obracające się wokół abstynencji od masturbacji, seksu i wytrysku w listopadzie. Ludzie, gdzie wy tam błądzicie po tym internecie? Jakieś naprawdę peryferia internetu chyba. A chociaż może nie, może no to dzisiaj są takie tematy popularne.
2: A jasne, no nieźle. Czyli mówiąc, teraz jedyne co mogę zrobić, to rozłączyć się z tobą, złożyć rączki do modlitwy i ten...
0: I rączki na kołderkę.
2: No, dokładnie na kołderkę. Nie dotykać jajec. Sorry. Przepraszam za takie głupie teksty.
0: Bardzo dobre. No ale faktycznie myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć, żeby, wiesz, nie męczyć Wacka. Zawsze lepszy niedosyt niż przesyt. O.
2: W takim razie żegnam się. Było mi naprawdę miło i zajebiście, że w końcu zadzwoniłem.
0: No i dzwoń częściej, dzwoń częściej.
2: To prawdopodobnie nie będę miał kiedy, ale jak mi się zdarzy takie wolne, znowu to na pewno.
0: Trzymam za słowo. No, dobra, to trzymaj się.
2: Ja trzymam za nogę, cześć.
0: No, to za coś innego, żebyś tam nie trzymał, bo jest nad challenge. Co tu jeszcze piszecie? Solidarność Katoli. No też bardzo duża. Idą wręcz w zaparte w bronieniu swoich ukochanych księży. No jest taka solidarność, niestety. Znaczy, może stety, niestety. To jest coś, z czym ciężko walczyć, bo wyobrażamy sobie świat bez tego? Raczej ciężko, nie? To było, jest i będzie. Ja dzisiaj nie będę zbyt długo siedział. W ogóle miałem wejść tylko na godzinkę. Wiem, że tu parę donate'ów było, ale no przykro mi. Mogę co najwyżej starać się więcej nadawać jakoś od początku tygodnia. Muszę się dzisiaj uporać z bardzo ważnymi jeszcze rzeczami. Tak więc powoli, powoli tutaj będę zawijał się, zwijał mandżur. Więc ostatnie chwile, żeby zadzwonić. Można mi naurągać nawet. To też macie niepowtarzalną okazję, bo gdzie indziej to rzadko to się zdarza, nie? Że ktoś prowadzącemu coś wytknie na antenie, nagada. Nie przypominam sobie takich przypadków za bardzo. Większość mediów jest dzisiaj jak to spotkanie Kaczyńskiego, na które zwozi się autobusami ludzi, nie? I wszyscy są tam jednomyślni i klaszczą. Tylko czasem nie wiedzą, czy się śmiać, czy bić brawo, bo nie zrozumieli, czy Kaczyński żartował, czy nie. Cześć, Etam. Będzie coś, może dzisiaj ty coś ponadajesz, co? Ania dzisiaj z przymrużeniem oka napisała, że może zastąpi mnie Etam. No. Etam ostatnio rzucił taką ankietę jakby, no, czy chcecie, żeby nadawał w nocnym radio, to piszcie, może coś nas zaskoczy i się nagle okaże, że znakomita większość ludzi chce na przykład. Tylko musiałby się nauczyć nadawać w rozdzielczości 1280x720. Musiałby się nauczyć przełamać się i nauczyć się robić zapowiedzi na YouTubie, bo sam mówił Etam, że on się na tym nie zna i że to jakieś dziwne, jest to wszystko źle napisane. Więc musiałby się wielu tutaj rzeczy nauczyć, a on nie lubi właśnie nowości jakichś. To jest człowiek, który ma nowościofobię, tak jakby, nowościofobię. Lubi tylko to, co już zna i co lubi już. Z wiekiem tak

Player, VOD, YouTube jest twym przyjacielem, a nawet są. I znów umyj ręce.

Witam Was z tym oto kopniakiem w audycji Spoiler. Dobry wieczór wszystkim. Wita się z Wami Krawiec. Audycja dzisiaj o współczesnych mistrzach sztuk walki, którzy są jednocześnie aktorami i kaskaderami właściwie. To jest już właściwie odrębny trochę zawód, można powiedzieć. Taki martial artist, kaskader i aktor jednocześnie. Dawniej to trochę inaczej było. Ci klasyczni mistrzowie karate, kung fu, boksu jak Stallone, Van Damme, nawet Steven Seagal, no to raczej nie byli kaskaderami takimi świetnymi. No, a ci dzisiejsi mistrzowie, no to mają właśnie więcej trochę z kaskadera. Robią niesamowite akrobatyczne popisy. No, może Bruce Lee był trochę taką właśnie taką personą, ponieważ on też był niesamowicie wygimnastykowany, trenował cały czas sport. No i właściwie to było jego życie. No i tak jest właśnie z tymi współczesnymi mistrzami, którzy poświęcają się całkowicie swojej pasji i trenują praktycznie cały czas. I to nie jest tak, że spędzają tylko całe dnie na siłce, ewentualnie trochę się pogimnastykują, tylko oni naprawdę ćwiczą wiele różnych rzeczy, właśnie akrobatykę, uczą się kaskaderki, niechętnie godzą się na zastępowanie ich kaskaderami. No, a przypomnijmy sobie na przykład legendarne komando i scenę, w której Schwarzenegger walczy z policjantami w hipermarkecie i niczym Tarzan na linie frunie na takiej jakiejś gumowym

balonie takim przypominającym sznur, no to widać wyraźnie tam, że to jest jakiś inny gość po prostu, taki nawet niepodobny trochę do Schwarzeneggera i widać jeszcze, że go napompowali trochę, kazali mu włożyć jakieś dwa swetry pod spód, żeby był trochę większy. Wygląda to troszkę komicznie z dzisiejszej perspektywy. Pozdrawiam wszystkich czatowników. Już widzę tutaj, że nieśmiertelne gify się pojawiają, różne obrazki wklejane przez Orba, przez Zenona. Nie wiem właśnie, czy to są gify, czy to są, znaczy, czy to są anim gify, czy jakieś, tak, chyba gify, tak, gify animowane. Chyba dość popularna rzecz dzisiaj. Wróciła moda na format, który no, swego czasu zdechł trochę, został zastąpiony przez wspaniałego Flasha, na którego dzisiaj wszyscy plują, bo zamula nam komputery i... No i widzimy tutaj Bolo Younga, który wali tu z piąchy. Widzimy Boba Walla razem z Bruce'em Lee. To jest taka trochę zapomniana legenda kina karate lub kina kung fu, tak kiedyś się mówiło. No dzisiaj to trochę ciężko tak nazywać te filmy, ponieważ no, mamy całą gamę różnych dyscyplin walki. Mamy specjalistów od Muay Thai, mamy kickbokserów, no to ciężko mówić kung fu i karate, nie? Ale kiedyś się mówiło tak, filmy karate, prawda? No są też i karatecy, ale trzeba pamiętać, że karate też ma różne odmiany, tak samo jak kung fu. I zacznę może od... Dzisiaj w ogóle taka luźniejsza trochę audycja, no w sensie takim, jak nadający mówi, że dzisiaj luźniejsza audycja, to znaczy, że nie miał czasu się przygotować może tak bardzo, ale mam nadzieję, że dam radę. Czy ja tu widzę Dudikoffa? Tak, to jest Dudikoff, amerykański ninja. No to są takie bardziej klasyki właśnie, to są tacy bohaterowie, tacy aktorzy, których wielu z was zna, tak samo no właśnie Stallone, Seagal, Van Damme, Chuck Norris, tych znamy, a co z tymi bardziej właśnie współczesnymi, których być może nie wszyscy znają. Na początek może wymienię takiego aktora Scott Adkins. Czy kojarzycie Scotta Adkinsa? Pisze się Adkins. Właściwie to Scott Edward Adkins. Najbardziej znany jako Yuri Boyka. Ten charakterystyczny bohater pojawił się w sumie jako postać drugoplanowa w filmie Champion 2 z 2006 roku. A główną postacią był wtedy czarnoskóry Michael White. To jest kolejna taka supergwiazda kina akcji współczesna. I Yuri Boyka doczekał się później własnej serii. Ukazały się przynajmniej dwa filmy z tego co wiem z Yurim Boyką. To jest taki bohater, taki mocno zakapiorowaty, można powiedzieć, wydziarany, ma fryzurę groźną, zarost i walczy bardzo brutalnie. Mówi o sobie sam, że jest najbardziej, jak on to powiedział, I'm most complete fighter in the world. Coś takiego, no, że jest najbardziej kompletnym wojownikiem, takim super wojownikiem jakby MMA, prawda, który no, zna wiele stylów walki, jest zahartowany w boju, ma wszystkie mięśnie możliwe, nawet poprzeczny łokcia, którego wy nie macie, to on ma wytrenowany. I o, a tutaj się pojawia Sony Chiba, to ja nie znam z kolei, to może ktoś potem zadzwoni. Na przykład Yamcito, który wspomniał o Sonym Chiba, no może znam, ale w tej chwili nie kojarzę. Pojawia się też tu na czacie Dolph Lundgren i Sylwek. To jest chyba Rocky Piątka, prawda? Zły Rosjanin. Mistrz od mieczy tutaj pisze Yamcito.
Sony i Chibo? Pyta Radek. Rocky 4. Sprostowanie. No, i co z tym Atkinsem? Atkins posiada czarne pasy w wushu, w taekwondo, kickboxingu, judo i jiu-jitsu. Wushu to jest taka odmiana kung fu, która bazuje na, która koncentruje się na walce bronią białą. I tam są bardzo takie ćwiczenia pełne gracji, przypominające wręcz czasami taniec. Dużo machania szablą, kijem, ale też elementy kung fu oczywiście. Taekwondo, te znaczy ręka, kwon noga, a do umysłu, czyli ręka, noga, mózg na ścianie, tak. Kickboxing to wiadomo, boks plus kopniaki. Judo, czyli taka technika bardziej defensywna, wykorzystująca siłę przeciwnika, przeciwniemu. I jiu-jitsu, czyli taka bardziej ofensywna odmiana judo. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ja nie jestem specjalistą od sztuk walki, aż takim wielkim. I tak się orientuję tyle o ile, więc mogę czasami walić jakieś babole, więc ale to może ktoś sprostuje. Ale wydaje mi się, że na razie jakoś tutaj trzyma się to wszystko kupy, co mówię, z przewagą kupy, powiedzą co bardziej złośliwi słuchacze. Tutaj w ogóle można rozwiać takie ewentualne stereotypy mówiące, że ci wszyscy aktorzy kina akcji to tak naprawdę są cieniasy, prawda? Bo tak czasami ktoś może powiedzieć, że oni tam mają kaskaderów, na sznurkach są, co oni tam, oni tylko potrafią tam się ruszać, a tak naprawdę to zawodnik MMA by podszedł, walnąłby i tamten by pofrunął od razu i nakrył się laczkami. Ale to tak właśnie chyba nie do końca jest, no bo skoro taki Scott Adkins posiada 4 czarne pasy w różnych sztukach walki, no to nie sądzę, aby był mięczakiem. Tak samo z Chuckiem Norrisem jest, który zdobywał pierwsze miejsca w mistrzostwach karate w USA. No to nie mogą być cieniasy, tak mnie się wydaje. Atkins zaczynał grając role drugoplanowe i on w ogóle taki dosyć skromny jest, bo nawet jak już stał się teraz mega gwiazdą kina akcji, to nie jest jakoś specjalnie wybredny. Pojawia się czasami jako postać drugoplanowa. Na przykład Wolverine Geneza grał tam jakiegoś super żołnierza wyprodukowanego w ramach projektu Weapon X. On tak po prostu nie gardzi. To jest w ogóle człowiek, który, tak jak wielu tych współczesnych aktorów kina akcji, gość ma, powiedzmy, swoje własne przedsiębiorstwo, tak? O nazwie Scott Adkins, gdzie ma swoje własne salę gimnastyczną, ma swoich uczniów, którzy tam, dla których wielkim zaszczytem jest, że mogą ćwiczyć razem z taką gwiazdą i pomagać mu na przykład w opracowywaniu na potrzeby różnych filmów choreografii walk, które są dzisiaj tak ważne. Kiedyś myślę, że nie były tak ważne. Bardziej się improwizowało troszeczkę a dzisiaj się bardzo dużą wagę przykłada właśnie do tego, jak kamera będzie filmować danego karatekę czy mistrza kung fu, jakie będą te ujęcia, no przede wszystkim jakie ruchy, prawda? I te ruchy muszą, nie mogą być chaotyczne, one muszą stanowić pewną ciekawą sekwencję. Muszą dawać mistrzowi możliwość popisania się jego takimi, powiedzmy, trademarkami, czyli na przykład u Scotta Adkinsa są to niesamowicie efektowne wyskoki. On potrafi zrobić na przykład fikołka w tył i jednocześnie dwa razy nogami kogoś kopnąć, tak? Potrafi się wyskoczyć jakoś do przodu, zrobić fikołka i zadać cios nogą jeszcze. To są takie jego właśnie sposoby na zaimponowanie widzowi.
Trzeba to zobaczyć. Może sobie po programie wpiszecie Scott Adkins Fight Scenes i na pewno wam wyskoczy wiele ciekawych scen walki z Atkinsem. No on właśnie dużo, on jest niesamowicie wysportowany i wygimnastykowany. Potrafi robić jakieś właśnie przewroty, dwa fikołki zrobić, odbić się od jednego przeciwnika, którego kopie i kopnąć jeszcze dwóch, prawda? Świetna właśnie praca nóg i takie kaskaderskie, bardzo kaskadersko-gimnastyczne popisy. Walczy bardzo brutalnie. Bardzo podobał mi się uniwersalny żołnierz z Atkinsem. Uniwersalny żołnierz Dzień Odrodzenia z 2012 roku. Jest to oczywiście kolejna odsłona słynnej serii, w której początkowo pojawiał się Jean-Claude Van Damme. Ja wam dam. To tak jak mali byliśmy, to się jak nas gonił ktoś, jak się na szaber szło, to tam krzyczał jakiś dziadek: ja wam dam! A my krzyczeliśmy: a ja Rambo! To takie śmieszne. No i... No i w Uniwersalnym Żołnierzu, co ciekawe, Jean-Claude Van Damme pojawia się. No już oczywiście jest to raczej z tych klasycznych mistrzów, z grona tych klasycznych mistrzów reprezentant. Już taki troszeczkę podstarzały, ale trzeba przyznać, że formę trzyma Jean-Claude. Jean-Claude, ja wam dam. I... No, przypomniałem też, że mieliśmy na osiedlu kiedyś za dzieciaka takiego gościa, który miał ksywkę Van Damme, bo przypominał po prostu Van Damme'a. Też był taki niewysoki, miał identyczną twarz i ćwiczył jakieś karate w osiedlowym klubie, tam dzieciaki do niego przychodziły. Kiedyś była dyskoteka taka szkolna i przyszli skini z innego osiedla nam zrobić tam borutę i... Wyszedł Van Damme, no wyszła cała tam grupa, kilku ochroniarzy, co pilnowali tej dyskoteki, ale wyszedł Van Damme właśnie, wyszedł jakiś tam skin do przodu, on tego skina wpierw walnął z bańki, a tamten jak stał taki przez chwilę oszołomiony, to wyskoczył tak w górę i z półobrotu jakoś go tak kopnął, że tamten poleciał i wszyscy skini zwiali. Potem jak sobie to opowiadaliśmy, ty kurde, a ja akurat kurczę jakoś tak nie widziałem tego dokładnie, bo gdzieś tam z boku jeszcze dochodziłem, kurde, i tak żałuję, tylko znałem z opowiadań, bo wszyscy się potem jarali, a ja tego nie widziałem tak dokładnie, tylko tam jak już jak zwiewali ci skini. No i szkoda. No ale dobry był Van Damme, dobry. I w tym Uniwersalnym Żołnierzu Dzień Odrodzenia pojawia się też Dolph Lundgren. I obaj, żeby było jeszcze ciekawiej, obaj są źli. Jeden i drugi. I Scott Adkins skopał jednemu tyłek i drugiemu tyłek. I to w ogóle niesamowite, nie? Skopać w jednym filmie tyłki Van Damme'owi i Lundgrenowi. To niesamowite. Pojawia się też Andrzej Arlowski, zawodnik MMA, taki z taką twarzą z zakapiora. Białorusin, były mistrz federacji UFC. I jego walka z Atkinsem jest po prostu fenomenalna. Bardzo fajna, można ją znaleźć na YouTubie. Bardzo brutalna, tłuką się niemiłosiernie. No bo obaj są jakimiś tam super żołnierzami chyba, z tego co pamiętam. No takimi bardzo odpornymi i silnymi. Oni tam walą w siebie bejsbolami, rzucają ciężarkami od sztangi, łamią sobie kości. W końcu Atkins roztrzaskuje bejsbolem łeb Arlowskiemu. No, świetna walka, taka właśnie, no, współczesne kino akcji bywa często bardzo brutalne. Tutaj
na pewno się wyróżnia mocno film Ride, o którym wspomnę w tym odcinku. I tak, kurczę, tu widzę, że zawodnicy MMA biorą często udział w filmach, no tak samo jak wrestlingowcy znani, jak Steve Austin na przykład. Się zastanawiam, czemu nasz Mariusz się nie pojawia, czemu Pudzian się nie pojawia, Dominator. Były jakieś takie pogłoski, że Pudzianowski miał grać w Terminatorze. Ale chyba nic z tego nie wyszło, bo sobie nie przypominam, żeby tam grał jakiegoś T-801 2.0 plus max. Więc chyba nic nie wyszło. Może się okazało, że on jest za słabym aktorem po prostu, bo no co by nie mówić o Mariuszu, może sympatyczny gość, może i rozsądny, może i sukcesy ma na koncie, no ale na aktora to mu się nie nadają. Zawsze mówi tak samo tym głosem takim: dzień dobry państwu, no walka była zacięta, walczyłem, wygrałem, no cóż, bywa tak, że się wygrywa, bywa, że się przegrywa. Tym razem wygrałem, no dziękuję bardzo. No tak po prostu taki on nie jest tępy, on jest całkiem, wygląda na bystrego gościa, tylko on tak po prostu nie ma chyba za grosz talentu aktorskiego. No ale czy do Terminatora jest potrzebny talent aktorski? Może po prostu doszli do wniosku, że twórcy Terminatora, że model typu Schwarzenegger to jest, niech on już będzie, tylko ten model zrobią komputerowo, na przykład młodego Arnolda, a nie będą mnożyć tych bytów ponad miarę, prawda, żeby nagle się inni pojawiali, inne twarze pojawiały. Jest jeden model Arnold i niech se będzie, prawda, no to jest wtedy spójne dosyć, no Skynet zrobił jeden wzór i po co ma inne robić, ma jeden, tylko to też ciekawe, bo te Terminatory, one miały być nierozpoznawalne, tak, no po co dano temu modelowi typu Arnold prawdziwą skórę, żeby był mniej rozpoznawalny, jak Fryzek zawsze wygląda jako tak samo, nie? No to łatwo go rozpoznać. No po prostu się wiesza plakat ze Schwarzeneggerem w bazie. Jak widzimy piątego już z kolei Arnolda, to strzelamy do niego po prostu. No i tyle. Wejście Smoka, bardzo fajny film, pisze C. Bronson. Oczywiście, no klasyka, jeden z fajniejszych chyba filmów tego typu, z tego gatunku i najgłośniejszych i takich legendarnych. Miał być remake Wejścia Smoka, ale zdaje się, że nie udało się tego sfinalizować. Przynajmniej nie słyszałem nic, aby wyszedł. Zresztą, czy udałoby się powtórzyć sukces Wejścia Smoka? To był film taki jedyny w swoim rodzaju i dzisiaj ten klimat pewnie byłby trochę zatracony, ponieważ ten film ma w sobie trochę ducha tamtych czasów, tak? Czyli bohater jest niezwyciężony mocno i potrafi sobie dać radę nawet z setką wrogów. No i niepowtarzalny Bruce Lee, który... No właśnie, wielu z tych współczesnych mistrzów kina akcji, z tych gwiazd kina akcji, ćwiczy też na przykład gimnastykę, taniec, bo to dużo daje aktorowi. Bruce Lee był taką też osobą, która... Bruce Lee był świetnym tancerzem właśnie i to dawało mu taką grację ruchów, tak? On się po prostu świetnie ruszał. Jak mówiłem już w odcinku o Bruce Lee, Bruce Lee był mistrzem czaczy. To zabawnie brzmi trochę, nie? Czy czuje pani czaczy? Czy czaczy pani zna? Mistrz czaczy. No, czacza jest taka zabawna trochę i to tak się tak fajnie kontrastuje. No, Bruce Lee był strasznie też ekspresyjny i to była jego mocna strona, że on robił te miny, taki był uśmiechnięty od ucha do ucha, a nagle brał sobie tam krew, sobie ten brał na palec, smakował i... I się robił taki mega zły, nie? I to było fajne w nim. To był właśnie jego trademark z kolei. Co mi tu jakichś grubasów jedzących czekoladę wklejacie? Oj, etam. Ty to jesteś.
No taki grubas to też by mógł pokonać mistrza sztuk walki. Na przykład jakby jego wroga posmarować czekoladą, to mógłby się wgryźć i po prostu i tamten by już nie mógł nic zrobić. Tak więc polecam Scotta Adkinsa, świetny mistrz wielu sztuk walki, niezły aktor i on ma taką charakterystyczną urodę dosyć, trochę jak Jason Statham, też nie pasuje do stereotypu jakiegoś tam pięknisia, on taki jest bardziej taki ruski właśnie, on, no dlatego gra taki w takich, czasami gra takich Rosjan, jakiś właśnie typów ze wschodu, on jest często zarośnięty trochę, ma taką trochę nietypową twarz, krzaczaste dosyć chyba brwi, no taki po prostu nietypowy trochę. Walczy bardzo brutalnie, bardzo efektownie i efektywnie, dodajmy. Zdecydowanie polecam Scotta Edwarda Adkinsa. Następną gwiazdą, o której chciałbym powiedzieć, jest Donnie Yen, a właściwie Zen Zidane, Chińczyk. Jego kariera przypomina trochę karierę Bruce'a Lee, bo też no, raz, że ma zamerykanizowane imię i nazwisko. I Donnie też wyjechał w młodym wieku do Chin, z Chin do Bostonu. Najbardziej znany oczywiście z roli Ip Mana, czyli wcielał się w legendarnego mistrza Ip Mana. O, tu trochę mi się czat nie przewinął, więc nie widziałem co... No tak, zbieżność nazwisk, tak, Radku. Ip Man, o Ip Manie już wspominałem parę razy, wielki mistrz, postać autentyczna. On w filmie został mocno podkoloryzowany, oczywiście, jak to w filmach. No ale postać bardzo ciekawa, ponieważ to taki bardzo kulturalny człowiek, który ma szacunek i poważanie w swoim środowisku. Mistrzowie sztuk walki w ogóle byli trochę takimi ojcami chrzestnymi, znaczy no przypominali trochę o ojców chrzestnych z mafii, czyli byli takimi osobami, do których się przychodzi, jak problem jakiś jest i no przypominali trochę właśnie takich szefów mafii i liczyli się z nimi nawet właśnie i mafiozi, bo oni mieli szacunek społeczeństwa duży, także u przestępców. Mistrz to był ktoś po prostu, tak? To nie był ktoś, komu się okazywało brak szacunku. Absolutnie. No i Ip Man oczywiście był też przez jakiś czas szkolił samego Bruce'a Lee. Ale potem się jakoś ich drogi rozeszły, bo oni mieli całkowicie różne charaktery. Ip Man był spokojny, zrównoważony, nie był taki bardzo za kasą, nie miał potrzeby, żeby być wielką gwiazdą jakoś, no a Bruce wręcz naprzeciwko, zawsze mu

Przypominam, że jutro będzie miała premierę nowa audycja, Tech Night. Audycja techniczna, ale i filozoficzna, i piękna, i liryczna, dodajmy jeszcze. No, będzie trochę o maszynie i trochę o duchowości, trochę o technologii, a trochę o filozofii. Taka właśnie specyficzna mieszanka. Audycje będą prowadzili Furak i zgadnijcie kto... No, zgadliście, no, znowu ja, no, przykro mi, no, ja muszę, kapitan musi do wszystkiego przytknąć swojego siusiaka po prostu, no, taka rola kapitana. Ale mam dobrą wiadomość, jest jeszcze, no, jeszcze inna nowa audycja, Bez Litości, premiera w czwartek o 23:00, a jutrzejsza audycja nie o 21:00, tylko o 19:00, pamiętajcie, że o 19:00, czyli wcześniej niż to zwykle bywa. Czyli jutro Tech Night o 19:00, a w czwartek Bez Litości o 23:00. I to będzie audycja taka mocna właśnie, Bez Litości, Bez Litości. I tam mnie nie będzie. To jest ta najlepsza wiadomość, że w końcu gdzieś mnie nie będzie. To naprawdę cieszymy się. Jupi! A jak ja się cieszę, że mnie gdzieś nie będzie... Więc naprawdę, miodzio. No ale wracamy do niego, Jena. Może ja powinienem czytać Jen. Nie, no, Y się czyta jak I po prostu. Jen. Doni Jen. Jeny to pieniądze są takie, nie? No, donek pieniążek. Może. Nie wiem zresztą. Rozgłos przyniosła mu rola wojownika o pseudonimie Niebo w słynnym filmie Hero, gdzie walczył z samym Jetem Lee, czyli bezimiennym, tajemniczym bezimiennym, którego prawdziwe intencje poznajemy dopiero pod koniec filmu. Ponoć jest to inspirowane autentycznymi wydarzeniami o tym, jak pewien wojownik musiał pokonać, no tak w cudzysłowie na niby, tak, że to taka podpierdolka, musiał pokonać tych dobrych swoich, może i przyjaciół jakichś, którzy walczyli przeciwko cesarzowi. O, dziękuję za przypomnienie właśnie, żebym dodał dzisiaj do ramówki te zmiany. Tak, zaraz po audycji wprowadzę te zmiany, że też ja jeszcze tego nie zrobiłem. Do tej pory. Pluję w brodę i na siebie pluję z pogardą. Dzięki za przypomnienie. Przypominam, jutro o 19:00, w czwartek o 23:00. Wpadajcie, będzie się działo. Tak, szczególnie po tej audycji Bez Litości, to tak się boję, że będzie się siedziało właśnie, że w końcu wyląduję w pierdlu za obrazoburcze audycje kontrowersyjne. No ale nocne radio jest takie kontrowersyjne. Ponoć ma wizerunek takiego radia nihilistycznego trochę, postmodernistyczno-nihilistyczne. Wszystko co najgorsze, postmodernistyczno-nihilistyczno-ateistyczno. Jakieś tam, nie wiem. No i film Hero, jeśli ktoś nie zna, no to obowiązkowo trzeba zobaczyć, bo to jest jeden z największych przebojów chińskiej kinematografii, śmiem twierdzić. Niezapomniane obrazy są w tym filmie po prostu, praca kamery, efekty, reżyseria w tym filmie to jest po prostu majstersztyk. A walki to jest wręcz sztuka jakaś, to jest pokazane jak sztuka, no niesamowite zgranie choreografii z dźwiękiem, sceny w zwolnionym tempie, czasami pół walki się toczy w zwolnionym tempie, że ruchy są bardzo wolne i krople deszczu się odbijają od ostrza miecza, wszystko to pokazane niesamowicie. Anon pyta, ale czy lewackie? No, lewackie też, ale i prawicowe też właśnie. To jest pierwsze radio i prawicowe, i lewicowe jednocześnie, bo będzie i siak. No, panie, musi być lewa noga i prawa noga, no. Panie. Mi tu nie podważać mojego autorytetu. Ma być takie radio, jak ja właśnie zrobiłem? I już, się cicho. Co wyście zrobili? Ile radiów wyście założyli?

Przepraszam, się zdenerwowałem. Precz z polityką, Krawcze, pisze Jamcito. No to tak dużo polityki, dopiero raz tu przywałęsiłem i od razu polityka. I mi piszą tu, Moheru Kabum mi pisze TW Krawiec. No wiecie co? Jakie wy macie dowody, panie? Jakieś papierki, co ja wezmę i podrę zaraz, panie, do pieca wrzucę, wolny z tym. TW Krawiec. No dobra, już się nie denerwuję. No niesamowicie epickie sceny są w tym Hero. Oczywiście słynny Jet Li. Tak się mówi, że zrobiony w 100% komputerowo aktor. No trochę jest, to jest z kolei taki znak rozpoznawczy Jeta Li, że jest bardzo dużo efektów specjalnych w jego filmach. No, ale cóż, no są takie gwiazdy i siakie są takie, które w ogóle nie przepadają chyba za efektami specjalnymi i no w każdym razie twórcy, którzy zatrudniają tych aktorów, nie idą w tym kierunku i wszystko wygląda bardzo tak naturalnie z kolei. Ale myślę, że wielu lubi sobie popatrzeć i na takiego Jeta Li, który no przyjął swego czasu na swoje barki nie byle jaką rolę, bo samego Chen Zena, czyli tej postaci, w którą się początkowo wcielił Bruce Lee we Wściekłych Pięściach. No to był też ponoć bohater, który naprawdę istniał, taki chiński bohater, Chen Zen, pseudonim właśnie Wściekła Pięść. No, być może dla Chińczyków taki Chen Zen to jest bohater w stylu jakiegoś tam naszego rotmistrza Pileckiego, czy nie wiem, kto tam jest ze znanych, z naszej tutaj historii. No, w każdym razie jakiegoś tam, jakiś super powstaniec, Zośka czy ktoś, no to oni mają swojego Chen Zena, nie? Który też tam tłuk Japończyków, okupantów. Dlaczego nie wymienisz Lecha W. jako mistrza sztuk walki? Przecież on mówi, nie o takę Polskę walczyłem, napisał Kuning Pruski. No właśnie, no był taki dżingiel kiedyś, nagrałem, gdzie Wałęsa walczył z generałem i się tłukli ostro. I Wałęsa użył mocy Ojca Świętego i Solidarności i przywołał ducha Solidarności niczym Samona w japońskich RPGach. Leszek Li, pisze Moheru Kabum. No i wracając do niego, na początku on się właśnie uczył stylu wushu, w buszu. Nie, no, uczył się wushu, czyli tej chińskiej sztuki walki z naciskiem na broń białą. I widać, że drogi tych znanych aktorów się często krzyżują chyba i mają jakieś wspólne korzenie, ponieważ do niego uczył ten sam mistrz, który szkolił Jeta Li właśnie. No i potem, widzicie, się pojawili w filmie Hero i walczyli ze sobą, więc kolejny raz się potwierdza to, że warto mieć dobre znajomości i układy, a można zajść wysoko. Ale wiele z tych gwiazd dochodziło na szczyt, by właśnie tak powolutku i mozolnie, często, no jak to się mówi, od zera do bohatera, od pucybuta do milionera. Tak wygląda często kariera właśnie tych znanych aktorów, więc to nie jest tak, że oni zagrali sobie przypadkowo, ich wzięto do jakiegoś filmu i nagle cały świat o nich usłyszał. Owszem, czasami tak to wygląda, ale oni wcześniej przyszli do jakiegoś do producenta jakiegoś czy reżysera i pokazali mu zajebiste swoje dokonania właśnie i portfolio, prawda? I to nie jest tak, że hop, siup i już. I do nim właśnie jest wiele podobieństw z Bruce'em Lee, bo początkowo on też, tak jak Bruce, grał w filmach chińskich, głównie produkcji Made in Hong Kong, a dopiero od 2000 roku zaczął swoją przygodę z Hollywood.
Jest też niezłym reżyserem, ale to właśnie jeszcze z czasów pracy w Hongkongu, jak i choreografem sztuk walki. No właśnie, często u takiego znanego aktora można sobie też zamówić choreografię do filmu, która jest tak ważna dzisiaj. Donnie oprócz tego, że jest mistrzem wushu, to jeszcze tai chi huan, to przypuszczam, że jakaś ofensywna odmiana tai chi, bo tai chi to w sumie taka gimnastyka trochę, nie? Bardziej, ale są też takie bardziej odmiany tego służące do walki. Boks, kickboxing, jet kune do, czyli sztuka walki zaprojektowana przez Bruce Lee'ego, jak to się mówiło u nas. Hapkido to jest chyba walka na kije, tak? Dobrze kojarzę, czy źle? Czy może ktoś sprostuje? Taekwondo, karate, muay thai, wrestling, brazylijskie jiu-jitsu, judo, wing chun i wspomniane wushu. No czyli no naprawdę to jest nie byle kto, no nie byle kto i wszędzie pewnie jeszcze czarny pas. To, co Donnie Yen wyprawia, to naprawdę jest niesamowite. On raz walczy w takim dość tradycyjnym kung fu, a raz z kolei walczy w zupełnie innym stylu i popisuje się muay thai, albo karate, albo jakieś wyskoki robi niesamowite. Facet jest tak też wysportowany. Tutaj właśnie legenda Bruce'a Lee jest troszeczkę przesadzona z tego względu, że no tak się mówi, jest taka obiegowa opinia, że o takich jak Bruce to w ogóle nikt do tej pory taki się nie urodził, to mistrz nad mistrzem i wszyscy mogą mu buty lizać, sznurówki wiązać. A to właśnie jest taka przesada trochę, bo jest wielu, którzy prześcignęli w umiejętnościach Bruce'a spokojnie. Nawet mówi się, że jego syn Brandon Lee, tak przynajmniej kiedyś twierdził Alos, z którym gadałem na ten temat, i Alos mówi, no stary, przecież Brandon Lee już był lepszy od Bruce'a. Kuning Pruski pisze, że o Krav Maga, że sztuka walki krawca, tak? Krawc to Krawc Maga powinna być chyba. Tak, to ja zaprojektowałem. No, nie chwaliłem się, bo nie chciałem, żeby to prawda było, że się chwalę. No ale no, dobra, to powiem wam. Tą Krav Magę to tak naprawdę ja zaprojektowałem. To polega na tym, że nożyce się bierze, obcina komuś rękę i po prostu on się wykrwawia. To jest taka właśnie sztuka walki. Bardzo prosta taka.

0: No, tak więc na pewno mogę wam z takich najlepszych filmów, w których grał Donnie Yen, to zdecydowanie Ip Man. Wszystkie trzy części polecam. Tym bardziej się fajnie to ogląda, że to jest film taki semi-historyczny, no oparty w dużej mierze na faktach. Jak mówiłem, trochę to wszystko zostało przeinaczone, bo na przykład Ip Man był gliniarzem, a żeby tak nie psuć wizerunku, bo wiadomo, że gliniarz to ma być nauczycielem, mistrzem, a nie jakimś gliniarzem, to zrobili innego gliniarza, że tam koło niego jest gliniarz jakiś inny po prostu. Takie drobne przeróbki, no ale przy tworzeniu scenariusza brał udział syn słynnego mistrza, więc... Przejdźmy do Jasona Stathama, który jest takim właśnie hamem trochę. Jason Statham, właściwie Jason Michael Statham, świetny aktor, którego dosyć sobie cenię. Dla odmiany Anglik, Angol, który rozpoczynał swoją karierę jako sportowiec zwykły. Początkowo najbardziej się skupiał na pływaniu i nurkowaniu, to była jego pasja. Wygrywał nawet jakieś prestiżowe zawody. Trenował też gimnastykę, ale sztuki walki też go pociągały mocno. Ale właśnie widać, że on używa tej gimnastyki, że to jego wysportowanie też, myślę, jest mu się bardzo przydaje. On podobno rzadko korzysta z kaskaderów i dublerów, nawet w niebezpiecznych scenach, więc no, jest takim dosyć odważniakiem. Tak, tutaj Kurt pisze, że on był kiedyś WF-istą. Tak, pan od WF-u. Pan od WF-u. Wiecie, kto mnie uczył WF-u? Jason Statham. Miałem piątkę. Tak, także no taki pan od WF-u, on zresztą ma trochę taką aparycję pana od WF-u, bo ma łysinkę. No nie przypomina jakiegoś pięknisia za bardzo. Nie jest też tak bardzo napakowany, ale widać, że ma bardzo taką sylwetkę no prawdziwą, taką nienadmuchaną jakimiś sterydami czy coś. No widać po prostu, że, no, że dużo pływał. Tutaj słyszałem od osób, które bardzo lubiły pływać, że pływanie to jest jeden z najlepszych sportów, które świetnie właśnie buduje sylwetkę i no wszystkie mięśnie tu pracują, tak? Wszystkie mięśnie tu pracują i bardzo ładnie się kształtują i buduje się też siła, nie? Czyli to jest, no dla wielu będzie to, dla tych, którzy mogą mieć problem na siłowni, bo na przykład mają bardzo słaby wzrok i zbyt duży wysiłek może im uszkodzić nerwy wzrokowe, albo z innych powodów, na przykład mają z kręgosłupem coś, nie mogą za bardzo dźwigać, to pływanie jest właśnie świetne. Każdy lekarz wam właśnie powie, że idź i pływaj, idź, pływaj. Pływaj, chopie, pływaj i spływaj. I 20 zł się należy za radę. No, tak więc pływanie to jest bardzo zalecane dla wszystkich. I dla tych, którzy mają właśnie jakiś problem zdrowotny, i dla tych zdrowych. No i jak się popatrzy na Stathama, to aż się chce zająć pływaniem, prawda, i gimnastyką. Gimnastyka i pływanie, bardzo fajne połączenie. I on właśnie często na filmach wykonuje różne takie dziwne akrobacje polegające, że gdzieś tam się wspina bardzo szybko, łapie się jakieś rury, podciąga się. Widać po prostu, że jest niesamowicie wysportowany. Nie tylko jest świetnym fighterem, chociaż on to w sumie tak walczy w sposób taki prosty, no, złapie kogoś za nogę, złamie mu tą nogę, drugiego chwyci i rzuci o ścianę, taki brutal trochę, taki, no, twardziel, ma taki wizerunek twardziela. I kariera Stathama to jest właśnie trochę takie od zera do bohatera, bo on rozpoczynał jako aktor uliczny, jako model w reklamach ubrań. No na pewno nie sprawiało mu to wielkiej jakiejś frajdy, ale piął się powoli w górę, piął i dzisiaj jest marką, no taką nie gorszą niż Stallone nawet, myślę. No zresztą nie bez powodu został wybrany do roli Lee Christmasa, tak wiem, że dziwne imię, w Niezniszczalnych. Ukazały się trzy części tego świetnego moim zdaniem filmu, który nawiązuje do, no stara się oddać ducha takich bardziej klasycznych filmów akcji, właśnie z czasów Sylwka i Arnolda. I pojawia się tam plejada cała gwiazd, które znamy. Jest Van Damme, jest Lundgren, Jet Li się pojawia, no także ci młodsi trochę. Wesley Snipes chyba też się pojawia. No, dużo ich tam jest, dużo, ciężko zliczyć nawet. I Christmas to jest taka prawa ręka Barney'ego Rose'a, w którego wciela się Sylwek. Dość charakterystyczny aktor, mówię, jest tego Stathama, z powodu nietypowej takiej angielskiej może trochę urody. Nie walczy tak, że on wykonuje jakieś super ewolucje, wyskoki, tylko on raczej tak stawia na brutalność po prostu i na siłę, tak? Taki po prostu pewniak, taki, no może to bardziej przypomina autentyczną walkę uliczną, bo na ulicy, jakby ktoś nie wiedział, to się tak nie walczy, że tam jakieś wyskoki robisz, coś, bo jak przewrócisz się na ziemię i napastników jest dwóch, no to już możesz mieć ciężko, żeby wstać, nie? Jeśli nie opanowałeś walki w stu... ten... no... na glebie, nie? No, więc raczej jak was ktoś napadnie, już się chce, to polecam spierdalać raczej, szczególnie jak napastników jest więcej. Ale jak już, to może bardziej łokcie na przykład, złapać kogoś za włosy i kolanem, i łbem o kolano, roztrzaskać nos komuś. Bardziej takie rzeczy. Albo właśnie sprowadzić na glebę kogoś i skopać, nie? No bo to ciężko się bronić trochę na glebie. Żadnych tam wywijasów, zakrętasów, jakiegoś szpanowania, to się zemści. Można też kogoś kopnąć w jaja na przykład, albo z bańki strzelić. Z nienacka tak najlepiej, żeby się nie spodziewał, nie? No to jak już ma pęknięty nos, to już troszeczkę robi się mniej pewny siebie. Ale ja nie jestem jakimś specjalistą od walk na ulicy. Tam, nie wiem, no parę razy miałem tylko okazję się bić i nie lubię się bić za bardzo. Nie imponuje mi to jakoś szczególnie. Może jak młodszy byłem, to mi imponowało, a teraz bardziej mi imponuje ten, który zachowa cierpliwość. Najlepszy to jest taki, co potrafi wszystkich rozpykać, ale taki Ip Man właśnie. Nie, zaprzestańcie, chłopcy, swojego niecnego zachowania. Nie chcę, nie szukam kłopotów.
1: Kłopotów nie szukasz, no to właśnie znalazłeś.
0: A my wtedy zwalamy w sobie tygrysa. Nie, jeszcze musimy się dać raz walnąć w twarz i dopiero potem się robimy źli. I po prostu łamiemy, potem rozszarpujemy na kawałki. No, to taki mi najbardziej imponuje. Taki opanowany do czasu. Właśnie taki, który mówi, ostrzegam was, a potem i nie ma. Był i nie ma. Najbardziej znane filmy ze Stathamem to Szybcy i Wściekli. No naprawdę znane tytuły. Szybcy i Wściekli, Niezniszczalni, Adrenalina, Transporter. Adrenalina jest świetna, bo to jest taki film, w którym właściwie Statham za dużo nie walczy. On tam głównie biega cały czas. No trochę walczy. Scenariusz jest dosyć ciekawy, bo przeszczepiają mu serce, to znaczy wszczepiają mu jakąś tam takie dziwne, sztuczne serce, że on się musi doładowywać po prostu prądem co jakiś czas. Jak się naładuje, to jest taki nabuzowany, ma dużo siły i powera w sobie i tam biegnie, rozwala wszystkich, ale potem mu brakuje tej energii i musi się znowu gdzieś tam podłączyć. No świetny film, taki trochę śmieszny, trochę taki właśnie w stylu ręka, noga, mózg na ścianie. I fajna rola Stathama, ciekawie zagrał. A w Transporterze z kolei gra takiego kierowcę, takiego kuriera, który dodatkowo jest no, świetnym też fighterem. No. Też no, doskonałe kino akcji, no, to są takie filmy wysokobudżetowe raczej, pełne efektów znakomitych. Także no te cztery tytuły na pewno mogę polecić. Szybcy i wściekli, Niezniszczalni, Adrenalina i Transporter. Chociaż nie wiem, czy właściwie to nie są takie filmy dla dresów trochę. Czy wy się ze mną tutaj zgodzicie, że te wszystkie filmy gdzieś tak się leją, to są takie filmy dla dresiarzy trochę, chociaż no, może każdy z nas ma w sobie troszeczkę z dresa coś i lubi sobie pooglądać, jak jeden łamie drugiemu kości i sobie powyobrażać przez chwilę, że to ja jestem, że idę sobie z dziewczyną i nagle ktoś ją potrącił i się zachował jak cham i nie przeprosił, a ja mówię hola hola, koleś, ono tu, a on tam... Ty spadaj, bo cię tam... A my wtedy... Uja! No nie wiem. Raczej tak mi się inne rzeczy trochę śnią po nocach, ale czasami bym chciał być takim wojownikiem, fighterem, który nikogo się nie boi. Chociaż podobno życie takiej gwiazdy, właśnie którą znamy z filmów akcji, jest bardzo ciężkie, bo oni są ciągle zaczepiani przez kogoś w knajpie, bo jak se ktoś wypije, to to brak regularnego seksu, Krawcu, pisze Jamcin. Jak se człowiek wypije, to mu się zbiera na odwagę i można łatwo, to znaczy łatwo, no właśnie trudno, jak się potem okazuje, udowodnić swoim kumplom, że się jest samcem alfa, no właśnie poprzez zaczepienie jakiegoś znanego aktora zabijaki. No i podobno to jest dosyć częste i taka trochę plaga. To bym nie chciał, tak, żeby mnie ciągle ktoś zaczepiał. Następny aktor, o którym chciałbym wspomnieć, to Tony Jaa. Chyba tak się czyta jego imię. Pisze się Tony przez jedno N i J i dwa A. Jaa. Albo ja. No, ale nie, no to chyba zamerykanizowane też imię. Bo to jest Tajlandczyk. Chociaż właśnie to ja, czy Ja, to może być imię tajlandzkie. Nazwisko tajlandzkie, tajskie, a Tony tylko zamerykanizowane. No więc, no skoro Tajlandia, to rozumie się samo przez się, że specjalista od Muay Thai, które zresztą trenuje od 10 roku życia, co powinno nam wyraźnie dać do zrozumienia, że zaczepianie Tonego to jest kiepski pomysł. Jak ktoś nie wierzy, to niech sobie zobaczy filmy z Tonym. Muay Thai, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka sztuka walki, w której duże znaczenie mają kopnięcia kolanem, low kicki, czyli kopnięcie kogoś na przykład z całej siły w udo, przez co się trudno stoi, potem i trochę nas to boli. Zamaszyste takie ciosy, wysokie w głowę właśnie, charakterystyczna wysoka garda, duża odporność też na ciosy, to taka siłowa sztuka walki dosyć. Więc i trenuje się na przykład piszczel, żeby tym piszczelem można było kopać, nie? To potem takiemu zawodnikowi zaczyna ta kość po prostu grubieć i tam się tworzy taka jakby powłoka, że nas to przestaje. Zdaje się, że to chodzi o to, że po prostu nerwy w tym miejscu nam się rozwalają kompletnie i mamy taki nieczuły punkt w tym miejscu i możemy kopać niczym Tong Po w krwawym sporcie o słup kanciasty tą z całej siły tą nogą. To jest oczywiście nanopowłoka, pisze adwokat. No, tworzy nam się taka nanopowłoka właśnie. Złamana kość po wzroście jest mocniejsza. To prawda, to co pisze tutaj anonimowy słuchacz. Jak się złamie, to potem się zrasta i jest... O, tutaj z filmu Ziomek, rewelacyjna scena, gdzie koleś właśnie pokazuje... dzieciaką, jaki ma piszczel żelazny po prostu. Rewelacyjna kreskówka. Zdaje się, że to jest francuska bajka, prawda? W której udźwiękowieniu brali udział różni znani hip-hopowcy z polskiej sceny. Bardzo fajnie to jest narysowane, świetna taka miękka kreska, malowane tła, no taka po prostu klasyczna i tradycyjna szkoła animacji, którą bardzo sobie cenię, w przeciwieństwie do czegoś, co wygląda a la Flash, że dzielimy bohatera na kawałeczki, osobno rączka, osobno nóżka i go tam animujemy za pomocą kości, czy tam, nie no, we Flashu nawet kości nie ma. To są lepsze programy dzisiaj do animacji. Ja w ogóle kiedyś byłem fanem Flasha i polecałem go i sporo w nim umiem zrobić do dzisiaj, ale jestem coraz bardziej zniechęcony do Adobe'ego. To, co Adobe robi, to po prostu... Szkoda ręki, szkoda nogi na nich, że tak zarymuję trochę na siłę. No nie, po prostu załamany jestem, załamka, słuchajcie. Płacę za ten soft, a nie mogę go zainstalować. Dostawałem tutaj rady takie, żeby odinstalować wtyczkę Flash, żeby coś, wszystko zrobiłem. Wyczyściłem cały w ogóle system z Flasha, a on mi się nadal nie chce ten Adobe Smrut, Cloud zainstalować, Creative Glut. Po prostu takie gówno. I wiecie, co powiem wam? Że w końcu sobie zrobiłem to jak trzeba po prostu. Dziękuję wam, rosyjscy przyjaciele moi, naprawdę. Bo i to jest no paradoks jakiś po prostu, że płacę za to i muszę do kolegów Rosjan się uśmiechać. W ogóle to jakiś... Zawiesza się to... jakieś 100 gigabajtów jeden program na dysku, jak się instaluje, to w ogóle przygasa wszystko, cały system, jakieś pliki podmienia, ciągle się włącza, wyłącza, nic tam nie można zrobić. W ogóle HTML5 to jest raczej i JavaScript, no to raczej w tym kierunku. Flash to jest po prostu gówno, przestarzałe gówno. Na jednym działa, na drugim nie działa. W ogóle sam ten ich model sprzedaży, że trzeba kupić cały w ogóle pakiet oprogramowania i płacić za niego chyba tam $70 na miesiąc i nie możesz sobie samego Flasha, nie możesz samego Photoshopa, to jest taki trend, nie, że ściągasz wszystko zdalnie, już nie zainstalujesz tego bez internetu. Jest to syf, kiła i mogiła i chujnia z grzybnią, za przeproszenie. Przepraszam, ale po prostu nienawidzę tego oprogramowania już. I monopolista jeszcze, która my raczej nienawidzimy tutaj takich, nie? Monopolistów zapyziałych, o których jesteśmy już uzależnieni, bo gdzie nie pójdziesz do pracy, to a Photoshopa pan zna? No nie, Gimpa zna. No to pan se do Gimbusów idź i tam się pan na Gimpie rób. Jedyne, co mi dalej, do czego mi się przydaje Flash, to obróbka wektorków jakoś, bo ale to dlatego, że Illustrator jest taki syfiasty po prostu i ciężko... może jakaś, pisze Kurt, może jakaś audycja o nieamerykańskiej i niejapońskiej animacji. O, to byłoby świetne, no ale musiałbym się przygotować trochę. No, najchętniej bym o francuskiej właśnie animacji zrobił. I komiksie francuskim, belgijskim. No europejski ogólnie komiks, no naprawdę jest często fantastyczny. Nie tylko samym amerykańskim i japońskim komiksem się żyje, nie? Tak więc zostawmy już może temat animacji. Ongbak, pisze się O-N-G-Bak. No bo tak jak mówię, Ongbank. Nie bank, bak. Jak bakalie albo jak bakanie. Ongbak to jest pierwszy hit z udziałem Tonego. I co ciekawe, tutaj bohater jest już dorosły, a w drugiej części mamy prequel, w którym widzimy młodego Tianga, który... no właśnie, w pierwszej części on zostaje wysłany przez mieszkańców swojej wioski na poszukiwanie skradzionej części posągu Buddy. No, mniejsza o scenariusz. No, cały film jest po prostu jednym fajnym poopisem tego, co potrafi Tony. Właśnie Muay Thai, jeśli ktoś lubi tą sztukę walki, to będzie po prostu oczarowany. W Ong Bak 2, w drugiej części z 2008 roku, Tiang z kolei jest pokazany jako jeszcze taki młody chłopiec i on dostaje się do niewoli, na targu niewolników zostaje porwany przez jakichś złodziei czy piratów takich, którzy grasują na rzekach, i oni go zmuszają, żeby walczył z krokodylem. W ogóle są niesamowite sceny, ale go piraci inni jacyś tam ratują i zostaje przez nich adoptowany przez szefa tych piratów i wychowywany w surowych warunkach. Ćwiczy się tam w różnych sztukach walki, poznaje tajniki różne takich właśnie piratów, ale ci piraci są fajni, bo oni są tacy, że znają jakieś takie techniki, że tam jakieś wybuchy robią, jeden zna jakieś sztuczki, drugi nożami miota, trzeci walczy jakimś dziwną bronią, no takie po prostu fajnie zrobieni bohaterowie są, nie? Troszeczkę to przypomina właśnie mnichów buddyjskich, te takie po prostu bardzo efektowne walki w stylu kina wuxia, czyli takiego bardzo przesadzonego kina kung fu chińskiego, w którym bohaterowie dokonują nadludzkich różnych popisów, prawda, że skaczą na 20 metrów. Tutaj jest tego trochę mniej, to jest bardziej wyważone, ale no niesamowicie jest wykreowany świat w tym Ong Bak, ponieważ no mamy raz dżunglę, mamy jakieś targi niewolników, mamy jakieś mroczne takie miejsca, jakieś bagna. No po prostu sceneria jest fantastyczna, a do tego bardzo takie ciekawe i urozmaicone walki. No Ong Bak 1 to już się dzieje z kolei we współczesności. Tiang walczy z mafią jakąś tam i oni tam ścigają go na motorach. Takie troszeczkę to jest, można to powiedzieć, że to są takie bardziej brutalne filmy z Jackie Chanem, w stylu filmów z Jackie Chanem, bo tam też jest dużo akrobatycznych popisów. No ale zamiast kung fu i karate mamy Muay Thai i no, mamy masę tych złych, tak, którzy raz tam jeżdżą na deskorolkach, raz na motorach, raz mają broń, strzelają. To po prostu takie bardzo urozmaicone kino w stylu właśnie Jackiego Chana, który też ma trochę taką receptę na sukces, że w jego filmach się cały czas dużo dzieje i jest dużo popisów kaskaderskich. To jest troszkę w tym stylu, tylko że bardziej właśnie brutalne i hardkorowe takie, prawda, że no i niesamowite popisy po prostu kaskaderskie, to jest jakby taki najmocniejsza cecha tych filmów z Tonym, który potrafi, on nawet robi takie jakieś demonstracje, często, że przeskakuje przez 10 typów i robiąc jeszcze fikołka, albo robi jakiś poczwórny cios z półobrotu, prawda, albo gdzieś tam wskakuje i się przeturla jeszcze przez jakąś dziurkę. Taki trochę Jackie Chan, prawda? Tylko że Muay Thai. I brutalniejsze troszeczkę kino. Bardzo polecam. To są bardzo filmy barwne. I wyszły trzy części tego Ong Baka. Najlepsza jest, myślę, druga część. Inny zajebisty film z Tonym Ja to Protektor. Tutaj zamiast Tianga mamy Kama. Ale to jest zawsze trochę taki sam bohater, prawda? Ten Kam, Tiang. No bo wiadomo, że ten sam aktor, ta sama sztuka walki. Tyle, że on tutaj gra takiego bardziej dobrodusznego kolesia, no bo w Ong Baku to jest takim zakapiorem i jak się wkurzy, to jednemu tam złamie rękę, drugiego wrzuci do jakiegoś wrzątku, skopniaka, prawda? I no, a tutaj on jest taki bardziej dobroduszny troszeczkę i bardziej współczesny film. No i w tym protektorze jest fajny wątek taki trochę ekologiczny, ponieważ Kham był wychowany w wiosce, gdzie bardzo szanowało się słonie i pewnego razu ktoś znika, jakiś słoń, zostaje uprowadzony, ten słonik, mały ulubieniec tego Khama przez złych ludzi na potrzeby podziemnej restauracji, w której, którą kieruje mafia i w której podaje się nietypowe dania różne, no właśnie jakiegoś słonia, jakieś tam gatunki, które są pod ochroną, taka po prostu undergroundowa restauracja pod opieką mafii. No i ten nasz Kham udaje się na poszukiwanie słonia, wyrusza do miasta ze swojej wioski i fajna postać, bo on jest taki trochę zagubiony w tym świecie. Lubimy takich bohaterów, nie? Którzy są tutaj kino Wuxia od Orba XXX, prawda? Technika niesamowite usta. No i w tym filmie jest jedna niesamowita scena, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Chodzi mianowicie o walkę, która jest bardzo długa, bo Kham się wspina po kolejnych piętrach, po schodach takiego ogromnego budynku i wszystko, i cały czas walczy z kimś, cały czas tam wyskakuje na niego ktoś, a on wszystkich rozpykuje. I wszystko jest zrobione na jednym ujęciu, słuchajcie, i to wygląda fenomenalnie, jedno ujęcie. Nawet się zastanawiałem, czy nie został tu użyty jakiś efekt specjalny, jakiś trik, który po prostu łączył kilka różnych ujęć w jedno takie długie, że po prostu my nie zauważamy, kiedy oni to połączyli, ale przyglądałem się parę razy. I chyba nie, no wygląda na to, że to wszystko było na jednym ujęciu. A dlaczego jest to takie ciekawe i niesamowite? Ponieważ tam jest dużo niesamowitych scen kaskaderskich i wystarczyła jedna jakaś drobna wtopa, żeby to po prostu wszystko trzeba było kręcić od nowa, nie? A tam są i tam niszczą jakieś sprzęty, więc no ciężko by było, no bo ktoś w niego rzuca jakimś dzbanem, on wyrywa zlew i komuś tam przez łeb, no to co, będą potem montować drugi zlew, jak nie wyjdzie ujęcie? I to jest jakby po prostu no niesamowita sztuka, że im się to udało. Na jednym, ta walka trwa, nie wiem, z 5 minut, czy z 10 minut i wszystko, i tak jakby po prostu szedł kamerzysta za aktorem i kręcił cały czas, to po prostu też, no wiadomo, że dzisiaj się używa czegoś takiego jak statyw naramienny. To jest notabene rzecz wynaleziona przez Kubricka samego, czyli taki mamy taki chwytak na kamerę, który przymocowujemy do własnego ciała z przodu i tam jest jakaś pneumatyka, jakiś taki system balansujący, chyba może oparty na żyroskopach, że ta kamera nam się przesuwa po prostu płynnie. Bo normalnie to kamerzysta jak idzie, to my widzimy, że ta kamera trzącha się, nie? A tu mamy płynny ruch, mimo że tak, Steadicam, dziękuję adwokacie za podpowiedź. Ja znam tylko nazwę statyw naramienny, ale to zdaje się, że statywy naramienne nie wszystkie mają właśnie taki system balansujący odpowiednio i sprawiający, że kamera porusza się płynnie, nawet jak kamerzysta biegnie. I no i ten kamerzysta idzie cały czas za tym Khamem i nakręca po prostu całą tą walkę. No niesamowita praca kamery, niesamowita dbałość, niesamowite też wyczyny kaskaderskie, które są bardziej zwykle hardkorowe u Azjatów niż właśnie u białych, no bo biali to się trochę boją jeszcze, nie? Muszą mieć wszystko na sznurkach, muszą mieć wszystko zabezpieczone, bo jak poda potem do sądu, jak se skręci małego palca u stopy, to w ogóle film nie zarobi już na siebie, bo trzeba będzie mu miliony zapłacić, a Azjatów to się tam bierze, zrzuci z drugiego piętra na kartony, jak mu się nic nie stanie, to się nic nie stanie i bardzo dobrze, jak się stanie, to o Jezu, no widzisz, stało się, to bierzemy drugiego i już, no. Tak to wygląda. Nie pierdolą się w tańcu po prostu.

No i fajnie się w sumie ogląda. Ja to lubię takie filmy, gdzie mamy wykreowanych takich złych bohaterów, którzy są po prostu przedstawiani od najgorszej strony. Widzimy, że to są jacyś bezlitośni, bez empatii, zupełnie skurczysyny. I potem ten dobry się nagle wkurza. I taki jest też właśnie Cam, że on potem jak widzi tego swojego słonika biednego, takiego zmaltretowanego, to wstępuje w niego złość. I jest też fenomenalna scena walki, w której wyskakują na niego taka cała chmara, trochę jak w Matrixie, zduplikowane agenty Smithy, bo wszyscy są w czarnych garniturach i tam wyskakują na niego ze wszystkich drzwi, a on ich tak po prostu centralnie łamie. Jednemu łamie nogę, drugiemu skręca rękę w drugą stronę. Taki już wkurzony jest, bo jeszcze mu tam wbijają nóż i on tak podnosi wolno głowę i niczym Bruce Lee się wpada w taką furię, nie? I zaczyna po prostu masakrować tych złych. To zawsze fajnie sobie pooglądać, nie? Jak ten dobry masakruje na końcu tych złych. Mamy w tym filmie też Austina Powersa, czyli słynnego wrestlingowca łysego, napakowanego olbrzyma, który... To chyba on tam był. Chyba on. Tak, no wydaje mi się, że on. Na pewno był w Niezniszczalnych. No, tak więc uwolnić słonia, no. Uwolnić słonia. Pod tym hasłem właśnie jest film Protektor, który polecam. Jeden z fajniejszych filmów akcji ze sztukami walki, jakie widziałem chyba. Następna taka trochę młodsza gwiazda kina akcji zabijacko-napadalskiego to Iko Uwais. Znaczy, ma dziwne to nazwisko, jakby czytane w SPAC. Może to jest w SPAC, czekajcie. Siawu. No to Siawu już lepiej brzmi. Siawu. Niż Uwais. No. Uwais. Iko. Jeszcze Iko. No jak można się tak nazywać w tak pojebany sposób, no. Indonezyjczyk dla odmiany. Kurde, z całego świata normalnie. Indonezja, Japonia, Chiny, USA. A czemu w polskich gwiazd nie ma na przykład? Przecież to można by nawet zrobić, jak jest słynna seria Capcomu Street Fighter, nie? To tam zawsze są tacy, ta jakby narodowość jest tak bardzo podkreślona, tak? Że Rusek to musi być z brodą, łysy, wielki ten Zangief, nie? Taki głupkowaty trochę. Jak Japończyk to musi mieć czerwoną opaskę na... I kimono. No i w ten sam sposób można by zrobić, że na przykład zawodnik from Poland to jest taki krakowiaczek na przykład i kujawiaka tak po prostu na przykład tańczy i z kujawiaka kogoś wryja, nie? Taki, w takiej czapeczce właśnie krakowskiej i w stroju takim tym, no... No, jak to się nazywa ten strój? Ten żywiecki chyba strój, tak? Taki właśnie krakowiaczek cija taki. On by tak... Krakowiaczek cija i tak z nogi psz, kogoś tam w głowę. Krakowiaczek cija. Nogami wywijam. Opsiup, bum, tra, coś takiego. No można by zrobić taki właśnie. From Poland. Z dzichu. A my nie mamy właśnie takich kutasem wywija, napisałem ci to. No, taki właśnie krakowiaczek cija. To fajny byłby, śmieszny taki, no bo tam jest, no, Chińczyk to Bruce Lee, Japończyk ten Ryu to taki jak mistrz Oyama, na wzór trochę zrobiony, też ma oddarte rękawy od kimona, bo trenował w górach i mu się oddarły, taki sponiewierany trochę, ale i brutalnie walczy, no taki Oyama. No takie stereotypowe, nie? Chun-Li oczywiście w chińskim tradycyjnym stroju. Słuchajcie, no skoro Chun-Li jest w tradycyjnym chińskim stroju kobiecym takim, no to u nas też w tradycyjnym stroju takim żywiecko-cebulowo-folklorowym właśnie też krakowiaczek. Dobry byłby.
albo w dresach, tutaj proponuje Moheru Kaboom. No, w dresach też mógłby być taki. Jest chyba taki stereotyp trochę, że Polak to taki właśnie zakapior w dresach, łysy. Dlatego się boją trochę nas, nie? I jak słyszą tam, kurwa, gdzieś to zaraz w portki srają. Bo myślą, że właśnie tak se, to pewnie se kojarzą z zagranicą, że jak z Polski, to taki właśnie drehol z jakiś tam z takiego z polskiego Bronxu i że zaraz ci kosę ożeni, taki twardziel, nie? No i dobrze, że mamy taką opinię. Niech się boją, niech się boją. No i co z tym Iko Uwajsem? Zdecydowanie najgłośniejszym filmem, w którym on grał główną rolę i jednocześnie bardzo kontrowersyjną produkcją jest Ride. To jest właściwie film, który jest jedną wielką, brutalną walką. Opowiada o członkach oddziału specjalnego, który zostaje uwięziony w takim olbrzymim budynku będącym bazą dla mafii, po prostu dla całej masy, dla całej armii takich różnych zakapiorów brutalnych i oni się tam leją cały czas po prostu, ale jak oni się pięknie leją. A tu dostałem na prywa, Kuba zaproponował, że mógłby być góral taki na przykład. O, góral, no właśnie, taki hej, hej, hej i ciupaską, hej, w łeb kogoś. No góral lepszy, faktycznie. No, widzicie, co dwie głowy, to nie jedna. Robimy polskiego Street Fightera, będą sami polscy zawodnicy właśnie. Krakowiaczek, góral, dres, tytanowy Janusz, proponuje Anon tutaj, tytanowy Janusz, no właśnie. No przy okazji mogę wspomnieć, że te właśnie te produkcje ZF Scourge, Wściekłe pięści węża, one były inspirowane takimi filmami z Hongkongu starymi. Był taki film, którego pewnie nie znacie, świetny film karate, w którym grał chyba Osamu Kurata się nazywał, czy no w każdym razie na nazwisko miał Kurata. Taki znana postać. I on tam gra gościa o pseudonimie Smok. I on walczy tam właśnie z niebieskim kotem, z takimi różnymi zabójcami, którzy mają właśnie pseudonimy. Czerwony skorpion, niebieski kot, brązowa kobra, złoty tygrys, którego grał Bolo Yeong. I to jest naprawdę, świetnie się to ogląda, bo to jest bardzo lekki taki film. A tutaj widzę, że ktoś, że Zenon wkleił chyba film Crippled Masters. Tak, to jest bardzo kontrowersyjny film, w którym autentyczne kaleki grają bez rąk, czy tam jeden ma zdeformowaną jakąś taką, że ma tylko taką rączkę małą, jakąś zdeformowaną, drugi w ogóle nie ma rąk, ale jest to ciekawy film. Pamiętam, że obejrzałem go z zainteresowaniem. Crippled Masters. A ten film, o którym wcześniej mówiłem, ten ze smokiem, to się nazywał Tatake Dragon lub Fight Dragon, Walcz Smoku. I tam tych zabójców różnych takich śmiesznych, przypominających tego właśnie mobdylinowego Mateusza, tytanowego Janusza i betonowego Łukasza, to właśnie tam są tacy trochę. Ale to było pomieszanie takich różnych filmów klasy C, nawet, bo nie B, tylko klasy C. I Bartosz Walaszek, takich krapów właśnie, on tam znalazł więcej. Jakieś właśnie pierścienie mocy, tak, które nagle przekręcasz i dodają ci. On zresztą kiedyś opowiadał o swoich inspiracjach, że takie filmy właśnie klasy Z go mocno inspirowały. I być może nawet też oglądał ten film, o którym ja wspominałem, Fight Dragon. On był nadawany w częściach. Ja miałem akurat na VHS-ie jakąś taką fajną wersję złączoną w jeden film. Bardzo lubiłem ten film. I miałem na jednej kasecie właśnie Fight Dragon i w szponach CIA to się nazywało, w szponach CIA. Ten film występował jeszcze chyba pod tytułem Ninja vs. CIA i
nazywany jest Kung Fu Emmanuel też ten film, bo tam było dużo scen seksu. A jednocześnie scen kung fu, więc to takie właśnie Kung Fu Emmanuel. I bardzo lubiłem ten film. Pamiętam, że moi rodzice byli troszkę zaskoczeni, bo czasami się... Bo oni tam obejrzeli tylko fragment, no to się biją, to dobra, to weźmiemy tu... Idziemy tam do znajomych, oni wideo też mają, to weźmiemy sobie kasetę, niech dzieciaki sobie oglądają. No i potem tam słychać nagle, i nagle słyszą z drugiego pokoju. I wchodzą, a tam się ruchają. I tam zaraz, o Jezu, to zaraz wyłączyć. To takie czasy. No i wyszła też druga część filmu Ride, która jest bardziej urozmaicona, bo część pierwsza jest troszeczkę bardziej niskobudżetowa i tam się wszystko rozgrywa w tym jednym wielkim budynku. Jest fajny, no jest fajny film, to było coś nowego, no dosyć oryginalny jest, ponieważ się cały czas tam praktycznie leją, nie ma żadnego scenariusza i leją się bardzo brutalnie, no po prostu krew sika, kości się łamią i trzaskają. Więc jak ktoś ma ochotę na jeden wielki show polegający na tym, że się leją po mordach, to polecam Rajda zdecydowanie. I jest też Rajd dwójeczka i inflirtacje. Infiltracja. Nie chodzi o filtrowanie. Infiltracja 2014 i bohater o imieniu Rama. Rama, to dzisiaj mamy Rajd, to jakieś lokowanie produktu, bo mamy Rajd, czyli środek na komary. Komary nie mają szans. I mamy ramę, czyli margarynę. No to jest jakieś to lokowanie produktu chyba. No w każdym razie ten Rama musi zmierzyć się teraz już tym razem z takimi zabójcami fajnie pomyślanymi, bo mamy Alicję, czyli Hammer Girl, dziewczynę, która walczy dwoma młotkami i ma zaszytą jedną powiekę dodatkowo, taka jakaś, coś jej się tam przydarzyło, tam, że jej zaszyli tą powiekę. No taka jest trochę upiorna. No jak okularki ma na sobie, to wygląda dość urodziwie, ale jak właśnie jej te okulary spadają, to widzimy takie koszmarne oko ma. No i ona tymi młotkami tam wywija i w brutalny bardzo sposób rozprawia się ze swoimi ofiarami, bo ona jest zabójczynią. No i w końcu sam Rama musi się z nią zmierzyć, z nią i z jej bratem, który też jest trochę dziwny, bo prawie nic nie odzywa się. I chodzi cały czas z kijem baseballowym i często zabija swoje ofiary tak, że wyciąga sobie piłkę, mierzy sobie, podrzuca tą piłkę, wali w nią z bejsbola i ta piłka trafia kogoś w łeb i ten ktoś po prostu pada na ziemię. A drugi taki wystraszony to patrzy, co się dzieje w ogóle. A ten tak podchodzi i możesz mi podać piłkę? A zwykle ta ofiara nie, bierze tą piłkę i wyrzuca gdzieś tam i on wtedy się robi taki zły. O, nieładnie. No i koleś świetnie walczy tym kijem baseballowym. Bardzo fajna choreografia walk kijem baseballowym. Ja nie wiem, przypuszczam, że niektórych dzisiaj ten odcinek troszeczkę nuży i wydaje się taki mocno infantylny po prostu, bo ja tu i kopię go i rozwala i łamię mu rękę, a wtedy mu kość wystaje, a on wtedy bierze i rzuca go z drugiego piętra. No taki dresiarski, no cóż, co poradzę, dzisiaj akurat taki temat. Następny dla odmiany zrobię bardziej taki może o dramatach obyczajowych i będę opowiadał smutną historię dziewczynki, która w wieku 5 lat zostaje wysłana do domu dziecka i jej ojciec narkoman zdradza matkę, która popełnia samobójstwo i no coś takiego bardziej... No, tak więc, ale dzisiaj bardziej takie tematy, więc Raid, dwójeczka i jedynka, no, warto zobaczyć. I to są najgłośniejsze filmy z tym aktorem Iko Uweisem, czy Uweisem. Dong Kun Yang, też młody aktor, dosyć. Najgłośniejszy film, który z nim widziałem, który mi się dosyć podobał, to jest Fighter in the Wind, Wojownik Wiatru po polsku, a w oryginale Banamuj
Fighter. To śmieszne są te mieszanki japońskiego i czy tam chińskiego i amerykańskiego, nie? To w South Parku z tego trochę się podśmiewywali. Hej, hej, let's go Kikasu! Jest to film, który dosyć luźno, ale jednak nawiązuje do postaci Masutatsu Oyamy, czyli wielkiego koreańskiego mistrza karate i twórcy stylu Kyokushin. To jest taka bardzo siłowa wersja karate, wymagająca dużej odporności fizycznej, odporności na ciosy i hartu ciała właśnie. Oyama to był taki mistrz, który ćwiczył sam jakby w bardzo takich spartańskich warunkach w górach. I właśnie jak mówiłem, przypuszczam, że ta postać była inspiracją dla postaci Ryu, czy Ryu, jak to się chyba wymawia, Ryu, bo on komuś daje w ryj, to właśnie Ryu. To może jakby ta polska napierdalanka wyszła, to by był właśnie Ryu. I właśnie Gorol, Ryu, Karacista, taki właśnie z filmu Polskie Karate, jaki tu został wymieniony, czyli najgorszy film karate, jaki powstał kiedykolwiek, czyli karate po polsku, to tam się bohater przez cały film powstrzymuje, a na końcu rozwala przywódcę łobuziaków po prostu ciosem karate i łamie mu karki, koniec filmu. No coś pięknego po prostu. Jeszcze taki mało charyzmatyczny ten bohater, jeszcze w tych krótkich spodenkach z PRL-u. Boże,

Przecież mamy sportowców świetnych. Dlaczego się... Może dlatego, że nie mamy szans już po prostu, że tak se po, ci polscy twórcy sobie powiedzieli, kurczę, człowieku, to ja mam rywalizować z Japończykami, z Chińczykami, z Koreańczykami. Człowieku, przecież oni to robią od lat i już się mają to obcykane, a ja mam nagle wszystko od zera robić i co? I wszyscy będą się śmiali tylko ze mnie. Wąs i szabla, pisze adwokat. No ja bym chciał zobaczyć właśnie filmy z wąsem i szablą. Ja się modlę o takie filmy, po prostu bardzo bym chciał, żeby powstawały takie filmy jak Potop, jak pan Wołodyjowski nawet. Mimo, że to taki trochę mniej, ale no Potop, no rewelacja, no ja bym chciał takie filmy. Ogniem i Mieczem mi się nawet podobało, mimo, że nie, zdaniem niektórych słabe, a ja po prostu mi się podobał zajebiście ten film. Właśnie, chciałbym zobaczyć więcej filmów w czasach sarmackich. To by było piękne. Polskie kino jest przeintelektualizowane i artystycznie do obrzygania. I artystyczne do obrzygania, napisał Jamci to. I ja się z nim zgadzam trochę, takie silenie się. Ale to jest chyba takie zjawisko polegające na tym, że jak nie mamy kasy, tak... I pomysłu naprawdę takiego, który jest prosty, i ale fajny, to zaczynamy coś wymyślać, jakiś pseudoartyzm, tak? Że on się przez 10 minut patrzy na zlew, w którym kapie woda, potem jest pokazane, jakie ma paznokcie brudne u nóg, potem święty obrazek bierze do ręki i łza mu spada na ten obrazek i słychać kap. I potem jego żona w jakiejś brudnej koszuli nocnej wiesza pranie i on jemu wzwód się nagle robi i on się patrzy przez okno i myśli, czy co z tym wzwodem zrobić. No takie, wiecie, takie niby artyzm, ale tak naprawdę kicha, nie? Że po prostu patrzymy i taka bieda, no taka brud, smród i nic się nie dzieje i takie pseudo intelektualny film, nie? To taki najprościej zrobi właśnie długie ujęcia, długie pauzy, że bohater robi pauzę, która 2 minuty trwa i on robi minę smutną. No bo to wtedy tak, ja to, tak jakbym właśnie miał zapełnić te 2 godziny spoilera i nie gadałbym tak szybko, jak staram się przekazywać informacje, tylko bym mówił, wiecie, Bolo Young, no właśnie, słynny Bolo Young. Powiem wam, że ten aktor po prostu, no, a zresztą, co ja będę wam mówił o Bolo Youngu. No i tak bym, i prowadziłbym tak audycję całą, nie? No w takim stylu, no to wiadomo, że nie muszę nic przygotowywać, nie muszę nic w ogóle się starać, tylko będę po prostu żnął głupa i udawał, że to takie intelektualna taka audycja, wie pan, panie profesorze, wie pan. Po prostu kino, że tak powiem, akcji, proszę pana, no, kino akcji, tak po prostu, no takie wydłużanie na siłę, nie? Żeby czymś zapełnić, no to tak właśnie się robi te filmy, no. A ja lubię właśnie filmy, gdzie w taki jeden głupi wydawałoby się film właśnie z aktorami typu, no takimi, o jakich dzisiaj tu wspominam, to naprawdę jest ciężko zrobić. Tam są takie popisy kaskaderskie, w to trzeba zainwestować wiele lat, żeby się tak wyszkolić. Trzeba w to władować kasę. Gra aktorska jest naprawdę często niezła i przewyższa te przeintelektualizowane polskie filmiki, bo ci bohaterowie, mimo że się leją, to oni potrafią zagrać bez takiego przesadyzmu na przykład, który się pojawia w polskich filmach, że jakaś taka nic nieznacząca scena, a on tam się wczuwa, że tam dzień dobry, proszę pana, dzień dobry, stara dobra szkoła aktorska, proszę pana, dzień dobry panu. No to takie właśnie, ja to tak patrzę z zażenowaniem zawsze. No powiedz po prostu dzień dobry, a nie odgrywasz tu Hamleta nagle mówiąc dzień dobry. Fuck off, fuck you, buraku, ty głupku. No, krwawy sport, tu mamy grę aktorską wspaniałą. No. Lepszą niż w niejednym polskim filmie moralnego

0: przedpokoju, który się dzieje cały w przedpokoju właśnie. No i co? I naprawdę świetne nawiązanie właśnie do mistrza Oyamy. Bo tutaj mamy też wojownika, który się udaje w góry, żeby się wytrenować, prawda? I staje się takim mega, mega, mega wymiataczem. I dużo brutalnych, fajnych scen, takich właśnie siłowych, że on się staje taki odporny i przyjmuje te ciosy na siebie. Przeczekajcie, ja sobie łyknę piwka, dobra? Fighter in the Wind jest też tak jakby cała warstwa taka niezwiązana ze sztukami walki, gdzie bohater jest na początku taki słaby i pomiatają nim, on nie potrafi obronić kogoś tam, no wiecie, i po prostu i postanawia zmienić się, tak? Postanawia znaleźć w sobie tego tygrysa koreańskiego i udaje się na ćwiczenia, zabija też niechcący jakiegoś typa i potem się dzieckiem opiekuje, czyli mamy dwie warstwy. I, czyli jak chcecie coś sobie takiego na przykład z dziewczyną obejrzeć, nie mówię, że dziewczyny to lubią takie sceny, ale no częściej chyba będzie tak, że dziewczyna będzie wolała taki film, w którym jest jeszcze coś oprócz łamania kości, prawda? Bo dziewczyny nie są takie głupie jak my, no. I tak więc wtedy można sobie sięgnąć po Fighter in the Wind. Co tu jeszcze wam mogę polecieć? Polecić. Ja wam tutaj wymieniałem współczesnych takich zabijaków. Jeszcze jest Michael J. White. Też aktor, który walczy fenomenalnie. Urodził się w Brooklinie, no i gra takiego troszeczkę właśnie z Brooklinu gościa zabijakę, aktor czarnoskóry. Jakie są tutaj patrzę, znane filmy z nim. Bezlitosny. Android Cup. Android Cup, jakie tytuły. Zombie Cup, Android Cup. Po prostu walcz. W Mortal Kombat grał. Nawet w dwóch odcinkach Mortal Kombat. Blood and Bone. W Mrocznym Rycerzu grał. No, warto też się zapoznać z tym aktorem. On też zwykle się wciela w Kill Billu. On się zwykle wciela w takiego twardziela, który jest po prostu jednocześnie, to jest też ciekawy aktor, bo on jest i jednocześnie takim tankiem, czyli po prostu wielki i napakowany i odporny, ale jednocześnie jest cholernie zręczny. Jego znak rozpoznawczy to niesamowite obrotówy po prostu. To, co on wyczynia z nogami, to jest niesamowite. No to też taki trochę complete fighter, jak Scott Adkins troszeczkę, czyli taki bardzo wszechstronny wojownik. Bardzo lubię z nim filmy. No i to są tacy właśnie bardziej współcześni. No nie wiem, czy tacy aktorzy jak Jet Li, prawda, to oni są... Czy zakwalifikować ich jako starą gwardię, czy jako nową? Szogun Zabójca, tutaj pisze Jamcito. No nie pamiętam. Może zadzwonisz Jamcito i powiesz, bo widzę, że kumasz trochę kino akcji. Odrzutowiec Kowalski taki. Faktycznie, Odrzutowiec Kowalski. Jet Li. Odrzutowiec Kowalski. To do tej polskiej bijatyki. Słuchajcie, może zrobimy. Zbierzemy kasiorę i zrobimy wspólnie. No, a z takich, a z klasyków to oczywiście Bruce Lee, Chuck Norris, Jackie Chan, Steven Seagal, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, który ostatecznie który ostatnio się w złych coś wciela, nie? Tak często. A zawsze go kojarzymy, że on taki dobry, nie? W Double Impact, co prawda, już grał dwie postacie, bo grał i złego, i dobrego, to byli bracia. No ale ostatnio, no i Robert Wall właśnie, jako Carl Miller w Grze Śmierci, albo O'Hara w Wejściu Smoka, to są ci klasyczni aktorzy, których dzisiaj nie kojarzymy już tak bardzo. No, nigdy oni nie byli mega popularni, ale myślę, że spokojnie zasługują na uznanie, bo no, Robert Wall, klasyka. Cześć, jam ci to.
1: No, hello. Także jaki to jest film, który ciągle tak nagabuje was tutaj? No, Szogun Zabójca. Wbrew pozorom to jest bardzo, bardzo popularna seria mangi, która gdzieś tam kiedyś powstała, dość dawno, o samotnym wilku. To jest, nie wiem, czy pamiętasz taki film o zabójcy, samuraju Roninie, który miał wózek dziecięcy i z dzieckiem chodził po Japonii i tam miał różne perypetie.
0: O, to nie, to chyba nawet nigdy nie
1: widziałem. To tam ci tam gdzieś możesz, wpisz sobie Szogun Zabójca na CDA, prawdopodobnie będziesz mógł sobie to obejrzeć. To jest klasyk, to jest na podstawie mangi, gdzieś bardzo starej mangi właśnie o samotnym wilku tak zwanym, nie? I tam jest taka słynna scena, gdzie atakują go nie tylko ninja, ale przede wszystkim on właśnie z tym wózkiem robi różne takie, wiesz, chocki, klocki, że wiesz, jak działa troszeczkę tak podobnie jak ninja, nie, że jest jakby takim zakamuflowanym zabójcą na zlecenie, nie?
0: No właśnie, bo warto tu wspomnieć, że ninja, wbrew powszechnej opinii, nie...
1: Nie ubierali się na czarno, tak.
0: Znaczy, być może się ubierali na czarno, ale oni bardzo często używali po prostu podstępu. Oni nie tak, że się gdzieś tylko zakradali i zabijali, tylko oni się przebierali za jakiegoś dostawcę na przykład czegoś. Byli po prostu aktorami też takimi trochę, nie? Którzy używali takiego podstępu, którego byś się w ogóle nie spodziewał, nie?
1: No dokładnie, dokładnie.
0: Mieli na przykład takie fajne triki, że zakradali się do domu jakiegoś tam wielmoży i przyczepiali się do sufitu i po nitce spuszczali kropelkę trucizny do ust tego typa, znikali i rano znajdowano tego typa, jak nie żył już, i każdy się zastanawiał, co właściwie się stało, nie? I to był taki właśnie Flowers Victory, że bez jednego ciosu zabił gościa i jeszcze nikt go nie wykrył. I tak właśnie działał ninja.
1: Flowers Victory. Yeah. I już leżysz. No, słuchaj, no w ogóle ninja to jest cały temat.
0: Świetny temat, nie?
1: To można by było spokojnie zrobić innego spoilera. Strasznie, nie wiem dlaczego ten czat, strasznie ciężko jest utrzymać go stabilnie. Ciągle się rekonektuje, wiesz, nie mam pojęcia dlaczego. Ciągle muszę się logować z powrotem.
0: Przypuszczam, że masz po prostu niestabilne łącze, wiesz, i jak on wykrywa, że jest chwilowy brak połączenia, to cię rekonektuje, a ty masz przez Wi-Fi, tak? Pewnie.
1: Akurat chyba teraz mam... Nie, przez kabel.
0: To dziwne, bo mi czasami się też to zdarza, ale rzadko.
1: No, tak to bywa. Słuchaj, no jest masa takich, wiesz, rzeczy, zobacz. Mamy do czynienia takimi aktorami, którzy właśnie tutaj, właśnie w tym Szogunie Zabójcy, słynny Tomisaburo Wakayama gra, i to był taki, no to jest ikona, można powiedzieć, w Japonii, tak samo jak Toshiro Mifune, prawda, który generalnie fighterem nigdy nie był, nie? On jest aktorem, ale pomimo wszystko, nie wiem czy pamiętasz tą przywołam ten amerykański film pod tytułem Shogun, przecież to praktycznie była koprodukcja japońsko-amerykańska z Chamberlainem, nie? I tam jest ta scena, kiedy zabójcy ninja wchodzą i tam ci zabójcy ninja są zupełnie inni, pokazani tak bardziej realnie, nie jak gwiazdki z dupy, nie, wiesz, nie wyskakują im, tylko to są takie autentyczne, ciężkie walki pokazane na typowe katany i shurikeny latają dookoła.
0: Tak, taka walka jednego ciosu, nie?
1: Tak, i nie każdy trafia tam, po prostu niesamowite sceny. Ten serial, szkoda, że ten serial po prostu miał tylko chyba 4 odcinki, nie? Niemniej jednak te kino właśnie, te typowo akcji takich, no ja tam Jackie Chana, Bolo Younga i tych wszystkich ludzi z Jetem Lee. Jet Lee chyba do dzisiaj, przecież on grał nawet w tej naszej amerykańskiej zabójczej broni, nie? Jednego właśnie z tych chińskich zabójców, tak. Prawda? Jak to jest ta sytuacja, kiedy on Mela Gibsona jest w stanie rozbroić mu berettę praktycznie dwoma ruchami, nie? I to tak szybko, że facet nie zauważa nawet, że jest rozbrojony, nie?
0: Ale to była świetna walka, bo to była walka dwóch typów, którzy się nie potrafią bić z jednym masterem, nie?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Oni tam ewentualnie jakiś tylko boks, jakiś tam, wiesz... kopiak nogą, a on po prostu tam salta, coś, w ogóle łapie ich, wyrzuca.
1: Jesteśmy za starzy na to, nie, wiesz co, wiesz, dajmy sobie spokój, spójrzmy,
0: to jest cały urok tego filmu.
1: A nie, jednak nie poszli, nie dalej.
0: To jest właśnie cały urok tego filmu, że on był taki że on był taki śmieszny
1: był
0: dość trochę, śmieszny, z jajem, dokładnie.
1: Tak, pomimo, że był poważny, nie, bo naprawdę tam ci ludzie, ci główny Riggs, nie, i Marto mają swoje problemy, Riggs przede wszystkim ma problemy, on na początku chce się zabić, to jest człowiek po przejściach, ale pomimo wszystko taki wariat szalony i taki gliniarz po prostu z takimi jakby... No, z takim dystansem do samego siebie i do życia, nie? Taki ryzykujący życie nawet w takich głupich, trywialnych sprawach, nie? I to ten film sprawia, że ogląda się go no, z wielką przyjemnością, nie?
0: I to jest film, który można obejrzeć nawet z matką i moja mama na przykład lubi ten film.
1: Dokładnie. I nie będzie raził ani, nie ma tam specjalnych, wiesz, what the fuck, nie? I po prostu tych wszystkich wstawek obecnie to rodem z getta, wiesz, Murzyńskiego. Wszystko jest takie, no jest z klasą zrobiony film, czego nie ma. Nie można powiedzieć o wielu nowszych produkcjach.
0: Ma w sobie taką lekkość, nie?
1: Tak.
0: A ten Shogun Assassin, o którym wspomniałeś z lat 80. jeszcze, to widzę, że polski tytuł jest Kat Shoguna.
1: Możliwe, tylko to chyba nie jest to, zaraz zobaczymy.
0: Bo z wózkiem jest tutaj na
1: też
0: okładce.
1: Z wózkiem? Tak, no możliwe. No w każdym razie tam właśnie jest taka słynna scena, że zostają wynajęci na, żeby go zabić, trzech takich zakapiorów japońskich, takich bardzo charakterystycznych wdziankach. Nie będę tego spoilerował do końca, jeśli ktoś po prostu kocha, to niech sobie obejrzy i generalnie, wiecie, kino japońskie się cechuje przede wszystkim czymś takim, że ono jest artystyczne, jest zrobione świetnie, jeśli chodzi o techniczne sprawy, jak walki i tak dalej. I pomimo wszystko, że te filmy są, zresztą tak jak w ogóle anime, manga i cała ta wschodnia produkcja są bardzo, jakby to powiedzieć, emocjonalne, nie? Że ten film, nawet jak się tam krew leje, to nigdy nie jest to bez sensu i zawsze jest to pokazane na zasadzie jakiejś głębokiej refleksji, nie? Tam nie ma rzeczy, które są niepotrzebne, nie? Natomiast właśnie tutaj wspomniany, ja tak piłowałem tego, powiem ci, że karate po polsku nigdy nie obejrzałem i to tylko z powodu jednego zdjęcia. Poszedłem kiedyś zobaczyć fotosy na swego czasu, jak te karate po polsku, to była późna komuna, to jest wtedy naprawdę te filmy z Bruce'em Lee cieszyły się taką estymą, nie? Ludzie po prostu walili drzwiami, oknami, że ludzie jak wchodzili do kin, to się tak wiesz, skupiali, że można było normalnie, wiesz, zostać zdeptanym, dosłownie. U nas tak było, przynajmniej u nas w kinach, nie? A te całe karate po polsku popatrzyłem tylko na tą scenę, jak facet gdzieś tam wbija gościowi tak zwany widelec, nie? W rękę, nie? Tak popatrzyłem na to, aha, to takie karate, nie, to dziękuję, nie?
0: Karate po polsku, no co chciałeś?
1: Stwierdziłem, że nie będę tego oglądał i nigdy tego nie oglądałem, nie? Także mówię, fajnie jest pogadać na właśnie na temat takich krapów, żeby ludzie po prostu nie dawali się, jak to się mówi, nawet nie myśleli o tym, żeby to obejrzeć, bo to jest tak słabe i taka wielka, taka strata czasu i w ogóle...
0: Nuda, żenada taka.
1: Żenada.
0: A mogli komedię zrobić z tego, nie?
1: Mogli cokolwiek zrobić.
0: Mogli komedię.
1: Cokolwiek mogli zrobić i byłoby lepsze od tego, nie? Nawet piątą część Czterech Pancernych, nie? Następne części i też by było lepsze.
0: Mogli zrobić coś bardziej w stylu ZF Scourge, to przynajmniej byłoby śmieszne i żenujące tak, że aż śmieszne i wszyscy by powiedzieli zajebisty film, a oni się tam wysilili na jakąś taką głębię, że on tak się powstrzymuje, ten nauczyciel WF-u, czy kto tam był na Mazurach.
1: Słuchaj, a tak generalnie to tak japońskie klimaty w Polsce. W polskich filmach, pamiętasz może? Bo ja z Czterech Pancernych pamiętam jeden. Pamiętasz tą scenę? Chyba w pierwszej części, jak japoński spadochroniarz atakuje Janka?
0: O nie.
1: To jest scena, bo on jest tam gdzieś tam na głębokiej Syberii, nie?
0: Ale w pierwszym odcinku, tak? Że on...
1: W pierwszym odcinku,
0: To było, ale to nie wiedziałem, myślałem, że to Niemiec był, bo już nie pamiętałem, a ty mówisz, że to był japoński spodem.
1: Japoniec autentyczny w kominiarce, wyglądał jak ninja. Tak, to była bardzo fajna scena.
0: Świetne.
1: Ja pamiętam, kurczę, wiesz, i tak się zastanawiam, jakie właśnie takie klimaty japońskie w polskich filmach występowały, bo...
0: W ogóle chyba
1: poza tym, ja nie pamiętam.
0: Ja
1: nie?
0: Też nie.
1: A przecież mamy kurczę, tyle znanych jakichś tam postaci związanych z tymi wojnami japońskimi w Rosją i tak dalej, nie? Tam brat Piłsudskiego gdzieś tam walczył, nie? Gdzieś tam z Japończykami i te sprawy. Ja mówię, nie, no kurczę, ludzie naprawdę, a przecież Polska naprawdę w Japonii jest bardzo ceniona, to jest bardzo znany kraj. To tak jakbyś Amerykanie spytał, gdzie jest Poland, to oni myślą albo Holland, albo że gdzieś w Europie, albo w ogóle, że wiedzą, że jest Europa gdzieś. Natomiast Polska w Japonii jest bardzo, bardzo popularnym krajem i to nie tylko za sprawą Chopina, nie? To jest kwestia jakby to, no...
0: I behemota.
1: Behemota.
0: No, behemot jest też bardzo znany i lubiany w Japonii i może to jakoś się przyczyniło, że nas jeszcze lepiej znają i kojarzą. A ja tutaj... Konigsberg pisze, że Janek Zuch i kiedy będzie spoiler o Czterech Pancernych, ale no przydałby się remake w ogóle, bo to był moim zdaniem całkiem niezły serial i w ogóle no jeszcze jak na tamte czasy, bo on był taki przerysowany i komiksowy dosyć trochę, nie? I taki właśnie lekki taki, to takie polskie Bękarty Wojny trochę mi się to kojarzy, tylko oczywiście no inne czasy, to był jeszcze czarno-biały film,
1: tak, ale tam po prostu, wiesz, władza komunistyczna przydzieliła całą jednostkę Wojska Polskiego do tego, żeby asystować przy tym filmie, nie? Że to nie jest tak, wiesz, że ten film nie był robiony na zasadzie, robimy po prostu film wojenny, nie? Tylko w tym wszystkim władza uczestniczyła, dlatego to miało taką obwolutę, taką piękną ramę, to można powiedzieć, że to był film artystyczny.
0: Może nie artystyczny, ale na pewno nie było to, nie był to krab, nie było to byle jakie, prostu widać, że ktoś włożył w to trochę pracy i polotu takiego też, nie? No bo to były takie przygody, wiesz, że tam się ciągle coś działo, nie? Tam nie było nudy, pan Kleks trochę też taki był, też zaangażowało się państwo i współpraca bratnich państw, tutaj robimy pana Kleksa i też...
1: pan Kleks, właśnie, mówisz pan Kleks, właśnie.
0: Japońskie klimaty są.
1: Tak, japońskie
0: doktor
1: klimaty
0: Paihivo.
1: Są. Doktor Paihivo. Tak, Paihivo,
0: masz rację.
1: Tutaj.
0: Remake pana Kleksa też by dawał radę.
1: Jakbyśmy tak pomyśleli sobie, tak wiesz, albo wypalili tak jointa, to prawdopodobnie przypominałyby nam się pewne rzeczy.
0: Trzeba właśnie wniosek, trzeba skombinować jointa. I zrobić specjalne wydanie spoilera. A ja wam polecę, kochani, jeszcze dwa zajebiste filmy kung fu. I to są komedie kung fu. Kung Fu Shao. Kung Fu Hustle to się chyba też nazywało. 2004 rok. i Shaolin Soccer. To jest gra, w której goście, którzy znają świetnie kung fu, zaczynają grać w piłkę nożną. I no, zajebiste po prostu filmy, takie właśnie na zbaku, żeby sobie pooglądać. I tam w obu tych filmach gra Stephen Hall. To jest taki właśnie aktor, który się specjalizuje w komediach kung fu, a Kung Fu Hustle to jest film, w którym jest taki świat, w którym właściwie wszyscy znają kung fu, nawet taka pani, co wiesza pranie i ma peta w gębie i wałki na głowie, to ona też zna kung fu i wykonuje jakieś takie ewolucje rodem z filmów Wuxia, że skacze do góry, biegnie jak pędziwiatr gdzieś tam w ogóle i rozwala wszystko dookoła i w ogóle wszyscy znają kung fu i się biją. No, świetne filmy. Kung Fu Shao i Shaolin Soccer.
1: Tak, a generalnie to takie, wiesz, takie godziny szczytu, coś takiego, nie? I istnieje jakaś taka seria, chyba nawet z Jackie Chanem częściowo. I to niektórym, wiesz, to taki film kategorii 5, 6, nie? Może. I to tak w tył, nie? Nie jest nic specjalnego, ale sporo tam jest. Mi się bardzo podobało na końcu, jak często pokazują te filmy, na przykład z Jackie Chanem, nie? Kiedy oni pokazują, ile tych trików, na przykład facet próbuje wskoczyć pomiędzy szczebelki drabiny, nie? I po prostu to się nie udaje Jackie Chanowi. Ile on ma szyn w kręgosłupie, ile śrub i tak dalej, ile kontuzji przy tych filmach zaliczył, bo on to wykonuje sam. I są tak zwane tyłówki, pokazane właśnie te takie zwałki, gdzie coś mu się nie udaje, bardzo bolesne sprawy. Czasami to się kończyło tak, że faceta znosili i z kołnierzem tak, ortopedycznym. Mm-hmm. Tak. I to się wydaje, że to są tacy ludzie, którzy nie wiedzą, co mówią. Nie? To są ludzie, którzy naprawdę mają tak wielką, jak to się mówi, pasję w tych sprawach. Zresztą początkowo Jackie Chan zaczynał od pornoli, nie wiem, czy wiecie.
0: Na pewno, bo ja tak. Słyszałem, że on działał w gangu i mu to nie odpowiadało, bo był za wrażliwy.
1: No ja nie mówię o prywatnym.
0: A Sylvester Stallone wiem, że zaczynał jako aktor porno.
1: Tak, ale to no, on był w takiej sytuacji gdzieś, że mówi, że był tak głodny, że za kilka dolarów by to zrobił, nie? Dosłownie. No. A dostał chyba kilka stówek za to, mówi. I no, takie są
0: Jackie Chan sytuacje. Zaczynał jako kaskader w filmie z Bruce'em Lee. Wiem, że grał właśnie w Wielkim Szefie. Mm-hmm. Big Boss.
1: Tak, możliwe.
0: Tak, i on tam grał. On w ogóle był przez długi czas analfabetą, bo w pekińskiej operze, to jest taka chińska szkoła, w której się przygotowuje właśnie takich przyszłych aktorów do filmów z kung fu, to mm-hmm. tam nie uczą cię ani czytać, ani pisać, ani nic, tylko cię uczą skakać, tańczyć, uczą cię aktorstwa. Taka bardzo dziwna szkoła i to pokazuje też, jak inna to jest kultura, nie? Od naszej, bo u nas to by było takie dziwne, że jest szkoła, w której uczą cię tańca, śpiewu, aktorstwa, a pozostajesz analfabetą, nie?
1: No, ale czy ty wiesz, że na przykład z Bruce Lee jest właśnie związanych kilku takich znanych aktorów, jak już nie mówię mówimy o Chucku Norrisie, jego zresztą takim przyjacielu, nie? I który gdzieś tam właśnie miał gdzieś z nim styczność dość długo, ale na przykład jeśli chodzi o kwestie aktorów, takimi słynnymi na przykład uczniami Bruce'a Lee był James Coburn, to jest klasyk, jakby ktoś Jamesa Coburna chciał zobaczyć, to nawet chyba w ostatnich Gwiezdnych Wojnach jest. Tak.
0: Coś takiego było, no, że tak, jacyś tak. Tacy znani aktorzy, czekaj, kto tam... No,
1: James Coburn, albo na przykład Steve McQueen na przykład.
0: Właśnie, McQueen.
1: Tak, oni to byli właśnie uczniowie Bruce'a Lee, nie? No. I to są ludzie, którzy naprawdę potrafili dokopać, nie tak jak w przypadku... Pamiętasz, jak ten film miał powstać o... To się nazywało, w każdym razie z Carradine'em, to był taki krab straszny, wiesz o który film chodzi? To był taki krab, to się nazywało, Cholera, wiesz co, to był tak straszny krab, że nawet nie pamiętam. W każdym razie to była w ogóle taka seria filmowa, która polegała na tym, że samotny karacista i mistrz chodzi po Stanach Zjednoczonych i tam dokonuje różnych czynów heroicznych, mniej heroicznych, nawraca ludzi i czyni dobro, nie? Oczywiście za pomocą też pieśni. I właśnie David Carradine w tym uczestniczył. Początkowo niestety to był w ogóle pomysł Bruce'a Lee. Okazało się, że, że tak zwana... wierchuszka na górze stwierdziła, że Bruce'a Lee nie wezmą, tylko wezmą Davida Carradine'a i to było cała kompletna porażka, nie? Tak jak na przykład na czym się wybił Bruce Lee przede wszystkim na tym filmie czekaj, to był szerszeń, tylko złoty szerszeń czy czekaj nie, to nie był złoty szerszeń. Szerszenie z reguły są żółte.
0: Zielony.
1: Zielony szerszeń, tak. I okazało się, że ten kato, nie, tego, ten pomarnie z zielonego szerszenia był tutaj, okazało się tą rolą drugoplanową, którą ludzie najbardziej zapamiętali. To właśnie Bruce Lee. To była gwiazda, nie?
0: Dobra. A kto powrócił jako... Zielony szerszeń, bo był chyba remake.
1: No nie wiem. Słuchaj, to był ten aktor, który jeśli weźmiesz sobie...
0: Donnie Yen chyba.
1: Możliwe. To Donnie jest taki Yen. Młody aktor, bardzo, bardzo... On zresztą Terminatora ostatnio grał w ostatniej części. Tak de facto.
0: Ale mi się wydaje, że Donnie Yen powrócił jako zielony, jako Kato właśnie. I tylko nie pamiętam, kto się wcielił. Ale mogę się mylić.
1: Zobaczymy, wiesz, bo ten Green Hornet...
0: W każdym razie ciekawostka...
1: 2011, tak? To jest z 2011. Seth Rogen gra i Evan Goldberg. Ale kurde, nie, no to
0: A do niego nie... Yena nie ma?
1: No właśnie, tutaj dziwne jest, zobaczymy.
0: Ja sprawdzę też.
1: Na Wikipedii sprawdź. To powinno być szybsze. W każdym razie...
0: Donnie Yen, Chen Zhen, and Kato. No, widzę, że Donnie Yen grał Kato, tak?
1: Grał Kato, dokładnie. I on grał właśnie Terminatora ostatnio, w ostatniej serii z Arnoldem, między innymi tego właśnie lepszego, ulepszonego T-1000.
0: To mnie zaskoczyłeś.
1: No, oczywiście.
0: Nie wiedziałem, że to był Donnie Yen.
1: Tak.
0: Mój ulubieniec.
1: Tak, mało tego, grał też w ostatnich Niezniszczalnych, tak? I tam grania głównego Stallona, nie? Głównego bohatera. Właśnie ten właśnie przystojny fighter, nie? To jest taka postać dość teraz znana w świadku filmowym i dziwię się, że ludzie go nie kojarzą, chociaż bo to są niby takie role, nie są role epizodyczne. To są role takie, można powiedzieć, że no w kanwę wplecione, więc tutaj dziwne jest, że ludzie nie pamiętają tych ludzi, tych takich nowszych aktorów w tym temacie. No w każdym razie film polecam. Zielony Szerszeń, nawet ten najnowszy jest typową komedią amerykańską, taką pojechaną troszeczkę jak to z tym Setem Rogerem i tak dalej, nie? On taki jest taki głupkowaty, czasem chamski, ale czasem trafiają w takie tematy dość ciekawe i niektóre komedie z nim są po prostu do obrzygania chamskie, a niektóre bardzo ciekawe. No, na przykład polecam, jeśli chodzi o Seta Rogena, czyli tego Zielonego Szerszenia, z głównym to polecam na przykład taki film, który... No, zaraz musimy znaleźć to. W każdym razie to jest coś o robieniu filmu porno. I tam jest masa ludzi... O, chyba Zack i Miri kręcą porno. O, to jest film, który oczywiście nie jest w temacie, ale jeśli jesteście w temacie tego faceta, który grał Zielonego Szerszenia, to Zack i Miri kręcą porno i znajdziesz tam tych różnych takich cwaniaczków którymi się swego czasu podniecał kapitan radia na fali. I on mówił, o, to są te geeki, nie? To oni właśnie tutaj są i między innymi właśnie oni też tam kręcą główne role i są. I wyobraź sobie, że to jest film, gdzie kanwą kręcenia filmu porno jest pomysł, żeby zrobić pornosa w stylu Gwiezdne Wojny. Także polecam.
0: Dobra, ja właśnie do dzisiaj tego nie widziałem, bo mi się temat wydał trochę taki mało ciekawy, ale teraz jak opowiadasz, to myślę, że sobie sprawdzę ten film.
1: Polecam, tak jak jeśli już ten temat Gwiezdnych Wojen, to jeszcze polecam taki film jak przepraszam, ale właśnie zaćma mi przyszła, intelektualna. I to jest film, który się nazywa Fanboys. W ogóle generalnie, o, facet, który gra Machete, czyli ten słynny aktor obecnie, to na początku też był, przecież on grał tylko w rolę epizodyczną i to był typowy kaskader, ten Meksykaniec.
0: Danny Trejo,
1: tak. Tak, to jest taki facet, który po prostu zupełnie go kojarzymy jako tylko zakapiorów i gości, którzy najczęściej pojawiali się na kilka sekund i ginęli, nie? No. Tak, no.
0: Wredna morda.
1: Taka wredna morda, dokładnie. Taki typowy niemyty i zakapior. Między innymi
0: Meksykaniec zapoziały.
1: Tak, między innymi Fanboys, on tam gra gościa od Peyotlu. No.
0: Zawsze jakiś Meksyk tam musi być, nie? Z nim związany.
1: Dokładnie.
0: A jeszcze a propos Jeta Li, to on zaczynał jako drugoplanowa postać w klasztorze Shaolin. To też no, może nie każdy kuma. A Bruce Lee, tak.
1: Druga planowa, a to on nie był głównym bohaterem, bo z tego co pamiętam, to Jet Li był chyba tam jednym z głównych postaci w klasztorze Shaolin.
0: Może, już dawno tego nie widziałem, ale wydawało mi się, że raczej
1: film,
0: drugoplanowy.
1: To ja to w podstawówce chyba na tym byłem.
0: Ale jeden z takich chyba pierwszych głośnych filmów, które się przebiły na zachodni rynek, no i polski też, takich filmów typu właśnie Wuxia, nie? Gdzie dokonywano niesamowitych różnych popisów.
1: Akurat powiem ci, że nie miałem z tym nigdy do czynienia. Po prostu jakoś zawsze mówiłeś o tej Wuxi, ale nigdy nie miałem okazji, żeby to zobaczyć. No, może
0: no z takich głośnych filmów tego gatunku to na pewno Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok, nie?
1: Tak, ale to oscarowe filmy, tak?
0: To takie właśnie superprodukcje. No i Hero, myślę, też jest, się kwalifikuje. Dom latających sztyletów też jest właśnie znanym filmem tego gatunku. No a Bruce, to wspomnijmy jeszcze, że zaczynał jako taki zakapior, który przyszedł po kasę dla mafii do Marlowa i mu tam porozwalał, skopa mu tam rozwalił, żyrandol i potem chciał wyskoczyć i go kopnąć z wyskoku i wyleciał przez okno.
1: No tak, a ta słynna scena, kiedy Bruce Lee i Chuck Norris stają naprzeciwko siebie, to była, czekaj, coś w Rzymie coś było tam.
0: To była Droga Smoka.
1: Droga Smoka, tak. Way of the Dragon. Droga Smoka i tam wiesz, ta scena, gdzie po prostu Chuck się rozbiera, nie? Pokazane, że jaki on w porównaniu do Bruce'a, on był potężny, nie? Typowy Amerykaniec, a z kolei Bruce był takim dość średniej podstawy Chińczykiem, nie? Można powiedzieć wysoki jak na Chińczyka, niemniej jednak no, u niego mięśnie to były wyrzeźbione jak u jakiegoś, wiesz, jak z brązu, nie? No. Natomiast tutaj Chuck był takim nalanym, typowym Amerykaninem i to
0: z
1: pamiętam...
0: Z boherem na klacie.
1: Tak, dokładnie. I to pamiętam, taki typowy, taki rudy gość, nie? Wyszedł z owłosionymi plecami i z wszystkim, nie? I pamiętam, że moja matka to oglądała razem ze mną i mówię, Boże, jaki on owłosiony, zwierzę, nie? Nie? Ale scena była taka dość ciekawa. Niemniej jednak o tyle ciekawa, że widać, że dość mocno kontrolowana. Dość mocno kontrolowana, to było tak dość pomimo wszystko sztucznie robione. Natomiast jeśli chodzi o taki film właśnie jak ostatni zresztą film Wejście Smoka, to tam była taka sytuacja, że właśnie kiedy ten grający O'Hare aktor stoi naprzeciwko Bruce'a i tam jest scena, kiedy O'Hare? Chyba O'Hare, nie pamiętam. W każdym razie tam było coś takiego, że na z butelką wyskakuje. Chyba
0: tak,
1: na
0: to był O'Hare.
1: O'Hare. I w każdym razie wyskakuje i jedyne zmartwienie było takie reżyserów i w ogóle ekipy filmowej, że jeśli Bruce nie trafi, a się zdarza przecież takie rzeczy, zdarzają się najlepszym, tak jak Jackie Chan jest tutaj, wiesz, takim przykładem topowym, to oni się bali, że po prostu facet, kiedy go nie trafi w butelkę, trafi go w rękę, to mu po prostu złamie rękę i to wszystko, nie? Także ludzie się naprawdę tam liczyli z takimi wpadkami i to jest dziwne, że ludzie się nie liczą na przykład dzisiaj na przykład wiadomo jest, że Harrison Ford na przykład nie zagra w najnowszym filmie już Gwiezdnych Wojen, po pierwsze, że go uśmiercili, po drugie rampa z Sokoła Millennium przytrzasnęła mu nogę, nie?
0: Tak?
1: No i on się bardzo mocno o to procesował z Disneyem, z firmą Disneya i stwierdzili, że no już więcej nie będą z nim współpracować właśnie dlatego, że on ich pozwał.
0: Może dlatego zmienili na przykład scenariusz i go uśmiercili, kto wie.
1: No, i co? Harrison? Załatwiłem cię, haha. No, kurwa, wiesz co, czasem myślę sobie, że to był najgorszy błąd i zobacz, South Park swego czasu właśnie prorokował nad tym, że jeśli Chińczycy nie wykupią Gwiezdnych Wojen, to Disney zrobi z tego straszną rzecz.
0: I zrobił straszną
1: w sumie. Jeśli obecnie ten następny film pod tytułem Rogue One nie będzie dobry, to ja sobie chyba odpuszczę ten temat.
0: Może być lepszy, ponieważ oni chyba wyciągnęli wnioski jakieś i deklarują się, że to będzie powrót taki do czasów Imperium kontratakuje trochę.
1: Nie, no ja słyszałem, że już są protesty, że właśnie to miał być film w stylu Imperium kontratakuje, ale okazało się, że komuś nie spodobało się, że jest zbyt brutalny, bo to będą oglądały dzieci. I co one sobie pomyślą, jak zobaczą, że na przykład komuś odpada głowa, nie?
0: No pamiętam, w ogóle że czemu tyle tej przemocy jest?
1: No właśnie, w porównaniu do tej przemocy takiej japońskiej, nie? To można powiedzieć, że Gwiezdne Wojny to praktycznie tam krwi nie widać. Są naprawdę robione dość tak oszczędnie, jeśli chodzi o takie środki wyrazów. Natomiast Japończycy by się z tego śmiali, nie? Także dla nas najważniejsze jest to, żeby film był dobry, nie? I żeby to przestało przypominać tą po prostu komerchę, którą się karmi, no bo trzeba sprzedać kilka gadżetów w stylu księżniczki dla dziewczynek i kilka rycerzyków fajnych dla chłopców, nie? Żeby to
0: no
1: poszło.
0: Gadżety, no świat dzisiaj się filmowy opiera na gadżetach, dokładnie. Ale o ile Disney sobie poradził znakomicie z Avengersami i z Marvelem, no to Gwiezdne Wojny zepsuł tak, że ja byłem naprawdę bardzo niemiło zaskoczony, bo spodziewałem się więcej. Te poprzednie Gwiezdne Wojny to chyba nie chodzi tylko o nostalgię, że one są takie, że można je oglądać i setny raz i oglądasz po prostu z frajdę masz z tego, a te nowe to oglądniesz raz i już drugi raz ci się nie chce i taki niesmak
1: Disney,
0: trochę masz.
1: Znaczy Disney, pluć to słowo. Chodzi mi o George'a Lucasa. George Lucas przecież mocno nawiązywał do japońskich wiesz, tych wszystkich jak to się mówi nie tylko do Kurosawy filmów w swoich dziełach. Tak jak nawet sama Carrie Fisher mówi, że on tam jest masa rzeczy, masa mitologii. Obi-Wan Kenobi, co znaczy Obi. Obi to jest pas, Ken to jest ostrze, nie?
0: Po prostu a nie nasz... noga? Ken?
1: Ken, nie, Ken to jest to jak kendo, czyli droga miecza, tak? Kendo, nie? Masz Ken, czyli miecz, można powiedzieć, miecz. i Obi, czyli pas, nie? Czyli
0: Obi facet sam se robi.
1: No, czyli facet z mieczem przy pasie, nie? Aha. To był, tak, tak.
0: No i cała ta moc to nawiązuje trochę do filozofii wschodu, nie?
1: Tak, tak. To jest bardziej pod zen, jeśli chodzi właśnie o tą kwestię, no, czy w pierwszej części może nie, ale w drugiej części, czyli w Imperium kontratakuje, jak najbardziej jest to taki bardziej zen niż kwestia. Chociaż ja widziałem ludzi, którzy na przykład oglądałem z taką jedną moją kiedyś znajomą byłą i ona stwierdziła, wiesz co, on fajnie opowiada, tak jakby o Bogu opowiadał, nie? Ludzie to różnie odbierają w zależności od myślę, że to są takie tematy uniwersalne, nie? I że i Gwiezdne Wojny i właśnie te filmy japońskie mają takie uniwersalne przesłania, które mówią o walce dobra i ze złem, nie? I że te tematy czasem są dość tak mocno wymieszane, nie? No, dobra. Ja będę kończył, bo chyba za długo już rozmawiam, nie?
0: I tam właśnie fajnie i wiesz, i dużo wniosłeś, myślę, dużo ciekawych informacji, jak się dużo filmów.
1: Słyszałem, że replika ci się podobała, nie? Napisałeś coś tam oszczędnie.
0: No. I mówisz, że to jest dżunglowy kamuflaż tego hełmu predatorka?
1: Znaczy tak. Predzia? To starałem się, żeby to mniej więcej przypominało, bo pamiętajmy, że on tam w tej dżungli, to ten kamuflaż mógł się, wiesz, te rzeczy mogły mu się tam zmieniać, ale próbowałem go zrobić na takiej zasadzie, wiesz, że taka bardzo wolna interpretacja, niemniej jednak próbowałem zachować wszystkie te główne elementy, takie jak w filmie, nie? A powstało to na początku tylko z wyciętych papierków, nie?
0: Bardzo fajnie to wygląda, a chociaż gdybym miał się już do czegoś przyczepić, to nie wiem, czy nie zaproponowałbym, żebyś zrobił jakieś, żeby to było takie bardziej brudne i przecierki takie różne, wiesz, że...
1: Właśnie, teraz okazało się, że lakier, który użyłem, na drugim lakierze zaczyna spękać, nie? I to wygląda coraz bardziej tak old fashion, nie? I vintage, nie? Także może się okaże, że kiedy powiedziałem, że coś mi się tutaj nie podoba, to moja żona stwierdziła, wiesz co, ale wygląda taki na bardziej used, nie? I używany, nie? I będzie o wiele lepiej tego.
0: Nie wiem, czy to da dobry efekt, wiesz? Właśnie jak to naturalnie się tam wykruszy ten lakier czy coś, to nie wiem, czy to da dobry efekt. Ja wiem, że używa się suchego pędzla, czyli tak po prostu bierzesz taką gęstą farbę i twardy pędzel i tym można zrobić taki efekt troszeczkę takiego brudu, przecierki.
1: Można też spróbować go zrobić na taki tak zwany spróbować go polakierować lakierem, który jest bezbarwny, przez to uzyskamy taki efekt wilgotności. I to będzie też ciekawy efekt, z tym, że ten lakier bezbarwny często wchodzi w reakcję z tym srebrnym i może się okazać, że on po prostu zacznie mi, tak jak już kilkakrotnie próbowałem, zacznie mi robić się szary, a nie metaliczny. I tu jest problem, nie? Bo nie wszystko to tak działa, jak powinno, nie? Dobra.
0: A warstwowo, jakby pierw nanieść farbę metaliczną, a potem matową jakąś taką i papierem ściernym po prostu zetrzeć trochę tej warstwy.
1: On jest częściowo tak robiony, on jest nie tylko robiony na takiej zasadzie, on jest też przypalany, tam jest takie miejsce, gdzie jest nadpalenie od jakiegoś blastera czy czegoś takiego na górnej skorupie, na czerepie i ja to po prostu robiłem za pomocą świeczki i przypalałem odpowiednio, a potem polakierowałem to, żeby zachować. I to właśnie jest taki efekt przybrodzenia, nadpalenia, nadtopienia. Ja to będę jeszcze poprawiał prawdopodobnie, nie, bo to, co nie zauważyłeś, że tam autentycznie są lasery i one kiedyś je weźmie, a ostatnio nie palę, więc nie mam jak to zrobić. Musiałbym zrobić troszeczkę dymu, żeby zrobić taki efekt właśnie tego tego lasera trzypromieniowego, nie? On tam jest, działa i autentycznie fajnie to wygląda. Jest podświetlone. Gorzej będzie tylko, że idzie następna replika już tego z drugiej części tego Jungle Huntera i może być troszeczkę mniej podobna do tego oryginału, tylko dlatego, że ona jest cholernie nieregularna i trzeba się sporo napracować, żeby uzyskać chociażby w przybliżeniu ten sam efekt, który jest na filmie, a problem polega na tym, że na filmie nie widać tego, bo większość zdjęć Predatora jest w miejscach ciemnych i generalnie tak naprawdę nie możesz stwierdzić, czy to jest takie same jak oryginał, czy tylko to może przypominać oryginał, dlatego musiałem się troszeczkę posiłkować takimi postprodukcjami. Ja myślę, że wyjdzie dobrze. Zobaczymy. W każdym razie jeden już wisi na sobie u mojego syna na ścianie, a drugi już niedługo będzie też wisiał. Nie?
0: No to jeszcze tylko dredy musisz sobie zapuścić, pójść na siłkę i sandały sobie kupić odpowiednie.
1: I wziąć sobie, włożyć te śruby w golenie i wydłużyć tak nogi, ręce i będę miał te 2,20 może z 1,72 m, nie? To faktycznie, nie? To może coś z tego wyjdzie. Może coś z tego wyjdzie.
0: I na konwencik.
1: I na konwencik, tak.
0: Jako cosplayer. Wiesz, cosplayerzy na Patronite zbierają najwięcej kasy. To może...
1: A się dziwisz? Przecież wykonanie takiej repliki to często jest tak jak w moim przypadku pół roku do roku. Bo nie codziennie możesz z tym nad tym spędzić, a najgorsze jest. Okej, dobrze, Anon, dobra, 00, kończymy. W każdym razie jest ta sytuacja taka, że nie wszystkie rzeczy dzieją się od razu. Na przykład drugą replikę wykonałem i stwierdziłem, że o wiele szybciej mi to poszło niż ta pierwsza, nie? Ale to dlatego, że człowiek uczy się na błędach. No i to wszystko, nie?
0: Dzięki, ja w przeciwieństwie do Anona nie mam nic przeciwko twojemu sposobowi mówienia. Nie wiem, coś się czepia, jakiś czepiesz się pan jak komornik szafy.
1: To sam zadzwoń, cwaniaczku.
0: Cwaniaczku z miodem w uchu, no. No to dziękuwa, fajnie się gadało, trzymaj, ciekawe informacje trzymaj się, hej. No i kończymy audycję, 2,5 godziny, styknie, może coś jeszcze, o i paznokci nie obcinać jeszcze trzeba, tak, dredy, nie obcinać paznokci, dokładnie. No, kończymy audycję, 2,5 godziny to już starczy, ja już trochę zmęczony jestem, mam swoje różne sprawy tutaj do załatwienia, mam nadzieję, że się odcineczek podobał. Jak się komuś podobał, a jeszcze na przykład nie wspierał, albo wspierał i jeszcze może wesprzeć, to polecam dział wspieraj, no też tak pięknie powiem. Poetycko. I tam jest numer konta i można wspierać. Dowolnymi nominałami, biletami Banku Polskiego Narodowego. No. A najlepiej na PayPala, bo niedługo będę miał konto zablokowane bankowe. W ogóle muszę, słuchajcie, sprawdzajcie to do sponsorów kochanych moich, żebyście sprawdzali od czasu do czasu, czy się nie zmienił numer konta, bo niedługo się pojawi inny numer w takim banku, który, podpowiem, nie jest w systemie Ogniwo. System Ogniwo to jest taki bank, do którego komornik może sobie przez net tam sprawdzić, czy macie konto zdalnie. A BPH bank chyba nie ma, z tego co się dowiedziałem, bo wcześniej mówiłem, że BZWBK jakiś, a to nie, to jednak ma. Jest w tym systemie, BPH nie jest w tym systemie i komornik musi wysyłać na przykład taki list, że zapytuje tam, czy taki obywatel Krawiec ma tam konto. No i gówno się może dowiedzieć, jeśli na przykład macie założone w innym mieście. Albo no też nie będzie wysyłał do wszystkich banków przypuszczalnie, nie? Z tego co się dowiedziałem, PayPala się też nie dosysa się do PayPala. Więc takie ciekawostki. Można kiedyś zrobić może zrobię taki odcinek. Tak, dzięki Furiacie, doszło, już pisałem, że doszło, dziękuję Maharadżo, doszło, dziękuję, tak, potwierdzam, doszło. Nie, serio, wielkie dzięki. Niedługo w końcu przygotuję tą listę sponsorów, wybaczcie, że jeszcze was nie wspomniałem i nie podziękowałem imiennie, ale po prostu no, cały czas to jakoś przekładam i... Ale w końcu dam taką listę, no bo to wypada. Chociaż wiem, że wy jesteście bezinteresowni i nie liczycie nawet na podziękowania żadne, bo robicie to z dobroci serca. Czasem się wzruszyłem, przepraszam. No dobra. No i No, a kij tam z listą. No, dobrzy ludzie nie oczekują żadnych tam podziękowań, nic, tylko po prostu sponsorują swoje kochane radyjko i już, i no, i dzięki wam właśnie, drodzy sponsorzy, są nowe rzeczy, nowe audycje i się chce, i motywacja jest, bo no, co tu dużo ukrywać, no, jak na przykład nikt nie sponsoruje, to tak to wszystko tak robi się, tak właśnie coraz mniej się trochę chce i motywacja mniejsza, bo czy może być jakiś lepszy dowód na pokazanie, że komuś tu zależy, że radio jest dla niego ważne, niż po prostu wysłanie paru złotych? No, to jest najlepszy sposób chyba. Można też coś miłego napisać. No, serwerek już został opłacony, przelałem kaskę na nazwę, czyli mamy jakby sprawy serwerowe na rok z głowy. Myślę, że radio się nie rozwinie aż tak, żeby ten serwer przestał wystarczać. Tam jest 100 gigabajtów miejsca, więc myślę, że to jeszcze na MP3. No, na pewno nie popełnię tego błędu, który robią niektóre inne radia, konkurencja, że będzie się archiwum ciągnęło w nieskończoność, tak? Że będą audycje sprzed 3 lat na przykład. Nie. One po prostu zaczną znikać po pewnym czasie i może te najstarsze zacznę przerzucać po prostu na chomika jakiegoś czy coś. No bo to w końcu się to miejsce skończy na serwerze, tak? A potem już następna... serwer o poziom wyżej, no to już jest jeszcze droższy. No zobaczymy, jak się radio rozwinie i będzie nas tu stać, żeby ten, no to może się archiwum będzie ciągnąć dłużej, ale no na pewno nie chciałbym wpaść w pułapkę tą, w którą wpadają niektórzy kapitanowie, nie? Że mają audycję sprzed 5 lat i nagle zaczyna po prostu być takie zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową na serwerze, że trzeba kupować dosyć drogie te serwery, a ten obecny serwer Nocnego Radia jest taki, no w sam raz, nie jest to jakiś mega wypasiony, ale jest też całkiem niezły, jak na nasze tu warunki. I co? No i tyle, słuchajcie, wpadnijcie jutro o godzinie 19, przypominam, na audycję Tech Night. Tech Night. Tech Night! Gdzie masz miecz? Tak można by sobie tu zażartować. Może będzie jakiś afterek, a może nie, różnie to bywa. Właśnie muszę do ramówki dopisać te nowe audycje, a potem zapraszam w czwartek na Bez Litości. To będzie audycja mocna, raczej dla widzów, dla słuchaczy, dla widzów. Nie będzie nic widać w ogóle. To teatr wyobraźni, no, czyli dla miłośników sztuki, jak teatr wyobraźni. No. Sztuka jest sztuka, jak to mawiają w wojsku. Zawsze możesz dawać linki na chomika z dopiskiem, że są to stare audycje. No, tak, no będzie gdzieś tam na chomiku jakimś coś i tam sobie będzie można odsłuchać, bo bez sensu po prostu trzymać w nieskończoność. A jak się zwiększy ruch, to wtedy to, no wiecie, każdy z tych nowych będzie chciał, z tych nowych słuchaczy będzie chciał sobie posłuchać tych starych audycji, zaczną ściągać, zabierać. No, transfer jest niby nieograniczony, ale jak zbyt wiele osób będzie ssało naraz, no to z kolei zapotrzebowanie na moc serwera jest większe i to wtedy może mi przyjść taki miły mail z nazwa.pl, że panie krawiec, panu już dziękujemy, proszę nie dzwonić, to my zadzwonimy w razie czego, dziękujemy, do widzenia. Też może tak być. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Jak na razie jestem zadowolony i z waszej aktywności, i ze słuchalności, i z waszej szczodrobliwości. Z hojności. No i tyle. I trzymajcie tak dalej, a będzie dobrze. No. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia się z wami jutro. Furak i Krawiec w Tech Night. Cześć.

0: I potem takie dziecko biedne trafi na pontonie do Europy. I dostanie jabłka spod Grójca, i dostanie pomarańczy z Etiopii, i dostanie sobie banana skądś tam. Tak bardzo dużo cukru. Jest, kurde. Jest. To jest absolutnie obrzydliwe, wyciągać te wszystkie ziarenka i oblizywać je z tych.
1: Wróciliśmy, znów jest sygnał. Domyślam się, że może to YouTube kombinuje w taki sposób, że narobiło się tych różnych streamerów, którzy sobie zorganizowali jakiś komputer i streamują na przykład 24 na dobę, nie? YouTube nic z tego nie ma i się wkurza, że tyle osób tam zabiera transfer, obciąża serwery i być może zrobili jakieś takie losowe, żeby to wyglądało na losowe, że się YouTube tam zepsuł. I po paru godzinach po prostu wywala jegomościa, że niby jakaś usterka czy coś, i tak to może działać. Co myślisz? Wietrzysz jakiś spisek?
0: Oczywiście, że wietrze sam. Jezus, kurde, łapy mi się kleją od tego cukru. Pytanie? Te kawałki tego zostały na zębach. Jeżeli chodzi o zęby, dobra. Miałem coś takiego, kiedy, bo ostatnio się bawię dużo więcej na Twitchu i miałem 2 godziny naprawdę zajebistego streama, gdzie grałem sobie w gierkę, która zazwyczaj średnio się sprzedaje na Twitchu, bo za dużo kolorów, za dużo się dzieje i robię sobie 1 godzinę, 2 godzinę i idealnie w 2 godzinie szluz. Koniec. Przytkanie, lejek. Nie działasz dalej. Wszystko się po prostu zaczyna wywalać. Dokładnie w 2 godzinie streamu, więc też może to jest taka, nie wiem, zachęta do tego, że jesteśmy tacy maluczcy, więc sobie może róbmy jakieś 15-minutowe streamy.

0: Można to zrobić dobrze, nawet jeżeli sobie, nie wiem, jeżeli sobie przykładowo skanuję stronę jakiegoś episkopatu, nie powiem skąd mi się wziął ten pomysł, ale że tak powiem, to wtedy po pierwsze ustawiam tak, żeby to ściągnięcie tej strony wyglądało dokładnie tak, jakbym otworzył sobie stronę internetową. I dokładam sobie, ściągam kolejne strony co, nie wiem, tam 20 sekund, plus minus 15, żeby udawać żywego człowieka. To się mniej więcej sprawdza. Tutaj jednak Twitch.
1: Lamusy.
0: Znaczy, z jednej strony bym powiedział, strasznie mnie to zawodzi, a z drugiej jednak promuje pewne. No właśnie, bo w Twitchu chodzi o gry. I tutaj mam wrażenie, że Twitch po prostu promuje jedne gry bardziej, a inne mniej. Nie grasz w to, co nam się podoba? Przytniemy cię.
1: No, ale nasza teoria się trochę nie trzyma kupy, bo Błażeja Lewaka, ten lewacki YouTube lewacki powinien wspierać, a nie, że go rozłącza raz po raz i potem 40 audycji na kanale, to powinien go wspierać. Może w tej funkcji rozłącz pasożyta YouTube'owej jest taki warunek, że jak padają słowa gay, LGBT, kocham, lubię, to on to jakoś łączy i wydłuża ci, dodaje do randomowej liczby godzin maksymalnych dodatkową godzinkę na przykład. Ja bym tak zrobił.
0: Ale to by akurat, to znaczy tak, YouTube całe wszystkie nasze słowa od razu transkryptuje. Od razu wszystko wie, o czym mówimy, bo to jest bardzo łatwe do ogarnięcia. Wiesz co, mam jeden wątek, tylko muszę sobie jedną rzecz sprawdzić.
1: Skanuję stronę episkopatu. No tak, potrzeba jego rozrywki. No tak, no jeden sobie tam coś ma jakąś pasję i no jakąś tam, nie wiem, jeździ na hulajnodze elektrycznej, drugi tam dziewczynki, a potrzeba sobie skanuje strony episkopatu. No nie odbierajcie mu jego rozrywek. Ty byś zhakował kiedyś stronę w Watykanu czy coś, a nie jakiś.
0: I co bym wrzucił zrobił deface i wrzucił tańczącego papieża? To by mnie nazwali pokoleniem JP2. To jest piękne, pamiętasz, kurde, to było pokolenie JP2. I co się okazało? Jak to pokolenie JP2 się skończyło? O, jest lista ministerstw i jednostek podległych, które bo dzisiaj, kiedy wracałem do domu sobie w Tok FM, jest taka audycja około 20, 21, 22, która się nazywa Mikrofon Tok FM, gdzie możesz sobie zadzwonić i powiedzieć, co tam ci leży na wątrobie. I powiem szczerze, że co słucham tej audycji, a tak akurat porą zazwyczaj do moich przejażdżek się dodaje, to są takie etamiszcza. Taki dzisiaj dosłownie, dzisiaj koleś opowiada, że no ja mam taką tutaj wizję, żeby minister Ziobro przeszedł tutaj do... Panie Maćku, czy pan mnie słyszy? I tutaj... No wydaje mi się, że pan Maciek pod koniec mnie tutaj z audycji za bardzo nie słyszał i w tym to jest po prostu jakiś taki dziwny festiwal spierdolenia. Ale pytanie, które dzisiaj pojawiło się w mikrofonie Tok FM, dotyczyło rekonstrukcji rządu. W jaki sposób zrekonstruowałbyś rząd? No i wszyscy tam mówią, no tam jebać, no i tak dalej. Mi się wydaje, że powinniśmy na to spojrzeć z zupełnie innej sprawy, zupełnie innej historii, ze względu na to, że pierwszy minister, który jest w dzisiejszym rządzie do zwolnienia, to jest minister, moi drodzy, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dlaczego? Dlatego, że on się tam nie dodaje. Dlatego, że on nie nazwał. Nie spojrzał na te wszystkie zwierzęta wodne i nie powiedział, że wy nie jesteście rybami, jesteście tylko ideologią. Nie zrobił, nie wydał 70 milionów na to, żeby dofinansować kutry na pustyni Błędowskiej.
1: A jak się nazywa ten minister gospodarki wodnej, pamiętasz?

0: Właśnie szukałem, ale mi się jeszcze nie zdarzyło go zawrzeć. Znaleźć.
1: Stawiam orzechy przeciwko dolarom, czy jak to tam się mówi, dolary przeciwko orzechom. Że to jest ten minister, że to jest człowiek, którego słyszałem jakiś czas temu w Radio Maryja, który mówił o gospodarce wodnej. I go awansowali. Z mądrego pana, który mówi o gospodarce wodnej w Radiu Maryja, na ministra gospodarki wodnej w rządzie.
0: Już widzę, to jest Marek Grubarczyk. Czy słyszałeś o nim, żeby kiedyś, nie wiem, powiedział, że trzeba zdelegalizować wodę, bo woda jest bardzo istotnym elementem tęczy, a tęcza to jest LGBT? Nie, niech on coś odpierdoli, on tam nie pasuje.
1: To chyba nie jest ten, tamten chyba był ryba. Minister gospodarki wodnej, ryba.
0: Co powie ryba?
1: Pan ryba. No, a minister tego, no, nie wodociągów, tylko kanalizacja, jak to się nazywa tam? Oczyszczalnie, te sprawy, to poseł Kupa, poseł Bąk, tak jakoś się to często zbiega dziwnie właśnie, że nazwisko pasuje do funkcji. Może oni tak dobierają, że jak nazwisko pasuje do funkcji, o to ryba, to od wody. Wcale bym się nie zdziwił. No. A poseł Wiatr od energii tam wiatrowej, no tak dobierają.
0: A jakie w takim razie byś dał ministerstwo panu posłowi Michałowi Wypijowi? Michał Wypij!
1: Walka z uzależnieniami, wiesz, no. Leczenie tych alkoholików, te sprawy, to bym go tam przydzielił, poseł Wypij.
0: Tak sobie wyobraź, masz sobie taką scenę, jakieś takie terapia grupowa, jest 20 osób, w kółeczku sobie siedzą. No i dzisiaj, moi drodzy, w naszym szpitalu psychiatrycznym, który w naszej terapii uzależnień przyszedł poseł. Michał, wypij!
1: Nie będę was okłamywał, gram w grę w sumie. Zawsze jak już troszkę jestem znużony nadawaniem i nie ma donate'ów, to włączam sobie grę i gram w grę. I zawsze w tą samą, gdzie się biega takim ludkiem i się miażdży stwory różne. I mam teraz taką specjalną magiczną koronę, która sprawia, że wszystkich, których trafię, to są ogłuszeni i gwiazdki nad głową się pojawiają i mogę ich bić. Nie ryzykując, że dostanę kontrę. Bardzo przydatny artefakt, niedoceniany, myślę, przez wielu, ale bardzo przydatny. Bo jak taki troll mnie pierdolnie, to lecę przez pół planszy i połowę energii nie mam. A tak to troll, temu trollu się w głowie kręci i nie ma szans mnie zaatakować, go rozwala od razu.
0: Jest to o tyle zabawne, że sam sobie teraz gram w Abzu.
1: Fajne radio, dwaj redaktorzy naczelni, jakby nie było, grają sobie w grę i gadają do ludzi.
0: No, to też jest, aż sobie zmacam rybkę, dorsza takiego.
1: Ty zjadłeś pierw czekoladę, teraz rybkę jesz? To straczuszka będzie zaraz chyba.
0: Wiesz co, nie wywołuj rybki z wody.
1: No tak.
0: Wiesz, to jest jeszcze jeden temat, bym chciał zarzucić. No, za bardzo poważny, ale mi się wydaje, że to, można go...
1: To ja tylko a propos rybki wtrącę. Ostatnio sobie słucham Enkiego. Przyszedł rybka. A Antoni, mam komunikat dla pana rybki, bo chyba nie dotarła moja poprzednia wiadomość do niego skierowana. Mianowicie, rybka, wypierdalaj.
0: No i to jest podstawowy problem walczenia z trollami. Nie karm go. Nie karm go, nie dawaj mu atencji, goddammit.
1: No to powiem tylko, rybka, wypierdalaj i kończymy temat. No.
0: A jedna historia, jeszcze jeden temat, który chciałbym wrzucić tak już może na sam koniec, który się pojawi, myślę, że po trochę po sezonie ogórkowym, mianowicie kwestia ściągania przez polskie firmy śmieci w bardzo dużym tonażu. Udało mi się również na podstawie różnych dziwnych dorków, które ostatnio robiłem, dojść do dokumentu. Sobie go też otworzę. Zastąpienie czcionek, Jezus Maria. No i tak, no i faktycznie, sprowadzamy sobie legalnie mniej więcej 5000 ton śmieci każdego roku. Mam tutaj taką ładną tabelkę, która w pewnych miejscach się niedługo, mam nadzieję, że do końca wakacji uruchomi. Od 2012 roku, ile tych śmieci, ile to było ściągane. Ponieważ były takie afery, że gdzieś tam się jakieś śmietnisko podpaliło, gdzieś się coś zaczęło psuć i nagle zrobiła się wielka medialna hucpa i ludzie z Platformy Obywatelskiej wystąpili do Ministerstwa Środowiska z zapytaniem, ile tych śmieci do nas przychodzi. No i nagle, wow, 400 tysięcy ton śmieci przychodzi do nas każdego roku. Wiesz, to tak przychodzi, tylko że my z tych śmieci robimy meble, my przerabiamy akumulatory na olej, my przerabiamy olej na niższy olej. W tej całej historii jest też dość bardzo ciekawe to, że w tej całej pracy, która ostatnio się wykonała, rozmawialiśmy z tymi niemieckimi dostawcami śmieci, którzy powiedzieli tak, no tutaj jest to firma, która od lat z nami współpracuje, jest między innymi Orzeł Biały, bodajże gdzieś ze Śląska, Orzeł Biały z Bytomia. Firma Orzeł Biały z Bytomia, a drugim takim głównym konsumentem jest Kronospan ze Szczecinka, z Pomorza Zachodniego.
1: Konsument śmieci.
0: Wiesz co, nie jest to takie głupie, bo akurat Kronospan na przykład jest głównym producentem kopert na całą naszą Europę. Więc to jest o tyle zabawne, że ten cały syf, który do nas przyjedzie, my im tam potem wysyłamy i mi sobie tam potem to wyciągamy. Także to są odpady, które mam tutaj wypunktowane. Jaka to jest klasyfikacja tych odpadów? O, spoza listy to może akurat nie było. Ale właśnie ten Orzeł Biały. Coś, co importuje jakieś 40 tysięcy ton śmiecia z zewnątrz i potem robi sobie z tego jakąś swoją pracę, ale w tej całej śledczej pracy nie ja, ale pewne osoby skonsultowały się z firmami niemieckimi, zapytały tych firm niemieckich, bo mamy informacje, mamy te wszystkie dane dostępne. I co się okazuje? Polacy dzwonią na zewnątrz, poza Polskę i pytają, ej kurde, macie jakieś śmieci do sprzedania? I nie ma tutaj absolutnie żadnego punktu tutaj. Jakiś poseł PO wyciągnął informację publiczną, okej, ja mam bardziej aktualne, okej, to są legalne transporty tych śmieci. Ale oprócz tego jest cała absolutnie gruba historia tego, co przychodzi do nas nielegalnie. Z tych wszystkich pożarów, które były w zeszłym roku na tych śmietniskach, ani jedna firma nie pojawiła się na tej liście. To były rzeczy nielegalnie zwożone do Polski.
1: No cóż, no widzisz, no to... Ale to można być dumnym, ja jestem dumny. Polska, największy importer śmieci w Europie. Kolejny sukces rządu. Trzeba być dumnym. Orzeł Biały, największym konsumentem śmieci, Polska, największy importer śmieci. No. A ciekawe, co, jak przypominam sobie po raz kolejny miasto Uruk sumeryjskie i co tam ze śmieciami faktycznie robiono, gdzie je, przecież to tam było 40 tysięcy luda w tym mieście, to już takie dosyć to sporawe i co z tymi śmieciami?
0: Akurat jak słuchałem twojej pierwszej części audycji, to powiem ci, że się w grobie przewracałem.
1: Czemu?
0: No dlatego, że idziesz w jakieś kurde Sicina, idziesz w tego, bodajże on się nazywa, to strasznie głupio, żeby wykorzystywać swój tytuł naukowy, żeby sobie podbić swoją sprzedaż książek. Mamy bardzo wiele spraw wyjaśnionych. Tutaj nie ma to tamto, tak? To pewne rzeczy zostały już wyjaśnione i jeżeli czegoś nie rozumiesz, to w tym momencie wychodzisz do punktu nie.
1: O, tutaj zagłusza nas niepowtarzalny orgazm, który dołączył. Halo, halo?
2: Dzień dobry, dostał pan linki?
1: Tak, dostałem. Bardzo, bardzo, na pewno są bardzo ciekawe. Zamierzam niedługo właśnie przejrzeć linki, które podesłałeś. Co tam w telewizji?
2: Będzie taki dokument o dinozaurach i to by trzeba było obejrzeć. Tam,
1: ojejku.
2: No nie, dzwonię tylko na szybko, jestem w pracy, w sprawie śmieci. Weźcie sobie, zróbcie nawet to na YouTube'a, się fajnie nada. Taki eksperyment, jakieś losowe wioski w Wietnamie sobie otwórzcie. No w Google Earth. Tam będziecie widzieli, jak wyglądają ich ulice i ich podejście do odpadów. Tutaj ja z racji tego, że pracuję w zakładzie, gdzie jest dużo nie tylko Ukraińców, ale też Wietnamców, to tam ktoś kiedyś pokazywał, gdzie mieszka. No i ulice są po prostu całe pokryte śmieciami, nie? Stoi sobie kubeł, ale kubeł jest prawie pusty, natomiast naokoło niego i wszędzie na ulicy mnóstwo śmieci. Albo to był przypadek i po prostu gościu pochodził z jakiejś takiej wioski, albo faktycznie tak jest w większości takich mniejszych miasteczek i wiosek w Wietnamie. Polecam sobie to obejrzeć, może być ciekawie.
1: Może Sumerowie mieli jakąś technologię niesamowitą do utylizacji śmieci. Kosmiczną. W złoto zamieniali śmieci.
0: A wiesz co, tutaj jest... prawie tutaj jest tu twoje bardzo myślenie, które pewnego dnia cię kopnie w dupę, bo jeżeli sobie zakładasz, jeżeli sobie wyobrażasz, że tutaj są jakieś boskie rzeczy, jakieś super technologie, to niczym, absolutnie niczym się nie odróżnia od katolika, który wierzy, że się chlebek zamienia w mięso. I to jest dokładnie ten sam punkt. To jest
2: dobra,
0: punkt,
2: ja się
0: powinieneś powiedzieć, nie wiem.
2: Przepraszam, muszę się pożegnać, bo w pracy jestem.
1: A, dobra. No to dzięki, trzymaj się.
2: No, pa, pa.
1: A to potrzeba szumi troszkę, tak? A nie niepowtarzalny orgazm. Co ty taki szumowski jesteś?
0: A, bo ostatnio był instruktor narciarstwa, teraz szumowski został odwołany z urlopu, więc ja naprawdę nie mam ochoty się dowiedzieć, co tam mu podpowiedział instruktor nurkowania.
1: No i mam problem z trolem. To nie chodzi o ciebie, potrzeba. Tutaj muszę trola jakoś pokonać w grze. Nie wiem jak, bo nie, może zniszczę go bombą. Zobaczymy, może się uda. Proszę bardzo, zrzucamy bombkę. O, nie udało się. Trzeba by cię powtórkę zrobić. Robal mnie opluł. Znowu nie spadła, kurde. O, tu jest platforma. Teraz spuszczę mu bombkę na głowę. A masz, trolu. Uderzył mnie. A nie mam placka, żeby zregenerować energię.
0: Dobra, to ja na dzisiaj kończę. Może ktoś jeszcze się wbije do walki z trollami. Dobra, cześć.
1: Dzięki, trzymaj się, hej. O, jejku, jejku, jejku. O, jejku, jejku, jejku. Proszę tu nie reklamować innych audycji. Tak co jakiś czas widzę, przychodzi tu jakiś wesołek i o, a tam właśnie nadaje ten i tamten. To niemile jest widziane przeze mnie, takie promowanie innych tutaj. Chyba, że jest to Enki na przykład, to wolno, jak najbardziej, a nawet wskazane jest, można. Nawet jak nadaje w tym samym czasie, to się nie obrażę, ale innych proszę tutaj mi nie reklamować i nie odciągać słuchaczy od wspaniałej audycji Luźne Gadki. Bo się zrobię mściwy i zacznę tutaj banować, kasować, wywalać, jak ktoś zacznie tutaj za dużo wklejać informacji. No. O. Czy mogę polecić jakąś relaksującą gierkę na komputer? Tak. Mogę polecić. Gierka się nazywa Cave Blazer i to jest to, co widzicie na ekranie. To jest jedyna gra, w jaką sobie giercuję czasami teraz. Nie chce mi się grać w gry już za bardzo. Kurde, troll we mnie rzuca czymś takim brązowym, okrągłym. Ja nie wiem, co to jest, ale on sobie to chyba skądś wyciąga i rzuca we mnie. Ale go za to ostrzelam. Widzę, że przestał rzucać we mnie tym czymś. O, i po trolu. Widzicie? I to właśnie się stanie z wami. Jak będziecie mi tu wklejać jakieś i polecać innych za dużo, to też z wami to się samo stanie. No. Cave Blazer. Gierka kosztuje chyba, nie wiem, 15 zł, a ile radości. Aj, zaraz chyba zginę, coś czuję. A masz. O, już nie mam miejsca na następne artefakty. Muszę się czegoś pozbyć. Wypiję tajemniczy napój, po którym nie wiadomo, co się stanie. To jest takie, no, jak przystało na inteligentnego poszukiwacza przygód. Mój bohater nie jest w ciemię bity. Jak znajdzie jakiś tajemniczy flakonik z czarnym płynem w środku, to żeby sprawdzić, jakie jest działanie, to musi to wypić. I właśnie wypiję teraz czarny tajemniczy eliksir. I ciekawe, czy on mnie zatruje, czy mi coś zabierze, tak jak to czasem bywa, czy da mi jakieś bonusy, plusy. Jak myślicie? Co się stanie, jak wypiję to? Czy stanę się silniejszy, piękniejszy? Czy na przykład dostanę sraczuszki? Zobaczymy. Dobra, ryzyk fizyk. Nie spróbujesz, nie przekonasz się. No pain, no game. Próbujemy. Start, próbujemy, dobra. Stałem się nieśmiertelny na chwilę. Kurde, muszę szybko wszystkich pozabijać. Nic mi nie mogą zrobić, jestem nieśmiertelny. No ale tylko przez chwilę i już jestem śmiertelny, już muszę uważać. No tak, to tylko przez chwilę działa. Jakoś tak krótko, myślałem, że dłużej jest. Pluje we mnie jakimś czymś zielonym. Muszę tego dziwnego wrzoda na ścianie rozwalić, bo on steruje tymi mackami, które mnie atakują czasami. No i chyba zginę, już mi zostało bardzo mało energii. A wrogów co niemiara rzucają we mnie włóczniami, plują na mnie. To tak jak w radio jest. Raz znajdziesz jakiś coś fajnego, dostaniesz jakiś artefakt, złoto. Złoto to właśnie jest, symbolizuje donaty. A to plucie zieloną mazią to są wszyscy ci, co niepochlebne komentarze piszą, hejterzy tak zwani. Ja muszę skakać wtedy, jak oni we mnie plują, to ja muszę podskakiwać, żeby mnie ta plwocina nie trafiła. No, wymaga bardzo dużego skupienia i mam tylko 6 punktów energii ze 162, więc chyba zaraz się pożegnam ze światem, ale znalazłem taki chyba wcześniej takie coś, że ręka boska nade mną czuwa i ta ręka boska mnie chroni. O, i to jest ta ręka boska, widzicie? Ręka boska gromi moich wrogów, ale tylko raz. Jest napisane, że tylko raz mi pomoże. Ale znalazłem magiczny placek. Tilbery. Co to jest Tilbery? Jakaś jagoda, tylko jaka. Zjem ten placek i już jestem zdrowszy. Proszę bardzo. Magiczny placek. No... I znowu plują. Pluj, pluj, a coś zawsze zostanie. To jest taka strategia właśnie. Pluj, pluj. No nic, wypiję następne eliksiry. Ryzyk fizyk. Przyspieszenie. O, ten wiem już jak działa, bo już raz wypiłem. To jest właśnie metoda naukowa. Trzeba wypić tajemniczą substancję już i wtedy wiemy jak działa. No i teraz widzicie, mnie zatruło właśnie. Wyrzucam. Nie chcę tego fioletowego eliksiru. On jest trujący. A brązowy? Podpalił mnie. O Jezu, gacie mi się palą. Ratunku. Kurde. Trują mnie, plują na mnie, podpalają. A ja wciąż jestem i żyję. I niezniszczalny jestem. Nie dam się. Nie dam się. Prince of Persia, to była gra, kurwa, pisze Tomisiu. Tak, zgadzam się, bardzo, bardzo zacna gra Prince of Persia. Przypominam, że mamy tu jednego słuchacza, na którego mówimy Prince of Persia, bo jest taki perski słuchacz. Tak, jeden koleś tą pierwszą część zrobił i w piżamie biegał po ogrodzie i nakręcał go brat kamerą VHS i on potem tego ludka zrobił biegającego na podstawie tego materiału. Rotoscoping tak zwany, czyli... A, to już, dobra, bo się powtarzam jak wiecie kto. A, dobra, muszę te zielone glutki rozwalić. Proszę bardzo. A ten to jest taki wybuchowy. On w moją stronę pędzi i jak go nie ustrzelę, to on wybucha. To jest taki wybuchowy. To jest... To symbolizuje takiego słuchacza, który dzwoni i się nakręca coraz bardziej i wybuchowy się robi w pewnym momencie i pędzi i zaczyna gadać, zaczyna wybuchać i ja muszę go wtedy rozłączyć szybciutko, bo wybuchnie. A, dobra. Dobra, przepraszam, się wkręciłem w grę, dobra, już wyłączam. Domyślam się, że tych, którzy słuchają na przykład w radio, już nawet się boję sprawdzać, ile osób słucha w radio, bo jak nie widzą, jak ktoś gra, a słyszą tylko głupawe jakieś opisy, no to mogą się zniechęcić. Dobra, wyłączamy tryb studia. Kurde, głowa mnie boli, nie wiem czemu, może dlatego, że wypiłem całą flachę energy drinka. I mi zaszkodziło. Chyba umrę. Boję się, że umrę. Wiecie, co mi się dzisiaj śniło? Że byłem na... Obudziłem się wystraszony, bo śniło mi się, że jestem na imprezie u Krzysztofa Kononowicza. Nie wiem, co to było za mieszkanie takie dziwne. Tam Kononowicz się turlał jakoś tak dziwnie. Wchodził na łóżko i się tak sturlał. Taki był okrągły cały. Nie, to nie myślcie, że tam był jakiś motyw seksualny. Nie były to żadne fantazje seksualne z Kononowiczem. Po prostu no jakaś była taka zabawa. Potem jakoś wszystko przycichło, ale jedna ciekawa była sytuacja. Szuflada, która się sama otworzyła. No to był ten jeden z tych snów, w których nie wiemy, że śnimy. Ja się naprawdę wystraszyłem. Jak widać, nie potrzeba zombiaka, nie potrzeba wilkołaka, nie potrzeba wampira czy innego Freddy'ego Krugera. Otwierająca się sama szuflada, tak jakby ją jakaś niewidzialna ręka otworzyła. I ja się bardzo tego wystraszyłem. No, dziwny to był sen. Też był taki dziwny sen, że w pewnym momencie poczułem się bardzo samotny, jakby wszyscy zniknęli. Ja byłem sam i wiecie co? To dziwne uczucie. Nagle zaczęła mi strasznie doskwierać samotność i się tego wystraszyłem. To było na jakimś odludziu, jakiś domek. No witam Furiata. Halo, halo. Coś tu łączy i chyba odebrałem, ale jakby dalej łączyło. Furiacie jesteś? No, w każdym razie, słuchajcie, ta, nie wiem, kto otworzył tą szufladę, może niewidzialna ręka rynku, ale no coś chyba Skype nawala. W ogóle coraz więcej rzeczy tu. YouTube nawala, Skype nawala. No, co tu się dzieje się? Ach, ten denerwujący dźwięk. Furiat się, może mu się internet skiepścił w międzyczasie, w momencie jak go odebrałem. Halo, halo, jest Furiat? Halo, halo? Furiacie, słyszysz mnie? Ja ciebie nie słyszę. No chyba będzie dupa, a nie rozmowa. O, jest, kamerkę włączył. No halo, no... Wolałbym cię posłuchać, niż cię oglądać, szczerze mówiąc. Może on nie wyłączył radia i nie włączył mikrofonu jeszcze na dodatek. Słuchajcie, coś gada. Coś gada i go nie słychać. I tu rusza ustami, śmieje się, rękami macha, cieszy się. No, super, super. No, jak na razie bomba. Słuchajcie, będę udawał, że go słyszę, bo on tutaj się cieszy, coś macha, gestykuluje, przemawia, coś opowiada, jakąś historię śmieszną tu. Rozumiesz wtedy tego, no. A potem tam idę i rozumiesz, a ta oni mi... No i tak i zadowolony jest bardzo. Ale ja go nie słyszę. Będę udawał, że go słyszę. Mhm. No. Dobre to było. I co? I co? Ale jaja. Ja, ty, weź, ale serio? Serio? Nie, bajerujesz coś, stary. Tak? No, nie, to coś mi tutaj podkapcasz, stary. No i co? Dobra historia, słuchaj. Można by film na podstawie tego nakręcić, nie? No. Chociaż się mówi, życie to nie film, no. Ale jaja, słuchajcie. Znaczy, no nie wiem, co mówi, ale udaje, że go słyszę. No, i tak to właśnie jest, słuchaj, tak to właśnie jest. Ale najważniejsze, żeby zdrówko było, nie? No. Tak, co się rękami tak pokazuje. Taka ryba. No. Tak, może on jest... Tak, są takie propozycje, że jest tak narąbany, że zapomniał, że mikrofonu nie ma. Ale to w kamerce może powinien mieć. Aha. No, dobrze. O, dobrze. No. No. No i widzisz, jak to życie potrafi zaskoczyć, co nie? Dobra, bo chyba nie dodałem tutaj, Umo chciał jeszcze dołączyć. Może on posiada umiejętność czytania z ruchu warg, to tutaj mi powie, co mówi Furiat, z ruchu warg będzie czytał. Chociaż taka jest kompresja, że to... No, cześć Umo.
3: O, no, cześć.
1: No, czyli no, działa jednak wszystko.
3: Chciałem zobaczyć Michała, jak wygląda. Michał, ogarnij się, bo mikrofon nie masz podłączonego. W ogóle cię nie słychać, wiem. Widzę cię, że rękami machasz.
1: No, ale to czytaj z ruchu warg, co mówi.
3: Tak.
1: Czekaj, to...
3: Rusza wargami.
1: Ja spróbuję z ruchu warg odczytać. Mam małego pindolka. Czekaj, bo nie wiem, czy... Mam małego
3: dobra, pindolka. Dobra, spokojnie, ja się rozłączam. Ale chciałem zobaczyć Michała, jak wygląda. O, szluga będzie palił. No nie, to nie.
1: I co?
3: Nie przystoi.
1: I podoba ci się? Jak już zobaczyłeś, to jak oceniasz, czy przystojny, czy nie?
3: 6 na 10.
1: 6 na 10. 6 na 9.
3: Gdzie być?
1: Dobra.
3: No. No furia, to garnij się, kup sobie jakiś mikrofon albo lepszy telefon, albo sobie zainstaluj Skype'a w telefonie chyba, nie?
1: Si Pento, umo, to ja tak z ruchu walk czytam. Si Pento, powiedział i się śmieje.
3: Ja też się śmieję z tego.
1: I pokazał środkowy palec. Nie, to na takie zachowanie nie możemy pozwolić w nocnym radio.
3: Nie, to widać, że to jest widz trolujący. Jeszcze niech beknie na koniec.
1: No. No właśnie nie beknie, bo nie ma mikrofonu, no. Nawet beknąć nie dam.
3: To niech beknie tak po kryjomu.
1: Tak bezgłośnie, niech beknie w języku. A jak jest beknięcie w języku migowym? O, chwali się, że go stać na papieroski. O, ale właśnie nie, już mu się skończyły. Nie ma ani jednego. Pokazał, że puste.
3: Tak, miał na stacie jechać i nie. Pojechał jeszcze. A co tam, Furiat, mówiłeś, że u ciebie na tym, na stacji benzynowej nie sprzedają alko do 6 rano? U mnie to zawsze się da kupić. Co to jest? To jakiś znak Illuminati.
1: Jak pokazał jakiś znak, szóstkę, on jest chyba jakiś satanista, pokazał szóstkę tak rękami. Ja widziałem, że kucharz na opakowaniu Wegety też tak pokazuje właśnie szóstkę. Szatański kucharz. Illuminati, puppet, kucharz.
3: Który? Mówisz?
1: Na opakowaniu Wegety też widziałem, że kucharz tak pokazuje właśnie tak palcami znak szóstki. To jest właśnie przyprawa Illuminati. I Furiat też. To mnie zdziwiło, bo ja myślałem, że to Boży człowiek, a on tu szóstki pokazuje. I ma jedno oko bardziej. I się śmieje.
3: Tylko zawsze nie pamiętam, które to jest bardziej, lewe czy prawe.
1: Chyba obojętnie. W każdym razie jedno musi być bardziej. To znaczy, że jesteś po MK Ultra. Jakieś grymasy robi. O, i tu coś opowiada. No, i...
3: no. No dobra, ja się będę rozłączał.
1: Dobra.
3: Ale kontynuujcie tam, jak chcecie.
1: Dobra, obu was chyba zrzucę, bo jest...
3: Ja tam z ciebie zrzucę, mogę?
1: Możesz.
3: Nie będziesz mnie tu zrzucał, ja się sam zrzucę.
1: No to się zrzucaj.
3: O, dobranoc państwu.
1: Dobranoc. Furiat ma zabandażowaną rękę, więc wnioskuję, że albo bierze udział w walkach na pięści w jakiejś klatce i tak sobie dorabia, albo się skaleczył podczas ucinania grzybka, podgrzybka z scyzorykiem, finką. Jedno z dwóch. Idzie by, coś tu mówi. Nie odczytałem z ruchu walk, za duża kompresja. Drugiej ręki nie ma zabandażowanej. To chyba jednak przy tych grzybach się skaleczył bardziej, a nie walka na pięści. To nie są bandaże bokserskie. Co on tu pokazuje? Będę wam opisywał. Radio to jest teatr wyobraźni. Co on tu ma? Święte obrazy. Słuchajcie, jakąś ma tu apokalipsę świętego Jana. Chrystus powraca. Tutaj grzesznicy niegodni na ryj padają, niegodni całować prochu u stóp jego, a tu Pan Jezus jakiś taki bardzo przypominający ten z tej szmaty, jak się nazywa ta szmata, słynna szmata taka, majtki Pana Jezusa znalezione gdzieś tam, jak to było, ten całun turyński. To tak to bardzo podobna twarz. Znowu Pan Jezus, kolejny obraz. On ma wszystko w Panach Jezusach. Chyba ma tapety nawet w Pany Jezusy. Wszędzie te Pany Jezusy ma. I coś tu krzyczy i język pokazuje szatańsko. Czyli ja nie wiem już, czy to jest chrześcijanin, czy to jest szatan. Świece jakieś chyba ma tutaj na stole, pali świece jakieś. lusterko ma takie stojące, słuchaj, jak ma, słuchajcie, jak miała ta królowa w tym, w Królewnie Śnieżce, on się chyba tak codziennie pyta, lustereczko, proszę, powiedz przecie, kto najprzystojniejszy jest na świecie. I to takie ma lusterko jakieś, no. No i takie właśnie lusterko ma, tak na stojaczku takim. Takie z ozdobami jakby magiczne, magiczne lustro ma. Co on tu jeszcze ma? Ma jeszcze większe lustro. To wszędzie ma lustra, to laluś jakiś, cholera jasna. Następny laluś, ten paznokietki przycięte pięknie, ten lustereczka, jakieś figurki ma. Słuchajcie, on ma święte figurki ma wszędzie, ma cały pokój w świętych figurkach, naprawdę, nie kłamie. A może to są odbitewniaka jakiegoś, bo ja nie wiem, tak, taka kompresja, że nie widzę dokładnie, ale chyba święte, jak go znam, to święte. Święte, zrób jakieś zbliżenie, Furiat, jak mnie słyszysz, bo on mnie chyba słyszy. Pokaż z bliska figurkę, co to za figurka? Pokaż do kamerki. No, jak myślałem, jakiś Jan Chrzciciel czy coś, no ja nie mogę, co za fanatyk. Jak niektórzy zbierają sobie jakieś tam orki, elfy, to on ma tak, Jan Chrzciciel, Matka Boska, Pan Jezus, Piłat, Abraham, taka druga mniejsza, syn Abrahama. Kurde, co za koń, on ma cały w tych figurkach wszystko, on chyba kupuje święte figurki sobie cały czas. Furiat, ty moherowy berecie, ty. Ech, tak można. Jakiś talerzyk, coś. To rozmyte strasznie. O, ma słuchawki, zdjął, oczywiście nie założy, bo co będzie. Ma nawet dwie pary słuchawek, ale żadnych nie założy, nie? Bo po co? Niech słychać w głośnikach pogłos. Mikrofonów też pewnie ma pięć, ale żadnego nie włączy. Tylko będzie mi tu na migi pokazywał. Zagracony ma ten pokój, wam powiem, mocno, ale nie widzę nocnika, do którego się załatwia, bo Furiat się, on nie lubi chodzić do toalety, tylko do nocnika robi.
3: Zagracony ma ten pokój, wam powiem.
1: Prosimy mocno, wyłączyć radio, przede wszystkim.
3: On nie lubi chodzić do toalety, tylko do nocnika robi.
1: Wyłącz YouTube'a. No... A pokaż, Furiat, gdzie śpisz. Zrób zbliżenie na Barłuk. Jaka jaskinia trolla. No, ale ma takie łóżko też jakieś takie staroświeckie z taką, wiecie, tam gdzie głowa to takie ma taką dechę. Jakieś ma staroświeckie takie łóżko. Jakieś szmaty tutaj. Gobeliny jakieś. Nie, to zasłony chyba są. Przepraszam. Już myślałem, że ma tak na wschodnią, na rosyjską modłę dywany porozwieszane na ścianach. Ale tu ma jakąś karafkę. W tej karafce chyba woda jest.
3: Ja bym nie sądził, że to woda.
1: No właśnie, ja też bym nie sądził. Może tak, to jest taka karafka, jaką zwykle się przy łóżku stawia i tam jakaś woda sobie jest, ktoś sobie tam, jak w nocy się wpić, to sobie tam nalewa, a Furiat ma w tej karafce wódę i sobie tak staje i sobie popija. Tu szklaneczko, tam szklaneczko.
3: Dobra, ja się nie będę odzywał, wyłączam mikrofon, ale chcę popatrzeć, co tam transmituje. Mhm.
1: No, ma trochę książek, więc widać, że nie głupi chłopak, lubi sięgnąć po dobrą lekturę, no ale tak pewnie te książki to tak jak te figurki, życiorys Jana Pawła, Jan Paweł leksykon, encyklopedia Jana Pawła, Jan Paweł podróżuje, Jan Paweł dni ostatnie Jana Pawła, wspominamy Jana Pawła, to pewnie takie ma książki. I Pan Jezus i osiołek, tam Pan Jezus, coś, 5 egzemplarzy Biblii, wszystkie tłumaczenia, Biblia Gdańska, Biblia Toruńska, Biblia jakaś tam, ale ma podświetlaną klawiaturę, więc jest taki nowoczesny też akcent w tym wszystkim, ładnie się świeci, ale Furiat, ja nie wiem, ona ta klawiatura twoja, to się natęczowo świeci, to tak Nie wiem, czy to by się księdzu dobrodziejowi spodobało, taka tęczowa klawiatura. No nie wiem. Nowy lepszy szatan pisze. Sumerowie podrzucali swoje śmieci na pustynię, a tam Żydzi je zjadali. O, to proces trwał prawie 40 lat. O, takie komentarze bardzo nieładne. Bardzo nieładnie tak pisać. Ludzie się pytają, Furiat, czemu w Mamrze nie siedzisz? Czemu w Mamrze nie siedzisz? Tu ma jakieś odciski dłoni, jakieś, to są to pewnie jakieś święte odciski dłoni. Tam Matka Teresa odcisnęła gdzieś, on ma fotografię tego odcisku. No, a tu apokalipsa, słuchajcie, apokalipsa. I drugi obraz, chyba jakieś przemówienie, pewnie Pan Jezus przemawia. No, pokaż mi swój pokój, a powiem ci, kim jesteś. Pokaż mi swoją koszulkę, powiem ci, kim jesteś. Dlatego ja noszę koszulki bez nadruku zupełnie. Nikt mnie nie przejrzy. Oj, furiat. Coś wyciągnął z zapazuchy. Krzyż. Wielki taki krzyż, naprawdę, z Panem Jezusem wyciągnął. Ale taki wielki. Ja nie mogę. Święte figurki, krzyż wielki tutaj, obrazy święte. Normalnie. Furiat. Boży człowiek. Słuchaj, Kononowicz ma mniej obrazów świętych niż ty. Jesteś lepszy. Zaraz będzie, kurczę, stygmaty pokażę. O, coś ma na koszulce napisane. I'm not drinker. Don't even. I tu coś nie. Even. Don't even more, chyba. Czyli dość już tego. Już ja nie piję, dość już tego. Chyba coś takiego to znaczy po angielsku, nie wiem. I pokazuje taki gest, że chyba zmienił używkę na inną. Taki charakterystyczny gest. Oznaczający, że lubi sobie co innego spróbować, tak paluszkami przy buzi, tak pyk. Ale to taki, bo to jest taki napis, że już nie pije więcej i taki z liśćmi takimi, taki za, jakby takie liście tu jakieś są tajemnicze. To już wiemy, że Furiat zmienił sobie używkę na inną i to dlatego tak się śmieje cały czas. To już wiemy, o co chodzi. To bardzo dobrze. Fryzurkę sobie gładzi. Teraz się czochra, Furiat. Ale łupież kamerę zasypał. Nic nie widzę, słuchajcie. Cała się łupieżem zasypała. Nic, zero widoczności. Śnieg pada. Tak się poczochrał i tak biało się zrobiło. Nie no, żartuję chyba. Aż tak źle nie jest. Co on tam jeszcze ma? Lampę ma na suficie. Nic nadzwyczajnego. Dobra. No nic, chyba będziemy kończyli to show, bo już nic tu ciekawego nie widzę. Jakieś misy, coś. Jakieś święte misy. Święte misy, krzyże. Obrazy, figurki, znicze. A Jan Paweł II gdzie? Nie ma nigdzie Jana Pawła II? Na ścianie? Czy jest? Nie ma Jana Pawła II. Pokazuje, gestykuluje, że nie ma Jana Pawła II. No ładnie. Ani jednego Jana Pawła. Nawet kawałeczka Jana Pawła. Nic. Pokazuje tu palcami, że nawet takiego maciupkiego Jana Pawła nie ma. Nawet takiego tyci, takiego Jana Pawła, takiego Jana Pawła 0,002 nawet nie ma. Już nie mówiąc o Janie Pawle II, tylko nawet takiego nano Jana Pawła, nawet takiego mikro Jana Pawła, nic. Zero Janów Pawłów. Bez Jano Pawłowy pokój zupełnie. No, i coś tu pokazuje na mnie, że ty, właśnie ty, co ma jakieś złe zamiary. I tak się mrocznie patrzy i szatański uśmiech i coś chyba chce mi zrobić. To o kadzidło chodzi, krawiec. No, kadzidło, no, też by się znalazło. Kadzidło, musi być kadzidło. Kadzidło. Pokazuje, że chyba, że tak, że ma kadzidło i się okadza. Ale wiecie, jakie to ja myślę, że to on ma teraz takie kadzidło, wiecie jakie, nie? Takie konopne kadzidło chyba. No, czapeczkę sobie założył. Bardzo ładnie, furiacik. Bardzo ładną masz czapeczkę. Bardzo ładną masz. Śliczną masz czapeczkę. Pomachaj. O, macha nam. Tu czapeczkę założył. Macha. O, a teraz sobie przekrzywił na drugą stronę i hip-hopowiec wielki i tutaj zgrywa jakiegoś peje. O, byka ma. Byka. To u Sumerów był taki znak byka. To chyba jakieś pogaństwo, furiat. Ja bym tu widział opętanie demoniczne jakieś, wiesz. Byk. Co ma byk? Rogi ma byk. A kto jeszcze ma rogi? No? Kto jeszcze ma rogi oprócz byka? No, no nie wiem, furia, czy to jest dobra koncepcja, żebyś ty takich rogaczów nosił. Nosisz krzyż i jakiegoś z rogami masz. Pogańskiego minotaura.
3: Jeszcze jeleń ma rogi też. Chciałem wtrącić tutaj. No.
1: Ale
3: to Chicago Bulls chyba, tak? Chciał powiedzieć.
1: No ja tam się nie znam, ja tu widzę pogański symbol, a nie żadne tam Chicago Bulls. Ja tu widzę wyraźne symbole pogańskie, które mogą prowadzić nawet do opętania demonicznego. No ale miejmy nadzieję, że demon wegetarianizmu. Furiat, czy jesteś wegetarianinem, czy nie grozi ci przypadkiem opętanie demoniczne demonem wegetarianizmu, nie? Pokazuje, że nie, że lubi mięsko chyba. Lubi mięsko. O, lubi. Dobre mięsko. Mięsko smaczne.
3: Ty, furiat, a jadłeś karaluchy jak Mike Tyson w więzieniu?
1: Co on tu pokazuje? Persja? Co to było? Persja? Jakieś, chyba się chwali, że jakieś ma landrynki, czy coś.
3: Pokaż
1: jakieś...
3: to.
1: A nie, to jakiś jogurt chyba. Jogurt ma jakiś, nie wiem. Tak słabo widać. Boże, co on ma za kamerę? Jakąś z Amigi 500 chyba.
3: Chyba nawet gorszą.
1: Rozdzielczość 16x16 pikseli. Jeszcze śnieży i kompresja 100%. Ja naprawdę muszę się dużo domyślać z tego wszystkiego.
3: Ale pana Jezusa było widać na ścianie.
1: No to jak ja tak rozpoznałem trochę na zasadzie, że po prostu już trochę furiata z nami. Nie pierwszy raz widzę jego pokój, no to tak, wiesz, rozpoznajesz tutaj.
3: Urwił się?
1: Czy nie, tak rozdziawia tą buzię jak do przyjęcia, już nie powiem czego, mimo że jest po 23:00. Ale tak wiecie, tak...
3: Czwarte rano już jest.
1: No czwarta rano, no właśnie. Ktoś jeszcze nas słucha? Tak, ktoś jeszcze jest.
3: Jest. 19 osób widzę z tego, chyba że ty masz inne informacje.
1: No tak, 19 osób na YouTubie. No tak to właśnie YouTube robi piękną robotę. Jak wcześniej było 70, 80, to po takim rozłączeniu nagle się robi, wiesz... 20, nie? I już się niektórym nie chce z powrotem włączać, więc trochę lipa z tym rozłączaniem się YouTube'a.
3: A niech dołączają do nas jeszcze tu na grupę tu.
1: Powiem wam, że to jedyna okazja dla was, żeby zobaczyć jak nadyma buzię, jak nadyma buzię.
3: Jak murzynek Bambo.
1: No, dokładnie, jak murzynek Bambo. Furiat, nasz furiat w Polandzie mieszka. Nadyma buzię ten nasz koleżka.
0: Skoro spadliśmy do poziomu 20 widzów, to mam tylko jedno słowo, jedno zdanie do powiedzenia.
3: Poczęło przyjść. No cześć.
0: Cześć. Ziobro, ty kurwu jebana!
1: Biedne te twoje sąsiady, naprawdę. Ja nie wiem, on chyba chce w ten sposób zniszczyć to radio, po prostu jak krzyczy takie potworności. Chciałem powiedzieć, że jako drugi kapitan tego radia absolutnie nie utożsamiam się z poglądami tego kogoś, kto dzwonił, a nawet nie wiem kto to, bo go nie znam. I bardzo cenię sobie pana ministra Ziobro. Uważam, że jest to człowiek, który robi świetną robotę i właśnie takich nam trzeba, takich nam trzeba właśnie. A ten awanturnik, który dzwonił, prawdopodobnie jest nasłany przez wiadome siły lewackie związane z ruchami LGBT. A Furiat, co on tu gestami pokazuje? Że pycha, że coś, że pycha, smaczne. O, pokazał PETA. Chyba mu się jarać chce. Pokazał PETA. No, chce mu się jarać. A wszystko zamknięte. No. Weź sobie tam, nie wiem, zgol te włosy z brody, zwiń w jakąś kartkę i zapal. To przynajmniej tak, wiesz, psychologicznie będzie może jakiś efekt. Pokazał mi środkowy palec. Nie wiem, czy to chyba niegrzeczne było dosyć. Ale zdjął czapkę, więc jakby oddał mi hołd w ten sposób, że zdjął czapkę, bardzo dobrze, przed starszymi należy zdejmować czapkę, też do kościoła wchodzisz, zdejmujesz czapkę. Dobrze, jeszcze się pokłoń, proszę się pokłonić, zdjął czapkę, pokłonił się, grzeczny Furiat, bardzo grzeczny. Znaczy, grzeczny chłopak, grzeczny, dlatego go lubię, właśnie, bo grzeczny. Chyba, że się napije i jest niegrzeczny.
3: Boży człowiek.
1: No, komentarz, że P19 nie lubi żeberek po prostu. No tak, bo Ziobro to żebro po góralsku. I powiesili go za pośrednie Ziobro. Tak było, nie? Więc bardzo nie lubi żeberek. Tak pewnie o to chodziło, tak.
3: Może chyba nie... Janosika powiesili.
1: Tak, tak.
3: A nie Ziobro.
1: Ja chyba powieszę za Ziobro naszego Furiacika. Zaraz, bo... Mnie trochę denerwuje, że on tego mikrofonu nie chce wpiąć. To jest uparciuch.
3: Teraz udaje gangstera, że niby strzela do nas, tak?
1: Coś tu tłumaczy. Nie mam mikrofonu, nie stać mnie. Jestem biedny. I chyba jakieś wyrazy niecenzuralne. A chyba nawet odczytuję coś z jego ruchu warg. Chyba.
3: Dobra, ja nie będę mówił na jego temat nic, bo... Bo nieładnie, jak go nie słychać, to nie wiadomo, co mówi. Nie?
1: Twierdzisz, że nie tak. Powinno się mówić o niesłyszalnych? Że nie powinno się mówić tak. O niesłyszalnych? Tak?
3: O niemowach. Czemu?
1: O niemowach. Właśnie, może on stracił głos, może był na meczu teraz, nie wiem, czy no on taki tutaj sportowy, tu jakieś Chicago Bulls, coś, może był na meczu i tak wrzeszczał, że mu głos odebrało i po prostu on nie ma głosu. Cholera wie. Może ma mikrofon, tylko po prostu tak. Stracił głos, biedaczek.
3: Tak, a Furiat, ale nas słyszysz, tak?
1: No, on nas chyba słyszy, bo reaguje, tak, pokazuje, że nas słyszy. Chyba pierwszy przypadek, że ktoś zadzwonił do nocnego radia i już pół godziny jest, nic nie mówiąc i tylko robiąc miny, robi miny, gestykuluje, biega, skacze, podskakuje, tutaj pokazuje, co ma w mieszkaniu, świetny telefon w ogóle, o, cieszy się z czegoś, nie wiadomo z czego, jak murzyn blaszką się cieszy, o, i pokazuje, o, tu kuku na muniu, ale to do nas, tak? Że o, kuku na muniu macie wariaty, wy coś pokazuje. Co za...
3: A krawiec, a umiesz śpiewać barkę?
1: Umiem. A za ile? Jak dostaniesz ten zasiłek obiecany i wpłacisz obiecanego donata, to może zaśpiewam barkę. A tak to nie.
3: No, nie wiem, kiedy dostanę zasiłek. Ale to ja mogę... zaśpiewać, ale to tylko początek, bo więcej nie znam. Pan kiedyś stanął na brzegu i dalej nie pamiętam już.
1: No, faktycznie dużo zaśpiewałeś.
3: I pytał ludzi, czy chcą pójść za mną. A oni powiedzieli, tak, pójdziemy i płacimy dwa donaty. O panie, to ty na mnie spojrzałeś. Dobra, nie chcę już śpiewać, bo się furia śmieje z tego. On pewnie by zaśpiewał, tylko nie ma mikrofonu.
1: O furiacie, ty nasz zwariowany wariacie, zadzwoniłeś i znów się upiłeś. Twój mikrofon tutaj na mnie działa.

0: uważać. Jedno słowo
1: Wiem, wiem.
0: za dużo i wiesz.
1: Ej, furia, to ja, jakby co, to ja znam, wiesz, w różnych miejscach ludzi i ci będzie potrzeba pomocy tam w kryminale, to daj znać, gdzie jesteś w ogóle.
0: No, wyślemy ci jakąś paczuszkę może. Zrobimy zrzutkę w nocnym radio.
1: Kurwa, nie mówi się paczuszka, tylko rakieta. Pamiętaj o tym, krawiec.
0: No, ty widzę, znasz się na rzeczy.
1: Jeszcze nie siedziałem, ale wiem, jak się mówi.
0: Furiat chyba coś bardzo mądrego powiedział, bardzo mądrą minę zrobił i ruszał ustami, to ja się domyślam, że coś mądrego powiedział w końcu. I tak
1: napisz
0: duma.
1: To na rękach.
0: Tak duma się patrzy. Słuchajcie, on by był dobrym aktorem, bo on ma taką mimikę twarzy, takie spojrzenie, normalnie jak aktor. On mi nawet któregoś aktora przypomina, nie wiem, kto to był. Który to aktor? Ten, jak się nazywał ten, trochę taki jakby pomieszać Goslinga z Bradem Pittem trochę, który się długo nie golił, coś takiego, taki. No, nadawałby się na aktora. Śmieje się, szczerzy tutaj, o, rękami macha. Ciekawe, czy potrafi też tam skakać, jakieś sceny kaskaderskie robić. A, tak, brewki tu podniósł, o, i to spojrzenie, przeszywające spojrzenie kruka. O, a teraz się dziwuje, no, ma takie różne tutaj. Taki naturszczyk nie, trochę, nadawałby się do filmu. Czekaj, może u Wegi na początek mógłby zagrać jakiegoś, nie wiem, grzybiarza, śmieciarza. Albo jakiegoś, nie wiem, moherowego bereta młodego, takiego, nie starego, tylko młodego moherowego bereta mógłby zagrać. Uwegi.
1: Krawiec, teraz ja mogę coś powiedzieć?
0: No, no jak musisz, to trudno mów, no. Co? Co?
1: No, dobra.
0: Co?
1: Nie, Furiat naprawdę potrafi udawać aktorów komediowych, bo kiedyś na pyskotece pokazywał swoje umiejętności. Prawda?
0: No, bywało, tak. No, coś...
1: A teraz to bardziej w niemych filmach.
0: No, taki niemy film faktycznie mamy tutaj.
1: Ale spoko, Furia. Nie przejmuj się.
0: Spoko, Furiat, słuchaj, świetny telefon. Co żeśmy se pogadali, to żeśmy se pogadali za wszystkie czasy.
1: No, no. Ten gest to znam. Wiadomo, że tak.
0: Okazało się, że nie trzeba mieć mikrofonu wcale, żeby do nocnego radia zadzwonić. Można sobie długo, fajnie spędzić czas, pogawędzić za pomocą spojrzeń, gestów, uśmiechów. Dzięki, Furiat. Naprawdę fajny telefon.
1: Co teraz?
0: Jeszcze jedna rzecz. Pokazuję tutaj dwa palce do buzi, czyli... Ale nie wiem, żeby se zajarał chyba, albo zaraz se zajara. Dwa... O, i taki gest ten.
1: Zaraz idzie, tak, wiem.
0: Zaraz idzie na stację kupić litr wody i papierosy, tak? No tak, pokazuje. Niekoniecznie litr, pół litra. Pół litra, taka mała flaszka, taka małpka.
1: Flaszunia.
0: No, dobra. No dobra, to się rozłączamy.
1: Furia to gada, naprawdę. Nawet jak nic nie mówisz.
0: No, to jedna z ciekawszych rozmów, jakie ostatnio przeprowadziłem w nocnym radio. Naprawdę, było ciekawie. No, Furia, tak to jest, widzisz, no. Nic dodać, nic ująć, Furia, no. Tak to podsumuję. Nic dodać, nic ująć. Trzymaj się, chłopaku. No... Tak, i pokazuję ręką na głowę, że trzeba mieć tutaj, o, trzeba mieć tutaj, o, tu trzeba mieć. W głowie coś, o.
1: Słuchawki, tak? Czy co?
0: Coś pokazuje na głowę, włoski, za włoski się targa, tak, tarmosi sobie te włoski i... Ja nie wiem, o co mu chodzi. Dobra.

0: No nie, nie rozumiem cię, chłopie, no. Naucz się języka, jak nie chcesz już kupować mikrofonu i podłączyć, to naucz się migowego przynajmniej, to sobie pogadamy, no a tak to...
1: Ja, właśnie, migowy by ci się w więzieniu przydał, bo przez okno można ten na rękach pisać.
0: No widzisz, dobrze mówi Umo. A może on z celi nadaje, kratnie widać w oknach? Pyta Tomu.
1: Nie, no to widać, że to nie cela, bo przecież znamy jego pokój.
0: No znamy, chyba mu by nie pozwolili tak mieć, kurczę, 15 obrazów świętych, figurek z niczy, krzyży. No ale, a może by pozwolili, może tak właśnie sobie udekorował cele, kto wie. Tak jakaś taka dezaprobata w jego tutaj gestach i spojrzeniu, straszna dezaprobata taka. Weźcie się tu, weźcie.
1: Ja przepraszam, furiata za wszystko.
0: No, chyba się obraził, bo się odwrócił do nas dupą. Odwrócił się dupą, jaka przechera, patrzcie go. I
1: plecami,
0: nie będę z wami rozmawiał. I się odwrócił dupą i...
1: A wiem, Ciach Bajera powiedział.
0: Ciach Bajera powiedział, tak? Mhm. O, potwierdził. Widzisz, ty potrafisz czytać z ruchu. Ciach Bajera powiedział. To chyba już jest w tym więzieniu, bo coś tak grypserą, to Ciach Bajera, frajery, lamusy.
1: Nie, żeby o nim nie rozmawiać już więcej.
0: Dobra. Aha, żeby o nim nie rozmawiać.
1: Furiat, do zobaczenia kiedyś indziej tam.
0: Dobra. No.
1: Spotkamy się na Wolce. Znaczy na wolności, tak się mówi.
0: O, proszę, jakiś maseczkowiec, Lord Vader. Lord Vader dołączył do nas.
1: No, będzie
0: o nie, jaki typ. Słuchajcie, pindola wyciągnął do kibla, w kiblu siedzi, pindola zaraz pokażę. No nie, no kibel, ale jaki czyściutki. Mój to taki cały obskurwiały, a ten ma taki czyściutki. A to chyba jest w jakiejś pracy jest, bo takie ma kible jak w pracy. No. Klocek jakiś niespuszczony. Wyjdź ty z takimi filmami. Zadzwonił, żeby nam pokazać kibel i niespuszczonego klocka. No dzięki. I się śmieje jeszcze złowieszczo, ochryple. Śmieje się, a furiat mu macha. Fajni ludzie dzwonią. Ten tutaj kibel pokazuje, ten święte obrazy. No, co kto lubi.
1: I co ma ten... elektronika w ręce do palenia. No dobra, już poszedł.
0: No dobra.
1: A może mu się przypadkiem to włączyło, czy co? Czy
0: nie, chciał
1: tam pokazać tam kibel?
0: Chyba nie przypadkiem, skoro się patrzył do kamery, ale zamaskowany, ale takiego czupurka miał, nie? Na głowie, niepowtarzalny orgazm. Taki czupurek. Czupurek zamaskowany.
1: Czupurny chłopak.
0: Czupurny zadzwonił, no. A, no tak.
1: No.
0: Furiat.
1: Furiat. No. Opowiadaj to mi jeszcze coś.
0: Coś tu rękami pokazuje. No, Dobra. Kończymy. Dzięki panowie za telefonik. Tak jest, Furiat, dobrze.
1: Tak, no.
0: Furiat się zgadza. Peace and love, pokój z tobą, człowieku.
1: No. Pokój, kuchnia i przedpokój.
0: Trzymaj się, Furia, trzymaj się, Umo. Dzięki za odwiedziny na antenie. Hej, hej, hej, wariaty, hej.
1: Właśnie orgazm za kibel. No, dziękuję, tak. Że nam pokazałeś.
0: Tak. No, papa. Szkoda, że państwo tego nie widzą, chciałoby się rzec, ale właśnie chciałem tak trochę pobudzić waszą wyobraźnię. No i kończymy. No, ile to już godzin? Jestem na antenie? Ciężko zmierzyć, bo zerwało połączenie. No wcześniej było coś... Kurde, pierw audycja o Sumerach z półtorej godziny albo godzina 40. Potem coś koło, no co najmniej 3 godziny. Aftera. Teraz znowu godzina. No, będzie. Jak ktoś chce, to ma ostatnią możliwość, żeby mi wysłać donate'a. Potem już nie będzie się dało. Już nie będziecie mieli szansy tej. Koniec. Już. Kończę audycję. Już czas zakończyć to przedstawienie. Głupkowate radio. Pokazują jakieś głupoty, gadają. Peter pisze, właśnie słucham Etama, który mówił, że może do was, może od was żądać zapłaty za to, co dla was robił, czyli audycje itd., bo on tu spędził 5 lat. Serio? Tak? Tak mówił? A gdzie on to mówił? Jakoś teraz coś tam nagrywa i się odgraża, że będzie żądał zapłaty? Ciekawe. To ja powiem tak. Kunrad zapłać mu. Kunrad zapłać. A mogę zapłacić w naturze? Ja słucham na Anchor. No cóż. Audycja z 29. Czyli teraz, tak? Ja myślę, że tak żartował chyba Etam sobie. No, tutaj nikt raczej nie dostawał, nie dostaje i nie będzie dostawał, gwarantuję to, zapłaty. Nie no, to czy nie będzie, to nie mogę zagwarantować, bo może się akurat zgłosi jakiś ekscentryczny milioner z walizką pieniędzy z Ameryki i powie... Kocham was, wariaty, kocham was. Tak się składa, że właśnie nie mam co zrobić. Mam wolny milionik i chciałem coś zrobić fajnego. I myślałem, że fajne medium. Fajną robotę robicie, wariaty, yeah. I zostawi tu walizkę pieniędzy, to wtedy chętnie zapłacę Etamowi. A tak to nie. Co tu jeszcze piszecie? Nic już nie piszecie, kończymy. Już wszyscy poszli spać. Słucha raptem o tej porze około tam 40 osób. 44 teraz słuchają, jeśli podsumować. Tu 22 osoby i tu 22, czyli 44. To przypadek? No nie wiem. No dobra, miło było. Fajnie się gadało. I do następnego. No, teraz to się usłyszymy pewnie w poniedziałek. Chyba, że mi coś dołba strzeli, albo właśnie dostanę zacnego donata, to wpadnę jutro jeszcze dodatkowo. I pojutrze może. Bo jutro nie ma z prawej strony mapy. Z tego co wiem, jest co 2 tygodnie, więc teraz nie będzie. No więc może się spotkamy, może nie. Zobaczymy. A w poniedziałek Nocny Marek pewnie będzie. Coś mi ostatnio ciężko te Nocne Marki prowadzić. Ja to potrzebuję zmiany jakiejś. Muszę zrobić nową audycję. U mnie jeszcze wcześniej pisze Tomu. No tak, no to w Ameryce wcześniej. No, Amerykanie właśnie teraz sobie wstają, robią sobie tosty z syropem klonowym, czy co tam lubią. Lorem Ipsum. Jest propozycja chyba Lorem Ipsum, żebym znowu zrobił. Może zrobię któregoś dnia. Ale to jest tak, że musicie przestać oczekiwać, że to będzie dobra audycja, to wtedy nie bojąc się tego, że nie sprostam waszym oczekiwaniom, nagle zrobię. Musicie pisać właśnie w drugą stronę. Jestem trochę przekorny, tak? I musicie pisać, nie chcę Lorem Ipsum. Pierdol się, najgorsza audycja, nie pojawiaj się z nią nawet na antenie, bo przestanę słuchać radia. Ja wtedy powiem, tacy jesteście? A wy pindy, a właśnie, że zrobię. I zrobię. No, musicie tak pisać, że tak, żebym na przekór. Trochę jak w Króliku Baksie. Baks robił taki numer, ale już nie będę go opisywał, bo mi się nie chce. O, Furiat na czacie się odezwał. Tu słowo powszechnie uznawane za niecenzuralne na K. Prawda, pip. Niecałe 2 godziny i szlugi będą. A może 200 sieknę. Ale iż pan chuj na stacji drogi. Jak człowiek złapał smak, to go nic nie powstrzyma. Tak twierdzi Furia. Kurę wódka nie widzisz. No nie, to ja myślę, że on jest pod wpływem, chyba mu się tam troszkę klawisze mylą i chyba już nie potrzeba tej wódki wcale kupować, bo już chyba coś było tutaj, coś tak czuję. No ale cóż. Nocna zmora się pojawia. Dzień dobry. Ciekawie, nie? Nocna zmora i mówi dzień dobry. Nocna zmora to ewentualnie dobry wieczór. Albo witajcie wieczorową porą, śmiertelnicy. Albo coś w tym stylu, a nie dzień dobry. Jak to brzmi? To tak jakby wampir przyszedł i dzień dobry. I w dzień przyszedł i dzień dobry. Zupełnie to nie pasuje. Nie podoba mi się. To wcale nie jesteś nocna zmora. Taka z ciebie nocna zmora z rozpora chyba. A nie zmora. Dzień dobry napisał. Czym zdenerwował mnie tym, że napisał dzień dobry, nocna zmora. To się kupy nie trzyma w ogóle. To jest kłamstwo. To kłamie, że jest nocną zmorą po prostu. Was wszystkich okłamał. Ale...
2: Witajcie, śmiertelnicy.
0: Czy to nocna zmora?
2: Tak, to ja w samej osobie.
0: A no proszę, no czyli a gdzie nocna zmora mieszka? Niech przypomni nocna zmora, bo zapomniałem.
2: Ale pytasz dokładnie o jakąś miejscowość, czy o kraj, czy jak tam?
0: Tak, dokładnie adres.
2: Adres to jest Duchnów, województwo mazowieckie pod Warszawą.
0: Duchnów? Duchnów? Od
2: duchów.
0: Serio? Jest taka miejscowość? Duchnów?
2: Tak, poważnie mówię, Duchnów. Miejscowość Duchnów.
0: Czyli nocna zmora, która mieszka w Duchnowie. Ty jesteś jak jakiś z bajki wyjęty trochę taki żywcem. W Duchnowie mieszkasz. A i co? I masz taki dom, taki nawiedzony, taki jakby, tak? Takie z desek tam starych, taki płot jakiś taki połamany. To Duchnów. No,
2: wszystko się w sumie zgadza. Nawiedzona rodzinka. Tam wiesz, telefony z rąk wypadają nocną porą. Same.
0: To może to ty też szuflady otwierałeś w moim śnie, co mi się przyśniło, ale naprawdę się wystraszyłem, wiesz? To tak się wydaje, że taka, no takie, ale straszne, że się szuflada otworzyła, ale jakbyś zobaczył coś takiego na własne oczy, no może nie ty, bo ty mieszkasz w Duchnowie i jesteś zmora nocna, ale ktoś inny jakby zobaczył tak, że się sama szuflada otwiera, to by się zesrał po prostu.
2: Być może. No pamiętam, jak zadzwoniłem któregoś razu do ciebie późniejszą porą. No i tam sam z siebie telefon wypadł mi z ręki. Później musiałem go zbierać z podłogi, jeszcze raz zadzwonić. To takie dziwne, niewyjaśnione takie sytuacje. Być może jakiś kontakt pierwszego stopnia. Ciężko powiedzieć, co to było. Tam trzeciego stopnia, któregoś tam...
0: Nie, no to naprawdę się wystraszyłem, obudziłem się taki wystraszony i mało, żem się, kurde, jak tą szufladę zobaczyłem, naprawdę mało się nie zesrałem, jak Kononowicz po twarożku, kurde, ze strachu.
2: I powiedziałeś tak, o kurwa!
0: No.
2: A kiedy miałeś taką sytuację? Dzisiaj?
0: Że ta szuflada się otworzyła? No, to mi się śniło właśnie dzisiaj, nie?
2: Na audycji.
0: No, ostatniej nocy mi się śniło, obudziłem się o 4 w nocy, nawet tak już nie chciałem iść spać, zająłem się czymś, żeby już nie zasnąć, bo czasami jest tak, że jak zaśniesz, to ci się znowu to samo śni, jest jakby kontynuacja, więc trochę się bałem tego, że mi się znowu przyśni impreza u Kononowicza i szuflada otwierająca się sama, to zbyt wiele.
2: No, ja dzisiaj miałem z kolei takie zapętlające się w kółko sny, nie wiem, czy masz taką sytuację od czasu do czasu. Tak się zdarza przynajmniej. W kółko zapętla mi się jedna sytuacja i to jest takie męczące, że nie jesteś w stanie spać i kontynuować snu i przebudzasz się co chwilę. W moim przypadku na przykład to było co 40 minut i za chwilę idziesz spać i masz znowu sytuację, że ci się sen zapętla. Inny już sen, inna sytuacja, inne obrazy. ale bez przerwy ci się zapętla, tak jakby mi się, nie wiem, przygrzało coś w głowie. I to jest, kurwa, to jest takie męczące, że wstałem, wyobraź sobie, o 4 rano wstałem, żeby pojechać do pracy, przed budzikiem sam się obudziłem, bo już, kurwa, nie miałem siły spać.
0: No to domyślam się, że nie jest to przyjemne, bo już kiedyś to się zwierzyłem na antenie, że miałem raz taką sytuację w życiu, ale na żywo, bo to było jakiegoś dopalacza zjadłem i czy tam wypaliłem, już nie pamiętam, i mi się tak zapętliło myślenie, wiesz, że w kółko myślałem to samo. No to była ta słynna sytuacja, gdzie na dopalaczach się modliłem do Jana Pawła II, żeby to przestało się robić. Koszmar.
2: Jest gdzieś z tego audycja dostępna?
0: No gdzieś tam była, no. Się śmiali ze mnie, że krawiec po dopalaczach się modli do Jana Pawła, no.
2: Nie wiem, całą strefę tych premium przesłuchałem, nie było tego, nie wiem, gdzie to schowałeś.
0: Nie, to nie była audycja premium. To była jakaś...
2: O, przepraszam. To być może czegoś jeszcze nie zauważyłem.
3: Kaczor, 10 zł.
0: Kaczor wpłacił... ale słuchajcie, obrazki się wkleiły. Wysłał grafikę. Co to, jakiś tu Śląsk-Wrocław? Co to jest? Nie widzę dokładnie. Cholera, i przestało migać. Przepraszam, bo to mogłem Kaczora w tym momencie urazić, bo to jakaś Areczka Gdańsk czy tam coś. A ja mówię, że...
2: Alka Gdynia, tak?
0: Alka Gdynia, pyzdo szwyno. Nie wiem, co to był za klub. Przepraszam, jeśli uraziłem szanownego kibica, to mogło być coś innego. Ja nie wiem, czy to WKS, czy coś. Jaki jest herb klubu, taki czerwono-biały całkiem? Może to odgadniesz? Znasz się trochę na piłce?
2: No niestety nie bardzo. Tak powiem, od jakichś 10 lat kompletnie się nie interesuję sportem w ten sposób, że nie śledzę wydarzeń. Kompletnie. Kiedyś byłem pochłonięty w hazard taki sportowy, te zakłady bukmacherskie i tak dalej. I odciąłem się od tego całkowicie, bo żyć mi, kurwa, nie dawało zwyczajnie.
0: Peter pisze, że tam pisało dyszka, czyli to nie był herb klubu, bo tak niewyraźnie widziałem, bo mam mały ekranik. To taki gif z napisem dyszka był, tak? Po prostu. Który chyba może tip and donation. O, jest, tak, dyszka, faktycznie. Dyszka od świętego Franciszka. Dziękuję bardzo, Kaczorze, dziękuję za dyszkę. Czyli to jednak, już trochę się wystraszyłem, bo wiesz, przekręcenie tam nazwy klubu, jak ktoś tam jest fanem WKS-u, a ty mu powiesz, że Arka Gdynia.
2: Następnym razem zamiast dyszki to by ci kosę wysłał.
0: No, to nie są żarty już, to nie jest temat do żartów. Można się śmiać z Jana Pawła, można się śmiać, wiesz, z prezydenta, ale z klubu piłkarskiego to wiesz, to się może źle skończyć.
2: No nie wiem, nie byłem nigdy jakimś fanem żadnego klubu fanatycznym, więc tak nie potrafię się postawić w sytuacji takiego pokrzywdzonego fana, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, co może taki pokrzywdzony fan rządzić komuś, co za kim, kurwo, jesteś.
0: No.
2: I coś w ten deseń.
0: Dużo teraz różnych kibiców chodzi tutaj po środzie. Były teraz jakieś tam rozgrywki. Też się nie interesuje, ale strasznie dużo. I to wiesz, taki kibic to wygląda zwykle w bardzo charakterystyczny sposób. Ma koszulkę z jakimś tam napisem MMA Fighter. Takie obcisłe, wiesz, dresiki, żeby można było lepiej kopać. Adidaski, wiesz, czapeczka i żadnej, przy sobie żadnego plecaka, torby, żeby móc lepiej, wiesz, walić, kopać, bo to przeszkadza, bo to ci ruchy ogranicza, jak masz jakąś tam saszetkę, torebkę, plecaczek, to już wiesz, nie możesz wtedy biegać, kopać, więc no tak.
2: Ewentualnie w kieszeni jakiegoś takiego delikatnego batona, takiego skromnego.
0: A co to jest za klub poznański? Jak się nazywa? Klub Poznań.
2: To nie jest ten kolejarz potocznie zwany w Poznaniu?
0: Chyba kolejarz, faktycznie. Kolejarz? To oni mają taki sprzęcik, to widziałem, że biorą w garść pyrę taką i wtedy... I wtedy cię tą, wiesz, tą pięścią uzbrojoną w pyrę ci jeb tą pyrą po prostu. I to nie jest tak... I to nie jest traktowane jako sprzęt.
2: To jest pewnie pyra genetycznie modyfikowana.
0: Znowu Kaczor wpłacił dyszkę. Dziękuję, panie kaczorze. Mam nadzieję, że to nie jest ten kaczor, wiesz, ten nasz tutaj, nie? Kaczor...
2: Kaczor Donald?
0: Nie, nie, innego kaczora.
2: Ten drugi kaczor.
0: Ten drugi kaczor, no to mam nadzieję, że to nie ten. Jemu się chyba by nocne radio nie spodobało za bardzo, tak myślę. To jakiś inny kaczor. Dziękuję bardzo, kaczorze, panie kaczorze, tutaj no, szacunek. No, czyli, no właśnie, używają jako, właśnie biorą sobie takie pyry dwie z kieszeni wyciąga. I to troszkę jak kastet, bo to się wtedy piącha robi cięższa. Widziałem na filmie Blok Ekipa, ale ziomeczki znaleźli, znaleźli sposób na takiego właśnie uzbrojonego kibola w te pyry i podpalili ognisko pod samochodem i się rozgotowały te pyry po prostu mu i już nie mógł tymi pyrami nawalać.
2: Próbował cię zdekautować pyrą, a tam taki placek ziemniaczany na twarzy.
0: Takie piurę się zrobiło.
2: Piurę z pyry. No dobra, kończę, zadzwoniłem się przywitać, zobaczyć jak tam, w jakiej formie jesteś, czy jeszcze sytuacja potrwa, audycja, czy jeszcze ma szansę potrwać trochę dłużej. No i tyle w sumie.
0: No zawsze jest szansa zgwałcić szympansa. Zobaczymy, no dwie dyszki dostałem, to jeszcze chwilkę posiedzę i pogadam głupoty. W końcu za to mi płacicie, za gadanie głupot. No,
2: no niekoniecznie, fajny temat w ogóle dzisiaj, bo na nieszczęście nie mogłem słuchać, znaczy przynajmniej na początku, nie wiem, jak później się sytuacja potoczyła odnośnie tych sumerów, mówię. Ciekawy temat, fajny taki. Można było, zawsze, można trochę tam sobie wodze fantazji popuścić, bo wiadomo, no to jest mitologia jednak, tak? Różne rzeczy różnie tam się z różnych źródeł różnie są odczytywane. No ale odsłucham sobie później z offline'a. Zobaczymy, co tam ciekawego poruszyliście, powiedzieliście.
0: Dobra, dobra.
2: Dzięki. Okej, dobra, to trzymajcie się, cześć.
0: Cześć, cześć. Była nocna zmora z miejscowości Duchów. Co ciekawe, nie? Co tu piszecie? Co tu piszeta? Była jakaś przyśpiewka. A nie, jest tu. Cóż bardziej polskie jest niż twoja czerwień i biel Krakowia. To chyba to taka... Nie wiem, czy dobrze śpiewam, to takim głosem trzeba śpiewać właśnie. Za kibicowski trud, za święte barwy twe, za ten syreni gród, Legio, wygraj dzisiaj ten mecz. Tylko Legiunia, ziomeczki. Space, on mi się przypomniał. U Tymona Tymańskiego w piosence Kibolski był taki fragment, gdzie Tymon, czy ktoś tam mówił, nawiasem mówiąc, Areczka Gdańsk to kurwa pizda świnia. Taki w trend. No ale to nie ma Areczki Gdańsk, jest Arka Gdynia, nie? A Gdańsk to nie wiem co. Dobra, się nie narażam już, bo to spalą radio zaraz, kurde. Szkoła, praca, dziewczyna, rodzina. Wszystko to nie obchodzi dziś mnie. Kiedy gra ukochana drużyna, której dawno oddałem serce swe. No, swe. W piosenkach Disco Polo też nigdy nie masz swoje, czy tam coś, twoje, tylko twe, swe.
3: O. Nocny, mocny krawiec, zrób fikołka, 50 zł.
0: Krawiec, zrób fikołka, 50 zł. Dziękuję bardzo, ziomeczku. Mordo moja. 5 dyszek. To już jest kapitał. Więc chyba nie mam wyboru. Muszę zrobić tego fikołka. Nie wiem, czy mi wyjdzie tutaj. Trochę jestem obstawiony różnymi tutaj puszkami, butelkami, ale spróbuję. Czekajcie. No to nie wypada zawieść sponsora. Momencik. ustawiłem sobie miskę z wodą, żeby jakoś to wyszło. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Taki malutki fikołek. To słaby fikołek. Teraz trochę na łóżku poskakałem.

No, już wystarczy. Krawiec, zrób fikołka. Co jeszcze? Krawiec, usiądź na butli. Krawiec, zawieź swoją starą na taczce spod Biedronki. Nie, to jakoś inaczej było. Krawiec, skocz z szafy. No, krawiec, podpal sobie włosy. Krawiec, oblej się keczupem. A właśnie, przypomniałem się, gdzieś natknąłem się na jakiś fragment streama. I widziałem typa, który wylewał na siebie całe wiadro keczupu, a obok taka statystyka tam tego tip and donation, nie? Ile tam zebrał, ile zbiera i tam jakaś taka kwota, 4000 zł czy coś, jak parsknąłem. Znaczy fajne show, nie? W sumie, że ktoś wylewa na siebie wiadro keczupu. Jakiś taki polski właśnie pato streamer, nie wiem, który to tam, bo chyba nie znam typa, ale to tak fajnie ze sobą korespondowało, że tam wylewał na siebie pierw jakiś tam majonez, potem ketchup i ta kwota, nie, tam 4000. To takie zabawne. No dzięki, no kurde, wpadło 5 dyszek, to siedzę, nocny mocny. Czy nocny mocny to nocna zmora, czy ktoś inny? Może ktoś inny chyba. Jak to ktoś inny, to proszę wpłacić drugiego donata 5 dyszek, a jak to ta sama osoba, to też proszę wpłacić 51, to będę wiedział. To jest bardzo potrzebna wiedza dla mnie. W każdym razie dziękuję temu jegomościowi bardzo szlachetnemu. To jest ogółem wspaniały człowiek i no właśnie takich w radio więcej, a nie tylko komentarze, że krawiec właśnie, że głupi, że co, no to, no. Swoją drogą major Suchodolski chyba jednak zostaje u Kononowicza. Chyba się po raz 150 odgrażał tylko, że się wyprowadzi. Nie wiem, trzeba go chyba wynieść stamtąd, tego Nitrodolskiego. Już mnie zaczyna wkurwiać po prostu. Męczy tego Krzyśka, agresywny. Tam z łapami macha. No to chyba trzeba tam się przejechać. Chodźcie się przejedziemy i go zabierzemy stamtąd. Już mi szkoda tego Kononowicza. No, tak więc ciekawie, że takie kwoty, nie, tam za oblanie się keczupem nagle ci tam dają 1000 zł. Świat, to jest dowód na to, że świat umiera, że cywilizacja ginie już na amen. Jest tu jakaś propozycja, żebym zrobił przerwę. I chyba utwór muzyczny został tutaj zaproponowany. Myślę, że to może być dobry pomysł. Złapię sobie oddech trochę. Może sobie jakąś kawkę bym zmontował w tym czasie. To jest około 7 minut. No i tak już nas jest tutaj garstka. Widzę, że Potrzeba nie śpi, że Tomu, Azes, Psycho to on chyba nigdy nie śpi. On chyba jest jakiś wąpierz, bo on... Zawsze jest? Nikt, ja nie wiedziałem, żeby go nie było. On zawsze jest. On nigdy nie śpi chyba. Siedzi zawsze do rana samego. To właśnie on jest tym, który pamięta, że ile trwała najdłuższa audycja, zastanowił się krawiec, a psycho już tam. 12 godzin i 42 minuty. Pamiętam to, jak dziś. Wszystko pamięta właśnie takie rzeczy. On nigdy nie śpi. Licho nie śpi. No właśnie dlatego. Licho nie śpi. No dobra, to w takim razie zrobimy przerwę. To jest Infected Mushroom Becoming Insane. Becoming Insane, to co to jest? Nadchodzące szaleństwo? Zainfekowany muchomor, nadchodzące szaleństwo. No dobra, to brzmi nieźle, zobaczymy co to...

znowu dostaniemy po rajtach od YouTube'a, no ale i tak nie ma tutaj... Może właśnie tak trzeba, bo to jest ciekawe, że to łamanie praw autorskich dobrze robi YouTube'owi, bo włącza się na chwilę monetaryzacja na jeden film, że YouTube sobie tam wtrynia reklamy.

to nasze radio to jest po prostu szaleństwo, czyste szaleństwo w czystej postaci jednak. Dzwonią ludzie, których tylko widać, a nie słychać, na migi przekazują nam różne mądrości. Dzwonią ludzie, pokazują kibelek swój. Dzwonią ludzie i chwalą się, co właśnie, jakie łakocie sobie jedzą. Dzwonią ludzie, którzy uważają się za bogów i dzwonią ludzie, którzy... którzy lubią dziwne telefony wykonywać. I przeróżni dziwni ludzie tu dzwonią.

Całkiem nice. Muszę sobie zapamiętać, co to za zespół. Infected Mushroom. Okej, dodaję sobie do zakładeczek. Podobuje mi się takie coś.

0: trochę za nie mówiłem. Chyba czas oddać się w objęcia Morfeusza powoli. Czuję się trochę zobligowany, żeby jeszcze moment z wami zostać, zwłaszcza, że donejciki zacne tu wpadły. Tak więc jeszcze sobie przez moment siedzimy. O, już tu na tip and donation mogę wypłacić, to tak jak major Suchodolski powiem, a już pieniądze są, to pierdolcie się. On ma takie zagrywki. Ostatnio ktoś, jakiś trolik, znalazł majora zaćpanego w lesie i mówi, chcesz donata? Major taki ledwo co na oczy widzi po tym rozpuchu. No to mu rzucił 10 groszy. Major tak popatrzył się i tak wyrzucił z taką złością to 10 groszy i coś tam zaczął bluzgać, że tyle to se, a możesz? I zaczął pluć, tfu, tfu. No, gardzi, widzicie. Ja każdy donajcik szanuję, a ten po prostu zaczął pluć, zdenerwował się bardzo, że dostał tylko 10 groszy. No, przykre bardzo. Bardzo nieładne zachowanie. Trzeba wziąć i podziękować. Lub wziąć. No tak ostatnio tutaj niepoprawnie trochę mówimy na antenie. Ja na przykład nie mówię będzie też, tylko będzie. Zawsze będzie. I potrzeba też dzisiaj, jak dzwonił, to będzie. Będzie. Także widzicie, jak to jest. Ale że Etam się tam odgraża, że będzie od nas pieniądze za pracę swoją chciał, no to musimy jakoś wycenić tą pracę jeszcze i na jakiś kompromis tu pójść. Musimy wycenić, ile to warte jest, ile warta jest ta praca jeszcze. A ostatnio rozmawiałem sobie z Etamem i widziałem, jak ładnie wygląda teraz Karolinka, powiem wam. I powiem wam, znam też takiego jednego nadającego w jednym radio, który mówi, tak każde zdanie zaczyna, no, powiem wam, że donata dostałem, o.
1: Kaczor, 1 złoty.
0: Ty, to jest, ty kur, jeden złoty to se możesz, ty, wsadzić, ty, tfu, tfu, na twoje 1 złoty, ja nie jestem żebrak, ogółem, żeby mi 1 złoty, tfu, na twoje pieniądze, se weź sam, o, ale mu dogadałem, nie? Nie, przepraszam, tak naprawdę to się bardzo cieszę. Kupię sobie dwie bułeczki. Zresztą Kaczor wcześniej tutaj rzucał donatami jak salcesonem z rękawa, to co ja będę marudził. Także ten. 60% minimalnej jest propozycja dla Etama. Może by mu jajkami zapłacić, nakupować jajek, zapas na 3 lata i w ten sposób jakoś się rozliczyć w naturze tak bardziej. A tak wracając do Karoliny, powiem wam, że no, muszę powiedzieć, że prawda, ten, żeby tu, prawda, nie było, coś, ten, no. Prawda. Także popatrzyłem tam. No dobra, zdradzę wam. Pokazała mi nogę, no. Pokazała mi nogę. Zdradzę wam. Dobrze, niech będzie, ale to zatrzymajcie dla siebie, dobra? Nie mówcie nikomu. Mówię wam to, słuchajcie, mówię wam to tak trochę, wiecie, w tajemnicy. Nie rozpowiadajcie, nie? Ale pokazała mi nogę. Czapka z głowy, panie Krawcze. Ty to masz gadanego. No, co, znowu? Co?
1: Nocny, mocny, ty, krawiec, zostaw tą reklamówkę. Mam tu dla ciebie 10 groszy. i 20 złotych.
0: No, już chciałem opluć nocnego, bo myślałem, że mi faktycznie wpłacił 10 groszy. Już chciałem go opluć, ale okazało się, że 20 jednak, to nie będę pluł. To powiem, że no, to właśnie wspaniały człowiek i pozdrawiam cię, nocny. Nocny, mocny, och cholera, nocny, mocny, 20 zł. Ogółem, ogółem, całe te, 20 zł, och cholera. On tak się śmieje właśnie, tak. No, ale naprawdę pokazała mi nogę. Fajna noga. Mi się też podobają takie dziewczyny, które są tak przypakowane. Powiem wam, że przypakowana, fajna taka noga, nie? Taka wysportowana noga, sportowa noga. I powiem wam, że jak widzę taką nogę, to normalnie nie mogę. Cholera. No i tak powiem wam jeszcze, tak powiem, że no... takie nogi jak hot dogi. Nie, bo to trzeba właśnie pożartować w radio. To wy też lubicie słuchać, jak ja jem. O, mam tu orzeszki. O. Wy ogółem właśnie lubicie, jak ja jem całe te. O. Nie, ale powiem wam, że fajna noga. Fajna noga. Był też tatuaż pokazany, ale to wam nic nie zdradzę tutaj. Dziara. Taka dziara, że mi opadła kopara, powiem wam. Jeszcze powiem wam, że fryzurka też całkiem fajna. Karolina jest ogólnie fanką Leona Zawodowca. Wielką i taką ma fryzurę, jak miała ta, mam na końcu języka, no, ta, jakiej było. Nie Amanda, nie Amelia, jak się nazywa ta dziewczyna, co tam przy Leonie się szwendała, ta młoda, jakoś się nazywa. Ta. Ta Pamela to była ta chyba, ta. Nie Pamela, to była ta, ta. Matylda, o, Matylda, Krystyna, nie potrzeba, to nie była Krystyna, to inny film z Krystyną. Z Krystyną to był inny film, to jak ta, co jadła sałatkę, tak, Krystyna. Grażyna, nie, Grażyna też nie, właśnie Matylda, to ma taką fryzurę sobie zrobiła, jak Matylda właśnie. No, także widziałem fajną fryzurę, widziałem nogie i normalnie teraz spać nie mogę. Jak to widzę tą nogę. Szkoda, że mi się noga nie przyśniła, tylko ten Kononowicz zasrany. Dobrze, że się jeszcze nie zesrał po twarożku w tym moim śnie. Food porn, pisze, potrzeba. Nie, ale to leg, jeśli już, a nie food. To nie, sam, nie, że mi stópkę pokazała, tylko nogę, całą nogę. Co myślicie, że co, że tylko stopy, a właśnie, że nie, całą nogę mi pokazała. O. No. Ja bym zrobił jakieś wideo z Karoliną fajnie, gdzie by można oglądać fajną nogę. No nie. Tu mi wkleił swoją nogę. Radek mi wkleił swoją nogę i nie powiem wam, co on ma tutaj wytatuowane na nodze. Bo to tak śmiesznie, dziwnie wygląda, jakby coś mu z nogawki wystawało, ma krótkie spodenki. Wiecie co? Taki se tatuaż zrobić, że ci coś z nogawki wystaje, takie wielkie, z żyłami. Wiecie co? Ale naprawdę to są wariaty tutaj w tym nocnym radio. Ja zaczynam się was bać po prostu. Tu naprawdę dziwni ludzie się pojawiają. Ja myślałem, że potrzeba jest największym pojebem na początku, ale teraz stwierdzam, że są lepsi. Naprawdę. Są dużo lepsi. Lepsiejsi, bardziej. Bardziej lepsiejsi. No, dziś na pewno ludzie, weźcie się. Taki tatuaż. Wiecie co? Są ludzie nienormalni, no to tak jak jest pod logo napisane, to są ludzie nienormalni, no. Co on tak na plażę idzie sobie i mu tak wystaje niby? Z majtków? Wiecie co? Bułka ci się marzy, a to do mnie? Że mi się bułka marzy? A właśnie, że nie, bo pieroga bym chciał. Ale buły też bym nie pogardził. Jak to miałem kolegę, który jak coś mu się podobało, czy coś chciał, to mówił, polizałbym. To właśnie polizałbym dobrą i dobrze wysmażoną bułę i pieroga fajnego jakiegoś. Nie mówię nie. Nie mówię nie. No, także widzicie, jak to jest na tym świecie.

Ciekawe, jak tam książka Karoliny. Miała mi pokazać i mi nie pokazała. A obiecała, że pokaże mi. I tylko nogę pokazała. A książki nie. Czuję się urażony w tym momencie w pupę. Ja nie mogę. Ale mi tu wkleił potrzeba. Ale wam nie powiem, co mi wkleił, ale powiem wam, że zmieniam zdanie na jego temat. On nie jest nienormalny, tylko on jest po prostu jakiś na maksa po prostu zrytabania. To totalnie, to jest psychopata. Ja kończę współpracę. Wiecie, co on mi tu wkleił? I jeszcze obraźliwy gest. I łapa wstrętna taka. I nie powiem wam, co na łapie. Kurde. Ale zaczynam... Widzę tutaj przekaz pewien w tym, co widzę na tej łapie tu wymalowane. Widzę pewien przekaz. Że czego nie dotknie, to... No, nieważne co, bo za dużo powiem, a może sobie nie życzy. Chociaż takie mi rzeczy tu wklejać i obraźliwy gest w dodatku palcem pokazał. No, to dziękuję bardzo. To tak mnie... Będziecie mieli, ja kończę nadawanie w tym radio zaśmierdzonym, zabrudzonym, wstrętnym, nikczemnym. O, dobrze mówił właśnie, że zły wilk. Dobrze mówił. Kurde, czy wszyscy tu mają dziary? Tutaj w tym radio? Zaraz wklejajcie, dawajcie swoje dziary, co macie. Co tam macie? A ja nie mam żadnej w sumie. Ale to tak z lenistwa i z biedy, bo może jakby mi się chciało i gdybym był bogaty, to bym sobie może zrobił. Bo wiecie, jak zrobię sobie jakąś tam dziarę za 100 zł, czy za 500, to coś, to mi wystarczy na jakiś taki malutki rysuneczek, nie? Jakiegoś kaczora Donalda mogę sobie malutką główkę wytatuować, albo jakieś nutki na kutasie. Na fujarce nutki sobie mogę wydrukować za 500 zł. No, Alos, który kiedyś tutaj nadawał przecież w radio, to on ma w ogóle jakiegoś tego Odyna na plecach, który trzyma wilka Fenrisa na klacie, który jest, i łańcuchy, które się obwijają na nogach i kolce na rękach, i w ogóle runy na sutkach, i w ogóle ma takie różne cuda, nie wyjdę. Nie, no ja wiem, że nie jest to złoty, no dlatego mówię, no to 500, no to za 500 bym sobie chyba by mi nutki wytatuował na kutasie ten tatuażysta, tak? Nutki. Albo ja mam tylko taki sposób na podryw. Mówię, że mam skoczka narciarskiego tak nad kutaskiem wytatuowanego, i dziewczyna zaraz: o, no bajerujesz, tak, jakiegoś tam małysza masz, tak, narciarza na tym. A ja mówię: naprawdę, ona ci, już ci wierzę. Ja mówię: pokazać? A ona wtedy: pokazać. A ja wtedy: tylko się schyl, żeby lepiej zobaczyć. Ja wtedy właśnie ściągam majtki, a ona mówi: i gdzie ten narciarz? Nie widzę. A ja mówię: odfrunął, już wyskoczył.

taty. Coś innego. Ale nie powiem, bo może sobie Karola nie życzy na przykład. Też nie zdradziłem, co potrzeba ma, bo też to osobista... Tatuaż to jest osobista sprawa. To było dla mnie. Także dla mnie był ten palec środkowy wyciągnięty właśnie w tej ręce. Więc to traktuję to jako coś osobistego. Także ten gest był do mnie. To też osobista rzecz. Więc... No... Pewnie wszyscy macie tutaj dziary. Na przykład, nie wiem, Tomu ma 4.20 i jakiś tam jakiegoś liścia. Furiat ma jakiś krzyż wielki, pewnie na klacie wydzierany, albo na plecach. Albo Pana Jezusa, bo Jana Pawła II na pępku, czy coś tam, nie wiem. Każdy ma jakiś inny, no. Etam to wiadomo, co. Już nie trzeba tu wspominać, każdy wie, że to może, że to jest Amiga. Każdy coś tu ma, no. Nie taki, ale mam coś, pisze Tomu. No. Ja nie wiem, może sam se zrobię. Ja to tak, wiecie, zrób to sam, nie? Bardziej. Jeszcze godzina i 3 minuty i będę musiał dać te 3 złote obiecane. Po 10, ale to teraz chyba dopisałeś, że po 10. Niepowtarzalny orgazm. Już się wycofuję rakiem tutaj. O, już po 10. O, to okłamał. O. Wcześniej było chyba, że po prostu wpłaci, a teraz już po 10. 3 złote. A w ogóle jaki biedak, nie ma 3 złote, tylko musi do 10 czekać. Widzicie, jak to jest ogółem. Czy ten tatuaż jest wysoko na wewnętrznej stronie uda? Nie. Nie, w innym miejscu. Ale już mnie nie ciągnijcie za język, bo ja już i tak za dużo powiedziałem. Teraz będą mnie wypytywać, aż zgadną, co, gdzie i tak dalej. To jest sposób. A jestem papla. Nie wolno mi ciągnąć za język. Już nie słucham was. Nie patrzę na czata. Nie, nic nie mam w dupie. Pas. La la la la la la la. Nie. Nic nie powiem. No, w ogóle mnie nie interesuje, co tam piszecie. Tra la la la. Bo wtedy po... Czyli to tak... Nie, nic nie powiem, nic nie ma. Nic nie ma, nie. Ja już nie patrzę nawet, co piszecie. Zaraz chlapnę coś. Taka rada. Nic mi nigdy nie mówcie w tajemnicy, bo ja zaraz powiem, zaraz rozpowiem. Taki jestem. Zaraz gdzieś biegnę i powtarzam. Nic nigdy... Nie, proszę mi nic nie mówić. Nic... Nic nie chcę wiedzieć. Może to nie była noga. Skąd wiesz, że była noga? Bo widziałem, że to była noga. Była w pełnej krasie noga pokazana. I napięty mięsień był pokazany. Bo to było też jakby... No, takie pochwalenie się nie tatuażem pierw, tylko nogą. Potem był tatuaż. To dwie różne sprawy. Nie mieszajmy tego razem. Była pierw noga, żebym zobaczył, że fajna noga, a potem był tatuaż. No dobra, no to już zdradzę, że nie był na nodze. Był gdzie indziej. Ale nie powiem gdzie. Czy Karolina przeszła już na hetero? Nie wiem. A mam pytanie do ciebie, psycho. Czy ty jesteś homo sapiens? Bo tak mam wątpliwości czasami. Krawiec ma tatuaże, idźcie z nim za garażę, to on wam pokaże. A właśnie, że nie pokaże. Bo nie mam. Nie mam. Może kiedyś sobie zrobię. Myślałem, kiedyś się przez chwilę zastanawiałem, czy sobie nie zrobić. I to jest właśnie przykład na to, że nie powinniśmy tak ulegać takim właśnie pragnieniom.

0: chwili, żeby sobie zrobić, bo teraz bym już nie zrobił tego, co chciałem sobie zrobić, a nigdy nie zgadniecie, co chciałem zrobić. I nie ciągnijcie mnie za język. I tak wam nie powiem, co chciałem sobie zrobić jako tatuaż. No dobra, skoro już tak prosicie, nalegacie, to wam powiem. Chciałem sobie zrobić tatuaż jak to się nazywało. Widzicie, już nawet tak się tym interesowałem, a teraz już nie wiem. Kostka Metatron. Taki anioł jest, Metatron kabalistyczny. I chciałem sobie zrobić, to jest taka dziwna geometryczna figura, tam jest jakby ikosahedron, tetrahedron, no takie różne bryły platońskie, ale tak jakby wszystko w jednym kształcie, wszystko wpisane. I takie coś sobie chciałem zrobić, ale mi doradzili, żebym nie robił, bo mi się rozejdzie, bo pierw muszę nabrać muskulatury i mieć to łapsko czy coś tam, bo potem jak zgrubnę czy coś, to mi się to rozejdzie, po prostu będzie głupio wyglądało. Poza tym to też taki kształt by dobrze nie wyglądał, bo to się z linii samych by składało, więc chyba żeby to jakoś pokolorować. Cześć, potrzeba, hej, hej. Wariacie, hej.
1: Czołem, mój temat. Mój temat bardzo. To jest straszny mit, jeżeli chodzi o tutaj jakąś twoją muskulaturę, tak, bo ja sam zrobiłem 5 kg w górę minus 10 kg później i ten tatuaż dalej ciągle wygląda ok. Także jeżeli już jesteś, no jesteś stary, nie oszukujmy się, to nie ma się tutaj co czaić. Sam pamiętam, miałem to, że się zdecydowałem, miałem taką naprawdę fantastyczną przyjaciółkę, która zawsze po głowie mi chodziło, ej kurde, fajne są tatuaże, fajnie sobie jest coś takiego zrobić. Tylko, że wiesz, że to było gdzieś odłożone z tyłu na tylną półkę. No i pewnego dnia przyszła, pokazała, no tutaj mam takie jakieś coś naprawdę fajnie, na przedramieniu. Gdzie to zrobiłaś? No tutaj i tutaj. No i poszedłem i tak z 20 minut dreptałem sobie w kółko, bo to z tatuażami jest jak z dziećmi, nie? Bo jeżeli podejmiesz sobie złą decyzję, no to jest na całe życie. No chyba, że można to zawsze usunąć laserem. I poszedłem do tego studia tatuażu i pogadałem z ziomeczkiem, pogadaliśmy sobie co chcę, jakie są moje oczekiwania. I koleś zrobił naprawdę zajebisty projekt. To nie było tak, że koleś mi przedstawił ileś tam projektów do akceptacji, tylko zarysowałem mu, jak chcę widzieć swój pierwszy tatuaż. I zrobił to tak bardzo zajebiście, że za każdym następnym razem, gdzie mam dwa customowe, no w sumie trzy customowe wzory, jeden taki bardziej od mniej customowy, miałem pełne zaufanie, bo to jest artysta, bo on wie, co robi.
0: No, wkleiłem wam na ekran tatuaż potrzeby, możecie sobie popodziwiać. Fajny, nie?
1: A serio wkleiłeś?
0: Nie, no, żartuję.
1: Nie, dobra, dobra. I tak to pewnie spadnie z copyrightu wklej.
0: Serio?
1: Tak.
0: Ale to nie spadnie. To będzie. Więc nie, będziesz żałował jutro, że pokazałeś i jeszcze cię wystalkuje ktoś. Lepiej nie wiesz, jak to jest.
1: A, play.
0: No, skoro mówisz. Dobra, no nie mówiłem wam, jaka jest dziara, ale moim zdaniem bardzo fajna. Dobra.
1: A to i tak jedna, druga całej mojej łapy.
0: Ale całkiem nice, ci powiem. Jest konkret. Ja myślałem, że ty jakiegoś tam masz wieśniackiego tribala, czy coś.
1: Błagam cię. Kiedy wszedłem do tego studia tatuażu, było coś takiego, że powołujemy się na, jak to się nazywa,
2: ta konwencja, gdzie nie ma. To trzeba się mnie pozbyć z tego rady.
1: Z uwagi na konwencję sumienia nie robimy, i tutaj były takie tribale, jakieś właśnie takie brzydkie napisy. Więc tak, przede wszystkim zadbajcie o swoje studio tatuażu. Żeby to nie było, słuchajcie, no to jest wasza skóra, to zostanie z wami do końca życia, chyba że chcecie to zdjąć, to będzie kosztowało 2-3 razy drożej.
0: Ty men, ale ty wiesz, że będziesz rozpoznany po tym w jakiś sposób, a jednak jakoś tam ci chyba zależy na anonimowości, co, czy nie?
1: Okay.
0: Wiesz, to... No, lepiej bym... Wiesz, lepiej się dwa razy zastanowić, bo teraz może masz taką tutaj luz bluz, a jutro będziesz, wiesz, płakusiał. Gdzieś zaraz się zaczną pojawiać na portalach gdzieś różnych, na serwisach twoja łapa i wiesz, i będzie szukanie. Sorry, słuchacze, ale muszę tutaj chronić kolegę, który nie wie, co czyni jego lewica i prawica i chce...
1: Jestem siebie pewien. To jest taki trochę test całego wszystkiego, wszystkich wątków, które na całej mojej historii zrobiłem. Wklej, rzuć. Moje ciało jest gotowe. Ha.
0: No dobra. Już momencik w takim razie. O, i proszę bardzo, macie. No.
1: Więc to jest ozdoba, tak? To jest jakaś wartość dodana do naszego ciała. Sam jestem brzydki, więc przynajmniej tą ręką mogę sobie coś swojego dodać.
0: Mhm. No, widzimy tu elektronikę, która jakby przechodzi w naturkę, czyli ty jesteś takim połączeniem żywej istoty i cyborga, jakby, i wszystko, co dotkniesz swoją ręką, to hakujesz. Po prostu.
1: Wiesz co, ten circuit board był pierwszym moim tatuażem w ogóle w życiu i tutaj akurat studio bardzo fajnie na moich emocjach zagrało, bo tak wiesz, gdzieś sobie tutaj, żeby to było schowane, żeby można było sobie schować, ej, zrób sobie to na przedramieniu. Weź sobie pierdolnij to po prostu na przedramieniu i żebyś po prostu miał, tak? To ja rozumiem, że to była pewna strategia sprzedażowa. Jestem całkowicie pewien, że to tak wyglądało. I to był mój pierwszy tatuaż i faktycznie potem to wszystko, co z drugiej strony ręki, czego tutaj nie widać, jest dodane, tak? Jest w pewien sposób się łączy. Ale no przede wszystkim, no niech to nie będzie jakieś gówno studyjko gdzieś w dupie na słupie, tylko coś, co ma też swoją renomę przede wszystkim. I tutaj myślę, że zapytanie się kogoś, kto się wydzierał, gdzie sobie coś takiego zrobić. Moja łapa jednak kosztowała 4000.
0: O Jezus Maria.
1: No.
0: Ile to także... można za to jajek za to kupić, człowieku? Ile amik... Ile telefonów Duji? Kurde, no. Nie, całkiem nice. Jestem mile zaskoczony. Nawet mi się to podobuje. Tu piszą, że nie widać motywu, złe zdjęcie. No jak, no widać w pełnej krasie. Proszę bardzo, już więcej się nie da tutaj odsłonić. No. Także widzicie, elektroniczna łapa i drzewko, że lubi chodzić do lasu z reklamówką Nitro. Taka elektronika to, że lubi stare komputery, bo to taka się elektronika, taka retro mi się troszkę kojarzy. A tam jeszcze są inne jakieś tajemnicze symbole, nie do końca widać.
1: Pod tym względem jest trochę spieprzone, bo chciałem, żeby tutaj jest taki chipset na samym środku i tłumaczyłem kolesiowi, że to musi być Potęga 2. No i mam to trochę spieprzone pod tym względem, bo chyba... Nie wiem, nie skończył 5 klas podstawówki, ale jest naprawdę zajebistym dziaraczem, jeżeli chodzi o takie, bo są pewne techniki, tak? Bo to, co tutaj na koło tego drzewka, taki palec można zauważyć, to jest w innej technice, takiego malowania, takim bardziej pędzlem, a tutaj jest właśnie takie dziaranko od po prostu tak rastrowo wyrobiona pewna konkretna grafika. I ten tatuaż byłoby mi naprawdę zajebiście ciężko usunąć, ale nie usunę go za żadne skarby.
0: I mówisz, że masz jeszcze drugą łapę, tak? Tak zrobioną? Czy nie?
1: Mam plecy i pierś.
0: Pierś.
1: Bo to, wiesz, tak się trochę w tym pewnym, w pewnym momencie zacząłem tym bawić, że jest asymetria. Że jeżeli sobie wychodzę, nie wiem, na plażę, to z jednej strony taki, wiesz, czarny, wydzierany. I dobrze, i naprawdę bardzo wam zalecam, słuchajcie, pilnujcie kolorów. U mnie jest tylko czerni i czerwień. I trzymam się tego absolutnie bardzo. Sam się ubieram, kurde, nawet w czerwone, w koszulę z czerwonymi jakimiś akcentami. To się wszystko ładnie dodaje. Jeżeli sobie nasrasz, ja pamiętam rozmowy właśnie z kolesiem, który zarządza tym studiem, w którym się tatuuje, gdzie pokazywał mi swoje tatuaże, jakieś takie, wiesz, karty gdzieś tam spod... Miał taki tatuaż właśnie spod na przedramieniu, że jakiś as mu wychodzi spod rękawa i on mnie nauczył bardzo ważnej rzeczy. Tatuaż musi oddychać. Każdy z tych punktów musi, każdy z tych obrazów musi mieć takie swoje miejsce, bo możesz tam nastarć naprawdę zajebiście wiele fantastycznych absolutnie rzeczy, ale jeżeli on nie będzie miał miejsca do oddychania, no to sorry, no całe wrażenie się zdechnie.
0: Masz na myśli, że musi być w tym wszystkim trochę światła wolnego, żeby nie było za bardzo nadziobane, tak? Żeby...
1: No tak, dokładnie to. Tomisiu, czy wybrałeś z katalogu? Nie, absolutnie nie. Każdy mój tatuaż jest autorski.
0: Ale to
1: znaczy, może inaczej. Nie jest autorski, ale na zasadzie, że przychodzę i dogaduję się, rozmawiam z menedżerem, mówię mu, co mniej więcej chcę osiągnąć i on mnie potem konsultuje z tatuatorem, który się specjalizuje, no choćby w tych dziwnych korzeniach, tak, tego drzewka i z nim rozmawiam. Jak chcę, żeby to wyglądało, każdy z tych tatuaży jest autorski.
0: No faktycznie dodatkowy kolor robi robotę, bo to nabiera takiego po prostu stylu fajnego. Ciężko to opisać, no ale jak też lubię na przykład logosy jednokolorowe, ale jednak fajnie jak są przynajmniej te dwa kolorki i jeden stanowi takie uzupełnienie, wzbogacenie, no bogaciej to wygląda po prostu trochę i tak wiesz... Ciekawiej na pewno, no. A czerwony i czarny zawsze do siebie pasują. To jest taki zestaw kolorystyczny, który zawsze fajnie się ze sobą komponuje.
1: No i wiesz, no i w takiej durnej sytuacji, kiedy przychodzę z kumplami, nie wiem, do jakiegoś pubu, tak, i ja jestem tym, którego zawsze zapamięta barman, bo raz, że mam ten tatuaż na dłoni, dwa, że choćby się lubię ubierać na czerwono. I to faktycznie zacząłem się ubierać na czerwono na tej podstawie, gdzie ten pierwszy tatuaż, ten circuit board był... Z początku chciałem, żeby on był czarny, no ale koleś faktycznie mnie przekonał, że tutaj nadamy mu trochę takich czerwonych akcentów. To się zajebiście naprawdę sprzedaje.
0: No i tutaj dużo właśnie na tej płytce, na tej elektronice... dużo czerni, a tu nagle jakiś akcencik. O, to jest właśnie dobre słowo. Akcent, nie? Właśnie akcent czerwony. To dobrze robi, no. Tutaj już się dopytują, ktoś tu Newtona wypatrzył pod drzewkiem, ktoś inny Sutka, no to
1: jest piękne, bo faktycznie akurat tutaj jest parę ukrytych znaczeń, ależ nikt z was nie znajdzie tego ukrytego znaczenia, które chciałem tutaj przekazać.
0: KGB-rut proponuje, żebyśmy se Avengersów jebnęli na plecach. Nie wiem, czy bym się dobrze czuł z jakimś Kapitanem Ameryką na plecach, czy z innym Spider-Manem na pępku. To chyba nie za bardzo. No, całkiem fajnie. I masz go zrobione, widzę, tak, że jak ubierzesz sobie koszulę z mankietem, to ci zakryje, więc bo tutaj też napisał Tomu, że w USA musiałbyś zakrywać sobie dziarę do pracy. Dlatego ma na plecach.
1: Zakładam długi rękaw. Miałem zresztą taką sytuację w tym roku, kiedy jechałem na pogrzeb swojej babci i po prostu założyłem długi rękaw i tyle. No, nie widać.
0: Tam jest też motyw zachodzącego słońca. Dobrze wypatrzył to, Misiu?
1: Nie.
0: Coś tam jest, ale nie do końca widać co koło tego drzewka. Chyba jakaś mandarynka. To jeszcze za PRL-u se potrzeba wytatuował mandarynkę, bo nie było, ale tak chciałem bardzo mieć, to sobie wytatuował mandarynki.
1: Z drzewkiem wam zdradzę, że tutaj jest faktycznie ukryta historia, która jest dość płytka ze względu na to, że to drzewko jest oświetlone księżycem według fazy i według punktu naszej Polski z dnia, kiedy urodziła się moja siostra.
0: No, wiemy, że siostra jest dla ciebie ważną osobą w twoim życiu, no i znalazła też swoje miejsce na tatuażu, no proszę. No, ale drzewo nice, man, nice, go to the forest.
1: Come on, man.
0: Ciekawe, czy Tomek ma jakieś tam motywy, jakieś, wiesz, jakaś spirala kesze, coś.
1: Weź, bo jeszcze jakieś takie iskry będą szły z tej technologii kesze. No tutaj sobie śpisz i nagle tutaj prąd sobie wygenerował.
0: Ja bym sobie na pięściach, na knykciach, czy jak to się nazywa, nie, no, tak niektórzy sobie tatuują jakiś tam hejt, to są cztery palce, hate, a na drugie bym sobie zrobił mercy albo coś, hate, mercy, tak, w zależności od tego, czy komuś wybaczam, czy nie wybaczam, albo tą pięścią, albo tą, jakąś błyskawicę bym sobie na pięści zrobił, jakąś, kurwa.
1: Wiesz co, na lewej ręce wytatuuj sobie tip, na penisie end, a na prawej ręce donation.
0: Macie jakieś ludzie propozycje, co mógłbym sobie wytatuować, żeby się jak tak pasowało? No to co ja mam? NR sobie zrobię. Na jednej sobie zrobię N, na drugiej R i tak będę składał. NR. Rules.
1: Jak to było w Konstantinie. On miał takie, wiesz, takie tatuaże, że sobie przyłożył te ręce. Ale kurde, ludzie, kochani, absolutnie, tatuaż jest decyzją indywidualną. Nawet jeżeli macie żonę, 10 dzieci, fantastycznie wam się żyje w rodzinie, to jest wasze ciało. Zawsze coś się może spierdolić. I widziałem, no bo tam spędziłem ładnych parę dni na tatuowaniu i widziałem sytuację, że przychodzi taka para, że chce sobie zrobić taki, wiesz, taki tatuaż, że będzie się dodawać, tak, że jak sobie rączki włączymy, to tutaj będzie i tutaj będzie coś tam, nie? I za każdym razem kazali im wypierdalać. Za każdym razem kazali im wypierdalać. Bo to jest decyzja twoja, a nie chwili emocji. I nawet małżeństwo, nawet rodzina jest chwilą emocji. Tak w przypadku mojej siostry, tak, to są więzy krwi. Ja tych więzów krwi nie złamię nigdy, ale jeżeli sobie podejmiemy tę decyzję na podstawie właśnie jakiegoś, nie wiem, mało eleganckiego widzimisię, no to się prędzej czy później skończy źle. Może się uda. Ale fajnie, żeby artysta stwierdził w tym momencie, stary, ja ci tego nie zrobię. I wiesz co, to jest dobry probierz, tak? Bo przychodzisz do salonu tatuażu, i mówisz, wytatuujcie mi na czole, jestem chujem. Jeżeli on ci nie powie, żebyś wypierdalał, to uciekaj stamtąd natychmiast.
0: Niektórzy sobie bardzo takie wieśniackie rzeczy tatuują, jakiegoś Barda Simpsona, czy tam coś, no to i potem myślę, że żałują trochę. Też na twarzy, już no, ktoś to sobie robi na twarzy, no to tak... Oznacza się jako debila, moim zdaniem, trochę. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, jeśli ktoś ma jakiegoś tribala pod okiem, ale to mi się wydaje strasznie głupie tak sobie zeszpecić. Bo na ręku, okej, fajnie to wygląda, faktycznie. Na plecach, jak najbardziej, ale na gębie, na czole coś chce tatuować, jakąś swastykę albo jakiś coś, dajcie spokój. Fajnie chyba jednak, jak taki tatuaż da się zakryć, bo raz, że jest to taka rzecz, którą czasami możemy chcieć zakryć z różnych względów, a dwa, że Może nam się przestać podobać, możemy chcieć zakryć, może mogą nas do pracy nie przyjąć, może też warto zakryć i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest powodów, więc dużo jest powodów, dla których ja bym sobie zrobił tak, aby w razie czego móc zakryć jednak.
1: Wiesz co, prędzej czy później sądzę, żebym sobie wytatuował coś, co będzie wystawało ci spoza na szyi, tak trochę powyżej kołnierzyka. Tak, bez żadnego znaczenia, ale żeby było widać, że jesteś wytatuowany. Bo to też, no, jeżeli masz jakiś taki styl pracy, że działasz na tym frontline, na tym frontdesku, no to też musisz się sobie zdawać sprawę z tego, tak? Ale jeżeli jesteś sam freelancerem, to kurde, co ci broni? Nigdy, absolutnie nigdy nie będziesz obsługiwał klienta, bo to uwłacza twojej godności, tak? Więc come on.
0: No. Jak macie pryszcza na plecach albo dwa na przykład, to możecie tak dla niepoznaki zrobić jakiś tatuaż, że to są oczy, na przykład jakiegoś smoka, te pryszcze. Coś, taka rada moja mądra. Możecie sobie, niektórzy mają kolorowe tatuaże, nie? Na przykład w ogóle w różnych kolorach. Co myślisz o takich tatuażach, że jest niebieski, zielony, czerwony? Średnio mi się to podoba, jednak fajnie, jak jest takie monochromatyczne, nie? Właśnie dwa kolory, jeden. Kolorowe mi się nie podobają, wygląda to jak żygi, po prostu jakby ktoś nas obrzygał całego.
1: Wiesz co, zależy, bo znam jednego takiego typka, który naprawdę zajebiście się w tym dobrze interesuje. Dobrze to ogarnia, zaczynał w ogóle od malowania motocykli, jakichś takich customowych, dziwnych rzeczy malował aerografem i potem po malowaniu aerografem właśnie przyszedł do tatuaży ze względu na to, że było po prostu więcej kasy w tym, tak? Więc można wyciągnąć, tak, współcześnie, przy użyciu współczesnych farb naprawdę bardzo fajny efekt, tylko żeby to się dodawało, tak, tutaj, no, ten palec, tak, po prawej stronie zdjęcia, który wystaje, był zrobiony zupełnie inną techniką niż wszystkie pozostałe trzy tatuaże, które mam, ale wygląda to spoko i naprawdę widziałem, gdzie mam w tym swoim studiu tatuażu kolesia, który potrafi robić, wiesz, portrety, który zrobi ci naprawdę bardzo wierny portret twojego, przykładowo, nie wiem, kolesia, który tatuował się głównie na sesji dziecka, które zmarło w wieku 1,5 roku. I on to zrobił naprawdę, wow, naprawdę dobrze i z tego co wiem, z tego co go potem widziałem, bo się spotkaliśmy parę razy potem, zostało to naprawdę całkiem nieźle odwzorowane. Więc no to też pytanie, gdzie idziemy, tak? Bo jeżeli sobie zaoszczędzisz, to słuchajcie, tu nie ma absolutnie niczego do zaoszczędzenia. To są jak kurde wymiana hamulców w samochodzie. Nie ma punktu, w którym chciałbyś zaoszczędzić, bo ten tatuaż będzie z tobą do końca życia albo będzie inaczej to kosztowało ciebie zajebiście dużo pieniędzy.
0: Święte słowa, chociaż Biblia zabrania tatuaży. Niepowtarzalny orgazm pisze, donata dostał i nawet nie zauważył redaktor jeden zrogowaciały. No tak, faktycznie, taki byłem pod wrażeniem, że zapomniałem. I niepowtarzalny orgazm właśnie wysłał i mówi, ja biedak? O, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia. I 30 zł wpłacił, obiecywał, że 3, a wpłacił 30. I taką właśnie słowność to ja lubię, że dodał jeszcze jedno zero. Bardzo, bardzo wspaniały człowiek. Czy za 30 zł można zrobić jakiś tatuaż?
1: Znam jednego
0: kropkę,
1: typka, który...
0: kropkę na koło wargi.
1: Znam jednego typka, którego swojego czasu poznałem na Woodstocku, który ma wytatuowanego Cartmana na swojej łydce i który tak, wiesz, tak po prostu no, się ozdobia i kiedy doszło do naprawdę niesamowitego chleju podczas tego Woodstocku, to on kiedyś opowiedział, podzielił się z nami historią, że ma na dupie wytatuowane słowo dupa. Pokazał nam.
0: Bardzo, bardzo odkrywcze. Bardzo odkrywcze, żeby ktoś się nie pomylił przypadkiem, że to nie
1: jest. Jeszcze takie było to napisane dupa, takim wiesz, odręcznym pismem było jeszcze podkreślone.
0: No ładnie. Dzięki niepowtarzalny orgazmie, tak w ogóle. W ogóle ogółem ostatnio na jednym streamie udało mi się zebrać więcej niż Major Suchodolski. Najbardziej znany patostreamer zbiera, bo ostatnio coś mu nie wyszły te streamy. Chciał zebrać 1500, a zebrał tam około 400, a mój rekord to więcej niż tyle i się ucieszyłem, że prześcignąłem Nitrodolskiego w donatach. Może jak tak dalej pójdzie, to Daniela Magicala i prześcignę i w ogóle, no.
1: Czyli mamy z głowy te wszystkie rozmowy dotyczące tego, ej, to tutaj sobie otworzą, kurde, piwko, jedzą jedzonko, jedzą jakiś twarożek, nie będziesz się już tak wkurwiał.
0: Ja myślę, że to właśnie z tego, że ja więcej piję i jem na antenie i wzrosło. To może być z tym jakoś związane. Więc muszę więcej jeść, psznie jeść i gdzieś może pójdę do lasu jeszcze, czy coś, jakiś. Ty, a tak szczerze powiedz, jak już tak się tutaj sobie szczerze gadamy, kirałeś kiedyś rozpuch?
1: Nie.
0: No ja mam kolegę, który próbował, mi się pochwalił ostatnio. Jak byłem młody, to wąchałem rozpuch sobie, a ty nie. No to
1: są pewne granice, absolutnie są pewne granice. Miałem w podstawówce takiego kumpla, który trochę lubił sobie zawąchać benzyny z motocykli. Jest nie, absolutnie, kurde, są pewne granice. To jest heroina, to są wszystkie opiaty, opioidy i to są właśnie wszelkiego rodzaju środki wzięte.
0: Może jakbym zaczął właśnie kirać rozpuch, to bym robił ciekawsze streamy. Jakieś takie weselsze.
1: Wiesz, to nawet dzisiaj powiedziałeś coś takiego, że chciałbyś, żebyś był trochę mniej inteligentny, więc zapierdalaj, kupuj nitro.
0: No, może zrobimy taki właśnie unboxing. Proszę bardzo, mamy tu buteleczkę, jest reklamówka. Wlewamy. No, ciekawe, co to będzie, czekamy. No, dobra, startujemy. A potem na...
1: Prawie, znalazłem cię.
0: Donajcik.
1: Krawiec. Zostaw tę reklamówkę.
0: Potrzeba.
1: Tak, potrzeba ci leczenia.
0: To by były świetne streamy. Ale by się donaty posypały od razu, ludzie by mnie pokochali, byłbym gwiazdą. W końcu bym zaczął być znany, coś by się działo, wklejali by na wykopie, by się interesowali, paczki wysyłali z konserwami, nie musiałbym kupować. Same plusy to ja tu widzę na razie w tym wszystkim.
1: Oj, nie, no. Są pewne granice, naprawdę.
0: Człowiek, słuchaj, człowiek inteligentny się przejmuje też wieloma rzeczami, a taki właśnie, jakbym zaczął właśnie rozpuch kirać, trochę by spadło i bym się tak nie przejmował życiem, wiesz, sprawami, byłoby radośnie.
1: Wiesz co, przypomina mi się takie opowiadanie, mieliśmy gdzieś w okolicach 5 czy 6 klasy podstawówki napisać opowiadanie fantastyczne. I miałem takich dwóch kolesi w mojej szkole na wsi, którzy byli wówczas strasznie zafascynowani wąchaniem budaprenu. I nie pamiętam dokładnie tego opowiadania, bo to czytaliśmy sobie na głos, ale finalny taki, wiesz, taki breakdown, tak na sam koniec, jak budujesz całą narrację od początku do końca, to finalny breakdown był taki, że wszyscy się nawąchali i nakirali. Nakirali i się utopili.
0: Dark Vapor pisze, twierdzi, że klej jest lepszy. To praktykant próbował, ciekawe. Klej lepszy. Budapren. No. Chyba spotkałem ludzi, którzy nadużywali tej substancji w życiu. No, tak patrząc, to chyba bym nie polecał właśnie uzależnienia od wąchania butaprenu. Ale ja tylko raz spróbuję i potem już nie będę. Potem już przestanę, obiecuję to. A wiecie, że jak ja coś obiecam, to...
1: To obiecasz.
0: To obiecam.
1: Więc... A potem ja tam wszystko wyjaśnię.
0: Ale tutaj mam lasek dosłownie, nie wiem, pod nosem.
1: Pod nosem? Oj, już tutaj nos. Widzę.
0: No, może się zastanowić, bo to też łatwo dostępna, w Polsce legalna używka, nie to co diabelskie ziele, za które się można w pierdlu wylądować, pierdzieć w pasiak 2 lata, albo i 5. No, a za to, jak mnie złapią nawąchanego rozpuchem, to jeszcze mnie do domu odwiozą i będzie tutaj, panie krawcze, proszę tutaj, to nóżka się powinna spokojnie, tu no, proszę się, tu, proszę wejść, dobrze, już zawozimy. No tak się przynajmniej, tak traktują Suchodolskiego, no to myślę, że mnie też chyba, może będę znaną osobistością w Środzie Śląskiej, się stanę od razu. Są już tutaj propozycje, że na burmistrza może by startować wtedy Środy. No kurde, kusi.
1: Naczelny żul Środy Śląskiej.
0: Kusi. Jedyny żul. No to tak za bardzo nie ma. Raz mnie jeden o mało rowerem nie przejechał. Tylko słyszałem z tobą, kurde, jak się chodzi, kurde. Jakiś taki. Raz widziałem, jak się babcia na skuterze wywaliła, tak jechała i pum, pierdut. Różne ciekawe rzeczy. Ale raczej spokojnie, tutaj nawet... Przepraszam. Od tego rozpuchu mi się kichać chce. Raczej spokojnie, nie dewastują, nie zaczepiają, no fajnie. Mogę sobie tu chodzić po nocy tak bez strachu. Jakoś przyjemna atmosfera, mogę sobie na stację bez żadnego tam, bez duszy na ramieniu chodzić bardzo spokojnie, fajnie. No, we Wrocku to raczej bym nie polecał chodzić sobie po nocy po mieście. To różnie może być, chociaż no, samemu to wiadomo, no, z kimś to już spoko, ale tak samemu to se chodzę, się nie przejmuję. W Irlandii tak się czułem właśnie bardzo spokojnie, też nie było zupełnie atmosfery, że coś ci grozi, że ktoś cię tam zaczepi, no, bardzo przyjemnie i tutaj też tak jest właśnie, fajnie, kameralnie.
1: No nie wiem, no to jeżeli byście chcieli znaleźć sobie takie... Kurde, to może jest taki protowioska Mocnego Radia. Tam sobie kupimy jakieś 200 metrów kwadratowych, jakąś działeczkę, założymy sobie tam domki, będziemy nagrywali, będziemy puszczali z głośników 24/7 kazanie krawca. Czyli to jest może naprawdę jakiś, możemy sobie zrobić drugiego Jim Jonesa.
0: No w sumie. No tylko jak załatwić tą ziemię? Może by się dało jakoś za darmo załatwić i tutaj mi pomysł podsunął Tomu, bo napisał krawiec, jakbyś wdział myckę do lasu, to by cię nie ruszyli. A jakbym sobie właśnie założył myckę i poszedł tu do burmistrza po tą ziemię, to zaraz by było, proszę bardzo, tu damy ziemię, oczywiście. Pójdę właśnie, założę myckę i powiem, dzień dobry, ja potrzebuję ziemia. Tu w Środa Śląska ziemia jest mnie potrzebna. Czy by się coś nie znalazło? Zaraz mi dadzą tu ziemię, zobaczycie. Tylko muszę myckę nabyć. Zbiórka na myckę. Zbieram na myckę.
1: Źle to robisz. Ja ci zaraz wszystko wyjaśnię. Panie burmistrze, moja rodzina tutaj przed II wojną światową. Te wszystkie ogrody to tak. Te wszystkie ogrody tutaj dotykała, dbała o nie i my wam sprzedamy bardzo piękne owoce, jego szefcik musi być, panie burmistrzu. Niech pan tutaj, czy ja muszę dzwonić naprawdę do Izraela, żeby tutaj to pomóc tutaj dla mnie. Ja tutaj ogród założę tylko. To będzie ogród uciech. Zróbmy sobie kurde. Ty, szukaj najbliższej rzeki, znajdziemy tam wyspę, zrobimy sobie pedofilską wyspę, Epsteina.
0: Ktoś rzucił pomysła. Skąd dzieci weźmiemy? No to znowu się w myckę ubiorę, pójdę do jakiegoś domu dziecka.
1: Panie burmistrzu, my tutaj, ja tutaj cała historia, ja tutaj otworzyć przedszkole, uczyć o Holokauście i jak penisa trzymać. Panie burmistrzu, czy ja naprawdę mam teraz dzwonić do Izraela?
0: Ja się ubieram w myckę, będę załatwiał różne rzeczy. Pójdę w tej mytce do ratusza, załatwię tutaj ziemię, pójdę do jakiejś firmy budowlanej, do państwowej muszę iść. Ubiorę się w myckę, wszystko załatwię, będziemy mieli. Także, albo sobie wytatuuję myckę na głowie, albo nie wiem co, kurde, już głupie pomysły się trzymają. Tomu pisze, Krawiec, ja ci wytłumaczę. Bierzesz biustonosz, rozcinasz i masz dwie mycki. No, też można. Właśnie.
1: I Krawiec sobie wchodzi do takiego urzędu z taką mycką z biustonosza. A ja to nie chciałem. A wszyscy w myckach tak na niego patrzą. No i co byś chciał? Rebe... Mamy kolejną anomalię.
0: Ale ty się śmiejesz, Potrzeba, a tu właśnie cała historia Środy Śląskiej jest oparta na tym, że jakiś bogaty Żyd zakopał skarb i to wykopali, ten skarb, i jakby i nie oddali, tylko sobie, wiesz, tu wyszabrowali cały ten skarb i tak sobie nawet przejeżdżam i widzę, że jak ten ma taki wielki dom, bogaty, to więcej tam z tego skarbu. Jak ktoś ma taki malutki domek, to tylko troszkę tam małą skrzyneczkę znalazł, wykopał. No i bardzo mało z tego skarbu tam wróciło. Jest tu jakieś muzeum skarb śrecki czy coś, ale to już tak, wiecie, takie ostatki, takie okruchy z pańskiego stołu, trochę to już takie nic tutaj właśnie. No, cała historia się tu o Żyda znowu rozbija w tej Środzie Śląskiej. Gdzie ja wylądowałem?
1: Stałeś się tym, co chciałeś zniszczyć.
0: No właśnie, to widzisz, tutaj los, jakaś karma taka. Ja tu się śmieję z Żydów i wylądowałem w miasteczku, które właśnie dzięki Żydowi bogatemu. Nie, bo coś tam było, że królowi pożyczył, król nie oddał, coś. Nie pamiętam już dokładnie. Coś było z jakimś skarbem Żyda.
1: No tutaj zauważmy, tutaj rozłóżmy pewne słowa, tak, że jestem potomkiem Ra. Pożyczyć, pożydzić. To nie jest przypadek, że te słowa są tak bardzo podobne. I ja sam, słuchajcie, Stryków, węzeł koło Łodzi jest i do tego dnia jest bodajże sterowany przez Mariawitów, przez jakiś właśnie protestancki kościół, który jest totalnie po prostu zagarnięty, cały teren, który naprawdę zajebiście się dorobił tylko i wyłącznie na tym, że wybudowali autostradę, ale też pamiętajmy, że te 100 lat temu, te 80 lat temu, to tak jakbyś sobie szedł przez ulicę, to co czwarty Polak był Żydem.
0: No, a dzisiaj co czwarty jest w Sejmie Żyd. Co drugi, przepraszam. Może więcej nawet niż co drugi. Tak bym stawiał, ale to nie ma znaczenia, czy tam Polak, czy Żyd.
1: Tak jak mówię, no uczmy się od nich, a nie kombinujmy tutaj jak koń pod górkę. Panie Morawer, nauczysz się nas. I mam taką, wiesz, mam taką w ogóle wizję, bo teraz w tym tygodniu się pojawiły informacje dotyczące, to znaczy pojawiła się prezentacja polskich samochodów elektrycznych. One są naprawdę zajebiste. Oczywiście tam było parę mock-upów. Takie mock-upy są całkowicie do zgarnięcia. Były pewne, widziałem komentarze hejterskie, że ten podstawowy samochód Izera będzie się rozpędzał od 0 do setki w 8 sekund. No a Tesla się rozpędza w 3 sekundy. No ale to nie jest jebana Tesla. Tesla kosztuje 200 tysięcy złotych, tak? My tutaj celujemy bardziej w polskie potrzeby, żeby sobie sprzedać samochód za 20-40 tysięcy złotych, powiedzmy. Tak lekko dając na to. Tylko ja już wiem w tej chwili, że ten polski elektryczny samochód się spierdoli, wypierdoli się na głupi ryj i nie będzie miał żadnego sensu. A wiesz czemu? Bo na tej premierze był pan premier i on miał swoje, on nie był gościem takim, wiesz, takim, który sobie siedzi, on nie, jemu dano mikrofon i on opowiadał, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Czy kiedykolwiek w historii świata na prezentacji nowej Tesli przyjechał, nie wiem, Donald Trump albo Barack Obama, czy na prezentacji nowego Volkswagena Golfa przyjechała Angela Merkel? Nie. To jest tylko nasze polskie. To jest pomysł zajebisty i szkoda. I już ja już to widzę, że to się zjebie od początku do końca. Bo już, kurde, tutaj państwo robi jakąś swoją politykę. Bo 8 sekund do setki to jest w sytuacji silnika elektrycznego może nie za dużo, ale to jest Nissan Leaf. My z tym konkurujemy. My nie robimy roadstera, my nie robimy sportowego samochodu. To jest coś takiego, jakiś taki dupowozik, tak? To jest okej, okay, to jest wszystko okej. Okay. Wszystkie, dosłownie wszystkie założenia, które widziałem na tej prezentacji są w porządku i one się trzymają kupy. Robimy sobie jakąś taką bliskowschodnią Dacię i okej, okay, mamy szansę, ale przyjechał Morawę i dostał mikrofon. Więc to się spierdoli.
0: Tragedia. We mnie się krew od razu gotuje, wiesz? Gdyby to ode mnie zależało, to bym po prostu na kopach wyniósł tego Morawera, po prostu pójdziesz ty szmaciuru, idzie ty kop, i kopa, i kopa. Wszystko, zawsze muszą do wszystkiego przytknąć swojego kutasa, te sejmowe kurwy. We mnie się gotuje krew po prostu, wiesz? Po prostu goniłbym, lałbym, po prostu aż ty... Po co? Ale właśnie od razu też pomyślałem, że taki tani samochód elektryczny to tędy droga. Właśnie Polska może robić rzeczy alternatywne, tylko że tańsze i wielu, nie tylko to na Polskę, wielu będzie kupców na całym świecie, którzy nie są jacyś wielce zamożni, chcieliby mieć elektryka i kupią sobie polskiego. Nie ścigajmy się na jakość, ścigajmy się na cenę. Zróbmy coś całkiem niezłego, przyzwoitego i tańszego i właśnie takie powinny być polskie produkty, wynalazki różne, no. Nie?
1: No tak, no tutaj możemy sobie otworzyć cały wschodni rynek, tak? Eksportować to na Ukrainę, eksportować to na Białoruś, eksportować to na Litwę, Łotwę i Estonię, które mają dużo czystszą energetykę, gdzie będzie naprawdę zajebisty rynek zbytu, jeżeli zapewnimy im tam faktycznie jakieś punkty, żeby to sobie doładować. Nawet na Czechy i Słowację, ja wiem, oni mają swoją Skodę, ale Skoda jest uzależniona od grupy VAG, od grupy, która jest skupiona nad Volkswagenem i jeżeli sobie kupujesz Skodę, to tak naprawdę kupujesz sobie jakiegoś Volkswagena. Więc tak, to miałoby naprawdę zajebisty sens, bo to znaczy tak, była pewna dwufazowa informacja co do tego, że się pojawi polski samochód elektryczny. Na samym początku naprawdę sam się śmiałem. Potem, kiedy to uruchomili, ja wiem, że to były mock-upy. Ja wiem, że to były pewne obietnice. Jak to w Death Stranding się pojawił taki piękny cytat. Każda paczka jest obietnicą. Ale to była pewna obietnica nam dana. I naprawdę widzę, że mimo, że mamy włoskich stylistów, że mamy jakichś kolesi z Francji, którzy nam dorabiają pewne rzeczy, tak, moglibyśmy być pierwszym sensownym producentem tutaj u nas w Kutnie elektrycznych samochodów. Tak, bo to ma naprawdę zajebisty sens. Ma naprawdę zajebisty sens nawet przy użyciu tych zewnętrznych komponentów, ale nie kiedy Morawer wychodzi i bierze za mikrofon. Bo ja już tutaj wiem, że on przyjechał tutaj zrobić wał, a nie opowiedzieć coś fajnego.
0: Tragedia po prostu, tragedia. Nie wiem. Płakać mi się chce po prostu. Wszędzie te ryje, te wstrętne ryje. Ach. No. Chyba kończymy audycję. Smutno mi się zrobiło, jak sobie wyobraziłem tego Morawera. Jak znowu po prostu wszystko psują te gnidy, te szkodniki, pasożyty wstrętne. Zaszczane, zabrudzone, zaśmierdzone.
1: Łajdackie, ale odwal się od tego kleru.
0: Łajdackie i nikczemne. Po prostu. Dziady wstrętne. Po co? Tak było fajnie, fajny klimat. Tu niech wyjdzie jakiś konstruktor, jakiś projektant, jakiś szef projektu, ale nie Morawer. On tam pasuje jak świni siodło. Niech pójdzie na jakieś dożynki może ewentualnie, albo nie wiem, do Lichenia niech sobie pojedzie, albo gdzieś, no nie wiem, jakaś droga krzyżowa, coś, jakaś miesięcznica, to bardziej to pasuje, ale tutaj wszystko tak popsuć, to jest tragedia ludzka.
1: Ale sobie wyobraź, jedziesz takim polskim samochodem elektrycznym, zasięg 480 km i tak co 100 km. A teraz pora odmówić modlitwę Ojcze Nasz.
0: Ale to w ogóle jest zepsucie marki, już na starcie. Teraz już wielu ludzi tego nie kupi, bo im się będzie z tym głupim ryjem kojarzyło.
1: No to znaczy, wiesz, to jest moje prywatne zdanie. Ten samochód był zajebiście ciepło odebrany na konferencji zarówno przez polskie, jak i zagraniczne media. Ale zobaczyłem ten prszywy ryj, te krnie,
0: te oczka takie kaprawe, wstrętne.
1: Miałem raz, kurde, ostatnio się Morawer pojawił w innych oprawkach okularów, to kurwa, czy się podszywasz? Świat nam nie ufa. Świat nie ufa Polsce. To jest smutne. To jest smutne, bo kocham ten kraj. Wychowałem się w nim, płacę w nim podatki. Dumny jestem z naszej polskiej narodowej dumy. I dlaczego ten podły skurwysyn musi się wpierdolić na prezentację naszego nowego produktu? Po chuj tam jesteś potrzebny? Wypierdalaj robić jakieś, nie wiem, machlojki, zrób sobie wały na działkach pod Krakowem. W dupie to mam. Nie ruszaj tego, daj nam coś wreszcie, kurwa, zrobić, śmieciu jeba.
0: No, to nic dodać, nic ująć. Podpisuję się obiema rękami pod tym, co potrzeba, powiedział. Weź się w końcu odpierdol od nas, obywateli, i weź tam sobie gdzieś licz szekle, czy co tam robisz. Jak nie bankster, to jakiś taki wsiur przyjdzie, ziemniaczany, nohal, wąsy. Wczoraj macał kury, dzisiaj nosi garnitury i po prostu też musi się gdzieś tam, wiesz, wtrynić po prostu. Jeszcze pewnie na krzywy ryj. Jeszcze trzeba pewnie zapłacić sporo, że przyszedł, bo trzeba mu zapewnić. Zapewnić to, zapewnić tamto, i to wzrasta koszt, marka się psuje. Wszyscy będą mieli teraz przed oczami ten głupi ryj. Tragedia po prostu.
1: Tutaj jeszcze Tomu mówi 400 km z zasięgu. Żartujesz? No to ma być konkurent Nissan Leafa. Mniej więcej podobne osiągi. Myślę, że no właśnie tak trochę głupio, tak, żeby samochód, który wyjdzie w 2023 roku, konkurował z samochodem, który wyszedł w roku bodajże 2018, ale jeżeli będzie on odpowiednio tani, jeżeli zapewnimy temu infrastrukturę, będzie okej, tylko kurwa nie przeszkadzajcie przedsiębiorcom robić swoje roboty.
0: No, jeden się wykazał jakąś tam wiedzą techniczną, drugi coś załatwił fajnego, a na końcu przyszedł Morawer i wygłosił przemówienie. O Kaczyńskim coś było, że to dzięki Kaczyńskiemu mamy to wszystko? To całe dobro? Było coś?
1: Nie, no przecież to jest szeregowy poseł, to niepodobne, to nie pytać o to.
0: To niepodobne. One podobne. Kurde, no. To jest największa tragedia. Właśnie to jest prawdziwa zaraza. To jest prawdziwy COVID. To jest to, co właśnie... To jest ta choroba, która...
1: Ale wiesz co, jest taka liga wyścigowa, która się nazywa Formuła E. gdzie mamy elektryczne samochody. I jest coś tam, coś takiego jak fanboost, gdzie podczas wyścigu ludzie, którzy oglądają ten wyścig, mogą online przez internet zagłosować, że chcą dać boosta jakiemuś konkretnemu graczowi, konkretnej osobie. I zawsze jest to gdzieś tam wyciągnięte, gdzieś tam na boku, gdzie ta linia wyścigowa nie jest aż tak bardzo przystępna, ale jeżeli nią pojedziesz, możesz sobie, jeżeli jesteś oczywiście odpowiednio lubiany w tymże wyścigu, zebrać ten fanboost i dostać parę fajnych kilowatów. Więc wyobrażam sobie taki polski samochód elektryczny, który robi to samo, tylko że musisz odmówić dziesiątkę do miłosierdzia Bożego.
0: I wlać wodę święconą do dziurki. Nie, no, ale bo tak tutaj niektórzy piszą, że co to za pojazd, że to takie byle co. Ale zaraz, przepraszam, czy każdy samochód musi być szybki, luksusowy? No nie, no są różne grupy odbiorców. Ja na przykład bym nie pogardził jakimś tańszym elektrykiem, bym się cieszył i nie przeszkadzałoby mi, że on się trochę wolniej rozpędza. Czy, nie wiem, czy każdy musi mieć Mercedesa? Rany ludzie, no. Ale bo tu też był komentarz, że i ci bateria wybuchnie na jajkach. No, nie, no, mówimy o tańszych alternatywach, ale o takich, które nie zagrażają nam. No jeśli by coś nam tu zagrażało, no to po prostu zła konstrukcja i kryminał no, się robi, no to raczej nie będzie chyba czegoś takiego. No. A poza tym to, że on jest tańszy, to wynika z wielu po prostu czynników. Nie tylko dlatego, że wybiedzony czy coś. Tak się domyślam, nie? Że to różne tutaj rzeczy decydują i no... przepraszam, bo też był komentarz, że to państwowa firma, to Moraver musiał przyjść, no musiał, nie musiał, no nie wiem.
1: No nie, no nie musiał, mógł po prostu usiąść na dupie i robić sobie jako klient, tak? Tak samo Trump przykładowo sobie potrafi przylecieć na wystrzał rakiety SpaceX, tylko on tam nie zabiera głosu, on siedzi gdzieś tam na VIP-ach. Więc przecież Indie, przecież Chiny naprawdę zrobiły bardzo mnóstwo fajnych elektrycznych samochodów, więc tak trochę dla plebsu, tak? No nie oszukujmy się, kawał polskich ludzi to jest też plebs. I nie chciałbym, żeby ci ludzie dostali taki silnik jak w Tesli, tak, żeby się przyspieszyć od 0 do setki w 3 sekundy, bo... Oj, mój ubezpieczyciel lubi to. No to jest ten problem, tak, że za to, co zapłaciłem za swój samochód, tak, mogłem sobie kupić czteroletnią Dacię albo, nie wiem, Opla. Ale nie, poszedłem w jakąś inną dziedzinę. Bardziej pewne rzeczy były dorobione, żeby te plastyki mi nie trzeszczały, żeby to wszystko było jakoś mądrze obrobione.
0: No i gitarka, man. No,
1: no nic, 6.06, nie będziemy czekać do 6.66.
0: Miauczyć, jeśli już miauczyć. Jesteśmy fanami kotów. Ja się zgadzam z Sumerami. Psy są złośliwe. Psy są złośliwe i nieszczere. I pies, jak to było u Sumerów napisane, pies rozumie weź, ale nie rozumie oddaj. A kot wszystko rozumie. Znaczy, kot też nie odda, ale...
1: Kot rozumie, ale ma to w dupie. Wiesz co, było takie naukowe badanie, gdzie pojawiło się informacje, że koty mogą przenosić ten słynny COVID i się finalnie okazało, że nie, ale finalnie okazało się, że koty, gdyby mogły, to by bardzo chętnie przenosiły COVID na ludzi. Ale nie mogą, więc...
0: Okej, okay, to dzięki za telefonik, za pogawędkę poranną, to powinniśmy o tej porze, to audycję dla rolników powinniśmy zaczynać teraz jakąś, o 6 rano, kiedyś tak było właśnie.
1: Czekaj, jakie są tam ceny żywca?
0: Ceny żywca, już za chwilę w nocnym radiu. Ceny żywca, no i... Jak zimnioka hodować?
1: Ceny żywca klasa E 6,02 zł za kilogram, żywiec 4,55, Polimex, Marek Przybylski 4,40, zakłady mięsne Łuków w Lubelskim 6 zł za klasę E, za żywiec nie ma ceny. Ty kurde, 4 zł za kilogram świn.
0: 4 zł?
1: No.
0: No, to tak właśnie się często mówi, że te różne markety i tak dalej, to sobie niezłą marżę narzucają. Ale ty to zaraz nam wytłumaczysz, że to tak trzeba.

0: tylko ja teraz właśnie na kolanach patrzę na te towary z niższej półki, bo te wyżej to jakieś drogie się porobiły, tak z 5 razy niektóre na oko. Brawo, brawo, super, super, dobry gospodarz dba.
1: Fajnie. Dzisiaj, wczoraj dosłownie chciałem sobie kupić jakieś parę fajnych owoców, co zaowocowało nomen omen tymi moimi dziwnymi oczkami. No i to kurde, słuchaj, jeżeli mam płacić 24 zł za kilogram czereśni, to nie, ja już wolę sobie podjechać pod Warszawę i sobie gdzieś tam jakoś się spiertować, ale no, moi drodzy, skoro jest 6 rano niemalże, pszenica konsumpcyjna 650 zł za tonę, pszenica paszowa 600 zł za tonę, pszen żyto 540 zł za tonę, żyto konsumpcyjne 530 zł za tonę.
0: Było pytanie, czy miałeś przyjemność jeździć motocyklem elektrycznym. Ja jeździłem na skuterze elektrycznym, trochę sobie pojeździłem. Dał mi się przejechać kolega i całkiem przyjemnie. Bardzo mi się spodobało to, że w ogóle cichutki taki, nie? W ogóle nic nie słychać. Jedziesz sobie i cichuteńko. Lubię takie pojazdy, które są cichutkie. Pewnie elektryczny samochód by mi się też spodobał.
1: Miałem przyjemność, ale trochę tego nie czuję ze względu na to, że od razu moment obrotowy cały jest dostępny od początku do końca, za bardzo się do mnie wyrywa. Więc no nie wiem, no szczyt moich możliwości, jeżeli chodzi o motocykle, to jest jakaś 250, więc to było naprawdę dużo za dużo. Ale tak na warunki miejskie, tak, no elektryki, kurde, sam, jeżeli bym gdzieś mieszkał w domku na przedmieściach, no to też bym podejrzewał, że bym sobie, nie wiem, zebrał dwie maszyny, jedno coś do jeżdżenia po mieście, które byłoby elektryczne, i drugie, co by było na trasę, co by było paliwowe, bo to jednak jest inna historia. Może jeżeli faktycznie byśmy sobie zabezpieczyli to całe tankowanie, tak? No to wyglądałoby to inaczej. No stas mora. O, RX-8. No tak, no to jest osobny klimat. To jest osobny klimat. Tutaj mógłbym naprawdę godzinami mówić o tym, że Dzisiaj miałem taką śmieszną sytuację, kiedy już sobie wracałem do domu i się trochę wietrzyłem, otworzyłem okna. Jakiś, nie wiem, jakiś taki nowy, to nie był Passat, ale coś koło Passata podobnego. Gdzieś właśnie z takim silnikiem 1.0, trzycylindrowym i tak. Jakieś dziwne właśnie dźwięki wydawał. No zbierał się fajnie, tylko pytanie, jak bardzo to jest trwałe. A wyprodukowanie takiego silnika, no to jednak kosztuje srogo.
0: Zaskoczyło mnie, jak szybko potrafią te elektryczne hulajnogi śmigać. Tu niektórzy sobie jeżdżą na takich i powiem, że gdyby mi tak, nie wiem, wyrwał torebkę czy coś, wyrwał torebkę. To bym go pudrem po oczach, torebką przez łeb. Nie no, jakby coś by mnie walnął, tam kopnął, to bym nie dogonił chyba tak szybko. Potrafi jechać taka elektryczna hulajnoga. Hulajnoga, piekła nie ma.
1: Bo to jest... O!
0: Witamy, halo? Witamy nocną zmorę. Godny, sprawiedliwy i nienikczemny, wspaniały słuchacz ogółem. No.
2: A dlaczego tak to jest?
0: Dlaczego cię chwalę?
2: A to odnośnie tych niepochlebnych komentarzy, tak?
0: Nie, ja chwalę tych, którzy mi wpłacają. Taką mam zasadę, że jak wpłaca, to dobry. Jak nie wpłaca, to nieokuratny, nikczemny, wstrętny, zaśmierdzony, zabrudzony. O.
2: A to szanuję cię, bracie Szekli.
0: Strasznie słabo cię słychać. Jakoś przez pończochę mówisz chyba, nie wiem. Jakoś napadasz na bank,
2: moment,
0: może. Halo?
2: Moment, przełączę się
0: do słuchawek. Kupujcie sobie teraz takie... Lepiej. O, 100 razy lepiej. Kupujcie sobie... No,

0: ale ja ostatnio na przykład gadałem przez słuchawki, no takie, wiecie, teraz słuchaweczki mają mikrofonik od razu gdzieś tam na kabelku i okazało się, że bardzo dobrze zbiera taki mikrofonik na kabelku.
1: Znaczy, ja mam bezprzewodowe, więc one może mają problem z jakąś transmisją. Być może o to chodzi. Halo?
0: I co? I już? Coś masz do powiedzenia przed nam tutaj?
1: Tak, no chciałem się podłączyć odnośnie rozmowy o samochodach, bo to też mój temat, nie? Tak jak napisałem, największą wadą według mnie elektryków to jest brak silnika. Brak dźwięku silnika, w sensie spalinowego.
0: Lubisz, jak głośno jest.
1: I właśnie taki dźwięk, takiego, zresztą nawet niektórzy kierowcy z Formuły 1, którzy przychodzą do Formuły E, też to podkreślali, że to jest największa wada. Najciężej jest w ten sposób wyczuć obroty silnika i tak dalej, redukcję biegów i tego typu rzeczy. I pomimo tego, że byli zdolnymi kierowcami w jakiejś tam czołowej lidze, jaką jest Formuła 1, przechodząc do teoretycznie niższej ligi, mają ogromne problemy z odnalezieniem się przez pierwsze sezony.
2: No tak, no tutaj jest bardzo srogi problem ze względu na to, ale też zauważ, że nawet jeżeli sobie kupujesz teraz samochód w 2020 roku, taką, nie wiem, Octavia RS, to wtedy ten dźwięk, który słyszysz, to nie pochodzi z silnika, bo masz dobrze wytłumioną kabinę i masz zwyczajnie puszczone audio.
1: No właśnie, tak jak Tomu napisał, że masz dodatkowe dwa cylinderki puszczone z tylnego głośniczka, bo masz kurwa trzycylindrowy karton po mleku napędzony kurwa turbiną wielkości głowy, który się rozlatuje po 100 tysiącach.
2: No dokładnie tak i to jest, wiesz, to jest naprawdę, to co teraz mamy, to są najczarniejsze lata motoryzacji, o których będziemy się naprawdę uczyć w szkołach, nie wiem, czy to mechaniki gdzieś na technikach, gdzieś za 20 lat, bo to, sorry, to jest wstyd, no, sorry, no, to nie powinno było się zdarzyć.
1: To odnośnie silnika Wankla, który w Eriksu Semce siedzi. Tak. Kiedyś ten silnik piętnowany za wysokie spalanie i niską żywotność, tam sięgającą 100, 120, 150 tysięcy, ale dzisiejsze silniki osiągają identyczną żywotność i wcale nie mają mniejszego spalania, gdyż w momencie, kiedy ten jednolitrowy kartonik po mleku napędzi się do tych 8 tysięcy obrotów czy 6, żeby osiągnąć te swoje 150 koni szczytowej mocy, to też w tym momencie zaczyna spalać 25 litrów kurwa paliwa na setkę.
2: Jestem absolutnie wielkim fanem silnika Wankla ze względu na to, że to jest, wiesz, to jest nowy pomysł, tak? Niech on nawet te swoje 100 tysięcy przyjedzie i będzie wymagał gruntownego remontu, czy nawet wymiany, ale to jest coś nowego, to jest nowy pomysł. I kurde, no, silniki tłokowe towarzyszą nam od 120-140 lat tak naprawdę, tak? Silnik Wankla jest czymś nowym, gdzie przy naprawdę niesamowicie małej pojemności możesz wyciągnąć niesamowite osiągi.
1: No, trzeba powiem, że tak stosunkowo nowym pomysłem chyba w latach 60. czy tam 50. został zaprojektowany.
2: Tak, ale nie trafił wówczas do seryjnej produkcji.
1: Oczywiście, że nie. Tam pierwszymi produkcyjnymi samochodami to chyba był jakiś Citroen bodajże. I jakieś niemieckie Audi chyba, już nie pamiętam, ale ciekawostką jest taką, że nawet Łada posiadała w swojej ofercie samochód z silnikiem Wankla.
2: To jest, wiesz co, kurde, znowu ja pierdzielę, po raz trzeci mi się dzisiaj załącza ta filozofia. Dlaczego, nie wiem, WAG czy jakieś takie większe korporacje w momencie, kiedy musimy sobie ze względu na normę Euro 6 i nadchodzące kolejne normy, czemu się nie zredukować i nie przerzucić się na silnik Wankla, tylko idziemy w kierunku tych głupich silników. No, nie głupich, no, sam takiego używam, tak? Ale żeby się przerzucić właśnie na silnik Wankla, zamiast iść w durne trzycylindrowe... Jezu, trzy cylindry, miałem to w korcie, 1.0.
1: No właśnie to chyba te normy zabiły, z tego co wiem, silnik Wankla w Mazdzie, dlatego od tylu lat Mazda pracuje nad następcą, czyli wersji RX-9, tylko że tam, aby sprostać tym normom, niestety samochód będzie wspomagany silnikami elektrycznymi, które prawdopodobnie zniszczą całkowicie tego samochodu. RX-7, RX-8. Samochody znane z super rozkładu masy i z genialnego prowadzenia się, które zapewniał im właśnie bardzo lekki, nisko osadzony silnik Wankla.
2: No tak, no tutaj można, no, powiem tak, no twoja babka wróżyła, sam ze swoją BMW 1 czuję się bardzo dobrze, bo rozkład masy jest 50-50, jest to, kurde, ja naprawdę...
1: Rozkład wiele... masy rozkładem masy, ale ważne jest to środek ciężkości, jego wysokość, mm-hmm. prawda?
2: Aha, ale tutaj akurat w tym modelu zostało to bardzo dobrze rozegrane, jeżeli chodzi oczywiście o tylnionapędowce, gdzie rozkład masy jednak ma ogromne znaczenie. I też najnowsza jedynka BMW ma napęd na przód.
1: Ma to napęd jest, na... To jest porażka.
2: Kurde.
1: To jest porażka w koncernu.
2: No i oj tak, no... Ja rozumiem normę emisji, ale wiesz co, ja tak sobie porównałem, bo miałem kiedyś właśnie mój pierwszy samochód, to była Corsa B, właśnie z tym trzycylindrowym silnikiem od kosiarki, 1.0, tam 40 parę koni, która się rozpędzała od 0 do setki w 2 miesiące, i sobie spojrzałem w normę emisji spalin. Ta Corsa jest cały czas dopuszczona do ruchu, i teraz mój samochód spełnia, jest bardziej eko niż to główienko, które które próbowało sobie jeździć po drogach.
0: Człapało.
1: Nie pamiętam już nazwy kanału, ale jakiś czas temu, tydzień lub dwa, pojawił się na tym właśnie kanale nowy filmik odnośnie norm spalin i porównywany był jakiś nowoczesny dieselek, jakieś 1.6, coś takiego CDTI, jakieś takie bzdety powstające z merge'u, jakieś tam Nissanów, Renówek i innych tego typu koncernów ze starym dieslem z Volkswagen, Mercedesa W211. I się okazało, że ten kurwa 30-letni samochód ma identyczne parametry gazów wylotowych. W sensie normy spalin spełnia.
0: A jaki można by zrobić taki najbardziej wybiedzony, najtańszy samochód elektryczny, tak żeby konkurować na maksa?
1: Pralki.
0: A jakby tak, no, wziąć na przykład karoserię od Malucha, bo już mamy, jakby włożyć tam silnik od Melexa, bo już mamy. No to i tak taki wybiedzony, najtańszy w ogóle jakikolwiek, to miałoby to sens?
1: Myślę, że by miało, ale na rynek indyjski, tak jak Tata Nano, która w ogóle nie jest w Europie dopuszczona do ruchu, bo jest zbyt niebezpieczna. Nie wiem, czy kojarzycie, jak to wygląda.
2: No tak, tak. Tylko że zauważ, że za tym stoi bardzo piękna myśl inżynieryjna.
1: To był samochód, który zmotoryzuje lód, tak, zgadza się. No tak jak Maluch Polskę zmotoryzował, ale to jest jeszcze gorsze niż Maluch. No, Maluch
2: nie, słuchaj, przecież Tata...
1: Pancerno chyba jedna z krótą przynajmniej.
2: Tata dostarcza komponentów elektrycznych, komponentów, jak to się nazywa, telemetrycznych do zespołu Mercedesa w F1.
1: Oni oczywiście, mają motor... ja nie twierdzę, że Tata jest złym koncernem, bo to jest chyba drugi czy trzeci pod względem wielkości koncern motoryzacyjny na świecie. Mają na pewno olbrzymią technologię, oprócz tego są właścicielami na przykład Range Rovera angielskiego. Więc technologię na pewno, jeżeli nie swoją, to pozyskali od Anglików, kupując ich markę. No, ale chodzi o to, co wyprodukowali ten produkt, jak najtańszy produkt. To jest odpowiedź na pytanie krawca, że można stworzyć taką Tatę Nano, która jest cięta po kosztach w każdym możliwym miejscu. Nawet w kołach są zastosowane 3 śruby zamiast 4 czy 5, jak to się obecnie robi. I włożyć tam silnik od pralki, nie wiem, od jakiejś pralki, jakiejś frani czy od czegoś. Napędzić na akumulatorkę, nie wiem, z telefonu i jeździć do sklepu i z powrotem.
0: Taki, że podłączasz go do komputera i ładujesz przez USB.
2: Podłączasz do telefonu komórkowego i to jest pomysł, bo ja pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, pamiętam kiedyś miałem taki dziwny rajd, to wówczas nazwano to coś dziwnego wehikuł. I to był motocykl, do którego były podpięte 2 koła z tyłu. Koło pędne było z przodu. Nie wiem, może kiedyś to znajdę, ale być może właśnie przyszłością polskiej motoryzacji takiego nowego Malucha będzie właśnie taka, wiesz, taka riksza.
0: Ale były popularne kiedyś takie samochodziki dla niepełnosprawnych, nie? Nie wiem, czy pamiętacie. Takie, co miały trzy koła w ogóle. Jedno było z przodu, dwa z tyłu. Taki malutki. Mniejszy od malucha chyba jeszcze był. I to były ponoć samochody dla niepełnosprawnych, które miały tam skrzynię biegów przy kierownicy. Takie były. I jakoś taką ceratę, taki szyberdach cerata, taka jakieś tak to wyglądało.
1: To taki trochę skuterek, taki trójkołowy.
0: No, coś takiego. Taki
1: czasami jeszcze spotykam, są takie samochodziki na kartę motorowerową, 50 cm pojemności. To jest połowy wielkości Fiata Seicento. Nie? Pracuje dokładnie jak skuter, identyczny dźwięk, takie bzzz, i nic nie jedzie.
0: Taki wekichuj.
1: Wekichuj, tak.
0: Wekichuj do poruszania się po środzie śląskiej.
1: Środek teleportacji.
0: Do Biedronki mogę 100 metrów sobie dojechać, wrócić.
2: Słuchajcie, to będzie naprawdę zajebista marka. Stwórzmy markę chuj. Markę chuj z takim penisem jako logo. Kurde, jeździłbym. Naprawdę dla bólu wszystkich wokół bym to kupił.
0: Ale to musi być skrót, żeby była podkładka, czyli tam CHUJ, czyli...
2: Nie wiem, chrześcijańska Unia Jedności, no. No, the drill.
0: Central Hybrid Unificated i coś na J, poproszę.
1: Odnośnie śmiesznych nazw, to wymyśliliśmy kiedyś nazwę dla telefonu z chłopakami, z kolegami. Pocophon, kojarzycie markę Pocophon? Marka Xiaomi. To my to się pisze po co fon, nie? Po co ten fon? To my wymyśliliśmy nazwę Cutafon.
0: Cutafon, dobre.
1: I było to napisane przez Q-U-T-A, Q-T-A-S-F-O-N, albo Q-T-A-F-O-N, jakoś tak.
0: Q-T-A-F-O-N. Co masz? Q-T-A-F-O-N-a?
1: Q-T-A-F-O-N.
2: Czekaj, wyjmę ze swojej kieszeni Q-T-A-F-O-N-a.
0: A to jest genialny telefon, to by się sprzedało, ponieważ kupujesz sobie taki telefon, jakiś dresiarz cię zaczepi, dawaj fona ku w obcy zajebie, pokazujesz mu takiego kutafona i cię to mówi, a nie, dobra, idź ziomek, idź, dobra, nie chcę.
1: To byłaby taka wulgarna odpowiedź, jeszcze mógłbyś dostać tym, pyrą w łeb.
2: I sobie potem płatki ziemniaczane z tego zrobić, no, ale kurde, wracając do tematów. Jak postrzegasz naszą Izerę?
1: Ja to widzę tak. To jest kopia Mazdy. Nie wiem, czy widziałeś najnowszy model Mazdy zaprezentowany w tym roku, chyba CX-3 czy CX-5, taki mały crossover. Dokładnie z tych charakteryzuje się tymi samymi założeniami technicznymi, to znaczy jakaś tam przeciętny zasięg, słabe silniki, słabe falowniki dające mu przeciętne przyspieszenie na poziomie 8-10 sekund i niska cena. Mazda dokładnie pół roku temu poszła dokładnie tą samą drogą. I myślę, że to się sprawdzi. Pod warunkiem, że rząd nie będzie maczał w tych palcach.
2: No i to jest właśnie mój ten problem, bo te 8 czy 10 sekund do setki to jest coś, co nie przyniesie ci wstydu, jeżeli będziesz się zbierał, tak?
1: To jest coś, co zapewni obniżenie kosztów produkcji, po prostu zapewni ci sprzedaż w jakiś sposób, będziesz konkurencyjnie cenowa, no bo prestiżem nie przebijesz takich mark jak, nie wiem, Ferrari, jakieś tam Porsche'aki, czy nie wiem, czy chociażby jakieś Mercedesy, czy nawet Nissana ciężko będzie przebić. Prestiżem samym, tak? Wyskakując z jakimś Izraelem.
2: I to jest zajebiste, słuchajcie. Zróbmy markę polskiego samochodu, który będzie się nazywał Izrael.
1: Izera, no to tak mi się kojarzy. Izera, Izrael. Bardziej, że jeszcze Żyd to prezentował.
0: W Izraelu to mają taki trend, że nazywają wszystko jakoś tak biblijnie, nie? Mają jakieś tam rakiety Jerycho, jakiś tam tego, kurwa, Dawid, coś, ale to też jest propozycja, żeby był Fiat, ale pisany przez U. Moglibyśmy zrobić taki samochód, właśnie Fiat przez U. Takie samo logo, tylko zamienić to A na U i samochód taki.
1: To mogłaby ten, przez cenzurę mogłoby to nie przyjść. Ale odnośnie jeszcze tych spalinowych silników i norm. Słyszałem ostatnio wywiad z jakimś inżynierem z koncernu Volkswagena, który twierdził, że najbliższe normy będą tak wyśrubowane, że nawet te kartony po mleku nie dadzą rady im sprostać. I jedynym rozwiązaniem będzie powrót do wielocylindrowych silników typu V6, V8, ale przy minimalnej pojemności typu 1,5 litra i odłączaniu kilku rzędów cylindrów w trakcie jakichś tam, nie wiem, niskich obrotów i małego obciążenia silnika. Czyli w sumie w dobrą stronę to teraz pójdzie, bo przynajmniej dźwięk silnika będzie fajny.
0: Przepraszam, że się śmieję, ale jest propozycja. Jak polski elektryk, to Bolek. Taki sam samochód Bolek.
2: I robimy sobie taką wersję Bolek, Bolek pralka. Taką, wiesz, taki mały samochód na zasadzie malucha i równocześnie wypuszczamy suwa. Taki, wiesz, taki samochód dla rodziny, który się będzie nazywał Bolek Stoczniowiec.
1: To nazwa dla jachtu chyba. Jak na przykład tego kowalskiego Bolek.
2: A to też pamiętam, kurde, jedna z najpiękniejszych książek, które w życiu przeczytałem, to były listy Stanisława Lema i Mrożka, gdzie opisywali właśnie, gdzie między innymi sobie dzielili się motoryzacją, która ich dotykała wówczas, to że no tutaj miałem sobie wymienić, nasmarować olejem moją syrenę za 5000 kilometrów i dojechałem do 4700 i nawet się nie popsuła. I tak sobie wyobrażam, jedziesz sobie, wiesz, takim Bolkiem Stoczniowcem, te jakieś tam 5000 kilometrów i nie mógł, i wiesz, i nagle zapala ci się czerwona lampka. Witaj, kierowco. Czy chciałbyś na kogoś donieść? I tak, wiesz, tak na czerwono ci się świeci lampka zasięgu. Donieś.
1: No zupełnie swoją teczkę.
0: A przepraszam bardzo, a co właściwie złego było w moim pomyśle, który przedstawiłem w jednej z ostatnich audycji, żeby robić samochody z gumową karoserią? Wydaje mi się to bardzo bezpieczne i pomysłowe, bo uderzysz coś, no to się odbijesz, nie? Nie wgniecie się, tylko się odbijesz.
1: Ale już krawiec już było.
0: Już było?
1: Trabant chociażby z plastikową karoserią, a jak plastik jest zbudowany z podobnych materiałów, jakichś polimerów, tak jak i Kuba. A to chodzi... Jakoś to nie przeszło.
0: No nie, no właśnie przeszło. Ale to nie chodzi o to, że... A to było sztywne, to było...
1: Przeszło, ale się nie...
0: Kartonowy, plastikowy samochód. Nie o to mi chodzi. Mi chodzi o sprężynującą karoserię z gumy, która mogłaby być bardzo właśnie bezpieczna.
2: To sobie wyobraź, że uderzasz w coś i zamiast mieć, nie wiem, jakieś przeciążenie rzędu 3G, to ci sprężynuje i na te dostajesz dwa razy tyle siły. I masz połamane kości, kręgosłup, ptaszkę, wszystko. Nie. Samochody są tak zaprojektowane.
0: Proszę tam nie stukać, nie chrobotać. Kto to tam?
1: Sorry, w pracy jestem.
2: A co tam robisz? Części do Izery?
1: Nie, części do falowniki i napędy do tramwajów i pociągów elektrycznych.
2: Wow.
0: No.
1: No i ten. Chciałem powiedzieć, że właśnie, żeby gumową karoserią budować na podstawie takiej karoserii elektryczne samochody, chciałbym zobaczyć człowieka, który będzie w tym samochodzie siedział w trakcie samozapłonu baterii. Co się z nim stanie?
0: No, podjara się mocno.
1: Podjara się, oprócz tego wybuch rozrzuci tą gumę w promieniu iluś metrów i podjara wszystkich dookoła. Wszyscy razem będą podjarali na widok tego samochodu.
2: Złoto.
1: Dobra, kończę, bo jednak jestem w robocie i muszę się zająć robotą.
0: Można by zrobić taki boży samochód, który się nadaje tylko właśnie do kościółka, żeby sobie babcia pojechała. Taki boży samochód. Cały czarny i z taką górą białą. Trzymaj się, dzięki, hej. No, ja bym zrobił taki boży samochód, byłby cały czarny i miałby taką białą na górze wstawkę, taki właśnie do kościółka, można sobie pojechać. Tak rozpędza się... W pół minuty się rozpędza do 40. O.
2: ale wiesz co, tutaj padły bardzo ważne słowa, bo zauważ, to był człowiek, ale w robocie.
0: W mechu, myślisz?
2: No tak, to trochę brzmiało, mój drogi.
0: Jak w mechu, człowiek, faktycznie nie pomyślałem o tym, czyli on niczym John Connor w przyszłości tak. Dzwonił jakiś taki w mechu, w robocie, no.
2: Więc myślę, że tutaj wszyscy inwestorzy firmy Izera to tak sobie zobaczą, no tak, wiesz, no obietnicę Morawieckiego Izera.
0: No. Ale dzisiaj dziwni ludzie dzwonią. Człowiek w robocie. Człowiek, który ma pracę, że rozwala młotkiem wszystko dookoła. Jakiś niemowa zadzwonił nawet i tylko ustami ruszał. No, no, same dzisiaj znakomitości. Takie, widzisz, radio żeśmy zrobili dziwne. No, to
2: trudno. Ale z tym gumowym samochodem to naprawdę bym cię gumowym młotkiem po głowie napierdalał, żebyś się trochę fizyki nauczył. Ze względu na to, że samochody są w ten sposób zaprojektowane, żeby przyjąć tę energię, bo niestety, no kurde, mamy zasadę zachowania energii, jeżeli w coś przypieczysz i się odbijesz, to będziesz miał dwa razy tyle tej całej energii. Więc no, sorry, do, nie, nic z ciebie nie zostanie. Tak samo ze zderzakiem łągierki, innymi dziwnymi, głupimi cudami. To nie ma prawa bytu na naszych drogach.
0: A ty, tak? ty jesteś pewien, że gumowa karoseria by właśnie tak zadziałała? No dobra, mamy tą energię kinetyczną, która jest rozkładana na to. Bum!
2: No.
0: No, a ty sobie tam siedzisz w środeczku zadowolony.
2: Nie wiem, czy kiedyś byłeś, czy kiedyś doświadczyłeś wypadku. Albo, nie wiem, coś ci autobus przekręciło.
0: No tak, w sumie tak.
2: I wtedy nagle tracisz, wiesz, no, jako, jakieś takie swoje wyobrażenie, nie dotykasz tego na co dzień, tak? Więc gdzieś tam cię wyrzuciło, gdzieś mi się wydaje, no, bo nie wiem, do czego zmierzam, bo tak trochę cię tylko za mało zaciągnąłem za język. Ale samochody są zaprojektowane w ten sposób, żeby przyjąć całą tę energię, żeby się zgiąć, żeby się zepsuć. Po to, tylko i wyłącznie po to, żebyś ty przeżył.
0: A taki gumowy mój samochodzik, który zaprojektowałem w głowie, to on się odbije od drzewka, gdzieś tam sobie pojedzie do tyłu, jakby był cały zderzaczem łągiewki.
2: A no, co się stanie z tym twoim wyobrażonym samochodzikiem? Co się stanie z pasażerem? Jakie siły będą na niego działać?
0: No tak sobie zamykam oczy i sobie robię wizualizację w 3D. Jako grafik 3D mogę nawet sobie bez blendera zrobić w głowie i włączam sobie fizykę i tak widzę, jak ta guma tak się zgina i tak zaczynają falować po bokach te gumy i wszystko na to falowanie zostaje, cała ta energia, falowanie tej gumy, tak jakby tego i jeszcze część tej energii zostaje spożytkowana na odbicie tego samochodziku i on sobie tak trochę do tyłu, tak buu. A ty wychodzisz taki zadowolony. Hi, hi, hi.
2: Nie ma efektu na pasażera?
0: Nie. Bo to wszystko ta karoseria pochłania na te drgania gumowe właśnie. I już nic nie zostaje na mnie. Faktycznie, a ten pęd, to ja tak wylatuję. A to ja bym zrobił gumowe szyby też, żebym się tak w środku poodbijał, tak.
2: To naprawdę chyba pracujesz dla NFZ, żeby mieć więcej złamań.
0: Ja bym wszystko w tym samochodzie zrobił, gumowe, kartonowe. To by był hit. Ty mówisz tak, bo zazdrościsz. O, zazdrości.
2: Wiesz co, był taki projekt, on się nazywał bodajże Kaktus albo Kaptur, chyba Kaktus, który miał właśnie obicia gumowe na drzwiach, tylko że to miało znaczenie tylko i wyłącznie przy prędkościach parkingowych. Także sobie, nie wiem, gdzieś ktoś przy prędkości 20 na godzinę gdzieś w ciebie uderzy i faktycznie nie musisz sobie potem robić jakiejś ciężkiej blacharki. Są takie samochody, tak, to się Renault Cactus nazywało. Samochody, które są ogumowane ze wszystkich stron i tylko są po to na potrzeby miejskie, na potrzeby parkingowe.
0: O, czyli jednak coś jest na rzeczy, to co ja tu do niektórych zastosowań, widzisz? A ja mówię wam, on zazdrości, że ja mam zmysł inżyniera. Inżyniera naturszczyka, samouka, bez szkoły. A on zazdrości, okay. Bo on ma papierki. Wielki mędrzec.
2: Okej, okay, więc jadę sobie swoim gumowym samochodem Craftsul Incorporated autostradą. Jadę sobie 140 na godzinę i mi się przysnęło. I uderzam w barierę energochłonną. Więc prędkość wypadkowa jest taka, wiesz, tak dwa razy i tutaj się odbijam. Łamię sobie kark w drugim miejscu. Stary, kurwa, skąd ty to wziąłeś? Chyba to jest głupsze niż wykłady Jerzego Ziemi.
0: Tak, staram się jeszcze coś wymyślić. Czuję, że mam w sobie po prostu naturalny taki talent do inżynierii. Nie muszę się nic uczyć, nie muszę się fizyki uczyć, materiałoznawstwa. Ja czuję, że ja to mam we krwi po prostu, stary.
2: Ja chyba w dupie, a nie we krwi.
0: I tak sobie myślę, co by tu jeszcze można zrobić, żeby jakby wytracić ten pęd, żeby ten pęd przenieść. Ja bym zrobił tak, ja bym zrobił wiatraczki takie kręcące się i cały ten pęd bym przekierował na te wiatraczki kręcące się, żeby się zaczęły kręcić. Kurde, ja jestem drugi Łągiewka chyba trochę taki.
2: No bo totalnie sklonowałeś ten pomysł. To by miało sens. Zderzak Łągiewki ma sens tylko i wyłącznie, jeżeli sobie idziemy dosłownie na front, na zderzenie czołowe. Tylko że takich zderzeń w realnym środowisku absolutnie nie ma. Nie ma. Nie ma takiej sytuacji, że jedziesz i uderzysz idealnie na środek. Wyobraź sobie, że wyprodukujemy taką, nie wiem, taki system, który będzie ważył 115 kg, tak dla przykładu, zainstalujemy to w samochodzie, który będzie redukował twoje ryzyko zgonu w sytuacjach 1 na 3000. Tak też myślę, ale to coś kobrego. Ale słuchaj, ale pamiętasz, był taki serial w latach 80. Night Rider.
0: No ba.
2: No. I tutaj możemy porozmawiać o automobilu. Katapulta. Widzisz, że idziesz na czołówkę? Wystrzeliwujesz się i lądujesz na spadochronie.
0: Już mówiłem o tym kiedyś na audycji. To zostało wykradzione, proszę państwa, mój pomysł i przedstawiony jako swój. Potrzeba. Podbieracz. Ja wymyśliłem już, że katapulta. Mam dużo więcej pomysłów. Zrobiłbym też na przykład taki samochód, który ma poduszki powietrzne, ale na zewnątrz otwierające się. Jest kamerka, przewiduje kamerka, sprawdzając szybkość, jaką ma samochód i odległość od obiektu. Komputerek oblicza błyskawicznie i wie, że trzeba te poduszki otworzyć na zewnątrz. Człowieku, to jest rewolucja. Ja żałuję, że dostałem radiowcem i grafikiem trochę.
2: Ty wiesz, że to by miało sens?
0: No, wiem.
2: Od strony fizycznej miałoby to sens.
0: No. Ale nikt tego nie zrobi, bo nie chcą, żeby samochody były bezpieczne. Chcą właśnie, to by padł cały rynek ubezpieczeń, mechanicy by zbankrutowali, więc ja się nawet o swoje życie w tym momencie boję, bo pomysł już poszedł na antenę. Wykasuje to
2: moment. Puk. Czy ale nie, to naprawdę miałoby sens. To naprawdę miałoby sens w sytuacji, jeżeli mamy autonomiczne samochody, które się dogadują ze sobą nawzajem, poduszki powietrzne, zewnętrzne. Wow. To jest coś. To jest coś, stary.
0: Widzisz, tak strzelałem z pomysłami i trafiłem. To jest właśnie moja technika. Rzucam dużo głupich pomysłów i licząc, że któryś okaże się mądry. Działa. Po co się
2: to
0: uczyć?
2: To się nazywa metoda Monte Carlo.
0: No proszę. Tego też nie wiedziałem. Nic nie wiem, ale pomysły mam dobre. Aż się trochę tak wzruszyłem samym sobą.
2: Monte Carlo polega na tym, że jeżeli nie masz pomysłu, jak rozwiązać dany temat, to rzucasz wszystko na stół i rzucasz wszystkie możliwe rozwiązania. Monte Carlo to jest taki wytwórca.
0: Proszę. Też dużo z pomysłów moich zostało potem użytych. Na przykład już dawno temu mówiłem o podgrzewanym nożu do masła, o telefonie, o smartfonie z tarczą taki do wykręcania dla babci. Dużo miałem ciekawych pomysłów. Wszystko chyba ktoś może słucha i potem robi. Ja mogę wszystko wymyśleć. Rzućcie mi tylko temat, ja zaraz wymyślę. Loty w kosmos, proszę bardzo. Co tam jeszcze mogę... A jakie są problemy trapiące ludzkość? Jakieś choroby? Zaraz wymyślę lekarstwo.
2: Susza.
0: Mhm. Teraz ci powiem. Susza.
2: Susza krasa nie rusza.
0: Nie, to muszę się chwilkę dłużej zastanowić. Nie tak na pstryknięcie. To jest poważna sprawa z tą suszą. Susza i głód na ziemi, to ja muszę tak dłużej pomyśleć. Z 15 minut przynajmniej. To wam w następnej audycji powiem.
2: Okej, to może odpowiedz takie fundamentalne pytanie, z którym przez wiele lat się bardzo ciężko zmagałem.
0: Tabliczka mnożenia.
2: Nie, gdzie są moje papierosy?
0: Twoje papierosy obecnie są w atmosferze, przypuszczalnie. Skoro pytasz, to znaczy, że nie wiesz, gdzie są. Skoro nie wiesz... Znaczy, przypuszczalnie je spaliłeś i przeniosły się do krainy wiecznych papierosów. Nie ma ich po prostu.
2: Nie, ale miałeś taką sytuację, że nagle chciałbyś sobie zapalić i nie wiesz, gdzie jest paczka.
0: I masz taką sytuację teraz? No naprawdę?
2: Nie. Ja tutaj dbam o ludzi.
0: No mi zostały tylko dwa papierosy, więc robi się groźnie, kryzysowa sytuacja, chyba trzeba kończyć, bo jak mi się skończą papierosy, to tragedia.
2: Ale żabki już otworzyli.
0: Chociaż ostatnio tak na przykład cały dzień nie paliłem ani jednego i coraz mniej mi się chciało, ale znów zapaliłem i znów się zaczęło chcieć. Jednak to dość szybko można się chyba oduczyć od palenia, ale to na początku jest ciężko, a potem coraz łatwiej, im dłużej, tym łatwiej.
2: Ale ty nie mierz ludzi swoją miarą, to nie chodzi o mnie, to nie chodzi o ciebie, ja tutaj wiesz, ja tutaj dbam o problemy, które mam w historii, nie palę już od bardzo dawna, z czego jestem quasi dumny. Tylko miałem parę takich sytuacji. Kurde, gdzie są moje papierosy? Albo inaczej, gdzie są moje klucze?
0: Gdzie są twoje klucze? Musisz je bardzo mocno namagnesować i taki wielki magnes mieć i skierować go w różne strony i klucze się przyczepią. Ale nie, mam inny pomysł. Są takie bryloczki, że zagwiżdżesz tam, i on ci odpowiada. Tam. I to jest problem na twoje zgubione klucze. Będziesz zawsze znajdował.
2: Okej, oddychanie na księżycu.
0: Oddychanie na księżycu. Trzeba steraformować szybciutko księżyc i żeby tam był tlen i już. Albo taką długą rurę z ziemi pociągnąć z powietrzem, która będzie dmuchała, taka bardzo długa rura. No jak ulema była winda na księżyc, no to ja mówię, bardzo, bardzo, bardzo długa rura gumowa z powietrzem.
2: Okej, to teraz podnieśmy się o level wyżej. Jak rozwiązać dyktaturę w Polsce?
0: Jak rozwiązać dyktaturę w Polsce? Dzwoni. Na szczęście wyratował mnie z tej sytuacji Umo, który zadzwonił. Może on wie, jak zakończyć dyktaturę. To znaczy, ja bym powiedział, jak zakończyć, ale to zdaje się, mogłbym być pociągnięty do odpowiedzialności karno-sądowej za namawianie do czynu zabronionego, polegającego na, no już nie powiem na czym, bo znowu będzie, że krawiec tutaj agresja, tak, że antysemityzm, że to, że tamto. No, słuchamy cię, Umo.
3: Chciałem coś powiedzieć, jak ci się kończą szlugi, to ja mogę cię poratować, bo mam jeszcze upaczki, wiesz? Mhm.
0: No to wklej mi tu na czacie, na Skype'ie.
3: Tak, wkleję ci linkę.
0: Szluga. Wklej mi szluga.
3: Chciałem się pożegnać i powiedzieć dzień dobry, bo już się trochę tam wyspałem z 2 godziny. A ty dalej gadasz i gadasz. Jeszcze ile? 7. 2,5 godziny i będzie rekord twój.
0: No brzmi kusząco, ale to nie wiem, czy tak się chce ciągle pobijać rekordy. To też... Chyba jednak się położę spać zaraz. A masz jakiś pomysł, jak zakończyć dyktaturę w Polsce? Bo w sumie też bym chętnie się dowiedział, jaki sposób.
3: Dyktaturę w Polsce, tak. Zabić Kaczyńskiego.
0: O, to dziękujemy. Nocne Radio nie może, nie namawiamy. Absolutnie kochamy Kaczyńskiego. Bardzo wspaniały człowiek. Nie wolno.
2: Nie namawiamy, ale warto spróbować.
0: Słuchajcie, nie wolno, to jest bardzo nieładnie strzelać do ludzi, to, bo to ich boli. Nie wolno.
2: Ale tylko przez chwilę. Dopóki nie umrą.
0: Nie, strzelanie do ludzi to nie jest sposób rozwiązywania konfliktów. Trzeba by go prędzej gdzieś zamknąć, ale tak strzelać, nie wiem. Albo, nie wiem, może faktycznie, może ruskim sposobem matrioszkę. Trzeba znaleźć klona Kaczyńskiego i podmienić po prostu na klona takiego miłego, fajnego, otwartego.
2: Nie... Ale on już zmarł w Smoleńsku.
0: No właśnie, to już był.
2: Ty, słuchaj, wyobraź sobie jakąś taką totalnie spiskową, turbo spiskową teorię, że ktoś w pewnym momencie, jacyś czarnogłowi, nie wiem kto, zauważył, że Jarosław Kaczyński jest tutaj takim turbo do władzy dostępną osobą, która będzie sobie chciała tę władzę uzurpować i wyprodukowali jej klona. I stwierdzili, że no tutaj może nie do końca warto, więc pull up.
0: Widzę, że Tomu ma dobre pomysły. Po Księżycu można się przemieszczać w zorbach. To są takie kule, tak? Do których wchodzisz do środka.
2: O, no.
0: Boing, boing. A Kaczyńskiego to kota trojańskiego mu podmienić, ale to co, takiego nakarmić go prochem? Coś takiego, tak?
2: Nie, to dzisiaj o tym rozmawialiśmy pod kątem tego, pod kątem AI. Wiesz co, czytałem i słuchałem w zeszłym tygodniu odnośnie właśnie projektu Radio Kota, gdzie podpięto się do nerwów słuchowych kota, zabrano tego kota do pomieszczenia, do którego, które było dobrze odcięte od wszelkich dźwięków i jeżeli powiedziałeś słowo do kota, to przez telefon mogłeś te wszystkie dźwięki odebrać. Więc może tak zaindukować trochę, wiesz, schizofrenię. Tak sobie, wiesz, Kaczyński leży i tak... I kot tak otwierał oczy, tak strzyże uszami, mówi: jebać Żydów.
0: Kochać Żydów.
2: Jarek, kochać Żydów. O co tu chodzi? Kochać Żydów? Asasin nic złego nie zrobił.
0: Był taki odcinek Robot Chicken, tak? Ta seria się nazywa. I tam były smerfy, które nakarmiły klakiera właśnie jakimś prochem. Potem Gargamel kopnął w dupę tego kota, a kot wybuchnął, rozwalił zamek Gargamela i pozbyli się go. Są dobre te Robot Chickeny. Inny odcinek widziałem o Flintstonach. przyleciał taki zielony ufoludek, co tam się pojawia jakoś w tych Flintstonach, i Fred tak się mocno wystraszył i tam zielony Bóg i tak ten z Wilmy ściągnął od razu sukienkę i bierz ją, potem tam temu Dinowi skręcił kark, masz, to jest ofiara, zielony Boże. No taki Fred. Ale pomysł, żeby kota nakarmić dynamitem, to
2: jest... Ja mam lepszy pomysł. Nakarmy kota dynamitem. Tak wyskakuje. Oj, tutaj twoja matka to ciągnęła mi się.
0: No. Twój brat zdech, bardzo dobrze, że zdech. I tak, wiesz, by mu nagadał, a Kaczyński ze serce zawał.
2: Twoja matka była chomikiem, a twój ojciec śmierdział z kisłymi jagodami.
0: Ja wiem, tą audycję chyba trzeba skasować, coś czuję.
2: Bo co, bo komuś rzucimy jakiś pomysł?
0: No, to akurat by nie było źle, gdyby wykorzystano niektóre z naszych pomysłów, ale... Obawiam się, że moje pomysły mogą się niektórym wydać mało kreatywne, albo mało, nie wiem jak to powiedzieć, mało dostojne.
2: Słuchaj, nie jesteśmy tutaj pomidorową, żeby nas lubić, tutaj uruchamiamy rewolucję.
0: Przypominam, że wszystkie treści wygłaszane w audycji Luźne Gadki są odwrotne z poglądami nadających. Robimy to tylko dla śmiechu, przedstawiając zupełnie odwrotny punkt widzenia do faktycznego. Audycja nie nadaje się do słuchania przez ludzi i jest przechowywana na serwerach jedynie w celach kolekcjonerskich. Jakiś taki komunikat.
2: To jest fikcja.
0: O, Zenonek się obudził. Nasz miły, sympatyczny kolega. On tak wstaje, wiesz, on chyba jest rolnikiem, on zawsze o 5 rano wstaje już na nogach. Chyba faktycznie chyba zapierdziela 12 na dobę, biedaczek.
2: W sumie, kurde, tak jak chciałbym się zdarzyć, to faktycznie mieć swoją jakiś tam kurnik, jakieś swoje pole do posadzenia, potem to jest moje wielkie marzenie. I tak, ja mam takie ukryte marzenie, chciałbym mieć restaurację. Gdzie będę karmił ludzi, gdzie będę dla nich gotował, gdzie będę się, nie będę się może przytulał, ale robił dla nich naprawdę fantastyczne żarcie, bo to jest fundament. Słuchaj, ze wszystkich przywar całej cywilizacji, której tak bardzo nienawidzę, kurde, uwielbiam karmić ludzi.
0: No, także widzicie, jak to jest. O, będziemy kończyli. Chyba trochę jestem styrany. Tyle godzin na antenie. 3 audycje w sumie dzisiaj. Tak sobie, no, powiem 3, bo się tu rozłączyło. To jest część druga. Czy potrzeba 19 śni o elektronicznych owcach? Część druga. No, były też 2 części Blade Runnera, to tutaj też 2. I... No, możecie napisać, która lepsza i czy ta druga część ma klimat tej pierwszej. Czy nie czujecie się zawiedzeni jakoś szczególnie? Czy efekty fajne, czy potrzeba fajny też? Nie fajny, nie? Taki trochę, ale ujdzie. No, jak nikt inny nie dzwoni, to niech sobie będzie, nie? No, także ten... Coś na koniec? Chciałeś pozdrowić kogoś? Ciocie, babcie,
2: no,
0: kogoś tam.
2: Rybił i rak ryba. No. Jak masz mnie dość, no to... Ja to rozumiem, ja to szanuję. Ja rozumiem, ja sam siebie nie lubię, ale... No to trochę...
0: Nie, żartowałem, słuchajcie, nie chcę go wkręcać, może on jakiegoś kwasa wziął czy coś i se wkręci, że go nie lubię.
2: Tyle lat tutaj ciężkiej pracy, które tutaj wkładam.
0: Żartowałem.
2: Ale w każdym żarcie jest pewien pierwiastek, jak w legendzie jest pewien pierwiastek prawdy, tak samo w każdym żarcie.
0: Nie, to tak dla śmiechu było. Nie rozklejesz, bo ja zacznę płakać. Przestań.
2: Ale jak ja ci teraz mam spojrzeć w oczy? Czy ty, kiedy będziesz prosił, żebym cię rozliczył z Patronite'a, to czy to jest szczere?
0: To jest bardzo szczere. Jak cię proszę, żebyś się rozliczył z Patronite'a, to jest bardzo szczere.
2: A czy kiedy powiem, że...
0: Też jak ci mówię, że ci później oddam te pieniądze, co tam jeszcze mam, jakieś tam może przelać, to też jest bardzo szczere.
2: Okej. Okay. Przetwarzam.
0: Zawiesił się.
2: Pieniądz jest czymś, co nadaje szczerości rozmowie.
0: Jednak potrzeba to jakiś izraelski cyborg chyba. Taki...
2: A czemu zaraz izraelski?
0: No tak, te szekle, pieniądz i od razu zaczął pracować na zwiększonych obrotach, jak na pieniądze.
2: Ale to sam mi dałeś. To ja tylko tutaj zauważam pewne punkty. Łączę kropki. Kiedy byłem małym i nasrałem po grodzie i łączyłem kropki, to mnie mama...
0: się zesrałem i łączyłem kropki. To ciężkie miałeś dzieciństwo. No ale cóż, nie każdy miał zabawki. Potrzeba się bawił jak...
2: Tak klockami,
0: jak,
2: no.
0: Jak pozwalała sytuacja materialna klockami. No. I tak to widzicie jest z tym człowiekiem. To jest niemożliwy człowiek. I właśnie tak. O, to trzeba się go pozbyć z tego radia.
2: Ale to jest audycja totalnie nieboża i kurde. Stary. Mało komu to mówię, ale lubię cię. Zabiję cię na końcu.
0: A to, czy ja cię lubię, czy nie lubię, to już ci powiem poza audycją. Nie chcę tutaj brzydkich słów używać na antenie. Wyzwisk, obelg. Chcę oszczędzić tego słuchaczom, więc ci odpowiem, jak się rozłączę od razu. No. Także ten.
2: No i ogółem tak na sam koniec. Tak... Jakbym spojrzał na krzyż pański, to bym powiedział, że to jest całe te. To jest całe takie te. I ogółem całe te.
0: Się śmiejemy, on naprawdę tak mówi. To nie jest śmieszne. Tak więc widzicie, ten pomysł, żeby wąchać rozpuszczalnik, chyba zrezygnuję, bo obawiam się, że audycje by straciły trochę na... Byłyby bardzo tematyczne, w każdej byłby ten sam temat, ja i donaty, i to, co jem.
2: Ale krawiec, no. Tak w swoich słowach, powiedz, co znaczy całe te.
0: No, ogółem całe te, to znaczy, że całe te, całość, całe te. Całe te, o cholera, całe te. Całe te, cholera jasna. Ogółem całe te, cholera, cholera, cholera. No, się nagadaliśmy. No to co, dzięki za to, że jesteś taką fajną zapchaj dziurą w tej audycji. Tak jak ziemniaki właśnie do mięsa. Ja mięso, ty ziemniaki. Dobrze, dobrze, właśnie, bardzo dobrze. Dobrze, niech będzie surówka. Już. Dobrze.
2: Witaminki.
0: No to zaraz się okaże, że lepszy, bo witaminki, tu suróweczka, ziemniaczki, a co? Kawał mięcha, tak? Mięso, no, jestem dla was mięsem.
2: Skab rzucony na grilla, no kurde, no to równie dobrze można zastąpić. No sorry, wybiłem się z tego białkowego dodatku. No.
0: Ciekawe, jakby tutaj różnych dzwoniących przypisać do różnych dań, do różnych substancji, dań, jedzonka.
2: To jest dobre. Skoro Zenon nas tutaj słucha, Zenon byłby ogórkiem kiszonym.
0: Tak ci się jawi? Jako oguras kiszony?
2: Trochę tak. Trochę tak, bo w nim wszystko bardzo długo zostaje. Z kolei taki Kunrad jest papryczką chili. Przyjdzie, wpierdoli, zrobi krzywdę i pójdzie dalej. I potem ewentualnie będzie biegł.
0: Jest ale taki, co, że taki ciężkostrawny?
2: Nie. Idąc dalej, Grzesiek od pizzy. Pieczarka.
0: Pieczarka. Umo, który dzisiaj dzwonił, to jest orzeszek dla mnie. Taki twardy orzeszek do zgryzienia trochę. Taki niezły orzeszek. Ty to dla mnie jesteś herbatnik. Niezły ci powiem. Niezły z ciebie herbatnik. Chyba się obraził potrzeba. Halo?
2: Nie, bo tak... A, jesteś. Jak tutaj lubię wszystkich obrażać na lewo i prawo, to akurat ty nie dostąpisz tego daru obrażenia ciebie natychmiast. Ja się muszę zastanowić, jak ciebie obrazić.
0: Jest propozycja, że krawiec to taki burak. No, dziękuję bardzo, ale burak jest bardzo zdrowy. Burak jest cholernie zdrowy. Burak to jest w ogóle, słuchajcie, jedzcie buraki. Burak to jest król warzyw tak naprawdę. Bardzo niedoceniony i kojarzony właśnie z czymś negatywnym, ale burak jest najlepszy, także dziękuję.
2: Burak jest król warzyw, jak szczupak jest królem jeziora. I właśnie dlatego to się nie dodaje. Wydaje mi się, że krawiec jesteś coś jak kalafior.
0: Kalafior?
2: Tak. Można cię lubić. Nawet solą. Ale z posypką smakujesz bardziej.
0: A ja pozdrawiam Danusię, różową truskaweczkę. Ale nie powiem wam, dlaczego różową. Co się śmiejesz?
2: Gdyby Danusia miała na imię Adrian, to byś ją nazwał różową truskaweczką?
0: Nie. Słowa różowy użyłem celowo i ma to swój sens ukryty. Ale nie powiem wam. Pewne rzeczy... Lepiej na przykład, jak zostanie takie niedomówienie, takie... takie. Tak staram się ciebie jakoś, ale taki... jakby cię tu... Potrzeba... To taka dynia wielka wypasiona, ale arbus. Taki z wierzchu taki nieciekawy, zielony, ale w środku całkiem smakowity, taki słodziutki nawet troszeczkę, a z wierzchu taki twardy i niestrawny, bo tego się nie da, tego co z wierzchu to się nie da zjeść, to się wyrzuca do śmietnika, a w środku całkiem fajny taki miąższ smaczny.
2: Wiesz co, tutaj zauważyłem, odkryłem, że jestem potomkiem Ra i że pewne słowa są bardzo bliskie pewnym innym słowom. Mamy takiego Jana, który się nazywa na D. Bardzo blisko brzmi jak durian. Owoc, który śmierdzi. Także nie pierdolę. Jest całkiem słodki, można go skonsumować, ale naprawdę trzeba zatkać nos, żeby do niego podejść. Także Janie Durianie, przynieś mi śniadanie.
0: Jan Durian. Od dzisiaj będę tak nie mówił. Jan Durian. Janie Durianie.
2: To jest trochę pase, śmianie się ze swoich dowcipów, ale to mi się chyba naprawdę udało.
0: Całkiem.
2: A taki Klot.
0: Klot.
2: Jakim jest Jakim jest warzywem?
0: No może być też owoc, warzyw. Macie jakieś propozycje? Na Claude'a? Jaki to produkt?
2: Coś, co ma kolce na pewno. Nie wiem, kasztan.
0: Kasztana, żeby zjeść, to trzeba naprawdę się napracować i żeby go skonsumować, żeby go jakoś strawić, to trzeba go tam przygotować odpowiednio, rozłupać, rozgryźć, zrobić tam jakiś przepis specjalny tego kasztana, a nawet

0: dogadujemy. Dobra, nie, naprawdę, to jest. Jak to kiedyś Tomek, kiedy trollowałem jego audycję, powiedział, to jest koci moment. Człowieku, to jest koci moment.
1: Atomek, właśnie wspomniany.
0: Atomek. Ty, a słuchaj.
1: Tytuł Zronek i Atomek. Nie, no, ja myślę, że Tytus, Romek i Atomek to jak zakładaliśmy Nocne Radio. Przepraszam, Radio na Fali. No, w trójkę to Tytus, Romek i Atomek. No. A Tomek, to nie wiem, no, dobry chlebek.
0: Wiesz co, nie, to Tomek akurat mi się dodaje do tego, jak to się nazywa, bo... Namdari, ten dzisiejszy owoc, czy coś tam, które dzisiaj sobie konsumowałem, bo najpierw jest taka twarda skórka, twarda wręcz, twardy pancerz. Potem masz trochę słodkiego, ale jeżeli za bardzo skonsumujesz, to stary połamiesz sobie zęby.
1: W ten sposób. Jest też taka ryba, którą trzeba odpowiednio ciachnąć i powycinać to i owo, żeby się nie zatruć, nie? To też może ktoś by tu pasował do takiej ryby. Ryba fugu chyba się nazywa. Kiwi, a tutaj jest etam kiwi, bo lubi włochate, taki włochaty owoc. Propozycja.
0: Etam to bardziej mi się kojarzy z, jeżeli, no może nie z owocem, ale bardziej ze zwierzęciem dziobak.
1: Dziobak? Dlaczego dziobak?
0: No, bo dziobak jest takim automatem do robienia omletów. Składa jaja, jest zupełnie niedostosowany do współczesnego świata, ma jakieś takie dziwne łapy, ma ten swój dziób, jest czymś pomiędzy światem ssaków i ptaków, i kompletnie nie ogarnia, co się dookoła niego dzieje, ale mimo wszystko dalej istnieje.
1: No jest też propozycja rozdymka.
0: A to Kunrad, bo on się łatwo triggeruje.
1: Kunrad się łatwo triggeruje?
0: No.
1: Znaczy on się może triggeruje, żeby zabrać głos w dyskusji, bo to jest akurat temat, który go frapuje. No od tej strony może tak. Ale na tą rozdymkę mi etam bardziej pasuje, bo tak się nadyma troszkę i chce być trochę może większy niż jest w rzeczywistości. No.
0: A taki Jacek z Australii.
1: Jacek z Australii. Nie wiem, stek z kangura albo coś, albo nie wiem.
0: Nie no, dawaj, wysil swoją wyobraźnię. Przed chwilą rozwiązywałeś problemy świata.
1: Już się wypstrykałem, ja mam, mózg zaczął, zużył całą energię na te wspaniałe pomysły. Ja też nie jestem nieskończony, to wszechświat jest nieskończony, ale ja i moje pomysły, to inaczej trochę działa. Ta audycja też nie jest nieskończona, będziemy zaraz skończyli właśnie, więc proszę mnie za bardzo nie wyeksploatowywać, bo potem możecie akurat bardzo chcieć, żebym był, a mnie już nie będzie. No.
0: Są tu pytania na czacie. Ryba piła. Zgadnijcie, kto to.
1: Jacek Blacha?
0: Prawie. Ryba piła. Tak, wiesz.
1: Ryba, aha, to już wiem, to tak. Ryba piła, no, ryba piła, załapałem. No.
0: I tak się powoli żyje w tym nas.
1: Jacek Blacha to może ten, spaghetti. Tak ciągniesz tą nitkę i ona się tak ciągnie i ciągnie i ciągnie i ciągnie i ciągnie.
0: Jacek Blacha akurat kojarzy mi się z...

0: z pingwinów z Madagaskaru był taki Kowalski, który miał zawsze, jeżeli go wywołałeś do odpowiedzi, on zawsze miał odpowiedź. Także tutaj bardziej pingwin się wydaje.
1: Kowalski.
0: Kowalski! Status! Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji chciałbym poruszyć bardzo trzy bardzo poważne tematy i dajcie mi chwilę. Wobec pierwszego tematu, wobec naszej dzisiejszej sytuacji, kiedy spadamy wobec grawitacji w naszym samolocie, daje się zauważyć, że jednak nie odczuwamy tego całego tej całej energii. Wobec czego chciałbym zaznaczyć bardzo konkretnie, że chodzi tylko i wyłącznie o to, że wyciągamy nasze swoje skrzydełka i uciekamy z tego spadającego samolotu. Drugi punkt, który chciałbym poruszyć, to jest to, że nie mamy spadochronu, wobec czego prawdopodobnie ze względu na bardzo małą powierzchnię naszych skrzydeł niedługo będziemy musieli umrzeć, ale
1: Zadziwiacie mnie, Kowalski, biorąc pod uwagę, że my, pingwiny, jesteśmy nielotami. Zaskoczył mnie wasz pomysł, ale jestem pewien, że macie coś w zanadrzu, co rozwiąże akurat ten problem.
0: Ależ oczywiście, kapitanie. Mam pewien pomysł. Wziąłem spadochron, a wy zgincie. Chuje.
1: Nie, no, w tym momencie Rico mógłby wyżygać trzy puszki fasoli i wszyscy by zjedli i pofrunęliby. Albo coś takiego. Mamy jakiegoś takiego dzwoniącego, którego się nie rozumie, co mówi? I tylko wydaje z siebie jakieś dźwięki, jak Rico, no to furiat może.
0: Zakładając, że wydaje dźwięki na furiat.
1: No dzisiaj nawet dźwięków nie wydawał, tylko ruszał ustami. Faktycznie coś jest na rzeczy. Nic nie mówi, a fajny całkiem, fajnie się gadało z nim.
0: Ale to jest dobry temat. Radio dla głuchoniemych.
1: Już to dawno wymyśliłem. I grę komputerową dla niewidomych, która tylko dźwiękiem cię kieruje, co masz robić, i wcielałbyś się tam w niewidomego samuraja. Ślepa furia trochę mnie zainspirowała, no dobra, przyznam się, ale.
0: Ślepa furia. Piękna scena, którą do końca życia zapamiętam i zapamiętałem. Jak jeździsz? Czy jesteś ślepy? Tak!
1: No, a pomysł mi przyszedł, jak się zastanawiałem, jak tu niedużym kosztem, jak tu zaoszczędzić i zrobić bardzo niedrogą w produkcji grę. To w ogóle nie ma grafiki, no to. To jest duża oszczędność. Jeszcze można pójść dalej. Gra dla niewidomych i dla niesłyszących jednocześnie.
0: Kiedyś Furak o tym opowiadał i są takie produkcje, z tego co wiem, z tego co mówił. Nie zapoznałem się, przyznam szczerze, ale to jest coś, tak? Bo kurde, dużo pracuję w temacie semantycznej sieci, w temacie tego, żeby nauczyć moją małą sztuczną inteligencję różnymi danymi z komentarzy, z różnych innych rzeczy. I faktycznie mamy, jako ludzie, którzy są w pełni sprawni, mamy zajebiście dużą niechlujność. Nie podkreślamy w żaden sposób tych podkreśleń, nie podkreślamy rzeczy, które powinny być potem wyciągnięte do osoby, która będzie to potem czytała. I tak powiem szczerze, że to jest takie moje guilty pleasure, bo teraz mam technologiczną możliwość, żeby popchnąć tę kwestię dostępności WCAG w internecie, żeby te rzeczy były bardziej dostępne dla ludzi I ja nie robię tego dla nikogo innego, ja robię to dla siebie. Ale dla siebie za 40 lat. Kiedy już mój wzrok się skończy, kiedy już mój słuch się skończy.
1: Jaki długofalowy ty jesteś. I przewidujący, i planujący. No, ale to taki potrzeba trochę jest w sumie taki. Taki umysł. Ja to nie wiem, co będzie, co zaraz będę robił nawet.
0: Jak by wyglądał Photoshop dla niewidomych?
1: No. Musisz mieć... Ja bym zrobił taki w ogóle monitor brajlowy, ale taki, który by uwypuklał, im coś jest jaśniejsze, tym bardziej uwypuklone. I różne można by fajne rzeczy na to robić. Specjalnie przygotowane. Znowu się obudził wynalazca. Geniusz znowu wstał.
0: To już obudził.
1: Ach, znowu mnie wyprzedzili, kuźwa.
0: No ale tak, tutaj jeszcze przy okazji tego, co Grzesiek mówił podczas telefonu dotyczącego koronawirusa i tych maseczek, no możemy sobie dbać o naszą przyszłość, ale tak naprawdę dbając o przyszłość dbamy też trochę o samych siebie. Dbamy o samych siebie, bo kiedyś będziemy niedołężni.
1: Ja już jestem niedołężny.
0: Niech ktoś mu tutaj coś zaraz wpłaci, to będzie dołężny.
1: Kill me. To będzie ostatnie, co usłyszycie w tym radiu, jak już taki będę zmęczony życiem i niedołężny i styrany, to ostatnie, co usłyszycie na antenie, ostatnie słowa. Kill me.
0: Za dużo filozofii naprawdę dzisiaj. Ale dobrze sobie zabezpieczyć te ostatnie chwile. Sam mam zabezpieczone przez moją siostrę, która i tak nie przeżyje, bo po pierwsze jest młodsza, po drugie kobiety żyją dłużej niż mężczyźni i ma świadomość tego, że mnie pochowa. I mamy określone pewne punkty założeń, że jeżeli jeżeli nie będę w stanie zaprzeczyć temu, że chcę umrzeć, to żeby postarała się o to, żebym miał humanitarną śmierć.
1: No i bardzo dobrze, ale to może być ciężkie do wykonania czasami w pewnych krajach. Trzeba by cię gdzieś wywieźć do jakiejś Holandii, aha, czy gdzieś.
0: Dokładnie tak.
1: To trzeba by, żeby tak nie jest tak prosto wywieźć trupa.
0: Aha, no kurwa, będę żył jeszcze.
1: Jeszcze będziesz żył, no tak.
0: No.
1: Jak chcesz, to ja cię dobiję.
0: Jakoś... Ja umrzę przede mną.
1: No w sumie tak, jestem starszy od ciebie, no. I to sporo, synku, chłopcze, słuchaj się, starszy.
0: Obaj o siebie nie dbamy, więc tak.
1: Ale ja bardziej nie dbam. I jestem starszy. I nie.
0: Chcesz się licytować?
1: Jak myślicie, kto szybciej umrze? Jedyneczki na czacie jak krawiec, a zero jak potrzeba szybciej umrze. Ciekawią nas wasze głosy.
0: Tak, to jest challenge. Jeżeli napiszecie bardzo dużo jedynek, to krawiec umrze na najbliższym nocnym marku, a jeżeli nie, to wtedy się przekopiuje przez Neuralinka do cyberprzestrzeni i... Non omnis moriar.
1: Tomu twierdzi, że ja pierwszy umrę. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jak ja umrę, to potrzeba umrze ze zgryzoty. Wszyscy umrzecie i wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną.
0: Kurde, ale to jest zajebiście fajne, że możemy sobie na luzie porozmawiać, dosłownie z dowcipu przejść na tak głębokie tematy i mamy to w dupie. Wiesz, tam w testamencie zapisałeś mi to hasło do Patronite'a?
1: Tak. To w sumie jedna z niewielu rzeczy wartościowych, które mam.
0: Okej,
1: ale to powiem wam, że bardzo dobrze się żyje, niewiele mając. Taki minimalizm dobrze robi, nie muszę się martwić o wiele rzeczy.
0: Oj tak.
1: A potrzeba, biedny się tam trzęsie po nocy, że mu ukradną. Przez okno wygląda, czy jeszcze samochód stoi.
0: Potem ja się... mam na strzeżonym parkingu, więc mam to w dupie.
1: No to potem się boi, że mu się zepsuje ten jego Mac i będzie musiał 5000 wydać na chipka, na diodkę.
0: Jest na firmę, więc mam to w dupie.
1: Kurde. Co tam jeszcze masz?
0: Dużo rzeczy mam, ale myślę do przodu. Rzeczy się psują, rzeczy się deintegrują, tak? Więc mam ubezpieczenia, no kurde, myślmy do przodu, tak? Nie bójmy się dnia następnego. Słuchaj, ja naprawdę, jeżeli, nie wiem, mam coś takiego w swojej, u siebie, że jeżeli umrę, no to jakiś czas temu pisałem pewnej osobie, że jeżeli umrę, to dlatego, że dostanę zawału przez jakiegoś jebanego ulotkarza. Jeżeli mi zadzwoni niespodziewany domofon, że nie spodziewam się typa od liczników, nie spodziewam się jakiegoś jedzonka na wylos, nie spodziewam się absolutnie niczego, a dzwoni domofon, to stary, ja mam naprawdę ciśnienie 21/37.
1: To coś masz Wiesz? Chyba na sumieniu w takim razie i się boisz za każdym razem, że to policja. Przepraszam bardzo,
2: to 10 zł. Psycholog dla potrzeby 19, 10 zł.
1: Nocna zmora na zapomnianą akcję psycholog dla potrzeby. 19, 10 zł. To dobrze, to akurat mu psychologa takiego za 10 zł zafundujemy. Wysłucha, co potrzeba ma do powiedzenia, powie dziękuję, do widzenia. Potrzeba będzie miał 2 minuty na wygadanie się, 10 zł. No myślę. No i ja mogę nawet za takiego psychologa robić. Siądę, będę mądre miny robił i pytania zadawał. Psycholog tylko pytania zadaje. Ja mogę tak, to jest dosyć prosty zawód.
0: Czy woli pan psy, czy koty? No, koty. Czy próbował pan zwrócić szklankę ze stołu? Nie. No, staram się jak mogę, proszę pana.
1: No właśnie, czy woli pan, panie potrzeba, psy, czy koty?
0: Ale jeść, czy głaskać?
1: A która opcja byłaby dla pana ciekawsza?
0: No ja to bym wolał głaskać, nie wiem jak pan.
1: A co sprawia, że wolałby pan głaskać? No i tak dalej, można tak w nieskończoność zadawać pytania i 5 dyszek wpada.
0: Nawet ja pierdzielę, 5 jeszcze pytań, ja bym cię zrobił z ciebie pedofila.
1: Tak?
0: No.
1: Ale co, odpowiadając na moje pytania, czy co?
0: No bo przejąłem link.
1: Jaki link?
0: Przejąłem lead, przejąłem kontrolę. Aha. To ja zacząłem zadawać pytania do ciebie.
1: A
0: to jest taki psycholog za 10 zł właśnie, no. A ty za 10 zł tutaj psychologa wezwałeś, no.
1: Psycholog za 10 zł.
0: No ale dawaj. Weź mnie z psychoanalizy.
1: Co cię właściwie do mnie sprowadza, potrzeba, do mnie jako psychologa? Z czym czujesz, że masz problem w tym, na dzień dzisiejszy, w tym momencie? Co cię uwiera, co cię gniecie? Co czujesz, że jest jakimś twoim problemem wewnętrznym?
0: Nie czuję się dobrze z samym sobą. Nie jestem z siebie zadowolony.
1: A czy inni czują się dobrze z tobą?
0: Tak.
1: No więc ja tu nie widzę zbyt wielkiego problemu. Gorzej by było, gdyby inni się z tobą źle czuli, ale skoro inni czują się z tobą dobrze, a ty, tylko ty sam ze sobą się czujesz źle, to znaczy, że prawdopodobnie się mylisz i w gruncie rzeczy jesteś fajną osobą. Tak mi się wydaje. Czy pominąłem coś tutaj? Czy coś się nie zgadza?
0: Zgadza się bardzo wiele, ale panie psychologu, jaki jest mój sens? Jaki jest mój cel? Tego nie mogę zrozumieć.
1: A czy tak bardzo potrzebujesz jakiegoś wyraźnego, konkretnego celu? Bez tego źle ci się żyje? Bez celu? Bez jakiejś misji życiowej? Czegoś, co cię napędza, tak? I dlatego ci źle, bo nic cię nie napędza do przodu. Dobrze rozumiem?
0: A pan ma jakiś cel? Coś, co panu napędza?
1: Tak, zarobić kolejne 50 zł za następną godzinę rozmowy z panem, więc zapytam jeszcze tutaj, czy ja mam cel? Tak, czasami prowadzę sobie takie śmieszne radyjko, gdzie głupoty gadam, co mi tam sina na język przyniesie i ludzie mi za to płacą. Naiwniaki. A czasami zadaję durne pytania ludziom, którzy do mnie przychodzą i udaję, że tu, o, psycholog. No i im to dobrze robi i też dostaje pieniądze. A czasami maluję jakieś bohomazy, układam piksele obok siebie, żeby coś fajnego z tego wyszło i też mi ludzie za to płacą. Czasami, bo czasami nie chcą zapłacić, ale to też się zdarza, to trzeba brać na klatę. Dobrze, czyli brak celu jest tutaj problemem, rozumiem. A to może jakaś twórczość? Coś pan wspominał wcześniej, że gra sobie na syntezatorku, czy nie może być celem zostanie znanym muzykiem, artystą? Doskonalenie się w tym?
0: Bycie znanym nie jest zależne ode mnie. Ale spójrzmy, czy pana tutaj cele, czy pana produkcja, czy jest pan zadowolony z tego punktu, w którym pan teraz stoi?
1: Czy ja jestem zadowolony? Ja jestem bardzo zadowolony. Ja zawsze jestem zadowolony z samego siebie.
0: Czy nie wydaje się panu, że być może coś panu w życiu umyka? Że przeżył pan zbyt wiele lat siedząc, słuchając tych durnych ludzi na kozetce i im doradzając?
1: Nie. Mam nadzieję, że udzieliłem wyczerpującej odpowiedzi na pana pytanie. Nie.
0: Skąd w panu taka defensywna postawa? Czemu nie chce się pan przede mną otworzyć? Jeżeli ta terapia ma mieć sens, to musi być na równi. Ja się przed panem otwieram, pan się otwiera przede mną.
1: A w jakim temacie miałbym się otworzyć przed panem tak konkretnie? Tak ogólnie miałbym się otworzyć? Czy może stanąć tyłem do pana i się otworzyć?
0: Realizacji osobistej. Czy jest pan zadowolony z tego punktu, w którym pan teraz jest? Czy nie sądzi pan, że dużo więcej mógłby pan osiągnąć, gdyby nie popełnił wcześniej więcej błędów, za dużo głupich decyzji, których już nie da się odwrócić?
1: Tak. Popełniłem całą masę błędów, głupich decyzji, często i finansowych, i życiowych, i przeróżnych. Ale zupełnie się tym nie przejmuję. Ten się nie potyka, kto stoi w miejscu. A poza tym w życiu nie chodzi o to, żeby zdobywać jakieś punkty, żeby się porównywać z innymi. Już dawno mam to za sobą. Czuję się w pytę zadowolony sam z siebie. Taki, jaki jestem. Jestem, jaki jestem, ale jestem. W dalszym ciągu jestem. Przepraszam bardzo, bo tu kolejny pacjent mi wysłał
2: jakieś... Mocna zmora, Jezus, kurwa, mak, chodziło o hipnotyzera, hechach, 3H, 3 złote.
1: Aha, że chodziło o hipnotyzera dla potrzeby. Nocna zmora pisze...
0: Więc skoro jest pan uzależniony całkowicie od osób, które będą proaktywnie przychodzić do pana, i jeżeli by ich zabrakło, jak by wyglądało pana życie?
1: Jestem takim trochę człowiekiem renesansu, zająłbym się czym innym i użyłbym jednej z wielu licznych umiejętności wspaniałych swoich.
0: Co, jeżeli nie miałbyś niczego, co mógłbyś do garnka włożyć?
1: Już tak bywało.
0: I po raz kolejny bywało tak wielokrotnie. I co, jeżeli po raz kolejny upadniesz?
1: Raczej się na to nie zanosi. Też staram się nie przejmować rzeczami, na które nie mam tak dużego wpływu. A zawsze może coś się przydarzyć, mogę nagle zostać kaleką, coś, ale to myślenie o tym, to tylko raka się dostaje od takiego stresu. Stres to jest największy wróg, nie wolno się stresować. Dlatego ja jestem bardzo zawsze zadowolony z siebie, ze wszystkiego.
0: Świat cię nienawidzi, świat tobą gardzi.
1: Owszem, świat jest pełen ludzi, którzy mają nas w dupie, prawie wszyscy nas mają w dupie, może z wyłączeniem najbliższej rodziny, no co niektórzy udają, że nie mają nas w dupie, lepiej lub gorzej, znaczy też akurat mi się tak poszczęściło, że gdzieś tam dookoła są ludzie, którzy nie zupełnie mają mnie w dupie, co mnie cieszy, zresztą się cieszę, się bardziej cieszę niż z technologii Keshe, powiem panu tak szczerze.
0: To jest maska i to widzę. Co ukrywasz?
1: Każdy coś ukrywa.
0: Otwórz okno. Skoczymy razem.
1: A co to, czy to coś zmieni właściwie? Śmierć, czy to coś zmienia? A co jeśli istnieje życie pozagrobowe w jakiejkolwiek formie i zostajemy z tymi wszystkimi problemami, plus jeszcze problem tego, że zakończyliśmy niepotrzebnie nasze życie. No, niektórzy twierdzą, że nie ma żadnego, to jest najbardziej prawdopodobne, że jeśli istnieje nawet to życie pozagrobowe, to w zasadzie nie ma piekła ani nieba, żadnego rozliczenia. Gdzieś tam sobie po prostu się przenosimy w inny stan skupienia, dziwny, niezbadany, i zostajemy po prostu z tym wszystkim, co mamy w głowie. Dobrze więc nie kończyć w ten sposób, a spowodujemy tylko, że nasi bliscy będą bardzo cierpieć, a my gdzieś tam będziemy sobie latać po wszechświecie i zostaniemy z tym całym syfem w głowie. To nie wiem, no a... Może jakieś lepsze powody do przejmowania się niż takie, o, co tam, czymże jest życie, jaki jest cel. No, takie trochę na siłę pan coś tutaj, coś pan tu kombinujesz. Ja czuję, że pan w gruncie rzeczy jest szczęśliwym, wesołym człowiekiem, spełnionym, któremu całkiem się przyjemnie żyje i tylko mnie pan tak podpuszcza, bo chce mnie tutaj zdołować. Nie uda się, nie uda.
0: No ale jeżeli jedynym naszym, jedynym czymś, co będzie nas powstrzymywało przed samobójstwem, jest to, jak zareagują nasi bliscy. Kim są ci bliscy? Spójrz prawdzie w oczy. Nikt po nas nie zatęskni.
1: Jakiś czarnowic pan jesteś. Czarnowic z Czmuchowa normalnie.
0: Tutaj. Ja to jestem kurde na kozetce, człowieku. Przejąłem całą narrację, chłopie, ogarnij się.
1: Aż czekaj, bo zły wilk zawył.
2: Macharandża zbiera szybu spowiadać się, ile jeden z drugim w siebie wlał jeden złoty.
0: Dałeś mi taką piękną, nie chcę tego ciągnąć dalej, bo naprawdę mógłbym, ale za bardzo się lubię. Stary, jeżeli byłbyś psychologiem, to miałbyś najwyższy współczynnik samobójstw na świecie.
1: Tak? O kurde, czyli nie się nie nadaje zupełnie. No a tutaj Maharadża z brzegu rzucił jedną złotówkę chyba. Teraz sprawdzę, chyba muszę zmienić minimalną wpłatę na 3 złote. Tip and donations. I pyta się, żebyśmy tak się otworzyli i szczerze powiedzieli, ile wypiliśmy. No to ja absolutnie szczerze i tu sobie nie robię śmichów ani kropelki dzisiaj akurat.
0: A ja połówka i dwa piwa. Półtorej.
1: Połówka kwasa, rozumiem?
0: Nie. Oj nie. Ja naprawdę muszę sobie zrobić urlop od psychodelików.
1: No, trochę taki psychodeliczny się ostatnio zrobiłeś. Jak to możliwe, że on złotówkę wpłacił? Jest minimalna wpłata. Patrz, to jest taki Maharadża, że znalazł sposób, żeby wpłacić złotówkę, mimo że jest minimalna wpłata 3 złote. To dopiero Maharadża.
0: No bo to jest Maharadża.
1: Ale to jest Maharadża z Biedaszybu się podpisał. Maharadża z Biedaszybu.
0: Nie, ale serio, kurde, myślałem, że kurde, przez chwilę chciałem to pociągnąć dalej, ale nie, naprawdę mogłoby być niemiło.
1: No, aż tak?
0: Wiesz co, tak, bo tak bardzo się odsłoniłeś, przejąłem narrację. Nie, no nie chodzi o to, że nie chcę tutaj sobie pompować ego, ale to ty tutaj mnie powinieneś kierować, a nie tutaj pozwolić mi. Dobra, spróbujemy raz jeszcze. Weź tak, jako weź sobie swój pejczyk, ja założę swoją obrożę. I będę po tłumną suczką.
1: No, nie wiem, czy lubię takie, czy kręcą mnie takie rzeczy. No mogę po prostu, stary, powiedzieć, mogę powiedzieć, że tu ja jestem od zadawania pytań, no i już, no i co? I nie pozwolę ci zadawać pytań, tylko sam będę się pytał i cię ciągnął za język. No co to za sztuka?
0: Kim ty jesteś, żeby zadawać mi pytanie, jeżeli sam nie jesteś ogarnięty ze swoim życiem?
1: Człowiekiem, który nie jest ogarnięty ze swoim życiem, a mimo to zadaje pytania.
0: Miałeś mi pomóc. Więc pomóż mi, odpowiadając na moje pytania.
1: Nie wiem, czy mam ochotę. Czuję, że możesz mnie za bardzo. Jesteś w jakimś lekko dziwnym stanie dzisiaj.
2: Maharadża przepraszam bardzo, bo Maharadża z brzegu najpierw przekupił Fund Donationa na 1 milion, a resztę wplacił na numer 3 złote.
1: No dobra, no to tu wyjaśnił, że przekupił milionem dolarów Tip and Donation, żeby móc wpłacić 1 zł. No dobra, no to są różne dziwactwa.
0: Na czym ci zależy?
1: Szczerze, to tak na niewielu rzeczach mi.
0: Kurwa, znowu to robisz, dajesz się ciągnąć za język. Ja tutaj jestem na kosetce.
1: Aha. To panie, spierdalaj pan. Ja tu jestem, panie psycholog. No, pan odpowiadasz. Już.
0: Najgorszy psycholog, którego byłem w życiu.
1: Co pan taki ciekawski jesteś? Takie pytanie jeszcze. Taki profesor ciekawski się włączył w potrzebie. Strasznie chce mnie ciągnąć za język. Coś chce ze mnie wyciągnąć, czuję, ale no nie wszystko będę tu wyciągał. Mogę ci wiesz, co ci mogę wyciągnąć? To...
0: Słuchaj, choć
1: i pomajtać?
0: Miał, ja na wierzchu nie chodzi o to. Nie chodzi o to. Absolutnie nie chodzi o to. I... nie wiem nawet, jak to ująć, bo...
1: Coś,
0: dobra,
1: coś
0: nie chcę się uruchamiać. Nie.
1: Coś knuje. Znowu donajcik i znowu złotówka. Chyba przestanę to czytać, bo mi czasu szkoda za złotówkę, z całym szacunkiem tutaj, bo tu każdy donajc się liczy, ale...
2: Maharadża zbieda szybu zaraz. Ten poprzedni to nie był prawdziwy Maharadża, tylko jakiś podrabianiec. Policja, proszę przyjechać do nocnego radia 1 zł.
1: No, policję wzywają do nocnego radia. Zaraz będzie, że bomba. No dobra, to... muszę zmienić na 3 złote, bo będzie mi tak co sekundę wysyłał tą złotówkę. Odłożył sobie 50 zł i będzie teraz złotówkę co minutę wysyłał cwaniaczek. Nie ma takiego czegoś.
0: Nic nie ma, nie.
1: No. Nie ma takiego czegoś w radio. No. A, dobra, będziemy kończyli. Strasznie jestem śpiący. A czujesz, że... czujesz, że coś knujesz. Czujesz, że coś knujesz. Trzeba kończyć tą audycję. Coś knujesz.
0: Nie strasz, nie strasz, bo się zestrasz. Nie będę ci tutaj nic knuł na live, także spoko.
1: A co? A na priwa? Będziesz knuł? Czy co? No tak, jakiś taki się zrobiłeś enigmatyczny i tajemniczy mocno.
0: Synchronizuję. Żydzi to najlepszy naród na świecie.
1: No, mówiłem, że to cyborg made in Izrael. Czyli zgadłem.
0: Nie, no dobra. Możemy się popawić, ale naprawdę nie dociągnę cię do granicy. Nie tutaj, nie teraz. Nie tutaj.
1: A co jest na końcu tej granicy?
0: Ty.
1: Co?
0: Ty.
1: No, domyślam się, a coś tak konkretniej? Bo rozbudziłeś troszkę moją ciekawość.
0: Jeżeli zadałbyś mi teraz pytanie, czy wierzę w Boga, powiedziałbym ci, że wierzę w ciebie.
1: No i znowu widzicie, jaki no, strasznie tajemniczy się z niego jegomość nagle zrobił. Ten potrzeba. Sam nie wiem, co o tym wszystkim myśleć.
0: Nie myśl, bądź.
1: Może on by się właśnie na psychologa nadawał, ten potrzeba nasz.
0: No. Chyba jesteśmy blisko breakthrough. Ale to było zajebiste. Pójść na sesję do psychologa i go tak bardzo zdominować.
1: Że aż by się ze wszystkiego zwierzył, rozpłakał w ogóle i wyskoczył przez okno.
0: Ale to nie jest takie głupie, bo ludzie, którzy idą mruk na resocjalizację czy na psychologię, idą dlatego, że mieli takie problemy u siebie w domu.
1: A jakie ty problemy miałeś w domu?
0: I czy
1: byłeś dotykany?
0: Nie byłem dotykany. U mnie głównym problemem był perfekcjonizm i porównanie do czego tylko nie można byłoby, nie wiem, się zrównać. Dlatego jestem takim zgorzkniałym dupkiem i wyciągam wszystko, bo wyniosłem z domu.
1: No cóż, ale w sumie jesteś taką osobą, na którą raczej ciężko wpływać, no, ale to rozumiem, że z wiekiem tak nabrałeś takiej umiejętności i postawy, a wcześniej to mogło inaczej wyglądać.
0: Pozdrawiam sąd okręgowy, który mi udzielił rozwodu.
1: No tak, właśnie, to ta lekcja może. No, to, co nas nie zabije, to nas ubogaci, mówiąc po księżowsku. Ubogaci. Ja też wam dziękuję za dzisiejsze ubogacenie.
0: Co nas nie zabije, to nas ubogaci, a potem zostajemy bezgaci, byle być dumnym ze swojego penisa. Ale wiesz co, tak sobie jeszcze myślę o tej całej filozofii nienoszenia maseczek, że kurde, jeżeli wsiadasz do samochodu, zapinasz pasy. Jeżeli lecisz samolotem, to zapinasz pasy.
2: Złotówkę wysyłam.
0: Jeżeli, nie wiem, pójdziesz do jakiegoś punktu, gdzie są jakieś bardziej restrykcyjne założenia, przyjmujesz je, ale nie. Tutaj naprawdę teraz, jeżeli ktoś nam mówi, że powinniśmy założyć maseczki, to nie, to mój drogi, nie, tutaj powinniśmy się sprzeciwiać i ja mam taki pomysł, żebyśmy spojrzeli na to inaczej, bo grzybica płuc na podstawie maseczek jest tym samym, co grzybica cewki moczowej, jeżeli gdy chodzimy w bieliźnie. Jeżeli jej nie czyścimy, jeżeli jej nie zmieniamy, no to będzie się brudzić, paskudzić. Więc, moi drodzy, to jest czas najwyższy. To jest czas najwyższy, żeby podnieść ręce i powiedzieć ludziom o froncie wyzwolenia genitaliów. Ponieważ moje jądra są tak spocone w tejże maseczce, którą mam założoną na moje genitalia, one są bardziej uciśnione niż murzyn, który w XVIII wieku zbierał bawełnę na amerykańskich polach.
1: Właśnie dlatego ja nie noszę majtków sobie od pewnego czasu i się świetnie z tym czuję.
0: No i elegancko. Ja sam, jeżeli wchodzę do domu, to pierwsze co, odzieram się ze wszelkie odzieży.
1: I tak całkiem na golasa sobie śmigasz?
0: No tak.
1: Z fajfuskiem dyndającym? Mhm. Radośnie? Na wietrze? No, bardzo dobrze. Ja sobie chodzę w dresach bez majtków, od pasa w górę rozebrany i ani nie jest mi jakoś strasznie gorąco, ani nic nie uciska. I skarpetków też po domu nie noszę, nic nie uciska i to jest właśnie luzik. I tak trzeba. I polecam. Krawiec poleca, Franceski. Nie nosić majtków.
0: No właśnie. Także... Kurde, front uwolnienia Palestyny nam się tutaj uruchamia.
1: Front uwolnienia jajeczek. Czyli fuj.
0: Judea People Front. No, Free People of Judea.
1: Ja zakładam, może się uda jakąś kasę wyrywać z Unii Europejskiej. Front uwolnienia jajeczek. Fuj. Może dadzą z milionik? Nie, już mi nie dadzą, bo już raz dali i rozwaliłem.
0: Ja mam czyste konto, także spoko.
1: No, to ty weźmiesz. No.
0: Ja tylko SIFSy pisałem. Ja się do niczego nie przyznałem. Nie przyznaję, wyciągnąłem 2 miliony euro z Unii, więc tak, ja mam czyste konto.
1: Dwa miliony, mówisz. Aha.
0: No, coś koło tego. Ale tutaj, no właśnie,
1: a ja to nie?
0: Twoje jądra to nie są jądra. To jest ideologia.
1: Ideologia gender. Ideologia gender, o której mówi Kościół. No.
0: Za chwilę sobie tutaj ściągniemy jakieś maszyny rolnicze John Deere. Okej, ósma nadchodzi, ja pierdzielę.
1: No, zaśmiał się demonicznie potrzeba i dziękuję ci bardzo za towarzystwo miłe, sympatyczne, akuratne, niezaśmierdzone, niezabrudzone, ale sprawiedliwe. O.
0: No powiem tak, idę pod prysznic nie, żeby się obmyć z tych z wszystkich słów, ale żeby się odmyć z twojej ideologii.
1: Z ideologii gender. No dobra. No to oj, co?
0: Ten powiem randomu, bardzo mi odpowiada. Dobra, okej. Okay. Dość. Halt. Hände hoch.
1: Easy Kyle. No, dobra, to.
0: No, teraz na pewno to usuną. Na razie, trzymajcie się.
1: No, cześć. Faktycznie usuną. Ja jeszcze się wkurzę, to sam zaraz usunę. No, ludzie, kto tu dzisiaj nie dzwonił? Kto tu dzisiaj nie dzwonił? Jakie tutaj oryginały różne. O, a co tu Zenon wkleił? O, jajeczko. O. Właśnie, może sobie jajeczko zjem. Było pytanie, co zjeść na śniadanie. Mój drogi panie, na steropianie. Dobra, idę już, głupoty. Głupoty takie, że się słuchać nie da. Coś mądrego byś, krawiec, raz powiedział. Jakąś audycję mądrą, a nie takie fiu bździu. I myślisz, że co? Że co? Że o, masz radio i co? I już? O. Dobra. Ile członków nocnego radia leczyło się na głowę? Ilu się jeszcze leczy i łyka tapsy? Ilu członków nie ma żony? Dziewczyny, czy to jest wspólny mianownik dobrej zabawy w nocnym? Pyta Wrona. retorycznie. No są tutaj tacy, co mają żony. Pozdrawiamy żonę Zenona. Zonę Zenona pozdrawiamy. Dużo się znajdzie takich, co mają żonę. Mógłbym wymieniać i wymieniać. Ale też wielu nie ma i można ich, nie wiem, czy chcieliby, żeby ich nazywać członkami. Członek z ramienia. No ale Wrona dodał, że jak tak, to wchodzi, czyli chce się przyłączyć do klubu chorych na głowę, łykających tapsy bez żony. Zapraszamy. Tacy ludzie u nas są zawsze mile widziani. Chętnie witamy wszystkich też wyrzuconych u Kloda z otwartymi rękami, bo to są zwykle fantastyczni ludzie. Już parę osób naprawdę ciekawych tutaj się zjawiło, wyrzuconych przez Kloda. Przyszli tutaj i zostali i fajnie, i się bawimy, i się śmiejemy, i sobie żartujemy. A tam dzwonią i bekają. Ja nie wiem, to chyba tu fajniej. Ja nie mam żony Zenona, ale mam dziecko i drugie w drodze. Pisze Nocna Zmora. No i bardzo, bardzo dobrze. No i co, wypadałoby jakoś podsumować, no. Pamiętajcie, że tu ostatnio się okazało, że niektórzy oczekują tak trochę, że będę takim papą Smurfem. No, może powiem, moje kochane nocniki, nie kłóćcie się, szkoda życia na zwady i kłótnie. I pamiętajcie, że razem możecie wszystko. Nie jedzcie też trucizn. I co jeszcze? No. Bądźcie dla siebie dobrzy. Dobrze? Bądźcie dla siebie dobrzy. Nie przejmujcie się byle gównem. Taka rada. Nie przejmujcie się byle gównem. Jak ty będziesz papą Smurfem, to ja zostanę stonowanym moderatorem. To nie chodzi, żebyś ty był stonowany. Ja nawet nie wiem, czy chciałbym, żebyś ty był stonowany, bo to tak niektórzy... Taki niektórzy mają urok, że są niestonowani. Taki stonowany Zenon to mógłby być jak piwo bezalkoholowe na przykład, nie? Taki wstrętny, byś spróbował i wypluł. I... Nie, tak już mówiąc serio, to Jam jest krawiec srogi, ale sprawiedliwy i Jam jest ten, który w radio jest i... Ciepłych chce albo zimnych, a letnich wypluje. Wypluje letnich, nie chce letnich. Jak ktoś jest letni, to niech spierdala w ogóle. Nie, powiem szczerze, jak ktoś jest letni, to niech wypierdala stąd w ogóle, nie chce go tutaj. Ma zakaz wstępu, zrobię specjalny znak nawet, zakaz wstępu dla letnich. Mogą być tylko albo zimni, albo gorący. Jak ktoś jest letni, to niech sobie gdzie indziej idzie. Gałka tam w lewo w ogóle wyłączyć. Nie życzę sobie, żeby ktoś słuchał, jak ktoś jest letni. Nienawidzę letnich. Letni to wypad stąd w ogóle. Wynocha letni. Nie chcę tutaj takich. Najgorsze, co może być, letni. Nie chcę. Albo gorący, albo zimny. Popatrzcie na potrzebę, jaki zimny. Drani. Zobaczcie na Kubę, jaki gorący. Tacy bądźcie. Innych wypluję z tego radia. Zjem, przeżuję i wypluję. Albo zjem, wysram. Nie ma miejsca dla letnich. Absolutnie. Jeśli ktoś sobie jeszcze z tego nie zdał sprawy, to w ogóle to jest mało, że jest letni, to jeszcze jest głupi. Dodatkowo, jeśli nie skumał, że to nie jest radio dla letnich ludzi. Krawiec, odpocznij, zjedz zdrowy posiłek, wyjdź na spacer i wróć na eter. No jeszcze czego? Siedzę tutaj od 21, mam sobie coś zjeść? To dziękuję, miłościwy panie, że sobie mogę coś zjeść i na chwilę wyjść i wracać. To bardzo dziękuję, to super. Łaskawco. Panie Wrona. Idź se, zjedz, pobiegaj se 10 minut i wracaj nadawać znowu 10 godzin. No, dziękuję bardzo. Ile to już godzin siedzę? Nawet nie wiem, bo się audycje rozłączyły. Umo, przypuszczam, to też jest tak ciekawy człowiek. On chyba z zegarkiem tu liczy, bo mimo, że się audycje porozłączały, to on wie, że o, krawiec nadaje tutaj 10 godzin, 12 minut i 53 sekundy. A to już nawet po tym rozłączeniu się audycja podzieliła na dwie, YouTube się zesrał i to już jest 5 godzin. Tylko ta audycja, a jeszcze wcześniej jest 3, z półtorej na czasy ostateczne. No i mi Wrona pisze, idź se coś zjedz i wracaj. I pobiegaj se chwilę i se wracaj. No, dziękuję. Mrs. Trichaus się pyta, czy może być latte, ale to, co to a propos przypisywania, a nie, to latte, to jest kawa jakaś taka latte, tak? Ale to chodzi o temperaturę? On ta latte to jest letnie? To znaczy po jakiemuś tam po francusku latte to letnie? Czy co? Ja nie wiem. Letniomiętki. Nie można być właśnie letniomiętki. Znaczy, mówię, albo gorący, albo zimny, nie? Letni wypad. Bo świniami poszczuję w ogóle. Nie życzę sobie. Jest moje radio i mam prawo decydować, kto ma być. I letni... Letnia. Mrs. Trichaus, nie odczułem, że jesteś letnia. Raczej, więc się chyba nie musisz sromać o takie rzeczy. Ale jeśli czujesz, że jesteś letnia, to bardzo mi przykro. Nie dla ciebie to jest. A letnio miętowy. Miętowy tak, ale nie letnia. Nie możesz być letnia. Możesz być nieletnia, co najwyżej. Właśnie, dla kobiet, no, kobiety mogą być nieletnie, co najwyżej. Ksenia jest wspaniałą ogółem kobietą. A kto to jest Ksenia? Latte to jest mleko z kawą. Możecie być miętowi, możecie być, ale lepiej, żebyście byli rzeźcy, owocowi na przykład. No ja już zupełnie jestem nieletni, rzeźki i nieowocowy. Właściwie to tak długo nadawałem, że zacząłem śmierdzieć i po prostu muszę iść pod prysznic jeszcze, zanim pójdę spać. Tak więc kończę. Idę się opłukać, potem idę spać, mać. Także... A dzisiaj w ogóle dziwna ta audycja się zrobiła. Cała była dziwna, mega dziwna. To są same dziwne sytuacje dzisiaj. Ja nie wiem, co to za radio w ogóle. Ale to jest wina potrzeby, że to tak się wszystko porobiło. To jest jego wina. I przepraszam, ale po prostu pewne rzeczy trzeba sobie powiedzieć. To jest po prostu jego wina. W dużej mierze, w bardzo dużej mierze. Praktycznie 90% jest jego winy. W tym momencie. Co? Obraz znik? Jakim cudem, jak ja widzę? Chyba tobie coś znikło, Ola. Tu widzę. Nie wiem, słuchajcie, Ola chyba oślepła. Bo pisze, że obraz znikł. A jest obraz, ale ona go nie widzi. Chyba coś ze wzrokiem. Jezu, niech ktoś zadzwoni po karetkę, bo jej się wydaje, że obraz znikł, że coś się zepsuło tu na YouTubie czy na OBS-ie, a to nie znikł, jest cały czas obraz, ona nie widzi. Krawcze pisze o czymś innym, haha, to było do wcześniejszego wpisu o Ksenii. Aha, dobrze, o Jezu, uff, się wstraszyłem, że nagle, że Ola piła jakiś denaturat, że po prostu się tak stoczyła, a my nie wiemy, i ona zaczęła pić denaturat i nawet Zenon o tym nie wiedział, ona zaczęła pić ten denaturat i oślepła tutaj podczas audycji. Nie straszcie mnie. Się przyjmuję takimi rzeczami, zaraz się cały trzęsę. Aż mi się jajka spociły. Tym bardziej muszę iść pod prysznic skończyć. Bo Boże, ja nie wytrzymam tego wszystkiego, tych emocji, tego stresu z tym radiem. Ciągle jakaś drama. Ciągle ktoś ma jakieś wąty. Ten mnie tak lubi, że będzie tu mi pisał jakieś głupoty. Ten mnie tak nie lubi, że mi będzie coś pisał jakieś głupoty. Tutaj drama. Tutaj krawiec interweniuj. Tutaj krawiec nie wtrącaj się. A tutaj dobrze, że jesteś, a tutaj wypierdalaj, a tutaj ciągle coś. Już tego, z tego stresu to aż mi pypeć na nosku wyskoczył. Dobra. A jak to jest z tym, no, aferką motylkową? Jak ładnie napisał, a jak to jest z tym, no, aferką motylkową? I że zapomniałem, Zenon pisze, że tego wypierdol z radia. Tak, mam też takie właśnie, tego powinieneś wypierdolić z radia, jego tu nie powinno być, ja się dziwię, że on tu w ogóle jest i że jeszcze tego nie zrobiłeś. A w tym czasie też dostaję drugą wiadomość. Krawiec, mam propozycję, kogo mógłbyś wziąć do radia. I to, no, tak jest też. No, ale tak to jest, widzicie, jak się jest kapitanem. Muszę jakiegoś bosmana sobie tu wybrać, żeby przyszedł, dał w ryj i nocne jądra. No, jądro ciemności dzisiaj w ogóle. Słuchajcie, no ci, którzy spali, to nie wiedzą, co tu się za cuda działy. W ogóle. Dzwoniły osoby, z których niektóre, nie powiem, już nie pokażę palcem, wydają mi się lekko zaburzone psychicznie. Trzeba sobie to powiedzieć wprost w pewnym... Myślę, że nadeszła taka chwila, trzeba sobie powiedzieć to wprost, że tutaj bardzo wiele osób słuchających nocnego radia to są osoby bardzo poważnie zaburzone, mające pewne dysfunkcje psychiczne. Właściwie takie radio choroszcz trochę. Właściwie to większość się kwalifikuje. Co tu piszecie? No, a afera motylkowa, no to tłumaczyłem, no przyszedł list, Kononowicz dostał list, bardzo poważny list od współwięźnia, rzekomo majora, osoby, która siedziała razem z majorem Suchodolskim w celi. No i było napisane, że major to był niemożliwy, po prostu pluł do zupy, podkradał jedzenie, i bardzo się brzydko zachowywał w stosunku do kolegów, nikt go tam specjalnie nie lubił, agresywny, pluł w ogóle, no i dostawał kary od współwięźniów, no, musiał na przykład chodzić na paluszkach przez 2 godziny i stąd ksywka motylek, no to już tłumaczyłem. Musiał też wyczyścić szczoteczką do zębów muszlę klozetową, swoją szczoteczką do zębów, której, jak wspomniał ten uprzejmie donoszący jegomość, której to zresztą nie używał do innych celów. No i różne tam rzeczy robił i też, no, obawiając się kary ze strony współwięźniów, która zostanie mu wymierzona w nocy w pupę, spał z piłeczką ping-pongową w dupie, żeby się tam chronić. No i różne były ciekawe informacje. No Krzysiek jak zwykle wziął to na poważnie. No a major się zdenerwował, że taki list był odczytywany i oświadczył, że po raz 158, że się wyprowadza i że już nie będzie takiego czegoś i że nie ma takiego czegoś.

0: się ułożyła historia, już wiem o co chodzi wszystko. To już były wcześniejsze wpisy. No. A tam najlepszy, najgorszy też. Są takie komentarze, że najgorszy. Też dostałem teraz komentarz, że Jan Matejko rzuca perły przed wieprze tutaj. Taki wspaniały intelekt, człowiek wybitny. Z tym pajacem rozmawia, dodając mu splendoru. Ten, jak mu tam było, ten szewc cały, czy tam ten. Szewc, tak, szewc chyba. Co takie odgłosy tam wydaje odbytnicą, warczy, debil. I dzwoni wspaniały, kulturalny, mądry człowiek, który, w którego ten pajac, ten klaun, w którego chce się ogrzać przy blasku Jana. Ja się z tym zgadzam w zupełności. To jest uwłaczające dla Jana, że on tu dzwoni. Ale on lubi tu dzwonić, to trzeba mu zabronić. Ja bym mu zabronił. Dla jego dobra bym mu zabronił. On... Kolejny karmi złego wilka. Niepotrzebnie. Ten wilk powinien zdechnąć. Przepraszam bardzo. Ale taka jest prawda. Smutne, ale taka jest prawda. No. Ostatnio mi się trudno żegnać. Zdradzę wam tajemnicę, bo tak po prostu czekam na donata kolejnego od Maharadży. 2 złote, bo wysłał 2 złote, napisał, że żeby nie było, że tylko złotówkę, to 2 złote wysłał. Dziękuję bardzo, zaraz idę po bułki, to mi się przyda właśnie. Ale te małe kupię, żeby nie nadwyrężać budżetu. I żeby nie roztrwonić od razu całego daru od Maharadży z Biedaszybu. Żeby nie roztrwonić tego na głupoty, to kupię te małe bułeczki. Zresztą te duże to już nie na każdą kieszeń są. Dzięki Karakanowi to już teraz nawet konserwa, to jest luksus, nie na każdą kieszeń. To 13 zł konserwa, patrzę, Krakus 13 zł. To ja mniej płacę w Chińczyku za obiad, kurczę, to tu konserwa. Może to towar luksusowy teraz jest, tam VAT 22, konserwa tyrolska. Konserwa turystyczna, towar luksusowy teraz to jest. Luksus dla podniebienia twego, konserwa turystyczna. Tak to jest, widzicie. Biorąc pod uwagę to, jak bardzo podrożało jedzenie, chyba zacznę przyjmować paczki z darami. Więc, no, gdyby ktoś chciał w jakiś sposób pomóc... Dobra, bo już faktycznie tak długo nadaję, że autentycznie śmierdzę. Śmierdzę, więc jestem, można by powiedzieć, ale bez przesady. Kurczę, jakieś zapierdziane dresy, co to jest? Nie można tak długo siedzieć. Nie, żartowałem, tak naprawdę nie pójdę i nie kupię nic. Muszę zjeść to, co jest w lodówce. Ja muszę szanować wasze pieniądze. Ciężko wyżebrane, co prawda, ale muszę szanować i nie roztrwonię tego na jakieś tam bułki, jakieś serki. Może bez szale jest dobrze? No. Kupię sobie ziemniaka jednego, może dzisiaj sobie pokroję, żeby nie całego tak od razu. Może sobie ugotuję albo usmażę. Albo na tego ziemniaka sobie położę kawałek serka, włożę do piekarnika, zrobię taką zapiekankę skromną. Ziemniaczka. Taki plasterek położę tam. Posypię papryczką, nie za dużo, bo papryka też nie jest tania. I sobie zrobię zapiekankę.
1: O. Maharadża z brzegu chcesz i masz 3 złote.
0: Czy ktoś tu nie jest za bardzo

dowcipny. Jak wy uważacie? Czy ktoś tu nie jest za śmieszny, za dowcipny w tym momencie? Bo zdaje się, że mamy tutaj na pokładzie dowcipasa. I chyba czas, żeby wprowadzić pewne kary na tym naszym wesołym statku za robienie sobie śmichów, chichów. Proponuję przeciąganie pod kilem. Przeciąganie pod kilem to jest bardzo sroga w ogóle kara, nie wiem czy wiecie, ale tak się wydaje, o tam go przeciągnęli pod pokładem przywiązanego do lin, ale to była cholernie sroga kara, bo człowiek był raniony przez skorupiaki, które tam się przyczepiają, różne drzazgi i wychodził taki cały poharatany ze skórą pociętą i często nieprzytomny i podduszony. To jest bardzo sroga kara, przeciąganie pod kilem. I żebym ja cię nie skilował, no potrzeba grozi, to jest taki, widzicie, o, znowu grozi, to jest taki człowiek, on ciągle mi grozi i on mnie chce zniszczyć, to radio. Słyszeliście, co powiedział, że znowu chce zniszczyć, już mówił, że nie zniszczy, a teraz znowu chce zniszczyć, o. To jest niszczyciel radiów. Prawdę mówili, ostrzegali. Chcę skilować. Potrzeba się skończył na kile mol, to nie skiluje, tylko straszy. Nie strasz. A. Jest to straszy. Ale cholera może coś zrobić. Nie, to nie rób, żartowałem tego. Dzisiaj go zbanowałem na 300 sekund. On się będzie mścił, ja go znam. On tak... O, dzisiaj taki tu wesoły, fajnie, tu, tam, tego, a już planuje zemstę. To jest taki człowiek, ja go znam. Już planuje zemstę. On lubi na zimno i mówiłem co prawda, że ma być albo zimny, albo gorący, ale to jest strasznie zimny drań. On planuje już na zimno zemstę. On się nawet za 5 lat zemści. Będzie jakaś tam zupełnie się wszystko pozmienia w życiu, tu, gdzieś tam, tego i... gdzieś tam jedziemy samochodem, a on tam podłożył ładunki, gdzieś tam wysiadł, muszę na chwilę wyjść, coś tu, tego. Mówię wam, to jest taki człowiek. On już planuje, już odkłada pieniądze na zamach, żeby mnie zabić, zniszczyć. A jest sprytny, więc zrobi to pewnie sprytnie. Żałuję trochę, że go zbanowałem. To jest straszny mściwus. To było głupie, strasznie. Sam na siebie wyrok. Napisałem. Dobra, łyknę sobie napoju. Gdybym miał kamerkę, to bym wam zafundował takie show, jak Major, bym tutaj pokazał, jak butelkę się wkłada. O. A. A polecam nową serię Ciamajda. Po serii Laluś teraz mamy serię Ciamajda. No, dobra, trzeba kończyć. Ja to zawsze mówię, w radio daję takie wskazówki właśnie nadającym. W radio trzeba umieć zakończyć audycję. Też dzwoniącym mówię, trzeba umieć zakończyć wypowiedź, a nie, że już skończyłeś, sekunda przerwy i no, także tak jak mówię. Albo no, coś takiego, albo gada i gada, nie? Na przykład i dopóki nie przerwiesz, no będzie tak 2 godziny gadał i robił dygresję po czwórnie zagnieżdżoną. I potem, jak już mu się wyczerpie ilość możliwych dygresji, bo już straci sens, to wróci do głównego tematu, gdzie znowu ciągną. Tak jest. Dlaczego nie śpisz? Pyta Owek. No, właściwie to śpię. Zdradzę wam tajemnicę. To sztuczna inteligencja prowadzi teraz. Tak was dzisiaj podpuściłem, bo tu rozmawialiśmy, czy można tutaj zrobić taką sztuczną inteligencję, która na podstawie całej bazy danych w Nocnym Radio, tyle jest tych audycji, wiele pentobajtów, jak to Kunrad dzisiaj powiedział, pentobajtów.
No i można na podstawie tego zrobić po prostu takie próbki dla sztucznej inteligencji spokojnie, żeby ona się nauczyła naśladować i to właśnie teraz tego doświadczacie. Ja sobie chrapię, śpię, w końcu dobry pomysł na biznes. Trzeba było trochę popracować, nagrać trochę audycji, a teraz już je same prowadzą, a ja sobie śpię, chrapię. Tak to wygląda. A mówi do was sztuczna inteligencja. Zresztą, nie wiem, niektórzy się zorientowali, bo na pewno przyszło wam do głowy, że to, co dzisiaj mówię, już jest tak głupie, jakiś w ogóle jakby jakiś błąd Matrixa tutaj się zrobił. No więc to jest tak można sobie generować takie właśnie wypowiedzi o niczym. Można się nawet witać przez 10 minut, można się żegnać przez pół godziny. No. Inni tam nagrywają audycję 3-minutową. Top ciekawostek na temat. A się witam 20 minut i żegnam pół godziny. Jakie pół godziny? Już jest 3 godziny, żegnam z wami. Z tego wszystkiego zaraz lewą nogą przeżegnam i padnę na podłogę chyba. Nie no, dobra, SI, to co mówisz jest tak głupie, że brzmisz jak autentyczny krawiec, napisał Zenon. Znany z taktu i z bardzo takich sympatycznych komentarzy. No, to jest najbardziej sympatyczny, miły taki człowiek w nocnym radio nasz. Taka pociecha nasza. Taki dorany przyłóż właśnie człowiek. Taki dziubdziuś nasz. Takie małe nasze kusiku takie. Taki Zenonek, koziołek Zenonek sympatyczny. No i dobrze napisał, no akuratny jest, bardzo akuratny. Przyjemniaczek, tak, przyjemniaczek. Tego słowa mi brakowało, przyjemniaczek. Wcześniej ktoś kłamał na czacie, napisał, że to była dezinformacja typowa, bo ktoś pisał, że wypiłem trzy energy drinki, a ja wypiłem jednego, tyle że dużego. Taką całą butlę litrową. Może dlatego nie mogę skończyć właśnie. Dobra, nie, bo to już się cyrk robi. Dobra. Cyrk. No, także tego. Także dzięki jeszcze raz wielkie. Kokainum? Złotów. Chciałaby dusza do raju. Ciekawe, jak się prowadzi. Jakbym sobie jakiś tutaj donos strzelił. Ciekawe, co to by za audycja wyszła. Chyba bym się nerwowy zrobił. Kokainum, co będziesz ziewał? Doradza Zenon. No. Ty, cwany gapa, a pieniądze skąd? Chyba dosyć droga impreza. Za dzisiejsze donaty, to co ja, to chyba, nie wiem jakie są ceny, ale to bym sobie pewnie jakąś taką malutką torebeczkę kupił, co by mi wystarczyła raptem na kilka audycji. Pół godziny do 9 i cykniesz 12 godzin, radzi Zenon. I co, to by był rekord? No, brzmi kusząco, powiem szczerze. A to ciekawe, jak on to obliczył, jak on spał i nie wie tutaj nic, a jakoś obliczył, tak podpuszcza. To jedynie psycho wie, umo, ile jest naprawdę godzin. On czuwa nad tym i zawsze się interesuje, ile godzin ma, notatki porobione i teczki założone w tym temacie i wie, jakie są rekordy. A Zenon, skąd on może wiedzieć? Po prostu podpuszcza. I nie sądzę, żeby to było 12 godzin, bo tu jest raptem 5 w tej drugiej audycji. W tamtej to trzeba by zobaczyć. Zobaczymy. Zobaczymy. Czemu są dwie audycje aktualnie na żywo? Czyli druga, czyli. Znowu coś się tu rozdzieliło, ja nie mogę. Będzie jak u Błażeja zaraz, 40 audycji.
i YouTube się źle przeładowuje, nie wyświetla i dupa blada. Nie, coś tutaj jest, dobra. 5 godzin był poprzedni after. Teraz jest znowu, faktycznie chyba dobrze policzył cwaniaczek. Cwaniaczek z bombą w nosie. 5, no tak. Same te dwa aftery to już jest 10. A jeszcze audycja o Sumery, Szmery i inne bajery, to co? Tam było godzina 36, tak? Chyba dobrze napisał. Aha, no bo on obliczył na podstawie tego, kiedy zacząłem, a widzicie, nie wpadłem. Jeśli właśnie ja jestem geniuszem, jeśli chodzi o wynalazki, o fizykę, o kosmos, o starożytne cywilizacje, prowadzenie radia, taka artystyczna dusza, też człowiek renesansu, ale mam problem z liczbami. Jak coś dotyczy liczb, to w ogóle się nie łapię. Do dzisiaj się tabliczki mnożenia nie mogę nauczyć, a się staram, ale nie mogę. No i a właśnie, no i tak ta prosto można obliczyć po prostu. Od 21 nadaje i wyliczył. Ja bym musiał na kalkulatorze teraz to bardzo długo liczyć, nawet znając tą metodę liczenia od 21. Po prostu no, nie czaję liczb, no, mam jakąś dysfunkcję, jak widzę liczby. Zawsze miałem mierdy z matematyki i to tylko dlatego, że się podlizywałem, że jeździłem na jakieś specjalne wyjazdy takie, że sam wyjazd sprawiał, że się dostawało ten mierny i jakoś zdałem, no ale to... Wiecie, jak się ma problem z tabliczką mnożenia, to ciężko się nauczyć geometrii, tam jakiś tych, jak to się nazywa, te nie wzory, tylko te równania, o, równania. A już w ogóle tam jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy. Ja tak siedzę i patrzę w tą tablicę jak szpak w pizdę, przepraszam, damy, ale po prostu nienawidzę matematyki. Przeżyłem wiele tortur związanych z tym, że musiałem słuchać o tych rzeczach, które mnie brzydzą po prostu. Nienawidzę liczb. Nienawidzę liczyć. No, tak to jest. Tutaj się słuchacze Nocnego Radia dzielą swoimi wrażeniami na temat koksu. Wszystko tu znają, ceny, coś. No, naprawdę to są złe wilki, rozrabiaki takie trochę i taki element to trochę taki to Nocne Radio. No. Miał rację taki jeden, co tak mówił i ostrzegał, żeby nie karmić. Miał rację. Matematyka i chemia najgorsze. No, chemia też. Właściwie to nie, strasznie mi nie szły matematyka, chemia, fizyka jak mi nie szła, nic w ogóle, ni w ząb. Fizyka, chemia, totalny lamus, ja nic tam nie obliczę, żadnego wzoru nie rozpiszę, nic żadnej tam nie zrobię, jak to się nazywa, tej, no, żadnej tam syntezy, nie, nic. Nawet tej tablicy Mendelejewa tam nie kumam, o co chodzi. Chemia też w ogóle najgorszy, matematyka lamus, fizyka głąb kapuściany, co tam jeszcze było? Nawet nie pamiętam, co w tej zasranej szkole było, nawet już nie pamiętam za przedmioty. A jeszcze mnie matula zapisała do takiej szkoły, gdzie fizyka i chemia były 3 razy w tygodniu, bo to była jakieś żywienia, ekspert od żywienia, bym fałszował wam jedzenie dzisiaj po prostu, bym tam coś tu dosypał do serka, zrobił sztuczny serek do pizzy, tutaj sztuczne ciasto do pizzy plastikowe bym zrobił, że miałoby 1% ciasta i 90% plastiku i tak bym musiał to przygotować, żebyście się zajadali, mówili, ale dobre. Gówno bym w papierek zawijał, że to cukieraski takie dobre, w sreberko bym główienka różne tam sztuczne zawijał, chemiczne, cukieraski, kasztanki, takie kasztanki, no właśnie, kasztanki, klocki, kasztanki, coś takiego, gówniane cukierki, bym, i to piękny zawód było.
jakiś taki technik żywienia, nawet nie wiem, co to tam było. Ale mnie wyrzucili z tej szkoły. Stwierdzili, że nie ma szans. W ogóle tak, z jednej mnie wyrzucili, z drugiej mnie przenieśli na inny profil. Do jednej się nie dostałem w ogóle. Ciężka to była ta edukacja. Tyle lat zmarnowanych. Takie pierdoły. Także dla mnie nauczyciel to jest jak klawisz w więzieniu. Autentycznie. Nawet jak wesoły, nawet jak tam pajacuje, śpiewa, to fuck you, nauczycielu. Kij ci w nery, nauczycielu mój. Czytanie jakichś takich poronionych lektur, jakiś łysek z pokładu Idy. Jakiś, nie wiem, co tam było jeszcze, nie wiem, się tego nie chciało czytać, miałem ciekawsze rzeczy do czytania, filmy, gry, książki jakieś swoje, a tu mi każą jakieś takie okrutne rzeczy czytać, że tam chłopca zabili, do pieca wsadzili, pałami go pobili, bo ukradł skrzypce. Kto to takie coś daje ludziom, małemu człowiekowi? Masz fajny świat, fajny, kolorowy, jakieś ekstra rzeczy w ogóle, jakieś anime, bajery, szmery, a to jakiś kurwa chłopca na pięć zdrowasiek, jakiś sołtys tam coś pobił, kurwa, jakieś tego, biegają po kanałach, niebożęta, kurwa. To jest robienie ludziom kisielu w bani po prostu, żeby, nie wiem, żeby jacyś nienormalni potem byli, żeby takie, trzeba ich, tego małego człowieka straumatyzować, zrobić mu syndrom jakiś pourazowy, tak go gnębić przez wiele lat, żeby miał jakiś syndrom pourazowy i potem chodził taki smutny, ubrany w szarą kurtkę ortalionową, taki biedny, buzia w podkówkę do dołu, idzie do fabryki, taki biedny. Gdzieś tam, nie wiem, jakiś węgiel wydobywać czy coś, taki idzie smutny. I się naczytał tych strasznych historii o jakimś facecie, co się z rybą mocuje i nie może, a ryba ciągnie, i on ciągnie, i tak cała książka o tym. Cudo, naprawdę, Tolkien, to, Sapkowski, to co czytałem wtedy, to nudy przy tym. No, rybę łowi. Jakiś dziad. Super. Po prostu. I rasistowskie książki jakieś w ogóle. Kali ukraść. Dobrze. Kalemu ukraść. Źle. Świetna książka. Murzynek Bambo. Smrakloki. Nudne i okropne i takie okrutne te książki. No, nawet widzę koksik tutaj. Nie, no to trochę jednak za droga impreza. Zresztą nie chcę się wciągnę jeszcze coś, będę potem biało-czerwony nos miał, narodowy, biało-czerwony nos. Ryby zodiakalne są bardzo podatne na uzależnienia. Nie mogę, chyba muszę uważać. Pies, który jeździł koleją, zajebisty. Nie moja bajka, człowieku, trochę. Nie moja bajka. Nie wiem, to co lepsze, pies, który jeździł koleją, czy nie wiem, lepsze rzeczy wtedy już czytałem. Wtedy miałem, w szkole miałem jazdę na fantasy, czytałem w ogóle bardzo dużo książek fantasy. Forgotten Realmsy, Dragonlance'y, jakieś Wiedźminy, Tolkieny, wszystko sam czytałem. To było fajne, przygoda jakaś tutaj, magia, niesamowite stwory, a tu pies, który jeździł koleją. Sorry, dziękuję bardzo, postoję. To...
A jak działa Zodiak na innych planetach? No na innych planetach jest inny Zodiak. No nie wiem, mi się wszystko zgadza. Założę się, że Ola jest spod znaku panny, bo mi się zgadza. Bo sprząta cały czas. A panny są bardzo porządne i sprzątają cały czas. Zgadłem? Jak zgadłem, to masz mnie przeprosić, Zenon, że się śmiejesz z Zodiaku. A poza tym to jest bardzo dobry sklep Zodiak. Tam chodzi Kononowicz i Major. Bardzo mają taki sklep Zodiak. Jeden sklep tam mają. Zgadłem? No widzisz, to się zgadza. Znałem panny też inne, które pedantkami były. Przeprosił. Bardzo dobrze. Po raz pierwszy. No. Zawsze się zgadzają te charakterystyki, te ogólne charakterystyki znaków. I nie znam waszych dat urodzenia. No co ty? A skąd mam znać wasze daty urodzenia? Nie, miałem koleżanki, które też były pedantkami i też były panny, no.

0: Mrs. Treehouse broni chyba tutaj lektur psa, który jeździł koleją. I że wszyscy ryczeli. Ale co, ze śmiechu, czy z żalu? I co, to fajna lektura, bo wszyscy ryczeli, tak? Czytałem lektury, no trzeba było czytać, no jakbym nie czytał, to bym nie znał, no. Ale z polskiego akurat byłem dobry, no. Chociaż do pewnego momentu robiłem bardzo dużo błędów ortograficznych. Nie radziłem sobie zupełnie z ortografią, ale w pewnym momencie to minęło po prostu. Ćwiczyłem, w końcu się nauczyłem i raczej już nie robię błędów. Zresztą dzisiaj w sumie no, okazało się, że o, tu mam kalkulator, mogę sobie policzyć, o, a tu mam słownik, translator i wszystko i w sumie psu na budę, nie? Fajnie tak zmarnować komuś lat, ileś tam na ćwiczenie tej ortografii, na liczenie, rachowanie, a potem wszystko masz na wyciągnięcie ręki. Mam takie pudełko magiczne, co się nazywa smartfon i tam mam wszystko. Jak coś nie wiem, to sobie sprawdzę. Czy to jest jakiś obowiązek wiedzieć i nie sprawdzać? A ja se sprawdzę, no poświęcę na to 10 sekund. Poświęcę na to 10 sekund i sobie sprawdzę. I co, coś straciłem? Wolę stracić 10 sekund na sprawdzenie sobie czegoś na smartfonie, na Wikipedii, niż stracić kilkanaście lat na uczenie się czegoś, co i tak zapomnę i tak będę musiał sprawdzić. Cześć Grzesiu.
1: Cześć, dziękuję za dotrzymanie mi towarzystwa. Dojechałem właśnie na lotnisko, bo wracam.
0: Gdzie lecisz?
1: Do kraju dziadów.
0: Kraju dziadów. Proszę, no, to nawet...
1: Na wakacje. Także fajnie, bo zacząłem cię słuchać, to byłem w pracy jeszcze. Potem zrobiłem zakupy, wróciłem, słuchałem radia, posprzątałem, spakowałem się, przespałem się, wstałem. Kurwa, wyjechałem, dojechałem, a ty dalej gadasz. No, szacun. No, szacun.
0: No, to fajnie, to się cieszę. No, o to chodzi, żeby uprzyjemnić innym czas. To jest moja misja życiowa. Uprzyjemniać czas, misja życiowa.
1: Tak, jeszcze załapałem się na rozmowę z potrzebą. No, to gęstość. Dobrze, że poszedł chłopak spać, bo nie dałbym rady na tej autostradzie. Było gęsto.
0: Ola się pyta, a jak nie będzie internetu, smartfonów, to co wtedy? Trzeba mieć coś w głowie. No, przypuszczam, że jak nastaną czasy, gdzie nie ma internetu i smartfonów, to będą trochę inne problemy na głowie, niż jak policzyć, porachować sobie jabłuszka, czy coś tam, czy obliczyć, kurczę, coś, żeby budkę dla ptaków zbudować. Tylko będzie problemem to, gdzie zapolować, kurczę, na zwierza i coś do jedzenia, gdzie coś znaleźć na śmietniku, nie wiem, to będą takie czasy, nie? Albo jak się nie dać wydupcyć bandzie jakichś rabusiów przebranych w stroje sadomaso, jak na jakimś Mad Maxie, to takie będą problemy, albo jak zrobić kuszę, to taka wiedza, a nie tam jak porachować sobie, albo znajomość lektur psa, który jeździł koleją.
1: Jest taka jakaś banda, złe towarzystwo, mają swój zamknięty ten krąg, jak to się nazywa, enklawa taka, i ten, ty wchodzisz i cię przepytują z lektur. Czy to jest psa, który jeździł koleją? Tak. A którą kolejką jeździł? No, nie, parową, kurwa, dobra, to jesteś, chodzisz do nas.
0: Taki przywódca bandy, taki wiesz, taki jakieś ten, kolce na ramionach, daruje ci życie, jak odpowiesz na jedno pytanie. Jaką koleją jeździł pies? Psie, który jeździł koleją. A ja, o kurwa.
1: Jaki rozstaw szyn miało, połączę. Zaraz ja tam zadzwonię.
0: No, nie wywołuję.
1: Nie, ja kanapkę dosyć idę na odprawę, bo nie chcę się spóźnić.
0: No to uważaj, bo tam na lotnisku to kanapka może kosztować 50 zł.
1: To widzisz, że sam sobie zrobiłem, a taki wał,
0: A,
1: że im
0: widzisz.
1: zapłacę.
0: To nie wiem, czy ci pozwolą, nie wiem, czy ci pozwolą zjeść twoją własną kanapkę. Może musisz kupić.
1: No Boże, panie koronawirus, tu skacze, kurwa, gołym okiem go widać. Weź to pan wyrzuć, my mamy lepsze. No dobra, idę, pomalutku się zbieram, także... No, rekord, tak? Już parę minut i będzie rekord. Czego życzę tobie sobie i słuchaczom i nocnemu radiu.
0: No, dobra.
1: Także trzymajcie się, hej.
0: Hej, dzięki, cześć. A, Grzesiek jedzie do kraju dziadów, proszę bardzo. Frunie. A co to, z Anglii nie można przyjechać samochodem? To trzeba lecieć? No, a jest tu jakiś mądrala, który mi obliczy, ile jeszcze czasu zostało? Ja to tak... A Mrs. Treehouse chyba jej ulubiona książka strasznie wspomina z rozrzewnieniem tutaj ten pies, który jeździł koleją. Wszyscy płakali. Jeden się zesrał nawet. Pies, który... 17 minut. Yes! Czyli będzie rekord. Ua! Ja nie dam rady? Żeby było prawilnie, to 25. No, dobra, czyli no do 9, tak? Nie, no, przyjmijmy, że do 9 to będzie wtedy nowy rekord, no, żeby było okrągła liczba. No, ale było te, tak, ta przerwa 7 minut, tak? Ale rozlicza. Patrzcie, jaki skrupulatny. Po prostu nawet policzył tą przerwę, skubaniec. No, tak to jest. Taki to człowiek, widzicie. Fajki mi się skończyły. Jakiegoś kiepa chyba wyciągnę, bo mi się jarać chce, jak... Jak psu jeździć koleją, tak mi się chce jarać, jak psu jeździć koleją. Nie, autentycznie, jak mnie teraz ktoś zmusił do ponownego czytania tych rzeczy, to bym cegłą głowę rozwalił chyba i zwiał. Nie lubię szkoły, znaczy fajni ludzie byli nawet tu i tam. Nie we wszystkich szkołach, bo w liceum, w ogólniaku to bardzo różnie. Bardzo różnie. Naprawdę, raz wstaje jakaś koleżanka z klasy i mówi: pani profesor, chciałam poinformować, że krawiec żuje gumę. Naprawdę, autentycznie. Taka sytuacja. A ja tak w ogóle... Tak rozdziawiłem gębę, że mi ta guma mało nie wypadła. O, what? Naprawdę, to brzmi jak żart, ale tacy ludzie w niektórych szkołach są. Pani profesor, chciałem poinformować, że mój kolega klasowy żuje gumę. Naprawdę. Czujecie? Blusa? Niezłe jaja, nie? To z tego liceum, z dwóch szkół mnie wywalili w sumie, bo i z liceum, i z technikum, tak. Źle powiedziałem, że z jednej. Z dwóch, znaczy wywalili w sensie takim, że tam matka na rozmowę i wie pani co, chciałabym zaproponować delikatnie na razie, że syn powinien jednak opuścić naszą szkołę. Tak będzie dla niego lepiej. Są już podjęte pewne kroki, ale no... Na razie to jest propozycja, tak? Proszę to bardzo sobie przemyśleć. Zupełnie tutaj nie widzę tego. Nie, to z jednej wywalili na tak, że na twardo do widzenia panu, a z drugiej tak właśnie na zasadzie takiej rozmowy mocno sugerowania, a w trzeciej przeniesienie na profil inny. Tak, technikum wywalony, liceum zasugerowano mocno, w plastyku, potem prywatnym, przeniesienie na profil, decyzja nauczycielki po prostu od malarstwa na profil ogólny. Twoja matka miewała załamania nerwowe z powodu twojej oszałamiającej kariery edukacyjnej? No muszę z przykrością stwierdzić, że chyba tak. Co, jak ktoś płacze, to chyba coś się kwalifikuje, tak? No wiecie, no to faktycznie hamowa była. Matka płaci za tą prywatną szkołę tam, a wcale się nie przelewało i to, no wiecie, tam po śmierci ojca w ogóle ostatnie grosze. Spotyka dyrektora gdzieś na mieście i jak tam syn się uczy? Dzień dobry, panie dyrektorze, jak tam syn się uczy?
2: No, może by się jej dobrze uczył, gdyby w ogóle przychodził z czasu do czasu.
0: Już w podstawówce zacząłem wagarować, a potem to jeszcze więcej. A w plastyku to sobie chodziliśmy do sklepu, do takiego naszego Zodiaka i sobie winka piliśmy i było fajnie, wesolutko. Och, śmiej się, krawiec, ale lektury były zajebiste. Oprócz Ferdydurkę. Do dzisiaj nie zdzierżyłam. Pisze Mrs. Treehouse. Może to była... ta koleżanka, kujonka, co mówiła, że żuje gumę, jak tak lubi. To już... A nie, przepraszam, ten głupi żart. Pamiętam na przykład, raz mi się nie chciało już nawet iść na wagary, to się schowałem do łóżka, miałem takie składaną taką kanapę, to się nazywało Amerykanka, czy jakoś tak, taka składana, wiecie, i tam można było się schować w środku, jak się jej nie złożyło, tylko się otworzyło tą tam klapę i sobie do środka wszedłem się dalej se spałem. A mamuśka se patrzy, o, już wyszedł do szkoły, bardzo dobrze, w końcu się wziął za siebie i poszedł do tej szkoły. A ja tam sobie w środku dalej drzemałem, schowany w łóżku. No, nieładnie, no, sam jestem zły na siebie, nie powinienem tak robić, powinienem od razu powiedzieć, że nie będę chodził do szkoły i postawić sprawę jasno, a nie tak udawać tak dalej, to nieelegancko. Się biłem też w szkole, miałem takiego typa w klasie, co go strasznie nie lubiłem i bardzo często po prostu wychodziłem tylko ze szkoły i bach go w ryj po prostu. I on mnie tam w ryj. Kolegom to tak spowszedniało, że z czasem przestali na to zwracać uwagę, pozostali w ogóle. My tam się trachamy, jeb, a oni tak, no, autobus, dobra, idziemy i tak sobie idą. W ogóle nie zwracali uwagi, nie? To w technikum było. Bo tak mnie denerwowało to wszystko, że coś tam każą, nakazują, wielki tam papa Smurf coś każe, nauczyciel, mnie to zawsze denerwowało, nie? Te ściany pomalowane farbą olejną, te jarzeniówy i takie nudy. Siedzisz tak i słyszysz tylko takie... Tak. Raz nauczycielka podeszła. Ja sobie spałem kulturalnie. Ona tak jeb łapą w ławkę. No kto to się tak zachowuje? A ja tak podskoczyłem cały i taki, a miałem taką spłaszczoną twarz trochę, bo bardzo długo leżałem na tej ławce niewygodnej. Coś mi się tam poodciskało, jeszcze ślina tak po prostu tak skapywała i ten wzrok taki... O, i cała klasa w śmiech, nie? Bo tak śmiesznie trochę wyglądałem. Ale zacząłem się buntować. Myślę, że wysadzenie fajerwerków podczas lekcji na ławce, tak wysypałem proch taką za zasłonką, podpaliłem, buchnęło. A to mówiłem już, no. To nieciekawe. Do szkoły chodzą matoły. Takie przysłowie zawsze miałem. Do szkoły chodzą matoły. Ten ryk w szkole, gdy zaczęła się przerwa. Tak, zauważcie, że nie wymienią nigdy w tych państwowych szkołach dzwonków na jakieś takie normalne, robiące bip-bip, jak masz, nie wiem, w komórce sygnał, nie? Bip-bip, tylko zawsze takie po prostu... że po prostu uszy bolą, nie? Ja mam wrażliwe uszy, jestem wrażliwy na dźwięk. Mnie to zawsze irytowało. Po prostu się to tortura dla uszu, no. No widzisz, krawiec, a ja tak bardzo nie chciałam iść do pierwszej komunii, że dzień przed obcięłam sobie włosy, które miałam do pasa na krótko, na faceta, a i tak mnie wysłali. A to bardzo, bardzo dobrze, że nie chciałaś iść do komunii. Kto to widział jakieś tam? Przyjmować coś do japy od dziwnego pana jakiegoś pedofilca, coś ci wkłada do buzi, dajcie spokój. Jakieś... Chore. Uff. Raz byłem na komunii jednej takiej jako gość i się potknąłem na świeczce takiej, bo jakieś takie mieli świeczki tego, a ja tak uiii, to poleciała gdzieś ta świeczka.

Zenon skarże pyta. Zenon skarże pyta. Ja przez nadniemnem prawie straciłem oko, pisze Christopher. To ciekawe. Zagadkowa. O, tak, gromnica jakaś. Nie, to weź. Weźcie, nawet nie przypominajcie. Do dziś jestem na siebie zły za to występowanie w przedstawieniu kościelnym. To jest hańba, to jest największa hańba życiowa moja. Się pojadę na tą parafię i muszę zmazać ten wstyd i dam księdzu w papę z liścia parę razy. A może już nie żyję, albo taki stary jest. Nie, to nie, nie będę. Ale zmuszanie mnie do tego, żebym grał, szantażowanie jakiegoś srula z ręcznikiem na głowie. Ale to był ten, co przyniósł zioło wonne i pachnące Jezusowi. Dlatego Jezus potem taki chodził zjarany cały czas. To był ten król, przyniósł mu takiego wora, taki zapas na 20 lat, takiego worasa mu przywiózł, taki wielki wór na plecach, zioło wonne i pachnące z dalekiego wschodu, konopne, tajemnicze. Pachnące tajemnicą, takie przyniósł. To byłem ja właśnie. Ten srul, król srul taki. Dobra, zostało parę minutek. Będzie rekordzik chyba. Zaraz się znajdą złośliwcy, którzy powiedzą, że się rekord nie liczy. Nie, no i niepotrzebnie podpowiadam. Ale to i tak wasze zdanie mnie guzik interesuje. Bo tak czy owak jestem przy mikrofonie tyle i tyle czasu, a to, że były dwie audycje, to się nie liczy. 11 minut, jak ten czas wolno leci, jak w szkole, gdzie jedna lekcja... złośliwie jestem, potrzeba jest. Już pisze, że się nie liczy. No. Już tylko usłyszał, zaraz się zerwał, już spał. On już spał, już tak w pół śnie był, ale usłyszał, że może mi dosrać i ja się zerwał po prostu, oczy szeroko otwarte i biegnie do komputerka. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Stosunek odbytniczy, podpowiada Zenon, się liczy. No dobra. Ale co, nauczyciel w ciebie rzucił książką? No, tak to jest. Często idą tacy jacyś frustraci na tych nauczycieli. Potem się cieszą, że nawrzeszczeli na małe dziecko. I im aż, kurczę, ten, aż im się coś tam podnosi. Christopher twierdzi, że książka telefoniczna ciekawsza, bardziej interesująca, bo ciekawe nazwisko się może przydarzyć. O ile to razy człowiek mógł dostać, zginąć w jakiś tam sposób. Śmieszne obrazki wkleja Zenon na czacie. Przepraszam bardzo. Zostałem zmuszony do czytania tego, czytając leżąc co chwilę, przysypiałem z nudów i książka spadła mi na twarz. I raz spadła ostrym rogiem prosto w oko, białko całe czerwone. No proszę. Tak to jest, no. Ciężka lektura, no. Mordercza. Jaki był poprzedni rekord nadawania? No nie z 11 chyba godzin, tylko chyba, nie wiem,
Teraz tu kalkulator. Muszę w ogóle obliczyć. Nawet nie wiem, jak to obliczyć, bo jest godzina zero i potem co? To teraz minęło 9 godzin. 9 plus... Muszę takie dźwięki wydawać, jak liczę, bo inaczej nie policzę. Nie, poddaję się, nie chce mi się liczyć tego. Są tu lepsi matematycy, niech mi ktoś obliczy. Od czego was mam? Pewno są tu tacy, co obliczą w głowie takie rzeczy, a to nie na moją głowę. Ja nie chcę. Obliczyłbym, ale mi się nie chce. Powiem tak. Obliczyłbym, ale mi się nie chce. Może sobie kreski porobię. 22, 21, czyli jedna godzina od 21 do 22. 22, 23, 24. Czyli 3 godziny. I 3 plus 9. Muszę sobie 9 kresek zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I teraz muszę policzyć te kreski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 godzin. Dobra. Nie, taki słaby z matematyki nie jestem. Jak trzeba, to obliczę, tylko muszę mieć coś do pisania, porobić sobie kreski. Na palcach już bym nie obliczył, bo nie mam 12 palców. Musiałbym jeszcze coś tam innego wyciągnąć i też by było za mało. To by było 11. Zabrakłoby jeszcze jednego. Nie obliczył. Czyli 12, no. 12 godzin. No a teraz już... Kurde, jak ten czas się dłuży. Ja już chcę kończyć. Spać mi się chce. No. Teraz jakbym tak zakończył 5 minut... No mam 20 palców, ale nie będę tam pod stół zaglądał i się gimnastykował. 21, tak. Nie będę tam, na palcach u nogi nie będę już liczył. Chociaż obciąłem paznokcie i ładnie paluszki wyglądają, schludnie. Nie tak jak lalusia potrzeby, który ma tak pięknie przycięte, starannie. Ale też ładnie. Potrzeba to sobie skórki tam obcina tego, ma polakierowane, żeby się tego, no. Ale widać, że dobrze odżywiony, bo ma zdrowe paznokcie. Widać, że nie pali, bo nie są pożółkłe.

Na palcach się by mi źle liczyło. Jakbym liczył, miałbym liczyć i tymi na kończynach górnych, to potem bym się schylił, zacisnąłbym dłonie, żeby zobaczyć na palce u nóg i bym zapomniał, pomyliłoby mi się. 4 minuty, dobra. No stękam, ale nie pękam, no wytrzymam. No wy cwaniaczki, ten się wyspał, ten tu, ten sobie już tam w międzyczasie się zdrzemnął, ten sobie odpoczął, ten słuchał od połowy, a ja tu siedzę, gwizdek. Takie pytanie, krawiec, zakręciłeś kiedyś śmigłem podczas audycji? No, świetne pytanie, bardzo ciekawe. Chętnie się wypowiem na ten temat. Otóż tak. Nie powiem. Nie odpowiem. Zachowam dla siebie. Tak, Zenon, kręciłem, jak Ola dzwoniła. Teraz się wkurwi. No dobra, jeszcze muszę chyba do sklepu skoczyć po fajki. Łyknę sobie witaminki.

Ciekawe, ile słów wypowiedziałeś od początku. Ktoś liczył? Tak, Umo myślę, że mógł liczyć. To wiecie, to jest niezwykły człowiek, więc tak przypuszczam, że mógł liczyć słowa. No, a tu czas rozpocząć odliczanie, jak przy Sylwestrze, przy Nowym Roku.

0: Jim. Jak tam, 2 minuty, dobra. Jedna minuta! Kochani! Kochani! Czy wytrzyma? Czy nie padnie?
1: Jedna minuta. A wiecie co? Ja nie chcę tego rekordu pobijać. Zmęczony jestem, spać mi się chce. Kończę. Do widzenia. Rozłączam. Za długo czekałem. Już mi się nie chce czekać. Jedna minuta to jest wbrew pozorom całkiem sporo i może już jednak zrezygnuję z tego rekordu. Trzymajcie się, cześć. Nie no, żartuję. Dobra, wytrzymam. Wytrzymam. Bądź jak Steven Seagal, krawiec. Bądź jak Steven Seagal. Tak se, muszę się spoliczkować. A! No. Co, już jest, czy jeszcze nie? Koniec, rekord pobity. Yeah! Yeah! Yeah! No proszę, udało się, bardzo dobrze. 12 godzin nadawania. Zapamiętajcie tą liczbę, 12 godzin. Łatwo zapamiętać, 12 łatwa do zapamiętania. U Sumerów bardzo ważna liczba, oni tam mieli jakieś 12 stworów u bramy, 12, to oni wymyślili właśnie 12 godzin i 60 sekund i tak dalej. No, fajnie, fajnie. P19 powinien się zalogować i się z audycji przed rekordem. No to co, to teraz prowadzimy aftera i uczcić trzeba. O!
2: Mistrz Hausić pod prysznic $5.
1: Dzięki, Mishis. Mrs. Treehouse, jak ładnie napisane fonetycznie, Mrs., przepraszam, to no, tu źle czyta Iwona, Mrs. Treehouse, no pięknie, pięknie, no, nawet nagrodę dostałem, medal, proszę bardzo, $5, zacny donacik, dziękuję bardzo, a jestem się dumny, aż mnie rozpiera. No, następny rekord to trzeba by tak 13 godzin, nie? Jak wcześniej było 11, teraz 12, no to teraz musi kolejny rekord 13 godzin. No, ale wiecie co, jak dziewczyna mi mówi, idź się krawiec umyj, to no wiecie, wypada posłuchać jednak, nie? Nie będę tutaj zgrywał niedomytego macho, tylko po prostu pójdę i się umyję, no. Najdłuższa audycja 183 godziny, ale to się zmieniali chyba. No, a ja się nie zmieniałem, ani też skarpetek nie zmieniałem. Nie no, nie mam skarpetek. No, idę umyć jajka, tak, dziękuję za radę. No i cóż, pod prysznic. Idę się umyć. No fajnie, cieszę się. Rekordzik pobity. Długodystansowiec, nie? No i który lepszy? I kto pobije? No, Enki, słyszysz mnie? Teraz powinienem, jak wrestlingowiec taki po prostu do Enkiego. Słyszysz mnie? Ty, który udajesz sumeryjskiego boga, przypisujesz sobie jakąś głupią ksywkę Enki. Mówię do ciebie. Właśnie do ciebie. Wyzywam cię na pojedynek radiowy. Pobij moje 12 godzin, lamusie.
2: Za rekord się należy 12 złotych.
1: Przepraszam, się rozkaszlałem i rozkichałem. To chyba już organizm siada. I zasmarkałem. Dziękuję bardzo. Wac. To Wac. Kto to może być? Wac. Czy to może Wacek?

poprzeczka wysoko, 12 godzin, właściwie z 7-minutową przerwą, ale to spowodowaną bardziej koniecznością, a też ciężko to traktować jako przerwę, bo w tym czasie ustawiałem już nową planszę tam do OBS-a, zmieniałem tam ścieżkę i tak dalej, więc to nie była przerwa taka, że sobie tam miałem wywalone jajka. Ale też ciekawie było, bo dzisiaj taka wariacka audycja, naprawdę. Czasami wariacka, czasami poważna, czasami niespodziewana, czasami właśnie zaskakująca, czasami dramatyczna, czasami wesoła, czasami smutna. Dużo się tu działo. No. Tak. No, medal tutaj mi wkleili. Sobie skopiuję w GIF-ie medal, wkleję sobie na pulpit, dziękuję bardzo. No, no i kto pobije Krawculka? No, który tu lepszy cwaniak? Kto okaże się tytanem radia? Ja to jestem taki radiowy Herkules trochę. No. Także nie wiem, czy ktoś da radę. Ja sobie tego nie wyobrażam. Nie ma takich. Muszę kogoś wyzwać właśnie na pojedynek, nominować. Ale co tutaj, Zenon, coś już chachmęci, że jakaś przerwa, coś... No to nieważne, co YouTube pokazuje. Ja mam tutaj 6 godzin i 3 minuty na OBS-ie od ponownego połączenia się po zerwaniu.

No przepraszam bardzo. Ale nie, bo też powinno się liczyć audycje. Jak zerwało nas na YouTubie, to my z potrzebą gadaliśmy cały czas, więc było nadawane i dowodem tego może być nagranie MP3. Też się nagrywa dodatkowo do MP3. Czy ja tu mam liczbę godzin na tym? Mam 10 godzin i pół godziny. 10 i pół godziny mam na bacie, na same te aftery, nie? Czyli 10 i pół godziny plus półtorej godziny, no to co? To ile jest? To jest 12, tak? Równo 12 godzin, a nawet już ponad trochę. Będzie pewnie. A jeszcze... No... Bo bata nie rozłączyło, nie? No, faktycznie, może jeszcze ta przerwa? No nie wiem, pogubiłem się. Bo audycja o Sumerach i pierwsza część to razem 5,52. Nie, no właśnie, no Enkiego nie ma co wyzywać na pojedynek, on nie jest raczej długodystans... Znaczy, słuchajcie, no w naszej skali to nie jest długodystansowcem, ale tak ogólnie jakby podsumować, no to jest, bo też nadaje długie audycje i często jest na antenie i nie idzie spać. No i nie jeden tam by mógł zazdrościć, kurczę, YouTuber, nie? On też potrafi z kilka godzin przesiedzieć, jak trzeba.

Nie mam misji, żeby 13 godzin siedzieć. Jest pobity rekord i kończę. A ten se wstał

świeży, rześki, owocowy i ludzie teraz tu... O, jedziemy, krawiec, jedziemy, drędne, będzie fajnie, no, siusia. Nie bądź taki cwany. Nie bądź ta cwany w ząbek czesany. To może mieć dla ciebie skutek opłakany. Nie bądź zacwany w ząbek czesany. Ciekawe jak to jest w ząbek czesany. Muszę zobaczyć co to za fryzura. Może tak się ostrzygę. W ząbek czesany. A w ogóle myślałem, żeby nie chcę mi się do fryzera iść, mam długie włosy znowu. Myślę, że jakiś garnek sobie na głowę nałożę, jakąś miskę, przystrzygę trochę i już będę się tam przejmował. Jeden menel w Środzie Śląskim musi być. Kurde, mnie uszy bolą już od okularów. Ech.

Ale słyszałeś, mapper. Jaki mapper? Co to, jaki mapper? 13 godzin. Ale to Muppet może? Że Muppet 13 godzin nadawał? Chyba nie. To literówka czy jakiś, o jakiś mapper chodzi? Nie wiem, mapper. Tak, już mam swoje zdjęcie, wysyłam. Tak, jasne. Nie, idę sobie spać, muszę sobie trochę, muszę sobie odsapnąć. Zmiłujcie się, ludzie. Chcecie mnie zabić, to w ogóle nie będziecie mieli audycji. Jeszcze sobie zobaczę, ile tutaj donejcików. To jest najważniejsze w tym wszystkim.

No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ech. 12 godzin to niedużo, pisze. No,

0: Nie, dobra. Pobiłem rekord, jestem z siebie zadowolony. Jestem z siebie wpytę zadowolony. Król radia. Muszę napisać do Wojciecha Mana. Powiem, ty turlaj się grubasku ze swoim radiem. Nowy świąd, czy jak to tam się nazywa. I nie potrafisz połowy tego, co ja. Nie potrafisz, po pierwsze, wypiję litra i dalej mogę prowadzić. Spróbuj powtórzyć. Po drugie, ile najdłużej byłeś na antenie? Co, 40 minut pewnie, nie? 12 godzin. Leszczu. Tak jeszcze, tak zbliżę w tym momencie twarz do niego i tak zaakcentuję. Leszczu. No, tam będzie coś... Eś tu. Nie sap mi nad uchem, bo nie rozumiem, co mówisz w ogóle, wielki radiowcze. Idź do logopedy. 12 godzin. Grubciu. No. Nic nie przybywa, cały czas sucha garstka ludzi, 30 parę osób cały czas jest, stoi to w miejscu, chyba że odświeży, to będzie jeszcze mniej. Dalej 36. Dzisiaj bardzo słaba słuchalność. Od kiedy YouTube rozłączył, to już się ludziom nie chciało połączyć drugi raz, ale tak to działa. Ludziom się rozłączyło tutaj, to se pójdę, zobaczę co tam u tego drugiego, nie? I sobie tam poszli. No tak to działa. YouTube nam robi bardzo tutaj pod górę w tym momencie. To najgorsze, co mógł zrobić właśnie. Rozłączyć audycję, przerwać i wtedy już znika połowa słuchaczy. Bo było tam 70-80 osób na samym YouTubie. Nagle pach, rozłączyło i wraca. I to tak wolno wracają jeszcze. 10, 20, po pół godziny 30. Straszne. Co u Klopa? Nie wiem, co jest. Co ja jestem? Jakaś babcia klozetowa, żebym się interesował, co u Klopa? Także tak to jest, widzicie, ludzie. Jeden sobie wylewa wiadro keczupu na głowę i go ogląda 5000 osób na żywo i ma 4000 donate'ów, to mnie jakoś rozbawiło. A w innym medium, na innym kanale fenomenalni ludzie dzwonią, różnorodni, tacy, owacy, opowiadają jakieś historie, audycja tematyczna, potem luźna, imprezowa, żarcimy sobie, śmiejemy się i 30 osób, nie? To jest, taki jest świat, takie jest życie. Zastanowię się, czy sobie nie kupić kamerki i dużego zapasu keczupu. To może wtedy gwiazda. Ale tak szczerze, to naprawdę tak nie zależy, żeby tutaj nagle przybyło ludzi. Bo to już i tak już teraz jest tylu chętnych do pojawienia się na antenie, że kolejka się robi. No dzisiaj 4 osoby w kolejce w pewnym momencie były, nie? I niektórzy się nawet zniechęcili. Już adwokat se poszedł, Jaś nie doczekał. Też była taka lektura jakaś, nie? Właśnie Jaś nie doczekał. Ulubiona chyba adwokata lektura właśnie. I poszedł sobie i powiedział, teraz już jest za późno. No to potem wytłumaczył, że to w sumie to chciał tam się z jakąś osobą porozmawiać, a nie sam, więc tak się śmieje trochę. Ma prawo. No i... Kisiel proponujecie. Kisiel to z kimś, nie? I to raczej z przedstawicielką płci odmiennej od mojej, raczej bym chętnie, ewentualnie, ale tak to co, z kim, tu, jak, co, Kisiel sam, czy co? Krawiec Stalowe Gardło. Dziękuję. O, to mi się podoba, taki pseudonim. Krawiec Stalowe Gardło. zwom mnie stalowe gardło. Ja naprawdę się przejadę do Bana. On się spyta.
1: Coś ty za jeden?
0: A ja powiem, jestem krawiec stalowe gardło. Wyzywam cię na pojedynek radiowy. Tłuściochu. Nie, tak nie powiem. To nie jest niczyja wina, że jest korpulentny i że ma grube kości. To nie wolno się śmiać. Zresztą, to ważne. Ważne, że jest dla mnie radiowym lamusem po prostu w tym momencie. Stalowe gardło. No faktycznie, nie czuję tak zachrypnięcia jakiegoś czy coś. Gadać dalej. Ja jestem Herkules radiowy. Stalowe gardło. Może nawet sobie pan Wojtuś zawołać do pomocy 5 nadawaczy i tak nie wytrzymają, nie dadzą rady. Także tyle mam, panie Wojtku, panu do powiedzenia właśnie. Uwaga, to jest mój przekaz do pana. No, tyle mam do powiedzenia panu Wojtkowi w tym momencie. Wielkiemu radiowcowi. Żakowski, to kolejne, może jego wyzwę na pojedynek radiowy. Żakowski. A tam Żakowski, to tam dotarcie chrzanu. Może laskę, do robienia laski lisowi się nadaje.
1: O, lisie, witam się, lisie. O, dobrze powiedziałeś, Tomku. O, brawo Tomek.
0: Taki lizus straszny z niego jakiś. Pamiętam, że był taki czas, że co włączyłem to Tok FM, to tam i był Żakowski i lis, to tak się pucował, tak temu schlebiał i w ogóle.
1: Lisie, o lisie, mogę cię pomiziać pytką po szyjce, lisie, o, mój lisie. Lisie, mój lisie. No. O, teraz Tomek coś powie, Tomku, lisie. O. Tam chyba mu pod stołem coś ręką robił, nie wiem.
0: Głębokie gardło. Stalowe gardło albo głębokie gardło. O, pojawił się perski słuchacz, nasz Prince of Persia. No, głębokie gardło, no to głębokie gardło to Hollywood bardziej, tam na dzień dobry trzeba właśnie technikę głębokiego gardła zaprezentować, nie podawać rękę, tylko głębokie gardło właśnie i to otwiera drzwi. Trzeba tego właśnie, tego koszernego tam pytonga, prawda, tam, przepraszam, damy. Ale tak to wygląda, no to wszyscy to mówią, tam, to gwiazdy mówią, że tak jest, no to co ja mam poradzić? Co się stało lisowi? Ja nie wiem, wpadł w jakieś wnyki. Ale lisy są twarde. Lis to sobie potrafi odgryźć łapę, jak wpadnie we wnyki. Taki jest twardziel, to może nasz lis też. Ale co, dziwnie mówi? Nawet nie wiedziałem, że coś mu tam się stało. Może kolejny jakiś przeszedł, jakiś tam zawał, udar, coś. Jak to dobrze, że potrzeba nasz zachował zdrowie, to nie słychać, bo niektórym ktoś tam się coś robi. Chodzą potem tacy... A potrzeba się trzyma dziarsko. Też dzisiaj długo ze mną siedział na antenie z kilka godzin, także dla niego też tutaj brawa za wytrzymałość, za kondychę. Też jest długodystansowiec. No. 32 minuty do 13 godzin. Nie wiem, czy już mi teraz nie zależy. No to jak... To, potem co? 14, tak? Nie. Nie dało się zrozumieć, tak? Lisa. To coś mu się stało, no nie wiem. Man jest super. Pamiętam, jak mu kiedyś Materna złożył propozycję gry w tenisa. A co do lisa, to może właśnie grał w tenisa i złamał sobie penisa. Dlatego tak mówi. Nie wiem. No, wiem, że dobrego partnera sobie wybrałem. No. Z potrzebą można bardzo długo gadać. Gadanie z nim w ogóle mnie jakoś nie nuży za bardzo. On jest mało, że długodystansowy, jak dzisiaj się okazało, też tu przesiedział kupę czasu. To jeszcze potrafi tak gadać, że rozmowa z nim jest no po prostu dynamiczna, bardzo mocna i można się powymieniać trochę tak wypowiedziami, jakby tak jak w ping-ponga bardziej i to, no, to już my to w sumie mamy przećwiczone od lat i to powoduje, że ja się w ogóle nie nużę, tak, bo cały czas muszę być aktywny. Są tacy, którzy mówią bardzo ciekawie i super fajnie się ich słucha, tyle że no fajnie się ich słucha, jak się jest słuchaczem, że tak powiem. A jak się jest nadającym, to troszeczkę tak no jest to męczące może bardziej troszkę od tej strony, że ja tu dodatkowo patrzę na czata, tu kontroluję, tu coś sprawdzam. Muszę jednocześnie słuchać, jak jest jeszcze inna osoba, to muszę moderować, szukać jakiegoś tam momentu, żeby troszeczkę tam przerwać coś, podrzucić jakieś pytanko, więc no to troszkę bardziej jest wyczerpujące, może nie nużące, ale wyczerpujące, bo nużące to pejoratywne jest trochę, bardziej angażujące może, to jest dobre słowo, angażujące, nie? A potrzeba jest na tyle sprawny, że z nim to tutaj... No też można się pośmiać, można sobie coś podogadywać, tu, tam, tego, jest dynamika, więc z nim to mogę i 12 godzin mógłbym gadać i bym się nie zmęczył. No wygadany. To leci od wczoraj, pyta Aldona, no tak, od 21 nadaje i pobity rekord, 12 godzin. No, jak powiedział, że się zaczipuje, to pewnie się zaczipuje. Tak to jest, widzicie, ogółem. Kurde, już tak trochę na siłę, trochę się męczę, nie wiem, co tu gadać za bardzo. I nie wiem, czy mi się chce jeszcze siedzieć. No, może wystarczy, już nie będę tutaj czekał do 13 godzin, chociaż kusi, no bo 13 godzin ładna liczba. Zaraz pobiję Mapeta. Czyli jednak Mapet, tak? 13 godzin. A to kit mi wciskasz. A ja się go zapytam, Zenon, i jak mnie bajerujesz, to dostaniesz klapsiora chyba ode mnie jakiegoś za tutaj rozpowszechnianie fałszywych informacji. Ja się go jeszcze spytam. Może jest online nawet. No chyba nie jest. Kurde. A może to mi tutaj źle pokazuje, bo chyba nie mam dodanego na liście Nocnego Radia Tomka. Zobaczę na telefonie, bo na telefonie mam Skype'a zalogowanego na... A, się wkurzyłem. O, 13 godzin. Ciekawe, bardzo ciekawe. Ciekawe kiedy. Jakoś sobie nie przypominam, a akurat słuchałem jego audycji dość często i jakoś sobie nie kojarzę, żeby było 13 godzin. Zaraz, kurde, jest... Nie jest online. Kurde, nie będę teraz wklepywał na komórce. Przecież tutaj dosyć to dużo tutaj wybierania za długo. Kurde. Cześć Tomek. Słuchaj, Tu mi donoszą, że twój rekord nadawania w radiu to jest 13 godzin i bardzo chciałbym się dowiedzieć, czy to jest prawda, czy mnie nie podpuszczają. 13 godzin siedziałeś na antenie? Bo ja mam 12 właśnie tutaj odklepane i mnie tu szczują, że mapet lepszy. To ja poproszę o potwierdzenie, czy to faktycznie, czy to nie jest ściema. No, nareczka. Zaraz będzie wiadomo. Może jest, może mi się tak wyświetla. Śmieszne rzeczy tu piszecie. Śmiechu warte. Śmiechu warte.

0: Głupoty tutaj. No, o, super Virado. Pierwszy raz zasnąłem przy NR i obudziłem się przy NR. No bardzo dobrze. NR jest jak dobra żona. Zasypiasz przy niej i budzisz się przy niej, a nie jest jak kochanka, jak ci inni w tych innych mediach, zdradzieckich, fałszywych, zaśmierdzonych, zabrudzonych, które wam tylko nadają, zasypiacie z nimi, budzicie się, a ich już nie ma. To taki jest na przykład Klot. Wy z nim zasypiacie, budzicie się, a on już dał dyla, nie ma go. Już odszedł. W siną dal. Kochaś. A nocne radio jest jak wierna żona, jak rodzina wręcz. Zasypiacie z nim, budzicie się z nim, jest przy was. Tak to jest. Ja się dowiem, czy to 13 godzin. No, nie odpisuję, więc chyba go nie ma. Nie ma online. Kurde. Się nie dowiem. Mapet 13 godzin. To chyba miał dzbanek wyjątkowo z wyśmienitej kawy. No cześć, Aldona.
1: Dzień dobry. Chciałem się spytać, co się stało?
0: A co się stało się? No nic się nie stało, a co się miało stać?
1: I tak na czysto nadajesz od wczoraj?
0: No nie, na brudno.
1: No nie.
0: Wciągnąłem pięć kresek.
1: Nie pobierałeś energetyki czy coś?
0: Wiesz co, jeden energetyk w sumie wypity, to fakt. No ale taki litrowy sobie sączę od wczoraj. No i to w sumie nie powinienem, nie jest to zdrowe, tak wypić w tak krótkim czasie litr energetyka. No ale tak się pocieszam, że to jest taki tani, wytaniony, to może mniej dali tej tauryny, kofeiny. Jakoś tak, wiesz, nie czuję, że coś tam jest nie halo, że coś nawala. No, w miarę normalnie jest, tylko już mi się tak nie chce, tak zwyczajnie mi się nie chce, ale mnie wkurzyło to, co napisał, że mapet 13. Mapet by na pewno nie nadawał 13, bo to jest pechowa liczba. On przywiązuje dużą wagę do liczb i na pewno 12 jest liczbą sumeryjską i on by 12 maksymalnie nadawał.
1: A powiedz mi, dobrze się będziesz czuł, jak skończysz te nadawanie?
0: Rewelacja.
1: Jestem w szoku, nie? Naprawdę.
0: Wiesz, bez przesady, to wiesz, nie ma tak.
1: No jak bez przesady? Że masz lekki atak hipomanii.
0: No.
1: Lekko podniesiony nastrój, troszkę więcej siły, kontrolujesz, ale jednak to nie jest tak, jak powinno być, co? Nie myślisz o tym w ten sposób?
0: Nie.
1: Nie?
0: Wszystko jest okej, okay. Jakoś nie czuję jakiegoś
1: dyskomfortu. Drugi raz.
0: Było więcej razy, było więcej takich wielogodzinnych audycji.
1: Ile? Ile razy?
0: No, sporo by takich było, no, może nie po 12 godzin, ale tam po 8, po 6.
1: Widzisz? Po 8, po 6, no tak, 8 to jest taki lekki standard, nie? Prawie, już teraz.
0: Lajcik taki.
1: Mhm. Jak pogoda u ciebie?
0: Dobrze, słoneczko dosyć fajnie daje, nie jest zbyt gorąco, nie jest... Zagadujesz mnie, podstępna kobieta, widzicie, kobieta używa podstępu zawsze, żebym przesiedział do 13 godzin, bo niewiele brakuje. Namówiliście ją, tak?
1: Nie, tylko jestem w lekkim szoku po prostu, nie? Zastanawiam się, jak się będziesz potem czuł, jak już wszystko wyłączysz, co zrobisz. Ciekawe zjawisko.
0: No normalnie umyję zęby... Pójdę pod prysznic, wytrę się, rozczeszę sobie włoski, moje długie, złociste pukle, suszareczka, wysmaruję się kremikiem, żeby mi się skóra nie wysuszała.
1: Jakim?
0: Jakieś takie Nivea for Men dla skóry wrażliwej, coś takiego, nie wiem,
1: se kupiłem. Wrażliwą masz?
0: No, taką dosyć wrażliwą.
1: Chyba tak, bo ty jesteś blondyn, nie? To pewnie masz wrażliwą skórę.
0: Tak. I w ogóle jestem cały wrażliwy.
1: Na co najbardziej?
0: Na wdzięki pięknych kobiet szczególnie.
1: A gdzie są te piękne kobiety?
0: No, w nocnym radio, myślę, znalazłoby się.
1: Kilka?
0: Kilka, no.
1: A, proszę, proszę. Ja nie wiem, bo ja w kobietach nie gustuję.
0: Sama jesteś kobietą.
1: No, dlatego wdzięki kobiet są mi obce.
0: No tak.
1: O Boże, u mnie jest piękna pogoda, się będę zbierała na plażę, będę pływać w morzu.
2: O!
1: Będzie super.
0: A podeślesz jakieś zdjęcia, jak pływasz w morzu?
1: Nie, nie.
0: A Karolina mi nogę pokazała, a ty nie chcesz nic pokazać?
1: Nie.
0: No. To się chyba obrazi, chyba się obrazi krawculek.
1: To jest szantaż.
0: No tak.
1: To jest niezgodne z prawem. Można pod artykuł podciągnąć. Nie wolno szantażować ludzi.
0: Musisz być lepsza od Karoliny i pokazać nawet więcej niż nogę. Dwie na przykład. Albo nogę i palca.
1: A jak pokażę 10 palców, to w sumie by było najwięcej od stopy. Jednej i drugiej.
0: Stópki mogą być. Możesz mi podsyłać zdjęcia stópek. Nie protestuję. Nie będę protestował. Znasz
1: dobra,
0: mojego
1: skończę. Kończę. W szoku jestem. Udanego dnia.
0: No, wzajemnie. Miłego pluskania
1: tylko
0: się.
1: Tylko proszę mnie rozłączyć jak zwykle, nie? No. To pa.
0: No pa. Cześć. Nie chcę nawet stópki pokazać. Nic. A Karolina całą nogę pokazała. No, była jakaś taka sytuacja, że Karolina... Cześć, Zenon. Hej. Zenon? Halo? No, specjalnie tak nic nie mówi, żeby przedłużyć. Dopiero jak się wkurwie, powiem, jesteś tam, bo cię rozłączę, to on tam wtedy, no, ja jestem tu, źle włączyłem, tu cwaniaczki same, tu kobieta dzwoni i zagaduje, Zenon też tutaj kombinuje. No, a było coś z Hindusem.
3: Jesteś? Teraz, jak zawsze ten YouTube się pierniczy, znaczy ten Skype. No, to jak to było na dyskotece, nie, Karolina?
4: No, Karolina gotowała z etamem.
3: A ja patrzę, tam hinduski nick się pojawi, mówię, o, będzie co, nie?
4: Tak, i oglądamy tam, relacjonują, jak wątróbkę robią, Karolina tam marchewkę kroi.
3: A on pokazał kiełbasę, kery.
4: A tam na kamerce Hindus ogląda Karolinę i daje.
0: Biogaz.
3: To było mocne, muszę powiedzieć. Ale widzisz, jak już zobaczysz, że jest jakiś Sanjay Kuronino Birat, czy jak oni się tam nazywają dziwnie, no to później wiadomo, że zaraz możesz zobaczyć Kerywurska.
0: Kuronino Birat, żeś wymyślił.
3: No oni mają takie zajebiście długie nazwiska, nie, i imiona czasami, to się można połamać, jakbyś to chciał przeczytać. Dlatego często sobie przyjmuję jakieś europejskie, nie, imię zamiast tego, bo to jest nieczytelne. No, widzisz, panie, już troszeczkę tylko i będzie.
0: 13 godzin, muszę gdzieś to zapisać, jakiegoś slajdera zrobić na głównej stronie i 13 godzin, jedna audycja. Mało? Jakiś taki slogan, hasełko. I trzeba do tego odpowiedni obrazek dobrać, coś długiego. Już nie powiem, co mi do głowy przychodzi. Ale coś.
3: Kiełbaska z kery.
0: Kiełbaska. Nie, to. No. Jakiś taki centymetr krawiecki dam. To trochę taki mój trademark krawiec. Centymetr krawiecki i 13 godzin. Mało? Coś takiego, nie wiem, co myślicie.
3: No, to pewnie nie. Że 13 mało. Dobra. Czy 13 to wcale nie jest mało, czy coś takiego, nie? Jakoś to tam można zrobić aluzję i w ogóle rzeczy.
0: Nie, to tak trzeba, no. To wiesz, to po polsku tak trzeba. Musi być aspekt, znaczy jakiś akcent erotyczny w tym, czyli na przykład coś 13... Krawiec ma najdłuższego... Nie, najdłuższa... Najdłuższy, kto ma dłuższego wideo na YouTubie? Nie wiem, nie, już umysł nie pracuje.
3: Ja też się średnio wyspałem. A też tak wspomniki ostatnio mieliśmy, że jak były poranne audycje, to z reguły były tematy żywieniowo-jedzeniowe, nie? No. Więc ten, tak przypomnę, że dzisiaj już normalnie aż przebieram nogami, bo będziemy zapodawać skrzydełka kola barbecue, które zrobiłem. Mam jeszcze marynowaną cebulkę, o której pisaliśmy na czacie i jakieś tam kiełbasy podłe czy inne kaszanki. Ale kurde, będzie normalnie, jak to się nazywa, gangbang, nie? Na działce, czy tam, to ci Koreańcy robią. Takie to się nagrywa. Mukbang. Coś z bangiem, nie?
0: Banga, banga.
3: No, panie, a kiedy ty ostatni raz grilla jadłeś jakiegoś, krawiec?
2: Adamif, nie jesteście dla mnie towarzystwem.
0: Czekaj.
2: Wolę was zupa jako standalone.
0: Donajcik,
2: momencik. Idźcie do pracy, waląc ciałem o gruby deszcz. B4 ewr, fatfakes. 4 złote.
0: Jaki dziwny jakiś donate. Nie do końca rozumiem, o co chodzi. Nie jesteście dla mnie towarzystwem. Wolę WhatsAppa jako standalone. Fake ending of the show is funny to a fault. Idźcie do pracy, waląc ciałem o gruby deszcz. Nie, to jakiś poeta chyba. Albo jakiś transwestyta, bo się podpisał jako Adam Eve. Adam Ewa, jednocześnie Adam i Ewa. To jakaś transseksualna osoba. Pozdrawiamy oczywiście. Różni ludzie słuchają na nocnego radia, nie ma tu żadnych tam nakazów.
3: To było zakazów. Ten donate typu spienione fale hokus pokusu ci w dupę, nie? Aha, coś takiego. Aha.
0: No ale dziękuję za 4 złote. Kurczę, jest już to 13 godzin, czy jeszcze nie?
4: To jest 13 minut krawiec jeszcze.
3: No i później jeszcze 8 minut poprawki, nie?
4: Nie,
3: zapomniałaś już... o tego 8
4: minutach. Nie, 13...
3: A później będzie, że nie było.
4: Będzie, zaliczone.
3: No nie wiem. Jak tam chcecie 44 osoby, to trzeba to ciągnąć. Jak już jesteśmy w tych tematach. No. Ale kurwa, panie krawiec, no. Ja już wyobrażam sobie ciebie, jak siedzisz, nie? Taki, wiesz, już się tak bujasz powoli, nie? Ten już błędnik nawala, tutaj już error, jakiś spory guru meditation i niedługo po prostu kojfniesz. Padniesz jak kawka, ty uważasz, żebyś nie zasnął pod tym prysznicem.
0: Nie jest tak źle. Bardziej takie znużenie, wiesz, że po prostu się już nie chce, że nie ma o czym, że nie mam już o czym gadać, że takie znużenie bardziej, ale takie psychiczne, a nie fizyczne. Bardziej. O.
3: Psychiczne, a nie fizyczne?
0: No.
3: 13 minut, jak już odliczają. No.
4: 12 już, no ale 21. Już się tak źle czuję, no to nie ma co cisnąć, prawda? Niech idzie już sobie spać.
3: Znaczy generalnie ja jak się źle czuję, to siadam i cisnę. I to mi pomaga później.
4: A teraz potrzeba podchwycić ten pomysł nocnej zmory minutę przed rekordem, się zaloguje i krawca w pip.
0: No, serwerka, taki zazdrośnik mały tam, pyk.
3: No. W sumie jakbyś poszedł do legalnej roboty, to miałbyś 1,5 dniówki. Nawet więcej niż 1,5, jeżeli by było zgodnie z nadgodzinami liczone, nie? Bo to 150. Nie wiem, czy weekend się nie liczy też jako 200 w ogóle, sobota. No to spokojnie, chyba nawet 2 dniówki by były. No. A jak to najtami, ile sumarycznie wyszło, orientujesz się dzisiaj podczas tej 12-godzinnej tej?
0: Ciężko powiedzieć, musiałbym liczyć, a wiesz, że to takie liczenie teraz, to może być problem. Ciężko to liczyć, ale jestem zadowolony. Co jakiś czas coś wpadnie, więc jest...
3: A w piątki najlepsze donate, nie? I soboty.
4: Maharadża rzucił groszem, to...
0: No.
3: Maharadża jeden i drugi Maharadża.
4: No. A tutaj tu Misiu pisze, pozdrówcie Zenona. Pozdrawiam Zenona.
3: Dzięki. Co my tu mamy jeszcze?
4: Nie, oczywiście wszystkich, którzy z nami są. Niech ktoś zadzwoni po nas i krawca podtrzyma na dół.
3: No, albo teraz niech dzwoni, to zejdziemy. No. Trzeba tu pomagać już. Jesteśmy jak ten normalnie, jak taki trener, co tak dopinguje jakiegoś biegającego zawodnika.
0: Jak ten, w Rokim taki, jesteś ten taki, ten dziadek, co tam. Come on, come on! Rocky, a Rocky w tym wodę krawala w to mięso. No.
3: No, potrzeba też długo dzisiaj na parze. Ja w ogóle tak patrzę, mówię, ach, to se odpalę, co oni tam biadolili, nie? Sprawdziłem, na kiedy mniej więcej skończyliśmy, odpalam tą audycję i mówię, znowu mi się coś świeci, nie? W polecanych, że nadaję na żywo. Chyba na komórce, jak poszedłem zrobić, nie powiem kogo. To patrzę, a tu, kurde, jeszcze jest, nie? A tu się nie licz, bo skarbówka się... No to już potrzeba wam mówił, że to jest rozliczane tak, jak trzeba. Ty się tam nie bój, nie? Więc ten.
0: Jest wszystko okej. Okay. Jeszcze YouTube mógłby tutaj psikusa sprawić i znowu rozłączyć, tak jak to wcześniej zrobił. Nagle na OBS-ie się pojawia czerwony kwadracik i nie ma przebacz.
3: Znaczy ja jestem ciekawy, jak Bożej tego dokonał, że on zrobił tą swoją audycję, na początku źle się podłączył, okej, okay, później zrobił audycję, a następnie 40 filmików takich 10-15 sekund wyspamował, nie?
0: No, gdzie tam sapał tylko i butelkami brzękał.
3: Tak było, tak?
0: No słychać jakieś tam takie, wiesz, no...
3: Pewnie tam, tak. Ten, pewnie spał w tym, w piwnicy jakoś i w ogóle. W ogóle wysłał mi zdjęcie swojej córki w jakimś takim dziwnym UFO, nie? I tak się zastanawiam, patrzę i mówię mu, ty słuchaj, ja wiem, że Chińczycy wszystko jedzą, ale żeby własne dziecko marynować, kurde, do jedzenia.
4: No fajną ma tą córeczkę, taką słodziaśnę.
3: No jest taka, jak z kreskówki, nie?
4: No, fajna.
3: A żona też, żona to po prostu...
4: No, fajnie wyglądają, fajna rodzinka.
3: Jak z tego, jak z filmu o Wietnamie, to jakże mu zesztymowało. Chociaż Chinka, a nie Wietnamka. To tak jakby Polkę z Niemką pomylić. Ktoś by się mógł obrazić.
4: Biedny krawiec. 8 minut, jeszcze może Etan zadzwoni.
0: To by mnie dobiło teraz, bo spodziewałbym się, że jeszcze pół godziny będę musiał słuchać tutaj. I tym takim głosem powolnym powiedziałbym, Krawcze, ja ci to wszystko wytłumaczę.
3: No, to ciekawe, kurde, jaki jest los reklamówki Etama? Gdzie, na jakim tym ona się rozkłada w wysypisku, gdzie trafiła, jak wędrowała, taki, wiesz, taki film, nie? Życie reklamówki Etama, nie?
0: Ja myślę, że mogła trafić tam na to wysypisko, na którym pracuje Umo i tym młotkiem tam rozwala, ale niechcący się zaplątała i on tym młotkiem tam i taka historia.
3: No.
0: No, Tomek Mapet kiedyś zrobił jakąś taką kreskówkę z kimś o typie, który swoje paznokcie wysyłał po całym globie w kopertach w różne miejsca i jakby stał się częścią całej Ziemi, coś takiego, bo kawałki siebie wysyłał, jakieś takie dziwne klimaty. To może ta reklamówka też mogłaby tak gdzieś krążyć po świecie, przeżywać różne przygody.
4: Jezus, co
3: reklamówka Etama to jest najświętsza relikwia nocnego radia, takie poszukiwacze zaginionej reklamówki,
0: artefakt, no.
3: I wiesz, jak już ją znajdziemy, to wiesz, ten kto ją otworzy, to tak jak w Indianie Jonesie ci naziści się rozpłynie.
0: No.
3: Także ten.
0: Reklamówkę Etama przejęli Men in Black i trzymają dla potomnych, pisze Dark Vapor.
3: Nie, to jest broń na wypadek inwazji kosmitów, nie?
0: No, reklamówka to jest bardzo ciekawy przedmiot. To może być, to jest tak wielofunkcyjne. Wyobrażam sobie takiego Etama Bonda, który ma taką reklamówkę i raz na niej zjeżdża na jakieś linie na tej reklamówce. Tak trzyma oburącz, raz dusi kogoś tą reklamówką, potem zakłada tą reklamówkę na nogi, dzięki czemu śladów nie zostawia. To tyle ma zastosowań.
3: No. Reklamówka Etama.
0: Jest taka reklamówka niezniszczalna. Reklamówka, no, taka reklamówka, która ma wszystkie reklamówki pod sobą.
3: Wieś gminna niesie, że zawartość tej reklamówki to jest najlepsza pasta termoprzewodząca do Amik. Jak już twoja Amiga tak ledwo zipie, już jest cała żółta i w ogóle ma tylko guru meditation, to musisz zasięgnąć do tej reklamówki i jej ten Motorola, tą 6.0 coś tam wysmarować, czy tam 6.8 coś tam wysmarować i cyk, i będzie działać, nie? To jest takie, jak to się nazywa, remedium na Amigę, panaceum, pana Amigeum.
0: Pasta przewodząca. No, a taki Etam Bond, to jeszcze jak kamery jakieś są i nie chcę, żeby go rozpoznali. To reklamówka na web, dziurki, już. Ma bardzo dużo zastosowań, naprawdę to można.
3: Ale najlepsze.
0: Reklamówką, słuchajcie, tak mówiąc na poważnie, reklamówką można zabić.
3: On to modę tam, a to na pewno. Ale ten, najlepsze jest to, że jego mieli za tego konwojenta, który okradł ten bankomat, czy bank, czy coś, nie? Faktycznie był bardzo podobny, nie? Etam.
0: Etam?
3: Ja bym się w ogóle nie zdziwił, jakby to faktycznie był Etam, tylko taki głupka siebie teraz zrznie. Takie... No, taki wiesz, z fanegapa, nie? Tak wiesz, ten śledczy tak patrzy, słucha tego nocnego radia. Nie, no przecież on jest całkowicie już po prostu powalony. To taki człowiek w życiu by nie zrobił takiego skoku, nie? Ale tam tylko se siedzi tam w piwnicy i liczy, kurwa, te dudki, nie?
4: Ile Amik za to można kupić?
0: No i okazałoby się, że podobieństwo lekkie do Stevena Seagala na emeryturze nie jest przypadkowe, że jakiś tam słuchacz nocnego radia wywęszył. I zniknął. Uduszony reklamówką. No.
4: Pozdrawiam serdecznie Aldonę i życzę bardzo udanego dnia i żeby się opaliła i miło spędziła czas, nie wiem, na plaży. Chyba szła na plażę.
3: Vamos a la playa. Swoją drogą to jest kawałek bomby atomowej, ja nawet nie wiedziałem, nie?
0: Tak?
3: Długi czas, no.
4: Tak?
3: No, bo to chodzi o to, że szybko biegniecie na plażę, nie? Bo to jest odwołanie do jakiegoś tam testu nuklearnego, gdzie walnęła atomówka i ludzie tam szybko lecieli patrzeć, jak to wygląda, nie? Co pewnie szczególnie zdrowe nie było.
4: Aha.
0: Tu piszą, że to broń biologiczna reklamówka Etama. No tak, zakazana konwencją genewską. Przepraszam, bo donecik. O, przepraszam. Staszek, szacun za wytrwałość dyszka, dziękuję. Czkawki dostałem. Bardzo nieradiowa jest czkawka.
3: No jest nieradiowa, nie?
4: Z czkawką jest tak, że jak ona już masz raz, na przykład razu, to ona później cały taki co chwilę powraca. Przynajmniej ja tak mam.
3: A ja tak nie mam.
0: Słuchajcie, sorry, ale zacny donajcik przyszedł. 25 dolców, to jest prawie stówa od Tomisiu.
4: O kurczę.
3: No jeszcze 8 minut. Znaczy no, 10, żeby była pewność. I będzie 13 pyknięte.
0: Ja nie mogę. Dzięki Tomisiu.
3: Tomasz, wiesz, Tomasz ze zwrotu podatkowego z Tesli. Sponsorowany to... przez IRS. Bardzo mi zaciekawił ten temat. Że to się tak bardzo opyla tam w Kalifornii, ta Tesla, że to jest jak takie średniej jakości auto w eksploatacji. No pytanie, jak tam będzie wyglądała żywotność baterii i tak dalej i tym podobne. Nie pamiętam, jak to jest, ale chyba żywotność baterii optymalna jest przy 15 stopniach. Chociaż diabli wiedzą, jakie tam są ogniwa. No, w każdym razie ciekawe, bez wątpienia. A, i jeszcze Elon Musk w ogóle jest takim wielkim przeciwnikiem wodorowej technologii, nie? To jest dopiero akcja. Tak strasznie sekuje te wodorowe samochody. Przepraszam. A z kolei Niemcy i Europa dostają fixum dyrdum na punkcie tego, żeby zrobić auta na wodór. No. Tak jak zwykle mówię w temacie.
4: To zaraz uśpisz krawca, jak będziesz nawijał.
0: Nie zasnę, bo właśnie sąsiad wyszedł z pieskiem, który lubi sobie poszczekać na klatce schodowej. Strasznie mnie to drażni. Już mu parę razy zwracałem uwagę, a ten jakieś takie kretyńskie mi teksty wali, że a u sąsiada też szczeka, a tamten głośniej szczeka, a pies jest od tego, żeby szczekał. W końcu go palnę w końcu, albo nie wiem, albo coś, bo ale to jest taki dziadek, to nie wypada, no nie wiem, kurde. Albo myślałem, żeby mu sprayem, żeby kupić spray i na drzwiach mu napisać, jak nikt nie będzie widział, hał, hał. sprayem.
4: Myślę, że się raczej zorientuje, kto to.
0: Właśnie, teraz już tak, jak mu zwracałem uwagę tyle razy.
4: A to mały szczuropiesek, czy duży pies?
0: Taki średni, no. Taki średni.
3: Aha. To na pewno fajny, miły, kochany i w ogóle. Musisz go pogłaskać i powiedzieć, piesku, nie szczekaj, jak jesteś na tym pocisku. No.
0: Może kopnę tego psa po prostu.
4: Nie.
3: Psów nie wolno kopać.
4: Zwierząt w ogóle nie wolno.
0: No cóż, z dwojga złego to lepiej kopnąć tego pieska raz niż tego dziadka. No.
4: A myślisz, że się piesek nauczy, jak go kopniesz?
3: Jeszcze bardziej będzie się rzucał.
0: Ale dziadek zrozumie wtedy, że coś nie halo i będzie się przejmował.
4: Jak dziadek ci laską wytrzaska.
0: Już raz ostatnio prawie nie kopnąłem, znaczy ostatnio, już jakiś czas temu, bo biegł w moim kierunku, a to już mnie drażni, jak ktoś ma psa i taki typ, z którym się notabene już trochę tu trachałem swego
3: tak,
0: czasu i biegł w moim kierunku.
3: Legenda, na ile ktoś mnie wkręcił, ale przypomniała mi się niedawno, Oli, opowiadałem historię, jak znajomy taki kawał byka kiedyś na początku tych firm kurierskich, pracował jako kurier. No i gdzieś tam rozwoził rzeczy, jakąś taką pakę konkretną. Wszedł do jakiegoś takiego, ja wiem, czy był blok, apartament, mniejsza z tym. W każdym razie przywitał go mały York. On tego nie zauważył. I jako kawał chłopa tego Yorka wziął po prostu glanem, zdeptał, nie? No i psa już no more, nie? Nie było Yorka, rzeczy zostawił, co ciekawe. No nikt, kurde, nikt się nie rzucał później dalej, nie? Nikt dalej nie robił tego problemu. Przypuszczam, że chyba mieli dość tego psa i tylko szukali jakiegoś powodu, żeby się go pozbyć. No. A podobno nawet nie kwięknął, nie? Tylko szczekał, nagle była cisza. I się poczuł, jakby się poślizgnął lekko.
0: Ja to trochę tak rozumiem.
3: Dosyć
0: niby
3: tak, no.
0: Zwierzęta jak najbardziej, no są okej, okay, no trzeba je tam szanować i tak dalej i nie krzywdzić, ale są takie durne niektóre psy, które już nie nauczysz, to jest taki piesek psycholek, no, będzie cię obszczekiwał, podgryzał, no to skopa, no w końcu trzeba dać, no trudno, no.
4: Też, to te też małe psy zwłaszcza są takie.
0: Tak.
4: Te pinczery, te czyłały, to ojejku, to nie lubię tych raz, takie małe szczury.
3: Nie, Yorki z tych akurat małych są najfajniejsze.
4: Ale to wiadomo.
3: Ale te pinczery, to one są najczęściej takie nienormalne, nie?
0: No właśnie,
3: jakbyś Dobermana zamknął w jakimś małym bizdryku, nie?
0: To ten drugi typ, piętro niżej, co właśnie z wady z nim mam i to dosyć ostrą, to zaczynało się właśnie od tego, że na przykład biegł sobie jego piesek w moim kierunku i tak i ujadał, to skąd ja mam wiedzieć, czy on mnie ugryzie, czy nie ugryzie? No to tak się zamachnąłem nogą, ale tak odskoczył po prostu, nie? A typ się śmieje, nie? O, to wtedy, o, się wkurwiłem wtedy. Nie lubię ani typa, ani jego psa w ogóle. Jakoś kiedyś bardziej psy tolerowałem, teraz mnie po prostu denerwują. Szczekają całymi dniami. To też się chcę zrelaksować, sobie odpocząć, a nie słuchać ciągle szczekania psa. Ja wiem, że psy są nieświadome tutaj w pewien sposób i terytorialne mocno i tak dalej, ale niektóre są spokojne i się zachowują, a niektóre zachowują się jak debile, takie psie.
4: No bo to pewnie też wina właściciela mi się wydaje, który tak jak są grzeczne dzieci, niegrzeczne dzieci, to prawda, to tak mi się wydaje, że jak ktoś nad dzieckiem nie panuje, nie uczy go niczego, to ten dzieciak jest taki rozwydrzony, prawda, niczego nie szanuje nikogo, to tak samo z psami chyba jest. Podobnie, prawda, że jak właściciel tak w ogóle na wszystko psu pozwala, nie reaguje na nic, to pies taki będzie rozwytrzony.
3: No, słyszałem taką teorię, nie wiem na ile to jest też bajka, czy nie, to proszę naszych licznych Amerykanów o weryfikację, jakoby gdzieś tam w Stanach były różne hrabstwa, czy inne osiedla, które nakazują sądownie po prostu że tak powiem, struny głosowe psom wycinać, żeby nie szczekały właśnie, nie? No, operacyjnie i to nie ma bata, nie? Przechodzi. I piesek już robi tak jak w tym, jak na końcu filmu Job, nie? Że no, macha kufą, a nie szczeka.
0: No to takie dosyć okrutne to trochę. Są w sumie lepsze sposoby. Można kupić po prostu obrożę antyszczekową, która bardzo lekko razi tam prądem, jak pies hałasuje, szczeka i pies się szybko uczy, żeby nie szczekać, nie obszczekiwać innych, nie szczekać w domu i można zdjąć obroże i po sprawie. Ale właściciele bardzo niechętnie, kiedyś proponowałem jednej takiej rodzinie, to się zaraz oburzyli wielce i ja będę psa raził prądem. Proszę pana! A pies po prostu szczekał na wszystko. Liść spada z drzewa, to szczeka. Mucha przyleci, szczeka. No.
4: Ale do kochaniurcy psie go zaprowadzić.
3: No.
4: Po prostu. I z tym psem trochę czasu poświęcić psu. To jest obowiązek, prawda? Odpowiedzialność w ogóle zwierzę wziąć. To jest takie
3: dlatego...
4: dziecko po prostu. W takim, no wiadomo, nie takim dosłownym sensie, prawda? Ale nad zwierzętami też trzeba pracować po prostu, a nie bierzesz psa i wywalone.
3: Krzysztofer pisze, że nie wie, żeby coś takiego przeszło, ale są osiedla bez dzieci i bez psów. Możliwe. Jestem w stanie
0: dzieci, w to uwierzyć. Co tam nawet to nie przeszkadzają, jak nie ma placu zabaw pod domem, co też miałem raz, to jest okej, nie? Ale dzieci to też dzisiaj takie dzieci, że co chwilę na placu zabaw słyszysz: kurwa! Kurwa!
3: Ja wiem.
0: Krzysiek, kurwa!
3: To chyba kiedyś tak było.
0: Pierdolę,
4: ja zapomnę. Placu zabaw to raczej takie małe dzieci są, tak mi się kojarzy.
3: No, słuchaj, jak ja w latach 90. przebywałem w Bytomiu na przykład na osiedlu, no to muszę powiedzieć, że tam faktycznie były takie akcje, nie? Różnej maści, te takie półpatologiczne
4: dzieciaki. Ale to Bytom.
3: Ale to była dobra dzielnica Bytomia, nie całkiem, nie? Nie no, Bytom to wiadomo, nie? To tam to już na tych takich innych dzielnicach typu Karp czy coś, to jest hardcore, nie? Bo w ogóle dzielnica Karp w Bytomiu, no to kto wie, ten wie, nie? Kto był na Karpiu, ten w cyrku się nie śmieje. Po prostu to jest tak złe jak w stereotypach, o, w ten sposób to ujmę. Natomiast moim zdaniem powiem ci, że... takie osiedla, w których nie ma właśnie tych dzieci, nic się nie dzieje, jest jakaś taka starcza cisza, to też są trochę przygnębiające.
4: No też tak mi się wydaje. Musi być. 13 godzin minęło właśnie, krawiec.
3: Jeszcze minuta.
4: Jak to? Mało być 7 po.
3: 10, nie, ja wyliczyłem, że 8, dobra. 7:58 trwała ta przerwa. No. Więc 7:58, 10:58.
4: Dobra, i tak już możemy. Hura, hura, minęło 13 godzin, pobiłeś...
3: Ale to nie jest pobiłeś, znaczy zrobiłeś tyle co on, to 14 było pobicie.
4: O Jezu, nie, dajcie żyć, to ja już jestem zmęczona.
0: Hura, hura, hura, dobra, krawiec, spierdalaj. Hura, hura, dobra. I...
3: Nie, no to myślę, że do 13 to jest faktycznie jakaś taka sensowna opcja, żeby skończyć. No chyba, że ktoś tu zadzwoni z czymś bardzo ciekawym i pociągnie temat.
0: No.
3: Ja, my tutaj też jesteśmy trochę już wystrzekani.
2: Wacek 13 znowu? Za 13 euro.
0: Wacek Wyllacha i jeszcze 13 euro za 13 godzin. Kurde, rozpieszczacie mnie, będę jak potem ten piesek rozpieszczony taki. Kurczę, dzięki Wacek.
4: Ale
0: naprawdę
4: widzisz,
0: miło.
4: Że ci bardzo doceniamy.
0: No. No, nie wszyscy mają to szczęście, nawet trochę mi głupio, bo są tacy, którzy się na przykład przygotowują do audycji albo się starają, a ja się nie staram. Im mniej się staram, tym lepiej w sumie. Czyli w ogóle się nie trzeba starać, nawet tak chamsko przyjść, w ogóle beknąć tak na dzień dobry do mikrofonu. Co jest, lamusy? Po co przyszli? Wylocha. Co?
3: Nowy lepszy szatan pisze, że Muppet podobno 14 kiedyś nadało.
0: Aha, no to już podpuszczacie mnie teraz. To teraz możesz się...
3: Podobno po kwasie czas mu się zapętlił.
0: To teraz możesz mi, Zenon, powiedzieć, nie będę się gniewał, czy podpuszczałeś mnie z Tomkiem, że 13?
4: No nie, myśmy to wyczytali na czacie, ktoś napisał.
0: Aha, ktoś napisał, to może ten właśnie też Dark Vapor, który
3: no tak,
0: teraz...
3: no to on napisał, a co?
0: Aha, no to chyba się wyjaśniła w tym momencie sprawa, to panie Dark Vapor, panie... super, dziękuję bardzo, panie.
3: Ja pamiętam, najdłuższa hiperprzestrzeń to było chyba z 7 godzin.
4: Teraz już będzie tak jak IT Crowd, jak było 90%, 80%, 60% w jednym odcinku, ale to pozdro dla kumaty.
3: No tak, zdecydowanie IT Crowd polecam.
0: A może to i prawda, może wcześniej pisał prawdę Dark Vapor. Ja się dowiem, Tomek mi napisze, nie? No, ja...
3: No.
0: Panie Dark Vapor, pana obecność w tym radiu wisi na włosku w tym momencie. Że się będzie kłamstwo, to kłamczuchów w nocnym radio nie może być. Nie ma miejsca dla kłamczuchów.
4: No ale w radio nie można kłamać, więc jak to jest?
3: Nie da się, bo to jest ciepłe medium.
4: Nie da się kłamać, nie można.
3: Nie da się, no. Nie.
0: A ty, Ola, czasami słuchasz teorii?
4: Nie, to tylko jak tutaj Zenek czasem sobie puści, to tylko wtedy nie interesuje mnie tam, co się dzieje. Ja tylko własnego radia słucham. Czasem Enkiego, jak tutaj też leci, ale to tak mimochodem też. Tylko tak nocne radio.
0: Ale mnie popuścił tutaj. No,
3: ja mam wrażenie, że wiele tych radiów i dzwoniących dopadła taka zdarta płyta, nie? Która na stop się powtarza i cały czas to samo jest. Nawet nocne radio, przy czym no, nocne radio ma to w najmniejszym stopniu.
4: Nocne radio ma swój urok, nawet jak się powtarza, to i tak jest śmieszne. My się lubimy śmiać z tego samego, jak krawiec mówi.
3: Running gag to się nazywa, nie? No, ale jest takie powtarzanie, kurde.

0: Słyszę, jak mnie woła już, muszę, nie
1: Nie,
0: mogę
1: ale
0: tego
1: no słuchaj, no
0: wypuścić.
1: wyobraź sobie, że większość kobiet by się obraziła, jakby dostała jako prezent odkurzacz, a ta się ucieszyła.
0: To jeden raz. No co?
1: No, przecież to dla nowoczesnej feministki to by ją szlak po prostu trafił, jakby dostała odkurzacz, nie? To hopie, to deklaracja wojny.
2: A jakby dostała taki odkurzacz, który sam odkurza, to by się obraziła, znaczy czułaby się nieszczęśliwa, czy zadowolona,
0: Więc
1: Ola?
0: właśnie nie wiem, czy to
1: Poprawiałaby
0: jest
1: po nim.
0: dobre pytanie filozoficzne.
1: Poprawiałaby po nim na 100%. Patrz, bo on tutaj na pewno przy tych nóżkach nie jest w stanie dobrze zrobić, nie? I tak by ze szmatką chodziła Consuela. Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. No.
2: No.
0: Plus tego jest taki, że o każdej porze dnia i nocy, kto nie przyjdzie zawsze, nie ma się zawsze jest porządek.
1: Można jeść z podłogi.
2: A Zenuś też musi być czyściutki? Zawsze?
0: No tak.
2: Wyczyszczony, wyszczotkowany, wypachniony, tak?
0: No tak.
2: O. No tak.
0: Wiadomo, nie tak jakoś, nie wiadomo. No nie no, wiesz, tak. Podstawy higieny zawsze muszą być zachowane.
1: Ja
0: tak
1: rozumiem, że jestem jakiś brudas niemyty.
0: Nie.
1: Po prostu. Na hopie, no. Nie ma, nie ma, nie ma.
2: Wypucowany tu piszą. Dobre słowo. Wypucowany.
0: Dobra, no. Tu zaczyna schodzić na dziwne tematy, kończy.
2: Dobra. Wypolerowany musi być, dobra.
0: Dzięki Krawiec za pobicie rekordu i za...
1: Zobacz, to jest sorry, ale to jest super.
2: To ja dziękuję.
1: Przychodzą ci nowi ludzie, ahoj, wy tak całą noc, nie? Tak. Będziesz wiesz, siedział i co chwilę będzie ktoś
0: nawet. Nikt nie może uwierzyć.
1: Tak, nikt nie może. Tak, 13 godzin pękło.
0: Krawiec pobił rekord, tak. No.
2: Ej, czuby, wy tak całą noc? No dobra, dzięki za asystę. To też
0: dzięki
2: tutaj
0: Krawiec.
2: Pomogliście.
0: Pa, pa, pa.
2: Cześć, papa. Zenon i Ola pomogli. No, 13 godzin. Jestem dumny. Próbuję jakąś tutaj reklamę wymodzić, jakieś hasełko. A, nie, nie, nie, nie, nie ta pora na kreatywność. No dobra, wielkie, naprawdę wielkie dzięki za waszą asystę, za liczne wyrazy poparcia wyrażone w banknotach o różnych nominałach. Już nie będę wszystkim dziękował, bo tylu dzisiaj było sponsorów, donatorów, mecenasów, to jest ładne słowo, mecenasi, nasi mecenasi, że normalnie bym jeszcze tu pół godziny siedział. Także cud, miód, orzeszki, cud, miód, orzeszki. Dobra, fajnie. To Misiu pisze, że jeszcze 45 minut do 14 godzin. Nie, to już nie ma co pajacować, nie? Nie ma co pajacować. Także fajnie, fajnie, no. I dobra, dzięki za wspólnie spędzony czas. No, widzicie, w nocnym radio zawsze coś się dzieje. Dzisiaj to się działo, a działo. Różni dzwonili tutaj tacy i owacy, osobnicy, dziwni. Były rozmowy poważne, były śmieszne, były różne tematy. Od samochodów elektrycznych po, kurczę, sumerów i papieża. No, także yeah, ooh yeah. I muszę kogoś wyzwać teraz, żeby powtórzył. Będę teraz się każdego pytał, co, dasz radę? No, to powtórz, no. O, co kurwa, no? Taki radowiec jesteś? Taki radowiec? No, chodź, kufa. No, to dawaj. No, dawaj. Zobaczymy, ile wytrzymasz. No, kufa. No, będę tak prowokował. Czyli rekord zrównany z mapetem. No, nie zrównany, bo już trochę przekroczyłem te 13 godzin, nie? Zrównany. Ale mnie podpuszcza. Nie zrównany, tylko przekroczony. Zrównany. Ale to jest podpuszczacz, ten Dark Vapor. Ale jak on to... On by mógł, on to taki, kurczę, mógłby tutaj ten, ale cwaniakuje, ale ten.

Jesteś tak dobry jak Muppet. Nie, jestem w tym momencie lepszy. I bo już jest dłużej. Ale Muppet był pierwszy. A co to, w biciu rekordów się liczy, kto pierwszy? Nie, tylko kto lepszy wynik, nie? Także teraz 14 godzin. A to Muppeta wyzwę, ale on nie nadaje. Znaczy, no może tam tego. I minuty się nie liczą. Liczą się. Wszystko się liczy. Zwłaszcza szacunek ludzi ulicy. I poparcie apostolskiej stolicy. Dobra. Teraz pewnie będzie kogut mi tu piał. Zaraz sąsiad kupił koguta tu niedaleko i ten kogut sobie pieje co jakiś czas. I to nie tak, że parę razy zapieje, tylko kurde, pieje i pieje. Dobra. Jak jakiś pieja. Okej. Okay. Dobra, może coś się będzie działo jeszcze w weekend. Sprawdzajcie po prostu, wpadajcie na radyjko o 21. Jak coś jest nadawane, to zawsze prawie jest to 21. O tej godzinie nadaje Bajt i Jacek, lub Jacek i Bajt, jak kto woli. O tej godzinie pojawia się Błażej, o tej godzinie pojawiamy się z Potrzebą w poniedziałek, ja się o tej porze pojawiam. Zawsze to jakaś magiczna godzina, 21. Szkoda, że nie 22, bo 22 plus 22 równa się 44, a tak to nie masz, te 44 i co? Także, no, a słuchają 44 osoby właśnie na YouTubie, więc to 44 zawsze gdzieś musi być, tak czy owak. Może to tak jest, że to 44 musi się gdzieś pojawić? O, już jest wrzucone z prawej strony mapy, audycja Wolny Kosmos, nowa audycja na Nocnym Radyjku, dostępna już na stronie głównej nocneradio.pl, wpadajcie. Dziękuję wszystkim patronom, chociaż ubyły dwie osoby, no ale trudno, i tak długo z nami byli, szanuję, a jeszcze bardziej tych, którzy nadal są, zostali i tutaj uczestniczą. A ja się cieszę z tych donajcików, naprawdę, bo nie ukrywam, że taka gotóweczka, taki hajsik, to daje mi pewien spokój ducha. Dziękuję też innym dobroczyńcom naszym i dobroczyńkom. Jaki jest żeński odpowiednik dobroczyńcy? No znowu nie ma, nie? Patriarchat, tylko faceci. I nie ma dobroczyńki. Dobroczynini? Dobroczyńczyni? Nie ma odpowiednika. Jest tylko kobieta dobroczyńca, ewentualnie można powiedzieć. Albo nie ma. Dobroczynini. To jakieś potworki słowne wychodzą. Nie ma. Dobrodziejka. Widzisz, jaki głupi jestem, Aldona, dzięki. Miałaś pływać. Spływaj, pływać, Aldona. Dobrodziejka, no właśnie, dobrodziejka, pani dobrodziejka. No ale to jest, ale w sumie to jest odpowiednik dobrodzieja. A dobroczyńca? To nie ma. Dobrodziejka. Dobrodziej, dobrodziejka, dobroczyńca. Nie? A może Aldona pływa, ale ma takie coś do słuchania nocnego radyjka, wodoodporne, że nawet pod wodą sobie słucha. Nie może już żyć bez nocnego radia i pod wodą nawet sobie słucha. Może tak być. No niby to samo, no ale to skoro mamy dobroczyńcę, dobrodzieja i dobrodziejkę, no a mamy dobroczyńcę i co? Nie ma. Dobromira, pisze Tomasz. No to jest ciekawe. Dobroczynka, pisze pierwszy sekretarz Robar. To znowu jakaś chyba nowa persona. Bo nie kojarzę pierwszego sekretarza, chociaż to powinienem, bo za takie coś, to mogą mnie do psychuszki zamknąć, jak pierwszego sekretarza nie rozpoznaję. To umysłowo chory. To nie wie, kim jest pierwszy sekretarz. Dajcie spokój.
Dobrodajka. Autussi. Dobrodajka. No pięknie, dobrodajka. Bardzo ładnie. Dobrze. Dobra, już koniec pajacowania. Dobry radiowiec potrafi powiedzieć stop. Kończymy, pożegnać się. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Dobranoc. Arrivederci. I goodbye. I adios, muchachos, papayos. No, tak więc do widzenia. I trzymajcie się do następnego razu. Chyba faktycznie zaczynam czuć lekki kryzys radiowy. To znaczy kryzys, nie kryzys radiowy, tylko kryzys, no tak ogólnie kryzys. Organizmu kryzys. No. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, hej, hej. Hej, wariaty, hej.

0: Witaj, nocna wiaro, nocnikowa wiaro. Tu krawiec się kłania. Nie ma ze mną dzisiaj potrzeby, nie wiem co się stało. No ale jak wiemy, on ma w sobie bardzo dużo ze złego wilka. I się zastanawiam, czy go nie odstrzelił jakiś myśliweczek, kochaneczek, bo jak wiemy, no jak się dowiecie z dzisiejszego odcinka, też myśliwi mają nowe uprawnienia teraz, więc może go odstrzelili za to, że jak wiecie, lubi też młode dziewczyny, może jakiegoś czerwonego kapturka zaczepił, prawda? Oczywiście wszystko na legalu tam, no ale taki kapturek, no powiedzmy tam 17 lat, coś takiego, no i potrzeba tam, w krzaczkach się zaczaił, prawda? No i tam, dokąd idziesz, czerwony kapturku?
1: Niosę tutaj łzy zięby i gansy dla babci i health station i health penny niosę.
0: No, no i tam mógł go odstrzelić jakiś myśliweczek, kochaneczek, no i nie ma. Ale jak wiemy, potrzeba ma też w sobie coś, oprócz tego, że ma coś ze złego wilka, to może to też ma w sobie coś też w sumie z dobrego zająca, więc może czmychnął i pojawi się. Jeszcze może go nie odstrzelili. Także zapraszam na dzisiejszą audycję. Nocny Marek, oczywiście, w której będzie dużo różnych ciekawych newsików. I zaczynamy. Ci, którzy już sobie zaktualizowali Skype'a, na pewno zauważyli, że to jest niebo a ziemia. No, albo ziemia, a niebo, to nie wiadomo właśnie tak do końca. Zmieniło się wszystko praktycznie, to jest inna aplikacja teraz. Gdzie indziej są opcje, inaczej są te opcje zrobione. Możecie sobie wybrać tym razem nocny tryb, ciemny taki, wszystko jest ciemne. Co pewnie ucieszy słuchaczy nocnego radia. Bo już nie tylko właśnie te rażące, jasne kolory, wszystko bardziej wygląda jak nasz czat, na którym oczywiście pozdrawiam wszystkich czatowników. Przypominam, że można dzwonić do dzisiejszej audycji, jak zawsze, na profil Nocne Radio, tylko może zróbcie

0: to przed aktualizacją Skype'a, bo przeżyjecie taki szok, że już możecie nie być w stanie potem zadzwonić. No i polecam jednak aktualizować, bo jak się nie aktualizuje, to się Skype nie spisuje. No. I potem coś tam nie łączy, nie słychać, nie można dodać i tak dalej, i tak dalej. No cóż, zmieniają tam coś w mechanice, w kodzie tego Skype'a i może niekompatybilne to ze sobą jest. Ha, no, także mamy za sobą teraz szczodre gody. Jaregody chyba też się mówi. Jaregody. Jagody w skrócie. Czas, w którym światłość pokonuje mrok, dając ludziom nadzieję i optymizm. Czas zwany też przesileniem zimowym. Moment, w którym zaczyna przybywać dnia, a ubywać nocy, jak wiemy. Szczodry wieczór jest też, prawda, wtedy. Zwany przez niektórych Wigilią. A tu Papa Franciszek znowu wyskakuje jak pajac z pudełka i oświadcza, cytuję... Gdzie ja tu mam? Cytuję sobie... Wynaturzenia Bożego Narodzenia w imię fałszywego szacunku dla tych, którzy nie są chrześcijanami. O co mu chodzi? Fałszywego szacunku dla tych, którzy nie są... Aha, rozumiem, że no wiecie, to takie zrobienie bardziej świeckich świąt, tak, że niekoniecznie tam Szopka, Jezus, Matka Boska, Trzej Srulowie, tylko tak bardziej uniwersalnie dla każdego. Co on tu dalej gada? Często kryje się za tym wola zepchnięcia wiary na margines... Eliminuje się też ze świąt każde odniesienie do narodzin Jezusa. Lecz to wydarzenie jest przecież jedynym prawdziwym Bożym Narodzeniem. Tu pewnie oklaski 10 minut. Bez Jezusa nie ma Bożego Narodzenia. I tu pewnie oklaski 20 minut. No, nie wiem, z tym zepchnięciem wiary to chodziło mu może o narzucenie ogniem i mieczem swego czasu rodzimowiercom wiary w Jezu Chrysta, może? Czy o co chodzi? No bo chyba już każdy dzisiaj sobie zdaje z tego sprawę, że to przesilenie zimowe to jest obchodzone we wszystkich religiach, we wszystkich kulturach, jako takie właśnie symboliczne święto walki światła z ciemnością, przełom i tak dalej. Etam się tutaj dziwuje, jakim ogniem i mieczem? Przecież ci Słowianie, to oni wszyscy chętnie się godzili na chrystianizację. Przychodzili sami i mówili, ja chcę różaniec dostać, i ja. Taki wielki Konan Barbarzyńca słowiański, jakiś tam Leszko czy Mieszko, przychodził z takim dwuręcznym toporem i mówił, czy mogę dostać różaniec i święty obrazek? No i tak. No, także jak wiemy, jest to lewacka propaganda. Lewacka propaganda gejowsko-masońska, która ma nas przekonać, że Słowianie nie chcieli przechodzić na chrześcijaństwo z własnej woli. Tak pewnie by powiedział Franciszek, znany też jako Franca, jak to go nazywa pastor Chujecki. Przepraszam, Chojecki, przejęzyczyłem się. Ostatnio bardzo popularny i promowany przez co niektórych. No bo on tak, ta charyzma, te jego zaśpiewy, to wspaniałe, ja też kocham. Mój ulubiony kabareciarz, bardzo też się czasami śmieje. No dobra, może nie tak często, ale fajnie popatrzeć na takiego błazna w sumie. No, także mamy wynaturzenie. No, podsumowując, no taka bezczelność trochę. Pierw chrześcijaństwo sobie zawłaszcza pewne święto, że to tylko ich i tylko oni to reprezentują, ten czas i to ma być pod nich wszystko, a potem jak następuje jakiś taki powrót, żeby zrobić to święto bardziej uniwersalnym, to nagle jest to wściekły atak pewnych sił. ale to oczywiście bardzo popularna ostatnio strategia już u wszystkich. Do tej pory Kościół przodował w tym. Robić z siebie ofiarę i twierdzić, że jest się atakowanym, nawet jak samemu się atakuje i jak nic się nie dzieje, bo to jest bardzo dobre. Ostatnio też bardzo popularne jest to u tych, co się interesują teoriami spiskowymi i zjawiskami niewyjaśnionymi, siódmymi gęstościami, NWO i rządem światowym i chipowaniem. Też właśnie ciągły taki pisk, że o, tu nas... atakują nas, ale my się nie damy i my wiemy, jak jest, a to głupki same dookoła takie nic nie wiedzą, nic, co oni wiedzą, ale my wiemy już wszystko, kto jest kto, wiemy i nie zapomnimy. No, zaczynam się bać powoli trochę, bo i przypomina mi się taka myśl kolegi Skały, który kiedyś właśnie powiedział: Krawiec, ty, lepiej by było, żeby ci ludzie nie doszli do władzy, bo wiesz, co by wtedy było? No i tak sobie właśnie wyobrażam, co by to było. To naprawdę płonęłyby stosy, na których byś wesoło sobie skwierczeli lekarze, naukowcy, politycy, czerwoni, komuchy, żydki, prawda? Wszyscy by tam powrzucaliby, a dookoła byśmy też obserwowali złote pomniki, na przykład Jerzy Zięba z podniesioną ręką, w której trzyma zaper nunchako, na przykład do tego pana Patatajcio i coś takiego. No. I restrukturyzator wody ma pod pachą i tak ze złota cały. I wszyscy by tam przychodzili pod ten pomnik i Ziębo, nasz Ziębo, no, super by było. Szczerze mówiąc, bym się bał, bo też to są ludzie bardzo podejrzliwi, którzy wszędzie wietrzą zdradę, złe intencje, wyczuwają podskórnie. No i to by był taki czas, w którym nikt by się chyba nie mógł czuć bezpiecznie. Jednego dnia byłbyś po ich stronie, myślałbyś, że wszystko jest okej, a drugiego by do ciebie przyszła policja i stwierdziłaby, że jesteś zamieszany w spisek żydowsko-masoński i że promieniujesz swoich sąsiadów falami radiofalowymi. Jingle z odgłosem urządzenia Taratajcio? Ale to co, w tych tam 450 czy tam ilu hercach mam zrobić jingle, czy co? Bo tam jest jakaś zdrowotna częstotliwość, która dobrze wpływa na nas. Ciekawy felieton sobie przeczytałem też w sieci. Na, uwaga, tfu, na najgorszym medium, jakie jest, żydowsko-propagandowe, wstrętne, na którym nic ciekawego nie ma, same kłamstwa, gazeta.pl, ale jeden im się mądry trafił, to ktoś przemycił, jakiś dobry człowiek chyba, elity kontra Janusze. To jest właśnie taki tekst, który analizuje tą sytuację, dlaczego wygrał PiS. On stara się prześwietlić całą tą grupę właśnie tych tak zwanych Januszy, tych, o których właśnie tych, którymi przez wiele lat faktycznie gardzono, którzy czuli się trochę odstawieni na margines, no różni tacy wykluczeni, troszkę mniej zaradni, ludzie bardziej tacy właśnie prości, fani ojca Rydzyka, różni katolicy. Oni faktycznie, jak się zastanowić, przez wiele lat byli traktowani jako taki gorszy sort, nie? No i faktycznie jest tak, że zawsze to wahadło musi się w drugą stronę potem wychylić i doświadczyliśmy troszkę jakby czegoś takiego jak taka mikrorewolucja, że teraz tamci chcą się czuć ważni, chcą, żeby... To okazuje się, że nie tylko względy ekonomiczne zadecydowały o tym, że PiS wygrał. Nie chodzi tylko o pieniądze, o 500+, ale też właśnie o takie... o to, żeby wyjść z tego cienia. To są ludzie, którzy bardzo nie lubią, jak się ich poucza, jak się ich traktuje właśnie jako takiego głupka trochę. No i mają teraz swój czas, swoją kulturę, swoje zwyczaje. Ich zwyczaje, no, czyli różne obrządki katolickie są teraz ważne. Ksiądz jest na każdej uroczystości. Mają też, oczywiście, jest też renesans medycyny ludowej. Wszystko to się jakoś składa na ten stan rzeczy. Ale w sumie wcześniej na z takiego Sylwestra to też byli zapraszani Maryla Rodowicz i Krzysztof Krawczyk zawsze. I teraz znowu też patrzyłem sobie na zdjęcia z Sylwka. Słuchajcie, Thomas Anders i Limal byli, no to widać gust muzyczny wspaniały tutaj. Thomas Anders, przypominam, wokalista Modern Talking. Sherry, Sherry Lady, da, da, da, da, da, da. Coś wspaniałego. I podostawali tam po pół bańki za odśpiewanie jednej piosenki. A Marylę to chyba na wózku inwalidzkim przywiozą nawet i za rok, i za 10 lat. Już taka zeschnięta, już taka na wózku, po raku krtani z tym, z aparacikiem takim będzie śpiewała. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. I chórki tam, o głupia, i nóżkami wywijają. Zobaczycie, że tak będzie. Ciekawe. Krzysztof Krawczyk też chyba był. No musiał być, ale nawet nie muszę patrzeć. Wiem, że był. Paru snadkiem w piękny rejs. Także mamy Koronę Królów. Oczywiście zwany też przez niektórych Świat według Piastów. Świat według Piastów, to dobre. W ogóle zapraszam na spoilera. Będzie spoiler w tą sobotę, na pewno. Zobaczymy, czy uda mi się utrzymać tą serię, czy tę serię. Właśnie nie ma potrzeby, nie ma mnie kto poprawić. I pewnie znowu powiedziałem w roku 2000 którymś tam, a powinno się mówić w roku 2018. Witam was serdecznie. Gdzie on w ogóle jest? Jak to tak bez niego? Dlaczego... Kto za to odpowiada? Ja uważam, że ktoś powinien coś z tym zrobić, że jego nie ma. Nie zapomnimy. Wie ktoś, gdzie on mieszka? Ja nie wiem. Także ja mu tego nie zapomnę. Także o czym ja mówiłem, bo się rozkojarzyłem? Można by się w ogóle zastanowić, ciekawi mnie, co wy myślicie o tych właśnie Januszach. Czy w ogóle jest sens w tej chwili znowu antagonizować? Nowy dżingiel. Skype ma nowego dżingla. Jak mówiłem wam, już Skype się zmienił zupełnie. Teraz jakieś różowe tło. Max, dlaczego masz różowe tło za sobą w tym nowym Skype'ie? Czy to Skype rozpoznał, że jesteś gejem ukrytym, czy o co chodzi? Halo?
1: Naprawdę? Słychać mnie?
0: Raz, słychać. Słychać.
1: Cześć.
0: Pięknie.
1: Ja mam różowe tło?
0: No nie dość, że niebieskie włosy to różowe tło, no to po prostu jeszcze mrugasz, wydaje... mrugasz oczkiem tak gejowsko. To gej!
1: Proszę pana, tutaj... Mi się wydaje, że masz ekran zepsuty, bo właśnie sobie zobaczyłem na profil i jest normalnie biały, więc nie wiem, co się dzieje z twoim ekranem.
0: Ja mam taki różyk, proszę ja ciebie.
1: No... Właśnie zadzwoniłem, żeby spytać się, Kai jest pod Szepson.
0: No ten, właśnie, tutaj. To właśnie nikt nie wie, gdzieś się zaszył w ciemności, no nie wiem.
1: A pod Szepson mówi, zrobię, zatęsknię za mną.
0: Może on jest mściwy i powiedział, ostatnio sam nadawałem bez Krawca, to niech on teraz wie, jak to jest być samemu.
1: Ja mu pokażę, panie. Tak to będzie.
0: Nie wiem, może coś tam, może, no, muszę, a deklarował się, że będzie, widzisz. Skłamał, nie dotrzymał słowa.
1: Wiesz co, Krawiec, po tobie to ja bym się tego spodziewał, ale po potrzebie...
0: Po mnie byś się spodziewał, że nie dotrzymam słowa i dam dupy, tak? Ale po potrzebie nie. Dziękuję.
1: Nie, takie. No, przepraszam bardzo.
0: Bardzo to miłe było, dziękuję.
1: Na opinię, nie no, na opinię się pracuje długo, ale oczywiście i tak czy siak jest poniedziałek i właśnie... Siedziałem sobie na kompie i mówię, a nie jest audycja teraz o 22 u mnie, bo to 21 w Polsce, tak? Ja mówię, a włączę sobie, a nie pójdę spać.
0: Taki będę. No słuchaj, no to cię podpytam coś, co ty myślisz na przykład o tych, o lemingach z Dobrego Domu na przykład kontra Januszach z Polski B na przykład?
1: jest to troszkę ogólne pytanie, ale jak chcą się nawalać, no to bierzemy popcorn i oglądamy, tak? Nie ma co się w to, że tak powiem, w dyskusję z nimi zadawać, ale z przyjemnością pooglądałbym sobie taką bitwę.
0: A ty raczej taki z dobrego domu, nie? Co wszystko dostał po rodzicach, chodzi na kolorowo ubrany w rurkach i słucha jakiejś hipsterskiej muzyki, gej taki, a mniej taki Janusz w kołnierzu z dzika, z wąholem takim i wędką, nie? Na plecach.
1: Wiesz co, no dziękuję za... Nie wiem, czy to był komplement, czy nie, ale...
0: Ja też właśnie nie wiem.
1: No właśnie, to tak niby, to takie, taki niby komplement, ale taka dogryzka, tak? Dobry ty w tym jesteś, panie, dobry. Tak, no, Krawiec, ty też taki dobry radrowiec, tylko szkoda, że śmierdzisz i masz długie włosy i się nie wyjesz i nie umiesz ubierać. Także, ale dziękuję ci za audycje wszystkie.
0: Co prawda, on mnie nie spotkał na żywo, więc nie wie, czy śmierdzę, ale akurat trafił, bo śmierdzę.
1: Ale wiesz, to są te godziny przesłuchanych audycji, w których sam to po prostu, ja to wszystko notowałem. To nie idzie w eter, to nie idzie na nic. To ja potem notuję i ja potem wiem, co mówię, panie.
0: Śmierdzę, więc jestem.
1: Śmierdzę, więc jestem. No nie wiem, czy jest. Myślę, że... Z szacunku dla moich rodziców powiem, że jestem.
0: Tam chyba mama cię woła w tle.
1: Nie, to skrzypiące krzesło, czyli nie jestem jednak z dobrego domu, bo skrzypiące krzesło to nie ma na oliwę.
0: Nie ma na olej. Przyznaj się, tam mama w tle cię woła coś tam. Z ogóreczkiem czy z pomidorkiem chcesz te kanapeczki, Maksiu? No, cicho, mam. Do radia dzwoni.
1: Przestań. No. Na pewno tak jest, na pewno tak jest. Zabrałem ją do Finlandii i powiedziałem, tutaj będzie ci lepiej, matka. Tak, no ale...
0: Ty coś mów, ty coś teraz mów, bo ja się skręcam.
1: Spoko. No właśnie, jest tak czasami też, że jak wracamy do naszych rodziców, czy chcemy, czy nie, to po prostu oni chcą być dla nas dobrzy, bo nie jesteśmy tam na co dzień, więc przechodzimy i nagle tutaj proszę bardzo, tutaj szklanka wody, tutaj herbatka, co byś tylko chciał i tak dalej, bo chcą nam pokazać właśnie jak im na nas zależy. Oczywiście to też prowadzi do takich niezręcznych sytuacji, w których to jest tak jak... No, czujesz się trochę jak gość bardziej niż jak w domu, no bo w domu jak jesteś, no to wszyscy są tacy rozluźnieni i jest taka luźna atmosfera, tak? Nikomu specjalnie jakoś tam nie zależy, żeby ci jakoś ugadać. Cześć, Skala Paweł. No i... Ale akurat jak się tak raz na jakiś czas, na ruski rok tak zwany przyjedzie, to rzeczywiście tak lubią nam dogadać. To jest bardzo miłe, dlatego warto właśnie wyjeżdżać i wracać, bo wtedy po prostu jesteśmy traktowani jako królowie.
0: O, Paweł Skała się pojawił. Jeśli Skała Paweł, to samo, co Paweł Skała. To fajnie by było, jak to on by był. On to już w ogóle teraz wygląda jak gej, słuchajcie. I to taki gej, jak z takiego z filmu, jak taki Francuzik jakiś, taki jakiś wąsik, te loczki w ogóle i tak. Jeszcze z jakimiś tam gejami działa, jakiś z feministkami słyszałem coś w ogóle.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że moje niebieskie włosy to przy tym po prostu narodowiec i kurwa. Była rzecz, panie.
0: Tak, twoje niebieskie włosy. Tak, twój wygląd to przy skale to jesteś z ONR-u.
1: No ale chciałem ogólnie tu też newsa dać, że nie mam niebieskich włosów tak już w realu. Grzesiek może przyznać. Przepraszam, adwokat. Ale to nie łączcie techników, to nie to samo.
0: Lemingi miały niebieskie włosy chyba, ty jesteś lemming.
1: Widzisz? Ja mogę na przykład być lemmingiem, narodowym lemmingiem.
0: Bo każdy lemming swe miejsce we wszechświecie zna i każdy lemming do przodu przeodważnie.
1: Dlaczego ten pan grafiki robi, a nie śpiewa w chórze?
0: A to jest piosenka mojego najgorszego wroga, Martina Lechowicza.
1: Czekaj, adwokat, Smurfy nie miały niebieskich włosów. One miały chyba... Czapki miały przecież białe i nie wiedziałeś, jakie mają tam włosy, chyba że po prostu jakieś robaki stamtąd wychodziły, bo cały czas były czapki, ale one miały niebieską skórę. tak? No, ja akurat nie mam włosów w kolorze skóry, ekry czy jakieś tam. One są troszkę ciemniejsze, ale już naturliś są. Bo stwierdziłem, wszyscy zaczęli kopiować po prostu tę fryzurę, ten kolor. A to jest najgorsze, jak wiesz, że masz fajną fryzurę i wiesz, że tylko na tobie dobrze wygląda, ale akurat każdy musi to kopiować i chce spróbować. No dobrze, spróbujcie sobie, ale zgódźcie sobie potem te włosy i pozwólcie królowi być królem. Tak nieskromnie oczywiście. Na sienie też miały niebieskie?
0: I tu cię zaskoczę, bo właśnie Smurfy w ogóle nie miały włosów. Było to pokazane w jednym, jedynym odcinku, gdzie Smurfowi czapka podskoczyła do góry i widać było czarno na białym, że Smurfy są łyse. Zresztą no, wystawałyby im. Tylko Smurfetka ma włosy oczywiście, no bo łysa Smurfetka, no to by tak było, wiesz, trochę takie...
1: Taka dziwne. Trochę z obozu jakiegoś dziwnego. Albo na przykład w wojsku. Przecież dziewczyny, nie wiem, golą teraz jeszcze te dziewczynki? Jak facetów golą, to kobiety też powinni. Równouprawnienie, panie.
0: No te narodówki
1: to nie
0: mają
1: może...
0: takie dziwne mają te włosy. Mają takie jakieś grzyweczki same, tam gdzieś wygolone, tu grzyweczka, coś takiego, no nie?
1: No ale, panie, nie może być tak, że facetom golą włosy, a kobietom nie. Tutaj.
0: Właśnie. Co ja tu jeszcze mam za newsy, które mógłbym szybko z tobą przelecieć, jak już jesteś. Na przykład ukazał się spis komedii wszechczasów. Znalazłem taki ranking. Polskie komedie wszechczasów. No i to jest, mamy tutaj Misia.
1: Nadaje się.
0: Dzień Świra. Znasz?
1: No tak. No już... Bardzo dużo rzeczy weszło po prostu do naszego poprzedniego języka z tego filmu, z tych filmów. Więc może tak naprawdę to tworzy ich nie tylko kultowość, ale też ponadczasowość, tak?
0: To prawda, na przykład jak teraz ukazało się już pierwsze kilka odcinków Korony Królów, o którym najprawdopodobniej będzie w sobotnim spoilerze, zapraszam, no to... No,
1: bardzo by było dobrze, bo akurat tak. Nie mam w Finlandii tych polskiej, no dostępu do polskiej telewizji, także tutaj chętnie sobie posłucham.
0: Nie masz, ale można na VOD obejrzeć pierwsze trzy odcinki, żeby obejrzeć czwarty już trzeba się zarejestrować, to już mi się nie chciało nawet swojego maila wpisywać, to chyba
1: trzeba mieć polskie IP, no to musiałbym się z VPN-em pobawić trochę.
0: Pobaw się. No i też są takie komentarze, że ta Korona Królów to jest miś na miarę naszych możliwości, czy coś takiego, taki właśnie miś. Czyli coś, co jest wielkie, takie obleśne trochę w sumie, nie brzydkie, ale wielkie i nasze i najlepsze, na jakie możemy sobie pozwolić, nikomu niepotrzebne, ale bardzo się cieszymy, że mamy takiego misia. I w sumie no, o to tu chodzi trochę. I taka trochę jest ta Korona Królów.
1: A, no to zobaczymy. Ale to tak sądzisz, czy już oglądałeś i chciałeś o tym powiedzieć, czy to jeszcze jest po prostu czytasz opinię?
0: Oglądałem.
1: A,
0: z trudem wytrzymałem, tak się zanudziłem, słuchaj, że po prostu strasznie się wymęczyłem, ale no i... To jest taka gra o... To nie tyle gra o tron, co gra o srom, ja bym powiedział. Gra o srom, ponieważ tam chodzi właśnie o wdzięki królewny w sumie i wiesz, i małżeństwo takie z rozsądku i...
1: Ale jak to? Jak to w takim katolickim, królewskim, idealnym państwie jest miejsce na srom? I na sromotna klęska jest wtedy.
0: No, sromotne... Sromotną klęskę to ja wieszczę temu filmowi, mimo że otwarcie całkiem niezłe, bo miliony Polaków, Kurski jak zwykle z tym swoim uśmieszkiem, który mu z gęby nie schodzi, oświadczył, że wielki sukces, miliony Polaków, 4 miliony chyba oglądały, no ale to nie jest dziwne, bo Polacy bardzo tęsknią za polskimi opowieściami o Polsce, no, właśnie takimi, prawda, które by miały tego polskiego ducha, ja też bardzo się nastawiałem na to, no i oprócz... No w ogóle klimatu tam żadnego nie ma, wiesz? Klimat to czułem tylko na czołówce z tym charakterystycznym zaśpiewem, takie a la słowiańska lafirynda, wiesz, ten taki... No to miało jak Wiedźmin trochę brzmieć, tak właśnie. Jak ta, z Parsivala, jak się nazywa ta wokalistka? Kurde, zapomniałem. Majka chyba. No, to ona też tak właśnie śpiewała. Takim głosem. No, to też miało tak brzmieć. No, i udało się. No, czołówka nawet fajna. Ta korona taka wyrenderowana. Na Amidze trochę. Etam by na pewno pochwalił. No, ale ogólnie to taka nuda. Żadnych walk, żadnych pościgów, żadnej akcji, żadnych zwrotów akcji. Nawet ci aktorzy tak cały czas gadają tak samo. Ten król Srul takim głosem gada tym samym cały czas, w taki sam sposób, jakby był chory, właśnie sraczki dostał i spędził 10 godzin na kibelku. I nieważne, nie wiem, czy wydaje
1: jak rozkazy, ja dostaję sraczki, czy... to ja akurat inaczej się zachowuję. Ja nie mówię tak, no proszę państwa, dzisiaj miałem sraczkę. Tylko myślę, że człowiek odwodniony w ogóle nic nie mówi albo po prostu jest bardzo nerwowy w tym momencie i nawet nie wie, które słowo powinien najpierw wypowiedzieć. Korzystając z tego, że mam głos, chciałem odpowiedzieć Vro 1 albo Vro 1 tutaj użytkownikowi, jak w Finlandii z ciapatymi. Nie jest najgorzej. W większych miastach jest troszkę więcej. No ale najważniejsze, że tutaj przejeżdżają też osoby się uczyć i studiować bardziej, tak? A nie jakoś tam cisnąć socjal, bo jest ciężko dostać ogólnie, tak? To trzeba mieć przepracowane albo być mega sprytnym. No. Także wracamy do Korony Królów.
0: No, może dalej do komedii, bo w sumie miałem wymienić te komedie. Sex Misja. No, to klasyka, nie? I wszyscy chyba lubią Sex Misję. Tak. Mało kto krytykuje Sex Misję, a tam jednym z bohaterów był Max.
1: No, wtedy jeszcze byłem w poprzednim wcieleniu, także...
0: Max. No, ale Max to był ten mniej ciekawy bohater, ten taki bardziej grzeczny.
1: Ja ci dam! Jaki? Ja? Co?
0: A nie, aha, to, tak, to a aha. Którego grał Sztur? Sztur to był Max czy Albercik?
1: No było przecież Bercik, coś tam. No przecież Max właśnie był taki, on był taki...
0: Na Maxa.
1: No, on był na Maxa, a ten Bercik to był Bercik, kobieta mi mije, czy coś w tym stylu, także to było to.
0: Aha.
1: No, panie, no, to niby taka komedia stulecia, a tu umykają takie rzeczy.
0: Proszę dzwonić po kolei. Tutaj już czekają w kolejce słuchacze, ale ja jak zwykle nie odbieram, nie robimy afterów. Wesele. No, przyznam, że bardzo, bardzo lubię Wojtka Smarzowskiego ogółem i całe te. I no, Wesele, najbardziej wódczany chyba z filmów Smarzowskiego, bo tam się woda leje strumieniami. I jest w sumie, jak w wielu filmach Smarzowskiego, przyczyną wielu problemów, więc...
1: No akurat nie widziałem tego Wesela, 2004 rok widzę, ale no tam, jeżeli jest... Proszę państwa, filmy, jeżeli chodzi o polskie filmy, moim zdaniem Filmweb bardzo nie docenia i cokolwiek jest... Większość filmów na Filmwebie jest poniżej szóstki, a Wesele ma na Filmwebie 7,5, także jeżeli jeszcze nie widzieliście i razem ze mną, no to powinniśmy w końcu zobaczyć. Bo rzeczywiście jest świetna obsada z tego, co widzę tutaj. A, to były czasy jeszcze, kiedy komedie były śmieszne w Polsce, wiecie, to ta era.
0: Tak, tak. I oczywiście świetna muzyka Tymona Tymańskiego, który, co ciekawe, dostał ostatnio propozycję, aby walczyć w klatce, w MMA, z jakimś komentatorem sportowym czy coś. No przypuszczam, że Tymon by rozpykał, bo on od lat trenuje judo, karate jiu-jitsu trenował i tai chi, co ciekawe, czyli tak ze skrajności w skrajność, bo karate to takie siłowe, nie? A tai chi to wiesz, takie kocie ruchy bardziej, zręczność i finezja i tak bardziej właśnie w tym kierunku, czyli no szkoda, że się nie zgodził niestety. Oferowano mu, jeśli dobrze pamiętam, 150 tysięcy, co nie jest małą kwotą, no ale on no to nie zdecydował się, bo powiedział, że już trochę jest za stary, że musiałby dużo trenować i poświęcić się. No bo Tymon, przypuszczam, że jest takim człowiekiem, że jak już coś robi, no to stara się to robić dobrze, tak? Więc wiesz, więc by chciał się dobrze przygotować. No, także tak to wygląda. Killer. No,
1: o,
0: killer.
1: Tak. No to jest klasyka już właśnie lat 90. i No Killerów dwóch już było po latach 90., ale tak czy siak to po prostu... No przez to Cezary Pazura stał się troszkę nieśmiertelny w polskiej kinematografii. To trzeba mu to przyznać.
0: Można powiedzieć, że to była jedna z pierwszych współczesnych komedii, które wytyczyły troszkę nowy, taki bardziej współczesny kierunek, nie? Więcej nawiązań do współczesnych różnych innych filmów, no bo to taki pastisz, troszeczkę tam pojawiają się różne takie nawiązania i taka inna filozofia trochę kręcenia komedii, nie? Jakby.
1: Mm, coś w tym jest. Takie polactwa tam specjalnie nie widać, na szczęście właśnie jest dobry humor i nawet jeżeli widzieliście to pewnie 15 razy już w telewizji, to jeżeli zobaczycie przez przypadek jak leci, to na pewno co najmniej 5 minut sobie jeszcze zobaczycie i przypomnicie.
0: Mamy też oczywiście improwizowany, kultowy rejs, który dla mnie, jako że to jest eksperyment, to bym go postawił obok na przykład Hydrozagadki, której mi tutaj zabrakło zdecydowanie w rankingu, która też, z tego co mówili autorzy, była trochę taką zabawą, eksperymentem. Sami nie wiedzieli, co do końca z tego wyjdzie. Chcieli po prostu zrobić parodię kina superbohaterskiego. W ogóle u nas nieruszony temat. No i dlatego się mówi, że to jeden z niewielu polskich superbohaterów, właśnie As.
1: Mm.
0: Znasz Hydrozagadkę?
1: Nie, właśnie nic mi to nie mówi, może jestem za młody.
0: O, kultowy film, polecam. Wszyscy, którzy nie widzieli, zobaczcie, to jest taki bardzo inny polski film. Kogel Mogel jest też tutaj, którego nie znam, szczerze mówiąc. A ty znasz może?
1: Tak, pomimo tego właśnie czasami leciał Kogel Mogel w telewizji TVP1 albo TVP2. No to jest taki film z lat 80. Nie do końca przemówił mi do mojego poczucia humoru, natomiast z tego co pamiętam, tam były jakieś karły czy coś w tym stylu i no, dziwne, no ale moi rodzice się śmiali, także najwidoczniej to był film dla innej grupy wiekowej.
0: No niektórzy, jak tutaj słuchacz radził, będą być może znudzeni trochę tym filmem, bo on faktycznie jest taki, ma trochę i dłużyzny różne, i takie dziwne sceny, które tam właśnie mało dynamiki mają. Tak, tak, no jak to eksperyment czasami właśnie jest taki trochę dziwny. No ale też wiele, wiele kultowych jakichś tekstów, zachowań, sam bohater. No oczywiście jeśli chodzi o superbohaterów, mamy też pana Kleksa. Sami swoi, no ja myślę, że sami swoi powinni się doczekać nowej wersji. I Kargul i Pawlak, to jeden powinien być na przykład za PiS-em, a drugi za PO i powinni mieć ten płot nie? Między sobą i sobie tam dogryzać cały czas.
1: O, to by było świetne. No jakieś zobrazowanie takiej polskiej reali przydałoby się. No to też zostanie potem na lata, tak? I osoby, które by to oglądały powiedzmy 50 lat czy 30 po dzisiejszym na przykład dniu, no to mieliby też jakiś obraz Polski, tak?
0: Właśnie. No Iwa Bank jeszcze jest, nie wiem, to taka komedia, to bardziej taki kryminalny film z jakimś takim komediowym sznytem troszeczkę, jak dla mnie, no ale niech im będzie. No i to koniec tego rankingu. No... Na pewno. Zabrakło tutaj, jak rozpętałem drugą wojnę światową.
1: O tak, no dokładnie. Właśnie to jest moim zdaniem pierwsze miejsce zawsze. Pomimo tego, że film jest stary, to może dlatego, że ja po prostu pasjonuję się historią i ta druga wojna światowa, pomimo tego, że niezbyt wesoła w reality, to została po prostu świetnie przekazana właśnie dla Polaków, tak? Czyli po prostu to był też taki efekt rozluźnienia po tych 20 latach po prostu takiego milczenia w artyzmie o tym horrorze II wojny światowej. Potem zaczęli artyści o tym mówić, tak? Zaczęły pojawiać się pierwsze publikacje, jakieś tam książeczki o tej II wojnie światowej. No i przy okazji, jak rozpętałem drugą wojnę światową, czyli taki też pastisz trochę tego, tak? Prześmiewczo opisana historia. Moim zdaniem piękna historia.
0: No i też zabawne, że jeden z najbardziej takich ciepłych i radosnych filmów i takich, co nieczęsto się u nas pojawia, z wątkami slapstickowymi, że właśnie ten Franek Dolas, to on tam się i potyka, i jakąś rurę ze ściany wyciąga, którą tam Niemiec trzyma z drugiej strony, gdzieś tam się wspina, spada. Mało takich wątków mamy w polskich filmach. No i to jest taki film po prostu bardzo odprężający, ciepły, radosny, a o wojnie, nie?
1: No właśnie, właśnie, to jest po prostu złączyć dwie kompletnie różne rzeczy, tak? Czyli horror wojny i po prostu wrzucić tam człowieka, który jest takim ślamazarą, takim troszkę przegrywem, i zrobić z niego bohatera, tak? Czyli tak naprawdę, jakby nie patrzeć, to śmierdzi to trochę amerykańskim kinem. Właśnie takim komediowym.
0: Czy ja wiem, czy Franek był przegrywem? On bardziej był pechowcem, wydaje mi się.
1: No, może tak, może tak. Może nie był przegrywem, rzeczywiście, to ci przyznam.
0: On mało, że ciągle wpadał w kłopoty, to powodował je też, czyli był takim i pechowcem, i takim taką iskrą zapalną trochę, nie? Która właśnie...
1: O Jezus, właśnie z czata zobaczyłem piękny obrazek, który w życiu pytaj, wiesz. Jest porównanie Aliena i... Czyli oczywiście ta taka morda, z której wychodzi jakiś jeszcze taki mały stworek, czy język z zębami. I obok jest Italian, czyli ta sama morda, tylko jeszcze z tymi palcami, z tym gestem ręki, którzy Włosi pokazują zawsze, jeżeli chcą coś zaakcentować. Po prostu pięknie, pięknie.
0: No fajny, fajny obrazeczek. No dobra, dziękuję ci bardzo za telefonik, fajnie się gadało. Jako że nie odbieram raczej wielu osób naraz, to podziękuję ci i tutaj następnych wpuszczę.
1: Dziękuję, do usłyszenia, hej.
0: Trzymaj się, cześć, cześć. I próbuję tutaj... O, i co ciekawe... Skała, który się właśnie dodzwonił, nie ma różowego gejowskiego tła, tylko niebieskie przechodzące w różyk taki. Co to może oznaczać?
2: A gdzie mam takie tło?
0: Tutaj u mnie na ekranie.
2: Aha, nie wiem. Znaczy, ja nie wiem, skąd ci się wzięło z tym, w cudzysłowie, pedalstwem czy coś takiego. Znaczy, nie, wiesz, wprawdzie ustawiłem sobie serduszko na awatarze, jak szedłem na czat, więc to akurat zabawne, bo ustawiłem zanim zacząłeś to mówić. Nie, ale ja sobie ustawiłem dlatego, że po prostu akurat nie miałem żadnego innego obrazka w pobranych. Tam to serduszko było w jakimś innym celu, ale nieważne, tłumaczę się. Wiesz co, chciałbym ci pochwalić za twoją politykę co do nieodbierania większej ilości osób niż jedna naraz, bo wtedy faktycznie robi się straszny chaos i nie da się niczego posłuchać. Powiem więcej, bardzo mi brakuje jakichś twoich audycji, w których w ogóle nie odbierasz słuchaczy, tylko cały czas sobie tam gadasz, bo no brakuje tego tak. Jako słuchacz, który regularnie, bardzo regularnie słucha właściwie wszystkich audycji, które ty tam prowadzisz w nocnym radiu, pomimo że nie jestem jakoś to aktywny specjalnie, to pamiętam, jak kiedyś, to było fajne.
0: No
2: jeżeli można oczywiście gdzieś tam ci zgłosić jakąś uwagę drobną, bo drobną oczywiście. No, jest dzisiaj jakiś taki ogólny temat, czy po prostu rozmawiamy o pierdołach różnych?
0: I o pierdołach, i też nawijam różne tematy, które możesz skomentować tutaj ze mną. Na przykład taki też jest temat, że zmienia się czytelnictwo trochę jakby w Polsce, ponieważ jest teraz kolejny ranking, przeglądam sobie, 10 najlepszych książek roku 2017, poprawnie powiedziałem, i okazuje się, że są to głównie książki tworzone przez ludzi, dla których pisarstwo jest dodatkowym zajęciem, już nie pisarze tacy zawodowi, tylko bardziej ludzie, którzy piszą przy okazji, więc możliwe, że to taka kolejna cicha rewolucja, która, jakieś takie przeobrażenie zawodu pisarza troszkę. No, jak wiadomo, z pisarstwa ciężko w Polsce wyżyć zawsze było i nawet sobie pisarze żartują, że jedynym, który żyje z pisarstwa w Polsce jest Andrzej Sapkowski. No właśnie, i jak ty się ogólnie zapatrujesz? Może też się szykujesz do napisania jakiejś książki?
2: To zabawne, wiesz, bo akurat po pierwsze, no w dużej mierze utrzymuję się z pisania.
0: No właśnie.
2: Ale jako copywriter, bo komercyjnie już stricte takie komercyjne pisanie. Napisałem też e-booka, de facto no jest to jakaś książka, wprawdzie e-book też stricte pod kątem komercyjnym, ale bądź co bądź jest to e-book, który się sprzedaje i słuchaj, w pierwszym miesiącu sprzedaży ten e-book zarobił na siebie no, prawie 20 tysięcy złotych. Więc spisanie się da utrzymać.
0: Ty napisałeś takiego?
2: Tak, ja napisałem takiego e-booka. Przy czym ja mam oczywiście prowizję od sprzedaży, bo to pewna duża marka, która się zajmuje czymś tam sobie to wydaje i ona po tym idzie i to idzie. Ja jako ghostwriter, w sensie ja mam prawa autorskie są moje. Ja jakby pobieram prowizję z każdej sprzedanej książki. Nie? No, za pierwszy miesiąc już się sprzedała 20 tysięcy złotych.
0: No gratulation, man! No to wielki sukces. No to w końcu, jak to miło posłuchać w końcu kogoś, kto nie narzeka, nie mówi, że gówno, dupa, siki, wszystko, chuj, dupa, kamieni, kupa, bida, po staremu, stara bida, tylko dzwoni i mówi, napisałem, sukces, yeah!
2: No, już myślę, że w lutym będę kolejną książkę wydawał i wyrzucał kolejną do sprzedaży, w sensie internetowo oczywiście, nie? Ale fajnie, nie, jak najbardziej da się utrzymać z pisania i zależy oczywiście pod jakim kątem, tak? Bo chciałbym też kiedyś zacząć pisać coś fajnego. No, to jest jednak bądź jakaś haltura robiona pod kasę. Chciałbym kiedyś napisać coś, co byłoby po prostu fajną książką. Moja dziewczyna też ma takie marzenie i też jakoś zajmuje się pisaniem. De facto ona się dużo więcej zajmuje takim pisaniem, wiesz, dla siebie i tworzy fajne historie swoją drogą. Na razie do szuflady, ale naprawdę są fajne, bo je czytam i ja jestem dosyć krytyczny również wobec bliskich osób, więc to
0: a o
2: też
0: czym to w ogóle? A o czym? Jakiś tytuł podaj i o czym i w ogóle?
2: A o czym ja napisałem coś?
0: No, o czym ten e-book, który się ładnie sprzedał i tytuł, to sobie może ten poszukamy.
2: Wiesz co, nie chcę do końca powiedzieć jaki tytuł, bo to jest po prostu dla kogoś, kto jest podany pod czyimś innym imieniem i nazwiskiem. Wiesz, nie chciałbym komuś zepsuć gdzieś tam, wiesz... tego, że ktoś się ujawni, że jego książka jest napisana przez kogoś innego, nie? No to jeszcze nie podpisaliśmy formalnie umowy, która ustala już takie rzeczy, takie tylko taką wstępną, ale no myślę, że w tej umowie na pewno będzie zawarte to, że nie mogę takich informacji podawać, więc to niestety nie mogę podać. Mogę tylko powiedzieć, że ona jest a propos zdrowego żywienia, bo idąc na kanwie tego, że to jest zwyczajnie modne teraz, to się bardzo dobrze sprzedaje, a ja kiedyś pracowałem dla konkurencyjnej firmy, która jest też dużą marką jakąś tam dietetyczno-żywieniową, która po prostu sprzedawała, to miałem dostęp do statystyk sprzedaży, zobaczyłem, że to się sprzeda jak cholera i pomyślałem, że może coś z tym zrobić, żeby sam też zacząć na tym zarabiać. A że mnie wyrzucili z pracy bez żadnego powodu i po chamsku i w ogóle tak, że się wkurzyłem, to stwierdziłem, że nie mam żadnych wyrzutów sumienia i się za to zabieram.
0: No, czyli możemy się domyślić, słuchajcie, że Skała wziął książkę Jerzego Zięby i tam trochę innymi słowami napisał to wszystko, co tam jest. O zdrowym żywieniu.
2: Nie. Ja raczej mam pod kątem żywienia i takie rzeczy bliższe poglądy na przykład takie potrzebie, więc ja tę książkę bądź opierałem o badania naukowe, pomimo, że sam nie jestem dietetykiem, to zrobiłem dosyć dobry research, uważam, i dosyć dużo pracy poświęciłem na tym, żeby to była rzetelna z naukowego punktu widzenia książka. Oczywiście jest to no, taka pop dietetyka, tak? Nie jest to jakaś taka bardzo poważna dietetyka, ale też nie jest sprzedawana jako bardzo poważna dietetyka, więc uważam, że w swojej kategorii jest to jak najbardziej z etycznego punktu widzenia okej, a uważam, że ten aspekt też jest bardzo ważny, nawet gdzieś tam w sprzedaży czy w marketingu nastawionym stricte na zarabianie pieniędzy, czy w copywritingu.
0: Kurde, no ja też się biorę za pisanie o dietetyce, to podłapię pomysł. Nazwę swoją książkę Jedz co chcesz i tam będzie, przekonam wszystkich, że cola i chipsy wcale nie są takie złe. Obiegowa opinia, jakoby jedzenie chipsów i coli było niezdrowe. No cóż, okazuje się, że to nieprawda, kochani, nieprawda.
2: I tam... Słuchaj, wiesz co, są tacy, nie? Są tacy, którzy, bo ja robiłem bardzo dużo research na ten temat, są tacy ludzie, którzy tworząc jakiś nowy nurt w zakresie tego, co się będzie sprzedawało za jakiś czas, mówią, wszyscy dietetycy dotąd was okłamywali, od teraz ja wam mówię prawdę, wymyślają po prostu sobie cokolwiek, dobierają do tego badania na zasadzie, wiesz, w Google Scholar, czyli takie narzędzie googlowskie do szukania różnych wyników badań, szukają jakieś bardzo selektywnie wybrane badania, jakieś, nie wiem, jedno z lat 70., drugie z 80., a drugie jakieś z 2000 roku, zbiorą to do siebie na podstawie tych losowo dobranych badań, które nie ma tam żadnej metodologii, wiesz, określonej i nie często te badania już są nieaktualne, zaczynają tworzyć jakąś swoją własną teorię na temat żywienia i właśnie na przykład powiedzą, że słuchajcie, jedzenie pizzy 7 razy w tygodniu wcale nie szkodzi, a jak opijecie kolą, to w ogóle będzie zdrowe. Nie dajcie się okłamać lobby antypizzowo-kolowemu, bo oni chcą was zniszczyć i zapaskudzić i tak dalej. Nie? To jest, zwykle wydaje mi się, że większość tych takich znachorów różnych działa właśnie tutaj, też na tej zasadzie, że podchwycą gdzieś jakieś tam badania, gdzieś skądś bardzo mało rzetelne i na tym później budują swoją marka, a jednocześnie w jakiś sposób są uwiarygodnieni, no bo jakieś badania

0: A tam potem dodać, że no, ale co ma najwięcej cukru w sobie? No, znany napój, nie powiemy jaki, czerwony.
1: Wiesz co, myślę, że to nie jest tak, że po prostu jak masz, jak nie masz marki, to ci się to uda, ale jak masz na przykład markę, że no nie wiem, 200-300 tysięcy fanów na Facebooku, czy nawet 100 tysięcy fanów na Facebooku, to wydaje mi się, że gdybyś w odpowiedni sposób się dogadał z Coca-Colą, to jest bardzo możliwe, że wiesz, że rzuciliby ci jakąś kasę, żeby coś podziałać.
0: Coca-Cola to jest to. A tak jeszcze się podpytam, to nieprawdziwe są te plotki, które słyszałem, że się kręcisz tam gdzieś przy feministkach, coś?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o mnie i środowisko feministyczne, to ostatnio nawet popełniłem na takim portalu jak Iggy Mag artykuł pod tytułem Dlaczego nie jestem feministą? A. Podrzucę na czacie w międzyczasie. No nawet 7,5 tysiąca wyświetleń, 40 komentarzy, więc nawet nieźle.
0: Czyli bardziej macho jesteś.
1: Tytuł jest Feministki jak nacjonaliści, czyli dlaczego nie jestem feministą. Ja uznaję wiele racji środowisk feministycznych i one często mądrze mówią. Jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żeby mężczyźni i kobiety w równym stopniu partycypowali w życiu publicznym, żeby mieli równe prawa. Oczywiście no, ciężko, żeby nie wiem, mąż miał, czy żeby mąż, ojciec miał urlop macierzyński, taki sam jak kobieta, tak? No bo to wyniki są różnice biologiczne. Ale na pewno nie jestem zwolennikiem feminizmu w takim ujęciu stricte lewicowym, bo się z tym zwyczajnie nie zgadzam. Pod wieloma względami jestem, jak na standardy europejskie, konserwatywny. Nie jak na standardy polskie. Jak na standardy polskie jestem bardzo liberalny. Jak na standardy europejskie jestem umiarkowanym konserwatystą, więc oczywiście, nie wiem. Nie wiem, no, społecznie patrząc na takie środowiska, takie elementy jak nie wiem, małżeństwa osób homoseksualnych, że powinny być legalne, to jest sprawa oczywista, to nie trzeba dyskutować, to każdy wie, że tak powinno być. Ale tylko, że to jest również postulat umiarkowanie konserwatywne, załóżmy, gdzieś na zachodzie. David Cameron to bardzo fajnie argumentował, że jest zwolennikiem tego typu małżeństw, nie pomimo bycia konserwatyzmu, ale właśnie dlatego, że jest konserwatystą i uważa, że takie osoby poprzez instytucję małżeństwa można wciągać w społeczeństwo, sprawiać, że one na przykład będą mniej rozwiązłe, bo są badania dotyczące tego, że środowiska homoseksualne faktycznie są bardziej rozwiązłe, ale instytucja małżeństwa może to zmienić i jest to jakiś tam pomysł, więc będąc zwolennikiem większej wstrzemięźliwości i tego, żeby ludzie mniej byli tam tacy, taka degrengolada moralna, jak to lubią, nie wiem, różne konserwatywne środowiska używać takich sformułowań, no to właśnie sposobem na to są małżeństwa homoseksualistów, czy one pomagają budować te wspólnoty, czy lokalne wspólnoty i tak dalej. I podobnie jest ze środowiskami feministycznymi, w tym sensie, że gdzieś tam zgadzam się z pewnymi postulatami, ale uważam, że te środowiska też mają dużo rzeczy niefajnych. Ja się nie udzielam w żadnych środowiskach, czy feministycznych, czy LGBT, czy nie wiadomo w czym takim. Nigdy jakby ani nie jestem kobietą, ani nie jestem homoseksualistą, więc mnie to jakoś specjalnie nie pociąga, czy nie rajcuje. Moim konikiem i czymś, czym się zajmuję faktycznie jest walka na rzecz Federacji Europejskiej, czyli jednego państwa europejskiego, które by się liczyło na arenie międzynarodowej i to jest moje wielkie życiowe marzenie i to jest taki mój cel numer jeden w życiu, taka big idea, która gdzieś tam w moim życiu mną kieruje. Szczególnie jak widzę, jakim no niefajnym państwem są na przykład Stany Zjednoczone, które bardzo dużo interesów w Europie sobie robią i propaganda amerykańska, jaka jest mocna w Europie. A moim zdaniem ten kraj jest strasznie do dupy. Kultura amerykańska mi się bardzo nie podoba. Podejście do człowieka w Stanach mi się strasznie nie podoba. Jestem dumny z bycia Europejczykiem i chciałbym, żeby ten europejski model był jednak bardziej popularny na świecie i to on jak najbardziej dominował, nie ten amerykański, który no bardzo mi się nie podoba, również na podstawie tego, że pracuję dla amerykańskiej firmy i to widzę na co dzień. Chodzi mi nie o podejście do pracy, bo ono jest bardzo fajne, ale takie różne aspekty, które

0: za gdzieś tam.
1: Jakie właśnie?
0: Tego, co sobie zasłyszę.
1: Jakie to są na przykład?
0: Wiesz co, no,
1: jak stoją w kontrze do tych europejskich wartości? Mógłbyś czy mógłby pan, panie profesorze, rozwinąć tę myśl?
0: Wiesz co? Pamiętam jak, wiesz co, jeszcze odniosę się do czata, bo ktoś napisał, związki gejowskie budują społeczeństwo. Związki homoseksualne. Nie jest tak, że one są potrzebne, żeby zbudować społeczeństwo, tylko możliwość uczestniczenia w społeczeństwie poprzez instytucję małżeństwa jest większa dla osób homoseksualnych, kiedy mają po prostu możliwość wejścia do tego społeczeństwa i stać się normalną częścią społeczeństwa. Kiedy wskazujemy na jakieś niepożądane społecznie zachowania osób homoseksualnych, czyli nadmierna rozwiązłość, problemy z narkotykami, różne takie rzeczy, to są aspekty, które występują u osób homoseksualnych, to są badania i tak jest, to wszystko jest gdzieś tam bardzo mocno ponad normę. Ale też praktyka wskazuje na to, że kiedy te osoby mają możliwość stworzenia rodziny wspartą instytucją małżeństwa, to te zachowania, które są gdzieś tam niepożądane społecznie, w takim powszechnym odbiorze, one są niepożądane, bądź co bądź, jakby tego nie oceniać indywidualnie, no to one spadają wtedy, kiedy są małżeństwa homoseksualne, czyli właśnie to jest konserwatywny argument za tym, żeby te małżeństwa były, to znaczy społeczeństwo summa summarum, ostatecznym rozrachunku jest bardziej konserwatywne, kiedy są małżeństwa homoseksualne, niż jakich nie ma. Mówię oczywiście o społeczeństwach, które już istnieją i jakie można przeobrazić w sposób A lub w sposób B. Natomiast odnosząc się do Stanów, żeby nie czytać czata i się nie rozpraszać, bo wtedy nic nie powiem. Wiesz co, kwestia służby zdrowia na przykład. Kiedyś byłem bardzo mocnym zwolennikiem całkowitego sprywatyzowania służby zdrowia i tego, żeby to wszystko było jak najbardziej prywatne i tak dalej, ale zmieniłem swoje poglądy na przestrzeni czasu już wcześniej, ale zobaczyłem też, jak to wygląda z punktu widzenia osób, które przyjechały ze Stanów. I to pokazuje tyle, że jeżeli w Europie idą pieniądze z podatków na służbę zdrowia, no to owszem, gdzieś tam po drodze ucierpi na tym to, że musi iść trochę na urzędników pieniędzy, oczywiście to są spore kwoty, jasne, szkoda, że musi iść na tych wszystkich urzędników, na te wszystkie NFZ-y i tak dalej. I czasami też ta organizacja służby zdrowia państwowa nie jest idealna, ale wierzcie mi, że w porównaniu nawet w Polsce, z punktu widzenia przeciętnego obywatela, jakby tak uśrednić obywateli Stanów i Polski, to w Polsce jest nieporównywalnie lepsza służba zdrowia niż w Stanach Zjednoczonych, w biednej Polsce. To znaczy, że w Stanach Zjednoczonych, które są dużo bogatsze, mogłaby być ona nieporównywalnie lepsza, gdyby była zorganizowana bardziej na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, czy stricte, żeby to była publiczna służba zdrowia. To jest po prostu horrorem. I to jest horrorem przez to, że argumenty przeciwników państwa są oczywiście takie, że te pieniądze idą do urzędników, ale w systemie prywatnym również mamy tych urzędników, to są pracownicy wszystkich korporacji, które gdzieś tam na tym zarabiają. Ja nie jestem jakimś strasznym przeciwnikiem korporacji i one mi też jakoś tam, czy tych, ogólnie tych firm, które na tym zarabiają, czy ludzi, którzy zarabiają, jasne, tylko tam jest de facto zorganizowany cały system na to, żeby z tej służby zdrowia drenować te pieniądze w prywatne ręce biznesmenów, a biznesmeni są skuteczniejsi w drenowaniu pieniędzy niż urzędy skarbowe de facto, więc przez to, między innymi przez to, moim zdaniem, ta służba zdrowia tam jest taka droga. Aczkolwiek ja też nie znam świetnie jakiejś sytuacji w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, nie jestem w tej kwestii ekspertem, ale mówię gdzieś tam, co widzę. Znam osoby bardziej kompetentne od siebie, które mogłyby dużo ciekawiej i lepiej tam opowiedzieć, więc nie chciałbym jakoś wypowiadać się z roli jakiegokolwiek autorytetu, bo w żadnym stopniu nim nie jestem, tylko mówię, dzielę się swoimi odczuciami, swoimi obserwacjami w tym momencie.
1: Powrócę na moment jeszcze do tematu związków homoseksualnych, tak bardziej na serio. No, jak wiecie, słuchacze, jestem zupełnie niekonserwatywny, ale też staram się nie dąć w jedną tubę tylko i tak zadam takie kontrowersyjne pytanie z grubej rury trochę. No bo tak, pierwsza sprawa, wiemy, że seksualne popędy są w nas bardzo silne i bardzo nas kierunkują, tak?
0: Mhm.
1: To jest rzecz pewna. Obawiam się trochę, że wśród homoseksualistów może być bardzo wielu takich, którzy się ocierają, którzy mają skłonności do pederastii, czyli do lubienia młodych chłopców.
0: Mówisz o pedofilii.
1: No jest to coś jednak tak innego niż pedofilia, pederastia. No to jest
0: tylko... taka jednostka chorobowa jak pederastia, nie słyszałem o tym.
1: Pederastia to lubisz po prostu młodych chłopców, niekoniecznie takich dziecięcych, ale powiedzmy jakiś tam nastolatek czy coś. Z tego można się pójść jeszcze dalej i pedofilem się stać, który lubi bardzo małych
0: chłopców. Aha, dobra, rozumiem. Chodzi okej, dobra, rozumiem. Chodzi o chyba... Tak, podchodząc zupełnie do tego, to będzie chodziło pewnie jakąś efebofilię czy coś takiego, tylko to się odnosi do chłopców. Dobra, okej, dobra, już rozumiem.
1: No i zastanawiam się, bo nawet są od czasu do czasu takie skandale wybuchają. Ostatnio okazało się, że niemiecki rząd oddawał dzieci na wychowanie jakimś parom gejowskim i się zastanawiam, czy takie dzieci adoptowane przez pary gejów nie są właśnie bardziej narażone na jakieś takie zachowania pedofilskie, pederastyczne, że tak powiem, bo może być tak, że faktycznie homoseksualizm jest w jakimś tam sensie skrzywieniem. Można to uznać za odejście od pewnej normy, od czegoś, co jest bardziej poukładane, na coś, co jest bardziej właśnie niepoukładane, jest jakimś zachwianiem preferencji seksualnych i że takie osoby mają faktycznie większą skłonność do tego, żeby tego młodego chłopca potem zmolestować. Nie, jak ty byś to widział?
0: Wiesz, to super, że podałeś te przykłady, bo ja sobie również zdaję sprawę z tego, co ty mówisz i wiesz, ja nie jestem na pewno osobą, która ma do tego takie podejście jak... chciałyby, nie wiem, ruchy LGBT, żeby wszyscy mieli. To znaczy, ja dostrzegam to, o czym ty mówisz i tak, tylko zastanówmy się nad jedną rzeczą. Czy w Polsce obecnie są pary homoseksualne wychowujące dzieci? No jest ich od cholery, jest bardzo dużo takich par. I znam takie pary, które mają po prostu swoje dzieci, na przykład z byłych małżeństw, odeszły. Matki zwykle dostają opiekę nad dziećmi, więc jest masa lesbijskich związków, w których są dzieci, dwójka, trójka dzieci i proszę bardzo, istnieją. Takie osoby są w społeczeństwie i nie twierdzę, że to zawsze wygląda dobrze, bo mam taki przypadek w rodzinie, gdzie to wyglądało bardzo niefajnie i tylko to z drugiej strony wynikało to bardziej z tego, że te lesbijki po prostu nie były specjalnie fajnymi ludźmi. No, znaczy to jest argument przeciwko lesbijkom jako takim, tylko nie, to jest argument przeciwko niefajnym ludziom. No. I tyle. Ale tak, rozumiem, że co do pederastii, której mówisz, no to nie wiem, czy to jest naukowe pojęcie, ale wiem natomiast, że ma pejoratywny wydźwięk w języku polskim, więc no ale dobra, no nieważne, to jest...
1: Nie, no, u nas się mówi pederaści na homoseksualistów, co jest właśnie nieprawidłowe, bo to jest... bo to nie o to tu chodzi, ale no muszę sobie po prostu poszukać chyba, czy jest jakaś korelacja między, wiesz, tą pederastią a homoseksualizmem. Może źle to powiedziałem, nie korelacja, tylko że po prostu, że jest większa skłonność do pederastii wśród homoseksualistów, bo jeśli tak, jeśli faktycznie jest większa skłonność, to logiczne jest też, że jest większe ryzyko wśród adoptowanych dzieci u par homoseksualnych, że coś tam będzie nie tak po prostu.
0: Jasne, tylko wiesz, zastanówmy się, czy co jest lepsze. Czy lepiej, żeby dziecko było, przepraszam, czy dziecko, żeby było adoptowane, czy żeby wychowywało się na przykład w domu dziecka? Nie? No bo jeżeli mamy taki wybór, powiedzmy dzieckiem wychowującym się w rodzinie homoseksualnej, czy opartej o dwóch po prostu homoseksualistów, a w domu dziecka, no to ja zdecydowanie dla, nie wiem, dla mojego dziecka, czy dla każdego dziecka, no życzyłbym, żeby to jednak były dwie osoby homoseksualne, nawet gdyby to miało determinować to, że to dziecko w przyszłości stanie się osobą homoseksualną, no bo wydaje mi się i z tego, co wiem i z informacji, jakie posiadam, wynika, że że jednak osoby, które się wychowały w domach dziecka, no często mają dużo, dużo, dużo gorzej, jeżeli taka jest alternatywa. Jeżeli natomiast mamy wybór między adopcją przez parę heteroseksualną czy homoseksualną, ja mimo wszystko preferowałbym parę heteroseksualną. Uważam, że taka para powinna mieć absolutne pierwszeństwo, ponieważ wtedy takie dziecko ma te standardowe role społeczne, które gdzieś tam uważam, że lepiej wpływają na rozwój dziecka i z informacji, które posiadam gdzieś tam z drugiej ręki, czyli od znajomych psychologów i to o różnych poglądach, tak, wynikałoby, że faktycznie lepsze jest, kiedy dziecko ma ojca i matkę. Tylko mówię, są sytuacje, w których jak najbardziej czemu nie. No, jeżeli ma się wychować w domu dziecka, no to lepiej, żeby wychowywała para kochających mężczyzn się czy kobiet. No, to nie jest jakieś coś strasznego. No, jeżeli ma się, nawet jak się ma jedną matkę, no jak się ma dwie, no to też nie jest nic przerażającego. Lepiej mieć dwie matki niż zero matek, no uważam. Albo dwóch ojców niż zero ojców i matek. No. W domach... Jest to gdzieś tam redukcja cierpienia po prostu dla mnie. Nie jest to optymalne rozwiązanie, ale jest tylko cierpienie mniej wtedy. To
1: właśnie,
0: tylko o to mi chodzi.
1: No, ludzie są niedoskonali zawsze w przeróżnych grupach społecznych. Jesteśmy tylko ludźmi, wiele jest patologii, a chodzi właśnie o ograniczanie szkód, o zmniejszenie szkód i mogłoby się okazać, że nawet mimo tego, że okazało się, że jednak faktycznie są skłonności do zmolestowania tych małych chłopców częściej wśród tych homoseksualistów niż wśród hetero, czy się to częściej zdarza, prawdopodobnie tak może być. Myślę sobie, to nawet jest mniej szkód w tym przypadku, bo w domach dziecka jest bardzo dużo podobnych sytuacji, tylko że dzieci molestują inne dzieci, na przykład starsze, młodsze, bo w domach dziecka wydaje mi się robi się coś na kształt takiej subkultury więziennej trochę, no bo to jest takie więzienie trochę i w takich środowiskach, wiesz, budzą się takie zwierzęce instynkty, żeby pokazać komuś swoją dominację i zapiąć w pupę kogoś, nie? Że ja tu jestem szefem. No i podobnie jak w więzieniach to wygląda, mogłoby się okazać, że dużo gorzej jest, wypadają te statystyki molestowania w tych domach dziecka niż nawet u tych par gejowskich, nie?
0: Dokładnie. Wiesz co, na czacie padają, kurczę, no typowe nieuczciwe argumenty w rozmowie, które padają od typowych takich no idiotycznych alt-rightów, no bo są idiotyczne argumenty. Dlaczego nie dać przywilejom małżeństwu owczarka i kochającego człowieka? No kurwa, bo owczarek nie jest człowiekiem, nie jest przez prawo uważany za podmiot w takim sensie jak człowiek i tyle, no.
1: Jeżeli nie ma tu jakiejś świadomej zgody, też, nie ma tu miłości. Tak, to są idiotyczne i prymitywne argumenty, aż dziwię się, że adwokat, który jest inteligentnym gościem, tu się uzewnętrznia cały czas jak jakiś właśnie Janusz spod budki z piwem, ale może ma gorszy dzień albo coś, albo może nie wiem.
0: No może, też kojarzę adwokata jako osobę, która jest jednak na wyższym poziomie intelektualnym niż tego typu argumenty, bo nie chodzi mi o to, ja rozumiem, nie trzeba mieć takiej opinii jak ja na ten temat, bo ale tego typu argumenty są słabe. No, gdyby ktoś użył argumentów za moją tezą, które byłyby równie słabe, też bym powiedział, że są słabe i przyznał to drugiej stronie, że faktycznie macie rację, te argumenty są do dupy, ale no sorry, w tym wypadku ten argument jest słaby. Tak samo jak to powiedzieć, że nie wiem, że rodzina alkoholików to jest praktycznie to samo, co rodzina gejów. No przepraszam, ale jednak zachowania związane z alkoholizmem są pewne i określone, zachowania związane z homoseksualizmem są też pewne i określone, to są zupełnie inne zachowania i alkoholizm jednoznacznie jest po prostu gdzieś tam groźny dla otoczenia i bardzo nieprzyjemny, wiążący się z wieloma różnymi kwestiami. Nie wiem, czy miałeś okazję kiedyś mieszkać z alkoholikiem, przebywać z alkoholikiem, wychowywać się z alkoholikiem, a jednocześnie mając do czynienia z gejem. Porównaj sobie jedno i drugie. Jeżeli zrozumiesz różnicę, to zadaj to pytanie jeszcze raz i zastanów się, czy one w jakikolwiek sposób, nie wiem, nie mówię, że było mądre, ale chociaż nie było tak bezdennie głupie, jak jest w tym momencie. A może odejdźmy już od tego homoseksualizmu, bo nie wiem, no to też nie jest jakiś super chyba ważny dla nas wszystkich tutaj temat, albo na którym chcielibyśmy rozmawiać do rana. Ja wiem, że on jest emocjonujący, ale myślę, że są może jakieś też bardziej emocjonujące tematy.
1: Jasne. No, ja tylko jeszcze szybko dodam, że taką prostą oczywistość, że większość ludzi kojarzy sobie, tak imaginuje te homoseksualne, na przykład seks homoseksualny z filmów porno, tak? To nie jest tak, że pedzie się tylko tak zapinają w dupę i ryczą i w ogóle i napinają tam, tylko to pewnie trochę inaczej wygląda. No, słyszałem tam od znajomych, który tam obracał się w środowiskach gejowskich, że u nich to inaczej trochę wszystko wygląda, więc no tak myślę, że ludzie sobie dorabiają trochę. Ale dobra, faktycznie przejdźmy na inny temacik. Znalazłem w sieci przerażające statystyki. Proszę pana, w zeszłym roku lekarze zabili w szpitalach ponad 6300 ludzi na narządy, czyli prawie 20 osób dziennie. Źródło...
0: Na całym świecie, w Polsce, w Chinach?
1: W Polsce. Źródło Monitor Polski. Znasz taką stronę?
0: To było podłe z twojej strony. W sensie, nie tylko znam tą stronę, znam również bardzo dobrze Marka Podleckiego. Pozdrawiam przy okazji mojego wujka Marka Podleckiego. To jest moja bliska rodzina. Dosłownie, on jest moim wujkiem, jest kuzynem mojej mamy, Marek Podlecki.
1: Zdrów wujka. Powiedz, bo wszystkich nurtuje to pytanie. Co się stało temu wujku w głowie?
0: Ja może wyjaśnię najpierw zależności rodzinne, żebyśmy tak wszyscy się orientowali. To jest bardzo bliska zależność rodzinna, ponieważ mój dziadek ma siostrę, ta siostra ma syna, ten syn to Marek Podlecki. No, to mamy to już wyjaśnione. Jeżeli chodzi o Marka, no to wiesz co, no ja pamiętam stare dobre czasy, kiedy on jeszcze mieszkał w Stanach Zjednoczonych i on tropił Żydów wszędzie i w końcu ze Stanów się musiał wynieść, ponieważ miał już tyle przegranych procesów z tymi Żydami, żeby się nie wypłacił do końca życia. Przy okazji jeszcze zaczął tropić jakąś mafię. Ta mafia faktycznie była mafią i się trochę wkurwiła na niego. Więc też musiał, no, z tych powodów jednych i drugich, niezależnych od siebie, to nie była mafia żydowska, jakby na pewno niektórzy chcieli połączyć, musiał się ze Stanów wynosić, wrócił do Polski, ale wtedy był jeszcze w miarę normalny, znaczy w sensie tylko szukał Żydów, no hej, i mafii, to nie jest jeszcze taki skrajny odlot. Wiesz co, ja ostatni raz z Markiem byłem na piwie jakoś półtorej roku temu, może rok temu, już nie pamiętam dokładnie, to było latem, w Poznaniu byliśmy na piwie, też już zaczynał startować od ziemi ostrość, odlatywał nieźle, mówił, że spotykał się z jakimiś ludźmi z innych ras i tak dalej, ale jeszcze był w miarę przytomny. Ostatnimi czasy przestał mi odpisywać na maile, a mailowaliśmy ze sobą sporo i regularnie. Natomiast ostatnio no, widzę również od was w audycji słuchałem, że no, z tym nanowahadełkiem to już poleciał. Słuchaj, no, u mnie w domu z moim dziadkiem czy w rodzinie no, dużo rozmawialiśmy na temat tego nanowahadełka i było masa obawy, szczególnie mój dziadek lubi rozmawiać o Marku, zawsze jest to stały temat, jak się spotykamy.
1: No właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, Marek Podlecki jest dziennikarzem w zasadzie, który zajmuje się różnymi spiskowymi tematami i no, jest bardzo cięty właśnie na żydowską mafię, ostatnio na żydowskich magów, też czarni żydowscy magowie. Nawet teraz sobie tu czytam na stronie, jest jedna postać potężniejsza od samego Lucyfera. To jest mag, czarny żydowski mag, nie wiem, może to Żyd wieczny tułacz, ten co się z Pana Jezusa śmiał, bo to on jest tak potężny, że Lucyfer się boi go nawet, on potrafi cofać czas, to jemu zawdzięczamy efekt Mandeli. Jest tajnym szefem Mossadu, zajmuje się magią. Jakiś Bibi, Baba, nie mogę znaleźć imienia. No w każdym razie tak powiedziało nano wahadełko i no niestworzone rzeczy od pewnego czasu zaczął pisać Marek Podlecki. Tam dziwi się, że mu skasowali kanał na YouTubie. No też, kurczę, no i chodzą takie przypuszczenia, że być może to jest jakiś na przykład choroba Wilsona, czyli zatrucie miedzią, czyli od tego picia tych gansów z miedzi na przykład, kesze, tak? Bo no to są już takie rzeczy, rzeczy, no każdy wpis jest jak dobra książka science fiction. W ogóle jestem pod wrażeniem wyobraźni tego człowieka. To można by, można by naprawdę stworzyć niesamowite dzieło science fiction, gdzie są wędrówki dusz, kroniki Akaszy, żydowscy magowie, którzy świat opanowują, wielki wąż pod... gdzie on tam gdzieś w centralnej Polsce w podziemiach jakiś wielki Lucyfer pod postacią wielkiego węża w kilkukilometrowym takim pokoju, no niesamowite wizje, to naprawdę jeśli to choroba jest, no chodzą też, to naprawdę niesamowita wyobraźnia, ale spotkałem też się z takimi opiniami, że pan Marek udaje osobę taką zaburzoną, żeby być może, żeby uniknąć jakichś konsekwencji prawnych na przykład, tak?
0: Wiesz co, no mówię, ja Marka znam dość dobrze, moja rodzina zna go bardzo dobrze od wielu lat. Marek na pewno nie jest osobą zaburzoną, znaczy na pewno, czy zaburzony, inaczej, na pewno nie robi tego na żartu. To chciałem powiedzieć, czy zaburzone jest to raczej w drugą stronę.
1: No, ja...
0: wiesz co, na pewno nie żartuje, on robi to wszystko bardzo poważnie, on wierzy w to wszystko, to jest na pewno bardzo... To jest bardzo w ogóle dobry człowiek, wbrew. Do tego jest mi żal też tego, że Marek jest jaki jest, bo to jest naprawdę bardzo dobry człowiek. Ja się z nim zawsze spotykałem, jest bardzo fajny, jest bardzo serdeczny i chętnie pomoże zawsze bliskim, jak tylko może. Jest bardzo fajnym człowiekiem i no, jako, tak rodzinnie go bardzo, bardzo lubię, powiem szczerze. I właśnie bym powiedział, że martwię się po prostu Marka i ten jego odlot, dlatego tak prosiłbym o umiarkowaną gdzieś tam wyrozumiałość wobec jego osoby, czy nie znęcanie się nad nim, czy zbytnie trollowanie, bo no jest to człowiek moim zdaniem po prostu z jakimiś tam problemami. I tyle, szczególnie po śmierci jego ojca też widzę, bardzo ją przeżył i się bardzo nasiliły te rzeczy u niego po śmierci jego ojca. Tak, teraz tak na to patrzę, to wzmocniło na pewno to, co się dzieje.
1: Czyli mówisz, że ogólnie sympatyczny człowiek, pomijając różne takie
0: jazdy. Nie no, odjazdowy gość, słuchaj, no jak na piwo z nim pójść, to zrobi jaja, nie wiem, bezdomny idzie sobie, załóżmy, w knajpie, do knajpy przychodzi bezdomny na starym rynku, znaczy na rynku głównym w Krakowie, nie? I tam prosi ludzi jakieś drobne, podchodzi do stolików, no i ludzie oczywiście tam wkurwieni wszyscy i tak dalej, na co Marek wyciąga 5 dych, daje temu Żulowi te 5 dych, po czym chodzi 4 metry za nim i udaje też, że jest Żulem i też zaczyna prosić ludzi o pieniądze, mimo że wszyscy wiedzą, że on tam przed chwilą dał mu tą kasę i jest dobrze ubrany i wiesz, i zrobi jaja, nie? Koleś jest zajebisty po prostu, jak tak prywatnie, nie? No
1: ciekawe, że czy mówisz. Faktycznie często po kimś tak jedziemy, mieszamy z gównem, a nie znamy dobrze tej osoby. Jakbyśmy poznali, to by się okazało, że to sympatyczny i szczodry człowiek, tylko że coś mu tam się stało. Ja bym stawiał, że to może faktycznie ta choroba Wilsona, bo objawy takie właśnie są, że słyszysz jakieś głosy, że zaburza ci się cała percepcja rzeczywistości, i tak dalej, ale to trzeba mieć naprawdę już ostrą jazdę, żeby tym nanowahadełkiem odczytywać takie komunikaty, tak, z tej tabliczki z literami i z odpowiedziami, że na przykład 6300 ofiar lekarzy, że magowie żydowscy i ich imiona i tak dalej, odczytywać wszystko z tej tabliczki. Albo wiesz, że twój komputer cię zakłóca ci pracę nanowahadełka i fałszywe przekazy dostajesz i kosmici do ciebie mówią i wszystko naraz. No to niesamowite. Swoją drogą.
0: Wiesz co, no mówię, odkąd umarł jego ojciec 2 lata temu, to bardzo mu się to nasiliło. Wiem, że on, wiesz, to on opiekował się swoim ojcem, praktycznie poświęcił parę lat swojego życia w 100% zajmując się swoim ojcem, nic innego nie robił. No jeszcze poza tym gdzieś tam nagrywał te filmiki, ale od 2 lata wstecz do wcześniej, przez 3 lata, mówię, siedział właściwie 90% swojego czasu spędzał z ojcem chorym bardzo mocno i będą miał padaczkę jego ojciec i tam coś jeszcze. W każdym razie gdzieś tam bardzo mocno się zajmował nim i bardzo dużo poświęcił i swojego czasu i też pieniędzy na to. Jakieś tam karierę swoją zawodową wstrzymał i tak dalej. Więc wiesz, no nie uważam, żeby to był człowiek, po którym można po prostu gdzieś tam tak jechać i nie zasługuje na wszystko, co najgorsze, pomimo tego, że oczywiście poglądy, jakie ma, no to jest, pomijając, że oderwane od rzeczywistości, to często też głupie zwyczajnie, ale mówię, jest dobrym człowiekiem na pewno i
1: No chyba, że jesteś Żydkiem na przykład, to wtedy może nie być miły dla ciebie, przypuszczam. Albo żydowskim magiem.
0: Nie, słuchaj, co do Żydów, to on też rozumie, że są różne odłamy Żydów, bo ja z nim rozmawiałem. On to niuansował, nie mówił, że wszyscy Żydzi są źle, tylko że syjoniści są źle. Natomiast nie wszyscy Żydzi są źle, więc to widzisz, nie jest tak źle, bo natomiast jego mama jest antyżydówką taką stuprocentową. Jego mama jest stuprocentową antysemitką, ona jest bardzo radiomaryjna również i tak dalej. Wiesz, myślę, że to już może być po mamie, że tak powiem. Ona już też była dosyć mocno odjechana swego czasu. Chociaż miałem taką sytuację, że zaproponowałem jako po śmierci jego ojca, że przyjadę do nich na Wigilię, żeby nie siedzieli tak sami w dwójkę, bo się tą mamą opiekuje, żeby jakoś razem spędzić tą Wigilię. No okej, fajnie, no ale usłyszałem, że w sumie to byłby problem, jakbym przyjechał, więc nie przyjechałem, bo tam jej coś nie pasowało. Znaczy, po czym po 3 miesiącach dzwonię do nich, będąc w Krakowie, czy mógłbym do nich wpaść ich odwiedzić. A co słyszałem od jego mamy, że jako, że ja ich nie chcę nigdy odwiedzać i mam ich w dupie, to mam nie przyjeżdżać.
1: No, to
0: więc
1: kurczę,
0: wiesz, to jest fajnie, takie wiesz, oderwanie od rzeczywistości, nie? No niestety, ale to tyle. No dobra, no to kwestię monitora polskiego mam wyjaśnię. No, czy chciałbyś poruszyć jeszcze jakiś temat, Krawcze?
1: Tak, taki, że uważam, że to może coś w tym być, co mówi pan Marek Podlecki, i że napiszę chyba list do Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwołam konferencję na temat taki, co myślisz o takim temacie, czy reptiliańska technologia w rękach żydowskich czarnych magów może zakłócać pracę nanowahadełka?
0: Znaczy się, uważam, że to zależy, tak? To zależy, bo to jest przede wszystkim bardzo poważne pytanie. I wiesz, kiedy odpowiadamy na tego typu pytania, to nie można sobie pozwolić na to, że po prostu się rzuci jakimś hasłem, bez odpowiedzialności się rzuci, bo się rzuci, się będzie, wiesz, mieliło tym jęzorem i tyle. No, przede wszystkim musimy wiedzieć, że nasza świadomość o tym, czy wpłynie, czy nie, również kreuje to, czy wpłynie, czy nie. Tak? Jeżeli macie jakiekolwiek pojęcie o fizyce kwantowej, czy o tym, jak zbudowany jest wszechświat i jak nasza świadomość jest połączona ze wszechświadomością, no to wszyscy wiecie, że nasza świadomość również kreuje rzeczywistość w takim sensie dosłownym, tak, że mamy tą boską cząstkę, że wszyscy jesteśmy częścią takiego zdecentralizowanego Boga, takiego Boga immanentnego, więc no jeżeli będziemy uważali, że wpłynie, to wtedy zacznie wpływać, ponieważ wtedy stanie się cząstką takiego Boga transcendentnego. My jako immanentne części Boga tworzymy takiego transcendentnego Boga i wtedy naszą opinią my zmieniamy rzeczywistość, wpływamy naszą wolą i wtedy to wygląda inaczej, niż gdyby wyglądało w świecie alternatywnym, który jednocześnie powstaje wtedy, kiedy my myślimy tak, ponieważ kiedy my podejmujemy jedną decyzję, tak, to powstają już dwa wszechświaty. Wszechświat, w którym podjęliśmy taką decyzję, w którym nie podjęliśmy tej decyzji. Więc de facto powstają dwa wszechświaty. My podejmujemy decyzję, zmieniamy coś, jednocześnie nic nie zmieniając, ponieważ wtedy stwarzamy świat, w którym nie podjęliśmy tej decyzji, a więc nic nie zmieniliśmy w nim, prawda? Tak samo, jeżeli podejmiemy decyzję, że nie zmieni, wtedy my stwarzamy wszechświat, którym zmienił, więc znowu de facto nie zmieniliśmy nic, ponieważ no powstają to te dwie niezależne od siebie wszechświaty, więc innymi słowy można po prostu powiedzieć, że zarówno zmieni, jak i nie zmieni. Obydwie odpowiedzi są prawidłowe, ale czy zmieni w tym wszechświecie, którego jesteśmy świadomi, nie wiemy, ponieważ nie wiemy, do której z tych dwóch rzeczywistości trafimy. To jest tak samo jak z fotonami w tych wszystkich eksperymentach. Jeżeli ktoś wie, że foton może być w dwóch miejscach naraz, a jednocześnie tylko w jednym i jest świadomy tego, czy jest obserwowany. I jest tak samo, dokładnie tak samo z ludźmi, ich decyzjami i wolą, która wpływa na człowieka. I to chyba jest oczywiste, tak?
1: Aż się spociłem pod pachami z wrażenia. No mózg rozjebany, jak to mawiają. Ja już wiem, kogo tam wyślę na ten wykład. I no po prostu wow. Niektórzy na czacie piszą, że za mocny staw troszeczkę.
0: Wiesz, to trochę się naczytałem takiego gościa, który swoją drogą część tego, co ja mówiłem, pisał serio. Jest bardzo ciekawy Ken Wilber. Przy czym ja nie mam takich poglądów, czy takie postrzegania rzeczywistości, jak przed chwilą oczywiście powiedziałem, ale to jest taki filozof.
1: Ale e-booka możesz napisać na ten temat.
0: Nie, to jest taki filozof religii, który też, filozof, przepraszam, psychologii, który też dużo ciekawych rzeczy na temat świadomości pisze, ale jednocześnie wtrąca różne takie rzeczy a propos tego, jak skonstruowany jest wszechświat. I tak mnie naszło, żeby to wtrącić, bo pomyślałem, że w kontekście Marka Podleckiego to będzie pasowało.
1: Następny temacik ciekawy. Od teraz państwo PiS zachęca do donosicielstwa i promuje konfidentów. Uprzejmie donosimy, że tylko teraz, jeśli doniesiesz na swojego sąsiada, szefa, matkę, dzieci, na policję, CBA lub ABW, do hojnego wynagrodzenia, które otrzymasz, nie zapłacisz ani złotówki podatku od tego hojnego wynagrodzenia, a jeśli namówisz do kapowania bliską osobę, dostaniesz w prezencie podręczną pluskwę. Od samego rana rozmowa kontrolowana. Dobra zmiana! No, także donoście na swoich sąsiadów i no... Od teraz nie zapłacicie podatku od nagrody, którą dostaniecie za kapowanie. Czy ty masz kogoś, na kogo mógłbyś donieść? Uprzejmie?
0: Słuchaj, ja mogę donieść na każdego, za kogo mi zapłacą. Proste, nie? Nie no, a poważnie, wiesz, ja jestem wbrew wszystkiemu, to jednak zostaje we mnie coś takiego, z takiego chłopaka z Jeżyc, nie? I po prostu, kurwa, no, rozjebałbym konfidenta, kurwa, nie?
1: No, kurwa się wie.
0: Kurwa, wiadomo, nie? Kurwa, jebasz takich śmieci, co donoszą, nie? No pojebany, kurwa, nie? Rozjebałbym, kurwa, tego, tam, kurwa, tego, co tu uchwalił, nie?
1: Kurwa. Też bym połamał, kurwa, cwela, konfidenta.
0: No. No i chuj.
1: Proste, no, kurwa. No, nie, kurwa, ale coś takiego kurwa. Jest, taka jakaś niechęć, bo tak zawsze mi się kojarzy konfident z takim szczurkiem jakimś takim. I zawsze sobie przypominam ten przypadek, że jakiś polski urzędnik spotkał na ulicy tu w Polsce dziecko, które sprzedawało jakieś stare swoje książki, żeby tam pomóc matce czy coś, żeby uzbierać pieniążki. I ten poszedł i doniósł do skarbówek. Że podatek
0: nie płaci. Nie, wiesz, to strasznie nie lubię czegoś takiego.
1: Jak sobie wyobrażacie konfidenta, drodzy słuchacze? Bo ja taki mały, 1,50 m w kapeluszu, okularki, łysiejący, w garniturku takim, łaty na łokciach, teczka i wszystko musi mieć poukładane, długopisik ma wetknięty za kieszonkę i patrzy tylko, czy każdy płaci podatki. O, tu jest wykroczenie, proszę bardzo, dzwonimy. Albo ten, albo Rudy z blok ekipy, nie? To jest taki właśnie konfident.
0: Wiesz co ci powiem, tak jak obserwuję ludzi, nie? I tak mi się wydaje, że ludzie potrafią być zaskakujący, to mi się wydaje, że takim konfidentem, takim donosicielem, to on nie ma twarzy ani nie ma żadnego wizerunku. To może być każdy, wiesz? Jak my zaczynamy wyobrażać, że to będzie jakiś tam najgorszy przegrywik gdzieś tam, to się może okazać, że zupełnie inaczej, nie? To nie może się tak wyobrażać. On nie ma twarzy, on nie jest kimś konkretnym. To właśnie, szczególnie, że jeżeli się szuka takich donosicieli, to domyślam się, że właśnie stara się nie wbić totalnie w ten stereotyp, jeżeli się w jakiejś tam, wiesz, służba czy coś, no bo to jest nieskuteczne, nie? To jest nieskuteczne. Jak ja bym szukał jakiegoś takiego konfidenta, nie wiem, w takim nocnym radiu, to ja bym zwerbował jakiegoś właśnie takiego adwokata, czy innego takiego najgłośniej mówiącego na wszystkich innych i tak dalej, nie? I ja bym poszedł troszkę w tym kierunku. Ja nic nie sugeruję, nie? Że adwokat jest na przykład konfidentem i donosi tutaj, no ale...
1: Nie, no nie jest, co ty. Ale mieliśmy tu ostatnio przypadek, ktoś tam chce donosić na mnie na radio tutaj, bardzo taki praworządny człowiek, który...
0: Tak, prawda?
1: No. Nie wiem, może już to zrobił, bo tam miałem na mailu pogróżki, że zrobi, jak nie spełnię jego tam jakichś oczekiwań. No, to pogratulować. I coś się znajdzie zawsze.
0: Ale czym ci groził, że co?
1: No, że doniesie uprzejmie tam, gdzie
0: ale
1: trzeba.
0: Ale na co?
1: No, na co tam się znajdzie. No.
0: Czyli, że co, że tu promujecie jakiś jakieś coś niedobrego promujecie, czy że co?
1: No wiesz, no jak chcesz uderzyć złego wilka, to kij się zawsze znajdzie jakiś.
0: No w sumie tak, jak się doniesie wszędzie, to może coś się przyczepi, nie?
1: No, także to chodziło o wyciek danych osobowych, które dostał, otrzymał zły człowiek, mimo że ten człowiek jest współwłaścicielem radia i bardzo się słuchaczowi nie spodobało, że tam książkę wygrał coś i jego imię i nazwisko zostało zdradzone. Mimo że dostał maila z zapytaniem tam, czy się zgadza, czy coś, to nieważne, bo to tam pozdradziłem i można inne dane znaleźć w sieci. No nieważne, w każdym razie są też tacy ludzie. Myślę, że będzie ich więcej, bo im bardziej, im popularniejsze będzie radio, tym więcej będzie się pojawiało różnych panów, uprzejmie donoszę.
0: Wiesz co, ja to mam prosty sposób na liberalnych demokratach, na naszym fanpage'u. To po prostu blokuję takie osoby i tyle. I blokuję wystarczająco dużej ilości miejsc i tyle. Nie ma czasu, znaczy nie ma sensu marnować w ogóle energii na takie osoby, nie? Nawet jak coś zaczną działać, to w sumie zwykle i tak nic nie zdziałają. Nawet jak kurwa coś ci troszeczkę się stanie, to i tak się pod tym podniesiesz, a taki śmieć w końcu i tak zniknie z twojego życia, więc jebać leszczy po prostu.
1: No właśnie. A propos takich klimatów typu policja, to gdzieś tu miałem jeszcze takiego newsa. A jeszcze w temacie energii okazuje się, że zniknęły moje napoje energetyczne, takie ulubione, w dużych butelkach. Nigdzie nie widzę napojów energetycznych w dużych butelkach. I mam takie przypuszczenie.
0: Litrowy?
1: Słucham?
0: Litrowych można mieć.
1: Tak, takie w srebrnych butelkach charakterystyczne.
0: No, kojarzę. Takie były w Biedronce na przykład.
1: No w różnych sklepach były, a teraz nigdzie ich nie widzę i zastanawiam się, czy to przypadkiem nasza kochana Unia Europejska nie wprowadziła jakichś norm, bo wiadomo, że dba o nasze zdrowie i że nie wolno tak dużo pić i tylko w małych wolno sprzedawać. No i tak mam takie przypuszczenie, że to właśnie...
0: A swoją drogą wiesz, że akurat te energetyki są strasznie niezdrowe, nie?
1: A ja tu się dobrze czuję, po niech taki pobudzony i właśnie teraz mi siada troszkę energii.
0: Ale to już pomijam o tym, ale po prostu strasznie, jeżeli chodzi o wątrobę, żołądek, to są strasznie niedobre, tak, na serio. Tak.
1: Zauważyłem,
0: lepiej to zamienić, wiesz, jakimś, nie wiem, nawet jakieś te głupie yerba mate lepiej sobie kupić, to tam ten debil cejrowski to pije.
1: To może dobrze właśnie, że Unia dba o nasze zdrowie. Unio, nasza Unio... Opiekunko nasza, dbasz o nasze zdrowie i by było dobrze krowie, by kafelki w stodole miała, by jej muzyczka piękna grała, o.
0: Znaczy ja ci powiem, że akurat jeżeli chodzi o te niektóre takie normy, to jest gdzieś tam jeden z rzeczy, które w Unii Europejskiej, pomimo że jestem jej fanem, to też za tym akurat nie przepadam. Ale to za mało, żeby przekreślić tak wspaniałą inicjatywę oczywiście.
1: No właśnie, a w temacie policyjnym to awantura w Polsat News ostatnio, bo w programie Państwo w Państwie zaproszono chłopaka, który miał traumatyczne przeżycia z policją. 27-letni Dawid Łukomski, jak miał 19 lat, został zatrzymany z kolegą na mieście. No i kolega tam nie wiadomo czemu prysnął, a wkurwieni policjanci z zemsty wywieźli tego Łukomskiego za miasto i tam go obili pałami dosyć mocno. Także chłopakowi śmierć zaglądnęła w oczy i on potem zrobił obdukcję, pozwał tych policjantów. Sąd oczywiście, jak to u nas, stwierdził niską szkodliwość społeczną i psiarskich... Uniewinni uczyli standardowo i teraz zaprosili tego Dawida, dzisiaj ma 27 lat i on w tym programie polsatowskim rapuje. Dzisiaj ten też, przepraszam jeszcze raz, dzisiaj też sam jeden z i moja matula idziemy naprzeciw bandytom w mundurach. I były rzecznik policji, też zaproszony do programu, Krzysztof Hajdas, oburzył się i zaraz chciał tam wyjść ze studia, nastroszył wąsa. No, a może dobrze rapuje właśnie bandyci w mundurach? Co ty myślisz?
0: Znaczy, wiesz co... Czekaj, muszę też pisać. Wiesz co... strasznie zabrzmi na podstawie tego przykładu. Znaczy się, ja mam bardzo mieszane zdanie co do policji. W sensie, bardzo doceniam rolę policji, jaka jest. Policja jest potrzebna i tak dalej. I uważam, że oczywiście No takie przypadki są naganne, ale ja jestem zwolennikiem instytucjonalnej kontroli i wierzę w instytucje i wierzę, bo jestem liberałem, dlatego wierzę w instytucje, a nie jestem jakimś antyliberałem, żeby uważać, że instytucje nie działają. To inne instytucje muszą skontrolować to, wiesz, ukarać i tak dalej. No do dupy jest to, że mamy sądy, jakie mamy, że one takich policjantów uniewinniają. To jest straszne, nie? Bo takie osoby, tacy policjanci powinni mieć wysokie wyroki i stracić pracę po prostu. Straszne jest również to, że wiesz, PiS wprowadzając tak złe zmiany w sądach, jakie wprowadza, to uniemożliwia podjęcie reform, realnych, dobrych reform następnym ekipom rządowym, bo wtedy będzie się wytykało, że wy robicie to samo co PiS, też rozwalacie sądy, nie? Straszne jest to, że poprzednie rządy tych sądów nie zmieniły, a miały okazję, miały takie możliwości, mogły dużo zreformować w tych sądach. Szkoda, że Platformie się zwyczajnie nie chciało tego robić i dla nich to było zbytnie duże wyzwanie. I to jest wielką tragedią, że te instytucje w Polsce nie działają tak, jak powinny. A wiesz, o takie oddolne ruchy znowu, że jebać policję, bandyci w mundurach, no to też nie jest dobre ze społecznego punktu widzenia. W sensie to też sprawia, że policjanci mają gorsze nastawienie do obywateli, jeżeli obywatele mają gorsze do nich. No to działa w dwie strony po prostu. Jeżeli my się wzajemnie będziemy próbowali gdzieś tam szanować, ale też oczywiście mówię, karać przypadki wtedy, kiedy policjanci zachowują się jak gnoje, bo kurwa mać, jeżeli to są ludzie, którym my mamy ufać, to są ludzie, którym powierzamy swoje bezpieczeństwo, którym płacimy za to jako społeczeństwo, to zrzucamy. To jest straszne skurwysyństwo, żeby to gdzieś tam nadwyrężać i uważam, że to powinno być bardzo surowo karane z punktu widzenia prawa, kiedy takie coś zostanie nadużyte, oczywiście, i z tym się zgadzam. Nie popieram natomiast żadnych jakichś takich, no, oddolnych ruchów antypolicyjnych, jakiejś takiej antypolicyjnej propagandy czy coś takiego, ale uważam, że należy krytykować złe zjawiska jednocześnie, tak? Czyli nie, żeby z jednej strony w ogóle nie krytykować policji, tylko nie mówić, że cała policja to są śmiecie, kurwy, rozjebać, zabić, tylko po prostu mówić, no, chwała tym policjantom, którzy są dzielni i są super i którzy naprawdę ciężko pracują dla naszego dobra, a jebać tych śmieci, którzy po prostu kurwa se swoją pozycję nadużywają i później kogoś tak pobiją, tak? No to jest straszne. Oczywiście, że skazywać, ale to są różne porządki, tak? Porządek instytucjonalny, to znaczy skazywać musi być ku temu odpowiednie dobre instytucje, żeby takie osoby skazywać, musi być odpowiednia kontrola. To jest ważne, z drugiej strony społecznie musimy to krytykować, tak? No to jest wszystko. My razem, my społeczeństwo, państwo jesteśmy jednością w pewnym sensie. Przenikamy się, tak? No to nie jest tak, że państwo to jest jakaś, nie wiem, obca cywilizacja, że te instytucje to jest jakaś obca cywilizacja, które nas napadły i one nam to narzucają, a my biedni obywatele tylko sobie gdzieś tam żyjemy i w tym państwie nie uczestniczymy. Tylko uczestniczymy w tym państwie, no taka jest prawda. I każdy z nas może w tym państwie uczestniczyć i może w tych instytucjach w jakimś sensie uczestniczyć. Nawet do tego stopnia, że wiele z was mogłoby bez problemu na przykład zostać mediatorem sądowym, czyli aktywnie gdzieś w tym sądownictwie też brać udział, bo do tego wystarczy chyba mieć skończone jakiekolwiek studia na przykład. Czyli nie jest to jakoś tam strasznie obwarowane, później wystarczy przejść kurs. Więc możliwości jest dużo. Można się zacząć angażować w jakiejkolwiek partii politycznej, można jakiekolwiek, nie wiem, stowarzyszenie, cokolwiek można zacząć robić po prostu. A strasznie nie lubię ogólnie podejścia w stylu będę sobie tu siedział, pierdolił, jakie państwo jest nie takie, jakie wszystko jest straszne, jakie to jest okropne, ale nie będę w ogóle brał udziału w społeczeństwie, będę się kurwa alienował gdzieś. I na przykład, to jest tylko przykład, słuchał sobie nocnego radia i pierdolił, jak to jest wszystko straszne i niefajne i dlaczego tak jest. Jest takie, bo jesteś kurwa leniwym śmieciem, który nie poszedł i nie zaczął zmieniać świata, chociażby trochę lepsze, bo mamy wpływ i możemy zmienić rzeczywistość naprawdę i to jest możliwe. Ja nie mówię, że koniecznie w wielkim wymiarze, chociażby w minimalnym. Dobra.
1: Bardzo dobrze, bo tu zarzut, że skała nas obraża. Bardzo dobrze, bo musi być trochę ostrego języka i kontrowersji w tak wyważonej i racjonalnej, niejednostronnej opinii. To jest bardzo niepopularne dzisiaj tak właśnie podchodzić do sprawy. Dzisiaj to trzeba tych porozwieszać, te chuje się nakradły, porządek z nimi zrobić, spaliłbym ich wszystkich. No to tak trzeba dzisiaj. Taka czarno-biała rzeczywistość bardzo nam się zrobiła i takie opinie jak twoje to jest nuda w ogóle jakaś. W ogóle tak zasnąłem. Dlaczego nie chcesz porozwieszać tej psiarni na drzewach na przykład, albo ich coś tam rozjebać ich? Ale no już tak mówiąc serio, faktycznie bardziej się chyba boję spotkać w ciemnej uliczce takiego, który jest, wiesz, na HWDP nastawiony, niż kogoś takiego jak ty, kto podchodzi do sprawy bardziej tak normalnie.
0: Znaczy, wiesz, zabawne jest to, że właśnie na przykład, nie wiem, taki adwokat mi nazwie lewicowe poglądy. No nie, no, ja jestem centroprawicowy, tak? Ja nie jestem w żadnym wymiarze. Jestem po pierwsze liberalny gospodarczo, pod wieloma względami gospodarczo-społecznie, a pod wieloma względami jestem też umiarkowanie konserwatywny. Naprawdę, no, w całym naszym kręgu kulturowym, w którym żyjemy, w 95% naszego kręgu kulturowego, w którym żyjemy, tylko jakiś margines mógłby nazwać mnie lewicowcem. Ja nie mówię, że margines społeczny, ale margines po prostu tego, co poglądów, osoby o takich poglądach, no nieistotnych dla społeczeństwa mogą mnie tylko tak nazwać, więc tylko o tym chciałem się poinformować, że po prostu jako twoje poglądy są nieistotne z punktu widzenia społeczeństwa w tym momencie, ale też oczywiście możesz działać na to, żeby to zmieniać, bo do tego zachęcam oczywiście. Tylko chciałem powiedzieć, że to ja mówię z pozycji osoby, która gdzieś tam znajduje się w tym szerokim społecznym nurcie, a twój głos to jest malutki gdzieś tam głosik, jakiś ciekawostka fajna, to usłyszeć, że być może to, co mówię, jest lewicowe, ale to jest tylko taka ciekawostka.
1: Takie etykiety, że tam lewak, czy katol, czy ktoś, to dają chyba ci, którzy mają mało do powiedzenia w sumie, bo to jest taka ucieczka od rozmowy, od dyskusji, od argumentów. Przypiąć komuś etykietkę. Ty jesteś lewak, spierdalaj, albo ty jesteś Żyd, spierdalaj, nie? I tyle, i nie trzeba już w ogóle niczego udowadniać, bo z kimś takim się przecież nie rozmawia w ogóle. Z lewakiem w ogóle nie ma o czym gadać, tak? A udało się to jakoś tutaj przełamać w nocnym radio. Przypominam bardzo ciekawe rozmowy, mimo że na przykład Wódz, który jest libertarianinem, kapitalistą, pełną gębą, mimo że początkowo był bardzo cięty na Błażeja, to w końcu tam zadzwonił i pogadali sobie, bo to jak już z kimś pogadasz, nawet wirtualnie przez tego Skype'a, to zaczyna być inna rozmowa, już nie tylko, już łatwiej jest kogoś po prostu tak zdyskredytować, przypiąć mu plakietkę jakąś na czacie, nie? Jak już trzeba zadzwonić, to już się robi inna rozmowa i w końcu były ciekawe różne rozmowy i to jest dla mnie największa wartość. Lubię słuchać takich rozmów, gdzie ścierają się różne światopoglądy. I też nie ma przypinania łatek, tylko jest rozmowa o konkretach. Co to w ogóle takie kategoryzowanie kogoś, że ty jesteś lewak, ty prawak? Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Na przykład Skała ma bardzo takie zróżnicowane poglądy, wydaje mi się, i wcale nie jest ani żadnym lewakiem, ani kimś tam, tylko po prostu może mu bliżej do jakiejś opcji, ale czy to oznacza, że trzeba od razu kogoś jakoś tam nazwać i to wszystko i już? No to tak słabo trochę, nie?
0: No, słuchaj, zarzucono mi tutaj bycie emocjonalnie podburzonym, to działa w drugą stronę. Ja po prostu daję emocje z siebie, żeby było ciekawiej, żeby te emocje wzbudzić również w słuchaczach. Tak zakładam, że wtedy jest ciekawiej, kiedy się zaczynają te emocje jakieś gdzieś tam w dyskusji pojawiać. Jeżeli też kogoś zbytnio uraziłem swoimi słowami, padło słowo, że jestem hamem, to też nie miałem tego do końca intencji, tylko wiecie, no żeby było trochę ikry gdzieś tam w rozmowie. Tak, do takiej maniery radiowej jestem przyzwyczajony, że jest jakieś trochę spięcie, że coś tam się dzieje. To też jest trochę takie, staram się, żeby było trochę to takie, nie wiem, no co się działo po prostu, tak? No, szczególnie, że nieraz miałem też wypowiedzi, które wiem, że mogły być troszeczkę gdzieś tam przynudnawe, więc cieszę się, że was z tego marazmu wyrwałem.
1: Jest tutaj prośba od jednego ze słuchaczy, żebyś wpadł do nas na Discorda kiedyś i pogadał sobie. Przypominam, że spotykamy się na platformie Discord. Dobrze sobie ściągnąć aplikację, zainstalować, wtedy to najlepiej działa i zawsze łączy, bo online w przeglądarce to różnie bywa. No i tam sobie toczymy różne takie luźniejsze, afterowe bardziej rozmowy, często bardzo ciekawe, więc zapraszam cię też, Skała.
0: Jasne, wiesz co, ale jak już myślę o dyskutowaniu z Blachą, to mnie się odechciała, wiesz, mówiąc szczerze.
1: A skąd wiesz, że to Blacha?
0: Ja wiem, że ta Blacha się zawsze znajduje, bo słuchałem ostatnio, wiesz, waszej sylwestrowej audycji. I ja nie mam nic do Blachy, ja lubię Blachę, ale po prostu męczy mnie rozmawianie z Blachą. Ja go bardzo lubię, ale najlepiej jak przewinę jego wypowiedź, jak w audycji, wtedy go lubię najbardziej, wiesz. To jest fajny gość, ale no jakoś tak, wiesz, no czasem coś męczy, prawda? Więc mam nadzieję, że Blacha nie będzie mi tego miał za złe, że jest dla mnie strasznie męczącym człowiekiem, jeżeli chodzi o mówienie w radiu, może na żywo, domyślam się, że był pewnie fajniejszy. Ale jakoś tak bez zwizualizowania go i tak dalej, sam jego głos, jakoś, nie wiem, ton głosu, maniera mówienia, przywalanie się do wszystkich o jakieś totalne pierdoły i trzecie, czwartorzędne sprawy, no to takie, no ja tego nie rozumiem, ja tego nie kupuję, ale ogólnie to brakowałoby Blachy oczywiście. Ja już sobie wyobrażam, że dwie audycje później Blacha zadzwoni, jakoś się do tego pewnie odniesie, bo słucha wszystkiego. Pozdrawiam cię, Blacha.
1: No cóż, tak czasami bywa, że ktoś tam nam z jakichś tam powodów nie pasuje do końca, niekoniecznie czujemy do niego jakąś tam niechęć, ale po prostu nam jakoś tam nie pasuje, więc
0: tak, nic na siłę.
1: No dobra, spoko. Wiesz co, to może ja cię rozłączę, może jeszcze ktoś się tutaj przyłączy do rozmowy.
0: No, wiesz co, też chciałem powiedzieć, że też już kończę, bo słuchaj, ponad godzinę rozmawialiśmy. Fajnie się gadało, zawsze każdy się z tobą fajnie rozmawia.
1: Wzajemnie, dziękuję.
0: No, a ja słuchaj, chyba muszę się do ciebie z tą stroną odespać jeszcze.
1: No właśnie, rozmył nam się jakoś tak temat, to bardziej moja tutaj wina, chociaż tam coś już
0: moja
1: było
0: te,
1: jakby. No ale to dobra, to na priwa myślę, że załatwimy.
0: Ja tak dla żartu chciałem to zarzucić publicznie, wiesz, żeby było śmieszniej.
1: No. Ale fajnie, że wspomniałeś też o tym, to będzie mi łatwiej się teraz odezwać w tej sprawie.
0: Tak, już to przypomniałem sobie o tym w tym momencie, po prostu, że nie zapomniałem. Dobra, to na razie życzę wszystkim miłego wieczoru i cześć, pa.
1: Cześć, cześć. No i po rozmowie. Gdyby ktoś jeszcze chciał się przyłączyć, to zapraszam jeszcze 15 minut audycji, a potem może faktycznie jakieś spotkanko na Discord. No właśnie, tutaj Etam pytał, bo jest etamowa akcja. Etam od pewnego czasu namawia do wpłacania nierównych kwot o różnych nominałach, które są takim komunikatem, czy chcecie na przykład więcej etama, czy mniej etama. No i powiem wam, że na razie wynik tej akcji jest zdecydowanie w kierunku, że więcej, albo że dużo więcej etama, etam super, etam yeah, etam wow. Były też głosy takie, że etama w sam raz, a nie przypominam sobie tak, że nie podoba się etam. No i jestem tutaj wdzięczny, bo akcja przyniosła rezultat. Niedługo tutaj napiszę dokładniej co i jak. Bo dziś jest koniec akcji. No kurczę, no nie zdążyłem zrobić dokładnego rozeznania, ale obiecuję, że w najbliższej audycji pewnie Nocny Marek, dopiero w następnym Nocnym Marku powiem, jak się sprawy mają, chyba że będzie jakieś wcześniej spotkanie. Chcę teraz trochę więcej ponadawać, bo ostatnio miałem taki odpoczynek, trochę przerwę, więc było mniej tego nadawania. Przypominam też, że spoiler przynajmniej chwilowo wraca, więc zapraszam na sobotę. Jeszcze nie wiem, czy będzie o nowym Blade Runnerze, czy o... Mam jakby dwa tematy, które wziąłem na warsztat. Korona Królów versus Gra o Tron. To trochę tak humorystycznie oczywiście. Wspomniałbym tam też o innych serialach historycznych, czy o filmach kostiumowych. I porównał to wszystko ze sobą. Jak słyszycie, poprawił się zdecydowanie ten dżingielek skype'owy. Teraz on brzmi trochę inaczej w tym nowym Skype'ie. A czy ty, Blacha, masz już nowego Skype'a, czy jeszcze jedziesz na starym? Witam cię serdecznie.
2: Witam. No, od jakiegoś czasu już wcześniej, jeszcze zanim ty zauważyłeś nowego Skype'a, to ja już go miałem. Nowy Skype niestety, przynajmniej jak dla mnie, wygląda jak gówno. Sorry, ale po prostu ten interfejs jest totalnie nieintuicyjny. No, ogólnie Skype staje się takim instrumentem wewnątrzradiowym, które mam wrażenie jest już coraz bardziej passé i ludzie zaczynają się rozglądać nad jakąś inną metodą komunikacji, bo no, stworzenie konferencji, przekierowania, to wszystko staje się gdzieś tam kłopotliwe. Natomiast tak, Skała, również cię pozdrawiam i myślę sobie tak, że lepsza jest otwarta niechęć niż hipokryzja.
1: No to właśnie nie była jakaś taka otwarta niechęć. Po prostu, wiesz, no jakoś tak mu się niekoniecznie dobrze ciebie słucha jako dzwoniącego, jako takiego w sumie nadającego trochę, bo ty jesteś taki stały słuchacz, w sumie taki często współtwórca audycji, biorąc pod uwagę

0: Też wspominałem ci o tym bardziej na prywatnym kanale, że mi z kolei brakuje tej takiej godzinnej, 45-minutowej rozbiegówki, tak, gdzie ten moment jest, gdzie ta antena jest tylko i wyłącznie twoja, tak? Wiadomo, folklor radiowy też jest cenny, tak? Natomiast czasami bywa tak, i tutaj ja też jakoś tam się do tego przyczyniam poniekąd. Że ten dzwoniący rozbija ci temat, tak? I to jest troszeczkę taka dziwna sytuacja, tak? Bo wtedy, u ciebie przynajmniej ja jestem w stanie to wyczuć, tak? Że wbijam ci się w pewną intencję, tak? Wbijam ci się w poprzek pewnej intencji, tak? I to, myślę, jest jakaś taka bardzo niezdrowa sytuacja, bo ty masz jakąś intencję dotyczącą audycji, tak? Chcesz ją jakoś tam pokierować, tak? A tutaj dzwoni taki blacha, tak? Albo na przykład, kto mi to jeszcze przychodzi do głowy, albo dzwoni taki Zenon, tak? Gdzieś tam zaczyna, że tak powiem, dryfować w swoim kierunku, tak?
1: Więc tutaj jak najbardziej. Tak jest. Czasem tak bywa, to fakt, ale też równie często bywa tak, że w ogóle nie jestem przygotowany za bardzo, nawet ostatnio coraz częściej, i po prostu improwizuję, i wtedy jak się czasami kończą tematy, więc i wtedy właśnie fajnie, jak ktoś zadzwoni i pociągnie trochę audycję, nie? Więc to nie jest żadna nic, co psuje audycję, a raczej w drugą stronę, ale bywa i tak, ale wszystkie takie głosy sobie zawsze zapamiętuję. Im ich jest więcej, tym bardziej to się w głowie utrwala, więc każdy taki wasz głos jest jakimś tam kciukiem w górę, kciukiem w dół, który tworzy pewną tam statystykę w głowie i na pewno ma wpływ na tutaj, na radio, nie?
0: A tak jeszcze odnośnie tego, co powiedział Skała, bo ja dzisiaj tylko krótko, zresztą chyba słychać, że gardło mi siada, to powiem tak, że może kiedyś, Paweł, będzie okazja do tego, żeby gdzieś tam wyjaśnić to, dlaczego ja się tak czepiam, tak? Poza tym pomyślcie sobie, i to jest taki mój komunikat do wszystkich słuchaczy, jaki świat byłby nudny, gdyby się nikt nie czepiał? Znaczy, to w ogóle nasza cywilizacja jest zbudowana na tym, że ktoś gdzieś tam w pewnym momencie zaczął się czepiać. I to niektórzy się czepiali bardzo, bardzo mocno, tak? Różnych rzeczy, tak? I w ogóle dzięki temu pewne rzeczy mają taki kształt, a nie inny. A tak to może jeszcze byśmy siedzieli przy ognisku w jakimś średniowieczu albo jeszcze w starożytności, tak? Właśnie przez to, że ktoś gdzieś tam się czepiał, tak? Taki Martin Luther też się bardzo czepiał. Ty też gdzieś tam, Krawiec, masz, jakby to powiedzieć, pewien wpływ na to, że się czepiasz, tak? Na przykład środowisk katolickich się czepiasz, tak? Zresztą ty, kogo ty się, za przeproszeniem, kogo ty się, kurwa, Krawiec, nie czepiasz, tak? Znaczy, właśnie. Tutaj można powiedzieć, że twój wkład z tej strony w rozwój cywilizacji jest naprawdę przeogromny, bo po prostu czepiasz się, absolutnie wszystkich, tak? Nawet tych, którzy gdzieś tam, że tak powiem, zasiadają z tobą przy jednym stole w zarządzie. Mam tutaj na myśli cyborga, tak? Mam tutaj na myśli też Kloda, tak? Kogo ty się nie czepiasz? Może warto by było zorganizować taki konkurs, kogo Krawiec się nie czepia? Albo kogo blacha się nie czepia?
1: No właśnie, a jak ktoś nie lubi takiego czepiarstwa i mu to jakoś uwłacza, jak to mawia adwokat, no to może sobie właśnie wspomnianego Kloda posłuchać. Tam w ostatniej audycji słuchałem sobie 4 godziny zachwycania się samymi sobą, się tam zachwycają, kadzą sobie, chwalą się, jacy to my jesteśmy oświeceni, a ci inni to głupki takie. No i to wspaniała audycja, po raz kolejny bardzo interesujący temat, słucham z zaparciem i dziękuję ci za to, co robisz. No to ja zdecydowanie wolę czepianie się chyba, bo to coś wnosi i prowokuje różne dyskusje. dyskusje ciekawe. Ktoś, kto jest krytykowany, ktoś mnie skrytykuje, to ja się staram jakoś wybronić i jest fajnie i nie czuję się, nienawidzę takiej atmosfery, powiem ci, takiego, wiesz, spijania sobie z dzióbków i kadzenia sobie, słodko pierdzenia. Nienawidzę tego za bardzo. Jak tam ktoś pochwali, tak jak tam, czy dzisiaj, czy ktoś, to krótko i na temat i to już mi wystarcza.

0: już jest wszystko fajnie i nie trzeba tego za bardzo rozwijać. Ty chyba też nie lubisz takiego słodkopierdzenia na antenie za bardzo, nie?
1: Nienawidzę wręcz. Ja uważam, że wiesz, że wojna radiowa musi trwać. Tutaj cały czas poligon jest otwarty, fruwają różne siekiery. Tak mi się wydaje, że ważne jest tylko to, żeby te siekiery były w miarę merytoryczne, tak? I żeby nie celować do siebie gdzieś tam poniżej pasa, tak? W sensie nie celować do siebie tak już z gruntu personalnie, tak? No bo nikt czegoś takiego nie lubi, tak? Celujmy do siebie tematycznie, nie personalnie, no bo ani ty, krawiec, nie wiesz jakichś tam rzeczy o moim życiu, tak? Ani ja nie wiem pewnych rzeczy o twoim życiu i ja i ty nie mamy za bardzo ochoty na ten temat mówić i myślę, że w większości przypadków tak jest. I to też tworzy taką, że tak powiem, no, atmosferę takiej patologicznej rodziny, tak? A to tak nawiązując jeszcze...
0: Może nie, przepraszam cię, no właśnie nie patologicznej. Zobacz sobie na rodzinę, w której nikt nikogo nie krytykuje i wszyscy kiszą w sobie w środku coś, nie? I nikt nic nie powie, bo nie wolno krytykować. To tam właśnie się robi coś niezdrowego, a taka rodzina, w której ludzie mówią sobie szczerze, co myślą, kulturalnie w miarę. My tutaj przecież nie tak jak twierdzi jeden nadający, bo ostatnio tak podsumował, że są takie media, prawda, już nie powiem jakie, takie tam nocne, pamiętajcie, nie karmcie złego wilka, gdzie oni tam się kochają pałować, mówią, że jeb go pałą, jeb, tak lubią po prostu, mówią, że to bez tego to nie można, trzeba napierdalać się i tak lubią to. No to ja nie sądzę, żeby u nas był aż taki klimat. Czy my się tu jakoś żremy, czy jakaś jadowitość tu w nas jest? Wreszcie ja bardziej... jest bardzo przyjemny klimat najczęściej.
1: Tak, ja bardziej miałem na myśli, że powstaje patologiczna rodzina wtedy, kiedy odnosimy się do siebie tak bardzo personalnie, tak, i do jakichś faktów z naszego prywatnego życia, tak. To jest, powiedzmy, coś niezdrowego, tak. Natomiast jeżeli kłócimy się o ideę, kłócimy się o pomysły, kłócimy się o podejście do tematu, tak, kłócimy się o tą tak zwaną prawdę, tak, no to wtedy to ma jakiś sens, tak, i też z drugiej strony jest to ukłon, taki szeroki, horyzontalny ukłon w stronę tych, którzy nas słuchają, tak, no bo dzięki temu jest ciekawie, dzięki temu nie ma to wymiaru takiej herbatki przy bezach w TVN-ie, tak. Ja wiem, TVN-u słucha naprawdę sporo osób, to nie są gdzieś tam zasięgi, do jakich może aspirować to radio, czy w ogóle jakiekolwiek radia internetowe. Natomiast no, umówmy się, że te zasięgi nie do końca, że tak powiem, wynikają z tego, że ten content jest tak bardzo akceptowalny, tak? To po prostu jest gdzieś tam podane na tacy przez różnych pośredników, typu platformy dystrybucji telewizji satelitarnej. To stąd się bierze, a nie stąd, że i tak dalej, i tak dalej.
0: To ja ci, zgadzam się w zupełności. Bardzo mądrze mówisz, Jacku. Myślę, że to kolejny wspaniały głos w tej dyskusji, w której jak zwykle dużo wniosłeś, więcej takich telefonów.
1: Tak, i tutaj na koniec jeszcze powiem, że co ciekawe, jakby to powiedzieć, zupełnie było moim zaskoczeniem i zupełnie się tego nie spodziewałem i to było takie zaskoczenie bardzo pozytywne, że Skała również należy do fanów Złego Wilka, do fanów Cyborga. Absolutnie sojuszu, że tak powiem, z tej strony to kompletnie się nie spodziewałem, tak? No to po prostu jakby, że tak powiem, ktoś obok mnie ustawił dodatkową armatę wycelowaną w tym samym kierunku, tak?
0: No nie wiem, Skała też od czasu do czasu punktuje różnych tak zwanych szurów i to może łączy troszkę jakoś potrzebę i Skałę, ten temat. A ja polecę tutaj z temacikiem, bo teraz taki, myślę, jakiś dobry zwyczaj tu się robi, że każdemu dzwoniącemu podsuwam jakieś tematy, które tu na liście mam i sobie wspólnie komentujemy. To nawet jest okej, nie?
1: Tak, jak najbardziej leć z temacikiem, bo mi gardło siada. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko aż po same Skały. Cześć.
0: Ale to ja chciałem z tobą pociągnąć ten temacik w sumie, no bo o tym tu mówię, że ludzie dzwonią i sobie coś omawiamy.
1: No, ale... Krawiec, ale ja cię bardzo przepraszam, ale naprawdę gardło mi siada, nie jestem w najlepszej kondycji, tak?
0: No proszę, także... człowiek tyle dzwoni, że aż mu gardło siadło od rozmów w różnych radiach, bo on nas tu zdradza.
1: No powiedzmy, że powiedzmy, że to od tego mi gardło siada. Niemniej, no to... wybacz.
0: Spoko,
1: do usłyszenia w przyszłości.
0: Cześć, cześć. To był Jacek Blacha, znany radiowiec. A jakby ktoś jeszcze chciał chwilę, może jeszcze posiedzę 15 minut, fajnie się z wami dzisiaj gadam, to zapraszam do dzwonienia, profil Nocne Radio Skype'owy. A po audycji może uda się zebrać jakoś na Discordzie grupę słuchaczy i tam sobie pogadamy. A czytam teraz sobie na przykład o myśliwym, który... No, sporo jest takich przypadków, co jakiś czas czytam takiego newsa, że myśliwy zastrzelił kolegę podczas polowania. Przepraszam, że się śmieję, a w sumie to nawet nie przepraszam, bo jakoś tak nie darzę sympatią tych współczesnych myśliwych, tak? No bo jeszcze taki myśliwy, jakiś Indianin, czy jakiś taki dzikus, nie? Ciemnoskóry obywatel dżungli. O, może tak powiem bardziej poprawnie politycznie. Nie, dzikus. Nie wolno mówić dzikus dzisiaj. Co ty? Czytam, no bo a skąd mam newsy brać? Mam sam biegać po świecie jak Cejrowski i to bym jedną audycję przygotowywał 2 lata. No właśnie, też jest ciekawy temat myśliwych. Czy oni są faktycznie potrzebni, czy nie? No są tacy, którzy uważają, że zawód myśliwy jest potrzebny, on tam odstrzeliwuje nadmiar zwierząt i tak dalej, dba o przyrodę. No ale mi się bardziej myśliwy kojarzy właśnie z takim wąsatym czereśniakiem, mietkiem, jakimś Januszem w kurtce z kołnierzem z dzika, opitym, czerwony nos, no i siedzi na tej ambonie, gdzie jest absolutnie bezpieczny, żaden zwierz mu tam nie zagrozi i jak taki tchórz strzela z tej dwurury, słucha oczywiście Radia Maryja, ma Jana Pawła II na ścianie i jest przekonany, że właśnie jak to chrześcijanin, że zwierzęta zostały nam dane tu na nasz użytek, czyńcie sobie ziemię poddaną, prawda, te sprawy. No i on napierdala, czasem się zwali z tej ambony i połamie się jak jest napruty, a czasem właśnie i zastrzeli kolegę niechcący. No i tak się stało też w gminie Miłakowo, województwo warmińsko-mazurskie, no gdzie jeden myśliwy do drugiego strzelił i ja się zastanawiam, skąd się biorą takie w ogóle przypadki, jak może dochodzić do takich wypadków, to, czy najebany, jak najebany to do domu, jak śpiewają bracia Figo Fagot, najebany to do domu. A może na przykład ten zabity kolega też był najebany i szedł na czworakach sobie w wysokiej trawie, bełkocząc, no bo jak człowiek narąbany, to wiadomo, i miał na przykład na głowie futrzaną czapę też, tak jeszcze, co wzmocniło ten efekt, że wyglądał jak zwierz jakiś. I jeszcze mu na przykład kolega dzień wcześniej rogi przyprawił, to mogli go wziąć za łosia jakiegoś. I może jeszcze właśnie łosiem był. No i jeb z tej dwurury. No bo myślał, że to zwierz, no bo idzie jeden... No, ale słuchajcie, zadzwonił o wilku mowa i zadzwonił zły wilk. Ty jesteś złym wilkiem po prostu. Szczerzysz zęby, warczysz na mnie dzisiaj tu na czacie. Co to ma być? Na zająca biednego?
2: Na zająca biednego. Słuchaj, pozwól, że poczuję flow. Bo temat myśliwego pojawił się nagle, kiedy wróciłem.
0: Yo, check the flow.
2: Z łazienki, że tak się tutaj zacznę wdrażać w detale. Nie wiem, czy aż tak negatywnie to odbierasz?
0: Tak, jakoś tak. Nie wiem dlaczego, bo wiesz, kiedyś to myśliwy polował dla mięsa, żeby przeżyć, nie? Był kimś, zmagał się z tym zwierzęciem bardziej na wyrównanych zasadach bardziej, miał jakąś tam
2: włócznię, gołe ręce miał.
0: Nóż, wiesz, to jest ktoś, to jest wojownik, a taki siedzi, taki najebany pan Czesio na ambonie czeka, aż locha z małymi, słodkimi kawai, tymi warchlaczkami, takimi słodkimi, sobie i idzie tam i mówi: chodźcie moje dzieci, chodźcie za mną, a ten jeb z tej dwurury.
2: Ja myślę, że myśliwi mają coś wspólnego z urzędnikami, zwłaszcza różnych takich instytucji, nadbudówek, które pojawiają się, żeby zlikwidować jakiś problem, co Korwin Mikke chyba tak mniej więcej przedstawia na przykładzie urzędów pracy, czy jakichś takich instytucji, które najpierw są powoływane, żeby rozwiązać jakiś problem, a potem robią wszystko, żeby ten problem przypadkiem nie zniknął. I myśliwi chyba są podobną grupą ludzi, którzy najpierw sobie ideologię, podbudówkę jakąś stworzyli, to taką, o której już wspomniałeś, to że trzeba jakoś tam korygować liczbę zwierząt.
0: No, a potem i dokarmiają je chyba, czy to bardziej leśniczy, bo leśniczy i myśliwy to jednak dwie różne profesje. Wydaje mi się, że karmią zwierzęta bardziej ci leśnicy, nie?
2: Zresztą nie chciałbym krzywdzić tutaj, bo łatwo się ponaśmiewać z jakiejś tam dziedziny, z jakiejś sfery życia, nie mając pełnej wiedzy na jej temat. I może od razu powiem, że wszystko co powiem to są żarty i żadne głębsze przemyślenia raczej za tym nie idą, bo mam znajomego, właśnie próbowałem sobie przed wykonaniem telefonu przypomnieć argumentację, jaką z kolei jego znajomy myśliwy podawał odnośnie tego, że oni muszą dbać o tam populację, o to, żeby nie było jakiegoś dużego przyrostu. Wydaje mi się, że to są takie trochę siłowe pomysły. Oczywiście żyjemy w takiej przestrzeni, gdzie przynajmniej w Europie nie ma dużych przestrzeni, w których zwierzęta mogą, że tak powiem, funkcjonować zupełnie w oderwaniu od naszej infrastruktury tutaj. Więc te wszystkie lasy w końcu się są przecięte jakąś drogą i kontakt z samochodami, to wszystko jakby stanowi pewien problem. I taki łoś, który załóżmy nie zostanie odstrzelony, to był argument chyba ministra środowiska, czy jak on się tam nazywa, zapomniałem pana, ale w każdym razie...
0: Minister Szyszko chyba.
2: Szyszko, bo on w ogóle to zobrazował
0: pan
2: jak dla dzieci.
0: Szyszka, ale to zabawne, bo minister środowiska, pan... Szyszka, minister Szyszka. Powiedzmy tam...
2: No, właściwy człowiek na właściwym miejscu, słuchaj.
0: No tak, no. Jak same nazwisko wskazuje.
2: Dokładnie. I on przedstawił taką sytuację. To było w radio, więc obrazowo starał się możliwie to przedstawić. Łosia, który stracił zęby, już nie może jeść, biedak, i tak dogorywa i w tym swoim całym cierpieniu dogorywa gdzieś tam koło drogi, koło wsi czy koło miasta i stanowić może problem. Rozumiesz, taki duży kawał mięsa, który leży i zdycha gdzieś tam bez zębów, głodny i cierpi. Dlatego lepiej jest zastosować rozwiązanie B, czyli strzał w głowę takiego zwierzaka. No i załóżmy, nie... jeśli się tak przedstawi, no to faktycznie pomóżmy mu umrzeć po ludzku czy z godnością.
0: Eutanazja taka na łosiu.
2: Tak, eutanazja.
0: Akt miłosierdzia.
2: A jeszcze katolicki to nam, czy tam innego wyznania myśliwy może dorzucić taką historię, że on jeszcze się modli, zanim strzeli do tego zwierzaka i wtedy jest gwarantowane pójście do nieba na przykład. Co w naturze to... może być trudniejsze do osiągnięcia, więc myślę, że jest wtedy więcej głosów na takiego myśliwego, jeśli chodzi o społeczeństwo.
0: No nie wiem, może mam taki uraz do myśliwych, bo myśliwy właśnie w czerwonym kapturku zabił złego wilka. To może stąd mi się wzięło. Ale to myślę, że to jakimś takim pocieszeniem dla osób takich jak ja, źle nastawionych do myśliweczków, kochaneczków, jest to, że właśnie ci myśliwi, jak widać, regulują też własną populację w dużym stopniu.
2: A wiesz co? W ogóle tego aspektu nie dojrzałem. I to ci powiem, no to faktycznie pokłon w stronę myśliwych. Czyli to jest tak, że stosują... Że traktują zwierzęta na równi z człowiekiem. To jest niebezpieczne cywilizacyjnie, ale jakże ludzkie.
0: No i to oni naprawdę dosyć dużym stopniu to regulują, bo tych wypadków jest dosyć sporo. A wspomniałem o tych myśliwych, dlatego że no mamy teraz taki czas właśnie Januszy i Włodków myśliwych i oni zyskują nowe uprawnienia, mianowicie takie, że mogą cię wypędzić. Nie masz przede wszystkim prawa im przeszkadzać, jak polują na twojej ziemi i mogą cię wyprosić z tej twojej ziemi, na przykład wygonić cię z niej. No tacy panowie lasu się zrobili teraz i weszło już w życie to prawo, tak trochę cichaczem oczywiście. I to się potwierdza, ty byś pewnie skłaniał się ku takiej trochę spiskowej teorii, bo ty taki jesteś troszeczkę spiskowy, że robią nam jakąś aferę o czymś tam, jakiś temat numer jeden, tak, wszyscy są nim zaaferowani, a gdzieś tam z boczku nam wrzucają takie kretyńskie i bardzo niewolnościowe, znaczy wolnościowe dla myśliwych, a bardzo niewolnościowe dla nas prawo, że myśliwy może wszystko i na twojej ziemi, może ci do domu nawet wejść pewnie i cię wywalić z tego domu, bo on poluje, musi mieć ambonę do strzelania przez okno.
2: Słuchaj, ja myślę, że my tu nawet w naszym tu środowisku mamy takich ludzi, którzy fałszywe tematy podrzucają o tym, że na przykład ktoś ci od pół roku wierci w bloku. Nie? To są fałszywe tematy, które później odwracają od istotnych rzeczy. A z tą ustawą, o której wspomniałeś, ja uważam, że to jest podkładka, żeby na ludzi polować po prostu. Będzie, wiesz, wyludnią obszar, każą wioskę zawinąć, gdzieś przesiedleńczo na tydzień do miasta, a później urządzą sobie polowanie na ludzi, tak, bez świadków.
0: Ale wiesz co, jakby wojna jakaś była, czy jakiś, by nam nastała trzecia wojna światowa, to taki oddział z myśliwych to jest bardzo duża siła, bo oni te dwurury to mają takie, wiesz, jakieś tam na łosia, na słonia, to, a to idzie taka grupa i jak pierdolnie, to wiesz, to tam z drugiej strony to trup się ściele gęsto.
2: No, ale to krótki zasięg. Oni chyba mają takie o dużym rozrzucie często, wiesz. Na 20 metrów stanowią zagrożenie duże, ale potem już duża losowość jest, jeśli chodzi
0: mogą
2: o
0: się schować, bo oni potrafią się kryć w jakichś krzaczorach. Pobuduje się im jakieś ambony i tam jacyś Niemcy czy Rosjanie idą, a tu nagle tak ze wszystkich stron takie pierdolnięcie z tych ich strzelb olbrzymich.
2: No ale to takie specyficzne jednostki, bo faktycznie no, z bliska ciężej się strzela, jak się z myśliwym ma się długą broń, to jest dużo trudniejsze, więc to byłyby takie jednostki specjalne.
0: Eat this! I leci na 10 metrów taki Niemiec do tyłu, jak na filmie, no. Takie no. Duke Nukemy nasze, oddział specjalny takie, co ma największe pierdolnięcie, tylko trzeba go dobrze skryć w krzakach. Ja już tutaj, no coś...
2: Niemcy małe wojska mają z tego, co wiem. To nawet na tle całej Europy. My chyba mamy większą armię od niemieckiej, więc to może nie będą Niemcy.
0: No teraz mają zainwestować więcej w obronność i trochę się ja bym tego bał, bo wiesz, coś w tym narodzie jest takiego właśnie, że oni mogą znowu może ich najść, żeby poprzeć jakiegoś Hitlera. Przecież takiego Hitlera to popierało całe społeczeństwo. Oni tam orgazmów dostawali, wszyscy pracowali, szyli te flagi, mdleli jak Hitler się pojawił. Dumni byli, że mają takiego wodza i wzruszali się nim, płakali. Kobiety orgazmu dostawały, a faceci wieszali, nosili jego zdjęcie w portfelu.
2: Wiesz co, nie wiem czy wszyscy.
0: No, ja wiem, że większość.
2: Nie wiem, no nie będę tutaj może podbijał tego wątku.
0: Ja się trochę interesowałem tematem, to wiem, że znakomita większość takich, którzy go nie popierali, to był jakiś margines dosłownie, wiesz, promil. Tym bardziej, że dużo osób miało z tego zwyczajny zysk, tak? Dobrze się ludziom żyło, kobiety, żołnierzy dostawały kasiorę co miesiąc. Dobrze się obłowili na wojnie.
2: Tylko wiesz, jak już tak poważnie próbujesz ten wątek tutaj rozwijać, to miej na uwadze, że oni wcześniej mieli kryzysy i tam przecież ta sytuacja z dewaluacją w pieniądzach, gdzie kurczę, jeździłeś staczką forsy na kawę sobie do restauracji czy coś takiego, no to tam większy dramat w tle jest, więc to nie jest tak, żebyś tutaj u nas, czy w tej chwili Niemcom zaimplikował Hitlera takiego i to by tak zadziałało.
0: No, no tak. Na pewno jak się zrobi jakiś większy kryzys, to będą bardziej skorzy, bo zawsze tak jest, że jakiś lud, jak jest w sytuacji kryzysowej, to popiera największego krzykacza, który mówi, że się trzeba rozprawić z tymi i z tamtymi. W ogóle ostatnio naszła mnie taka myśl, że wszyscy się zachwycamy wikingami, nie? I oglądamy seriale o wikingach.
2: Ja nie.
0: Wiking, no ty może nie, ty zawsze jesteś jakiś inny trochę. No ale jest takie przekonanie, że ten wiking to jest wspaniały taki wojownik, a przecież to właśnie cały ten klimat wikiński zainspirował tych nazistów bardzo mocno, nie? No miało to wpływ na sztukę Wagnera, którym oni się tam, wiesz, oglądali to z wypiekami na twarzy, no i ci Ariowie, blond włosi, ci, no oni, im to im imponował im ten klimat. Jakby dzisiaj zobaczyli se serial, jakby ci naziści wtedy mogli obejrzeć taki serial jak The Vikings, no to by tam chyba się zesrali po prostu z podniety. No i oni chcieli być takimi zdobywcami świata. Wikingami byli władcami mórz, oni chcieli być władcami też świata i rabować, gwałcić i robić to samo. Ginąć z bronią w ręku, wiesz, duma, honor i te, znaczy no honor może mniej trochę tutaj, ale właśnie ta duma i wyniosłość i napadanie na innych, no to i ten klimat ogólnie strasznie im imponował, a wszyscy tak do wikingów podchodzimy zupełnie inaczej niż do nazistów, mimo że filozofia bardzo zbliżona i klimat, nie? I inspiracja dla nazistów.
2: No tak, ale wiesz, to, że ktoś wykorzystał w niecnym celu inspirację, to nie jest powód, żeby ją od razu jakoś deklasować już do końca wszechświata. Nie wylewałbym kąpieli z mydełkiem i z gumową kaczką od razu.
0: I z dzieckiem.
2: No, i z jakimś tam dzieckiem, no.
0: Ale najważniejsze to mydełko i kaczuszka, a dziecko to tam...
2: Nie, no słuchaj, no nie, ja bym tak nie robił, kurczę, ty jakoś próbujesz tutaj wykastrować, wiesz, przyszłe pokolenia, no bo czym one będą miały się inspirować, skoro wszystkie, że tak powiem, wzorce męskie i przykłady jakiejś jeszcze takiego, nie tyle bohaterstwa, ale jakiejś takiej...
0: Waleczności
2: takiej, dokładnie, no dominacji, bo jednak dominacja to nie jest przecież jakaś bezmyślna przemoc zawsze, tylko nieraz jest to próba przeforsowania jakichś najlepszych pomysłów na rzeczywistość. No. A to, że tak powiem, najczęściej to promuje się te krwawe wątki, bo one są sensacyjne i człowiek jest je w stanie przyswoić w prosty sposób. Nikt jakiś nie zgłębia filozofii pokrętnych, bo to jest trudne, nudne i długie, to lepiej, że tak powiem, całą historię sprowadzać do krwistych obrazów scen walki, a tak nie było przecież.
0: Kurczę, takie w ogóle negowanie tej walki, właśnie wojowniczości też jest jakieś niezdrowe, bo popatrzmy sobie na Koronę Królów, o której dzisiaj wspominałem, czyli na nowy polski serial historyczny, historyczny, no to tam wykastrowano, tam nie ma w ogóle żadnych za bardzo walk, żadnej akcji, żadnej takiej przemocy. Z seksu tyle, co kot napłakał. Na początku pokazali tylko gołą dupę tej Aldony. Nie wiem też, czym się tak zachwycają, że taka zajebista dupa. No taka przeciętna dupa.
2: A podobno stringi odciśnięte miała na niej.
0: Wiesz co, taka bardzo przeciętna. No to jest to na pewno ładna dziewczyna, no ale bez przesady się zachwycać, że jedyne, co fajne, to muzyka i ta dupa tej Aldony. No bez przesady.
2: Cuchnie idiokracją, słuchaj, to co no. Opowiadasz.
0: No i co? I tam nie ma właśnie tej akcji, nie ma walk, nie ma przemocy, no i to jest nudne i tego się nie chce oglądać. To musi jednak być. Przecież na wszystkich filmach musi być trochę tej akcji, nie? I rywalizacji jakiejś, walk i tak dalej, nie?
2: Wiesz co, zaczynam wyrastać z takiego podejścia do rzeczywistości. Filmy to gówno, ale no jest kilka dobrych, ale ta cała nasza cywilizacyjny dorobek w postaci kurna trylionów ton i kilometrów filmów na taśmach, to mam wrażenie, to jest gówno. No, naprawdę, wiesz, stworzenie filmu na zasadzie trochę pieprzenia, trochę krwi i masz dobry film, no to ileż takich rzeczy chcesz obejrzeć w życiu? I jeszcze komentować to i się zachwycać nad tym.
0: Czyli tak bardziej peace and love, man.
2: Nie, słuchaj, jeśli chcesz mieć wrażenia, to proponuję po prostu raz na jakiś czas komuś dać w mordę, najlepiej komuś silniejszemu. Wtedy będziesz miał większą gwarancję większych wrażeń. I tyle, i bądź facet, mi jaja. Dostań w te jaja raz kopa i poczuj, że żyjesz, a nie tam zachwycanie się efektami komputerowej.
0: No ale cała przyjemność właśnie na tym polega, że oglądamy sobie horror, ale nie musimy być tam w tym nawiedzonym, strasznym domu, tylko sobie w wygodnym fotelu oglądamy, jak kogo innego te zombiaki ścigają. Albo właśnie siedzimy sobie w wygodnym fotelu i patrzymy na dwóch samców alfa, jak się napierdalają, nie?
2: Wiesz co, no może i racja, ja to mówię z perspektywy gościa, który tutaj przechodzi przez pewną krawędź wiekową i tyle.
0: Tym, którzy przyszli dopiero teraz na sam koniec audycji, gdzie powinna już się skończyć nawet, to wyjaśniam, nie cała audycja o wikingach, było dużo innych tematów. Proszę przychodzić łaskawie na początek audycji, a nie na ostatnie dwie minuty. Dziękuję bardzo.
2: Ja nie śledzę seriali, to już pewnie część z was wie. I mam pytanie, czy to nie jest tak, że w serialu o wikingach to nie jest tak, że okazało się, że jednak wikingowie też byli gejami?
0: No nie, tam mało akcentów homoseksualnych, muszę cię zmartwić.
2: O kurczę, bo bym miał się nad czym pastwić, słuchaj, oglądałem kilka odcinków Wojny o Tron, Walki o Tron i takie mgliste wspomnienie, które po tym mam, gdzieś mi tam podsuwa takie obrazy, że gdzieś w tym filmie pojawiał się jakiś bohater, jakiś fajny gość i nagle jestem atakowany sceną, jak ktoś go albo on kogoś posuwa i mi się niedobrze zaczyna robić i tyle z oglądania filmu o walce i bohaterach, więc ktoś psuje ten efekt, o którym tak próbowałeś tutaj opowiedzieć, wiesz, w charyzmatyczny sposób, żeby zaintrygować, zainteresować.
0: To jakieś dziwne te filmy oglądasz, gdzie walka jest pokazana w taki sposób, że ktoś kogoś tam zachodzi cichaczem od tyłu i mu się wkrada do dupy.
2: Ja może po prostu wnikliwie oglądam.
0: Może to parodia była jakaś taka, wiesz, taka wersja porno jakiegoś tam filmu o wikingach. Na złą stronę zawędrowałeś. Chyba podobnie trochę może jak posłowie w brytyjskim parlamencie, bo się okazuje, że przez pół roku tam były 24 tysiące razy próbowali ci posłowie wejść na strony porno. Oczywiście za każdym razem przypadkowo i niechcący. Tutaj może tak jakieś pytanko podrzucę. Myślisz, że posłowie PiS też mają swoje jakieś upodobania i wchodzą niechcący oczywiście na strony porno też tak często jak brytyjscy?
2: Ja myślę, że oni raczej do burdeli chodzą.
0: A może to zależy... No, do burdeli mówisz. A może to jest tak, że to zależy od partii. Na przykład jak jest partia Razem, to oni tak, wiesz, jakieś gangbangi bardziej, a PiS to na przykład zakonnice.
2: Kurczę, wiesz co? Ja bym obstawiał, że PiS to raczej jest stara szkoła i po prostu burdele. Taksówka, wódka i burdel.
0: Właśnie sobie wyobraziłem taki film porno dla pisowców, tak, że zgaszone jest światło i ciemny ekran tylko i nie widać nic i słuchać tylko takie cichutkie takie.
2: Słuchaj, jestem w stanie kasę wyłożyć na stół i obstawić, że za chwilę blacha zadzwoni, bo wywołałeś go zgaszonym światłem.
0: Ja raczej tak blachę bym widział przy zapalonym.
2: Ja wiem, ale on lubi właśnie swój komentarz dorzucić do ludzi, którzy cenią sobie intymność zgaszonego światła, że tak.
0: Ale ja chyba nakręcę taki film właśnie porno dla prawicy, dla konserwatystów, dla wierzących. Taki właśnie, że tylko ciemny ekran, bo to bardzo można to, tak wiesz, tanio wyprodukować. Tylko jakieś tam sample z Free Sound ściągnę, wpiszę tam orgazm, female.
2: Ale wiesz co, prowadzący audycję Teoria Chaosu kiedyś nagrał, to możesz samplować kilka. Nagrał pornola audio, to możesz samplować kilka dźwięków.
0: On wtedy tak się wypompował podczas tej audycji, że do dzisiaj zmęczony jest taki podczas prowadzenia chyba. A jak na przykład posłowie innych partii mogliby, jakie mogliby filmy porno oglądać?
2: Czy wiesz co, możecie, no dobra, bo ja myślę, że Nowoczesna jest Nowoczesna i to takie sadomaso, raczej skórzane takie przewiewne ubrania i łańcuszki. Może no takie, no, Bila, obowiązkowa jest Bila, nie podejrzewam. Dobrze, jak kamera po prostu taki robi odjazd i z Bili, jest ósemka i po czym kamera odjeżdża i wiemy, gdzie ta Bila się znajduje, że to nie jest stół do bilarda, tylko...
0: A posłowie czy... na przykład PSL-u czy Samoobrony to takie, myślisz, wiejskie klimaty, taka, no to wiesz, gruba zocha ubija masło i tam przychodzi jakiś rolnik.
2: To za stodołą. Na ciągniku Ursus, wiesz, takie klasyki to Ursus bodajże 330 jest taki C. Tak kultowy jak Amiga prawie.
0: No ciekawe, ciekawe. Chętnie bym zaglądał w ogóle w komputery różnych polityków i zobaczył, co tam mają za zdjęcia, jakie mają strony w ulubionych.
2: Ale myślę, że nieźle celujesz, bo generalnie jest coś takiego, że ludzie kompensują sobie nadmiar stresu. Znaczy prostym sposobem są używki i seks. Seks jako używka, nie jako element prokreacyjny, tylko jako taka czysta używka. Kiedyś oglądałem dokument, może nawet wspominałem o tym, o reporterach wojennych, którzy po prostu na froncie byli i pod obstrzałem robili różne relacje. Wieczorami się zachlewali i wszyscy się ze sobą pieprzyli jak leci. Więc tacy posłowie, którzy są bardzo przepracowani, muszą tam, jedni atakują mównicę, inni jej bronią. I myślę, że oni są tak po prostu zmasakrowani, że jeśli tego nie odreagują, to wariują. No to żeby nie zwariować, to myślę, że jest jakaś ostra jazda.
0: No, taki poseł faktycznie przepracowany, te guziki tak wciska, i, ale to potem nie ma problemu, jak wejdzie tam na stronę, czy masz 18 lat, tak, nie, to on tam wciska guzik, ma wprawę już we wciskaniu guzika, tak, nie, to w tym dobry jest, no i może sobie poużywać, jak to powiedziałeś właśnie, że jakieś tam używki i używanie sobie, to se może poużywać. No i dobrze, niech se używają. Też tak sobie myślę, jakby tak zobaczyć tu pytanie, co ogląda posłanka Grodzka, to też, albo co Biedroń. Kurczę, jakbym tak spojrzał w komputer Biedronia, to mogłaby reakcja być taka, wiesz...
2: Znaczy, słuchaj, z Biedroniem kojarzę taką akcję, która wydaje mi się dziwna, bo podobno jak zaczął tam swoją prezydenturę chyba, tak? Prezydentem miasta jest, to jest takie stanowisko.
0: Słupska.
2: To podobno miał kanały porno u siebie w gabinecie za... No jak wykupujesz, to miał tam w abonamencie jakieś kanały porno i to się po jakimś czasie wydało. I że niby przypadkowo te kanały się... Nie wiem, czy jak kupujecie pakiety telewizji do domu, to przypadkowo macie też kanały porno. Nie mam telewizji, dlatego tak pytam się. To nie tak, że udaję kogoś, kim nie jestem.
0: Ostatnio nawet mnie, powiem ci, jakoś tak zniesmaczyło, bo się okazało, że w jakiejś polskiej stacji TVN Zdrowie czy coś takiego, tam po 23 czy nawet po 22 leciał jakiś taki erotyczny show, gdzie tam, wiesz, facet liże stopy jakiejś kobiety, ona go tam ujeżdża, jeździ na nim coś i to normalnie już tak, wiesz, w polskiej, jakoś taki, niby nie jestem ani pruderyjny, ani nic, ale jakiś taki niesmak, w ogóle ta seksualizacja, wszędzie ten cyc, to szczucie cycem, ta uroda, jak wmasować piersi, jak tam dbać o pięty, a czy masz krocze zadbane, czy niezadbane, wydepiluj se włoski i tak. Kiedyś tego nie było, kiedyś to było, raczej były to rzeczy takie intymne i niszowe, w jakichś tam pisemkach schowanych skrzętnie w kiosku sobie można było o takich sprawach gdzieś poczytać, a dzisiaj to takie wszechobecne jakieś i to tak, takie dziwne trochę, nie?
2: No jest dziwne i właściwie nie wiem, czy troszeczkę nie uczestniczymy tutaj zbiorowo, tworząc tą społeczność w podbijaniu, że tak powiem, takich tematów i wątków, żartując sobie z nich, co nieraz próbowałem wypomnieć przy okazji twoich audycji, być może innych osób. bo nieświadomie to robimy. No, jesteśmy tak wytresowani, że chcąc dobrze się bawić, robimy sobie również z tego żarty. A żart jest formą oswajania rzeczy tabu. A tabu to nie znaczy, że coś jest zakazane, bo jest tak fajne i tak super, że ktoś tego zakazuje, tylko niektóre rzeczy powinno się po prostu ograniczać i to nie jest jakiś przejaw ograniczenia wolności, tylko zdrowego rozsądku. A tak tylko chciałem jedną rzecz tutaj napomknąć, bo Jarek Welbigos wrzucił zdjęcie maski dla niewidomych do nurkowania. Nie wiem przy okazji czego to, ale ciekawa konstrukcja.
0: I to ktoś ma sprzedaną, używaną. Ja nie wiem, czy takie rzeczy, nawet jakbym był fanem, to kupowałbym używane chętnie.
2: Właśnie widzisz, i to jest test na bycie normalnym, bo ja myślę, że ludzie, którzy używają takich masek, to podbijają cenę, kiedy jest używana.
0: I to jest podpisane hełm do degustacji parówek i te usteczka takie...
2: Ale poczekaj, to chyba z samych parówek, bo już bułka według mojej oceny tam się nie zmieści w jednym zestawie.
0: Do testowania bułki to masz co innego, tam pewnie jakieś takie majty z wycięciem z tyłu.
2: No nie wiem, czy mi się to nie przyśni.
0: Ale może to jest sztuka nowoczesna i się nie znasz.
2: Tak, gdyby mieć dwie takie maski i jarzeniówkę i połączyć je tą jarzeniówką, stary, masz jak instalację, jak znalazł. Byś mógł podrzucić na jakąś wystawę.
0: No czasami robią takie pranki, że podrzucają właśnie coś w tym stylu na jakąś wystawę sztuki nowoczesnej. Ludzie tam się zbierają, cmokają. No tu widzę właśnie taką...
2: Okulary ktoś zostawił, ale to tak na miękko. Ja kojarzę wersję z okularami.
0: Właśnie, tak, tak.
2: Tylko wiesz, co jest najgorsze? Że już dzisiaj nie zszokujesz ludzi. Nic nie wymyślisz nowego. Musiałbyś aliena tam postawić żywego i on wtedy mógłbyś powiedzieć, że on jest czymś świeżym. Ale poza tym już wszystko zostało zrobione.
0: Ale to można łatwo przerobić na, już naprawdę na sztukę. Wystarczy na przykład na tą maskę założyć taki czepek zakonnicy i wetknąć w tą dziurę krzyż. I masz sztukę nowoczesną.
2: No nie, to byłoby słabe. Jakbyś w jedno, jakbyś w oczodu wkleił jedno oko mrugnięte, a w drugie otwarte, to może bardziej by mi się spodobało niż ta wersja z krzyżem.
0: I potem możesz występować jako artysta wyklęty i sponiewierany przez pewne środowiska wsteczniackie.
2: Tak sobie pomyślałem, że gdybyś to obrócił do góry nogami, to mógłbyś uzyskać kalosza może z otworem na duży palec. No nie wiem, tak szukam alternatywnego zastosowania. Wiesz, jakbym znalazł takie coś na strychu, to czy mógłbym to użyć ja, załóżmy.
0: Albo na przykład mieć dwie takie i postawić naprzeciwko siebie, tak, że patrzą się na siebie te dwie maski i podpisać dialog i nie, sztuka.
2: Ale ja myślę, że jakbyś postawił to w jakimś takim, wiesz, takim odpowiednim, wystylizowanym nowocześnie jakimś pomieszczeniu domu, to może ktoś by uznał, że to są jakieś maski afrykańskie czy coś takiego.
0: Afrykański czarodziej. Ale to fajne. Też myślę, że wyobraźnia teraz pracuje u słuchaczy, którzy słuchają z offline'u, bo oni już nie zobaczą tego zdjęcia wklejonego i sobie tak wyobrażają. Co to jest za ta za maska, którą oni tak omawiają?
2: Dodam tylko, że z tyłu tej maski ktoś, że tak powiem, wzbił się na wyżynę ekstrawagancji chyba, jeśli chodzi o ubrania i nie zastosował zamka takiego suwakowego, tylko takie sprzączki, które wymagają takiej dość precyzyjnej i żmudnej tutaj pracy, żeby to zapiąć, więc chyba nie można się śpieszyć, jeśli chodzi o obsługę tej maski i podejrzewam, że jeśli ten nasz...
0: No to romantyczne jest bardzo, bo to romantyczne, no tak, jest jak tak ubierasz kogoś w to.
2: Bo możesz, słuchaj, jak komuś zakładasz taką maskę, to możesz mu szeptać jakieś miłe słowa i w trakcie zamykania ten głos będzie się oddalał, bo tutaj nie ma otworów na uszy, więc takie będzie symboliczne przekazanie tej osoby zawiązywanej w otchłań brudnego kosmosu chyba.
0: Zanieczyszczonego. No właśnie sobie wyobraziłem, co to mogą być za czułe słówka, które szepcze ktoś ubierający drugiego swojego
2: partnera. Że mam parówki z Biedronki na przykład.
0: zaraz przetestuję twoją parówkę. Albo no, takie czułe słówka, jakie to romantyczne musi być właśnie słówka szeptane przy zakładaniu takiej maski.
2: Zaraz cię ustrzelę jak bezzębnego łosia parówką z Biedronki. Nie wiem, na prędce wykonanym z wieszaka, no, jak to się nazywa, kuszą wykonaną na prędce z wieszaka. No nie, no jest dużo kombinacji. Myślę, że nie możemy też zbyt wielu rzeczy tutaj odsłaniać, żeby pozostawić też pole do popisu słuchaczom.
0: No właśnie, właśnie. No dobra, wiesz co, to dziękuję ci już bardzo za rozmowę, temu panu już dziękujemy, bo tu jeszcze jeden słuchacz próbował się dodzwonić, może jeszcze się zdecyduje tutaj drętnąć, też znany i lubiany, tak samo jak ty.
2: To ja tylko chciałem jeszcze, zanim mnie wyłączysz, to chciałem coś jeszcze do tego słuchacza, który dzwoni, powiedzieć.
0: Prącie bardzo.
2: Wal się, słuchaczu. Jeszcze do mnie kim jesteś i stary przesrany masz.
0: O, do takiej miłej, sympatycznej osoby, takie słowa. No to dziękujemy panu.
2: No dobra, cofam je. Jeśli to będzie kobieta, to cofam.
0: Na bluźnierstwa w nocnym radio nie możemy pozwolić. Dziękujemy. Do widzenia. To był adwokat, no, który zakończył finezyjnie. Jacek się dzisiaj nie ukłonił po same kule. To jest niepokojące. No, także zobaczymy. Może jeszcze zadzwoni kolejna osoba, która... Przepraszam, no, ale też sami słuchacze stwierdzają, że dobrze, że odbieram pojedynczo. To jakoś to lepiej... Jest i on, udało się. Witam cię przeserdecznie i jakże pięknie, i ślicznie i lirycznie. Szanowny Bajtiterze, znany też jako Krzysztof. Witam cię.
3: No to ja witam ciebie, Marcinie, zwany też Krawcem, i wszystkich słuchaczy. I akurat wiesz, jakie jest opóźnienie? Tam mówiłeś o tym, że sami słuchacze... I w tym momencie wyłączyłem, a ty już mówiłeś, że witam cię serdecznie, no i nie usłyszałem, co jest pomiędzy. No,
0: a no proszę, to nie wiedziałem, że aż tak jesteśmy opóźnieni. No właśnie, no tak. Ale z czym dzwonisz? W ogóle dawno nie dzwoniłeś, już myślałem, że focha jakiegoś strzeliłeś za moje wściekłe ataki na wiarę i Pana Boga. Ale chyba nie.
3: No, nie strzeliłem focha. Ja czasem dzwonię, no, czasem do ciebie, czasem do innych prowadzących. No, do samego siebie nie dzwonię, bo wtedy ja prowadzę, tak? Ale...
0: Nawet plotki jakieś, słuchaj, krążą, przepraszam cię, nawet jakieś plotki ostatnio krążą, że odchodzisz z radia, tak słyszałem ostatnio, ale to mówił Jacek Kuchmistrz, któremu się myli dużo rzeczy często w sumie. Z całą sympatią to mówię.
3: Chyba tak, to ja potwierdzam. On chyba nawet nie pamięta, że mnie zaprosił na drugi odcinek u niego, bo już kiedyś u niego byłem gościem. Jak mu to przypomnę, to może powie, tak, a to już było, to już się odbyło. No. Więc ja chciałem powiedzieć odnośnie tych myśliwych i tej eutanazji, no, że to tak jest. No, eutanazja to jest w ogóle temat odcinka, który ja planuję, więc...
0: A niektóry już był, wyjątkowo niektóry już był, a pewnie też był.
3: Był o aborcji, bardziej ta eutanazja tam była tylko taką wzmianką. No, do tytułu się co prawda dostała, bo akurat pasuje fajnie, tak, że aborcja do lat 12, od 12 lat eutanazja, tak, bo legalna jest w jednym ze Stanów, w Belgii jest legalna. A do 12 lat jest eutanazja u kogo? U Filipa Dicka, tak? W jego opowiadaniu Przedludzie.
0: O, no, muszę sobie zerknąć. Przedludzie, tak?
3: Przedludzie.
0: Przedludzie. Czyli tak. Są podludzie i przedludzie. I no, za ludzie.
3: Że to w tym roku nie jest się ludźmi. No i czy to jest wiek 6 miesięcy po poczęciu, czy 12 lat, to jest kwestia umowna. No, Więc to chciałem powiedzieć, a odnośnie myśliwych to zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
0: Że popierasz myśliwych, bo czyńcie sobie ziemię poddaną. I zwierzęta zostały dane nam jako surowiec taki od Pana Boga, stwórcy naszego. I nie ma tu jakiegoś grzechu, nie zauważasz.
3: Nie ma, aczkolwiek też znęcanie się nad zwierzętami, jakieś niepotrzebne powodowanie cierpienia zwierząt też jest no, niefajną rzeczą, bo też czyńcie sobie ziemię poddaną, ale bądźcie dobrymi, ludzkimi panami, nie? To znaczy, no, to wszystko jest dla was, ale nie ten, nie po to, żebyście się wyżywali, tylko żebyście się wyżywiali, o, może tak. Tak to
0: ale
3: ujrzę.
0: To już sobie chyba dopowiedziałeś bardziej, chociaż w Biblii też jest, no, o ile nie ma, żeby tam być ludzkim dla zwierząt za bardzo, to jest, żeby być ludzkim panem dla niewolnika, to może można to przenieść, nie? Jakoś.
3: No wiesz, wtedy wszyscy byli, wszyscy mieli niewolników i akurat, wiesz, tak samo jak z niewolnictwem, no z wieloma rzeczami nie walczono, jakby to powiedzieć tak wprost od razu. Natomiast...
0: Ale wszyscy się też i zabijali, a jest nie zabijaj.
3: A no, też, prawda. Natomiast co chciałem odnośnie tego powiedzieć, że jak najbardziej jest oślica, która przemawia ludzkim głosem do Balaama, pyta się, dlaczego mnie bijesz, bo ta oślica nie chciała dalej iść, a to dlatego, że ta oślica widziała anioła i dopiero jak on po tym dialogu z oślicą się... No, Bóg mu pozwolił zobaczyć tego anioła, tak? Zobaczyć mu rzeczywistość nadprzyrodzoną i że anioł stoi na tej wąskiej przejściu i nie pozwala przejść, dlatego tylko ta oślica nie szła dalej. No, więc bicie oślicy, nie, Bóg tego nie pochwalał wcale.
0: Nie wolno bić osła, ale wolno walić konia. Nie, konia też. To myślę, że to mogła być taka przypowieść, która mówi właśnie, że nie wolno bić osła, ale to chodziło o bicie konia być może. Też.
3: Koniak. Na koniach to się jechało na wojnę, to znaczy w semickiej mentalności wtedy było tak, że ci Hityci, ci Amoryci, ci wszystkie sąsiednie ludy, no zwłaszcza Hityci, bo to byli Indoeuropejczycy, oni przecież udomowili konie, wynaleźli też rydwan, tak, mieli zaprzęgi, koło mieli koło i konie i jeździli na rydwanach, no i w związku z tym później Rzymianie i wszyscy inni też i wiele było od Indii po Irlandię, podobnych bardzo wierzeń, zwyczajów, przesądów też, elementów kultury związanych właśnie z końmi. No i Hityci, którzy się najwcześniej oddzielili od tego rdzenia praindoeuropejskiego, ich język jest takim najstarszym tutaj, różnym od wszystkich innych indoeuropejskich. Wiele rzeczy możemy o języku praindoeuropejskim odczytać właśnie poznawszy hitycki, ponieważ on przejawia pewne rzeczy, które wszystkie inne języki indoeuropejskie już, ich ewolucja poszła w pewną wspólną stronę, a ten akurat miał pewne rzeczy inne i możemy w ten sposób wnioskować o jakimś wspólnym właśnie przodku praindoeuropejskim. Natomiast oni jak najbardziej jeździli na koniach i oni mieli rydwany i oni wojnę prowadzili. No, Semici się też tego nauczyli, ale oni używali tylko do wojny. Taki typowy wóz bojowy okresu Królestwa Izraela miał właśnie załogę z trzech osób, woźnicę, który tam powoził, prowadził ten zaprzęg, wojownika, który miał tam miecz czy coś, czym można wymachiwać sierp wrogów i tarczownika, który trzymał tarczę no i bronił, jakby trzeba było to tam, ten drugi się do nich chował, a ten wystawiał tarczę, żeby jak uderza jakiś miecz czy strzała pada, to żeby nikogo nie zraniła ani nie zabiła. No i natomiast w warunkach pokojowych nie jeżdżono na koniach. Konie kojarzono właśnie z wojną, z wojownikami, z wojskiem. Jeżdżono na osłach. Czy też jeżeli miano coś szczególnie ciężkiego, na przykład karawany kupieckie, to na wielbłądach.
0: Osiołek to był taki, bo zawsze myślałem, że właśnie nie wiedziałem o tym, co mówisz teraz, że konie to bardziej na wojnę. Myślałem, że koń to był taki bardziej wypasiony jak dzisiaj samochód, a osiołek to taki, wiesz, skuterek czy motorek. Ale to mówisz, że...
3: Ten koni, to od razu jest skojarzenie, szykują się do wojny, tak? To wiesz, tak jak
4: u nas trąba wzywa do boju, tak tam ten koni, chociaż trąby też tam wzywały do boju, albo ostrzegały przed tym, że zbliża się jakiś wróg na koniach oczywiście do miasta, oblężenie szykuje, wszyscy co są poza murami to chodź do środka, bo zaraz zamykamy, żeby się przygotować do bycia oblężonymi. No właśnie. I co do osiołka, to też był w tym, w żłobie, gdzie się urodził Jezus niedawno obchodziliśmy to święto. Puszczałem tego 6, jak audycję miałem, puszczałem różne dziwne kolędy, przyśpiewki, pastorałki, w tym i kolędę południowoamerykańską, bardzo popularną, ten El Burrito de Belén, tak? Czy Burrito Sabanero, mały osiołek, co tam do Betlejem, czy Betlejem z powrotem na nim jechali. No i jest piosenka, taka bardziej pastorałka w sumie, bo tam takich religijnych nie ma za wiele, o tym osiołku. Fajna taka na południowoamerykańską nutę.
0: Była taka audycja, różne dziwne takie kolędy puszczałeś faktycznie. A tak się jeszcze zastanawiam, czy Semici to wzięło się stąd. Oni podobno byli bardzo niscy, ci Żydzi. I tak wiesz, Pan Jezus to mógł mieć tam 1,50 m w kapeluszu w sumie. I może stąd, bo Semi to znaczy pół, tak? Czyli to takie połowiaki, czyli takie halfingi, takie krasnoludy. Może to stąd coś taka, wiesz, geneza.
4: Ogólnie ludzie wtedy byli niscy, więc to różnie mogło być, aczkolwiek czy Jezus był jakiś szczególnie urodziwy, czy też wręcz przeciwnie, spierają się o to ludzie. Na przykład jeden, poznałem pewnego teologa we Francji, jak byłem, to który miał wcześniej, akurat nie byłem na tym, ale wcześniej miał wykład na temat, czy Jezus był piękny, tak? I tam cytował różne fragmenty z Biblii stwierdzające za tym, że tak, za tym, że nie, że tak po ludzku był po prostu przystojnym mężczyzną. Natomiast co do Semitów, no to Semici się nazywają Semici, dlatego że to był wnuk, syn Noego. Noe miał 3 synów, jak wiadomo, przeżyło 8 ludzi ten potop. No, Noe, jego żona, 3 jego synów i ich żony. I ci synowie się nazywali Ham, i od niego pochodzą Hamici, Sem, czyli Semici, i Japet, od niego pochodzą Japetyci, i to podobno to jesteśmy my, Europejczycy między innymi. No natomiast od tego są Semici. Wnukiem Sema, jeżeli dobrze teraz pamiętam, wnukiem Sema był Heber, od niego pochodzą Hebrajczycy, czyli istnieją jacyś Semici, którzy nie są Hebrajczykami, no i to są Arabowie w szczególności, tak? Bo oni też są Semitami. Też się obrzezują, też to przymierze z Abrahamem dochowują, że znakiem tego przymierza z Bogiem jest obrzezanie.
0: Czyli stąd się wzięły rasy, tak? Że jesteśmy właśnie, że jesteśmy podzieleni na te rasy różne, to stąd, że jesteśmy potomkami różnych synów Noego, i to jeden był właśnie taki bardziej skośnooki, drugi tam czarny, tak?
4: Czy akurat Semici należą też do rasy białej, więc teoria była, że taka, bo powiedzmy ta tablica narodów oczywiście, co jest w Księdze Rodzaju, to należy to traktować bardzo alegorycznie, natomiast niektórzy to traktują dosłownie, w szczególności tacy protestanci z południowych Stanów Zjednoczonych. Natomiast...
0: O, coś tam wiatr wieje, ty stoisz może na wietrze teraz z rozwianym włosem gdzieś tam na dachu domu, czy coś?
4: Nie, może to jest kwestia skrypa, ale co, źle nie słychać?
0: Coś takie, wiesz, jakieś takie jakbyś biegł gdzieś i wiatr by wiał.
4: Nie ma, nie słyszę wokół siebie takiego dźwięku. A od komputera jestem daleko.
0: A możesz się zbliżyć troszkę, bo tak troszkę za cicho jesteś jakby.
4: Na smartfonie jestem.
0: Słucham?
4: Na smartfonie jestem. Specjalnie jestem daleko od komputera, żeby jego buczenia nie było słychać.
0: Aha, to dlatego. No. A powiedz, a który tam, bo murzyni, bo też jest wyjaśnione w Biblii, skąd się czarnoskórzy wzięli, to chyba... Który, ktoś został przeklęty i stał się czarnoskórym, takim diabołem, smoluchem.
4: Więc w XIX wieku i jeszcze początkiem XX, w sumie to tworzenie tej eugeniki nazistowskiej właśnie w Niemczech, w Europie to miało w środowiskach naukowych niektórych, a zwłaszcza niemieckich, duże poważanie ta teoria, no również u Japończyków, że właśnie ludzie pochodzą od różnych... No w Polsce myśmy mieli akurat to wcześniej, przychodzili tę chorobę, to był ruch farmacji, tak? Ale on nie był aż tak wynaturzony, nie dopuszczał się no, takich zbrodniczych planów wycierpień, tak? No, natomiast jak najbardziej... No, w XIX i XX wieku była taka teoria, że